0: Zginęła wtedy jedna z pasażerek, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Pociągi kursują ponownie po torze numer 1, ale z ograniczeniem prędkości. Dzisiaj mają zostać wznowione prace na uszkodzonym torze numer 2. Wczoraj w związku z tą katastrofą przez 12 godzin protestowali maszyniści. Zwalniali na przejazdach kolejowych do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę.
1: Protestujący chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Protest spowodował jednak opóźnienia pociągów niemalże w całej Polsce. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, opóźnionych zostało kilkaset pociągów.
2: 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo.
1: Według zapewnień kolejarzy od soboty pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Po wypadku zablokowana jest droga ekspresowa S12 w miejscowości Garbów w Lubelskiem. Zderzyły się tam dwa auta osobowe, jedna osoba jest ranna. Trasa jest zablokowana w kierunku Lublina. Od węzła Nałęczów do węzła Jastków wyznaczono objazd przez drogę wojewódzką 874. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Istnieje prawdopodobieństwo, że w Zonda Krypto ulokowano pieniądze z afer poprzedniego rządu, na przykład afery z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, uważa prokurator Ewa Wrzosek, obecnie radca generalna w biurze ministra sprawiedliwości. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów zwróciła uwagę, że występują rozbieżności w wysokości zgłoszonych szkód.
3: Wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia, która jest tym operatorem, była operatorem Zondy Krypto. I tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica.
0: A wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Jedynym rozwiązaniem jest czekanie na rozstrzygnięcie Sądu Pracy. Tak sytuację z niedopuszczonymi do orzekania sędziami Trybunału Konstytucyjnego ocenia konstytucjonalista profesor Piotr Uziębło. Ekspert w Polskim Radiu 24 mówił, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.
4: Musimy czekać, bo jak wiemy, zostały złożone wnioski do Sądu Pracy i no, zobaczymy, jak te postępowania sądowe się zakończą. W zasadzie to była jedyna droga do tego, aby poza wariantem siłowym podjąć możliwość wykonywania obowiązków przez tych sędziów.
0: Rozwiązanie siłowe nie jest dobre. Mówi o możliwym scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz. Jest on w grupie czworga nowych sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta. Z kolei zdaniem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej jedynym legalnym rozwiązaniem jest zwołanie Zgromadzenia Ogólnego.
5: To są aktualności jedynki.
0: 10 tysięcy nowych podręczników po polsku trafiło do polskich szkół na Litwie. Uroczyste przekazanie odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Nasz korespondent Kamil Zalewski rozmawiał z nauczycielami i dyrektorami placówek o znaczeniu tej inicjatywy.
6: Katarzyna Macuch, dyrektorka gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Po pierwsze czekaliśmy bardzo długo na odnowione podręczniki, które były przetłumaczone właśnie zgodnie z odnowionym programem, więc to dla nas był taki ogromny dar dla szkół, więc jesteśmy bardzo wdzięczni.
7: Do tej pory z czego się uczyły dzieci?
8: Wioleta Brodowska, dyrektor gimnazjum imienia księdza Józefa Obramskiego w Myszegole. Też były polskie podręczniki, ale były bardzo stare podręczniki, a to są odnowione. Pomaga to w nauczaniu, więc bardzo fajnie.
7: Było takie zapotrzebowanie na te podręczniki?
8: Bardzo wielkie zapotrzebowanie, ponieważ litewskie państwo wydało tylko w języku litewskim, a polskie, to są nasze.
0: Program przekazywania podręczników polskim szkołom na Litwie prowadzony jest od kilku lat, a zajmuje się tym Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i lokalnie na północy Polski. Lokalnie

0: Niemożliwe także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju będzie też w ciągu dnia. W sobotę termometry pokażą od 11 do 22 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: A razem z nami jest pan generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Na samym początku naszej rozmowy zapytam o ten system łączności, niezależny system łączności dla polskiej armii, czyli tak zwana polska wersja Starlinka. Jak to jest ważny projekt dla naszej obronności z perspektywy właśnie funkcjonowania armii?
3: No pokazuje to Ukraina. Dzisiaj Musk decyduje o położeniu wojny i gdyby zabrał z minuty na minutę swoje zdolności zwane ze Starlinkami, to prawdopodobnie Ukraina znalazłaby się w dramatycznej sytuacji. Ale również gdyby zgodził się na wykorzystanie Starlinków głęboko wewnątrz Rosji, to ta wojna mogłaby zupełnie inaczej wyglądać. Dzisiaj tego typu systemy satelitarne, systemy zużycia, zdolności kosmicznych nawet zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Nawet te wojny, które obserwujemy w Iranie, na terenie Ukrainy, pokazują, że bez takich zdolności, jakie symbolicznie nazywamy zdolnościami Starlink, nie ma możliwości ani skutecznej obrony, ani skutecznego nacierania, osiągania zwycięstwa.
2: Usłyszeliśmy też w relacji Agnieszki Drążkiewicz kwestię dotyczącą wozu bojowego Borsuk, tej dopancerzonej wersji, czyli już oficjalnie wiemy, że niedźwiedzia, to zdradził premier Donald Tusk podczas swojej wypowiedzi na miejscu tych międzynarodowych targów. Ja się zastanawiam a propos też tego przykładu dotyczącego niedźwiedzia, że Borsuk powstawał, potrzebowaliśmy 7 lat, żeby powstał Borsuk, na niedźwiedzia 12 miesięcy. Czy rzeczywiście w tym momencie nasza zbrojeniówka przyspiesza, jej rozwój jest szybki i jej rozwój jest i potencjał na dalszy rozwój jest, nie wiem, nieograniczony? Jak to wygląda?
3: No nie ma czegoś takiego jak nieograniczony, ale z całą pewnością tempo jest zupełnie inne i ono jest związane nie tyle z dobrymi chęciami, z motywacją, ale także zdanie możliwości. Jeżeli znalazły się pieniądze, duże pieniądze, zarówno pochodzące z naszego budżetu, bo to przecież prawie 5% PKB, jak i z programu SAFE, no to znaczy, że można inwestować, że można rozwijać, że można badać technologię i można produkować, że jest ktoś, kto to kupuje. Bo problemem polskiego przemysłu obronnego i tego, że trochę hamował albo czasami stał w miejscu, no było jednak coś, co się nazywało brakiem tych podmiotów, które korzystałyby z tego, również podmiotów polskich. To spory mankament naszego systemu. Dzisiaj na pewno to jest zielone światło, to jest 5 minut dla przemysłu, 5 minut dla wojska. Natomiast podkreśliłem, że nie ma czegoś takiego jak nieograniczoność i na razie cieszymy się bardzo, że kupuje to polskie wojsko i że polskie wojsko otrzyma naprawdę bardzo duże zdolności i idziemy w tym kierunku dokładnie tak, jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecia armia w NATO, trzecia armia w europejskiej części, być może nawet wyżej. W związku z powyższym to cieszy, ale żeby była pełna radość, to trzeba mieć na to zbyt. Ten zbyt w Polsce, no przyjdzie taki czas, kiedy będzie najpierw mniejszy, potem będzie malał i trzeba mieć rynki zbytu na to, co będzie dawał na rozwinięty, rozpędzony przemysł obronny gdzie indziej. Ja się cieszę bardzo, że na przykład są już kontrakty na pioruny i pójdą do Norwegii, pójdą do państw bałtyckich, patrzę na inne produkty produkowane w Polsce. Jest coraz większe zainteresowanie. Byłem na targach w Kielcach i zdumiało mnie to, co tam się dzieje. Rozmach tych przedsiębiorstw zagranicznych, najróżniejszych, które tutaj się znalazły, no świadczy o tym, że chcą walczyć na polskim rynku, że jest ogromne zainteresowanie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest liczba rozmów. Ja targi

0: znam od wielu lat, ale chyba nie było jeszcze takich targów, żeby tak bardzo byli zajęci rozmowami wszyscy, którzy tam jako przedstawiciele swojej firmy występowali. To jest bardzo optymistyczne, to dobrze wróży na przyszłość zarówno naszej armii, jak i polskiemu przemysłowi obronnemu.
1: Wicepremier Radosław Sikorski przyjechał dziś z niezapowiedzianą trzydniową wizytą do Kijowa. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał dzień dobry z Kijowa. Na antenie Polskiego Radia 24 Dariusz Materniak z redakcji zagranicznej PAP wskazał, że szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał ze stroną ukraińską o relacjach dwustronnych oraz o wsparciu dla Kijowa.
2: Te rozmowy są zwykle długie i są one trudne, no ale one się muszą odbywać, no bo te kwestie, zwłaszcza te historyczne, wymagają tego, żeby cały czas nad tym pracować. Natomiast też Ukraina w tym momencie będzie potrzebowała pomocy wojskowej, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy systemów obronnych. Natomiast także pomocy będzie potrzebowała Ukraina prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie pomocy, jeśli chodzi o energetykę, a być może o pomoc humanitarną.
1: Panie generale, jak ważna jest to wizyta i jak ważne są dobre relacje polsko-ukraińskie?
0: Wizyta jest bardzo ważna, tego typu wizyty i nie tylko deklaracje, ale i pomoc może się okazać kluczowa. Musimy mieć świadomość, że Władimir Putin rzucił wszystko, co było możliwe na jedną szalę i ta szala ma spowodować zwycięstwo. Zwycięstwo oznacza przejąć Ukrainę w znacznym stopniu i spowodować, że przestanie się bronić. To nie są żarty. Zbliża się jesień mocna i zbliża się zima i ewidentnie widać, to już nie są jakieś deklaracje czcze, a wyraźne decyzje Putina, że będzie się starał zdławić Ukrainę. Już dzisiaj liczba używanych pocisków manewrujących, rakiet, nie tylko dronów pokazuje, że to jest naprawdę rzucenie na tą szalę wszystkiego, co się da. I jedyny ratunek dla Ukrainy dzisiaj poza własnymi siłami, one są także znaczne. Ukraina zmieniła swój potencjał na plus bardzo, ale to nie wystarcza. Bez pomocy państw zachodnich, wszystkich, te, które deklarowały się dzisiaj, niektóre są same w trudnym położeniu, bo muszą uzupełniać swoje potencjały, ale taka wizyta jak wizyta pana premiera Sikorskiego i wielu innych, którzy odwiedzają i którzy u siebie czynią wiele, aby Ukraina nie przegrała tej wojny, to jest coś ogromnie istotnego, bo podkreślam jeszcze raz, sytuacja na terenie Ukrainy jest bardzo poważna.
1: To jest też taki sygnał i symbol tego, że Ukraina nie jest w tej wojnie sama.
0: Ukraina nie jest sama i Ukraina bez pomocy tej wojny by nie wytrzymała tak długo. Jednak walcząc z o wiele silniejszym przeciwnikiem, jakim jest Federacja Rosyjska i jej siły. A co by nie powiedział, Rosja tej wojny nie wygrała, niezależnie od tego, kto ma przewagę w którym momencie. Dzisiaj Ukraina jak powietrza potrzebuje różnego typu środków pola walki, przede wszystkim służących obronie przeciwlotniczej, obronie powietrznej, potrzebuje dalszego wsparcia w rozpoznaniu, potrzebuje pocisków dalekiego zasięgu, żeby zmniejszać wolę Rosji do przedłużania tej agresji i tego wszystkiego, co się dzieje. Trzeba pomóc Ukrainie, żeby nie przelewać krwi własnej na terenie naszych państw.
1: Z perspektywy naszego bezpieczeństwa wiele też się mówi o tym, że takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju byłyby dodatkowym odstraszającym elementem w kontekście ewentualnej potencjalnej rosyjskiej agresji. Pytanie, czy jest większa, coraz większa szansa na takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju? Ostatnio amerykańska delegacja oglądała w Polsce takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania swoich wojsk. Czy to oznacza, że Polska jest dziś bliżej niż kiedykolwiek stałego zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak. Nie potwierdzam mojego myślenia co do tego, że na pewno one będą i przestrzegam przed chmurą optymizmem. To jest rekonesans. To jest rekonesans, który jest prowadzony na terenie Polski, ale też na terenie kilku innych państw, które są kluczowe z punktu widzenia strategicznego rozmieszczenia tych permanentnych sił, które będą poprzez samo rozmieszczenie hamowały Rosję z pomocą Białorusi być może przed agresją. W związku z powyższym to jest bardzo ważny akt i bardzo ważna decyzja. Jeżeli dojdzie do stałego rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie, niezależnie od tego w ilu bazach i niezależnie od tego w ilu państwach, ale ważne, że tu na terenie flanki wschodniej, to będzie miało to wymierne znaczenie

ponieważ to pokaże Rosji, że to nie są żarty, że to jest sprawa poważna i że Rosja musi zapomnieć o tym, że Ameryka odwraca się bokiem albo plecami.

0: różnego typu wyspy, cieśniny. Nie tylko Ormus stanowi piętę Achillesa w dzisiejszych relacjach geostrategicznych, geopolitycznych. W związku z powyższym świadomość, że znajdujemy się w miejscu, który jest jednym z ważnych miejsc dla Stanów Zjednoczonych, trzeba pamiętać, że jest miejsce ważniejsze i to jest to, o czym mówię. Natomiast to, co pociesza i to, co zdecydowanie daje optymizm, to to, że Donald Trump i Stany Zjednoczone wycofały się, przynajmniej tak to wynika, wychodzi w tej chwili, wycofały się z tego odwracania się, może trochę ustawienia się bokiem co do napiętnowania albo krytykowania Rosji za jej działanie, za jej zachowanie. Skończyło się, przynajmniej w ostatnich tygodniach to widać, takie klepanie się po plecach i czerwony dywan z Władimirem Putinem. Dzisiaj widać wyraźnie, Donald Trump rozumie, że nie da się przekonać Władimira Putina dobrymi gestami i deklaracjami, że Putin kiwa Trumpa, po prostu oszukuje, nie dotrzymuje słowa i że trzeba z nim grać twardo i w tej twardej grze liczy się to, co się dzieje w tej chwili, ten rekonesans i być może rozmieszczenie amerykańskich wojsk na terenie Polski, na co bardzo liczymy.
1: No tak, ale z drugiej strony w sytuacji, kiedy to Władimir Putin kiwa Donalda Trumpa, prezydenta USA, tak jak pan generał to ujął, to czy sama obecność amerykańskich żołnierzy będzie działała rzeczywiście odstraszająco na Rosję?
0: Zdecydowanie tak, ponieważ Władimir Putin i jego poprzednicy zresztą, a pewnie i nas następcami będzie podobnie, liczą się nie z argumentami dyplomacji, a z argumentami siły. I argument siły to jest oczywiście silna gospodarka. I to, co proponował Joe Biden, na pewno miało też swój głęboki sens. Ale jak widać, to nie wystarcza, bo gospodarka rosyjska słabnie, a Rosjanie pokazali w historii, że mogą wiele wycierpieć, włącznie z głodem, niedostatkiem i wciąż potrafią wykazywać się tą swoją agresją. W związku z powyższym, to, z czym się liczy Putin, to jest siła militarna i dzisiaj Stany Zjednoczone są tym głównym państwem, wobec których Putin zachowuje się jednak ze znaczną pokorą.
1: Generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, był naszym gościem. Panie generale, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, jedno pytanie dotyczące no, tej dosyć ciekawej rocznicy. Zapewne w innych okolicznościach pojawiłby się jakiś materiał, jakieś wspominki, być może głosy byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, być może byłaby się jakaś debata mówiąca o tym, na ile po 40 latach Trybunał Konstytucyjny nadal pełni skutecznie swoją rolę. Ale dziś, gdyby nawet doszło do takiej dyskusji, to zgaduję, że tematy czy też pytania brzmiałyby zupełnie inaczej.
4: Zapewne tak. Z jednej strony trzeba na to spojrzeć, to co chyba wybrzmiewa przy każdej rocznicy, że 40-lecie działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego to powinno być przede wszystkim święto polskiego konstytucjonalizmu, a tak naprawdę dziś jest obchodzone no, nawet nie trochę, ale chyba wprost, no, po prostu równolegle w dwóch miejscach, w dwóch środowiskach. I też chyba nie ma co tego ukrywać, z dwiema różnymi ocenami tego, czym dzisiaj jest Trybunał Konstytucyjny. I to jest taki symboliczny obraz stanu naszego państwa i symboliczny obraz kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I to nie jest coś, co powinno napawać nas optymizmem. Z wielu powodów Trybunał Konstytucyjny, o czym wielokrotnie mówiliśmy na falach Polskiego Radia, jest sądem, który ma kontrolować władzę, tę władzę, która stanowi w Polsce prawo. Czyli to jest sąd niezwykle istotny dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa, tego prawa, które obowiązuje wszystkich obywateli na terytorium Polski. I z tego powodu, tak trochę wracając jeszcze do tego, co powiedziałem na początku, żadna instytucja konstytucyjna, a zwłaszcza

0: Trybunał Konstytucyjny nie może należeć do jakiegokolwiek środowiska, do jakiejkolwiek większości parlamentarnej, ani do jakiegokolwiek politycznego obozu. Trybunał Konstytucyjny jako organ polskiego państwa ma należeć i służyć obywatelom. Czyli to jest, tak jak powiedziałem, sąd, który powinien przynależeć do obywateli, bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje władzę. I w ogóle tak sobie jeszcze myślę, że państwo, które ma dwa jubileusze tego samego Trybunału, ma poważny problem, jeżeli chodzi o właśnie ten kryzys konstytucyjny, bo to jest tą egzemplifikacją tego kryzysu też. Nie ma co tego ukrywać. Ja teraz jakby zostawiam z boku oceny, bo to, o czym rozmawiamy, nie wzięło się też znikąd, bo proszę pamiętać,
1: ale
0: że
1: przepraszam,
0: jest to...
1: panie prezesie, to przepraszam, że przerywam, ale skoro powiedział pan o tym, że skoro mamy dwa trybunały i dwa miejsca świętowania tej rocznicy, to świadczy to
0: dwa
1: o tym, że...
0: jubileusze. Jeden trybunał, dwa jubileusze, tak?
1: Dobrze,
0: tak,
1: to może w ten
0: patrzeć.
1: Sposób. Ale ja odnoszę wrażenie, że właściwie, jeżeli chodzi o współczesność, nie ma w tym niczego zaskakującego. Ileż mamy uroczystości, ileż mamy rocznic, ileż mamy podobnych wydarzeń, które ze względów politycznych są świętowane w dwóch zupełnie różnych miejscach, o dwóch różnych porach.
0: Zgadzam się. Z tej perspektywy nie jest to zaskakujące, bo wielokrotnie, tak jak pan zresztą powiedział, są różne wydarzenia, wielokrotnie niezwykle istotne z punktu widzenia albo historii Polski, albo najnowszej historii Polski, gdzie świętuje się te wydarzenia odrębnie i okazuje się, że już tak naprawdę mało jest rzeczy, które potrafią kogokolwiek, zwłaszcza polityków, łączyć, tylko w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to jest ten obraz, o którym mówię, obraz kryzysu Trybunału Konstytucyjnego, ale obraz niezwykle taki wymowny, bo dotyczy wprost obywateli. No jeszcze raz powtórzę, i to jest dla mnie najistotniejsze w tej całej dyskusji o tych dwóch równoległych jubileuszach. Trybunał Konstytucyjny jest sądem konstytucyjnym, który przynależy do obywateli, bo rozstrzyga o naszych, mówię tutaj w kontekście naszych obywatelskich prawach i wolnościach. To są takie sprawy, które często są bardzo przyziemne, jak mandaty, wycinka drzew, odpowiedzialność karna, podsłuchy, ubezpieczenia społeczne. Wszelkie kwestie, które łączą się z codziennym funkcjonowaniem. Gdybyśmy przejrzeli katalog spraw, którymi zajmował się Trybunał Konstytucyjny, w kontekście oczywiście przepisów regulujących te sprawy, to są naprawdę przede wszystkim sprawy przyziemne dotyczące obywateli. Panie redaktorze, tak sobie jeszcze myślę, jak mówimy o tym kryzysie i tym, co obserwujemy od wielu lat, zwróćcie Państwo uwagę, że 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, 11 lat naznaczone jest kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, czyli rok 2015. Okres wakacji to jest ten moment, kiedy dochodzi do wyboru zbyt wielu sędziów na miejsca, które mają się w przyszłości zwolnić. I co warto podkreślić, wówczas i prawo, i Trybunał swoim orzeczeniem ratuje tę sytuację, jakby niejako broni się Trybunał przed działaniami polityków, ale politycy i tak decydują o tym i tutaj już wchodzimy na grunt odbierania ślubowania nocami, sytuacji, w której Sejm, pomimo tego, że Trybunał orzeka w określonych sprawach, regulując kwestię nadmiarowego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pewnie pan pamięta, tam Trybunał bardzo prosto przeciął, wskazał, którzy sędziowie zostali zgodnie z prawem wybrani, a którzy nie. Ale politycy postanowili i tak zrobić po swojemu. I to też jest pewną egzemplifikacją tego, że prawo przestaje regulować funkcjonowanie niektórych instytucji i górę bierze polityka. I to jest też niezwykle groźne z punktu widzenia obywateli, bo mogę jeszcze raz powtórzyć, w zasadzie chyba już trzeci raz w naszej rozmowie. Trybunał Konstytucyjny przynależy do obywateli, jest organem polskiego państwa mającym służyć obywatelom przede wszystkim poprzez budowanie ochrony praw i wolności obywatelskich.
1: To jeżeli pan pozwoli, w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, jak ten problem powinien zostać rozwiązany. Dziś nad ranem pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że właśnie rano do Trybunału Konstytucyjnego ma wejść policja. Miało chodzić o zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To były nieoficjalne informacje. Właściwie pierwsze tego typu informacje pojawiły się już wczoraj późnym wieczorem. To byłoby rozwiązanie tego problemu?
0: Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że to nie jest też sposób w ogóle rozwiązania tego problemu.

0: Ja mam też nadzieję, że to są tylko i wyłącznie pewne spekulacje. Zresztą pan redaktor
1: na razie są absolutnie niepotwierdzone, tak.
0: Tak, pan redaktor Michał Makowski, który relacjonował przed chwilą to, co widzi, tak? Czyli te obrazki, które teraz się dzieją przed Trybunałem Konstytucyjnym, opierają się na braku udziału funkcjonariuszy policji, więc myślę, że to są informacje niepotwierdzone. Natomiast, panie redaktorze, ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To znaczy, trudno mi sobie to wyobrazić, jeżeli to miałoby się dziać bez jakiegoś ważnego powodu. To znaczy,
1: no, mamy czterech sędziów, którzy są niedopuszczeni do orzekania.
0: Tak, ale proszę pamiętać, że policja tutaj niespecjalnie ma jakąś rolę do odegrania w takiej sytuacji. Problemem, który został wygenerowany przez polityków, jest brak możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta przez tą czwórkę. Mamy to ślubowanie złożone w sędzie, przepraszam, w Sejmie. Z drugiej strony mamy taką, a nie inną postawę pana Święczkowskiego, który nie dopuszcza czterech osób do orzekania. W związku z powyższym ten problem ogniskuje się właśnie na tym poziomie niedopuszczania prawidłowo wybranych sędziów do orzekania. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który jest wybrany przez Sejm na podstawie Konstytucji, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i na podstawie Konstytucji ma wszelkie prerogatywy do tego, żeby orzekać. Ma tą inwestyturę pozwalającą na wykonywanie czynności sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jest ustawa, która mówi o konieczności złożenia ślubowania wobec prezydenta, natomiast proszę pamiętać, że ten przepis z punktu widzenia przepisów Konstytucji, który nakłada niejako dodatkowy obowiązek, nieprzewidziany w Konstytucji i w mojej opinii poza delegacją ustawową, Konstytucja odsyła tylko do uregulowania trybu postępowania przed Trybunałem w ustawie i do uregulowania organizacji samego Trybunału również w ustawie, ale nie przewiduje prowadzenia ślubowania na poziomie ustawy, które miałoby być składane przez sędziego wobec prezydenta. Ale faktem jest, że taka ustawa jest, ona obowiązuje, póki co nie została skontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny. I ten dość specyficzny układ prawny powoduje ten klincz, który będziemy obserwować. Pan mnie zapytał o rozwiązanie stricte siłowe. Ja sobie tego rozwiązania po prostu nie wyobrażam. Nie uważam, że w taki sposób należy regulować sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ktoś łamie prawo, to powinien być pociągany do odpowiedzialności karnej na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów, czyli drogą uchylenia immunitetu i wyciągania wszelkich konsekwencji. Tutaj oczywiście myślę o potencjalnie panu Święczkowskim, jeżeli ktoś takie zarzuty będzie chciał postawić. Oczywiście był jeden wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, natomiast ten wniosek nie został pozytywnie rozstrzygnięty przez sam Trybunał i niestety obstawiam, panie redaktorze, że w tym swoistym klinczu, w tym problemie, który jest spleciony z szeregu okoliczności, Trybunał niestety jeszcze będzie dość długo funkcjonował. Ja mówiłem o roku 2015. Jak bardzo prosto policzyć, to jest 11 lat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kryzysu, który miał różne odsłony, bo na ten kryzys składał się szereg różnych czynników. Od wybierania sędziów na miejsca uprzednio prawidłowo zajęte przez niepublikowanie orzeczeń, na początku przez rząd pani Szydło, później poprzez naprawdę, bym powiedział, daleko wychodzące poza kognicję Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia. Myślę, że taką puentą tej działalności Trybunału jest to, że ludzie, którzy tam trafili, doprowadzili do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony politycy, a z drugiej strony sposób funkcjonowania Trybunału. Tylko proszę pamiętać, zarówno w polityce, jak i w Trybunale są ludzie. I to konkretni ludzie odpowiadają za kryzys, który właśnie łączy się z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz trochę inny temat, ale pytanie, czy też nie pokazujący tego, w jakim miejscu jest polski wymiar sprawiedliwości, bo bardzo często możemy usłyszeć takie narzekania mówiące o tym, że polski wymiar sprawiedliwości jest nieskuteczny, przewlekły, że bardzo łatwo jest unikać kar, nie stawiający się podejrzani, nie stawiający się świadkowie, latami ciągnące się procesy, potem niemożność, nieumiejętność egzekwowania na przykład niektórych wyroków i niektórych kar. No i trochę złośliwie niektórzy powiedzieli, że wcale tak nie musi być. Proszę bardzo, gdy polski wymiar sprawiedliwości chce, to potrafi być szybki, skuteczny i bezwzględny. A te komentarze dotyczą sprawy pana Piotra Niemczyka, byłego oficera służb specjalnych, byłego działacza opozycji w czasach PRL-u, który trafił do aresztu za udział w proteście

0: w maju 2025 roku, więc tutaj mamy jednak dowód na to, że wszystko może się odbywać bardzo, bardzo szybko. Ba, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ on dostał wezwanie do sądu jako oskarżony, ponieważ miał wtedy, jeżeli dobrze wczytałem się w tę historię, złamaną nogę, tego wezwania na poczcie nie odebrał. Bez jego udziału odbył się proces. On mimo nieobecności podczas procesu został w tym procesie skazany na karę wykonania pracy społecznych. W proteście przeciwko takiemu trybowi skazania oskarżony pan Niemczyk odmówił wykonania tego wyroku, więc ten wyrok zamieniono mu na 15 dni więzienia, został zatrzymany, trafił do aresztu. Szybko i skutecznie, tak można powiedzieć.
1: Panie redaktorze, i to jeszcze za realizację tak naprawdę konstytucyjnego prawa do protestu, tak w dużym skrócie można powiedzieć. No pewien paradoks, tak? No, wymiar sprawiedliwości niestety ma na swoim koncie takie lub podobne historie. No ta sprawa też pokazuje to, co pan powiedział, że jeżeli wymiar sprawiedliwości chce, to potrafi działać szybko, ale jeżeli wymiar sprawiedliwości szeroki, nie mówię tylko o sądach, bo proszę pamiętać, że wymiar sprawiedliwości często też musi mieć element przygotowania określonego postępowania, no to wtedy to wszystko trwa i nie można doczekać się tak naprawdę końca jednoznacznego rozstrzygnięcia o winie lub niewinności danej osoby. To znaczy, mówiąc wprost, z każdego punktu widzenia ma to wtedy znaczenie, bo zarówno oskarżony ma prawo do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy, jak i pokrzywdzony do otrzymania satysfakcji.
0: Ale proszę bardzo, mamy wyrok nakazowy i tak naprawdę obecność oskarżonego nie jest nikomu do niczego potrzebna.
1: Tak, zgadza się. Wyrok nakazowy jest wyrokiem, który jest wydawany na posiedzeniu niejawnym przez sąd na podstawie materiałów skierowanych z aktem oskarżenia do sądu w ściśle określonych sytuacjach. Faktem jest, że od tego wyroku przysługuje sprzeciw. No, nie znam akt, pan pewnie też, ale opierając się na tym, co pan przytoczył, być może było tak, że faktycznie niemożliwe było już złożenie tego sprzeciwu. Być może trzeba też sprawdzić, czy nie było przestrzeni do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, ale myślę, że ten czas, bo to jest zawsze krótki, 7-dniowy termin, już upłynął, więc być może teraz jedynym realnym narzędziem, który jest dostępny w systemie prawa, jest skarga, przepraszam, kasacja. Kasacja skierowana do Sądu Najwyższego i według informacji, które zresztą państwo podaliście przed wiadomościami poprzedzającymi naszą, w wiadomościach poprzedzających naszą rozmowę, taka skarga ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich
0: została już złożona.
1: I teraz zobaczymy, panie redaktorze, jeżeli rozmawiamy o szybkości działania polskich sądów, pan Niemczyk, proszę pamiętać, odbywa tą karę 15 dni aresztu. Zobaczymy, jak szybko Sąd Najwyższy zadziała, czy jest przestrzeń na to, żeby doszło do wstrzymania wykonania tego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia kasacji, bo takie instrumenty oczywiście funkcjonują w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie przed Sądem Najwyższym. Ciekaw jestem, bo muszę przyznać, że dobrze pan postawił pytanie, jeżeli chodzi o prędkość działania polskich sądów. Zobaczymy, czy w tej sprawie, biorąc pod uwagę fakt, że jest kasacja, bo umówmy się, no ta kasacja, jeżeli ta kara zostanie odbyta, de facto będzie w pewnym sensie tylko, jeżeli zostanie uwzględniona na korzyść pana Niemczyka, no pewną satysfakcją moralną. Tylko nie o to chodzi, żeby ludzie otrzymywali satysfakcję moralną, tylko chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości był skuteczny. Także właśnie w takich sytuacjach jak skierowanie kasacji do Sądu Najwyższego i ewentualne wstrzymanie wykonania kary, bo to jest formalnie możliwe. Zobaczymy.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja w żaden sposób nie chcę podważać no, trochę absurdalności tej sytuacji. Nie chcę również w żaden sposób podważać stanowiska, postawy pana Niemczyka, bo też uważam, że no, wydarzyło się chyba coś, co wydarzyć się nie powinno. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o sprawie z maja 25 roku. W tej chwili mamy wrzesień, więc minął nieco ponad rok. To wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę sądową, odbyło się bardzo, bardzo szybko. Ale myślę też o tym, co dzieje się w tej chwili. No bo to, że są różnego rodzaju protesty, środowisk byłych opozycjonistów, dziennikarzy i tak dalej, to mnie wcale nie dziwi. Ale nagle mamy błyskawiczną reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich i oczekujemy również równie błyskawicznej reakcji Sądu Najwyższego. No i zastanawiam się, przepraszam za wprost sformułowane pytanie, ale zastanawiam się, że gdyby podobna sprawa dotyczyła pana Jana Kowalskiego albo pana Zbigniewa Nowaka albo kogokolwiek innego, to czy to wszystko rzeczywiście działoby się tak szybko i tak spektakularnie?
1: Prawdopodobnie nie, bo

0: faktem jest, że bywa różnie w tego typu sytuacjach. Ja wielokrotnie mam kontakt z ludźmi, którzy przychodzą i poszukują pomocy po prawomocnym zakończeniu postępowania, bardzo mocno zwracając uwagę na krzywdę. No i faktycznie czasami czekają też latami nawet na odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, czy w ich sprawie możliwe będzie wniesienie, czy też nie, kasacji, czy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej, bo te sprawy w sprawach cywilnych, bo do tych spraw jest bardzo dużo i są to różne sprawy.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A teraz w magazynie Saldo porozmawiamy o raporcie Budynki do zmiany, założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. Ten raport został przygotowany przez Polski Alarm Smogowy i think tank Project Tempo. W naszym studiu Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo właśnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I może na początek tak nieco przewrotnie zapytam, bo proponują państwo założenia dla nowej polityki dla budownictwa. A ja się zastanawiałem, czy dziś w ogóle jakakolwiek sensowna polityka w tym zakresie jest realizowana.
4: To znaczy, chcieliśmy wziąć całą politykę, która jest realizowana w Polsce od samego początku, od założeń, które są dla nowego budownictwa, dla warunków technicznych, któremu musi podlegać nowe budownictwo. Skonsolidować to w jedną szeroko rozumianą politykę, również z programami wsparcia tych budynków, które już istnieją, które już wielokrotnie po prostu w przeszłości okazywały się, że są wampirami energetycznymi i budowały też problemy związane z czy to z dostępnością ciepła dla mieszkańców, czy z rachunkami. Trzeba to spiąć po prostu w jedną politykę. Z takiego założenia wyszliśmy i potraktowaliśmy to jako budowę polityki gospodarczej. Nie chcemy tego traktować jako budowę polityki socjalnej czy społecznej. To jest nowy impuls gospodarczy. W ten sposób to traktujemy.
3: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo jedna z tez państwa raportu jest taka, że prowadząc mądrą politykę w zakresie budynków, jesteśmy w stanie zyskiwać na tym gospodarczo i też nadrabiać pewne zapóźnienia gospodarcze, które wciąż mamy.
4: Tak, no jeżeli byśmy wrócili do tego roku 2022, który jest przywołany w raporcie, to był bardzo newralgiczny rok. To był rok agresji Rosji na Ukrainę, kiedy te ceny, przede wszystkim gazu, poszybowały bardzo mocno w górę, ale również pojawiły się problemy z dostępnością węgla, gdzie ja bym chciał tutaj przypomnieć, że większość węgla, które jest wykorzystywane w polskich gospodarstwach domowych, pochodzi z importu. Ten rok 2022 był wtedy takim bardzo ciężkim rokiem, gdzie ten, jak państwo możecie pamiętać, ten węgiel płynął do nas z Kolumbii, Mozambiku, ze wszystkich stron świata, Australii, ze wszystkich stron świata. No i to miało dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, te wysokie ceny gazu, na które wtedy, na cały import gazu w tamtym roku wydaliśmy 80 miliardów złotych, czego mniej więcej 20-25% trafia do gospodarstw domowych. Z drugiej strony kolejne kilkanaście miliardów złotych, które wydaliśmy na import węgla i na dopłaty do tego węgla. To są pieniądze, których można było uniknąć, prowadząc naprawdę mądrą politykę, jeżeli chodzi o modernizację budynków w Polsce. I takie też założenie sobie przyjmujemy. Pan redaktor tutaj przed naszym wejściem odczytywał ceny paliw na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że z gazem dzieje się to samo. Ceny węgla, one trochę mniej dotyczą Polski pewnie w tym momencie, jeżeli chodzi o energetykę, ale też podążają za cenami gazu. No i takie szoki gospodarcze, szoki energetyczne po prostu będą się zdarzać. Naszym celem jest uodpornienie też polskiej gospodarki, polskich gospodarstw domowych na tego typu szoki.
3: No właśnie, bo też państwo w tym raporcie piszecie o tym, że gdybyśmy mieli w kraju lepszą tkankę budynkową, to moglibyśmy właściwie dość mocno obniżyć nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne, przez co, tak jak pan już wspomniał, mniej bylibyśmy zależni od tych szoków energetycznych, z którymi coraz częściej mamy do czynienia, no bo jeszcze kilka lat temu to był szok związany z wojną w Ukrainie. Dziś najprawdopodobniej za chwilę będziemy obserwować te szoki związane z wojną na Bliskim Wschodzie.
4: Tak, no gospodarstwa domowe są bardzo mocno niestety narażone i bardzo boją się tego typu problemów, co jest też jakąś tam przestrogą dla polityków.

0: myślę, że i lekcją, którą można wyciągnąć. Jeżeli faktycznie te budynki byłyby dobrze docieplone, mówimy tutaj o zarówno o domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych, ale też o budynkach użyteczności publicznej w samorządach, no to przeanalizowaliśmy audyty na potrzeby tego raportu, przeanalizowaliśmy audyty z wykonywanych inwestycji, z inwestycji, które były realizowane w ramach różnych programów dotacyjnych. Wielokrotnie zdarzało się tak, że zapotrzebowanie na energię tego budynku spadało o 70%. My tutaj założyliśmy, że to będzie około 50% średnio, że te nowsze budynki po prostu no, z racji tej lepszej bazy to zużycie energii trudniej będzie ciąć. Natomiast docelowo, jeżeli przeprowadzilibyśmy modernizację tych 2 miliona budynków, tak jak zakładamy w raporcie, to jesteśmy w stanie oszczędzić setki miliardów złotych z jednej strony na rachunkach, bo to są rachunki gospodarstw domowych, które one płacą, ale z drugiej strony kolejne dziesiątki, a w dłuższej perspektywie setki miliardów złotych nie tylko na paliwach kopalnych, bo z jednej strony oczywiście mamy gaz, mamy jeszcze ten importowany węgiel, ale już pojawiają się coraz bardziej informacje. Dzisiaj, wczoraj pojawił się wywiad pana ministra Miłosza Motyki związany z problemem z cenami peletu, gdzie pan minister już powiedział, że będzie chciał uniknąć tego, ale być może kwestia zwiększenia importu tego paliwa jest niezbędna po to, żeby zapewnić właściwe ceny na ten sezon grzewczy. Więc to troszeczkę idzie szerzej niż tylko paliwa kopalne. No, my tutaj postulujemy też w pewnym sensie mądrą elektryfikację tego ogrzewania w tej dłuższej perspektywie i to jest też taki element, który ma nas uodpornić. I wydaje mi się, że tak jak słucham nawet ostatnich debat, gdzie specjaliści od systemu elektroenergetycznego nie do końca są zwolennikami odejścia od węgla, to panuje jakiś taki, mam poczucie, konsensus, na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne i elektryfikacja właśnie tego ogrzewania też może być tego typu konsensusem.
1: To podkreślmy to, co pan powiedział przed chwilą, bo to wydaje się być kwestia zasadnicza. Dobra termomodernizacja budynku pozwala na to, aby oszczędzić 50, a nawet czasami 70% obecnie zużywanej energii, chociażby do ogrzewania takiego budynku.
0: Tak, i do ciepłej wody użytkowej. Myślę, że teraz będziemy mieć też narastające problemy i to lato nam to pokazało z utrzymaniem komfortu termicznego też w lecie, czyli te klimatyzacje. Natomiast to się uzupełnia. Klimatyzacja jest pompą ciepła, powietrze. Natomiast no, państwo tutaj musi poprowadzić tę politykę, czy w zasadzie zbudować ją od nowa w sposób dużo bardziej mądry niż to miało miejsce do tej pory. Stąd postulujemy właśnie zastąpienie na przykład programu Czyste powietrze programem Ciepły Dom. Tylko chciałbym tutaj podkreślić, jeżeli ktoś z policy makerów będzie tego słuchał, żeby utrzymać program Czyste powietrze do samego końca, do wejścia nowego programu.
1: No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tych zasadniczych państwa propozycjach. Wspomniał pan przed chwilą o tym, aby zlikwidować program Czyste powietrze, a w zamian wprowadzić program Ciepły Dom. I może zanim o konkretach tego nowego programu porozmawiamy, chciałbym zapytać o sam program Czyste Powietrze i o dotychczasowe jego efekty. No bo program już trwa kilka lat, wydaliśmy na niego wiele miliardów złotych, kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednocześnie, jak wskazują dane, problem smogu, który miał być rozwiązany między innymi przez program Czyste Powietrze, nie tylko nie ustępuje, ale się nasila. Zatem program Czyste Powietrze działa, czy to są zmarnowane pieniądze?
0: To znaczy, ja bym trochę chciał podzielić ten program i niestety mówię to z głębokim bólem na dwa okresy. Do lipca 2022 roku, kiedy ten program faktycznie był dosyć prosty, był realizowany w sposób taki, który był przejrzysty dla beneficjentów, jednocześnie nie pozwalał na te nadużycia. Potem mamy ten program po lipcu 2022 i styczniu 2023 po tych deformach pani minister Anny Moskwy, która doprowadziła do rosnącej liczby wniosków. Natomiast doprowadziło one do pewnych nadużyć, do wypłynięcia środków, które wcale z tego budżetu nie musiały wypłynąć, mogły być przeznaczone dużo bardziej efektywnie. No i mamy wreszcie program zawieszony w listopadzie 2024 roku i uruchomiony ponownie w marcu 2025, też niestety trzeba to nazwać pewną deformą. I ten program po marcu 2025 roku, on po prostu nie żyje, mówiąc wprost.
1: No, nie odzyskał udawnego wigoru.
0: Zdecydowanie Aplia udostępniła ostatnio

0: dane właśnie dotyczące wymiany kopciuchów w programie Czyste Powietrze. No i jeżeli byśmy szli tą ścieżką dalej, oczywiście tym trendem, no to zajęłoby to nam kilkadziesiąt lat. Także zdecydowanie jest tak, że jakość powietrza w Polsce się poprawiła. To już nie jest to, co było w roku 2010, 11, 12, 13. Więc Czyste Powietrze na pewno przyniosło efekty, poprawiło też efektywność wielu budynków, natomiast no dzisiaj wymaga zmiany, bo po prostu po tych wszystkich przebojach, tych dwóch deformach wymaga głębokiej zmiany.
1: Zmiany polegającej na jego likwidacji, bądź też zastąpieniu nowym programem. Ten program państwo nazwaliście Ciepły Dom. Czym on miałby się różnić od Czystego Powietrza i co by miało sprawić, że on akurat odniósłby sukces i dzięki temu programowi te cele, które państwo też zakładacie, byłyby osiągnięte?
0: Po pierwsze, jest takie symboliczne nowe otwarcie. Jakby żegnamy się z tym starym, co było złe. Duża kampania promocyjna, która miałaby na celu promocję tego nowego programu, też jakby odcina generalnie to, co było złe marketingowo, te wszystkie artykuły, więc to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest znaczne uproszczenie tego programu. Ja się zajmuję tym programem w zasadzie od samego początku i jak ktoś mnie kiedyś prosił już po tych wszystkich reformach, żeby to wgryźć się trochę bardziej w te zasady, żeby mu pomóc, to powiem szczerze, że miałem poważny problem z tym, jaki poziom beneficjentowi tej dotacji przysługuje. I naprawdę normalny człowiek będący z ulicy bez jakiegoś głębszego doradztwa nie jest w stanie się połapać, jakie na przykład jest w stanie uzyskać poziomy dotacji.
1: Choć dodajmy, takie doradztwo istnieje przynajmniej w części gmin.
0: Tak, w zdecydowanej większości, natomiast no, z jakością tego doradztwa też bywa różnie. To też do tego odnosimy się trochę w tym raporcie i proponujemy jednolity ogólnopolski system doradztwa energetycznego dla osób mniej zamożnych. Więc na radykalnym, zdecydowanym uproszczeniu, zaangażowaniu też takich narzędzi jak sztuczna inteligencja, jak uczenie się maszynowe w ocenianiu wniosków, wyłapywaniu tych ludzi, do których należy pójść na kontrolę, żeby ta sztuczna inteligencja na przykład podpowiadała, że tutaj w tym domu raczej jest bardzo mała szansa, że wystąpi jakieś nadużycie, ale warto pójść do tego. To po pierwsze poprawia efektywność programu, po drugie też buduje bezpieczeństwo beneficjentów, poczucie bezpieczeństwa u beneficjentów.
1: Też w tym nowym programie państwo chcielibyście wprowadzić taką zasadę max 140, to znaczy po modernizacji zapotrzebowanie budynku na energię użytkową nie mogłoby przekraczać 140 kWh na metr kwadratowy rocznie. Gdybyśmy mieli tę wartość jakoś spróbować zwizualizować, bądź też odnieść ją do innych wartości, które by nam to rozjaśniło, to jaka to byłaby wartość? To znaczy, do czego to 140 kWh na metr kwadratowy możemy odnieść, aby zrozumieć, o co chodzi w tej zasadzie?
0: To jest poziom takiego przeciętnego domu w Polsce, troszeczkę podwyższony. Już tłumaczę, skąd ten limit. Dzisiaj on funkcjonuje w pewnym sensie, ale są trzy limity: do 80 kWh, między 80 a 140 i powyżej 140, co znacznie utrudnia beneficjentom połapanie się w zasadach tego programu. To jest tylko i wyłącznie zasada, która miałaby na celu wyeliminowanie takich domów, w których modernizacja już nie opłaca się inwestować środków publicznych. Taka osoba, która mieszka w takim domu, miałaby prawo do wymiany źródła ogrzewania po to, żeby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i dopłaty do paliwa w ramach właśnie wsparcia socjalnego, tak żeby właśnie z tym szacunkiem do pieniędzy publicznych się posługiwać. To jest znaczne też uproszczenie po prostu tych reguł, które są obecnie.
1: W sumie ten program miałby kosztować 120 miliardów złotych, natomiast całościowy koszt tej polityki, którą państwo zaprojektowali, jest znacznie wyższy, bo to jest ponad 250 miliardów złotych.
0: Tak, chociaż ja nie lubię tego słowa koszt i pozwolę sobie go zamienić na słowo inwestycja. To wszystkie te pieniądze, które zainwestujemy faktycznie efektywnie w tkankę budynkową, to jest to, co nam się zwróci po pierwsze w rachunkach, bo o tym już mówiłem, w ograniczeniu importu paliw kopalnych, zależności też od innych państw, niezależnie czy mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, Katarze, jakimkolwiek innym państwie. A z drugiej strony no, chcemy też osiągnąć pewien efekt mnożnikowy. Do tej pory ja przeliczyłem,

0: że na każdą złotówkę z dotacji, która była wydana w programie Czyste Powietrze, mniej więcej, to jest ciężkie do oszacowania, ale od złoty 50 do złoty 75 pojawiało się pieniędzy jeszcze dodatkowo rynkowych. Więc to jeszcze, to jest taki mechanizm, który uaktywnia też środki pochodzące z właśnie z kieszeni obywateli. Jeżeli chcą remontować, to dokładają tą swoją część. Następuje ten efekt mnożnikowy, no i chcemy wygenerować całościowo inwestycje na kwotę 400 miliardów złotych. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe elementy, więc włącznie to jest impuls dla gospodarki na poziomie około 500 miliardów złotych w dekadę. Wydaje się, że to jest taki impuls, który faktycznie może wpłynąć na wzrost gospodarczy, ale też dając właśnie tę drugą stronę pod kątem bezpieczeństwa i ograniczenia kosztów.
1: Ten impuls gospodarczy też miałby przynieść nowe miejsca pracy. Plan zakłada powstanie 200 tysięcy miejsc pracy, w tym 20 tysięcy w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy. A zatem, jak rozumiem, to byłby taki boost dla całej gospodarki, dla rynku pracy również.
0: Taki również był nasz cel. Różnie szacuje się te liczby, które bezpośrednio mogą wygenerować tego typu programy dotacyjne. My oszacowaliśmy, że te wszystkie programy, włącznie właśnie z programem też dla samorządów, który tutaj proponujemy, to jest też pewna nowość, są w stanie te 200 tysięcy miejsc pośrednio, bezpośrednio w gospodarce wygenerować. Faktycznie te 20 tysięcy, do tego się trochę może bardziej odniosę, jest dosyć ciekawym wątkiem, bo z jednej strony oczywiście jesteśmy potęgą eksportową, jeżeli chodzi o materiały budowlane, stolarkę okienną, tego typu materiały, wełnę mineralną na przykład. Natomiast ciągle mamy problem na przykład z urządzeniami grzewczymi. Tutaj ten rynek polskich pomp ciepła, producentów polskich pomp ciepła się nie rozwinął i proponujemy też bardzo mocne wsparcie właśnie zbudowanie takiego housing techu w Polsce, gdzie ten eksport właśnie na przykład takich urządzeń grzewczych i innowacje w tym sektorze po prostu przyczynią się do wzrostu gospodarczego.
1: A gdyby udało nam się wdrożyć te założenia, które państwo proponują, to czy ETS-2, który ma objąć się także emisję z budownictwa, byłby nam już niestraszny? Pytam też o to w kontekście, bo zdaje się, że w Unii Europejskiej dyskusja na temat reformy tego systemu nabiera tempa. Dziś mamy poznać raport a propos reformy ETS-1, no ale też niechybnie dyskusja o ETS-2 za chwilę powróci.
0: Na pewno byłoby łatwiej i polskim gospodarstwom domowym, i samorządom. No, celem ETS-u drugiego, ja nie chcę tutaj oceniać założeń i tego, w jaki sposób, bo to temat na jakąś inną audycję, natomiast no, on ma w założeniu wyeliminować paliwa kopalne z ogrzewnictwa indywidualnego i z transportu. Nie wydaje mi się, żeby on był obecnie projektowany w takiej formule, która jest sprawiedliwa, więc tak, z jednej strony faktycznie ta modernizacja no, zmniejszy zapotrzebowanie na gaz. Wydaje się, że docelowo no, naszym celem jest wyeliminowanie węgla z ogrzewnictwa indywidualnego. Proponujemy właśnie elektryfikację, czyli odnawialne źródło energii, jeżeli tak można nazwać, bo to nie do końca to jest precyzyjny termin, ale którym są przede wszystkim pompy ciepła. One pozwolą nam uodpornić gospodarstwa domowe faktycznie na ten ETS drugi. Natomiast obawiam się, że jeżeli faktycznie on wszedłby w życie w roku 2028, to po pierwsze nie zdążymy, no bo to planujemy plan rozłożony na dekadę, no a po drugie bardzo mocno dotknie polskie gospodarstwa domowe, w szczególności te najuboższe. Z drugiej strony też byłby pewnie elementem finansowania tego typu programu, bo 67,5% pieniędzy z ETS-u, które trafią do budżetu, muszą być przeznaczone na inwestycje.
1: Mówił pan przed chwilą o elektryfikacji i to jest faktycznie kierunek, który wydaje się być sensownym, ale żeby on był faktycznie sensownym, to ten prąd, który będziemy wykorzystywać, musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii, bo jeśli mówimy cały czas o prądzie produkowanym z węgla na przykład, bądź z gazu, no to ta transformacja trochę nie ma sensu. No i pytanie, czy nasze dostosowanie się do tych wymagań, to znaczy nasze przejście na OZE, będzie dotrzymywało tempa zmianom, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na prąd. Innymi słowy, czy będziemy w stanie dostarczyć tyle zielonego prądu, ile nasza gospodarka będzie potrzebować.
0: Ja się trochę pozwolę nie zgodzić z tą tezą, że tutaj jakby nawet przy pozostawaniu przy węglu, czy przejściu na gaz,

0: Z którego będziemy chcieli mieć jak najmniej, no bo te elektrownie gazowe będą pełnić jakąś tam bardzo konkretną rolę, plus elektrownia atomowa. To znaczy, po pierwsze, to zmniejsza naszą zależność energetyczną. Jeżeli popatrzymy na transport, to import ropy naftowej, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, węgiel i gaz, więc to ma też jakiś tam głębszy sens. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to odporność gospodarki, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o rachunki gospodarstw domowych, więc jakby tutaj zdecydowanie jesteśmy w stanie tą elektryfikacją, no, efektywność tych procesów po prostu elektryfikacyjnych. Samochody mają 100% efektywności w tym procesie pompy ciepła. Tam, na papierze 300-400%, no bo nie wchodząc w fizykę, urządzenie nie może mieć więcej niż 100, ale są w stanie pozyskiwać to ciepło z otoczenia. Więc jesteśmy w stanie bardziej efektywnie wykorzystywać te paliwa. Nie utrzymujemy też jakiejś drogiej na przykład sieci gazowniczej, bo utrzymanie sieci gazowniczej to jest pewien drogi element, który kosztuje naszą gospodarkę corocznie. Więc na pewno przejście na odnawialne źródła energii jest też istotne z tego punktu widzenia i tutaj dodałbym ten kontekst właśnie utrzymania tej energii cieplnej w lecie, kiedy ta fotowoltaika jest w stanie pracować, plus transport i też wczesną jesienią i późną wiosną, kiedy ta energia słoneczna już jest dosyć mocno pozyskiwana i jest w stanie na przykład prowadzić do dogrzewania pomieszczeń za pomocą pomp ciepła powietrze. Więc to jest taki, bardzo wiele puzli generalnie składa się, powiedziałbym, na ten obrazek.
1: I tu musimy stawiać kropkę, bo czas naszej audycji właśnie dobiega końca. Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo był naszym gościem. Rozmawialiśmy o najnowszym raporcie Project Tempo i Polskiego Alarmu Smogowego. Budynki do zmiany, założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
4: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
3: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
4: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
3: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
4: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
3: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
4: Zapraszamy już jutro o 20:05.
3: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: Jest godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Odblokowana jest już częściowo droga ekspresowa S12 w miejscowości Garbów w Lubelskiem. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wypadek był na jezdni w kierunku Lublina. Jak przekazują drogowcy, ruch odbywa się teraz lewym pasem. Kolejna akcja służb w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury prowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, który mógł być używany przez Artura Chodzińskiego. Były agent CBA pomagał szefowi Zonda Krypto w nawiązywaniu kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Informacje o przeszukaniach potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
1: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie.

0: dla prowadzonego postępowania.
1: Zabezpieczony sprzęt komputerowy zostanie na dalszym etapie postępowania poddany odpowiednim badaniom.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty, a informacje o przeszukaniach nazwał kłamstwem. Według ustaleń Wirtualnej Polski miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracy z Zonda Krypto. Rurociąg Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej został czasowo zamknięty. Powodem były czwartkowe ataki w regionach Riadu i Medyny. Wcześniej informowano, że ropociąg płonie. Rurociąg prowadzi znad Zatoki Perskiej do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Pozwala na ominięcie zablokowanej cieśniny Ormus. Sytuację dodatkowo komplikuje działalność jemeńskich rebeliantów Huti. Kontrolują obecnie całą cieśninę Bab al-Mandab i porty po jej wschodniej stronie. Z Arabii Saudyjskiej pochodzi ponad 40% ropy importowanej przez Orlen.
3: Huti to rebelianci kontrolujący część Jemenu, szczególnie istotną z punktu widzenia handlu. Przez cieśninę Bab al-Mandab, która jest południowymi wrotami Morza Czerwonego, przychodzi około 10% światowego transportu ropy drogą morską i około 8% światowego skroplonego gazu. Te liczby mogą już wkrótce okazać się nieaktualne. Analitycy podejrzewają, że sprzymierzeni z Iranem Huti najprawdopodobniej będą chcieli wesprzeć irański reżim blokadą podobną do tej, jaką Teheran stosuje w cieśninie Ormus. Od lipca, gdy doszło do pierwszej od 4 lat tak dużej eskalacji konfliktu w tym rejonie, blokują już saudyjskie porty. Na razie jednak przywódcy Hutich zapewniają, że żegluga przez Bab al-Mandab i Morze Czerwone odbywa się i będzie odbywać się normalnie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
4: To są aktualności jedynki.
2: Gala finałowa i rozdanie nagród branży zbrojeniowej. Tak zakończyły się trwające od wtorku targi zbrojeniowe w Kielcach. Tegoroczny Salon Przemysłu Obronnego pobił rekordy. Do Kielc przyjechało ponad 1200 wystawców z kilkudziesięciu krajów. Podpisano m.in. umowę na 5000 zestawów przeciwlotniczych Piorun dla naszej armii. Jest też zapowiedź budowy polskiej wersji Starlinka. Ogłoszono również nazwę ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsuk. Nazwano ją Niedźwiedź.
5: Borsuk w wersji ciężkiej zachwycił szefa rządu. Donald Tusk nie krył, że Niedźwiedź to adekwatna nazwa, choć o klasie pojazdu świadczą przede wszystkim jego parametry. Mocny silnik, możliwość pokonywania głębokich rowów i ponadmetrowych przeszkód wodnych. W dodatku, jak podkreślał szef rządu, ciężka wersja Borsuka powstała w ekspresowym tempie.
6: Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt. Ten polski Niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy.
5: W trakcie wizyty premiera na targach padła też deklaracja przyszłości. Polska zbrojeniówka i firma ICEYE zbudują rodzimy odpowiednik Starlinka.
6: Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność.
5: W ramach porozumienia ze spółką ICEYE polskie wojsko buduje również własny system satelitarnej obserwacji. W maju na orbitę ziemską wysłaliśmy 4 wojskowe satelity. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i lokalnie na północy Polski. Możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju będzie też w ciągu dnia. A na termometrach od 11 w ciągu dnia oczywiście do 22 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Grzegorz Frączak, zapraszam.
4: Gość Polskiego Radia 24.
7: A tym gościem jest dziennikarz Wirtualnej Polski Jonasz Jasnorzewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Praca nad zaostrzeniem kar dla kierowców za ignorowanie czerwonego światła przed przejazdami kolejowymi. To dobra praca czy niekoniecznie?
8: Tak, no patrząc na to, co się ostatnio dzieje na polskich przejazdach kolejowych, to chyba dobre prace. Chociaż tam trzeba by trochę zmienić w obie strony, no bo jest też taki przepis, który mówi, że jak ten szlaban tak się nie do końca podniesie, nie osiągnie kąta 90 stopni, a ktoś już ruszy, no to też grozi mu za to srogi mandat. Może to by trzeba trochę zmienić, ale tak, generalnie trzeba na pewno zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach, bo mamy wysyp wypadków takich bezmyślnych, ale też oprócz zwiększenia kar, chyba, tylko właśnie, co tu zrobić? No, jakąś kampanię informacyjną, bo jak widzimy te filmiki, czasami te nagrania,

0: Z jakichś kamer przemysłowych, jak zachowuje się kierowca, który już znalazł się na przejeździe między rogatkami, które przecież można bardzo prosto wyłamać, a mówiąc kolokwialnie, może trochę nieładnie, kierowcy dostają wtedy małpiego rozumu. Ja
1: kompletnie tego nie rozumiem. Jakieś przestawianie, ustawianie się pod kątem, żeby ten pociąg we mnie nie wjechał. Znaczy, ja usłyszałem kiedyś opinię, dlaczego kierowcy nie wyłamują tych rogatek, tych szlabanów.
0: No jestem ciekaw, bo się boją mandatu?
1: Dwie odpowiedzi były. Nie wiem, która głupsza. Pierwsza była, bo mnie za to obciążą i będę musiała zapłacić. A dwa, bo sobie porysuję samochód.
2: No oczywiście można zostać na przejeździe i samochodu
0: logika,
2: nie ma.
0: Pociąg
2: wtedy,
0: samochodu nie porysuje, po prostu go zmiażdży albo włącznie z kierowcą, więc już ten kierowca nie będzie miał okazji zauważyć, że samochód został porysowany, jak w niego pociąg wjedzie, więc może ma to jakiś sens. Oczywiście.
1: A tym bardziej nie rozumiem tego niewyłamywania tych rogatek w przypadku tirów na przykład, no, że to jest gigantyczny samochód, nawet który pewnie by dotknął
0: tym bardziej, że nie wiem, czy wszystkie, ale wiele rogatek tych szlabanów jest skonstruowanych tak, że tam wystarczy niewielki nacisk i on się po prostu podnosi, że nawet nie trzeba tego chyba wyłamywać. Może jakieś wielkie napisy na tych szlabanach. No może po prostu do niektórych trzeba mówić jak do osób niespełna rozumu i trzeba im wprost wykładać, że jeżeli po prostu wyłam szlaban, jeżeli już...
1: A to jest trochę tak, że politycy w Polsce są reakcyjni, w sensie, że jak się coś stanie, to zmieniamy prawo, zaostrzamy prawo. Zaostrzanie prawa jest odpowiedzią na wszystko u nas.
0: Tak, natomiast tylko pytanie, czy każdy człowiek myślący w miarę zdroworozsądkowo wie, że jak się szlaban opuszcza, no to nie wjeżdżamy na przejazd kolejowy. Czy można, czy z drugiej strony, czy wszystko można uregulować? Czy wszystko można przewidzieć? Czy wszędzie można zastosować prewencję?
1: A wyobrażasz sobie na przykład polityka, który teraz wychodzi i niczym te windy na czwarte piętro, które przed każdą kampanią się pojawiają, przy okazji jakoś nie widać tego projektu, ale nieważne, i mówi, to teraz moja partia ma plan. Wszystkie przejazdy ze szlabanami przebudujemy, będą tunele. Albo będą wiadukty.
0: Nie wyobrażam sobie. To też chyba każdy, nawet najluźniej podchodzący polityk do publicznych pieniędzy wie, że to są po pierwsze gigantyczne koszty, po drugie pewnie nie wszędzie się da, no bo jest mnóstwo przejazdów gdzieś też niestrzeżonych z jakimiś małymi, no też nie wszędzie ma to sens.
1: Z jakimiś polnymi
0: drogami, skrzyżowania, budowanie tam za wiele milionów tunelu, jak tam jedzie na dzień 5 samochodów. No niestety zawsze się zdarzy, że ktoś, czy może się zdarzyć, że jeden z tych 5 samochodów, kierowca jednego z tych 5 samochodów nie do końca będzie dysponował szarymi komórkami.
1: Tylko tak, tory są prowadzone po łukach. Kiedyś pociąg jechał 70-60 na godzinę. Można było go zobaczyć, popatrzeć, pomachać. Teraz jak on przemknie 160, to jest inomik. Nawet nie zdążymy go zobaczyć.
0: Tak, to prawda. I czy ja mam taki nawyk, że jak dojeżdżam do przejazdu kolejowego, nawet strzeżonego, to i tak albo się zatrzymuję, albo maksymalnie zwalniam i się rozglądam. Czy na pewno
1: czy gdzieś tam nie jedzie,
0: bo miałem też sytuację w życiu, że dojeżdżałem do strzeżonego przejazdu, rogatki były, szlabany były podniesione i widziałem, jak przejeżdża pociąg. I zdarzyło mi się to za dwa razy w mojej przygodzie prowadzenia samochodu, więc wiem, że trzeba, tak jak na drodze, kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Drużnik też może...
1: Teraz drużników nie ma.
0: Czy tam drużników nie ma, czy ktoś, kto te szlabany opuszcza, czy system, który za to odpowiada, też może się zawiesić, może nie zadziałać, więc no tutaj chyba najwięcej pracy jest, czy to nie jest jakaś wielka praca, tylko jakieś wyrobienie sobie nawyku, jak ktoś go nie ma, każdy, kto prowadzi samochód, żeby po prostu, jak dojeżdża do przejazdu, no straci te 10 sekund z życia za kierownicą, no ale zaoszczędzi
1: całe życie.
0: Całe życie, tak.
1: Zmieniamy temat. Amerykanie podróżują, wprawdzie nie koleją, ale podróżują po Polsce i nie mówię tu o turystach, tylko o amerykańskich przedstawicielach amerykańskiego wojska i administracji amerykańskiej, bo szukają miejsca wspólnie z Polakami na lokalizację stałej bazy wojsk USA w Polsce. To będzie Polska Zachodnia, to już wiemy. Prawdopodobnie Poznań, albo Wrocław, albo Szczecin.
0: No pewnie teraz się podniosą głosy, dlaczego nie Polska Wschodnia, dlaczego nie przy granicy.
1: Ja wczoraj słyszałem wypowiedź jednego z przedstawicieli amerykańskiej administracji, który powiedział, że nie chcą bazy we wschodniej Polsce, żeby nie rozjuszać Rosjan. Taka była oficjalna odpowiedź. Ile w tym prawdy, nie wiem, nie sprawdzałem.
0: Tego nie wiemy, natomiast to chyba nie w przypadku obecności stałej, czy w ogóle jakiejkolwiek wojsk amerykańskich, czy wojsk sojuszniczych w Polsce, to czy ta baza będzie w Żeganiu, czy będzie pod Włodawą, nie ma chyba większego znaczenia. Ważna jest sama obecność.

0: ta obecność i tak jest symboliczna, bo to są zawsze kontyngenty no, po kilka tysięcy żołnierzy, zdaje się, czy to wie, więc to też nie jest jakaś liczba żołnierzy, która robi przewagę w polu samą na polu walki, no tak, tylko chodzi o to, że oni tu są. I to chyba to, gdzie oni będą stacjonowali, jest myślę wtórnym, jest kwestią wtórną. Jeśli będą stacjonowali na zachodzie, niech stacjonują. Oczywiście wyobrażam sobie zarzuty, że oni będą tam stacjonować, krytyków, że pewnie są po, że oni są po to tak naprawdę, żeby bronić wschodniej granicy Niemiec, a nie Polski. Natomiast to są absurdalne zarzuty. Stała baza.
1: Tak sobie myślę, że dla tych miejscowości, gdzie te bazy będą, to ogromny rozwój, bo to taka baza to...
0: No tak, jest to zawsze gospodarczy pewnie jakiś tak. krok do przodu dla lokalnych biznesów, dla małej gastronomii, dla sklepów, dla ludzi, którzy tam, dla miejscowych, którzy różne usługi wykonują, więc tak. I oczywiście no, też z tego powodu pewnie byłoby lepiej, gdyby ta baza była na wschodzie, który jest pewnie trochę mniej gospodarczo rozwinięty niż zachód Polski. Natomiast jak ona będzie na zachodzie, to też będzie dobrze. Ważne, żeby była.
1: Sondaż Pracowni Opinia 24. Te sondaże będą się pojawiać coraz częściej, drodzy państwo, ale w sondażach najważniejsze jest to, co wyznaczają kolejne sondaże, a nie tylko jeden akurat, którego się trzymamy, bo to jest tak zwany trend. I o tym trendzie można mówić. Sondaż Pracowni Opinia 24. Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy spadła poniżej 20%, 17,5%. Konfederacja ma 12,6%, Lewica 7,2%, Konfederacja Korony Polskiej 6,9%. Po raz pierwszy od długiego czasu Konfederacja Korony Polskiej jest poniżej Lewicy. No i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,7. I teraz kto ma wzrosty, kto ma spadki? Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej ponad 2% spadki. Konfederacja się przejadła? Czy zaczyna się przejadać może o...
0: Tego chyba jeszcze nie wiemy, bo to może być taki chwilowy dołek. Nie stawiałbym chyba takiej tezy. To znaczy, co wcale nie musi oznaczać, że w wyborach, gdy już dojdzie do wyborów, to, że zwłaszcza ta druga Konfederacja Korony Polskiej, czyli Grzegorz Braun, że wcale jakiegoś wybitnego wyniku nie zrobi, bo takie radykalne partie to są takie partie trochę gniewu, partie protestu, partie sprzeciwu. Bardziej one górują w sondażach, bo ludzie chcą pokazać, że nie podoba im się to, co dzieje się wśród tych głównych partii, czy tej partii rządzącej, czy tej największej partii opozycyjnej. Natomiast jak już dochodzi do wyborów, no to ludzie mają jakąś taką refleksję, że to może jest zbyt...
1: To był folklor, tak?
0: Tak, że folklor trochę może zbyt hardkorowy wybór i że jednak może lepiej na kogoś bardziej umiarkowanego postawić, chociaż wyniki na przykład AfD, chociaż AfD akurat nie jest jeszcze Konfederacja Grzegorza Brauna, tam są ich odpowiednicy.
1: Tak. No dobrze, ale skupmy się na tej Konfederacji Głównej, tak. 12,6, spadek o 2,7 punktu procentowego. Partia, która jest Sławomir Mentzen między innymi i która nie złożyła finansowego sprawozdania na czas i z błędami, teraz nie zebrała podpisów, 3000 podpisów, nie śmiejemy się, w Krakowie. Tak. No to tak sobie myślę, że wyborcy mówią, dobra, raz zawalili, no mogli tam coś źle policzyć, ale drugi raz, no to jak oni mają państwem rządzić?
0: A no właśnie, i pytanie, czy ten sondaż był robiony już po tej przygodzie w Konfederacji w Krakowie, czy przed, bo jeżeli po, to też może być trochę odpowiedzią, dlaczego jest ten spadek, że Sławomir Mentzen, który kreuje siebie i swoich ludzi jako takich rekinów biznesu, przedsiębiorczości, którzy zrobią z państwa, zwłaszcza z jego finansów i zarządzania państwem doskonale naoliwioną machinę, pokazuje, że nie bardzo potrafi ogarnąć najbardziej podstawowe rzeczy w kierowaniu partią i to faktycznie trochę jakąś refleksję może u ludzi wzbudzać, natomiast nie mam pewności, czy to jest długotrwała refleksja, więc to do wyborów jeszcze sporo czasu, więc to się może odwrócić. Może być też tak, że Konfederacja, która zawsze budowała się jako ta partia antysystemowa, antyestablishmentowa, która ma przyjść i wywrócić stolik, będąc jednak w Sejmie, nawet nie będąc u władzy, ale będąc obecna czy w mediach masowych, trochę wchodzi do świadomości ludzi jako jednak już taka partia establishmentowa, że oni trochę z każdym rokiem mogą tracić ten powab takiej partii, która jest zupełnie inna, odmienna.

niż wszystkie inne, no bo też jak się spojrzy na to, jak zachowują się jej politycy, jakie oni błędy popełniają, to właściwie to jest kropka, to jest no wypisz, wymaluj podobny schemat działania jak te największe partie i to też może powodować, że ludzie trochę zaczynają tę Konfederację postrzegać.

0: scenie politycznej. No tak, no co dziesiąty Polak uprawniony do głosowania w zasadzie nie widzi, bo ja to tak czytam, że póki co nie widzi dla siebie żadnego sensownego kandydata i pewnie dochodzi do wniosku, że w zasadzie to wszyscy, że wszyscy są tak samo źli.
1: No tak, ale to teraz, jak my czytamy te sondaże, to czytają też politycy w partiach i mówią, aha, czyli 10% jest do złowienia, dobra, pół nie pójdzie, to mamy 5% do wyrwania. No i teraz będzie się, zacznie się takie kuszenie tych 5%.
0: No i teraz zacznie kuszenie, no ale to jest zawsze ten dylemat, bo kuszenie tych, no to są pewnie ci, którzy gdzieś tam starają się, którzy nie mają aż tak bardzo radykalnych czy wyrazistych, mocnych przekonań, bo oni mają swoich przedstawicieli. Tylko ci, którzy są tacy umiarkowani. Teraz zawsze w tych największych partiach jest taki dylemat, czy próbować sięgać po tych umiarkowanych, nieprzekonanych i tym samym narazić się i trochę demobilizować może ten twardy elektorat, który chciałby dokręcania śruby.
1: Tak,
0: dokładnie, dokładnie tak. I zawsze jest jakaś taka próba wyważenia. No najgorzej, jak jakaś partia dochodzi do wniosku, że spróbuje przekonać tych, którzy mają kompletnie odwrotne poglądy do polityków tej partii.
1: Ale wiesz co, tak patrząc na to, co, no, słuchając tego, co mówisz, to PiS to dobrze rozgrywa, ponieważ PiS został przy betonowych, a Morawieckiego przesunął na odcinek tych niezdecydowanych,
0: cały czas, czy to jest taka szatańska strategia, czy tam jednak doszło do jakiegoś przesilenia i konfliktu, i czy ten konflikt jest prawdziwy i ta wojna jest prawdziwa. Natomiast no, nawet jeśli Mateusz Morawiecki nie może patrzeć na Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobrę, no na niego to akurat nie musi patrzeć, czy nawet na Jarosława Kaczyńskiego, w co wierzę, że może być, i z wzajemnością, to jednak finalnie będzie kierował się rozsądkiem i wie, że prędzej zbuduje koalicję z Jarosławem Kaczyńskim niż pewnie z Donaldem Tuskiem. Więc tak, efekt, nawet jeśli to nie jest zamierzone, to efekt, to finał jest tego taki, że zbudowane są dwa skrzydła. Jedno, które idzie po ten twardy elektorat, drugi, który próbuje łowić w tym elektoracie umiarkowanym.
1: Jak to powiedzieć? Diabelska intryga, tak?
0: Szatański plan, diabelska intryga. Aha. Nazywaj jak chcesz.
1: Dobrze, Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, o Macieju Berku nie zdążyliśmy, ale będziemy się przyglądać sprawie, bo Kancelaria Sejmu...
0: Podobno policja dzisiaj ma zapukać do Trybunału. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: No, ciekawe, kto otworzy.
0: I czy ktokolwiek.
1: To prawda.
2: Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A na naszej antenie pani dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Pani doktor, zawsze komentujemy wydarzenia polityczne i do tych wydarzeń politycznych się odnosimy. Mogłoby się wydawać, że ten protest maszynistów kolejowych akurat z polityką nie ma nic wspólnego. To jest odpowiedź na tragiczne zdarzenie, które mogliśmy obserwować, które śledziliśmy w ostatnim czasie. Przypomnijmy, jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Tylko mam takie wrażenie, że dziś żadne tego typu wydarzenie o takiej randze nie może być już wydarzeniem niepolitycznym, albo już nie jest wydarzeniem niepolitycznym.
4: Ale zdecydowanie, oczywiście, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która bezpośrednio będzie rezonowała na sytuację polityczną i znowu nie jako samo wydarzenie w sobie, czyli wypadek i związane z tym procedury bezpieczeństwa. Natomiast to, co się dzieje i to, w jaki sposób to dezorganizuje życie społeczne, będzie rezonowało zarówno w opinii publicznej, jak i będzie wpływało na sytuację polityczną.
3: To jakie mogą być konsekwencje tego dzisiejszego protestu? Bo tak jak mogliśmy usłyszeć, w tej chwili już mamy opóźnienia, w tej chwili mamy już niezadowolonych, czasami wściekłych wręcz pasażerów, ale tych niezadowolonych pasażerów z każdą minutą będzie po prostu przybywać.
4: Tak, oczywiście tu będzie niezadowolenie społeczne, tak? Dlatego, że tu zwróćmy uwagę, rząd zaczyna być, bo to już 3 lata rządzenia plus kolejny rok przed nami, czyli rok wyborczy, To jest ten moment, kiedy będzie analizowane sprawstwo rządzących i takie opóźnienia, niezależnie czym są spowodowane, będą przez wielu mogły być wykorzystane.

0: do tego, żeby te nastroje społeczne próbować przejmować dla siebie, budować na tym własny kapitał polityczny, czyli jednym słowem wskazując, że sytuacja, która nie jest bezpośrednio związana z rządem, bo to przecież nie rząd odpowiada za rozkład jazdy i za ewentualne opóźnienia, to jednocześnie będzie to będzie próba przynajmniej, tak, zbudowania takiej narracji, że rząd sobie nie radzi.
1: To na ile ta zapowiedź premiera, właściwie natychmiastowe słowa, które padły po tej katastrofie o potrzebie zaostrzenia przepisów, kar dla kierowców, to jest pewnego rodzaju taka, no powiedzmy, ucieczka do przodu?
0: Znaczy tu powiem tak, patrząc w ogóle z punktu widzenia komunikacji kryzysowej, to pytanie, czy budowanie strategii na zasadzie bardzo silna emocja, więc my mówimy, od razu uderzamy w większe kary. Ja bym powiedziała, że w kwestii karania to byłabym bardzo ostrożna ogólnie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kara była wysoka, czy żeby ona była w tej chwili na przykład zwiększana, tylko chodzi o to, żeby ktoś miał pojęcie nieuchronności wykonania tej kary. A to jest zupełnie inny mechanizm, jeżeli popatrzymy, bo to nie musi być wielka kara, natomiast to ma być kara dotkliwa, czyli taka, którą ktoś odczuje, ale jednocześnie taka, gdzie wiemy, że ktoś jej nie uniknie po prostu. Więc ten dzisiejszy protest oczywiście maszynistów jest bardzo ciekawym do analizy, tak? Bo to jest w ogóle też troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj społeczeństwo przyzwyczajone jest do tak zwanych klasycznych strajków płacowych, a tutaj mamy projekt, który jest protestem zbudowanym wokół bezpieczeństwa. I tu bym powiedziała, że zmienia się jego potencjał polityczny.
1: No to w takim razie kolejny temat, który towarzyszy nam już od dłuższego czasu, czyli zonda krypto. Na antenie Polskiego Radia 24 Janusz Cieszyński powrócił do pomysłu, do takiego postulatu zgłaszanego już przez Rozwój Plus. Wcześniej mówił o tym Mateusz Morawiecki, aby w sprawie zonda krypto powołać specjalną komisję, sejmową komisję śledczą. Co ciekawe, dokładnie w tym samym czasie Onet przeprowadził również taki sondaż dotyczący tego, czy powinna powstać komisja śledcza, która wyjaśni aferę zonda krypto. Nieco ponad 50% Polaków, albo inaczej, nieco ponad 50% badanych w tym sondażu opowiedziało się za taką komisją. Co ciekawe, ten pomysł komisji śledczej, który jako pierwszy zgłosił chyba Mateusz Morawiecki jakiś czas temu, został wtedy równie chłodno przyjęty zarówno przez koalicję rządową, przez koalicję obywatelską, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Z czego wynika ten wspólny front przeciwko temu pomysłowi, pani zdaniem?
0: Znaczy, tu byśmy powiedzieli w ogóle, że moim zdaniem warto byłoby powiedzieć, że zonda krypto tak naprawdę to już nie jest tylko afera dotycząca kryptowalut. To jest zasób polityczny. Co to znaczy? Stało się narzędziem budowania narracji o przeciwniku, rozliczania odpowiedzialności i walki o to, kto narzuci opinii publicznej sposób rozumienia całej sprawy. I dlatego tak naprawdę analizować to powinniśmy na co najmniej tych trzech poziomach, jeśli nie więcej, tak? Czyli mamy samą aferę, wojna o interpretację tej afery czy tej sytuacji i szerszy konflikt rządu z prawicą, opozycją i prezydentem, tak? W związku z tym to, co jest dla nas najciekawsze, to jest to, że ten spór w tej chwili nie dotyczy już tylko pytania, co się wydarzyło wokół zonda krypto, tylko mówiąc najprościej, czyja to jest politycznie sprawa oraz kto może ją wygrać narracyjnie. I teraz każda ze stron próbuje zbudować taką sekwencję faktów, obrazów i skojarzeń dla społeczeństwa, która pozwoli odbiorcy powiedzieć, okej, rozumiem, ta afera jest związana z tym lub z tym. Więc sam pomysł Morawieckiego dotyczący zonda krypto i komisji wydawał się ciekawym z punktu widzenia, przepraszam najmocniej, z punktu widzenia budowania swojego kapitału politycznego. Ale o ile sam pomysł może być dla polityków interesujący, to popatrzmy na to, czy rzeczywiście skutkiem tego będzie przypisanie, takie łatwe przypisanie tej afery jednej stronie sporu. Bo kiedy tego nie można przewidzieć, że rzeczywiście to się uda, to tak naprawdę ta komisja z definicji będzie uruchamiała pytania o kontakty różnych polityków z różnymi.

0: i przedstawicielami firm. No i teraz jest pytanie, czy każdy jest na tyle czysty w tej sprawie, żeby spróbować tą narrację zbudować wokół siebie. Stąd też teraz oni już nie są tacy do przodu w kontekście komisji, zwłaszcza patrząc, że dotychczasowe komisje oprócz tego, że niewiele wynosiły, to spójrzmy jeszcze na rezonowanie tego przy budowaniu kapitału politycznego. Zazwyczaj koalicji nie opłacały się one w ogóle. Zyskiwał na tym PiS lub pomniejsze jednostki związane z innymi partiami.
1: Choć, przepraszam, zapowiedzi były absolutnie inne. To były komisje, które miały utopić już właściwie, zniszczyć do końca Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach.
0: Na przykład, tak? A wcześniej miały zniszczyć Koalicję Obywatelską. Więc tak naprawdę poza aferą Rywina, która rzeczywiście miała swoje reperkusje polityczne, czyli mówiąc wprost utratę władzy, to w innych przypadkach te komisje nie przekładały się na tak spektakularne sukcesy. Poza interpersonalnymi, a właściwie, przepraszam, poza personalnymi zwycięstwami i budowaniem kapitału politycznego przez konkretne jednostki.
1: Ale to w takim razie jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego w tej sytuacji to właśnie Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus wychodzą z taką inicjatywą? Bo przecież nawet przy tym pierwszym zgłoszeniu tego pomysłu natychmiast w samym PiS-ie pojawiły się dosyć takie złośliwe komentarze, że akurat Mateusz Morawiecki nie jest tym politykiem, który powinien tak beztrosko proponować powołanie komisji śledczej.
0: Ale tu jeszcze zwrócę uwagę na dodatkowy element. Oni, jak mówili o powołaniu tej komisji, wskazywali, żeby ta komisja też analizowała lata, kiedy u władzy był właśnie Mateusz Morawiecki. W związku z czym zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ciekawy efekt, albo inaczej, wykorzystanie mechanizmu na zasadzie nie mam nic do ukrycia, sprawdźcie mnie. I może być to oczywiście pójście wabank. Na zasadzie, dobra, i tak wiem, że to nie będzie nikomu na rękę, więc tej komisji nikt nie utworzy, ale ja w społecznym odbiorze jestem czysty.
1: Więc cóż mi szkodzi zgłosić?
0: Oczywiście, tak. Natomiast pytanie, czy to był zabieg celowy, czy wyszło to przypadkowo?
1: No to w takim razie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie dotyczące tego, kogo w tej chwili tak naprawdę, no przynajmniej od tej strony medialnej, zonda krypto, ta afera najbardziej obciąża. Bo spoglądając w tej chwili na nagłówki, na te tematy wokół zonda krypto, to mam wrażenie, że głównym bohaterem stał się Zbigniew Ziobro.
0: No tutaj
1: jeżeli chodzi o polityków, oczywiście.
0: Tak, w każdej sprawie kozioł ofiarny tak jakby musi się znaleźć. Natomiast bym powiedziała tak. To, co zresztą mówiliśmy również u Państwa wcześniej na antenie, że największe ryzyko tej afery to jest sprowadzenie narracji, bo wszyscy są tacy sami i widzimy, że ta narracja zaczyna bardzo mocno przebijać się, tak? Czyli wskazywanie już nie konkretnej opcji politycznej, tylko mówiąc kolokwialnie, że wszyscy politycy w jakiś sposób są mniej lub bardziej umoczeni. Jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to dla PiS-u byłoby wykorzystanie tej figury jako kozła ofiarnego kluczowym elementem tak naprawdę, ponieważ rozmywałoby to odpowiedzialność. Czyli mamy kogoś, kto jest winny, niech on o siebie walczy, ale z drugiej strony zobaczmy też inną rzecz, że z jednej
1: ale
0: strony...
1: Ale to jest wiceprezes Prawej i Sprawiedliwości cały czas.
0: Tak, tylko pamiętajmy, że w tej chwili Zbigniew Ziobro już nie jest taką postacią na polskiej scenie politycznej, jaką był jeszcze rok temu czy półtora. Tam przepięknie kreował się z kolei na micie ofiary systemu. W tej chwili, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, ta narracja, mówiąc delikatnie, osłabła. Czyli on już nie jest tak jednoznacznie postrzegany jako ofiara systemu, ten, który przez system jest prześladowany. Więc zbudowanie teraz z niego figury kozła ofiarnego jest zdecydowanie łatwiejsze niż byłoby półtora roku temu, a jednocześnie daje PiS-owi możliwość odcięcia się w dość taki, bym powiedziała, wyraźny sposób od tej afery. Plus oczywiście budowanie tej narracji, że wielu polityków spotyka się z różnymi przedsiębiorcami i nie zawsze mają, i to już też widzimy, tak, w narracji PiS-u, że spotykając się z różnymi osobami polityk, bo musi to robić z tytułu mandatu, który pełni, jednocześnie nie musi znać historii tych wszystkich osób.
1: Tak, ale nie musi też od nich przyjmować pieniędzy, nie znając historii tych osób.
0: Ależ oczywiście.

0: czy to w ogóle jest kwestia finansowania fundacji politycznych przez podmioty, które powiedzmy mają znaczenie gospodarcze, tak? Bo to zawsze będzie podszyte i to przypomnijmy, że to nie jest tylko polski element, tak? Tu powinny być jasne warunki i wyznaczone granice. Kiedy to jest czysta sprawa i kiedy takie wsparcie do na przykład fundacji może płynąć, a kiedy zaczyna robić się to, mówiąc wprost, politycznym dealem?
1: To jeszcze jedna kwestia. Oczywiście w mniejszej lub większym stopniu związana z Zonda Krypto. No właśnie, pytanie, czy w większym, czy w mniejszym. Chodzi mi o najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. To są opinie 24. Pracownia Opinia 24 przeprowadziła ten sondaż i on przynosi dosyć ciekawe wyniki. Na pierwszym miejscu, i tu nie ma zaskoczenia, Koalicja Obywatelska ponad 31% poparcia. Skok do góry o ponad 1%, o 1% w tym sondażu w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, 17,5%. Bardzo, bardzo symboliczny spadek w dół. I na trzecim miejscu Konfederacja, 12,6% wskazań. I uwaga, prawie 3% spadku, czyli zmniejszenie poparcia o prawie 3 punkty procentowe. Konfederacja, która akurat, mam takie wrażenie, mimo pana Wiplera i jego dziwnych różnych powiązań, akurat w tej aferze Zonda Krypto mam wrażenie, jakby trzymała się trochę z boku.
0: Dokładnie. I tu w ogóle bym powiedziała tak, że nie przywiązywałabym nadmiernej wagi do przesunięcia o 1 czy 2 punkty procentowe, tak, w pojedynczym sondażu. Wydaje się, że znacznie ciekawsze tak naprawdę jest to, co ten sondaż pokazuje nam w ogóle o zmianie struktury polskiej sceny politycznej.
1: No, Konfederację słabną.
0: Tak, jedna ale i druga. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska wygrywa sondaż, ale nadal nie wygrywa matematyki koalicyjnej. Czyli jednym słowem mamy powtórkę z poprzednich wyborów, gdzie PiS wygrało wybory, a nie było w stanie utworzyć rządu.
1: Ale tu jest jeszcze jedna sytuacja, przepraszam, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tak? Kiedy zaczniemy się bawić w matematykę, to nagle się okaże, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest minimalnie większe, ale jednak większe niż połączone poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
0: Tylko jeżeli popatrzymy,
1: choć zysk jest mizerny, to
0: minimalny,
1: fakt.
0: No właśnie, bo teraz patrzymy na to, kto będzie w stanie utworzyć rząd po wyborach, tak? Bo pamiętajmy, że to też nie jest taka prosta matematyka, bo my mamy system liczenia głosów, system Donta, tak? Czyli mówiąc wprost, jest tu minimalna przewaga wygrywającego, więc tu bym powiedziała, że będzie w tej opcji minimalna korzyść dla koalicji, jeżeli wygra te wybory. I oczywiście kluczowe też znaczenie będzie miało, ile partii znajdzie się poniżej progu, które będą startowały.
1: I teraz, no, tu przechodzi jeszcze Lewica, powyżej dokładnie. Grzegorza Brauna i Rozwój Plus.
0: Rozwój Plus. Natomiast Rozwój Plus to nie jest automatycznie liczenie głosów dla KO, bym powiedziała wręcz odwrotnie. Jeżeli mielibyśmy się bawić w matematykę, to raczej te głosy będą skłaniały ku przeliczenia, że właśnie te 5,7 może sprawić, że będzie połączony, że tak powiem, rząd szeroko pojętej prawicy, najprościej i najkrócej mówiąc.
1: Choć
0: tak?
1: Wszyscy twierdzą, że z Grzegorzem Braunem żadnych układów nie będzie.
0: Powiem tak, w polityce nie ma wszyscy, nie ma zawsze i nie ma nigdy.
1: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Krzysztof Losz, redaktor portalu nakolei.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie redaktorze, czego tak naprawdę ten protest dotyczył? Bo oczywiście wiemy, skąd się wziął. No, tragedia w Sokolnikach Suchych. Samochód, który na przejeździe uderza w bok pędzącej lokomotywy, pędzącego składu Intercity. Tam były takie doniesienia, które na pierwszy rzut oka w ogóle trudno uwierzyć, że impet tego uderzenia był tak duży, iż lokomotywa no, niejako obróciła się o 180 stopni. Przecież mówimy o maszynie, która waży dziesiątki ton. To jest prawdziwy stalowy potwór, więc możemy sobie wyobrazić siłę, z jaką doszło do tego wypadku. Kilkadziesiąt osób

0: osób poszkodowanych w szpitalu. Jedna z tych poszkodowanych osób zmarła. No i natychmiastowa reakcja kolejarzy, właściwie maszynistów, którzy właśnie w ten sposób, w ramach tego protestu, który jeszcze przez chwilę będzie trwał, chcieli zaprotestować przeciwko niebezpieczeństwom, które na nich czyhają między innymi właśnie na te przejazdy, które bardzo często są dla nich realnym zagrożeniem. Ale czy tylko o to chodziło?
1: Nie, ja myślę, że ten protest to jest swego rodzaju sytuacja, w której doszło do przelania czary goryczy, bo gdybyśmy cofnęli się w czasie i nawet można sobie wrzucić na internet, prawda, wypowiedzi pana Leszka Miętka czy innych maszynistów, ale głównie on zabierał głos, czy w Sejmie, czy na różnych spotkaniach, konferencjach, to w zasadzie maszyniści od wielu, wielu miesięcy, nawet mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo głośno mówią o sprawach bezpieczeństwa. Po części jest to oczywiście walka też o poprawę warunków pracy w tym znaczeniu, że maszyniści czują się na przykład pod presją szefów swoich firm, przewoźników, żeby trzymać się rygorystycznie rozkładów jazdy. To oczywiście nam pasażerom się podoba, ale oni twierdzą, że te rozkłady są układane nieracjonalnie, bo są po prostu napinane do granic możliwości, a polska kolej, przepustowość polskich sieci kolejowych jest dużo niższa niż w innych krajach zachodnich, gdzie tam pociągi rzeczywiście można na tym przysłowiowym kilometrze czy może w dłuższym dystansie zmieścić więcej pociągów na szlaku niż to się dzieje w Polsce. Znaczy odstępy po prostu między tymi pociągami muszą być dłuższe. Więc jakby tutaj powodów jest wiele, natomiast niewątpliwie ja bym traktował to, że maszyniści wykorzystali, no może trudno powiedzieć pretekst, ale jest jednak ta katastrofa środowa, jest swego rodzaju pretekstem, taką właśnie tą kroplą, która przelała czarę goryczy, żeby w końcu zwrócić uwagę, nagłośnić sprawę bezpieczeństwa na kolei, bo rzeczywiście to bezpieczeństwo ono jest na niskim poziomie na przejazdach, zwłaszcza na przejazdach, dlatego że jeśli zerkniemy w statystyki, to w zasadzie od lat utrzymuje się na cały czas ten poziom około 200 wypadków na przejazdach kolejowych. Można powiedzieć dużo czy mało. No jednak jest to najgorsze, że ta tendencja jest wzrostowa, prawda, że tych wypadków tam o kilkanaście, o 20, o kilkanaście co roku rośnie i można powiedzieć, że ponieważ ruch kolejowy jest coraz większy. My się cieszymy, że pociągów jest coraz więcej, że miliony pasażerów przesiadają się z samochodów na pociągi, ale jednocześnie ten wzrost ruchu powoduje też wzrost ryzyka wypadków kolejowych. A niestety państwo, mówię ogólnie państwo, bo to nie jest ani sprawa tego rządu, ani poprzedniego, tylko można powiedzieć, że zaniedbań kilku dekad robi niewiele, żeby właśnie o to bezpieczeństwo zadbać. Oczywiście ładniej wygląda to wszystko, jak się politycy pokażą na tle nowych pociągów, prawda, czy jakichś innych inwestycji kolejowych czy drogowych. Natomiast sprawy właśnie bezpieczeństwa niestety są spychane i no tu trudno dziwić się frustracji maszynistów czy innych pracowników. Protest zresztą miał trwać całą dobę. Ja myślę, że tutaj też był taki pretekst wykorzystany przez maszynistów, żeby trochę ustąpić ze swojej akcji, trochę ją skrócić, no bo po południu mamy przecież te powroty piątkowe ludzi do pracy. Niektórzy z dużych miast na przykład do mniejszych ośrodków wracają po tygodniu pracy, więc tutaj no te opóźnienia jeszcze przez kilka godzin będą na pewno widoczne, no ale już będą mniejsze, prawda, jak te pociągi od 12.01 zaczną już wyjeżdżać i będą normalnie jeździły, prawda, no to tych opóźnień będzie mniej, będą krótsze, no i też takie frustracja ludzi, pasażerów będzie po prostu mniejsza, tych, którzy będą wracali do domu z pracy.
0: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego bezpieczeństwa i tych niebezpiecznych punktów, no bo jeżeli pamięć mnie nie myli, to gdy pojawiały się te informacje dotyczące okoliczności tego wypadku w Sokolnikach Suchych, to tam bardzo szybko pojawiła się informacja, że to był akurat przejazd z sygnalizacją i to z sygnalizacją, która była sprawna. No więc pytanie brzmi, cóż jeszcze można zrobić oprócz tego typu zabezpieczeń? No bo jeżeli jest sygnalizator, który wskazuje nam, że nadjeżdża pociąg, a my jako kierowca uznajemy, że nie będziemy się czymś takim przejmować, tylko wjeżdżamy na przejazd kolejowy. I nie odnoszę się teraz już konkretnie do tego zdarzenia w Sokolnikach Suchych, bo tam jest jeszcze kilka kwestii, które trzeba wyjaśnić. No ale mówię o różnych zachowaniach kierowców, bo nie raz i nie dwa razy mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju nagrania, filmiki z takich miejsc, gdzie kierowcy wjeżdżają mimo czerwonego znaku, mimo sygnalizacji, która jest włączona. Ba, kierowcy, którzy próbują przejechać pod zamykającym się szlabanem.
1: Nie, no bo oczywiście, jak pokazują też dane, chociażby Urząd Transportu Kolejowego o tym mówi, ale nie tylko, bo to są i badania też ekspertów kolejowych, naukowców. Można powiedzieć, 99% wypadków to jest wina kierowcy, który wjeżdża po prostu na przejazd.

0: z kolejowo-drogowy, pociąg się nie zatrzyma w miejscu, prawda? Zresztą samochód też się w miejscu nie zatrzyma. Więc 1%, powiedzmy, tam jakiś ułamek, no to jest, może być, mogą być przypadki, że właśnie była awaria urządzeń. Tutaj w Sokolnikach, to może tak jeszcze wyjaśnię, to jest przejazd, gdzie jest sygnalizacja świetlna, nie ma rogatek, ale jest światło pulsujące, czerwone, które właśnie ostrzega każdego kierowcę. No tego się każdy uczy na kursach prawa jazdy.
1: No, trudno tego
0: i
1: nie
0: tak było
1: zauważyć.
0: Od dziesiątku lat. Trudniej zauważyć. Natomiast niestety to jest nonszalancja, to jest nieuwaga. Nie wiemy, no czasami, znaczy na pewno czasami się zdarza, że do wypadków dochodzi, bo ktoś rozmawia przez komórkę, nawet jeżeli ma słuchawki, czy na głośno mówiący właśnie ustawił komórkę, no ale jednak jest zajęty rozmową, czegoś nie zauważy. Czasami to może być oślepienie przez słońce, ale to nie jest okoliczność łagodząca, bo jeżeli właśnie jest, warunki są takie, że jest ślisko na przykład, albo jest pogoda słoneczna, jak ktoś mówi, słońce bije po oczach, no to ja mam jako kierowca obowiązek tym bardziej zachować ostrożność, prawda? Przejazd tym bardziej, no, powiem szczerze, że nawet po tym wypadku środowym wczoraj jechałem samochodem tam przez jeden przejazd na trasie między Warszawą a Kielcami. No i też byłem, powiem szczerze, zdziwiony, że ktoś wjechał po prostu prosto na przejazd. Tam były rogatki. Co prawda te rogatki były podniesione, ale jak mówię, one też mogą się zepsuć. Nawet jak rogatka jest podniesiona, to kierowca, świadomy kierowca, rozsądny, powinien się zatrzymać, rozejrzeć się, bo mówię, urządzenie może być zepsute, zwłaszcza gdzieś tam na jakiejś, prawda, trasie, gdzie nie ma nawet żadnego budynku obok kolejowego. Ono może być zepsute, prawda? Zanim kolejarze tam podjadą, ustawią nawet znak, że jest rogatka uszkodzona, to może minąć 15 minut, pół godziny, może nawet więcej, więc nawet w takich miejscach, gdzie rogatka jest podniesiona, musimy się zatrzymać, rozejrzeć się, a tym bardziej na przejazdach. W większości tych zdarzeń rzeczywiście dochodzi na przejazdach tych niższych kategorii. Na przykład to jest ta kategoria C, gdzie to w Sokolnikach ten przejazd właśnie z sygnalizacją świetną, ale wyraźna. Są te przejazdy kategorii D, gdzie jest znak stop, ewentualnie Krzyż Świętego Andrzeja. Są jeszcze przejazdy na takich bardzo lokalnych drogach. I oczywiście można, ktoś mógłby powiedzieć, no dlaczego wszędzie nie zamontujecie rogatek? No nie zamontujemy, bo przejazdów jest kilkanaście tysięcy. To byłyby gigantyczne koszty. A poza tym, no chyba nie ma sensu ustawiać rogatek na drodze, gdzie cztery samochody na doby się poruszają, czy pięć, prawda? No to byłoby bezsens. Natomiast właśnie kierowców też gubi często rutyna, bo jeździłem ileś razy, nie było żadnego pociągu, bo to jest na przykład jakaś jednotorowa, lokalna linia. Tu pod Warszawą to mamy doskonały przykład linii numer 26, Nasielsk-Sierpc, gdzie praktycznie nie ma chyba kwartału, żeby nie dochodziło do kolizji, gdzie samochód wjeżdża pod szynobus kolei mazowieckich. Koleje ciągle muszą naprawiać te uszkodzone szynobusy w wyniku takich zdarzeń. Czasami są to wypadki też śmiertelne niestety, ale właśnie rutyna, brak wyobraźni, brak koncentracji przy pierwszych przejazdów. To samo, co zresztą się dzieje na ulicach, na skrzyżowaniach, też dochodzi do kolizji, wypadków, tylko oczywiście one są mniej spektakularne, tak? No chyba, że kilka samochodów bierze udział, jest dużo ofiar, a te kolejowe są zawsze takie spektakularne. Tutaj jeszcze wracając do tego w Sokolnikach, oczywiście tragedia, mogło być ofiar nawet więcej, bo pędzący pociąg, gdy uderzyła w niego ciężarówka, to była betoniarka, no jednak jak się te siły razem złoży, prawda, i masy ciężarówki, to no niestety to doprowadziło do tego, szczęście, można powiedzieć, nieszczęściu, że tam uderzył tak w lokomotywę pierwszy wagon, bo gdyby na przykład w środek pociągu, to być może ofiar byłoby jeszcze więcej, tak? Gdyby tam gdzieś w środek pociągu uderzyła ta ciężarówka, ale to ten wypadek, to pokazuje znaczenie właśnie zachowania kierowców. Niestety, ja mam takie wrażenie, że mimo iż kolejarze organizują spotkania z instruktorami nauki jazdy, z egzaminatorami, wiadomo, że na to się zwraca uwagę, ale chyba trzeba też pomyśleć, oprócz tego karania kierowców, o czym wspomina rząd, to oczywiście też jest kierunek dobry, ale moim zdaniem należałoby pomyśleć przede wszystkim o monitoringu przejazdów kolejowo-drogowych. To już nie są drogie urządzenia monitorujące, które rejestrują obraz, przecież nie muszą rejestrować głosu i tak dalej. Chodzi o zarejestrowanie samochodu i numerów rejestracyjnych samochodu, który łamie przepisy. A po drugie, no niewątpliwie trzeba by wprowadzić obowiązkowe, nie wiem jak to technicznie rozwiązać, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby samochodami wjeżdżać i niszczyć samochody na przejazdach, prawda, żeby wyłamywał kierowca rogatki na przykład, żeby też tego uczyć kierowców, no ale jakoś trzeba pomyśleć nad zmianami w systemie w systemie szkolenia kierowców, bo po prostu ruch samochodowy jest coraz większy. Już nawet na wsiach bardzo odległych od miast są samochody, jest tych samochodów dużo. One często pokonują właśnie te lokalne drogi, gdzie ten pociąg raz, można powiedzieć, na pół dnia, jak to się czasami mówi, jeździ, chociaż

0: jest coraz mniej takich miejsc, bo nawet na mniej uszczęszczanych trasach już są powiedzmy 8-10 pociągów w jedną i drugą w obie strony jedzie, więc to nie jest tak mało. Już nie jest tak, że powiedzmy, że ktoś tam nie widzi pociągu nigdy na torach, więc tych zdarzeń będzie jeszcze więcej, bo samochodów nam przybywa, ludzi jeżdżących samochodami nam przybywa, mimo że przybywa i pasażerów kolei. Chcemy, żeby sieć kolejowa pociągów było jeszcze więcej pasażerskich, żebyśmy mogli swobodnie sobie w dogodnych godzinach dojeżdżać, więc tutaj trzeba pogodzić obie strony, więc na pewno monitoring na przejazdach kolejowych, na pewno edukacja kierowców, jakieś kampanie społeczne. One oczywiście nie do wielu osób nie trafią, to tam się nie będzie ktoś przejmował, niektórzy nie będą się przejmowali, ale do wielu być może by to trafiło. No i oczywiście system cały szkolenia kierowców, kary oczywiście za łamanie tych przepisów, ale mówię, to jest system naczyń połączonych. Tu i kolej ma swoje do zrobienia, ale także drogowcy. Na przykład mi brakuje takiego myślenia wspólnego, kolejowo-drogowego, bo przecież te wiadukty czy przejazdy podziemne pod torami, no korzystają z nich samochody. To się zrzuca na barki kolei, żeby kolej to finansowała. Natomiast no tutaj myślę, że więcej pieniędzy powinno pójść z funduszy drogowych właśnie na takie inwestycje typu wiadukt, przejazd pod torami, no bo z tego korzystają kierowcy, korzystają mieszkańcy, korzystają rowerzyści, piesi. Więc te inwestycje no, w większym stopniu powinni wziąć na siebie też drogowcy, a to się powiedzmy tak składa, że no robi kolej, to niech kolej to wszystko finansuje, prawda? Chociaż z tego korzystają przede wszystkim kierowcy.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedno, nie wiem czy zagrożenie, bo mówimy o tych problemach, o tych wyzwaniach, które mamy już w tej chwili. Natomiast bardzo często słyszymy o zapowiedziach na przykład kolei szybkich prędkości. No i zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, czy nasza infrastruktura w takim razie i inaczej, czy nasza mentalność na przykład jako kierowców jest już gotowa na takie wyzwanie?
0: Znaczy kolei dużych prędkości mi się nie obawiał, dlatego że są to linie kolejowe całkowicie wygrodzone. Dlatego na przykład dziwne jest dla wielu ekspertów kolejarzy też, że na przykład Centralna Magistrala Kolejowa, gdzie już się odbywają testy na 250, nie będzie wygradzana całkowicie. Tak jak na przykład jest wygrodzona linia Warszawa-Gdańsk. Tam jak ktoś jeździ na przykład na wakacje, na urlopy, czy nawet służbowo, czy prywatnie, no to widzi, że są po prostu siatki, że tam jest, poza tym tam mnóstwo, tam niewiele zostało przejazdów już kolejowo-drogowych. Większość zdecydowana to są właśnie albo wiadukty, albo to są przejazdy pod torami, więc jest to też, no nie jest to KDP, ale jest to jednak szybka linia, tak? 160 kilometrów, miejscami 200 jadą pociągi. KDP będzie całkowicie wydzielona, więc tam jak ktoś powiedzmy, no samochód tam się nie dostanie, no może ktoś wtargnąć pieszy, prawda, na tory, no ale to głównie mamy, bo tam będą wiadukty, będą przejazdy podziemne. Tutaj jakby infrastrukturalnie nie jest problem. Natomiast problem niepodwykły jest na CMK, gdzie są dalej, nie ma wygrodzeń i to może być problem. Z przejazdami może jest mniejszy, ale jednak tutaj też mówimy o wypadkach na przejazdach, ale więcej ludzi ginie przechodząc w niedozwolonych miejscach przez tory, więc to też jest ogromne zagrożenie. Też problem dla kolei, no bo po prostu z reguły w takich przypadkach, no to wiadomo, jak uderzy w człowieka pociąg, no to człowiek ginie, jest to też potem problem i psychologiczny dla maszynistów. Maszyniści właśnie mają też, to może się o tym mało mówi, ale dla nich ta praca, no nie daj Boże wypadek właśnie śmiertelny, no nie była to wina maszynisty, tak? Ale on niestety, no jest to obciążenie, bo człowiek zginął, zderzył się z pociągiem, który ja prowadziłem, to nie jest moja wina, no ale niestety tak się stało, więc to jest tam proces terapii, nie, no jedni sobie lepiej z tym radzą, drudzy gorzej, więc myślę, że tutaj też właśnie mało się o tym mówi, ale maszyniści no mają prawo mieć słuszne pretensje, że jakby o nich się tutaj mało mówi, no a oni też ponoszą właśnie chociażby te koszty psychologiczne takich zdarzeń, bo to nie jest oczywiście nic przyjemnego, no tak jak ten maszynista zresztą z ostatniego wypadku, no też wylądował w szpitalu, bo jest ranny, no ale samo to właśnie, że bierzesz udział w takim zdarzeniu, no to jest dla wielu osób potężne obciążenie psychiczne. Myślę, że nikt raczej nie powiedział, że prawda, otrzepie się i na drugi dzień może siąść za pulpitem w lokomotywie i dalej jechać. Tak? Jest to jednak przeżycie, więc tutaj się parę rzeczy składa i dlatego i rząd, i przewoźnicy, i zarządcy infrastruktury, i media, i po prostu wszyscy mamy tam, każdy ma swoją określoną rolę w tych działaniach, żeby właśnie tych wypadków było mniej.
1: To jeszcze jedna kwestia. Wracając trochę do tego, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o zachowania kierowców. Na ile na przykład system szkolenia kierowców pozostawia tu wiele do życzenia? Na ile w tym systemie szkolenia kierowców rzeczywiście większy nacisk powinien być położony na to bezpieczeństwo albo inaczej nasze zachowania w przypadku kolei, w przypadku

0: torów kolejowych, bo ja sobie nie przypominam ze swojego, no minęło już wiele, wiele lat, ale nie przypominam sobie ze swojego kursu prawa jazdy jakiegokolwiek praktycznego odniesienia się do właśnie do tych tematów.
1: No ja pamiętam, że jeździłem przez przejazdy, ale dlatego, że ja jeszcze robiłem prawo jazdy w latach 80. i jak były zimy, to praktycznie były ulice nieodśnieżane. I jedne z niewielu ulic, gdzie było mało lodu, to właśnie były ulice doprowadzające do przejazdów, ale jakby już ale nikt specjalnie nie uczył, tak, to nie było czegoś takiego. I teraz też jak miałem okazję rozmawiać parę razy z młodymi kierowcami, którzy mieli szkolenia, to no jeden instruktor o tym wspomni, nawet jak to się mówi, przeczołga kursanta po przejazdach kolejowo-drogowych, no a inny nie zrobi w ogóle niczego. Na egzaminach no też słyszałem, że bardzo rzadko się to pojawia, żeby właśnie egzaminujący kazał przejechać przez jakiś przejazd. Być może no, obawiają się instruktorzy czy egzaminujący, że, no, że ktoś tam się wysypie na tym albo że jakaś sytuacja niebezpieczna, no ale jednak no, nie można chować głowy w piasek i to powinno być oczywiście wpisane obowiązkowo, no bo tych przejazdów, jak mówimy, jest kilkanaście tysięcy, linii kolejowych jest sporo. Będą powstawały być może nowe linie kolejowe, albo tak jak na Dolnym Śląsku są odbudowywane. Przejazdy są reaktywowane, bo przez lata nie było przejazdów. Właśnie to też jest problem, że ludzie zapominają na przykład, że kiedyś linia kolejowa przestała istnieć, na przykład 30 lat temu, teraz ją się odbudowuje. Ona dalej jest linią jednotorową, lokalną, ruch jest nieduży, ale jednak pociągi są. I nie było tyle lat żadnych pociągów, więc się po prostu na pamięć jedzie. Więc tutaj jakby też na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast niewątpliwie no, program szkoleń, no to już się też w jakiś stopniu reguluje państwo, regulują też ośrodki ruchu drogowego, te programy szkoleń, więc tu też trzeba by siąść po prostu i ten aspekt wziąć pod uwagę, żeby był obowiązek po prostu przejażdżania, uczenia się, przejeżdżania przez przejazdy kolejowo-drogowe, bo być może no, nie jeden kierowca, który nie ma doświadczenia, nagle się trafi, wjedzie na przejazd, no trochę spanikuje, nie wie jak się zachować. Trzeba się uczyć właśnie i tego, że jeżeli już się znalazłem w tym przejeździe, są rogatki, to mogę je wyłamać. No oczywiście zapłacę odszkodowanie, mandat i tak dalej, no ale lepiej zapłacić ze własnego OC odszkodowanie.
0: Ale to przepraszam, to tu no. Chciałbym się zatrzymać, bo akurat tego zachowania do końca nie rozumiem, bo wydawałoby się, że jeżeli rzeczywiście utknęliśmy na przejeździe, po obu stronach mamy szlaban, nie wiem, i słyszymy, wiemy, czujemy, że nadjeżdża pociąg, no to wydaje się, że chyba przełamanie tych barierek jest najmniejszym problemem w tym wszystkim.
1: To myślę, że też jest kwestia edukacji, bo część kierowców, no zwłaszcza tych, którzy powiedzmy dorastali w PRL-u, a ja pamiętam, to te szlabany, no to były konstrukcje naprawdę solidne, tego się nie dało wyłamać. I teraz na przykład myślę, że część kierowców może się obawiać, że no ten szlaban nie wygląda, prawda, jakoś tam monstrualnie, no to jest kawałek czy tworzywa sztucznego, czy drewna. Jego się rzeczywiście łatwo się go wyłamuje, natomiast no być może jest to jakieś takie podświadome, uszkodzę samochód albo uszkodzę
0: porysuję
1: to.
0: Lakier?
1: To albo na przykład może bardziej nawet się boją kierowcy, że jak wyłamie, to nie wiem, będzie mnie policja, prokurator ścigała na dołek, mnie wpędzą, prawda, nie wiadomo co tam ze mną zrobią, więc kombinuję, jak tu się schować, jak tu wjechać, może się zmieścić między szlabanem a torami bokiem, jakoś tak stanąć równolegle do torów. I stąd się to bierze. To też jest kwestia właśnie edukowania kierowców, że to nic, no po prostu i tak karę zapłacę, bo złamałem prawo, a mogę jeszcze stracić życie, mogę kompletnie jeszcze jakąś katastrofę spowodować, więc lepiej wyłamać ten i bez obaw, że to jakieś tam wielkie, straszne uszkodzenia w samochodzie spowoduje, bo tam wielkich uszkodzeń nie będzie. Te rogatki teraz są tak konstruowane, żeby się dość łatwo dało je wyłamać. Ci, którzy się trochę znają na tym, to widziałem nawet takie filmiki, nie pamiętam z jakiego to było miasta, to nawet wiedział pan, co zrobić, żeby po prostu tę rogatkę gdzieś tam dotknął, czymś ruszył, że ona po prostu opadła sama i samochód przejechał i ten, więc tam potem oczywiście miał postępowanie, wiadomo, no bo złamał przepisy ruchu drogowego, no ale wiedział jak postąpić, ale no mówię, no to jest kwestia właśnie edukacji i świadomości, że uszkodzę oczywiście samochód, gdzieś tam porysuję lakier, no ale uratuję życie, tak, swoje i innych. Więc tutaj trzeba towarzyszyć. Natomiast to są takie, myślę, obawy psychologiczne, że zniszczę samochód albo będę miał większe nieprzyjemności, bo jak to wyłamie, to mnie tam będą ścigali, prokurator może się mną zajmie i tak dalej, jakieś takie irracjonalne kompletnie obawy. Skończy się na interwencji policji i tyle, prawda? I ewentualnie jak coś poważniejszego, no to trudno, jakieś tam sankcje większe, no ale zawsze to ważniejsze niż utrata zdrowia czy życia.
0: W takim razie, pana zdaniem, takie rzeczy do wdrożenia na już, co by to mogło być?
1: Ja myślę tak, oczywiście kary dla kierowców jak najbardziej, bo jeżeli ktoś, prawda, łamie w ten sposób drastyczny,

0: No bo jak doprowadzisz do katastrofy, no to wiadomo, tam są inne zarzuty, ale jak stwarza ryzyko, no to oczywiście kary, zawieszenie prawa jazdy jak najbardziej. Drugie, to co myślę, to jest bardzo dobry pomysł, który, ale to już jakiś czas temu mówił prezes Ignacy Góra, szef Urzędu Transportu Kolejowego, żeby właśnie był wdrożony monitoring na przejazdach kolejowych. On na części jest oczywiście na tych wyższych kategoriach, ale nawet na tych niższych. To nie są drogie urządzenia takie monitorujące, jak mówię, wystarczy obraz, nie musi być dźwięku, prawda, i się kierowcę już, czy po prostu samochód i po numerach rejestracyjnych można znaleźć kierowcę, czy właściciela, czy kierowcę. A oczywiście kolejna rzecz to jednak wprowadzenie takich obowiązkowych zmian w systemie szkolenia kierowców, żeby uwagę na te przejazdy, żeby się nauczyli po prostu przekraczać przejazdy i ewentualnie działać w sytuacjach zagrożenia, bo czasami po prostu może się zepsuć samochód, tak? I nie jest to wina kierowcy, że akurat, no niestety coś tam się stało, zepsuł się akurat na przejeździe. No to też trzeba wiedzieć, co zrobić, jak zepchnąć ten samochód, prawda, z przejazdu, jak ewentualnie właśnie wyłamać rogatki, zaporę, żeby się wydostać.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 był pan Krzysztof Losz, redaktor portalu nakolei.pl. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Chodzi do niej jedna uczennica, zajęcia prowadzi jedna nauczycielka i to działa. Zmiana pracy po 40? Dlaczego nie? W nowe życie wchodzimy z dużym doświadczeniem. O tym porozmawiam z ekspertką, która nie boi się zmian. Socjolożką, która kiedyś prowadziła hotel, a wcześniej była radiowcem. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Kancelaria Sejmu odpowiada prezydentowi, nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedź o tej treści przesłał szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Lech Sołtys mówi, że marszałek Izby oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego.
1: Pan marszałek na pewno podejmie jakieś działania, ale na razie czeka na stanowisko kancelarii prezydenta i samego pana prezydenta i wzywa do wykonania obowiązków konstytucyjnych wynikających wprost z konstytucji, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Kancelaria prezydenta Nawrockiego uważa, że są duże wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż jako radca, a jest on wymagany przy objęciu stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił areszt po 15-dniowej odsiadce za udział w proteście Ostatniego Pokolenia. Sprawa wywołała liczne kontrowersje, bo jak wskazuje policyjne nagranie, Niemczyk podczas interwencji stał na chodniku i nie blokował ruchu. W jego obronie wystąpiło ponad 40 byłych działaczy Solidarności i opozycji z czasów PRL. Wstawiła się też rzeczniczka praw obywatelskich.
2: Najpierw planuję pójść do domu i coś zjeść, bo mnie nadal ten żołądek skurczony trochę przeszkadza.
3: To właśnie decyzja o głodówce Piotra Niemczyka i obawa o jego zdrowie sprawiła, że koledzy opozycjoniści z czasów PRL postanowili walczyć o uwolnienie osadzonego. Mieli rację.
2: Czuję się tak sobie, no bo jestem zmęczony tym całym, no to głodówką po prostu. Pojrzeć na głodówki, człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno.
3: Głodówka to był jego sposób na zwrócenie uwagi na problem wyroków nakazowych. Piotr Niemczyk, były opozycjonista z czasów PRL, stał się ofiarą tych przepisów. Trafił do więzienia po tym, jak odmówił wykonywania prac społecznych zasądzonych mu za udział w blokadzie ulicy podczas protestów Ostatniego Pokolenia.

0: Rozgoryczony to nawet za mało powiedziane, dlatego że ja, przepraszam, w latach 80. siedziałem w więzieniu właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały.
1: Piotr Niemczyk trafił za kraty we wtorek. W piątek sąd wstrzymał wykonywanie kary ze względu na stan zdrowia mężczyzny. Agata Król, Polskie Radio.
2: Watykan zdecydował w sprawie księdza Mieczysława Puzewicza. Duchowny miał naruszyć nietykalność osobistą młodych kobiet. Stolica Apostolska zdecydowała o zakazie pracy duszpasterskiej z dziećmi dla księdza. Duchowny nie może też kontaktować się z osobami małoletnimi, także przez telefon czy internet. Ograniczenia mają zmienić niewłaściwe zachowanie księdza, mówi kanonista ksiądz Przemysław Kaleta.
3: To jest pewien rodzaj polecenia służbowego. Nie jest to jakieś pogrożenie palcem, jakaś forma dania drugiej szansy. Jeśli on to złamie, nałożono na niego sankcję karną.
2: W sierpniu media ujawniły, że ksiądz Puzewicz mimo wcześniej wydanego już kościelnego zakazu spotkał się z ukraińską młodzieżą.
4: To są aktualności jedynki.
2: Sytuacja na krajowym rynku paliw nie napawa optymizmem. Ceny benzyny i oleju napędowego są rekordowo wysokie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex mówi, że wiele osób zastanawia się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery.
5: Średnia krajowa cena benzyny w tym tygodniu wzrosła do poziomu 7,89 zł. Jest to zatem po pierwsze historycznie wysoka cena w tym roku, ale jednocześnie najwyższa cena od czerwca 2022 roku. Pobity z kolei został rekord ceny dla oleju napędowego. W marcu tego roku płaciliśmy 8,75 zł za litr diesla. W tym tygodniu średnia cena w kraju przekroczyła ten poziom.
2: Kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyn i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali. Podrożeje też autogaz. Na koniec ważna informacja dla wszystkich fanów zespołu Jam. W katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę Ryśka Riedla. Wydarzenie towarzyszy 161. urodzinom Katowic. To pokazuje, że muzyka Jamu wciąż jest żywa, mówi gitarzysta zespołu Jerzy Steczyński.
6: Super, bardzo się cieszę. Ryśek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, bo tak powinno być. To był ktoś.
7: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
6: Oczywiście, że tak. To znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko. Ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
2: Artysta w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Jam. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i opady deszczu stopniowo słabnące. Po południu przelotnie może popadać również na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna od 11 stopni na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, wysoko w górach, porywisty.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
4: Gość Polskiego Radia 24.
8: A razem z nami jest pan generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Panie generale, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Na samym początku naszej rozmowy zapytam o ten system łączności, niezależny system łączności dla polskiej armii, czyli tak zwana polska wersja Starlinka. Jak to jest ważny projekt dla naszej obronności z perspektywy właśnie funkcjonowania armii?
9: No pokazuje to Ukraina. Dzisiaj Musk decyduje o położeniu wojny i gdyby zabrał z minuty na minutę swoje zdolności zwane ze Starlinkami, to prawdopodobnie Ukraina znalazłaby się w dramatycznej sytuacji. Ale również gdyby zgodził się na wykorzystanie Starlinków głęboko wewnątrz Rosji, to ta wojna mogłaby zupełnie inaczej wyglądać. Dzisiaj tego typu systemy, systemy satelitarne, systemy zużycia, zużycie zdolności kosmicznych nawet, zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Nawet te wojny, które obserwujemy w Iranie, na terenie Ukrainy, pokazują, że bez takich zdolności, jakie symbolicznie nazywamy zdolnościami Starlink, nie ma możliwości ani skutecznej obrony, ani skutecznego

0: nacierania, osiągania zwycięstwa.
1: Usłyszeliśmy też w relacji Agnieszki Drążkiewicz kwestię dotyczącą wozu bojowego Borsuk, tej dopancerzonej wersji, czyli już oficjalnie wiemy, że niedźwiedzia, to zdradził premier Donald Tusk podczas swojej wypowiedzi na miejscu tych międzynarodowych targów. Ja się zastanawiam a propos też tego przykładu dotyczącego niedźwiedzia, że Borsuk powstawał, potrzebowaliśmy 7 lat, żeby powstał Borsuk, na niedźwiedzia 12 miesięcy. Czy rzeczywiście w tym momencie nasza zbrojeniówka przyspiesza, jej rozwój jest szybki i jej rozwój jest i potencjał na dalszy rozwój jest, nie wiem, nieograniczony? Jak to wygląda?
0: No nie ma czegoś takiego jak nieograniczony, ale z całą pewnością tempo jest zupełnie inne i ono jest związane nie tyle z dobrymi chęciami, z motywacją, ale także zdanie możliwości. Jeżeli znalazły się pieniądze, duże pieniądze, zarówno pochodzące z naszego budżetu, bo to przecież prawie 5% PKB, jak i z programu SAFE, no to znaczy, że można inwestować, że można rozwijać, że można badać technologię i można produkować, że jest ktoś, kto to kupuje. Bo problemem polskiego przemysłu obronnego i tego, że trochę hamował albo czasami stał w miejscu, no było jednak coś, co się nazywało brakiem tych podmiotów, które korzystałyby z tego, również podmiotów polskich. To spory mankament naszego systemu. Dzisiaj na pewno to jest zielone światło, to jest 5 minut dla przemysłu, 5 minut dla wojska. Natomiast podkreśliłem, że nie ma czegoś takiego jak nieograniczoność i na razie cieszymy się bardzo, że kupuje to polskie wojsko i że polskie wojsko otrzyma naprawdę bardzo duże zdolności i idziemy w tym kierunku dokładnie tak, jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecia armia w NATO, trzecia armia w europejskiej części, być może nawet wyżej. W związku z powyższym to cieszy, ale żeby była pełna radość, to trzeba mieć na to zbyt. Ten zbyt w Polsce, no przyjdzie taki czas, kiedy będzie najpierw mniejszy, potem będzie malał i trzeba mieć rynki zbytu na to, co będzie dawał na rozwinięty, rozpędzony przemysł obronny gdzie indziej. Ja się cieszę bardzo, że na przykład są już kontrakty na pioruny i pójdą do Norwegii, pójdą do państw bałtyckich, patrzę na inne produkty produkowane w Polsce. Jest coraz większe zainteresowanie. Byłem na targach w Kielcach i zdumiało mnie to, co tam się dzieje. Rozmach tych przedsiębiorstw zagranicznych, najróżniejszych, które tutaj się znalazły, no świadczy o tym, że chcą walczyć na polskim rynku, że jest ogromne zainteresowanie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest liczba rozmów. Ja targi znam od wielu lat, ale chyba nie było jeszcze takich targów, żeby tak bardzo byli zajęci rozmowami wszyscy, którzy tam jako przedstawiciele swojej firmy występowali. To jest bardzo optymistyczne, to dobrze wróży na przyszłość zarówno naszej armii, jak i polskiemu przemysłowi obronnemu.
1: Wicepremier Radosław Sikorski przyjechał dziś z niezapowiedzianą 3-dniową wizytą do Kijowa. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał dzień dobry z Kijowa. Na antenie Polskiego Radia 24 Dariusz Materniak z redakcji zagranicznej PAP wskazał, że szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał ze stroną ukraińską o relacjach dwustronnych oraz o wsparciu dla Kijowa.
2: Te rozmowy są zwykle długie i są one trudne, no ale one się muszą odbywać, no bo te kwestie, zwłaszcza te historyczne, wymagają tego, żeby cały czas nad tym pracować. Natomiast też Ukraina w tym momencie będzie potrzebowała pomocy wojskowej, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy systemów obronnych. Natomiast także pomocy będzie potrzebowała Ukraina prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie pomocy, jeśli chodzi o energetykę, a być może o pomoc humanitarną.
1: Panie generale, jak ważna jest to wizyta i jak ważne są dobre relacje polsko-ukraińskie?
0: Wizyta jest bardzo ważna, tego typu wizyty i nie tylko deklaracje, ale i pomoc może się okazać kluczowa. Musimy mieć świadomość, że Władimir Putin rzucił wszystko, co było możliwe na jedną szalę i ta szala ma spowodować zwycięstwo. Zwycięstwo oznacza przejąć Ukrainę w znacznym stopniu i spowodować, że przestanie się bronić. To nie są żarty. Zbliża się jesień mocna i zbliża się zima i ewidentnie widać, to już nie są jakieś deklaracje czcze, a wyraźne decyzje Putina, że będzie się starał zdławić Ukrainę. Już dzisiaj liczba używanych pocisków manewrujących, rakiet, nie tylko

0: dronów pokazuje, że to jest naprawdę rzucenie na tą szalę wszystkiego, co się da. I jedyny ratunek dla Ukrainy dzisiaj poza własnymi siłami, one są także znaczne. Ukraina zmieniła swój potencjał na plus bardzo, ale to nie wystarcza. Bez pomocy państw zachodnich, wszystkich, te, które deklarowały się dzisiaj, niektóre są same w trudnym położeniu, bo muszą uzupełniać swoje potencjały, ale taka wizyta jak wizyta pana premiera Sikorskiego i wielu innych, którzy odwiedzają i którzy u siebie czynią wiele, aby Ukraina nie przegrała tej wojny, to jest coś ogromnie istotnego, bo podkreślam jeszcze raz, sytuacja na terenie Ukrainy jest bardzo poważna.
1: To jest też taki sygnał i symbol tego, że Ukraina nie jest w tej wojnie sama.
0: Ukraina nie jest sama i Ukraina bez pomocy tej wojny by nie wytrzymała tak długo, jednak walcząc z o wiele silniejszym przeciwnikiem, jakim jest Federacja Rosyjska i jej siły. A co by nie powiedział, Rosja tej wojny nie wygrała, niezależnie od tego, kto ma przewagę w którym momencie. Dzisiaj Ukraina jak powietrza potrzebuje różnego typu środków pola walki, przede wszystkim służących obronie przeciwlotniczej, obronie powietrznej, potrzebuje dalszego wsparcia w rozpoznaniu, potrzebuje pocisków dalekiego zasięgu, żeby zmniejszać wolę Rosji do przedłużania tej agresji i tego wszystkiego, co się dzieje. Trzeba pomóc Ukrainie, żeby nie przelewać krwi własnej na terenie naszych państw.
1: Z perspektywy naszego bezpieczeństwa wiele też się mówi o tym, że takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju byłyby dodatkowym odstraszającym elementem w kontekście ewentualnej potencjalnej rosyjskiej agresji. Pytanie, czy jest większa, coraz większa szansa na takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju? Ostatnio amerykańska delegacja oglądała w Polsce takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania swoich wojsk. Czy to oznacza, że Polska jest dziś bliżej niż kiedykolwiek stałego zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak. Nie potwierdzam mojego myślenia co do tego, że na pewno one będą i przestrzegam przed hurraoptymizmem. To jest rekonesans. To jest rekonesans, który jest prowadzony na terenie Polski, ale też na terenie kilku innych państw, które są kluczowe z punktu widzenia strategicznego rozmieszczenia tych permanentnych sił, które będą poprzez samo rozmieszczenie hamowały Rosję z pomocą Białorusi, być może przed agresją. W związku z powyższym to jest bardzo ważny akt i bardzo ważna decyzja. Jeżeli dojdzie do stałego rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie, niezależnie od tego w ilu bazach i niezależnie od tego w ilu państwach, ale ważne, że tu na terenie flanki wschodniej, to będzie miało to wymierne znaczenie, ponieważ to pokaże Rosji, że to nie są żarty, że to jest sprawa poważna i że Rosja musi zapomnieć o tym, że Ameryka odwraca się bokiem albo plecami od Europy, że Rosja znajduje się w ważnym miejscu strategicznych celów Stanów Zjednoczonych, a nie tylko państw europejskich.
1: A na ile możemy być, panie generale, w takim razie spokojni o amerykańskie zaangażowanie w Europie w obliczu czasami kontrowersyjnych decyzji obecnego prezydenta Donalda Trumpa, czy też chociażby tego przeglądu rozmieszczenia sił Stanów Zjednoczonych na świecie?
0: Ja tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, że strategicznym celem dla Stanów Zjednoczonych nie jest Europa, jest Daleki Wschód, jest Morze Południowochińskie, Tajwan, różnego typu wyspy, cieśniny, nie tylko Ormus stanowi piętę Achillesa w dzisiejszych relacjach geostrategicznych, geopolitycznych. W związku z powyższym świadomość, że znajdujemy się w miejscu, który jest jednym z ważnych miejsc dla Stanów Zjednoczonych, trzeba pamiętać, że jest miejsce ważniejsze i to jest to, o czym mówię. Natomiast to, co pociesza i to, co zdecydowanie daje optymizm, to to, że Donald Trump i Stany Zjednoczone wycofały się, przynajmniej tak to wychodzi w tej chwili, wycofały się z tego odwracania się, może trochę ustawienia się bokiem co do napiętnowania albo krytykowania Rosji za jej działanie, za jej zachowanie. Skończyło się, przynajmniej w ostatnich tygodniach to widać, takie klepanie się po plecach i czerwony dywan z Władimirem Putinem. Dzisiaj widać wyraźnie Donald Trump rozumie, że nie da się przekonać Władimira Putina dobrymi gestami i deklaracjami, że Putin kiwa Trumpa, po prostu oszukuje.

0: nie dotrzymuje słowa i że trzeba z nim grać twardo i w tej twardej grze liczy się to, co się dzieje w tej chwili, ten rekonesans i być może rozmieszczenie amerykańskich wojsk na terenie Polski, na co bardzo liczymy.
1: No tak, ale z drugiej strony w sytuacji, kiedy to Władimir Putin kiwa Donalda Trumpa, prezydenta USA, tak jak pan generał to ujął, to czy sama obecność Amerykańska

0: Spojrzy to, z czym się liczy Putin, to jest siła militarna i dzisiaj Stany Zjednoczone są tym głównym państwem, wobec których Putin zachowuje się jednak ze znaczną pokorą.
1: Generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, był naszym gościem. Panie generale, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, jedno pytanie dotyczące no, tej dosyć ciekawej rocznicy. Zapewne w innych okolicznościach pojawiłby się jakiś materiał, jakieś wspominki, być może głosy byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, być może byłaby się jakaś debata mówiąca o tym, na ile po 40 latach Trybunał Konstytucyjny nadal pełni skutecznie swoją rolę, ale dziś, gdyby nawet doszło do takiej dyskusji, to zgaduję, że tematy czy też pytania brzmiałyby zupełnie inaczej.
4: Zapewne tak. Z jednej strony trzeba na to spojrzeć, to co chyba wybrzmiewa przy każdej rocznicy, że 40-lecie działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego to powinno być przede wszystkim święto polskiego konstytucjonalizmu, a tak naprawdę dziś jest obchodzone no, nawet nie trochę, ale chyba wprost, no, po prostu równolegle w dwóch miejscach, w dwóch środowiskach. I też chyba nie ma co tego ukrywać, z dwiema różnymi ocenami tego, czym dzisiaj jest Trybunał Konstytucyjny. I to jest taki symboliczny obraz stanu naszego państwa i symboliczny obraz kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I to nie jest coś, co powinno napawać nas optymizmem. Z wielu powodów Trybunał Konstytucyjny, o czym wielokrotnie mówiliśmy na falach Polskiego Radia, jest sądem, który ma kontrolować władzę, tę władzę, która stanowi w Polsce prawo. Czyli to jest sąd niezwykle istotny dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa, tego prawa, które obowiązuje wszystkich obywateli na terytorium Polski. I z tego powodu, tak trochę wracając jeszcze do tego, co powiedziałem na początku, żadna instytucja konstytucyjna, a zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny, nie może należeć do jakiegokolwiek środowiska, do jakiejkolwiek większości parlamentarnej, ani do jakiegokolwiek politycznego obozu. Trybunał Konstytucyjny jako organ polskiego państwa ma należeć i służyć obywatelom. Czyli to jest, tak jak powiedziałem, sąd, który powinien przynależeć do obywateli, bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje władzę. I w ogóle tak sobie jeszcze myślę, że państwo, które ma dwa jubileusze tego samego Trybunału, ma poważny problem, jeżeli chodzi o właśnie ten kryzys konstytucyjny, bo to jest tą egzemplifikacją tego kryzysu też. Nie ma co tego ukrywać. Ja teraz jakby zostawiam z boku oceny, bo to, o czym rozmawiamy, nie wzięło się też znikąd, bo proszę pamiętać,
3: ale to, że przepraszam, panie prezesie, to przepraszam, że przerywam, ale skoro powiedział pan o tym, że skoro mamy dwa trybunały i dwa miejsca świętowania tej rocznicy, to świadczy to
4: dwa
3: o tym, że...
4: Jeden trybunał, dwa jubileusze. Tak,
3: dobrze,
4: tak,
3: to może w ten sposób. Ale ja odnoszę wrażenie, że właściwie, jeżeli chodzi o współczesność, nie ma w tym niczego zaskakującego. Ileż mamy uroczystości, ileż mamy rocznic, ileż mamy podobnych wydarzeń, które ze względów politycznych są świętowane w dwóch zupełnie różnych miejscach, o dwóch różnych porach.
4: Zgadzam się. Z tej perspektywy nie jest to zaskakujące, bo wielokrotnie, tak jak pan zresztą powiedział, są różne wydarzenia, wielokrotnie niezwykle istotne z punktu widzenia albo historii Polski, albo najnowszej historii Polski, gdzie świętuje się te wydarzenia odrębnie i okazuje się, że już tak naprawdę mało jest rzeczy, które potrafią kogokolwiek, zwłaszcza polityków, łączyć. Tylko w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to jest ten obraz, o którym mówię. Obraz kryzysu Trybunału Konstytucyjnego, ale obraz niezwykle taki wymowny, bo dotyczy wprost obywateli. No jeszcze raz powtórzę i to jest dla mnie jakby najistotniejsze w tej całej dyskusji o tych dwóch równoległych jubileuszach. Trybunał Konstytucyjny jest sądem konstytucyjnym, który przynależy

0: do obywateli, bo rozstrzyga o naszych, mówię tutaj w kontekście naszych obywatelskich prawach i wolnościach. To są takie sprawy, które często są bardzo przyziemne, jak mandaty, wycinka drzew, odpowiedzialność karna, podsłuchy, ubezpieczenia społeczne. Wszelkie kwestie, które łączą się z codziennym funkcjonowaniem. Gdybyśmy przejrzeli katalog spraw, którymi zajmował się Trybunał Konstytucyjny, w kontekście oczywiście przepisów regulujących te sprawy, to są naprawdę przede wszystkim sprawy przyziemne dotyczące obywateli. Panie redaktorze, tak sobie jeszcze myślę, jak mówimy o tym kryzysie i tym, co obserwujemy od wielu lat, zwróćcie Państwo uwagę, że 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, 11 lat naznaczone jest kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, czyli rok 2015, okres wakacji, to jest ten moment, kiedy dochodzi do wyboru zbyt wielu sędziów na miejsca, które mają się w przyszłości zwolnić. I co warto podkreślić, wówczas i prawo, i Trybunał swoim orzeczeniem ratuje tę sytuację, jakby niejako broni się Trybunał przed działaniami polityków, ale politycy i tak decydują o tym i tutaj już wchodzimy na grunt odbierania ślubowania nocami, sytuacji, w której Sejm, pomimo tego, że Trybunał orzeka w określonych sprawach, regulując kwestię nadmiarowego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pewnie pan pamięta, tam Trybunał bardzo prosto przeciął, wskazał, którzy sędziowie zostali zgodnie z prawem wybrani, a którzy nie. Ale politycy postanowili i tak zrobić po swojemu. I to też jest pewną egzemplifikacją tego, że prawo przestaje regulować funkcjonowanie niektórych instytucji i górę bierze polityka. I to jest też niezwykle groźne z punktu widzenia obywateli, bo mogę jeszcze raz powtórzyć, w zasadzie chyba już trzeci raz od naszej rozmowy. Trybunał Konstytucyjny przynależy do obywateli, jest organem polskiego państwa mającym służyć obywatelom przede wszystkim poprzez budowanie ochrony praw i wolności obywatelskich.
1: To jeżeli pan pozwoli, w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, jak ten problem powinien zostać rozwiązany. Dziś nad ranem pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że właśnie rano do Trybunału Konstytucyjnego ma wejść policja. Miało chodzić o zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To były nieoficjalne informacje. Właściwie pierwsze tego typu informacje pojawiły się już wczoraj późnym wieczorem. To byłoby rozwiązanie tego problemu?
0: Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że to nie jest też sposób w ogóle rozwiązania tego problemu. Ja mam też nadzieję, że to są tylko i wyłącznie pewne spekulacje. Zresztą pan redaktor...
1: Na razie są absolutnie niepotwierdzone, tak.
0: Tak, pan redaktor Michał Makowski, który relacjonował przed chwilą to, co widzi, tak? Czyli te obrazki, które teraz się dzieją przed Trybunałem Konstytucyjnym, opierają się na braku udziału funkcjonariuszy policji, więc myślę, że to są informacje niepotwierdzone. Natomiast, panie redaktorze, ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To znaczy, trudno mi sobie to wyobrazić, jeżeli to miałoby się dziać bez jakiegoś ważnego powodu. To znaczy,
1: no, mamy czterech sędziów, którzy są niedopuszczeni do orzekania.
0: Tak, ale proszę pamiętać, że policja tutaj niespecjalnie ma jakąś rolę do odegrania w takiej sytuacji. Problemem, który został wygenerowany przez polityków, jest brak możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta przez tą czwórkę. Mamy to ślubowanie złożone w sędzie, w Sejmie. Z drugiej strony mamy taką, a nie inną postawę pana Święczkowskiego, który nie dopuszcza czterech osób do orzekania. W związku z powyższym ten problem ogniskuje się właśnie na tym poziomie niedopuszczania prawidłowo wybranych sędziów do orzekania. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który jest wybrany przez Sejm na podstawie Konstytucji, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i na podstawie Konstytucji ma wszelkie prerogatywy do tego, żeby orzekać. Ma tą inwestyturę pozwalającą na wykonywanie czynności sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jest ustawa, która mówi o konieczności złożenia ślubowania wobec prezydenta, natomiast proszę pamiętać, że ten przepis z punktu widzenia przepisów Konstytucji, który nakłada niejako dodatkowy obowiązek nieprzewidziany w Konstytucji i w mojej opinii poza delegacją ustawową Konstytucja odsyła tylko do uregulowania trybu postępowania przed Trybunałem w ustawie i do uregulowania organizacji samego Trybunału również w ustawie, ale nie przewiduje prowadzenia ślubowania na poziomie ustawy, które miałoby być składane przez sędziego wobec prezydenta. Ale faktem jest, że taka ustawa jest, ona obowiązuje, póki co nie została skontrolowana.

0: zaakceptowana przez Trybunał Konstytucyjny. I ten dość specyficzny układ prawny powoduje ten klincz, który będziemy obserwować. Pan mnie zapytał o rozwiązanie stricte siłowe. Ja sobie tego rozwiązania po prostu nie wyobrażam. Nie uważam, że w taki sposób należy regulować sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ktoś łamie prawo, to powinien być pociągany do odpowiedzialności karnej na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów, czyli drogą uchylenia immunitetu i wyciągania wszelkich konsekwencji. Tutaj oczywiście myślę o potencjalnie panu Święczkowskim, jeżeli ktoś takie zarzuty będzie chciał postawić. Oczywiście był jeden wniosek o uchylenie Trybunału, przepraszam, uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, natomiast ten wniosek nie został pozytywnie rozstrzygnięty przez sam Trybunał. I niestety obstawiam, panie redaktorze, że w tym swoistym klinczu, w tym problemie, który jest spleciony z szeregu okoliczności, Trybunał niestety jeszcze będzie dość długo funkcjonował. Ja mówiłem o roku 2015. Jak bardzo prosto policzyć, to jest 11 lat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kryzysu, który miał różne odsłony, bo na ten kryzys składał się szereg różnych czynników. Od wybierania sędziów na miejsca uprzednio prawidłowo zajęte przez niepublikowanie orzeczeń, na początku przez rząd pani Szydło, później poprzez naprawdę, bym powiedział, daleko wychodzące poza kognicję Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia. Myślę, że taką puentą tej działalności Trybunału jest to, że ludzie, którzy tam trafili, doprowadzili do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony politycy, a z drugiej strony sposób funkcjonowania Trybunału. Tylko proszę pamiętać, zarówno w polityce, jak i w Trybunale są ludzie. I to konkretni ludzie odpowiadają za kryzys, który właśnie łączy się z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz trochę inny temat, ale pytanie, czy też nie pokazujący tego, w jakim miejscu jest polski wymiar sprawiedliwości, bo bardzo często możemy usłyszeć takie narzekania mówiące o tym, że polski wymiar sprawiedliwości jest nieskuteczny, przewlekły, że bardzo łatwo jest unikać kar, nie stawiający się podejrzani, nie stawiający się świadkowie, latami ciągnące się procesy, potem niemożność, nieumiejętność egzekwowania na przykład niektórych wyroków i niektórych kar. No i trochę złośliwie niektórzy powiedzieli, że wcale tak nie musi być. Proszę bardzo, gdy polski wymiar sprawiedliwości chce, to potrafi być szybki, skuteczny i bezwzględny. A te komentarze dotyczą sprawy pana Piotra Niemczyka, byłego oficera służb specjalnych, byłego działacza opozycji w czasach PRL-u, który trafił do aresztu za udział w proteście w maju 2025 roku, więc tutaj mamy jednak dowód na to, że wszystko może się odbywać bardzo, bardzo szybko. Ba, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ on dostał wezwanie do sądu jako oskarżony, ponieważ miał wtedy, jeżeli dobrze wczytałem się w tę historię, złamaną nogę, tego wezwania na poczcie nie odebrał. Bez jego udziału odbył się proces. On mimo nieobecności podczas procesu został w tym procesie skazany na karę wykonania pracy społecznych. W proteście przeciwko takiemu trybowi skazania oskarżony pan Niemczyk odmówił wykonania tego wyroku, więc ten wyrok zamieniono mu na 15 dni więzienia, został zatrzymany, trafił do aresztu. Szybko i skutecznie. Tak można powiedzieć.
0: Panie redaktorze, i to jeszcze za realizację tak naprawdę konstytucyjnego prawa do protestu, tak w dużym skrócie można powiedzieć. No pewien paradoks, tak? No, wymiar sprawiedliwości niestety ma na swoim koncie takie lub podobne historie. No ta sprawa też pokazuje To, co pan powiedział, że jeżeli wymiar sprawiedliwości chce, to potrafi działać szybko, ale jeżeli wymiar sprawiedliwości szeroki, nie mówię tylko o sądach, bo proszę pamiętać, że wymiar sprawiedliwości często też musi mieć element przygotowania określonego postępowania, no to wtedy to wszystko trwa i nie można doczekać się tak naprawdę końca i jednoznacznego rozstrzygnięcia o winie lub niewinności danej osoby. To znaczy, mówiąc wprost, z każdego punktu widzenia ma to wtedy znaczenie, bo zarówno oskarżony ma prawo do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy, jak i pokrzywdzony do otrzymania satysfakcji.
1: Ale natomiast proszę bardzo, prawo... mamy wyrok nakazowy i tak naprawdę obecność oskarżonego nie jest nikomu do niczego potrzebna.
0: Tak, zgadza się. Wyrok nakazowy jest wyrokiem, który jest wydawany na posiedzeniu niejawnym przez sąd na podstawie materiałów skierowanych z aktem oskarżenia do sądu w ściśle określonych sytuacjach. Faktem jest, że od tego wyroku przysługuje sprzeciw. No, nie

0: Nie znam akt, pan pewnie też, ale opierając się na tym, co pan przytoczył, być może było tak, że faktycznie niemożliwe było już rozłożenie tego sprzeciwu. Być może trzeba też sprawdzić, czy nie było przestrzeni do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, ale myślę, że ten czas, bo to jest zawsze krótki, 7-dniowy termin, już upłynął, więc być może teraz jedynym realnym narzędziem, które jest dostępne w systemie prawa, jest skarga, przepraszam, kasacja. Kasacja skierowana do Sądu Najwyższego i według informacji, które zresztą państwo podaliście przed wiadomościami poprzedzającymi naszą, w wiadomościach poprzedzających naszą rozmowę, taka skarga ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich
1: została już złożona.
0: I teraz zobaczymy, panie redaktorze, jeżeli rozmawiamy o szybkości działania polskich sądów, pan Niemczyk, proszę pamiętać, odbywa tą karę 15 dni aresztu. Zobaczymy, jak szybko Sąd Najwyższy zadziała, czy jest przestrzeń na to, żeby doszło do wstrzymania wykonania tego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia kasacji, bo takie instrumenty oczywiście funkcjonują w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie przed Sądem Najwyższym. Ciekaw jestem, bo muszę przyznać, że dobrze pan postawił pytanie, jeżeli chodzi o prędkość działania polskich sądów. Zobaczymy, czy w tej sprawie, biorąc pod uwagę fakt, że jest kasacja, bo umówmy się, no ta kasacja, jeżeli ta kara zostanie odbyta, de facto będzie w pewnym sensie tylko, jeżeli zostanie uwzględniona na korzyść pana Niemczyka, no pewną satysfakcją moralną. Tylko nie o to chodzi, żeby ludzie otrzymywali satysfakcję moralną, tylko chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości był skuteczny. Także właśnie w takich sytuacjach jak skierowanie kasacji do Sądu Najwyższego i ewentualne wstrzymanie wykonania kary, bo to jest formalnie możliwe. Zobaczymy.
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja w żaden sposób nie chcę podważać trochę absurdalności tej sytuacji. Nie chcę również w żaden sposób podważać stanowiska, postawy pana Niemczyka, bo też uważam, że wydarzyło się chyba coś, co wydarzyć się nie powinno. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o sprawie z maja 25 roku. W tej chwili mamy wrzesień, więc minął nieco ponad rok. To wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę sądową, odbyło się bardzo, bardzo szybko. Ale myślę też o tym, co dzieje się w tej chwili. No bo to, że są różnego rodzaju protesty, środowisk byłych opozycjonistów, dziennikarzy i tak dalej, to mnie wcale nie dziwi. Ale nagle mamy błyskawiczną reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich i oczekujemy również równie błyskawicznej reakcji Sądu Najwyższego. I zastanawiam się, przepraszam za wprost sformułowane pytanie, ale zastanawiam się, że gdyby podobna sprawa dotyczyła pana Jana Kowalskiego albo pana Zbigniewa Nowaka albo kogokolwiek innego, to czy to wszystko rzeczywiście działoby się tak szybko i tak spektakularnie?
0: Prawdopodobnie nie, bo faktem jest, że bywa różnie w tego typu sytuacjach. Ja wielokrotnie mam kontakt z ludźmi, którzy chodzą i poszukują pomocy po prawomocnym zakończeniu postępowania, bardzo mocno zwracając uwagę na krzywdę. No i faktycznie czasami czekają też latami nawet na odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, czy w ich sprawie możliwe będzie wniesienie, czy też nie kasacji, czy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnym, bo te sprawy w sprawach cywilnych, bo tych spraw jest bardzo dużo i są to różne sprawy.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A teraz w magazynie Saldo porozmawiamy o raporcie Budynki do zmiany, założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. Ten raport został przygotowany przez Polski Alarm Smogowy i think tank Project Tempo. W naszym studiu Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo właśnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I może na początek tak nieco przewrotnie zapytam, bo proponują państwo założenia dla nowej polityki dla budownictwa. A ja się zastanawiałem, czy dziś w ogóle jakakolwiek sensowna polityka w tym zakresie jest realizowana.
4: To znaczy, chcieliśmy wziąć całą politykę, która jest realizowana w Polsce od samego początku, od założeń, które są dla nowego budownictwa, dla warunków technicznych, któremu musi podlegać nowe budownictwo. Skonsolidować to w jedną szeroko rozumianą politykę, również z programami wsparcia tych budynków, które już istnieją, które już wielokrotnie po prostu w przeszłości okazywały się, że są wampirami energetycznymi i budowały też problemy związane z, czy to z dostępnością ciepła dla mieszkańców.

0: czy z rachunkami. Trzeba to spiąć po prostu w jedną politykę. Z takiego założenia wyszliśmy i potraktowaliśmy to jako budowę polityki gospodarczej. Nie chcemy tego traktować jako budowę polityki socjalnej czy społecznej. To jest nowy impuls gospodarczy. W ten sposób to traktujemy.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo jedna z tez państwa raportu jest taka, że prowadząc mądrą politykę w zakresie budynków, jesteśmy w stanie zyskiwać na tym gospodarczo i też nadrabiać pewne zapóźnienia gospodarcze, które wciąż mamy.
0: Tak, no jeżeli byśmy wrócili do tego roku 2022, który jest przywołany w raporcie, to był bardzo newralgiczny rok. To był rok agresji Rosji na Ukrainę, kiedy te ceny, przede wszystkim gazu, no, poszybowały bardzo mocno w górę, ale również pojawiły się problemy z dostępnością węgla, gdzie ja bym chciał tutaj przypomnieć, że większość węgla, które jest wykorzystywane w polskich gospodarstwach domowych, pochodzi z importu. Ten rok 2022 był wtedy takim bardzo ciężkim rokiem, gdzie ten, jak państwo możecie pamiętać, ten węgiel płynął do nas z Kolumbii, Mozambiku, ze wszystkich stron świata, Australii, ze wszystkich stron świata. No i to miało dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, te wysokie ceny gazu, na które wtedy na cały import gazu w tamtym roku wydaliśmy 80 miliardów złotych, czego mniej więcej 20-25% trafia do gospodarstw domowych. Z drugiej strony kolejne kilkanaście miliardów złotych, które wydaliśmy na import węgla i na dopłaty do tego węgla. To są pieniądze, których można było uniknąć, prowadząc naprawdę mądrą politykę, jeżeli chodzi o modernizację budynków w Polsce. I takie też założenie sobie przyjmujemy. Pan redaktor tutaj przed naszym wejściem odczytywał ceny paliw na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że z gazem dzieje się to samo. Ceny węgla, one trochę mniej dotyczą Polski pewnie w tym momencie, jeżeli chodzi o energetykę, ale też podążają za cenami gazu. No i takie szoki gospodarcze, szoki energetyczne po prostu będą się zdarzać. Naszym celem jest uodpornienie też polskiej gospodarki, polskich gospodarstw domowych na tego typu szoki.
1: No właśnie, bo też państwo w tym raporcie piszecie o tym, że gdybyśmy mieli w kraju lepszą tkankę budynkową, to moglibyśmy właściwie dość mocno obniżyć nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne, przez co, tak jak pan już wspomniał, mniej bylibyśmy zależni od tych szoków energetycznych, z którymi coraz częściej mamy do czynienia, no bo jeszcze kilka lat temu to był szok związany z wojną w Ukrainie. Dziś najprawdopodobniej za chwilę będziemy obserwować te szoki związane z wojną na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, no gospodarstwa domowe są bardzo mocno niestety narażone i bardzo boją się tego typu problemów, co jest też jakąś tam przestrogą dla polityków, myślę, że i lekcją, którą można wyciągnąć. Jeżeli faktycznie te budynki byłyby dobrze docieplone, a mówimy tutaj o zarówno o domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych, ale też o budynkach użyteczności publicznej w samorządach, no to przeanalizowaliśmy audyty na potrzeby tego raportu, przeanalizowaliśmy audyty z wykonywanych inwestycji, z inwestycji, które były realizowane w ramach różnych programów dotacyjnych. Wielokrotnie zdarzało się tak, że zapotrzebowanie na energię tego budynku spadało o 70%. My tutaj założyliśmy, że to będzie około 50% średnio, że te nowsze budynki po prostu no, z racji tej lepszej bazy to zużycie energii trudniej będzie ciąć. Natomiast docelowo, jeżeli przeprowadzilibyśmy modernizację tych 2 miliona budynków, tak jak zakładamy w raporcie, to jesteśmy w stanie oszczędzić setki miliardów złotych z jednej strony na rachunkach, bo to są rachunki gospodarstw domowych, które one płacą, ale z drugiej strony kolejne dziesiątki, a w dłuższej perspektywie setki miliardów złotych nie tylko na paliwach kopalnych, bo z jednej strony oczywiście mamy gaz, mamy jeszcze ten importowany węgiel, no ale już pojawiają się coraz bardziej informacje. Dzisiaj, czy wczoraj pojawił się wywiad pana ministra Miłosza Motyki związany z problemem z cenami pelletu, gdzie pan minister już powiedział, że będzie chciał uniknąć tego, ale być może kwestia zwiększenia importu tego paliwa jest niezbędna po to, żeby zapewnić właściwe ceny na ten sezon grzewczy. Więc to troszeczkę idzie szerzej niż tylko paliwa kopalne. No, my tutaj postulujemy też w pewnym sensie mądrą elektryfikację tego ogrzewania w tej dłuższej perspektywie i to jest też taki element, który ma nas uodpornić. I wydaje mi się, że tak jak słucham nawet ostatnich debat, gdzie specjaliści od systemu elektroenergetycznego nie do końca są zwolennikami odejścia od węgla, to panuje jakiś taki, mam poczucie, konsensus, na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne i elektryfikacja właśnie tego ogrzewania też może być tego typu konsensusem.
1: To podkreślmy to, co pan powiedział przed

0: chwilą, bo to wydaje się być kwestia zasadnicza. Dobra termomodernizacja budynku pozwala na to, aby oszczędzić 50, a nawet czasami 70% obecnie zużywanej energii, chociażby do ogrzewania takiego budynku.
1: Tak, i do ciepłej wody użytkowej. Myślę, że teraz będziemy mieć też narastające problemy i to lato nam to pokazało z utrzymaniem komfortu termicznego też w lecie, czyli te klimatyzacje. Natomiast to się uzupełnia. Klimatyzacja jest pompą ciepła, powietrze. Natomiast no, państwo tutaj musi poprowadzić tę politykę, czy w zasadzie zbudować ją od nowa w sposób dużo bardziej mądry niż to miało miejsce do tej pory. Stąd postulujemy właśnie zastąpienie na przykład programu Czyste powietrze programem Ciepły Dom. Tylko chciałbym tutaj podkreślić, jeżeli ktoś z policy makerów będzie tego słuchał, żeby utrzymać program Czyste powietrze do samego końca, do wejścia nowego programu.
0: No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tych zasadniczych państwa propozycjach. Wspomniał pan przed chwilą o tym, aby zlikwidować program Czyste powietrze, a w zamian wprowadzić program Ciepły Dom. I może zanim o konkretach tego nowego programu porozmawiamy, chciałbym zapytać o sam program Czyste powietrze i o dotychczasowe jego efekty. No bo program już trwa kilka lat, wydaliśmy na niego wiele miliardów złotych, kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednocześnie, jak wskazują dane, problem smogu, który miał być rozwiązany między innymi przez program Czyste powietrze, nie tylko nie ustępuje, ale się nasila. Zatem program Czyste powietrze działa, czy to są zmarnowane pieniądze?
1: To znaczy, ja bym trochę chciał podzielić ten program i niestety mówię to z głębokim bólem na dwa okresy. Do lipca 2022 roku, kiedy ten program faktycznie był dosyć prosty, był realizowany w sposób taki, który był przejrzysty dla beneficjentów, jednocześnie nie pozwalał na te nadużycia. Potem mamy ten program po lipcu 2022 i styczniu 2023 po tych deformach pani minister Anny Moskwy, która doprowadziła do rosnącej liczby wniosków. Natomiast doprowadziło one do pewnych nadużyć, do wypłynięcia środków, które wcale z tego budżetu nie musiały wypłynąć, mogły być przeznaczone dużo bardziej efektywnie. No i mamy wreszcie program zawieszony w listopadzie 2024 roku i uruchomiony ponownie w marcu 2025, też niestety trzeba to nazwać pewną deformą. I ten program po marcu 2025 roku, on po prostu nie żyje, mówiąc wprost.
0: No, nie odzyskał udawnego wigoru.
1: Zdecydowanie. Aplia udostępniła ostatnio dane właśnie dotyczące wymiany kopciuchów w programie Czyste powietrze. No i jeżeli byśmy szli tą ścieżką dalej, oczywiście tym trendem, no to zajęłoby to nam kilkadziesiąt lat. Także zdecydowanie jest tak, że jakość powietrza w Polsce się poprawiła. To już nie jest to, co było w roku 2010, 11, 12, 13. Więc Czyste powietrze na pewno przyniosło efekty, poprawiło też efektywność wielu budynków, natomiast no dzisiaj wymaga zmiany, bo po prostu po tych wszystkich przebojach, tych dwóch deformach wymaga głębokiej zmiany.
0: Zmiany polegającej na jego likwidacji, bądź też zastąpieniu nowym programem. Ten program państwo nazwaliście Ciepły Dom. Czym on miałby się różnić od Czystego powietrza i co by miało sprawić, że on akurat odniósłby sukces i dzięki temu programowi te cele, które państwo też zakładacie, byłyby osiągnięte?
1: Po pierwsze, jest takie symboliczne nowe otwarcie. Jakby żegnamy się z tym starym, co było złe. Duża kampania promocyjna, która miałaby na celu promocję tego nowego programu, też jakby odcina generalnie to, co było złe marketingowo, te wszystkie artykuły, więc to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest znaczne uproszczenie tego programu. Ja się zajmuję tym programem w zasadzie od samego początku i jak ktoś mnie kiedyś prosił już po tych wszystkich reformach, żeby to wgryźć się trochę bardziej w te zasady, żeby mu pomóc, to powiem szczerze, że miałem poważny problem z tym, jaki poziom beneficjentowi tej dotacji przysługuje. I naprawdę normalny człowiek będący z ulicy bez jakiegoś głębszego doradztwa nie jest w stanie się połapać, jakie na przykład jest w stanie uzyskać poziomy dotacji.
0: Choć dodajmy, takie doradztwo istnieje przynajmniej w części gmin.
1: Tak, w zdecydowanej większości, natomiast no, z jakością tego doradztwa też bywa różnie. To też do tego odnosimy się trochę w tym raporcie i proponujemy

0: nuli to ogólnopolski system doradztwa energetycznego dla osób mniej zamożnych. Więc na radykalnym, zdecydowanym uproszczeniu, zaangażowaniu też takich narzędzi jak sztuczna inteligencja, jak uczenie się maszynowe w ocenianiu wniosków, w wyłapywaniu tych ludzi, do których należy pójść na kontrolę, żeby ta sztuczna inteligencja na przykład podpowiadała, że tutaj w tym domu raczej jest bardzo mała szansa, że wystąpi jakieś nadużycie, ale warto pójść do tego. To po pierwsze poprawia efektywność programu, po drugie też buduje bezpieczeństwo beneficjentów, poczucie bezpieczeństwa u beneficjentów.
1: Też w tym nowym programie państwo chcielibyście wprowadzić taką zasadę max 140, to znaczy po modernizacji zapotrzebowanie budynku na energię użytkową nie mogłoby przekraczać 140 kWh na metr kwadratowy rocznie. Gdybyśmy mieli tę wartość jakoś spróbować zwizualizować, bądź też odnieść ją do innych wartości, które by nam to rozjaśniło, to jaka to byłaby wartość? To znaczy, do czego to 140 kWh na metr kwadratowy możemy odnieść, aby zrozumieć, o co chodzi w tej zasadzie?
0: To jest poziom takiego przeciętnego domu w Polsce, troszeczkę podwyższony. Już tłumaczę, skąd ten limit. Dzisiaj on funkcjonuje w pewnym sensie, ale są trzy limity. Do 80 kWh, między 80 a 140 i powyżej 140, co znacznie utrudnia beneficjentom połapanie się w zasadach tego programu. To jest tylko i wyłącznie zasada, która miałaby na celu wyeliminowanie takich domów, w których modernizacja już nie opłaca się inwestować środków publicznych. Taka osoba, która mieszka w takim domu, miałaby prawo do wymiany źródła ogrzewania po to, żeby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i dopłaty do paliwa w ramach właśnie wsparcia socjalnego, tak żeby właśnie z tym szacunkiem do pieniędzy publicznych się posługiwać. To jest znaczne też uproszczenie po prostu tych reguł, które są obecnie.
1: W sumie ten program miałby kosztować 120 miliardów złotych. Natomiast całościowy koszt tej polityki, którą państwo zaprojektowali, jest znacznie wyższy, bo to jest ponad 250 miliardów złotych.
0: Tak, chociaż ja nie lubię tego słowa koszt i pozwolę sobie go zamienić na słowo inwestycja. To wszystkie te pieniądze, które zainwestujemy faktycznie efektywnie w tkankę budynkową, to jest to, co nam się zwróci po pierwsze w rachunkach, bo o tym już mówiłem, w ograniczeniu importu paliw kopalnych, zależności też od innych państw, niezależnie czy mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, Katarze, jakimkolwiek innym państwie. A z drugiej strony no, chcemy też osiągnąć pewien efekt mnożnikowy. Do tej pory ja przeliczyłem, że na każdą złotówkę z dotacji, która była wydana w programie Czyste Powietrze, mniej więcej, to jest ciężkie do oszacowania, ale od złoty 50 do złoty 75 pojawiało się pieniędzy jeszcze dodatkowo rynkowych. Więc to jeszcze, to jest taki mechanizm, który uaktywnia też środki pochodzące właśnie z kieszeni obywateli. Jeżeli chcą remontować, to dokładają tą swoją część. Następuje ten efekt mnożnikowy, no i chcemy wygenerować całościowo inwestycje na kwotę 400 miliardów złotych. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe elementy, więc łącznie to jest impuls dla gospodarki na poziomie około 500 miliardów złotych w dekadę. Wydaje się, że to jest taki impuls, który faktycznie może wpłynąć na wzrost gospodarczy, ale też dając właśnie tę drugą stronę pod kątem bezpieczeństwa i ograniczenia kosztów.
1: Ten impuls gospodarczy też miałby przynieść nowe miejsca pracy. Plan zakłada powstanie 200 tysięcy miejsc pracy, w tym 20 tysięcy w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy. A zatem, jak rozumiem, to byłby taki boost dla całej gospodarki, dla rynku pracy również.
0: Taki również był nasz cel. Różnie szacuje się te liczby, które bezpośrednio mogą wygenerować tego typu programy dotacyjne. My oszacowaliśmy, że te wszystkie programy, włącznie właśnie z programem też dla samorządów, który tutaj proponujemy, to jest też pewna nowość, są w stanie te 200 tysięcy miejsc pośrednio, bezpośrednio w gospodarce wygenerować. Faktycznie te 20 tysięcy, do tego się trochę może bardziej odniosę, jest dosyć ciekawym wątkiem, bo z jednej strony oczywiście jesteśmy potęgą eksportową, jeżeli chodzi o materiały budowlane, stolarkę okienną, tego typu materiały, wełnę mineralną na przykład. Natomiast ciągle mamy problem z, na przykład z urządzeniami grzewczymi. Tutaj ten rynek polski polskich pomp ciepła, producentów polskich pomp ciepła się nie rozwiną. I proponujemy też bardzo mocne wsparcie właśnie zbudowania takiego housing techu w Polsce, gdzie ten eksport właśnie na przykład takich urządzeń grzewczych i

0: innowacje w tym sektorze po prostu przyczynią się do wzrostu gospodarczego.
1: A gdyby udało nam się wdrożyć te założenia, które państwo proponują, to czy ETS 2, który ma objąć także emisję z budownictwa, byłby nam już niestraszny? Pytam też o to w kontekście, bo zdaje się, że w Unii Europejskiej dyskusja na temat reformy tego systemu nabiera tempa. Dziś mamy poznać raport a propos reformy ETS 1, no ale też niechybnie dyskusja o ETS 2 za chwilę powróci.
0: Na pewno byłoby łatwiej i polskim gospodarstwom domowym, i samorządom. No, celem ETS-u drugiego, ja nie chcę tutaj oceniać założeń i tego, w jaki sposób, bo to temat na jakąś inną audycję, natomiast no, on ma w założeniu wyeliminować paliwa kopalne z ogrzewnictwa indywidualnego i z transportu. Nie wydaje mi się, żeby on był obecnie projektowany w takiej formule, która jest sprawiedliwa, więc tak, z jednej strony faktycznie ta modernizacja no, zmniejszy zapotrzebowanie na gaz. Wydaje się, że docelowo no, naszym celem jest wyeliminowanie węgla z ogrzewnictwa indywidualnego. Proponujemy właśnie elektryfikację, czyli odnawialne źródło energii, jeżeli tak można nazwać, bo to nie do końca to jest precyzyjny termin, ale którym są przede wszystkim pompy ciepła. One pozwolą nam uodpornić gospodarstwa domowe faktycznie na ten ETS drugi. Natomiast obawiam się, że jeżeli faktycznie on wszedłby w życie w roku 2028, to po pierwsze nie zdążymy, no bo to planujemy plan rozłożony na dekadę, no a po drugie bardzo mocno dotknie polskie gospodarstwa domowe, w szczególności te najuboższe. Z drugiej strony też byłby pewnie elementem finansowania tego typu programu, bo 67,5% pieniędzy z ETS-u, które trafią do budżetu, muszą być przeznaczone na inwestycje.
1: Mówił pan przed chwilą o elektryfikacji i to jest faktycznie kierunek, który wydaje się być sensownym, ale żeby on był faktycznie sensownym, to ten prąd, który będziemy wykorzystywać, musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii, bo jeśli mówimy cały czas o prądzie produkowanym z węgla na przykład, bądź z gazu, no to ta transformacja trochę nie ma sensu. No i pytanie, czy nasze dostosowanie się do tych wymagań, to znaczy nasze przejście na OZE, będzie dotrzymywało tempa zmianom, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na prąd. Innymi słowy, czy będziemy w stanie dostarczyć tyle zielonego prądu, ile nasza gospodarka będzie potrzebować.
0: Czyli ja się trochę pozwolę nie zgodzić z tą tezą, że tutaj jakby nawet przy pozostawaniu przy węglu, czy przejściu na gaz, którego będziemy chcieli mieć jak najmniej, no bo te elektrownie gazowe będą pełnić jakąś tam bardzo konkretną rolę, plus elektrownia atomowa. To znaczy, po pierwsze, to zmniejsza naszą zależność energetyczną. Jeżeli popatrzymy na transport, to import ropy naftowej, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, węgiel i gaz. Więc to ma też jakiś tam głębszy sens. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tę odporność gospodarki, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o rachunki gospodarstw domowych, więc jakby tutaj zdecydowanie jesteśmy w stanie tą elektryfikacją, no, efektywność tych procesów po prostu elektryfikacyjnych. Samochody mają 100% efektywności w tym procesie, pompy ciepła tam na papierze 300-400%, no bo nie wchodząc w fizykę, urządzenie nie może mieć więcej niż 100, ale są w stanie pozyskiwać to ciepło z otoczenia. Więc jesteśmy w stanie bardziej efektywnie wykorzystywać te paliwa. Nie utrzymujemy też jakiejś drogiej na przykład sieci gazowniczej, bo utrzymanie sieci gazowniczej to jest pewien drogi element, który kosztuje naszą gospodarkę corocznie. Więc na pewno przejście na odnawialne źródła energii jest też istotne z tego punktu widzenia i tutaj dodałbym ten kontekst właśnie utrzymania tej energii cieplnej w lecie, kiedy ta fotowoltaika jest w stanie pracować, plus transport i też wczesną jesienią i późną wiosną, kiedy ta energia słoneczna już jest dosyć mocno pozyskiwana i jest w stanie na przykład prowadzić do dogrzewania pomieszczeń za pomocą pomp ciepła, powietrze. Więc to jest taki, bardzo wiele puzli generalnie składa się, powiedziałbym, na ten obrazek.
1: I tu musimy stawiać kropkę, bo czas naszej audycji właśnie dobiega końca. Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo był naszym gościem, a rozmawialiśmy o najnowszym raporcie Project Tempo i Polskiego Alarmu Smogu.

0: Krajowego, budynki do zmiany, założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Autopromocja.
2: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
3: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
2: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
3: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
2: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
3: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
2: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
3: Zapraszamy już jutro o 20:05.
2: Filip Jastrzębski
3: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Nie ustają rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy drony i rakiety balistyczne spadły na Zaporoże na południu kraju i Krzywy Róg w centrum. Jak podają lokalne władze, w Zaporożu w ataku na dzielnicę mieszkalną zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Z kolei w Krzywym Rogu Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi zakład przemysłowy. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne.
1: Dotrzymałem słowa. Jestem przekonany, że pan minister również tego słowa dotrzyma, no bo to jest w interesie. To jest w interesie pana ministra, to jest w interesie rządu, to jest w interesie polskich kolei, ale przede wszystkim jest to w interesie tych, którzy z kolei korzystają.
0: Przewrócono ruch kolejowy po jednym torze w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu, gdzie w środę na przejeździe pociąg zdarzył się z ciężarówką. Zginęła wtedy jedna z pasażerek, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Pociągi kursują ponownie po torze numer 1 z ograniczeniem prędkości. Dzisiaj mają zostać wznowione prace na uszkodzonym torze numer 2. A wczoraj w związku z tą katastrofą protestowali maszyniści. Zwalniali na przejazdach kolejowych do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę. Jak mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, którego słyszeliśmy przed chwilą, akcja została skrócona z 24 do 12 godzin, by pasażerowie mogli dojechać do swoich domów. Maszyniści domagają się zaostrzenia kar dla kierowców za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada szybkie działania w tej kwestii.
2: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
0: Maszyniści żądają też inwestycji w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Piotr Niemczyk, były opozycjonista z czasów PRL, opuścił więzienie po kilku dniach od zatrzymania. Za kratami miał spędzić 15 dni za udział w demonstracji ostatniego pokolenia. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary wobec niego. Analogiczną decyzję podjął Sąd Najwyższy w związku z kasacją wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas pobytu za kratami Niemczyk rozpoczął głodówkę.
3: I zacząłem pomału odczuwać negatywne skutki tego. Po ilość dniach głodówki człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno, jakieś różne takie rzeczy. Jak się dowiedziałem o tym, że jest kasacja tego wyroku, którym zostałem skazany, to się po prostu bardzo ucieszyłem i teraz się cieszę.
0: Nagrania policyjne pokazały, że Piotr Niemczyk stał podczas protestu ostatniego pokolenia na chodniku i nie blokował ruchu. Po odmowie wykonania prac społecznych rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu. Woda na terenie gmin Baćkowice i Wojciechowice w

0: Wiecie, opatowskim świętokrzyskim nie nadaje się do spożycia. Sanepid wykrył w niej groźne bakterie. Alert wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Nie można z niej przygotowywać posiłków ani myć ciała. Mieszkańcy mogą korzystać z systemu dowozu wody. Dostarczają ją w butelkach Urząd Gminy i strażacy, mówi wójt Baćkowic Marian Partyka.
1: Beczkowóz jest duży jeden, co 2 godziny będzie przejeżdżał do tych większych miejscowości. Prócz tego będzie tak samo i butelkowana woda.
0: Najnowsze badania sanepidu będą w niedzielne przed południem. Wielkie kobiety w historii Polski to motyw przewodni tegorocznego orszaku dziejów. Kolorowy korowód jak co roku w połowie września przejdzie ulicami Warszawy. Rekonstruktorzy wcielą się w 150 postaci historycznych. Tegoroczne wydarzenie to lekcja dumy z osiągnięć wybitnych kobiet, które miały ogromny wpływ na historię Polski, Europy i świata, mówi prezes Fundacji Orszak Dziejów Anna Murawska.
2: Naszymi wyjątkowymi bohaterkami będą Maria Curie-Skłodowska, noblistka, pierwsza polska złota medalistka Halina Konopacka, matka niewidomych Róża Czacka, Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz, a także księżna Dobrawa, żona pierwszego władcy Polski. Ale nie zabraknie pierwszej polskiej, czwartej na świecie kobiety weterynarz Heleny Jurgielewiczowej, królowej Bony czy księżnej Kingi.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 przy kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Następnie orszak przejdzie na plac Zamkowy.
3: To są aktualności jedynki.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie opady deszczu stopniowo słabnące. Po południu przelotnie może popadać również na zachodzie i na północy. Temperatura maksymalna od 11 stopni na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju, do 21 stopni na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, wysoko w górach, porywisty.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Wakacje się skończyły, ale susza zostaje i obok zdjęć wyschniętych rzek i jezior tegoroczną skalę kryzysu wodnego w Polsce najlepiej oddają konkretne liczby. O tych liczbach i o tych ostrzeżeniach porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, koordynujący projekt Kropla Wiedzy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Wspomniałam o liczbach. No, radio nie zawsze lubi liczby, bo to czasami trudno zapamiętać, ale skala problemu, z jakim się mierzymy w kontekście suszy, jest ogromna, więc o kilku tych liczbach możemy wspomnieć. Tegoroczne zdjęcia z wakacji to często zdjęcia wyschniętych zalewów czy rzek, no a także właśnie problem, który związany jest z suszą. Zanim przejdziemy do tematu, który pojawi się w szkołach, bo trzeba o tym zacząć mówić i działać, no to właśnie chciałabym się skupić na tych danych, które pojawiły się w czasie wakacji, tych liczbach, które się pojawiły, i rekordach niechlubnych, i tych nieprzyjemnych informacjach odnośnie chociażby podpaleń i chociażby pożarów lasu. Co za informacje dostaliśmy, jeśli chodzi właśnie o wyniki suszy tegorocznego lata?
4: No, jest wiele takich liczb. Chyba taka najbardziej rozpowszechniona i najbardziej znana to jest to, że aż 625 gmin w Polsce wydało apel o ograniczenie zużycia wody. Wody wodociągowej, no ze względu na to, że po prostu susza czy inne ograniczenia spowodowały, że zbyt dużo ludzie zużywali tej wody z jednej strony, a z drugiej strony dostęp do tej wody w tych przedsiębiorstwach wodociągowych był utrudniony. No i takie apele wystosowano. 625 gmin, no to jest niebagatelna liczba, bo mamy tych gmin w Polsce około 2,5 tysiąca, w związku z tym to jest 25% gmin.
3: Co czwarta gmina miała taki problem, czyli dokładnie. Mieliśmy problem z wodą taką do celów higienicznych, czy bardziej te ostrzeżenia dotyczyły na przykład niepodlewania, nie marnowania, no, rozsądnego gospodarowania
4: wodą? Oczywiście
3: wodą.
4: Bardziej te ostrzeżenia w wielu miejscach dotyczyły niepodlewania roślin, nie mycia samochodów, czy na takiego bardziej

0: rozrzutnego wykorzystywania wody, natomiast no, w niektórych gminach nawet niestety dochodziło do wyłączenia na przykład wody w okresie nocy, czy no, takich awarii z tym związanych.
1: Ograniczenia zużycia wody, 625 gmin w Polsce. Tyle miejsc mierzyło się właśnie z problemem braku wody. No, widać ten brak też w rzekach, widać w wysychających jeziorach. To jest coś, obok czego nie da się przejść obojętnie, bo to jest coś naprawdę rzucającego się w oczy. To się nie da zamieść pod dywan i powiedzieć, że nie ma zmian klimatu, że nic się nie dzieje, bo to po prostu gołym okiem widać.
0: Tak, no myślę, że szczególnie zawiedzeni pewnie często są ludzie, którzy gdzieś pojadą nad jakąś Solinę, nad jakieś takie jeziora, które do tej pory były często reklamowane turystycznie, szczególnie o właśnie na przykład zalew chyba Klimkowski, tak, niedaleko Ropczyc, gdzie całkiem w zasadzie ten zalew przestał istnieć. To jest trochę szersza rzeka, przy czym rzeka też dosyć mało spektakularna, bo rzeka Ropa sama w sobie nie jest jakąś wielką rzeką, taką jak Wisła, tylko mniejszą. No i tam w zasadzie tej wody po prostu w tych zbiornikach nie ma. Kiedyś, kiedy te zbiorniki tworzono, no to z myślą również o tym, że może rozwinie się tam turystyka, że będą ludzie łowić ryby, prawda, że będą tam pływać łódki, no zupełnie to dzisiaj nie ma większej racji bytu.
1: I wiele takich miejsc, które bywają atrakcją turystyczną, są dla turystów ciekawym miejscem, okazały się niedostępne. Ja też byłam na Kładce, kładka taka w Narwiańskim Parku Narodowym i okazało się, że kładka nieczynna, bo za niski poziom wody, żeby można było przejść tą trasą, gdzie właśnie momentami się przepływa taką kładką. No i jest tak niski poziom, że kładka ugrzęzła na mieliźnie, więc te atrakcje turystyczne też przestają być dostępne.
0: Tak, no to jest właśnie ta kolejna liczba, czyli 70% miejsc, gdzie mierzy się poziom wody w rzekach w Polsce, 70% tych miejsc, no wykazuje właśnie taki stan bardzo, bardzo niski, taki wręcz krytycznie niski. No zresztą w Warszawie chociażby, prawda, też była w sierpniu taka informacja, że znowu krytycznie niski stan wody mamy. Zresztą w Warszawie rok czy dwa lata temu przesunięto ten wskaźnik dużo, dużo niżej, ponieważ już był na takim poziomie, że jest taka instalacja, która to pokazuje w Warszawie w taki bardziej obrazowy sposób i ta instalacja już w zasadzie pod ziemię powinna zejść. Więc, no i, ale to nie jest odosobnione, nie są to odosobnione przypadki.
1: I to wcale nie jest fajne zjawisko, bo to jest ciekawe, może przyrodniczo, że wow, jak dużo się odsłoniło ziemi, jak ciekawe rzeczy z tej Wisły chociażby wychodzą, tak, ale to wcale nie jest powód do radości.
0: To nie jest powód do radości, no. Ja na przykład w tym roku byłem w Bieszczadach i w Sanie, no, ludzie się dziwili, że tej rzeki po prostu praktycznie nie ma. To jest rzeczułka, a po drugie takie bardzo niskie stany wody wpływają przede wszystkim na to, że woda dużo bardziej się nagrzewa. Bo tej wody jest mniej i ta woda dużo szybciej się nagrzewa. Za tym rodzą się zmiany biologiczne. Ryby przestają mieć tlen, bo pojawiają się bakterie, które w mniejszej ilości wody, w cieplejszej wodzie, łatwiej się namnażają. Szybciej ten tlen wykorzystują i tu może dojść do takiej katastrofy ekologicznej jak na Odrze. Natomiast i niestety nie tylko dotyczy to właśnie tych dużych rzek w Polsce, również tych mniejszych, również tych w województwach, co do których być może do tej pory nie przypuszczaliśmy, że tak mogłoby być. Podkarpackie, lubelskie, podlaskie też zaczynają takimi województwami być, gdzie no wszyscy powszechnie kojarzymy, że to są raczej tereny takie niewiele przekształcone często przez człowieka, gdzie te rzeki nawet są, prawda, niespecjalnie jeszcze uregulowane, ale tam też ta susza zagląda. No i właśnie do tych województw chcemy jakby tak troszeczkę prewencyjnie skierować nasze działania w projekcie Kropla Wiedzy. I te działania polegające na szkoleniach dla nauczycieli, ale także na takiej zabawie dla młodzieży w postaci grywalizacji różnych quizów i zadań związanych właśnie z oszczędzaniem wody, z tym jak możemy temu kryzysowi spróbować zażegnać poprzez właśnie tak zwane błękitno-zielone rozwiązania, czyli rozwiązania, które pozwolą nam tej wody więcej wychwycić z opadów, które mamy. Bo to jest też taki, wydaje się, trochę niezrozumiały problem, że co jakiś czas, prawda, nam tutaj IMGW mówi, że katastrofalne opady, że podtopienia. Wydaje nam się, że tej wody jest straszliwie dużo. Tymczasem tej wody nie jest tak przesadnie dużo więcej, ale przede wszystkim ta woda nam ucieka w większym stopniu niż do tej pory, dlatego że mamy cieplejszą atmosferę i te 1

0: czy 2 stopnie więcej niż kiedyś, większa liczba też po prostu dni gorących niż była kiedyś, powoduje, że dużo więcej tej wody po prostu szybko wyparowuje. No a też i my sami dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę, bo bardzo wiele terenów po prostu wybetonowaliśmy, sprowadziliśmy tą wodę do kanalizacji, ta woda od razu spływa do tych rzek. No i przez chwilę tam płynie, ale bardzo szybko ucieka do morza. I to są takie problemy, no, które wymagają takiej systemowej zmiany. Chcemy tą systemową zmianę w naszym projekcie Kropla Wiedzy poprzez nauczanie młodzieży i nauczycieli spróbować wywołać.
1: Kropla Wiedzy, czyli zmiana postaw społecznych poprzez niebiesko-zielone szkoły w Polsce Wschodniej. Tak dokładnie nazywa się ten projekt. Czy to będą zajęcia edukacyjne dla uczniów, czy to będą materiały dla nauczycieli, czy to będzie rozmowa z rodzicami? W jaki sposób ten projekt będzie realizowany?
0: To są zajęcia i materiały dla nauczycieli przede wszystkim. 150 szkół chcemy odwiedzić, już kilkanaście odwiedziliśmy, ze szkoleniami. No i tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o młodzież, to będzie bardziej forma taka quizowa, takich konkursów, które też niedługo uruchomimy pod hasłem Zawody dla Wody i też będzie można się do nich zgłosić. Gra będzie zespołowa między zespołami szkolnymi, więc mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Cały rok szkolny będziemy prowadzić ten projekt, także zapraszamy do zgłaszania się. www.wodoodporni.edu.pl to jest adres strony internetowej, gdzie ten nasz projekt ma te wszystkie guziczki, gdzie można się zapisać zarówno na szkolenia, jak i już w niedługim czasie także do tych gier i zabaw.
1: No dobrze, ale to na razie tylko teoria, to znaczy zajęcia, warsztaty, tak, informacje, to wszystko jest teoria, to nam nie sprawi, że rzeki znowu się napełnią wodą. Więc co zrobić w praktyce?
0: Co zrobić w praktyce? W praktyce niebiesko-zielone szkoły, czy też niebiesko-zielone rozwiązania, to są rzeczy, które promujemy. Czyli chodzi o takie przekształcenie naszej przestrzeni, którą mamy wokół szkół, którą mamy w miastach, którą mamy wokół naszych domów, żeby ona łapała tą wodę deszczową i nie pozwalała jej tak szybko odlecieć. Czyli krótko rzecz ujmując, można powiedzieć, że apelujemy o to i staramy się nauczać o tym, żeby nie betonować naszych podwórek ponad miarę, żeby jednak pielęgnować jakieś ogródki, robić ogrody deszczowe, tworzyć jakieś miejsca, gdzie ta woda może się zatrzymywać, wsiąkać w glebę przede wszystkim, bo jeżeli ona wsiąknie w glebę, to dużo później wyparuje, niż będzie w jakimś zbiorniku, czy nawet takim otwartym, nie mającym styczności gdzieś tam z glebą. Ratowanie też starych drzew przede wszystkim, nie wycinanie drzew, powstrzymywanie się przed tym, żeby tą zieleń niszczyć, bo ona głównie też zatrzymuje tą wodę. Dążenie też do tego, żebyśmy odtwarzali tereny podmokłe, żebyśmy nie wypłaszali na przykład bobrów tam, gdzie one sobie założą swoje jakieś domy czy stawy, ponieważ to jest właśnie to, co pozwala nam tą wodę utrzymywać w większej ilości niż do tej pory i o tym właśnie nauczamy.
1: Czyli tak naprawdę to jest teoria, ale właśnie możemy to nawet indywidualnie we własnym gospodarstwie domowym, we własnej szkole, we własnej okolicy wprowadzić w życie, bo to nie są ani wymagające dużych nakładów finansowych rozwiązania, ani skomplikowane rozwiązania, żeby zamiast na przykład kawałka placu przy szkole wybetonowanego zamienić na kawałek zieleni łąki kwietnej, czy jakichś nasadzeń niewielkich, które można zrobić wspólnie na przykład na lekcji biologii z klasą w praktyce.
0: Tak, można też tak do tego podejść i właśnie do tego zachęcamy. No, nasze szkolenia mają na celu wyjaśnić właśnie, jak można aktywnie, zaangażując właśnie uczniów w takie działania też, zrobić coś pożytecznego. Zrobić coś pożytecznego, właśnie ogród deszczowy, czy on będzie w donicy, czy on będzie normalnie na ziemi zrobiony, żeby to miejsce znaleźć, żeby to miejsce wspólnie zrobić, żeby oszczędzać też wodę w domu, bo to też mieliśmy tutaj takie badania wśród mieszkańców właśnie tych województw, które pokazały, w jaki sposób ta woda jest używana. I no, też trzeba powiedzieć, że 65% osób, które przepytaliśmy, zauważają, że tej wody jest coraz mniej. Natomiast no, nie zawsze te sposoby wykorzystywania wody w domu są takimi sposobami, które tą wodę oszczędzają. Jeszcze można te rezerwy znaleźć.
1: Te przysłowiowe zakręcanie wody podczas mycia zębów to już jest dawno znana prawda i myślę, że większość ludzi się do tego stosuje. Ale można tej wody jeszcze szukać w domu. Można ją na wiele sposobów oszczędzać. Mój patent, który stosuję od dawna, czyli jak

suszarkę do ubrań, to ta woda, która się zbiera, jest idealna do mycia podłogi. Do podlewania kwiatów nie, dlatego że może być tam jeszcze trochę jakiegoś środka do prania czy do płukania, ale do mycia podłogi rewelacja. I zamiast wylewać to po prostu do ubikacji czy do wanny, no to korzystam z tego do mycia podłogi. Drobna rzecz.

0: innego węża, prawda, czy z innego zraszacza. A być może gdyby tą wodę gromadzić systemowo w takiej szkole, w jakichś beczkach, w jakichś urządzeniach, które tą wodę przychwytywały, aż tak dużo właśnie tej wody nie trzeba by było zużywać i nie byłoby tyle tych apeli o to, żeby tę wodę oszczędzać, bo właśnie często z powodu takiego bezmyślnego czasami podlewania kwiatów w okresie najbardziej upalnej pogody, kiedy ta woda z takim zraszaczu w zasadzie ona wyparowuje od razu, w zasadzie nawet nie trafia do tych roślin, no często to zużycie właśnie przekracza możliwości lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych.
1: No i potem dostajemy też ostrzeżenia przed chociażby suszą hydrologiczną. Takich ostrzeżeń też było bardzo dużo w czasie minionych wakacji. 15 sierpnia było najgorzej. Łącznie zostały objęte obszarami ostrzeżenia stanowiące połowę naszego kraju. Czyli susza hydrologiczna jest ogłaszana wtedy, kiedy wody gruntowe się obniżają? Czy w jakiej sytuacji możemy mówić o suszy tej hydrologicznej?
0: Kiedy spadek poziomu wody właśnie jest już na tych najniższych poziomach, kiedy brakuje wody w glebie, kiedy już właśnie są też ogłaszane bardzo często te zakazy wejścia, prawda, do lasów na przykład, żeby nie, bo jest bardzo duże ryzyko pożarowe. To jest ten moment. No i właśnie ta susza hydrologiczna jest taka najtrudniejsza do dostrzeżenia, no bo trzeba tutaj w szeregu takich kompleksowych pomiarów, więc trochę też nie jest łatwo to objaśnić, ale ona ma swój taki bardzo praktyczny wymiar, tak? Bo ona się przeradza w suszę przede wszystkim dla rolników. I też warto powiedzieć, że tutaj w zasadzie w 65% gmin w Polsce właśnie ten stan suszy hydrologicznej ogłoszona. Ten stan suszy hydrologicznej to jest ten stan, który potem upoważnia do wypłaty różnych odszkodowań rolnikom, jeżeli oni mają straty w rolnictwie, straty związane z tą suszą, a te straty no, są przeciętnie w Polsce na poziomie 14%. No, to nie jest mało. To już jest naprawdę spora strata, zwłaszcza jeżeli mówimy o 202 milionach złotych rocznie wypłaconych odszkodowań z tego tytułu. To są duże pieniądze.
1: No i my mieszczuchy nie możemy mówić, że nas to nie dotyczy, bo nas to dotyczy. Może nie bezpośrednio, czyli nie mamy problemu z uprawami i z całym rolnictwem, ale mamy problem potem w sklepie, żeby kupić chociażby to, co zostało wyprodukowane, a zostało tego mniej ze względu na suszę. Więc
0: zostało,
1: i cena jest wyższa.
0: Mniej,
1: więc to
0: i cena, tak.
1: I dla mieszczuchów, i dla tych z mniejszych miejscowości ma znaczenie.
0: Dokładnie. I cena pójdzie do góry. Dla każdego. No i dlatego też każdy z nas powinien się zastanowić, co może jeszcze zrobić takiego, żeby tej suszy było mniej. Dlatego zapraszamy na nasze szkolenia. Mamy też nadzieję, że poprzez szkoły, poprzez dzieci, młodzież, poprzez nauczycieli ta wiedza coraz bardziej będzie dostępna także dla każdego.
1: Z doświadczenia widzi pan, że na przykład właśnie młodzież, dzieci, które biorą udział w takich zajęciach, później też edukują rodziców, że to działa, że to w ten sposób właśnie się często odbywa, że bo na zajęciach mi powiedzieli, bo w szkole pan powiedział, czy pani powiedziała, że warto zbierać deszczówkę albo żeby jakoś oszczędzać wodę. Jak bardzo to się przekłada właśnie ten młody człowiek na dorosłego rodzica?
0: To się przekłada pod warunkiem jednak jednym takim, że ta wiedza nie spotka się z jakąś taką dużą kontrą ze strony tych osób, z którymi ta młodzież, która wyjdzie ze szkoły, będzie miała później do czynienia. Więc to przekonanie w tej młodzieży musi być bardzo silne, że tak należy robić i wtedy oni mają szansę ten świat zmienić. Natomiast jeżeli będzie słabe, to będzie im trudniej przekonać tych, którzy nie są przekonani i zostaną też zakrzyczeni. Także to tak bardzo, bardzo różnie. Ale generalnie spodziewamy się, że ten wpływ będzie widoczny.
1: No tym bardziej, że te susze widać, ten brak wody widać.
0: Tak,
1: jak od tego zaczęliśmy rozmowę, że jedziemy nad rzekę i nie popływamy kajakiem, bo jest zbyt niski stan wody. Albo idziemy gdzieś nad jakieś jezioro i się okazuje, że zakwit sinic, bo za ciepła woda. Czyli to jest coś, co no, obserwujemy, co bezpośrednio nas dotyczy, na co mamy, no co odczuwamy po prostu.
0: Tak, to odczuwamy. I teraz właśnie my trafiamy do, znaczy idziemy do nauczycieli, dlatego że oni trafiają do młodzieży. Dzisiaj ta młodzież troszeczkę jest wychowana w takiej sytuacji, że my jesteśmy takim społeczeństwem bogacącym się, myślącym, że nas na wszystko stać, że, no, że możemy tak od tego oszczędzania trochę odejść. Tymczasem właśnie takie kryzysy, jak ten kryzys wodny, który mamy, który jest napędzony też przez kryzys klimatyczny, pokazuje nam, że to jest trochę fałszywy obraz. My owszem się bogacimy, ale powinniśmy się bogacić nie tylko dlatego, że zużywamy coraz więcej różnych rzeczy, ale również dlatego, że oszczędzamy. Oszczędzanie również służy temu, żebyśmy my byli koniec końców

0: co bogatsi.
1: Ale jak ja obserwuję młodzież, to oni są chyba bardziej wyedukowani tak ekologicznie, no bo od wielu lat mamy segregację odpadów. I w szkołach są te osobne kosze. Większość jednak myśli o tym, gdzie wrzuca. To nie jest takie bez sensu wyrzucanie, gdzie mi się podoba. Tak samo system kaucyjny. No przecież ile młodzieży dorabia sobie do kieszonkowego, oddając plastikowe butelki. Więc młodzież w tej chwili ma kilka takich możliwości, żeby zobaczyć, jak ta ekologia jest ważna i że to jest taka już ich codzienność.
0: Oczywiście są duże możliwości, są też programy w zakresie jeżdżenia rowerem do szkół, prawda?
1: Rowerowy maj.
0: Są pracownie odnawialnych źródeł energii, ale wysunę tezę, że jeżeli chodzi o wodę, to mamy tutaj jednak pewien niedobór.
1: Bo leci przecież,
0: bo ta woda leci, bo w tych toaletach ta woda jest, w kranie leci. I tutaj nie przesadnie się o tym mówi. I wydaje się, że istnieje jednak potrzeba, żebyśmy o tym oszczędzaniu wody, o tym mądrym jej wykorzystywaniu, o jej pozyskiwaniu również mądrym z sytuacji, które mamy z deszczów, prawda, żebyśmy ją w mądry sposób pobierali z tej przyrody i wykorzystywali. I również oddawali oczyszczoną później, prawda, do przyrody. No bo to, co my wykorzystujemy, potem nie zawsze jest czyste, kiedy to oddajemy. Więc cały ten obieg wody troszeczkę nam umknął jeszcze z tej edukacji ekologicznej.
1: Tym bardziej, że bez wody nie da się żyć, nie da się jej w żaden sposób wyprodukować, zastąpić, o ile energię możemy produkować inaczej, nie z węgla, nie z paliw kopalnych, ale z odnawialnych źródeł energii, no to wody nie da się w żaden sposób wyprodukować. Nie ma na to metody. Trzeba ją po prostu oszczędzać, trzeba ją mądrze wykorzystywać, a program Kropla Wiedzy, czyli zmiana postaw społecznych poprzez niebiesko-zielone szkoły w Polsce Wschodniej jest dostępny. Można się zapisać, można wziąć udział. Czy tylko szkoły w Polsce Wschodniej?
0: Tak, tylko z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dla tych szkół na pewno mamy darmowe szkolenia właśnie w zakresie tego, jak nauczać mądrze o wodzie i jak ciekawie nauczać o wodzie i o zmianach klimatu, bo to jest właśnie clue tego projektu.
1: A co zresztą Polski? Też jest sucha.
0: Co zresztą Polski? Myślę, że w najbliższym czasie też pojawią się nowe, inne programy, które będą o tym nauczać. Natomiast oczywiście zachęcam do kontaktu z nami. Czym więcej my będziemy informacji mieli na temat tego, że takie działania są potrzebne, tym bardziej też będziemy mogli przekonać kogoś, kto rozdaje pieniądze na tego typu projekty, żeby takie projekty
1: finansować
0: i żeby rozlewać je na cały kraj.
1: Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, koordynujący projekt Kropla Wiedzy, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
1: A bardzo pan ładnie dzisiaj ubrany, tak na niebiesko, jak kropla wody.
0: No
1: taka
0: tak.
1: Czysta kropla
0: tak.
1: Wody.
0: Tak.
1: Ja dziękuję państwu za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Proszę państwa, znamy dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny o spadku spożycia alkoholu w Polsce. Jeszcze 4 lata temu statystyczny Polak wypijał prawie 10 litrów czystego alkoholu. Piwo pozostaje dalej najpopularniejszym napojem alkoholowym w Polsce i tak jest od końca lat 90. A od początku lat 2000 ponad połowa spożywanego alkoholu to właśnie owo piwo. Artur Wolski, dzień dobry. Dlaczego sięgamy po alkohol? Jak on wpływa na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, ale także i społeczne? Oraz jakie działania mogą skutecznie ograniczyć spożywanie alkoholu, opowie nasza gościni, doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry pani doktor.
5: Witam.
4: Za napój alkoholowy uznajemy nie tylko napoje spirytusowe czy wódki. Co jeszcze do tego zbioru napój alkoholowy możemy jeszcze zaliczyć?
5: No oczywiście piwo, wino, no każdy napój, który zawiera etanol. Tak. I to jest ta podstawowa wiadomość, którą należy pamiętać i brać pod uwagę, ponieważ w dalszym ciągu wiele osób uważa, że na przykład piwo to jest jakiś lekki napój alkoholowy, albo że wręcz w ogóle nie jest napojem alkoholowym, bo takie

0: opinie także można usłyszeć. Tak samo od piwa możemy się uzależnić jak od jakiegokolwiek innego napoju alkoholowego.
1: Badania naukowe dostarczają niezbitych dowodów, że nadużywanie alkoholu ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, na funkcjonowanie naszych narządów wewnętrznych, na zdrowie psychiczne, ale także generuje problemy społeczne i to na bardzo dużą skalę. To taki dosyć lakoniczny opis tego, co może alkohol zrobić z naszym zdrowiem, ale gdybyśmy pani doktor tak spróbowali skonkretyzować takie szkodliwe działanie alkoholu.
0: Obecnie mówi się o szkodliwym wpływie picia napojów alkoholowych na zdrowie psychiczne, somatyczne, ale w ogóle picia, nie nadużywania. Picia napojów alkoholowych. Obecnie uważa się, zgodnie z wynikami badań naukowych, że każda ilość napoju alkoholowego wypitego jest w jakiś sposób szkodliwa dla zdrowia osoby pijącej.
1: No właśnie, tym bardziej, że Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła już takie określenie, że nie ma dawki, która nie szkodzi,
0: tak,
1: prawda?
0: Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. I oczywiście to jest tak, że po wypiciu jednego kieliszka my nie odczuwamy tych negatywnych konsekwencji, natomiast to picie tych pojedynczych kieliszków kumuluje się. I nawet w przypadku osób, które twierdzą, że piją w sposób odpowiedzialny, umiarkowany, to jednak muszą brać pod uwagę, że picie napojów alkoholowych ma negatywny wpływ na ich zdrowie.
1: I warto chyba też jest przypomnieć, pani doktor, że spożywanie alkoholu, swoje szkodliwe działanie na zdrowie już wpływa na dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Myślę tu o kobietach w ciąży, które sięgają po alkohol, prawda? I na to są też dowody naukowe.
0: Tak, wrzesień to jest szczególny miesiąc. To jest taki miesiąc, który stanowi pewien pretekst do tego, żeby przypominać, iż jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka urodzenia dziecka z spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych to jest całkowita abstynencja od alkoholu od momentu poczęcia tego dziecka do momentu narodzin. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu podczas ciąży i nie ma takiego momentu, który byśmy mogli powiedzieć, że na początku ciąży to może nie jest takie szkodliwe lub na końcu ciąży. Po prostu ciąża to jest okres całkowitej abstynencji od alkoholu.
1: Pani doktor, chciałbym jeszcze, żebyśmy rozwinęli temat szkodliwości alkoholu na różne układy. Przewód pokarmowy, jeżeli będziemy pić alkohol, na pewno z tego nie będzie zadowolony, prawda?
0: Z całą pewnością. Tutaj jest bardzo wiele też kłopotów i chorób związanych z układem pokarmowym.
1: Podrażnienie układu pokarmowego.
0: Proszę pamiętać o nowotworach żołądka, wątroby, ponieważ alkohol ma bardzo silne właściwości kancerogenne. W związku z tym ma związek z powstawaniem co najmniej kilku nowotworów. I tu chcę zwrócić uwagę na związek picia napojów alkoholowych z nowotworem piersi, ponieważ to jest też związek udokumentowany. I to nie dotyczy kobiet uzależnionych, bo to się zdarza, taka interpretacja, ale ja nie piję nadmiernie, nie jestem osobą uzależnioną, w związku z tym nie ma możliwości, żeby ten alkohol mógł mieć taki wpływ. Tu nie chodzi o osoby czy kobiety uzależnione, choć w ogóle o picie napojów alkoholowych i znowu nie możemy wskazać tej granicy. Aha, jeśli tylko tyle piję, to znaczy, że nie ma to żadnego wpływu.
1: Bo wracamy do tego, co Światowa Organizacja Zdrowia wydała takie zalecenia. Nie ma dawki bezpiecznej, tak, jeżeli chodzi o alkohol. No, choroba też wrzodowa, żołądka, prawda, dwunastnicy, no to będą konsekwencje nadużywania alkoholu. Układ sercowo-naczyniowy też źle znosi alkohol, tak, i na to też mamy badania naukowe i dowody, że faktycznie tak jest, prawda?
0: Tak, wśród tych zdrowotnych konsekwencji picia napojów alkoholowych jako jeden z tych podstawowych układów, które ulega uszkodzeniom i dysfunkcji, to jest właśnie układ naczyniowo-sercowy. Bardzo wiele zawałów serca, udarów mózgu ma bezpośredni związek z piciem napojów alkoholowych. W ogóle alkohol jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Znajduje się w tej takiej trójce najważniejszych czynników ryzyka, czyli naprawdę te obciążenia zdrowotne są ogromne, a pamiętajmy jeszcze także o konsekwencjach w życiu społecznym.
1: A alkohol niszczy też wątrobę, czyli największe laboratorium naszego organizmu,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tutaj mamy też badania naukowe jednoznacznie wskazują, że różnego rodzaju dysfunkcje wątroby, włącznie oczywiście z marskością wątroby, są powodowane przez picie napojów

0: alkoholowych. Niestety w Polsce te odsetki osób, które chorują na alkoholowe zaburzenia funkcjonowania wątroby, to jest co najmniej 10 tysięcy zgonów rocznie.
1: Warto też pamiętać, że alkohol zaburza funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego za metabolizm leków, bo przecież każdy z nas ma jakąś chorobę współistniejącą, bo tak jakby poszukać, to na pewno u każdego coś znajdziemy. Lekarz zawsze przepisze jakieś leki. No i jeżeli pijemy alkohol, to te reakcje są nieprzewidywalne i zamiast dobrego skutku, dobroczynnego dla zdrowia leków, może dochodzić do bardzo szkodliwych interakcji. No i skutek może być fatalny dla nas.
0: Tak, w ogóle za mało się na ten temat mówi. Właśnie na temat interakcji napojów alkoholowych z lekami. I bardzo wiele osób w ogóle nie czyta też tych dodatkowych informacji, które są zawsze zawarte przy lekach, a tam najczęściej jest taka informacja o tej możliwości wejścia w interakcję z alkoholem. I oczywiście bardzo często leki też mają wtedy większe właściwości toksyczne dla naszego organizmu, o czym także należy pamiętać, w szczególności osoby starsze, które używają wiele leków, a do tego jeszcze alkohol, i te konsekwencje naprawdę mogą być poważne.
1: Pani doktora, skąd bierze się uzależnienie? Uzależnienie od alkoholu. Dodam, że nauka ma tu właściwie odpowiedź, ponieważ badania są bardzo prowadzone na szeroką skalę. I tu właściwie takie trzy drogi wskazuje nauka, badania, że to jest taki model biopsychospołeczny, który zachodzi na takiej drodze neurobiologii, czyli najprościej mówiąc, jak nasz mózg zostaje przeprogramowany przez alkohol. To mogą być pewne predyspozycje genetyczne, co jak w wielu chorobach się też doszukujemy, a choroba alkoholowa jest jednostką chorobową. No i psychika, środowisko i te koszty społeczne. I to są niesamowite koszty i obciążenia. No to jak najprościej powiedzieć, skąd to uzależnienie się bierze, że niektórzy są twardzi i nie piją, a niektórzy nie dają rady.
0: No ale niektórzy też spożywają umiarkowane ilości alkoholu, nie uzależniają się, choć w dalszym ciągu proszę pamiętać, że pomimo tego, że się nie uzależniają, to ten negatywny wpływ napojów alkoholowych w dalszym ciągu pozostaje na te wszystkie inne nasze układy, które są odpowiedzialne za to, w jaki sposób funkcjonujemy, czy w dobrym zdrowiu, czy nie.
1: I chociaż na razie się nic nie dzieje, to pamiętajmy, że tej dawki bezpiecznej nie ma, jak mówi WHO, czyli per saldo pracujemy sobie na skrócenie życia i na gorsze funkcjonowanie całego naszego organizmu. Chociaż na razie nic się nie dzieje. Wydaje nam się, że z alkoholem nam po drodze.
0: Po pierwsze, jeśli w ogóle mówimy już o uzależnieniu, czyli wchodzimy w ten obszar naszego funkcjonowania psychicznego, bo uzależnienie jest zaburzeniem w zdrowiu psychicznym, to musimy pamiętać, że uzależnienie rozwija się w czasie. To nie jest tak, że to jest jakiś punkt odcięcia, tylko jest to pewne kontinuum, które zaczyna powodować, że człowiek nie może, w pewnym momencie sobie uświadamiamy, że nie możemy właściwie bez tego alkoholu normalnie funkcjonować. To jest, tak jak pan redaktor powiedział, samo uzależnienie opiera się na dosyć jednak złożonych mechanizmach, ponieważ żaden z tych czynników, o których pan powiedział, sam w sobie pojedynczo nie jest odpowiedzialny za rozwój uzależnienia. Tutaj mówi się jednak o pewnej synergii i takim współdziałaniu różnego rodzaju mechanizmów, które mają wpływ na to, że to uzależnienie może się rozwinąć. Niewątpliwie wiemy, że to są czynniki środowiskowe, wpływ rodziny, wpływ otoczenia, nawet nieraz dzielnicy, w której żyjemy, gdzie mamy wiele osób wokół siebie, czy rówieśników na przykład w tym okresie młodzieńczym, którzy spożywają napoje alkoholowe i dzisiaj nie jesteśmy w stanie odeprzeć tej presji, się temu podporządkowujemy.
1: To szerokie spektrum, o którym pani była uprzejma powiedzieć, nazywa się ładnie epigenetyką.
0: Tak, tak, no zdecydowanie, ale w tej właśnie epigenetyce proszę zwrócić uwagę także na te czynniki genetyczne, bo ich także nie można pomijać. Czyli jednak, jeżeli my wiemy, że mieliśmy w rodzinie osobę, która miała problem z alkoholem, to musimy brać pod uwagę, że my także mamy większą podatność na to uzależnienie.
1: Dobrze, żeby ta czerwona lampka nam się zapaliła, prawda?
0: Absolutnie.
1: Uważaj, bo w domu był problem. Tak samo jak z cukrzycą chociażby.
0: Nawet ja uważam, że warto rozmawiać, na przykład

0: z młodymi ludźmi, jeżeli w rodzinie tego młodego człowieka był problem z alkoholem, nawet jeżeli to była dziadek, nie ojciec, to warto z młodym człowiekiem o tym porozmawiać i uświadomić mu takie ryzyko i to porozmawiać
1: czyli
0: nie tylko jeden raz.
1: Edukacja
0: jest bardzo,
1: jeszcze
0: bardzo
1: raz
0: ważna.
1: Edukacja. I tu pewnie ogromna rola szkoły, która może być bardzo pomocna, żeby tych przypadków chorób alkoholowych stwierdzanych, szczególnie u młodych ludzi, było coraz mniej. Może być ogromna. No, mamy nowy przedmiot, prawda? Edukacja zdrowotna i myślę, że tam ten temat bardzo dobrze, gdyby się pojawił, pani doktor.
0: No ja mam nadzieję, że się jednak w tejże edukacji zdrowotnej
1: ważna
0: to pojawi.
1: Dla zdrowia i somatycznego, ale także i dla zdrowia fizycznego, dla zdrowia psychicznego. No i dobrostanu w ogóle całego społeczeństwa przecież.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby zacząć edukować od najmłodszych lat, czyli osoby już chodzące do szkoły, aby miały pełną świadomość różnych ryzyk związanych z piciem napojów alkoholowych, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Ale zwracam uwagę, że rozmawiać z młodzieżą trzeba umieć i też te treści, które w tej edukacji zdrowotnej będą dotyczyły tego zagadnienia, muszą być odpowiednio dobrane, ponieważ dla młodzieży informacja o tym, że możesz się uzależnić, to jest informacja zupełnie abstrakcyjna.
1: Z kosmosu.
0: Trzeba w związku z tym z młodzieżą rozmawiać na temat ryzyk, wskazywać na te realne zagrożenia, które rzeczywiście tą młodzież mogą dotknąć w związku z tym, że na przykład ma wczesną inicjację alkoholową, czyli jaką właśnie nastolatkowie, 15-14-latkowie zaczynają inicjować kontakt z alkoholem. I tutaj, zanim dojdzie do tego uzależnienia, to tak naprawdę jest całe spektrum innych zagrożeń, które mogą mieć ogromne konsekwencje i rzutować na całe życie tego młodego człowieka.
1: Jak bo się to jest uzależni, prawda, od alkoholu, wpadnie w ten nałóg, no to potem ani możliwości rozwoju swojej kariery, ani wiedzy, ani zdobycia dobrego zawodu, ani dobrego założenia rodziny, czy posiadania kogoś, z kim się chciało być długo albo przez całe życie, kto
0: ale
1: byłby
0: odpowiedzialny. Ale to już mówimy o uzależnieniu, a ja mówię, że tutaj jeszcze jest cały spektrum ryzyk przed uzależnieniem, które dotyczą tego młodego człowieka. To są różnego rodzaju
1: bo tu już
0: akty
1: ja mówiłem
0: agresji
1: o tym, co się zrobiło, jak się mleko wylało.
0: Tak, jak
1: a
0: się mleko
1: doktor
0: wylało, a ja cały czas mówię o tym, że jak rozmawiamy z młodzieżą, to uzależnienie jest na końcu w jakiejś dłuższej perspektywie
1: racja
0: czasowej. Natomiast młodzi ludzie doświadczają bardzo wielu urazów, wypadków, niejednokrotnie bardzo ciężkich. To są różnego rodzaju sytuacje utonięć. To są przypadki przedwczesnej, nieodpowiedzialnej inicjacji seksualnej i konsekwencji z tym związanych. Tutaj alkohol jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na tego typu zachowania. Oczywiście
1: czyli wydarzają się rzeczy, które jeśli by mózg pracował normalnie, na trzeźwo, prawdopodobnie nigdy by się
0: tak
1: nie wydarzyły.
0: I o tych zagrożeniach z młodymi ludźmi trzeba mówić, a uzależnienie oczywiście jest.
1: Ale to im pokazać na końcu,
0: tak,
1: natomiast powiedzieć,
0: tak,
1: co się może wydarzyć, jeżeli stracą kontrolę, bo ich głowa przestanie pracować tak jak trzeba.
0: Tak, ale też z młodzieżą trzeba rozmawiać na temat tego, że nie muszą ulegać presji, że mogą pozostać wierni pewnym swoim wartościom czy przekonaniom, niekoniecznie podporządkowując się takiemu bardzo silnemu poczuciu, który występuje u nastolatków, poczucia przynależności do grupy. I z jednej strony to jest taki naturalny etap rozwojowy, czyli ja chcę przynależeć do grupy, ja chcę być akceptowany przez tą grupę.
1: Jeżeli grupa pije, to ja też.
0: Ale chodzi o to poczucie przynależności.
1: Żeby mnie grupa nie skreśliła,
0: wszystkim
1: nie wyrzuciła poza nawias,
0: tak,
1: więc zrobię to samo. Ale jeśli głowa będzie trzeźwa, a będziemy mieli na tyle silnej woli, to może warto jest wybrać inną grupę, która ma inne wartości.
0: I warto o tym z młodzieżą rozmawiać.
1: No właśnie, żeby pozostawić im wolny wybór, bo każdy człowiek
0: edukacja
1: lubi. I to też jest edukacja, jak najbardziej, pani doktor, racja, jak umiejętnie rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby efekt naszej edukacji był rzeczywiście trafiony, po prostu. Jeszcze chciałam zapytać, bo mamy także dobre informacje Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 roku dotyczące spożycia alkoholu, czyli pijemy mniej. Co się zmieniło i jakim to jest prognostykiem dla zdrowia publicznego?
0: tak jak pan redaktor zauważył, to, że pijemy coraz mniej, czyli dane za 2025 rok mówią,

0: Tam o 8,3 litra w przeliczeniu na czysty alkohol na głowę mieszkańca. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że to możemy już powiedzieć, że jest pewien trend, bo on się utrzymuje od kilku lat. Z roku na rok te wartości są coraz niższe. Z badań, które prowadzimy, wydaje się, że rośnie nam grupa osób, która deklaruje jednoznacznie, że alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby cieszyć się życiem i być zadowolonym.
1: To bardzo dobra wiadomość.
0: Tak, badania wskazują, że właśnie w 2025 roku odsetek tych, którzy deklarowali, że właściwie w ogóle nie piją alkoholu, był rekordowo wysoki, wyniósł powyżej 20%. Też w badaniach na młodzieży, czyli mam na myśli jaką młodzież 15-16-letnią czy 17-18-letnią, także od wielu lat widzimy trendy spadkowe. Jeśli chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, nie tylko alkoholu, ale także narkotyków.
1: No właśnie, chociaż to jest dobry trend, dlatego że takie ogólne badania przekrojowe tej grupy młodzieży wykazują, że oni zaczynają myśleć o dobrostanie swojego zdrowia i zaczynają o to zdrowie dbać, traktując, że to jest ich wartość i to jest ich polisa na życie. I to jest wspaniałe.
0: Tak, ja myślę, że to tutaj istotny wpływ na obniżenie tego poziomu konsumpcji napojów alkoholowych ma jednak pewna zmiana pokoleniowa. Młodzi ludzie coraz częściej podkreślają taką wartość, jak po prostu zdrowie, jak zdrowy styl życia. Zresztą też w badaniach prowadzonych przez CBOS także opublikowano takie bardzo interesujące wnioski, a mianowicie,
1: czyli Centrum Badań Społecznych.
0: Tak, a mianowicie, że wśród tej grupy abstynentów, czyli powyżej 20%, bardzo liczną grupę stanowiły osoby też młode, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia i prawie 90% tych abstynentów twierdziło, że no, po pierwsze alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby być zadowolonym z życia, ale także podkreślało, że dobra zabawa może odbywać się bez alkoholu.
1: Czyli
0: ja celowo o tym mówię, ponieważ istnieje taki mit, zresztą bardzo utrwalany przez przekaz reklamowy, że dobra zabawa musi się wiązać z alkoholem. W związku z tym to, że mamy coraz liczniejszą grupę osób, która dostrzega ten paradoks i to, że po prostu jest to jeden z mitów, który zresztą jest bardzo niebezpieczny dla kształtowania postaw wobec alkoholu, to też musi cieszyć.
1: No właśnie, dlatego, że i w kinach, i w różnych przekazach, ale także i w różnych periodykach opisywane są różne imprezy i tam zawsze one są suto zakrapiane alkoholem. Natomiast okazuje się, że ci młodzi wręcz przeciwnie, mówią, że się można świetnie bawić bez procentów i to jest bardzo budujące.
0: Tak, a poza tym proszę zwrócić uwagę, że jak analizujemy też wyniki takich badań sondażowych, które są prowadzone od wielu lat, to w okresie ostatnich 2 lat po raz pierwszy mamy taki trwały trend, że opinia społeczna, społeczeństwo domaga się zmiany polityki wobec alkoholu. Oczekuje zmian, jest zmęczona bezustannymi reklamami, które no, na co dzień oglądamy w telewizji, na billboardach i w innych środkach masowego przekazu.
1: I to na wszystkich kanałach. Non-stop po parę wejść w ciągu godziny.
0: Mogę powiedzieć, że zdarzyła się reklama na kanale dla dzieci. Reklama alkoholu. My sprawę skierowaliśmy do prokuratury. Nie znamy oczywiście wyniku rozstrzygnięcia, ale ta sprawa została zgłoszona. To jest bardzo ważne, że zmienił się klimat społeczny wokół picia napojów alkoholowych. I sam fakt, że ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych właśnie uzyskały tak duże poparcie jednak społeczne.
1: O to chciałem zapytać, bo tak ludzie zazwyczaj nie lubią, jak im się nakłada jakiś kaganiec na głowę. Co wynika z tej analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego właśnie dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu?
0: W tych gminach, miastach, w których wprowadzono nocne ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, odnotowuje się bardzo istotny spadek interwencji policji, straży miejskich, czyli tych służb odpowiedzialnych za porządek publiczny. No dlaczego? No dlatego, że jest mniej powodów do tego, żeby te służby podejmowały interwencje. Mniej burt, mniej awantur. Rośnie poczucie bezpieczeństwa lokalnych,
1: społecznych. Na Reuszu budzą się demony. No
0: tak,
1: i stąd
0: alkohol
1: problem.
0: Sprzyja agresji. Poza tym także są badania, które wskazują, że przy takich ograniczeniach, które wprowadziło wiele już gmin w Polsce, dokładnie 235 gmin wprowadziło te ograniczenia, to także zmniejsza się liczba interwencji pogotowia czy mniejsza

0: obciążenie na SOR-ach, czyli jednym słowem mniej wypadków, mniej urazów i stąd także mniejsza liczba tego typu interwencji, co też jest sprawą niezwykle ważną.
1: Proszę Państwa, o wpływie alkoholu na zdrowie i o tym, jakim prognostykiem są opublikowane dane przez Główny Urząd Statystyczny o spadku spożycia alkoholu w Polsce opowiedziała nam pani doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pani doktor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Wolski, ja też Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie są od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Nasze zaproszenie przyjęła pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Po tym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy, po tym wypadku kolejowym, wiele głosów się pojawiło mówiących o tym, że potrzebna jest zmiana przepisów. W tym głosów polityków, to naturalne, między innymi premier Donald Tusk w tej sprawie się wypowiadał i zmianę tych przepisów zapowiadał. Czy jako społeczeństwo my potrzebujemy tragedii, żeby poważnie zainteresować się problemem, który wcześniej był gdzieś obok nas?
4: Te tragedie, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe, są dosyć częste. Niestety od 2015 roku liczba wypadków i liczba ofiar, które tracą życie w tych wypadkach, pozostaje na niezmiennym poziomie. Jedyne, co jest pocieszające, to to, że ten ruch kolejowy jednak znacząco wzrósł, więc można powiedzieć, że nie jest to wzrost adekwatny do rozwoju samych kolei. No ale cały czas mówimy o wielu tragediach i o wielu osobach, które tracą życie na tych przejazdach. Nic też dziwnego, że rząd natychmiast reaguje na to. Wiadomo, że jest to temat, który jest w tym momencie bardzo gorący i chcielibyśmy jakiegoś rozwiązania tego problemu, rozwiązania szybkiego w trybie natychmiastowym, żebyśmy mieli pewność, że więcej do takiej tragedii nie dojdzie. Szczególnie jeżeli chodzi o maszynistów. Ten zawód jest związany z tym, że te osoby, które nie przestrzegają przepisów drogowych, stają się sprawcami i ofiarami wypadków, które nie dotyczą tylko ich, ale również pasażerów i obsługi pociągu.
3: Dlaczego tak często my reagujemy właśnie dopiero wtedy, kiedy wydarzy się coś dramatycznego, no zamiast działać wcześniej? I chciałem tutaj dodać, kiedy problem jeszcze jest tylko takim potencjalnym zagrożeniem, no ale tak jak pani zwróciła uwagę, chociażby wypadki na kolei, na przejazdach drogowo-kolejowych się zdarzały, były ofiary, były osoby poszkodowane, więc to też z jednej strony nic nowego, no ale my za moment po danej dramatycznej sytuacji, po jakimś wypadku, po jakiejś tragedii jest chwilowa burza, wiele emocji, później chyba przechodzimy do porządku dziennego. Jak działa ten mechanizm?
4: Tutaj oprócz mechanizmu chciałabym powiedzieć, że kara jest dosyć wysoka już teraz. To jest 2000 mandatu i 15 punktów karnych, więc nie można powiedzieć, żeby ta kara nie była wysoko zawieszona. Natomiast tutaj chodzi o to, że ta kara nie jest stosowana. Nie mamy żadnych procedur do tego, żeby łapać te osoby, które stają na tych przejazdach kolejowych. Z drugiej strony mamy bardzo duże przyzwolenie społeczne na to, że przyjadę w ostatnim momencie, a jeszcze szlaban do końca się nie zamknął. I to jest kwestia regulacji społecznej, żebyśmy my sami zwracali uwagę na takie sytuacje, żebyśmy my zgłaszali kierowców, którzy łamią prawo. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy zaczynamy być państwem, które coraz bardziej stosuje się do tego prawa. Bardzo wiele rzeczy pilnujemy już jako społeczeństwo obywatelskie, czyli wprowadzamy pewne normy, które już nie muszą zawierać kar. My sami przestrzegamy tych norm. Można powiedzieć, że je zinternalizowaliśmy, uważamy je jako własne. Także jest tutaj jakby dwustronne. Z jednej strony jest ta kara, nierychliwość tej kary, czyli że rzeczywiście to nie jest tylko tak, że ona jest zapowiadana do końca, nie wiadomo kto ma przestrzegać tego, żeby ona była egzekwowana, ale z drugiej strony to jesteśmy my, społeczeństwo, którzy nie powinniśmy tolerować takich zachowań, którzy powinniśmy je zgłaszać, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy łamiemy to prawo, łamie bardzo niewielki odsetek naszego społeczeństwa, a my jako społeczeństwo powinniśmy również reagować i regulować takie zachowania, aby przestały występować.
3: No dobrze, a teraz ta zapowiedź ze strony polityków, żeby zaostrzyć prawo, że po takiej tragedii dojdzie do zaostrzenia tego prawa. Czy zaostrzenie samych kar po danej tragedii rzeczywiście zwiększa bezpieczeństwo, czy jest po prostu sposobem na pokazanie społeczeństwu, że władza coś robi?
4: Jest to na pewno pokazanie, że

0: władza coś robi, że robi natychmiast i że słucha społeczeństwa i że odbiera komunikat o tym, że pewna grupa zawodowa czuje się niezauważona w tym problemie. Natomiast z przejazdami kolejowo-drogowymi jest tak, że tylko w 5 miejscach jest automatyczne rejestrowanie kierowców i pojazdów mechanicznych, które łamią prawo. Wobec tego bardzo trudno jest powiedzenie, czy zaostrzenie tego prawa w jakikolwiek sposób wpłynie na zmianę zachowań. Myślę, że tutaj bardzo potrzebujemy coraz częstszych kampanii. Były kampanie w telewizorze, był sławetny nosorożec, który uprzedzał, żeby nie włazić na te tory, żeby nie wjeżdżać tam samochodem, że to prowadzi do bardzo wielu tragedii, ale myślę, że powinniśmy cały czas informować o tym i cały czas o tym mówić, aż w końcu zakodujemy sobie, że jest to zachowanie, które nie tylko jest karane, ale ono jest po prostu społecznie całkowicie nieakceptowalne.
1: A czy my mamy jako społeczeństwo taką tendencję do bagatelizowania ryzyka, dopóki nie zobaczymy jego realnych konsekwencji?
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że my jesteśmy gdzieś takim narodem, który potrzebuje nierychliwości kary. Czyli jeżeli wiemy, że przekroczymy prędkość i prawdopodobieństwo tego, że zapłacimy za to mandat jest bardzo wysokie, wtedy ściągamy nogę z gazu i po prostu jedziemy zgodnie z przepisami. Widać miejsca, w których są kamery załączone albo wiadomo, że patrol policji jest tam częściej. Widać, że kierowcy zachowują się zupełnie inaczej. Procesem w tym społeczeństwie obywatelskim powinno być to, żebyśmy my sami zrozumieli, że to dla naszego dobra mamy zdjąć nogę z tego gazu i że chodzi o bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg publicznych i żebyśmy zaczęli myśleć, że to jest coś, co my chcemy przestrzegać. Jest wiele już takich rzeczy. Nie wiem, czujemy wyrzuty sumienia, kiedy rzucamy papierek koło kosza na śmiecie. Jeszcze jakiś czas temu było nam to całkowicie obojętne. Mieliśmy bardzo dużo do powiedzenia, dlaczego nie wyrzucamy tych śmieci do kosza, a teraz okazuje się, że wyrzucamy, a jak ktoś nie wyrzuci, to reszta patrzy na niego i zastanawia się, o co chodzi i dlaczego nie wyrzucił. Myślę, że z przepisami ruchu drogowego powinno być dokładnie tak samo. Powinniśmy być bardzo wyczuleni na łamanie prawa.
1: A czy żyjąc w świecie, w którym niemal natychmiast dowiadujemy się o każdej katastrofie, wypadku, o jakimkolwiek zagrożeniu, rzeczywiście jesteśmy my jako społeczeństwo bardziej świadomi niebezpieczeństw, czy po prostu bardziej się boimy?
0: Ja myślę, że wiele rzeczy już traktujemy jako szum informacyjny, ponieważ eskalacja złych wydarzeń jest tak duża, że w pewnym momencie musi nastąpić takie zjawisko, które się nazywa habituacja, to znaczy, że się przyzwyczajamy, że bodziec musi być jeszcze silniejszy, jeszcze bliżej nas, żebyśmy się rzeczywiście przejęli. Pamiętajmy o tym, że wypadki zdarzają się ciągle. My jesteśmy informowani o wypadkach dotyczących działań wojennych, o wypadkach komunikacyjnych, o śmierci osób ze świata popkultury czy kultury. Wobec tego my jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do tych komunikatów. Myślę, że maszyniści to, co próbują zrobić, to próbują zradykalizować ten komunikat, żeby zostać usłyszanymi w tym całym zalewie informacji. Czy to budzi lęk? Ja mam wrażenie, że lęk budzi najbardziej to, i w socjologii też tak jest, co jest bliżej nas, co jest realnie wpływające na nasze życie tu i teraz. Więc bardziej niepokoi nas na przykład inflacja, która powoduje, że mamy mniej pieniędzy w portfelu, niż wypadek, jeden z wielu, które dzieje się na polskich drogach.
1: No tak, ale mam też takie wrażenie, przynajmniej u niektórych osób, że ogrom negatywnych wydarzeń z kraju i ze świata również może sprawić, że zaczynamy postrzegać rzeczywistość jednak jako bardziej niebezpieczną niż ona jest w rzeczywistości.
0: Tutaj oczywiście, że jest taki schemat. Im więcej informacji do nas dociera, tym bardziej uważamy, że to jest normalność. To znaczy nie zauważamy normalności, a zauważamy ekstremum. I tutaj włącza się coś takiego, że w zależności od tego, ile czasu istniejemy w ekstremum, czyli dajemy swojemu mózgowi na odbiór takich informacji, a ile jesteśmy w takim normalnym świecie, gdzie te informacje nie są na porządku dziennym, ta proporcja pomiędzy jednym a drugim powoduje, że możemy nad tym lękiem chociaż trochę zapanować.
1: Pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Chodzi do niej jedna uczennica, zajęcia prowadzi jedna nauczycielka i to działa. Zmiana pracy po 40? Dlaczego nie? W nowe życie wchodzimy.

0: z dużym doświadczeniem. O tym porozmawiam z ekspertką, która nie boi się zmian. Socjolożką, która kiedyś prowadziła hotel, a wcześniej była radiowcem. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą kolejne działania i rozmowy o bezpieczeństwie na przejazdach. Rząd reaguje po proteście maszynistów. Na północy Francji wykoleił się pociąg. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Główne obchody odbyły się w Nowym Jorku. Ameryka upamiętniła ofiary zamachów z 11 września. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle. Więcej o tym Piotr Durys.
2: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
3: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracują nad tym, ażeby to zneutralizować.
2: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: A w nocy PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały na X-ie, że ruch na linii kolejowej nr 22 w Sokolnikach Suchych został przywrócony. Jak czytamy we wpisie, pociągi ponownie kursują po torze nr 1 z ograniczeniami prędkości, a prace na torze nr 2 są kontynuowane. Do groźnego wypadku kolejowego doszło tymczasem na północy Francji. W wyniku wykolejenia pociągu rannych zostało kilkadziesiąt osób. Pociąg regionalny jadący z Rouen do Caen wykoleił się wieczorem w miejscowości Cléon. Według wstępnych ustaleń miał uderzyć w niezidentyfikowany obiekt. Jeden z wagonów przewrócił się, a cztery wypadły z torów. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Umowa na 5 tysięcy zestawów przeciwlotniczych Piorun dla armii, nowy wóz bojowy Niedźwiedź i budowa polskiej wersji Starlinka. Tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się od ostatniego dnia kieleckich targów zbrojeniowych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedził premier. Donald Tusk mówił, że powstanie polskiego Starlinka może potrwać kilka lat.
4: Polska może stać się przykładem i takim państwem wiodącym dla nas, dla całej Europy, na rzecz budowy autonomii, prawdziwej suwerenności. Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka, a bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie.
1: Kieleckie targi zwieńczyła gala finałowa i rozdanie nagród branży zbrojeniowej Defender. Kapituła konkursu przyznała 3 nagrody specjalne i 10 branżowych. Pełniący obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak zapewnia, że ciągłość funkcjonowania uczelni jest zachowana. Wszystkie zadania organizacyjne, dydaktyczne, naukowe oraz administracyjne są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami funkcjonowania Akademii, dodał w opublikowanym komunikacie. Sławomir Cudak nie mógł rozpocząć pracy, ponieważ wejście do gabinetu w siedzibie uczelni w Warszawie blokowała mu m.in. Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychania. Interweniowała policja. Na miejscu pojawił się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał poprzedniego rektora komendanta Michała Sopińskiego. Powodem decyzji były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Michał Sopiński zapowiedział, że w tej sprawie złoży oficjalne zawiadomienie do prokuratury. Amerykanie wspominali 25. rocznicę zamachów terrorystycznych.

0: danych z 11 września 2001 roku, dnia, który zmienił świat. W całych Stanach Zjednoczonych zorganizowano uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody, podczas których tradycyjnie wyczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. Na miejscu był nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
1: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, siódmą już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło siedmiokrotne bicie dzwonu. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dodajmy, że w nowojorskich uroczystościach zabrakło amerykańskiego prezydenta. Donald Trump uczestniczył w ceremonii w Pentagonie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poranek deszczowy na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Po południu przelotnie pokropi też na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze dzień będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni na Podkarpaciu, 17 w centrum do 21 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, w górach porywisty.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra. 7% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, miejscami średnie.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: No, najlepszy klimat jest oczywiście w Polskim Radiu 24. Niech Państwo powiedzą, gdzie te czasy, kiedy wstawało się o 4:10 i jeszcze było, czy już było jasno, słońce się pojawiało dużo wcześniej, teraz zdecydowanie ciemno, choć ten wschód słońca już w zasadzie za nami, 4 minuty od tego wschodu słońca, przynajmniej w teorii. Minęły, dzisiaj mamy piątek, to jest 12 dzień września i 255 dzień tego roku. Słońce znajduje się dzisiaj w znaku Panny. Tak jak wspominałem, zeszło o godzinie 6:02, zajdzie o 19:01 i ten dzień będzie trwał 12 godzin 57 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, Sylwin i Tacjan. Tym osobom życzymy wszystkiego, co najlepsze w Polskim Radiu 24. A witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Rafał Roślik, Dawid Twardziak, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasz poranny program tradycyjnie od kalendarium historycznego.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 12 września w roku 1683 połączone wojska pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały wojska tureckie pod Wiedniem.
13: Przełamano szyki obronne Turków, którzy zaczęli w popłochu uciekać. Było to wspaniałe, wielkie zwycięstwo. Następnego dnia po bitwie dzielono się łupami.
12: Mówiła profesor Teresa Hynczewska-Hennel. 110 lat temu zmarł Zygmunt Balicki, czołowy polityk i publicysta narodowej demokracji.
14: W 1893 roku Zygmunt Balicki we współpracy z Romanem Dmowskim założył Ligę Narodową. 4 lata później Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.
12: Przypominała redaktor Dorota Truszczak. 12 września 1917 roku została powołana przez zaborców w Polsce Rada Regencyjna jako tymczasowy organ polskich naczelnych władz państwowych.
15: Rada Regencyjna stanowiła w Królestwie Polskim, powołanym przez Niemcy i Austro-Węgry, namiastkę władzy państwowej. Władzę miała jednak niewielką, zaledwie sądownictwo i szkolnictwo. Był to jednak, jak twierdzą niektórzy historycy, znaczący krok w kierunku Polski niepodległej. Trójka regentów to stosunkowo młody.

0: prezydent Warszawy Zdzisław Lubomirski, starszy ziemianin Józef Ostrowski i arcybiskup Aleksander Kakowski. Stąd ich przydomki Pierzyna, Łacina, Dziecina.
1: Wyjaśniał redaktor Andrzej Sowa. Dziś 105. rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego twórcy fantastyki Stanisława Lema.
2: Zawsze może więcej powiedzieć pisarz, literat wyrazić, aniżeli powiedzmy uczony, futurolog, filozof, tam jakiś dowolny hermeneutyk. Po prostu dlatego, ponieważ my możemy wypowiadać się w rozmaitych tonacjach, poważnie, niepoważnie, złośliwie, ironicznie, samokwestionująco, mówiąc tak grubo zupełnie, istnieje coś takiego jako licencja poetyka, możemy mówić nawet na wariackich papierach.
1: Stanisław Lem jest wspominany między innymi w utworze Film grupy Kaliber 44. Pisarz jest patronem między innymi jednego z koszalińskich liceów. Tego dnia, lecz w roku 1930 urodził się Piotr Skrzynecki, założyciel piwnicy pod Baranami w Krakowie oraz jej wieloletni konferansjer i lider.
3: Moja przyjaźń bardzo zaczęła się w 1956 roku, kiedy to bardzo dużo ludzi z rozmaitych uczelni założyło sobie klub piwniczny, żeby tam coś robić, działać, pracować i tak dalej. Kabaret stworzyli w zasadzie plastycy.
1: Artystę upamiętnia między innymi pomnik na krakowskim rynku, w miejscu, gdzie za życia można było go często spotkać. 85 lat temu została rozstrzelana przez hitlerowców Helena Marusarzówna, mistrzyni sportów narciarskich. Podczas II wojny światowej działała w ruchu oporu jako kurier tatrzański.
4: Znając doskonale góry, przeprowadzała ludzi, przewoziła ważne dokumenty z Węgier do Polski. Udało się jej to dużo razy. W marcu w 1940 roku została aresztowana przez gestapo na granicy czesko-węgierskiej. Niemcy osadzili ją w więzieniu w Muszynie, potem w Sączu, a następnie w Tarnowie.
1: Wspominała jej starsza siostra Zofia. Helena Marusarzówna została pośmiertnie odznaczona orderem Virtuti Militari. W roku 1958 amerykański inżynier Jack Kilby przedstawił pierwszy na świecie obwód scalony. Był złożony z tranzystorów, oporników i kondensatorów, a podłoże wykonane było z silikonu. Dzięki temu wynalazkowi znacznie przyspieszone zostały prace nad skonstruowaniem komputera. 35 lat temu w Chicago zmarł Felix Konarski, pseudonim Refren, pisarz, poeta i piosenkarz. Zasłynął jako autor słów pieśni Czerwone maki na Monte Cassino.

pisarz opublikował około 2000 piosenek. W roku 2003 zmarł muzyk Johnny Cash. Nazywany był Man in Black ze względu na kolor ubrań, jakie nosił, będący znakiem sprzeciwu wobec społecznych nierówności.

0: Remember everything. Kalendarium historyczne.
1: Na kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, przeczytała Blanka Pietrzak. Jeżeli chodzi o Johnny'ego Cash'a, to taki spokojny poranek nam zapewnił teraz w Polskim Radiu 24. Przed nami oczywiście kolejne propozycje dla Państwa. I tak przechodzimy do zmiany klimatu i mamy dla Państwa zadanie, żeby wpisać na przykład w wyszukiwarkę, czy to w telefonie, czy w laptopie, nazwę drop zwyczajny. Jeśli nie teraz, to w innym momencie. Zastanawiają się Państwo pewnie, czym, kim jest drop zwyczajny. To jest ptak, który żył kiedyś na terenach Polski, nazywany nawet polskim strusiem, bo jego masa dochodziła aż do 19 kg, proszę sobie wyobrazić. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Gatunek uznano za wymarły, ale tymczasem ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. Między innymi o tym teraz będzie w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.

0: klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
2: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. A tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Jak wygląda ten ptak?
3: To jest bardziej takie skrzyżowanie strusia, bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta, natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach. Można je było spotkać na łąkach, na polach. Niestety no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i fundacji, stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drop, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drop do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
2: Ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami, gdzie one przebywały? W jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
3: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, w którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków. Tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc

Naprawdę, no tutaj bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły, wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do

0: właśnie do swoich piskląt. Tak, my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
1: Czyli to były dwa jaja, skoro wykluło się 8 na 10.
0: Tak, tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach. Kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć, więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne. Takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał. I wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu. No i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także sporo urosły.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
2: Patryk Michalski, zapraszam. W ostatnich tygodniach w naszej audycji dużo mówimy o wodzie, bo tego lata boleśnie odczuwamy jej braki. Widzimy już, że wiosenna i letnia susza źle wpłynęły na plony. Rolnicy odczuwają skutki suszy szczególnie boleśnie i z myślą o nich Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przygotowało broszurę pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym w sposób zgodny z prawem i dostosowany do lokalnych warunków. A na ten temat porozmawiam z Aleksandrą Pępkowską-Król, koordynatorką do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.
3: Rzeczywiście susza to jest coś, co zaczęło już kilkanaście lat temu doskwierać i zostało z nami. I niestety zmiany klimatu, które obserwujemy, sprawiają, że ten stan będzie się nasilał i no, nie możemy zapominać o tym, że z tą suszą musimy nauczyć się żyć. Ale ta woda, a przede wszystkim właśnie jej brak, to jest wspólny problem i rolników, i ochrony przyrody, tak? Dlatego właśnie taka organizacja jak OTOP, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, bardzo mocno zajmuje się tematem wody w krajobrazie. No i staramy się działać chociażby poprzez takie działania edukacyjne, jak nasza broszura, po to, by zachęcać wszystkich właścicieli gruntów, w tym przede wszystkim rolników, do właśnie zwiększania tak zwanej retencji krajobrazowej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w przypadku Polski około 60% terenu przeznaczyliśmy pod rolnictwo. No i łatwo sobie wyobrazić, że z tym obszarem związanych jest wiele roślin, zwierząt. No i teraz ta przyroda krajobrazu rolniczego, w tym ptaki, którymi się najbardziej zajmujemy, to jest taka grupa, taka część przyrody, która jest bardzo mocno zagrożona. I jednym z elementów tego problemu, no to jest właśnie ten brak wody. Przyglądamy się ptakom siewkowym, to są takie ptaki związane z półnaturalnymi łąkami, wilgotnymi, podmokłymi łąkami i to jest jest jedna z najbardziej zagrożonych obecnie grup ptaków w Polsce. I ten brak wody właśnie na łąkach, na pastwiskach sprawia, że tych ptaków mamy coraz mniej. Ponieważ jakby reprezentuję przyrodników, to pozwolę sobie tutaj

0: wymienić też na przykład rycyka, który no, jest niesamowicie pięknym ptakiem, spektakularne zachowania godowe właśnie na łąkach. Kiedyś dość pospolity gatunek w naszym kraju, obecnie krytycznie zagrożony. No a takim bardziej znanym może powszechnie ptakiem będzie czajka. Też taki bardzo, bardzo charyzmatyczny, charakterystyczny gatunek i ona jest gatunkiem w tym momencie zagrożonym. No i nasze działania, które prowadzimy też w terenie, poświęcone są ochronie takich gatunków. No i musimy właśnie zadbać o to, żeby na łąkach, na pastwiskach, na których one występują, było wystarczająco dużo wody. I sami spotkaliśmy się z tym problemem, że musieliśmy po prostu przejść przez różnego rodzaju procedury, żeby właśnie legalnie, zgodnie z prawem, dokonać takiej retencji, zatrzymania wody w rowach. No i stąd zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak to zgodnie z prawem powinno wyglądać. To był jakby jeden powód, a drugi no to taki, że wiemy, że coraz więcej rolników i rolniczek, innych właścicieli gruntów, którzy takich działań chcą się podejmować. No i żeby móc to robić, no to muszą po prostu wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z prawem. No a kolejny już taki trzeci powód, myślę taki bardzo ważny, to to, że chcemy też upowszechniać te działania, czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby jak największa grupa rolników, rolniczek, innych właścicieli gruntów była zainteresowana, żeby takie działań się w terenie podejmować.
1: Bo jak wspomniała pani o krajobrazie rolniczym, to jak on dzisiaj w ogóle wygląda?
0: To, co jakby z naszej perspektywy osób zajmujących się ochroną przyrody jest jakby najgorzej, najsmutniejsze, to to, że nasze rolnictwo bardzo mocno się zintensyfikowało i oczywiście z jednej strony trzeba powiedzieć, że to jest taka droga, która no, trochę została jakby wyłączona przez rynek, tak? Jakby nie opłaca się czasami i w niektórych warunkach inaczej. Trochę też takie uwarunkowania systemowe i różnych rozwiązań sprawiły, że no, w takim kierunku poszliśmy i no i niestety ten krajobraz intensywnego rolnictwa wygląda inaczej niż dawny krajobraz rolniczy. Ubywa z tego krajobrazu tych elementów, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej, takich jak miedzę, chociażby taka miedza, to jest coś takiego w kulturze Polski
1: To prawda, i
0: bardzo
1: w
0: ważnego.
1: filmografii.
0: I oczywiście są regiony Polski, gdzie ciągle je widać, ale no tam, gdzie to rolnictwo jest najbardziej intensywne, to miedzy można szukać bardzo długo i jej nie znaleźć. No ale to też są zadrzewienia śródpolne, szwalery drzew wzdłuż pól. To są jakieś zagłębienia wypełnione wodą, jakieś oczka wodne, zabagnienia. No i też to, co jest takie bardzo cenne w krajobrazie rolniczym, półnaturalne łąki i pastwiska. I one albo są zaorywane, to jest bardzo częste, albo też ich użytkowanie jest intensyfikowane i one bardzo zmieniają swój charakter i przestają być aż tak bogate w gatunki roślin i zwierząt, a dla niektórych zwierząt w zasadzie przestają być odpowiednie. I to nie jest tak, że te zwierzęta, te rośliny sobie znajdą miejsce gdzieś obok. Tak się nie da, tak? To jest tak, że jeżeli ptak dostosowany jest do tego, żeby lęgi zakładać właśnie na podmokłym pastwisku czy podmokłej łące, no to on nie może się przenieść do lasu, tak? On musi mieć otwarty teren, musi mieć tam odpowiednią ilość wody, no i wiele innych czynników musi być spełnione, żeby mógł tam wystąpić. Dlatego właśnie te zmiany w tym krajobrazie rolniczym sprawiają, że takich zwierząt ubywa i dostrzegamy i staramy się właśnie to komunikować i promować, że wiele takich prośrodowiskowych, proprzyrodniczych działań jest jednocześnie dobra dla samego rolnictwa, szczególnie właśnie w obliczu zmieniającego się klimatu. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy to w naszej broszurze, że zadbanie o takie elementy krajobrazu to jest taki pierwszy krok. Nie możemy ich likwidować. A jeżeli już się tak stało, że je zlikwidowaliśmy, czy jacyś poprzedni właściciele tych gruntów je zlikwidowali, to warto pomyśleć o tym, żeby je odtwarzać.
2: I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Zapraszam na kolejne. Marta Hoppe, miłego dnia, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Już dziś po 12 w TDI. Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Chodzi do niej jedna uczennica, zajęcia prowadzi jedna nauczycielka i to działa. Zmiana pracy po 40? Dlaczego nie? W nowe życie wchodzimy z dużym doświadczeniem. O tym porozmawiam z ekspertką, która nie boi się zmian. Socjolożką, która kiedyś prowadziła hotel, a wcześniej była radiowcem. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszamy.

0: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja. Tu Polskie Radio 24 i mamy prawie 31 minut po godzinie 6. Trwa nasz poranny program i kolejna propozycja dla Państwa. A teraz zabierzemy Państwa do Krakowa. Ale Krakowa z czasów II wojny światowej. No i odpowiemy Państwu na pytania, jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie. Dlaczego Niemcy to właśnie gród Kraka wybrali jako stolicę generalnego gubernatorstwa. Będzie to też opowieść o mieszkańcach Krakowa podczas II wojny światowej, więc warto zostać teraz z Polskim Radiem 24. Zapraszamy.
2: Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Naszym gościem jest dziś pan Jan Jakub Grabowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Krzysztofie.
3: To po kolei. Historyk, przewodnik po Krakowie i twórca kanału Okupowana Polska. I mam wrażenie, że te trzy wątki w tej książce bardzo, bardzo mocno się będą wiązać. No to zacznijmy od Krakowa. No i takie pytanie, które przyszło mi do głowy od razu na początku lektury. Być może to jest też kwestia różnego rodzaju animozji i zaszłości warszawsko-krakowskich. Ale dlaczego jest tak, że gdy myślimy o II wojnie światowej, że gdy myślimy o okupacji, gdy myślimy o podziemiu, to w tych naszych pierwszych skojarzeniach zazwyczaj, być może uogólnie, ale zazwyczaj nie za bardzo pojawia się Kraków?
4: To na pewno wynika z tego faktu, że Warszawa zdecydowanie zasługuje na to, aby być tym pierwszym skojarzeniem w głowach Polaków, gdy mówimy o II wojnie światowej. To jest oczywiście wypadkową z jednej strony tego, że Warszawa była oczywiście sercem konspiracyjnej Polski, była również miejscem, w którym wybuchło powstanie, była wreszcie miejscem, które poniosło jedną z największych ofiar w związku z tym ostatnim, największym minionym konfliktem. Kraków faktycznie znajduje się na uboczu. Kraków faktycznie jest miastem drugorzędnym, a tak też być nie powinno, ponieważ Kraków pełnił funkcję stolicy generalnego gubernatorstwa. Tutaj powstały pierwsze struktury konspiracyjne i to tutaj dochodziło do wielu bardzo ważnych wydarzeń, które później rezonowało na pozostałe części okupowanej Polski.
3: Książka, o której będziemy rozmawiać, no właśnie, niech ten tytuł się pojawi. Okupowany Kraków, przewodnik po stolicy generalnego gubernatorstwa. Ta książka to jest taka próba przywrócenia Krakowowi należnego mu miejsca, jeżeli chodzi o pamięć II wojny?
4: Myślę, że tak. Trudno mi tutaj oczywiście postawić kropkę po takim zdaniu, ponieważ to czytelnicy, to krytycy, historycy, inni przewodnicy ocenią, czy faktycznie ta książka ma takie możliwości, ponieważ przywrócenie pamięci jakiemuś miejscu i to jeszcze takiemu jak Kraków, czyli trzeba się nie tylko z jednej strony przebić przez tę historię II wojny światowej, ale przez całą historię tak naprawdę Krakowa, prawda? Ponieważ ten Kraków jednak będzie nam się kojarzył przede wszystkim z Wawelem, Smokiem Wawelskim, Lajkonikiem, Kościołem Mariackim, a ten wątek drugowojenny, który dla historii Krakowa był w zasadzie tylko taką chwilą, takim epizodem, epizodzikiem można byłoby nawet powiedzieć, wymaga tego, aby tutaj faktycznie wytężyć tę pracę historyczną, i stworzyć coś, co, tak jak powiedziałem, zyska tę aprobatę osób zainteresowanych tematem i to one dopiero będą chciały powiedzieć, będą mogły powiedzieć, czy faktycznie takie zadanie zostało zrealizowane. Nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie takie zadanie przed sobą chciałem postawić, ponieważ uważam, że faktycznie ta historia drugowojennego Krakowa może nie tyle jest przemilczana, co zasługuje na to, aby niektóre wątki faktycznie wyeksponować.
3: No to w takim razie, trzymając się tytułu, a właściwie tego podtytułu, przewodnik po stolicy generalnego gubernatorstwa, pan też na samym wstępie zaznacza, że ten wybór wątków, a właściwie wybór miejsc, no bo skoro przewodnik, to raczej miejsca, jest wyborem bardzo subiektywnym i bardzo selektywnym. Czym się pan kierował w takim razie?
4: Przede wszystkim musiałem z kilku rzeczy zrezygnować. Może zacznijmy od tego. Tym samym zrezygnowałem od historii Shoah, od zagłady krakowskich Żydów, mimo tego, że może nie tyle się specjalizuję w tym temacie, co jednak przez wiele lat zajmowałem się właśnie Holokaustem.

0: Holokaustem krakowskich czy w ogóle polskich Żydów. Z tego tematu z wielu powodów musiałem zrezygnować. Po pierwsze, zagadnienie jest to zbyt szerokie. Ja też o tym wspominam we wstępie do przewodnika po stolicy Generalnego Gubernatorstwa. To zagadnienie jest zbyt duże, a poza tym spotkało się już z ogromną ilością literatury. Z ogromną ilością zarówno obszernych monografii historycznych, jak i również pojedynczych artykułów. Nie znaczy to, że mogłem od tego zagadnienia uciec całkowicie. Tam, gdzie była potrzeba poruszenia tego zagadnienia, tam gdzie historia krakowskich Żydów znalazła się na przykład na ulicach Starego Miasta w Krakowie, tam oczywiście te wątki są omówione. Tym niemniej raczej spotkają się czytelnicy z pewnego rodzaju nie tyle zdystansowaniem się, co ze świadomą właśnie rezygnacją z tego zagadnienia. Mam nadzieję, że argumentacja, którą wykorzystałem w swojej książce związana z tą rezygnacją, też zyska aprobatę i przede wszystkim zrozumienie czytelników. Więc w tym przypadku doszło do takiej rezygnacji. Poza tym, no właśnie, cała narracja jest przewodnikowa. Oczywiście książka, którą otrzymają czytelnicy, nie jest przewodnikiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Przewodnik w tradycyjnym słowa znaczeniu, taki XIX czy XX-wieczny Bedeker, on oczywiście zawierałby rozmaite informacje o bazie hotelowej, o restauracjach, o tym, gdzie zjeść. No siłą rzeczy trudno stworzyć tradycyjny przewodnik po okupowanym Krakowie, ponieważ Kraków szczęśliwie nie jest okupowany od 80 lat. To jest raczej próba przedstawienia historii miasta, no właśnie przez pryzmat linearnego wymienienia, przedstawienia, podróżowania po tym mieście śladem rozmaitych budynków, ulic, placów, czasami postaci związanych z danymi miejscami. I to był kolejny, to jest kolejny filar tej mojej myśli, tej mojej idei, która przewodzi tworzeniu tej przewodziła tworzeniu tej książki, a dzisiaj przewodzi tej właściwej, opublikowanej już treści.
1: W takim razie, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jeden cytat, też dotyczący wstępu i tego, jak pan jak gdyby zapowiada książkę. Moim zamiarem było również ukazanie Krakowa z niemieckiej perspektywy, jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa i starego germańskiego miasta, co Niemcy usilnie podkreślali niemal przez cały okres okupacji. I myślę sobie, że to jest dosyć ryzykowny wątek mimo wszystko i nieoczywisty, albo nieoczywista perspektywa.
0: Tak, jak najbardziej, choć w dalszym ciągu zauważalna w przestrzeni miasta Krakowa. I to jest tym wszystkim najbardziej fascynujące, że do dzisiaj w Krakowie zachowało się wiele budynków, konstrukcji, inwestycji, które nierzadko zostały przez Niemców zapoczątkowane, nierzadko również zostały w pełni ukończone podczas II wojny światowej, a czasami były pewnego rodzaju fuzją myśli przedwojennej polskiej z tą myślą już właśnie germańską, czasami nazistowską z okresu II wojny światowej, bowiem Niemcy bardzo często przejmowali rozpoczęte polskie przedwojenne inwestycje i dokańczali je no już po swojemu, czasami utrzymując pierwotne przeznaczenie danego budynku, czasami całkowicie z niego rezygnując i wprowadzając w miejsce przedwojennej inwestycji instytucje o zupełnie innym przeznaczeniu, czego najlepszym przykładem jest gmach Muzeum Narodowego zlokalizowany przy Alei 3 Maja, który w zgodzie ze swoim pierwotnym zamysłem przed wojną miał służyć funkcjom muzealnym. Niemcy jednak przejmując budynek ukończony mniej więcej w 60%, postanowili umieścić tam zgoła inną instytucję, mianowicie Staatskasino, czyli kasyno miejskie, które było przeznaczone oczywiście dla niemieckojęzycznej ludności. Ponadto bardzo blisko budynku, o którym teraz powiedziałem, a zarazem bardzo blisko miejsca, w którym teraz się znajduje, czyli siedziby Radia Kraków, znajdowała się niemiecka dzielnica mieszkaniowa. Liczne budynki. Szacuje się, że to było około 100 konstrukcji rozpoczętych przez Niemców, nierzadko kończonych dopiero po wojnie, ponieważ zauważono, że inwestycja ma odpowiedni charakter, to znaczy może być przydatna, ma sens, więc warto ją zakończyć. Tym samym ostatnie prace prowadzono w 1946 roku. No właśnie, znajduje się nieopodal. Ludzie mieszkają w tych budynkach, często nie zdając sobie sprawy z tego, że jest to inwestycja czysto niemiecka. Ba, Wawel. Na samym Wawelu znajduje się budynek, który został w całości wybudowany przez Niemców w miejscu dawnych stajni i kuchni królewskich. Jest to budynek numer 5, tak się przyjęło go określać. A w rzeczywistości podczas II wojny światowej pełnił on funkcję kancelarii generalnego gubernatora. Jest to budynek, który w zasadzie nietknięty stoi do dzisiaj, mówię w zasadzie, ponieważ o ile przez pozostałe dekady XX wieku nie ulegał on żadnym większym przeobrażeniom, o tyle niestety w pierwszej dekadzie wieku XXI pozbawiono go kilku elementów, które postrzegano moim zdaniem całkowicie niezrozumiale jako jakieś elementy nazistowskiego dziedzictwa. No sam budynek w dalszym ciągu jest tym dziedzictwem, no właśnie kłopotliwym, prawda? To jest takie pojęcie, które idealnie pasuje do tych inwestycji przeprowadzonych przez Niemców, nie tylko w Krakowie, bo też w niektórych innych miejscach na terenie okupowanej

0: przez Niemców Polski, właśnie kłopotliwe dziedzictwo. Co z tym zrobić? Nie bardzo mieści nam się w optyce i w naszym dziedzictwie, jak i również takiej traumie historycznej dbać o te zabytki, a z drugiej strony no jest to integralny element historii miasta Krakowa. Nie sposób mówić o historii miasta Krakowa, czasami nie sposób mówić o historii innych polskich miast, no bez uwzględnienia tego kłopotliwego dziedzictwa. I ta książka miała na celu uwypuklenie, uzmysłowienie, wskazanie, że takie budynki istnieją, że mają pewne charakterystyczne cechy, że można te cechy dostrzec. Moim celem było też stworzenie książki, która, no właśnie, nie będzie wymagała nie wiadomo jak potężnego backstage'u merytorycznego. To znaczy tę książkę, oczywiście ona posiada aparat naukowy, ona powstała w wyniku rozszerzonych kwerend archiwalnych, ale jest to książka, której treść pozwala na to, aby wziąć tę książkę, znając historię słabo lub nawet nie znając jej wcale i przejść się po tym mieście i zobaczyć, wow, to powstało w latach 39-45, czy bardziej precyzyjnie 44.
1: Turbo Historia.
2: Z perspektywy Warszawy, to o czym pan teraz mówił, no brzmi co najmniej...
0: To jest niewyobrażalne, bluźnierstwo.
2: No, nie chcę mówić o bluźnierstwie, ale chociażby o tych pracach inwestycyjnych, o tym jak bardzo Niemcy no, włożyli pracy i nakładów w to, żeby pewne inwestycje dokończyć, żeby stworzyć nowe inwestycje. No jeżeli czytamy, że okupacyjne prace były niejednokrotnie szeroko zakrojone, ostatecznie podczas okupacji zbudowano 27 km dróg o twardej nawierzchni. No i teraz, żeby uzmysłowić, jaka to jest zmiana. Przed wojną te drogi otwartej nawierzchni stanowiły niecałych 24% ulic Krakowa. Pod koniec okupacji ponad 32%.
0: Oczywiście tam musimy uwzględnić kwestię tego, że granice miasta też zostały rozszerzone. Do Krakowa przyłączono.
2: A to o tym też chciałem powiedzieć. Bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi o granice miasta.
0: Tak, dokładnie. I to były zmiany, które zostały zatwierdzone przez powojenną Radę Miasta. To znaczy warto też zauważyć, że to nie była taka sytuacja, że Niemcy przyszli i nagle wymyślili rewelacyjne rozwiązania dla miasta Krakowa. W rzeczywistości oni bardzo często opierali się na planach miasta, na różnego rodzaju projektach, programach, które zostały uchwalone przed 1939 rokiem i po prostu później realizowali je albo jeden do jednego, albo z no najczęściej z jakimiś jeszcze modyfikacjami, które miały oczywiście wpisywać się w pewnego rodzaju projekty też propagandowe, prawda? Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo często bazowano na tych polskich projektach. No oczywiście polskie projekty przed wybuchem II wojny światowej musiały się zdarzyć z biurokracją, z prawem własności, z pewnego rodzaju przeszkodami natury formalnej. Niemcy nie musieli się przed czymś nie musieli z czymś takim w żaden sposób walczyć, prawda? Ponieważ to oni ustanowili prawo, to oni egzekwowali to prawo i to oni mogli to prawo sobie zawsze zmieniać. Czego idealnym przykładem jest chociażby wyburzenie kamienic wokół wzgórza Wawelskiego. Dzisiaj jesteśmy wielce zadowoleni z tego, jaka piękna perspektywa jest na Wawel z niemal każdego miejsca Starego Miasta, Kazimierza czy nawet Dębnik, a w gruncie rzeczy to oczyszczenie tej perspektywy wzorem zresztą wielu innych totalitarnych przywódców, no zawdzięczamy, oczywiście tutaj jest niezbędny cudzysłów, generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi, który nakazał takie prace właśnie przeprowadzić. Przed wojną byłoby to niemożliwe, bo oczywiście właściciel danej kamienicy powiedziałby, że nie ma zamiaru poświęcać swojego budynku na rzecz jakiejś wizji jednego czy drugiego architekta, no a Frank nie musiał oczywiście o to żadnego właściciela pytać. Tym samym zlikwidowano chociażby kamienicę Dębno, która znajdowała się u wylotu ulicy Grodzkiej, a jej dach niemalże zrównywał się z fortyfikacjami wzgórza Wawelskiego.
2: Jeżeli pan pozwoli, to przytoczę fragment jego pamiętników, które pan cytuje w swojej książce. To jest właśnie wypowiedź albo zapis Goebbelsa na temat Hansa Franka, no i tych jego różnych inwestycji czynionych w Krakowie. Generalny gubernator Frank nie dorósł w żadnej mierze do swoich zadań. Zamiast wspierać niemieckie przywództwo wojenne, uprawia się propolską politykę, doprowadza kraj do porządku, buduje drogi, mosty i domy, remontuje zniszczone miasta, odnawia zamki i urządza się kosztowne wnętrza pałaców i na to wszystko trwoni się pieniądze, materiały i robociznę na taką skalę, która wskazuje wprost na kompletny brak odpowiedzialności.
0: Jak najbardziej. Goebbels zapisał coś takiego. Po lekturze tych słów mogłoby się wydawać, że faktycznie Frank prowadził jakąś propolską politykę. Proszę pamiętać, że dla Goebbelsa propolską polityką było coś tak błahego, jak otwarcie filharmonii w Krakowie. Co też jest w ogóle ciekawym zagadnieniem, bo ile faktycznie przed wybuchem wojny w Krakowie funkcjonowały, działały zespoły filharmonijne, o tyle filharmonii z prawdziwego zdarzenia nie było. Dopiero Frank założył taką filharmonię. No i istnieje ona do dzisiaj, zresztą w budynku, który został na te cele przeznaczony. podczas II wojny światowej.

0: Także tutaj warto to podkreślić, że Goebbels oczywiście hiperbolizuje te aktywności Franka. Frank przede wszystkim był nastawiony na to, aby realizować tutaj aspiracje kulturowe swoich, pobratymców.
1: A nie jest trochę tak, że on rozwijał swoje królestwo? Przepraszam za to określenie, ale chyba tak to można traktować.
0: Tak, tak. Frank na pewno był osobą bardzo ambitną, a z drugiej strony bardzo zakompleksioną. To znaczy on zawsze chciał być w pierwszym szeregu, a zawsze był w drugim szeregu. I dla niego generalne gubernatorstwo, no właśnie...
1: Było taką szansą?
0: Było taką szansą, ale szansą, w przypadku której cały czas Frank dostawał kłody pod nogi, ponieważ Frank myślał, że będzie rozwijał to generalne gubernatorstwo, że to generalne gubernatorstwo będzie w jakimś ograniczonym stopniu autonomiczne i będzie miało szansę na jakieś prosperity, ale oczywiście w głowach głównych dygnitarzy niemieckich generalne gubernatorstwo miało być śmietnikiem, zarówno rasowym, jak i gospodarczym, ekonomicznym, jedynie administracyjnie miało to być sprawne, żeby oczywiście tym śmietnikiem w jakiś sposób zarządzać. Więc Frank bardzo chciał, a niespecjalnie to było możliwe. No, dobrym tego przykładem było odebranie generalnemu gubernatorstwu już na samym początku okupacji Łodzi, prawda, którą włączono do kraju Warty, czyli do właściwej Rzeszy. No, Łódź była bardzo ważnym miastem pod względem ekonomicznym. Łódź ze względu na swój dobrze rozwinięty przemysł mogła gwarantować pewnego rodzaju rozwój dla generalnego gubernatorstwa, ale właśnie nie takie cele nakładano na generalne gubernatorstwo, więc Frank... oczywiście mógł liczyć na to, mógł chcieć jakoś rozwijać, czuć się tym królem, czuć się jakimś udzielnym władcą. W rzeczywistości był takim, nie chcę powiedzieć pionkiem, ale jednak taką marionetką, która miała stać w drugim szeregu, wykonywać rozkazy i za bardzo nie dyskutować. Oczywiście Frank czasami podnosił głowę. Była taka sytuacja, że jeździł po niemieckich uniwersytetach i zwracał uwagę na to, że działalność SS stoi w sprzeczności z niemieckim prawem. Jemu się wydawało, że w całym tym terrorze, w całym dramacie tej okupacji i II wojny światowej, on jeszcze będzie w stanie, nie wiem, wskazać na to, że to prawo jest łamane. To podobno bardzo zirytowało Führera, który nakazał Frankowi powściągnąć swoje emocje, powściągnąć te ambicje merytoryczne. Frank podobno, nawet nie podobno, tylko faktycznie miał złożyć rezygnację z urzędu generalnego gubernatora. Führer jednak odpowiedział, że jest to niedopuszczalne i póki co ma trwać na stanowisku. I to też chyba powodowało taka niejasna sytuacja, taka chęć bycia w pierwszym szeregu, w rzeczywistości pozostawanie w drugim.
1: No i rozumiem, rywalizacja z innymi służbami, z innymi przywódcami, z innymi oficjalami.
0: Z której wychodził, jak powiedziałem, zazwyczaj jako przegrany, tak? Więc tym być może chciał sobie jakoś wypełniać te ciągłe porażki. Tak moglibyśmy to uznać. A z drugiej strony mam wrażenie, że Hans Frank nie był takim stuprocentowym zbrodniarzem. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest bardzo ryzykowne. To, co ja teraz mówię, jest bardzo kontrowersyjne i potrzebowałbym worka dowodów na to, żeby tę tezę jakoś podeprzeć, ale mam wrażenie, że u Franka czasami się odzywało coś, co moglibyśmy określić mianem sumienia. Tyle tylko, że on to rozumiał oczywiście w sposób bardzo irracjonalny, bardzo sprzeczny z ogólnymi prawidłami moralnymi, prawda? Tym niemniej wyróżniał się na tle pozostałych zbrodniarzy, między innymi tą działalnością kulturową. Czasami były też wykonywane różnego rodzaju umizgi do Polaków, czego dobrym przykładem było no właśnie zapraszanie ich do Filharmonii Krakowskiej, czy nawet zorganizowanie tak zwanego salonu szopenowskiego w budynku Biblioteki Jagiellońskiej, która podczas okupacji funkcjonowała oczywiście pod inną nazwą. Tą nazwą było Staatsbibliothek. Mam też wrażenie, że Frank był człowiekiem raczej miękkiego charakteru i miękkiego kręgosłupa, przepraszam bardzo. To też wynikało z jego sytuacji rodzinnej. Jego relacja romantyczna z jego żoną Brigitte pozostawiała wiele do życzenia. To na pewno. I to też na pewno przekładało się na działania Franka, na charakter Franka, na zachowanie Franka.
1: No to do Hansa Franka, do czasów II wojny światowej i do Krakowa. Powrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Kończymy tę część radiową. Na resztę zapraszamy do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Krakowa z czasów II wojny światowej. Zabierzemy teraz Państwa do Nowego Jorku z 2001 roku, bo Nowy Jork uczcił 25. rocznicę zamachów z 11 września. Podczas poruszającej ceremonii przy Ground Zero rodziny ofiar odczytywały nazwiska 2977 osób, które zginęły wtedy w atakach. W chwilach odpowiadających uderzeniom samolotów rozbrzmiewał dzwon, a zgromadzeni pogrążali się w ciszy. W obchodach uczestniczyli

0: liczyli wiceprezydent J.D. Vance oraz byli prezydenci USA z małżonkami. I ten temat teraz pojawi się w polskim Radiu 24. Będziemy również do niego wracać w dalszej części naszego programu. Zapraszam do pozostania razem z nami.
1: Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu. Dwadzieścia 5 lat temu zamachy z 11 września zmieniły Amerykę, jej politykę zagraniczną, system bezpieczeństwa, sposób postrzegania zagrożeń, ale także samych Amerykanów. Dziś pytamy, co z tej Ameryki pozostało. Zajrzymy też w programie do Dallas, gdzie podczas konwencji republikanie rozpoczęli kampanię przed wyborami do Kongresu, a Donald Trump, co nie było zaskoczeniem, ponownie uczynił z siebie centralną postać partii. Magdalena Skajewska, zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś państwa i moim gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Czy ty pamiętasz, gdzie byłeś, co robiłeś 11 września 25 lat temu?
3: Pamiętam bardzo dobrze, zaskoczę siebie, bo tam, gdzie byłem, było popołudnie. Byłem w Gdańsku, wchodziłem do mieszkania moich rodziców tak naprawdę wtedy i zobaczyłem moją mamę, która patrzy w ten sam w telewizor, który pokazywał to samo prawdopodobnie, co i ty widziałaś, kiedy byłaś młodą dziewczynką, z przerażeniem. Moja mama na to patrzyła, dlatego że w Nowym Jorku był wówczas mój brat, który studiował tutaj, później opowiadał, że jechał do pracy i kiedy w radiu usłyszał, że samolot uderzył w jeden z budynków World Trade Center, pomyślał sobie dwie rzeczy. Ponieważ on był na World Trade Center na samym dachu tydzień wcześniej, tam można było wjechać sobie i oglądać, robić zdjęcia. A drugą rzecz pomyślał sobie, że no to jest prawdziwa Ameryka, no już większej głupoty nie potrafią wymyślić. I myślał tak przez kilka minut, dopóki rzeczywiście nie zobaczył potężnego dymu unoszącego się z nadpołudniowego Manhattanu.
2: A nie miałeś takiej myśli, może chociaż przez chwilę, czy ja by na pewno chcę wracać do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku po tym wszystkim?
3: Nie do końca miałem taką myśl. Ja nie mieszkałem w Nowym Jorku, ja mieszkałem w stanie Vermont, w miejscowości Stowe. Także z samym Nowym Jorkiem byłem bardzo, bardzo słabo jeszcze wówczas związany. Ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych po to, żeby kontynuować mój drugi kierunek studiów. Później studiowałem w Michigan. Także z samym Nowym Jorkiem bezpośrednio związany rzeczywiście nie byłem. Natomiast no nie, no... Mówiono mi wówczas, powtarzało się takie zdanie, że Ameryka już nie będzie taka sama. Ja wtedy tego nie rozumiałem 25 lat temu, ale dzisiaj wydaje mi się, że przez te 25 lat przyglądania się temu krajowi, przyglądania się ludziom, którzy tu mieszkają, wydaje mi się, że zaczynam chyba rozumieć, co mieli wówczas na myśli.
2: No to powiedz, o co chodzi z tą zmianą? Jak Ameryka zmieniła się po tych wydarzeniach i co pozostało z tej Ameryki, która była przed 11 września?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim pewnego rodzaju zmianę, czy może upadek, to jest za mocne słowo, ale rzeczywiście taką zachód Ameryki można było obserwować pewnie przez ostatnie 10, być może nawet 20 lat poprzedzające ataki na World Trade Center, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ludzie potrzebują pewnego rodzaju symbolu. I takim właśnie symbolem wydaje mi się był nie tyle sam atak, co ten moment zawalenia się tych obu wież. Dla wielu ludzi, starszych ludzi oczywiście i takich, którzy w pewnym sensie byli wychowani w pewnego rodzaju wspólnym micie Ameryki, albo które się urodzili, albo do której przyjechali wcześniej, rzeczywiście zauważyli, że to już ten sam kraj nie jest. Mnóstwo rzeczy się zmieniło od tamtego czasu. Ja tylko może wspomnę na przykład taką rzecz, że w ciągu 40 lat od czasów Ronalda Reagana do dzisiaj na przykład w społeczeństwie jest tylko 60% białych obywateli amerykańskich. Także ta Ameryka, która oczywiście była zakładana przez najpierw tych, którzy tutaj przyjechali, osiedli, później przez imigrantów europejskich, ona się skończyła.

0: ona się zmienia, może nie skończyła, bo wiadomo, że jeżeli coś się kończy, to coś innego się zaczyna. Ale rzeczywiście ta zmiana, nawet zmiana postaci burmistrza Nowego Jorku, pewnie może od niego zahaczymy później, to dla wielu ludzi rzeczywiście jest pewnego rodzaju takim jasnym symbolem, może nie do końca prawdziwym, ale rzeczywiście jest pewnego rodzaju cezurą w historii Ameryki.
1: A jaki był ten mit Ameryki, o którym wspomniałeś, który właśnie wtedy razem z zawaleniem się dwóch wież także w jakimś stopniu runął? Czy to był taki mit Ameryki, która jest niezniszczalna, niepokonana, taka, której nikt nie odważy się zagrozić? Na czym polegał ten mit Ameryki?
0: Ja myślę sobie, że ludzie, którzy oglądali filmy fabularne w latach 80. produkowane, z tymi wszystkimi Terminatorami, Rambo i niezwyciężonymi Amerykanami. Rzeczywiście, tak, był taki wspólny mianownik. Oczywiście wiadomo, że każde państwo dba o pewnego rodzaju widzenie siebie, że tak powiem, przez obywateli. Oczywiście wspominamy tylko te dobre strony, które wydarzyły się w historii, a te złe troszeczkę pomijamy. No i rzeczywiście taka jedna narracja pewnie do tych lat 80. istniała i wiele ludzi było w niej wychowanych, wiele ludzi w nią wierzyło. I pewnie nie ma w tym nic złego, bo tak jak mówię, no każde państwo to robi. Ale rzeczywiście ta potęga Ameryki, ten mit może o potędze Ameryki, w którym ci ludzie byli wychowani, rzeczywiście wręcz na ich oczach runął, i to podwójnie w postaci obu wież World Trade Center.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę, za to spotkanie. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.
3: A do tego tematu na naszej antenie też wrócimy o 10.30, tak jak Państwu obiecałem. Dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas, będzie naszym gościem i wrócimy do tych wydarzeń z 11 września. Zapytamy o to, jak świat zmienił się właśnie po tamtych atakach terrorystycznych. Niespełna 3 minuty do godziny 7 w Polskim Radiu 24 i o pełnej oczywiście najnowsze informacje, a potem zagościł nas Krajowa Polityka.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Ten tydzień minął pod znakiem między innymi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Czas na małe podsumowanie, ale wyłącznie z ekonomicznej strony. Moim i Państwa gościem będzie pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Już dzisiaj o 12.30. Marek Klapa, Saldo Ekstra. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: 24.
1: Tempo ma być ekspresowe. Rząd będzie pracował nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Kolejna seria rosyjskich ataków na Ukrainę. Są zabici i ranni. Legendarny lider zespołu Dżem upamiętniony. W Katowicach odsłonięto gwiazdę Ryszarda Ridla. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Rząd zapowiedział ekspresowe prace nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. To pokłosie śmiertelnego wypadku w Sokolnikach Suchych i wczorajszego protestu maszynistów. Niektóre pociągi zwalniały na przejazdach do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Polasik.
2: Pociągi zwolniły, żeby biurokracja przyspieszyła.
3: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
2: Powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
2: Zdania kierowców są podzielone.
4: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
5: Nadużywanie przez naszą władzę przepisów, bo jak ta szlaba się podniesie, to te światło będzie się jeszcze świeciło dobrą minutę.
2: Resort chce też przyspieszyć pracę przy montowaniu zabezpieczeń takich jak rogatki czy rejestrujące pojazdy systemy Red Light. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: PKP PLK w nocy przekazało, że ruch na linii kolejowej numer 22 w Sokolnikach Suchych został przywrócony. Nie ustają rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy drony i rakiety balistyczne spadły na Zaporoże na południu kraju i Krzywy Róg w centrum. Jak podają lokalne władze, w Zaporożu w ataku na dzielnicę mieszkalną zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Z kolei w Krzywym Rogu Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi zakład przemysłowy. Tam zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Przypomnijmy, że w stolicy Ukrainy jest z wizytą szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski ma pozostać w Kijowie do jutra. Jest wysoce prawdopodobne, że w zonda krypto zostały ulokowane pieniądze z afer poprzedniego rządu, na przykład afery RARS. Takiego zdania jest prokurator Ewa Wrzosek. Obecnie obejmuje ona stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra Sprawiedliwości. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów prokurator zwróciła uwagę, że występują rozbieżności w wysokości zgłoszonych szkód.
6: Wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia, która jest tym operatorem, była operatorem zondy krypto. I tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica.
1: Przypomnijmy, że wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie zonda krypto. Dodajmy, że odcinka Strefy Wpływów z prokuratorem Ewą Wrzosek wysłuchają Państwo zaraz po informacjach. Były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił areszt. Sąd rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec niego. Również Sąd Najwyższy w związku z wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacją postanowił o wstrzymaniu wykonywania kary. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu Ostatniego Pokolenia. Po zwolnieniu z aresztu Piotr Niemczyk w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że jest zmęczony i osłabiony głodówką, ale cieszy się z kasacji wyroku.
7: Trochę mam jeszcze mętlik w głowie, bo ja jeszcze godzinę temu, czy tam powiedzmy półtorej godziny temu siedziałem w celi i głodowałem i zacząłem pomału odczuwać negatywne skutki tego. Po ilość dniach głodówki człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno, jakieś różne takie rzeczy. Jak się dowiedziałem o tym, że jest kasacja tego wyroku, którym zostałem skazany, to się po prostu bardzo ucieszyłem i teraz się cieszę.
1: Nagrania policyjne pokazały, że Piotr Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu. W obronie jego i innych wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL. W informacjach jeszcze zaglądamy do Katowic. Gwiazdę Ryszarda Ridla odsłonięto w tamtejszej Alei Gwiazd Bluesa. Wydarzenie towarzyszy 161. urodzinom Katowic. Jak mówił Adam Otręba z zespołu Dżem, Rysiek byłby wzruszony tą chwilą.
0: W końcu jednak Rysiek doczekał się tego, co powinno już mu dawno być przydzielone, ale chwała Bogu, że taki pomysł w końcu powstał. Jest to

0: rewelacyjna inicjatywa i cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni. Rysiek byłby szczęśliwy i na pewno nas obserwuje z góry.
1: Bluesowa scena z pewnością nie istniałaby bez Ryszarda Riddla, mówił wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
2: Ryszard Riddle bardzo mocno wpłynął na to, jak blues się w Polsce rozwijał, oczywiście w Katowicach. Wszyscy go pamiętamy, cenimy, no i tak naprawdę każdy z nas zna wiele jego piosenek. To są takie nasze prywatne wehikuły czasu, które zabierają nas w taką sentymentalną podróż w lata naszej młodości, lata beztroskie, lata z muzyką.
1: Ryszard Riddle w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Jam.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Od rana pada na wschodzie kraju. Po południu przelotne opady spodziewane są na północy i zachodzie. Więcej słońca na pozostałym obszarze kraju. A temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podkarpaciu do 21 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, w górach porywisty. Jutro z kolei deszczowo będzie na zachodzie kraju, a temperatura wyniesie od 17 do 22 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: No i trzeba przyznać, że chłodno a propos prognozy pogody, ale my w Polskim Radiu 24 staramy się Państwa rozgrzewać, chociażby tymi tematami politycznymi. W polityce zazwyczaj jest gorąco, tych podnoszących temperaturę tematów nie brakuje. Dzisiaj przypominamy, mamy sobotę, to jest 12 dzień września, 255 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny, wzeszło o godzinie 6.02, zajdzie o 19.01. Imieniny obchodzą Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, Sylwin, Tacjan. Tym osobom jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze w Polskim Radiu 24. No to a propos tej polityki, teraz do niej przejdziemy, bo pora na podcast polityczny Polskiego Radia.
3: Strefa wpływów.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Strefie Wpływów. Renata Grochal, a ze mną jest w studiu
5: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Dzień dobry.
4: Nie ma z nami Rocha Kowalskiego, bo...
5: Ale będzie jeszcze spokojnie.
4: Odpoczywa, wróci. Tak. Oczywiście Rochu wróci wypoczęty, rozpromieniony, a my zaczynamy od krótko i na temat z naszą gościnią, panią prokurator Ewą Wrzosek, radcą generalnym ministra sprawiedliwości. Właśnie zapytamy, czy radcą, czy radczynią. Z nami w studiu jest pani prokurator Ewa Wrzosek, radca prokuratora generalnego, radca w Ministerstwie Sprawiedliwości. A to stanowisko to radca czy radczyni?
6: To jest bardzo skomplikowana nazwa. Ja staram się jej nauczyć na pamięć, więc brzmi to dokładnie tak. Radca generalny w zespole radców w biurze ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.
4: O rany. No to
6: prawda? Nie, radca, do zapamiętania.
5: Ale będziemy mówić o pani radczyni może.
4: Czyli radca, właśnie radczyni. Tym bardziej, że to jest temat na czasie, biorąc pod uwagę zgłaszane przez prezydenta wątpliwości do Macieja Berka, też radcy, ale prawnego, nie generalnego.
6: To właśnie nie mylmy. Tak, tak, bo to jest zupełnie inna profesja.
4: I zaczynamy od krótko i na temat, czyli krótkich pytań, krótkich odpowiedzi. Czy w Polsce działała mafia zonda krypto?
6: Tak.
5: Czy takie sprawy jak RARS, Fundusz Sprawiedliwości, wiele innych afer z czasów PiSu mają szansę być osądzone, czy raczej się przedawnią?
6: Na pewno się nie przedawnią. Osądzone rozumiem w sensie wyroków karnych, sądów, więc za to nie daję gwarancji. Natomiast na pewno zakończą się postępowaniami przygotowawczymi i końcowymi decyzjami prokuratury.
4: Czy prokuratura ma nagrania polityków w aferze zonda krypto?
6: Nie odpowiem na to pytanie.
5: Czy w prokuraturze siedzą hamulcowi na wszystkich poziomach?
6: Tak.
4: Przechodzimy do dalszej części rozmowy. Pani prokurator, to nas trochę prąd nam odcięło, jak pani powiedziała, że są hamulcowi na wszystkich.
5: Czy są pomysły na to, żeby tych hamulcowych jakoś, nie wiem, poskromić,

0: odsunąć, no, niektórych już odsuwacie, to widzimy, tak?
1: W to nawet właśnie na nie rozpatrywałabym tego w kategoriach pomysłów, tylko no, praktycznych działań. Niestety są to pewne takie plany B, jak to ładnie zawsze mówi pan prokurator generalny, bo innej metody na to nie ma, dlatego że ustawa Prawo o prokuraturze no niestety przewiduje pewien formalizm, czy w trybie podejmowania decyzji, czy w trybie podejmowania decyzji kadrowych, więc tutaj z uwagi w szczególności na to, że jego zastępcami, czyli zastępcami prokuratora generalnego Waldemara Żurka, są nadal osoby powołane jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę i Marcina Warchoła, no siłą rzeczy te osoby no sypią piasek w tryby funkcjonowania prokuratury i to na tym najwyższym szczeblu kierowniczym, więc to dlatego jest to takie uciążliwe.
0: Ale rozumiem, że takich metod, jak były stosowane kiedyś wobec pani, czyli w ciągu jednego popołudnia po prostu została pani wysłana na delegację, już teraz nie pamiętam, do Świecia chyba, tak?
1: Do Śremu,
0: przepraszam.
1: Przepraszamy Śrem.
0: I przepraszamy Świecie, że takie delegacje były stosowane, ale rozumiem, że takich metod stosować nie będziecie.
1: Ani nie będziemy, ani nie stosujemy, natomiast ja powiem szczerze, że z rozrzewnieniem czasami słucham właśnie takich utyskiwań, prokuratorów odwołanych chociażby jakiś czas temu ze Śląskiego Zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej, którzy zostali odwołani z delegacji do tego wydziału. Natomiast ponieważ są to prokuratorzy prokuratury szczebla regionalnego, no ta degradacja w ich, jak rozumiem, mniemaniu i skargi, które na tę okoliczność złożyli, no nijak się mają do takiej delegacji, w jaką mnie wysłano właśnie w 2020 roku. Więc widzę, że nawet ta skala represji teraz, czyli przesunięcie jakby z równorzędnego stanowiska na inne równorzędne stanowisko, jest już odbierane jako dyskryminacja, degradacja i jakieś, no nie wiem, co najmniej polityczne prześladowanie. Tak wnioskuję z wypowiedzi tych państwa prokuratorów.
2: No właśnie, pani prokurator nawiązała już do katowickiej prokuratury i do prokuratora, który właśnie był najpierw w tym Wydziale Prokuratury Krajowej, Marcin Rodzaj. To jest ten prokurator, który za czasów Zbigniewa Ziobry przez 4 lata badał sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka, właściciela tej poprzedniczki zondy krypto, czyli giełdy BitBay. I jak pani to tłumaczy, że tenże prokurator ani razu, prowadząc sprawę przez 4 lata, nie przesłuchał pana Przemysława Krala, biorąc pod uwagę, że ten Kral był prawnikiem Suszka, a później tak naprawdę przejął tę giełdę i stała się z tego zonda krypto, czyli był beneficjentem tego zaginięcia.
1: Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tego zaniechania i wydaje mi się, że to powinno być przedmiotem jakiegoś postępowania służbowego i wyjaśniającego wobec tego prokuratora. Bo mówimy o sytuacji, w której w marcu 2022 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie właśnie uprowadzenia bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Dopiero w roku 2026 są stawiane przez właśnie ten Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej, którego naczelnikiem aktualnie jest pan prokurator Marek Wełna, zarzuty również utrudniania prowadzonego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka śledztwa. Więc to ta czynność, to co pani no bardzo klarownie przedstawiła, to jest jedna z podstawowych czynności, która wówczas powinna być wykonana. Nie jest mi znane wytłumaczenie i nawet nie znajduję żadnego wytłumaczenia dla zaniechania tej czynności.
0: No tak, ale pani prokurator, mówi pani, że powinny być przeprowadzone jakieś postępowanie, ale mija 3 lata, odkąd ta władza już jest u władzy, to już jest drugi minister sprawiedliwości i w takim razie dlaczego do tej pory nic się nie stało w tej sprawie?
1: I mówimy o takiej sytuacji, którą w tych początkowych pytaniach określił pan jako, czy w prokuraturze są hamulcowi. Mówimy o Wydziale Zamiejscowym, o tak zwanych PZ-ach, które w strukturze organizacyjnej prokuratury podlegają pani Beacie Marczak. Jest to zastępca prokuratora generalnego, również powołana na to stanowisko przez Zbigniewa Ziobrę. Prokuratorzy, którzy w tym wydziale pracowali i zajmowali się, pan Marcin Rodzaj, są to prokuratorzy, którzy prowadzili to śledztwo jeszcze w ramach prokuratury regionalnej w Katowicach, na której czele stał Tomasz Janeczek.
2: Dzisiaj również też zastępca prokuratora generalnego, co prawda zawieszony.
1: Aktualnie zawieszony, ale zupełnie nie w związku z tą sprawą. Natomiast no, pełni on dalej funkcję, no, wysoką funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej prokuratury. Więc jeżeli właśnie pan zadaje pytanie, dlaczego dopiero w 2026 roku mamy do czynienia właśnie z przełomem i intensyfikacją tego śledztwa, to jest to właśnie następstwo tego, że w tym Wydziale Zamiejscowym zostały dokonane

0: zmiany kadrowe, raz z uwagi na zmianę naczelnika tego wydziału, a proszę mieć na uwadze, że te wszystkie jakby piony i jakby kompetencje kadrowe również podlegają poszczególnym zastępcom prokuratora generalnego. I dlatego trzeba stosować pewnego rodzaju obejścia, oczywiście w ramach prawa, obejścia tych formalnych zapisów ustawy Prawo o prokuraturze, gdyż nie po to wprowadzono takie zabetonowanie prokuratury, żeby teraz nam się pracowało właśnie łatwo, lekko i przyjemnie.
1: Pani prokurator, ale kiedy Marek Wełna był powoływany na szefa tego katowickiego wydziału PZ, czyli przestępczość zorganizowana,
0: i korupcja.
1: Tak, to wywoływało kontrowersje, że właśnie robi czystki kadrowe. Czy Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, wiedział, że tam w tej prokuraturze katowickiej, mówiąc wprost, są ukręcane sprawy dotyczące zonda krypto i dlatego zrobił tam te zmiany kadrowe?
0: Te zmiany kadrowe właśnie były jakby wynikiem zdiagnozowania sytuacji, czyli faktu tego, że te śledztwa się nie toczą w sposób właściwy, że dalej są to osoby, które zostały delegowane do śląskich PZ-ów właśnie przez Beatę Marczak czy z jej poruczenia. I właśnie te zmiany kadrowe dopiero umożliwiły to, że to śledztwo po prostu nabrało takiego tempa. To śledztwo zarówno w sprawie giełdy BitBay, następnie zondy krypto i w sprawie uprowadzenia Sylwestra Suszka.
2: Dobrze, ale są jeszcze sprawy RARS, Fundusz Sprawiedliwości, Willi Plus, różnych dotacji ministra Glińskiego, który, nie wiem, kupił fałszywy fortepian Paderewskiego, albo kupił willę w hotel w Rapperswilu, albo fałszywy miecz Piastów. I co z takimi sprawami? Bo tak jak mówię, to już 3 lata są.
0: Mm-hmm. W wielu tych sprawach są powołane zespoły śledcze do ich prowadzenia. Również jakby prokurator generalny reaguje na bieżąco na przewlekłość tego rodzaju postępowań. Tu systematycznie uzyskuje informacje z prokuratury krajowej, dlaczego te śledztwa toczą się, no bym powiedziała, za mało intensywnie. Również są dokonywane zmiany kadrowe w składach tych zespołów i mówimy również o takich zmianach kadrowych, które dotyczą zespołów powołanych jeszcze wtedy, kiedy na czele prokuratury stał pan profesor Adam Bodnar. Więc tu naprawdę być może nie jest to widoczne, bo prokuratura jakby nie potrafi się chwalić swoimi sukcesami. Są również obiektywne przeszkody. Pan mówi o RARS-ie, ale tutaj pan Kuczmierowski jest za granicą i niestety mamy umiarkowany wpływ na to, kiedy zostanie wydany do Polski. Wiem, że następne pytanie będzie, dlaczego premier Morawiecki nie został przesłuchany w tej sprawie.
2: Rozumiem.
0: Tak, ale to też
2: ale wyjaśnimy to słuchaczom. Dlaczego?
0: Jest to też pewna taka logika procesowa. Jeżeli wobec jakiejś osoby mogą zachodzić podstawy do przedstawienia jej w przyszłości zarzutów, to nie przesłuchuje się jej na wcześniejszych etapach charakterze świadka. I to są po prostu regulacje wynikające z kodeksu postępowania karnego.
2: Dobrze, ale czy przed wyborami którąś ze spraw, nie mówię, że Fundusz Sprawiedliwości miał tam Ziobro i drugi wiceminister uciekli, RARS, pan Kuczmierowski nie wiadomo kiedy wróci, ale te Wille Plus, Rapperswil, fałszywy miecz Piastów, czy takie sprawy mają szansę znaleźć się przynajmniej na etapie aktu oskarżenia jeszcze przed wyborami, bo o co chodziło w kampanii wyborczej 2023 roku? Władza, ówczesna opozycja obiecywała rozliczenia. Do dziś tych rozliczeń nie ma, tak naprawdę ukarane zostały małe płotki, a grube ryby cały czas sobie pływają w swojej wodzie, więc czy jest szansa na to, że przed wyborami wyborcy zobaczą jakieś rozliczenia?
0: Ja tu poczynię pewną dygresję. Rozmawia pan z jedynym ukaranym prawomocnie prokuratorem skazanym dyscyplinarnie właśnie już po roku 2024. Więc ja bardzo dobrze rozumiem te pytania. Chciałabym móc na nie wszystkie odpowiedzieć i gdyby to ode mnie zależało i gdybym posiadała taką wiedzę, bo proszę również nie przeceniać moich jakby kompetencji czy uprawnień, które posiadam, nawet będąc radcą w zespole radców przy ministrze sprawiedliwości. Natomiast ja bardziej się odwołam do swojego doświadczenia. Te postępowania toczą się już tak długo, że siłą rzeczy one już są na takich etapach, że na pewno na bieżąco, nie obiecam, że to będzie przed wyborami i tutaj należałoby pytać tych polityków, którzy takie obietnice poczynili, mając na uwadze również fakt, że prokuratura jest jednak instytucją niezależną od polityki. Ja nie obiecam tych aktów oskarżenia, natomiast metodyka postępowania tego rodzaju śledztw, powszczynanych z reguły już bezpośrednio po odzyskaniu prokuratury w styczniu 2024 roku, daje realne podstawy do założenia, że te śledztwa będą kończone sukcesywnie aktami oskarżenia.
1: Ale wróćmy do kwestii zonda krypto. Pani prokurator, czy jest możliwe,

Biorąc pod uwagę, że ta śląska prokuratura to była taka prokuratura zaufana Zbigniewa Ziobry. Tam między innymi toczyła się sprawa dotycząca sędzi, która wydała złe wyroki w sprawie śmierci ojca Ziobry, bo się panu ministrowi nie podobały te rozstrzygnięcia. I to wszystko trafiało do pana Janeczka. I czy jest możliwe, żeby Zbigniew

0: możliwości tego rodzaju tłumaczenie, jak rozumiem, potencjalna przyszła linia obrony jest chyba obliczona wyłącznie na naiwność odbiorców takiego komunikatu. Pierwszy raz śledztwo w sprawie spółki BitBay zostało umorzone w 2018 roku. Na skutek zażalenia złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego to dopiero sąd nakazał prokuraturze kontynuowanie tego postępowania, a mimo to śledztwo zostało drugi raz umorzone. Sprawa była kontrolowana i analizowana na poziomie prokuratury krajowej wtedy, kiedy prokuratorem krajowym był Zbigniew Bogdan Święczkowski, przepraszam, za dużo Zbigniewów. Bogdan Święczkowski. Więc nie ma takiej możliwości, jak to nam próbuje pan były prokurator generalny i minister sprawiedliwości przekazać, że jego zaufany Tomasz Janeczek i jego kolega Bogdan Święczkowski takich informacji mu nie przekazywali. Co więcej, te okoliczności, które pani przywołała, czyli no, przyjęcie pieniędzy od potencjalnego przestępcy, jeszcze za pośrednictwem osoby, która też budzi poważne wątpliwości co do swojego udziału w całej tej szeroko pojętej aferze Zonda Krypto, czyli osobie pana Artura Chodzińskiego, który reprezentował Przemysława Krala i w wielu instytucjach powoływał się na wpływy w zamian za no, konkretne korzyści finansowe, które przyjmował od Przemysława Krala. No, wszystkie te okoliczności...
1: Czyli obiecywał, że załatwi różne sprawy.
0: Obiecywał, że załatwi różne sprawy. Powoływał się na wpływ zarówno w kancelarii prezydenta i ja się teraz posługuję wyłącznie tymi jego oświadczeniami, które złożył publicznie w różnego rodzaju wywiadach prasowych udzielanych przez niego ostatnio. No, tego rodzaju natłok informacji no, nie może przemawiać za tym, że pan Zbigniew Ziobro uznał, że osoba, która proponuje mu prawie 500 000 zł. Robi to z dobrego serca dla wspomożenia fundacji, która de facto nie funkcjonuje i nie działa. Widziałam dzisiaj w doniesieniach internetowych ktoś umieścił zdjęcie siedziby tej fundacji. Nie wiem, czy państwo mieli okazję to zobaczyć. No, zdjęcie przypomina, drzwi wejściowe przypominają mniej więcej wejście do jakiejś piwnicy i to w mocno zaniedbanym budynku. Więc oczywiście naiwnością jest takie tłumaczenie, że pan Zbigniew Ziobro nie wiedział, że przyjmując takie pieniądze zobowiązuje się, i to już wynika bezpośrednio z cytatów i z oświadczeń odczytanych i ujawnionych za zgodą prokuratora generalnego przez premiera Tuska w Sejmie, że zobowiązał się do pozamiatania, jak to ładnie zostało ujęte, wszystkich spraw sądowych, prokuratorskich dotyczących czy Przemysława Krala, czy Zondy Krypto.
1: To było łapówka?
0: W przypadku Zbigniewa Ziobry, który no, aktualnie nie jest osobą pełniącą żadną, znaczy poza tym, że jest posłem, aczkolwiek trudno mi powiedzieć, czy on ten mandat poselski w jaki sposób wykonuje, będąc jednocześnie osobą poszukiwaną listem gończym i ukrywającą się przed wymiarem sprawiedliwości. Chciałam powiedzieć, że nie jest on osobą, która w sensie formalnym pełni taką funkcję publiczną, że przyjęcie przez niego pieniędzy mogłoby no, podpadać pod takie przyjęcie korzyści w zamian za podjęcie jakiejś czynności urzędowej. Ale pan Zbigniew Ziobro, i to też wynika z tych protokołów, powoływał się na to, że w przyszłości zostanie ponownie prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości i wówczas wywiąże się właśnie z tych zobowiązań. No, nie ma darmowych lunchy i Zbigniew Ziobro, zresztą pani redaktor jako autorka książki o Zbigniewie Ziobrze, przypominam te historie, w których on nagrywał swoich kolegów na studiach, chcąc w ten sposób udowodnić, że popełnili przestępstwo.
1: Ziobro został nagrany?
0: Uchylę się od odpowiedzi na to pytanie, ale chciałam jakby powiedzieć, że jest on osobą wysoko podejrzliwą, więc sytuacja, w której przyjmuje prawie 500 000 zł z potencjalną obietnicą dalszych wpłat, no z całym szacunkiem, ale takie tłumaczenia są śmieszne.
2: A jak według pani Ziobro mógłby spełnić swoją obietnicę, jeśli wróci do władzy, wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręcenia w sprawie UBA? No, bo w tej chwili toczy się pełną parą prokuratorskie śledztwo. Być może będą zarzuty. Jak minister sprawiedliwości, może prokurator generalny mógłby sprawić, że się sprawie ukręca łeb, na przykład, nie na etapie postanowienia, posiedzenia sądu, czy sprawy sądowej?
0: No tak, jak to zrobił w poprzedniej swojej kadencji, a mianowicie cofając chociażby akt oskarżenia, sprawa Obajtka. Więc tutaj są możliwości prawne i to na polecenie przełożonych. No, inicjacja, czy też inspiracja.
2: Jak Lex Obajtek powstało?

0: Oj, pan redaktor przecenia tutaj moje kompetencje. Ja nie pamiętam już.
1: Ale już
0: musiałabym
1: w czasach
0: wrócić.
1: PiSu, prawda?
0: Tak, to była zmiana w kodeksie postępowania karnego, która została wprowadzona po roku 2016 i to de facto był właśnie lex Obajtek, jak to pan właśnie przywołał i zmiana przepisów jakby wprowadzona dokładnie po to, aby wycofać akt oskarżenia na Daniela Obajtka z sądu.
1: I teraz można na każdego wycofać akt oskarżenia.
0: Ta instytucja nadal jest w kodeksie postępowania karnego. Akt oskarżenia może być wycofany.
2: A co panią najbardziej w tej sprawie sąda krypto zaskoczyło? To, że działała sobie giełda pod parasolem polityków, która oszukała 3,5 tysiąca osób co najmniej, bo tak dane prokuratury mówią, że w tej chwili jest tyle zgłoszeń. Udział polityków w tym wszystkim. Czy te zmiany w prawie, które były czynione po przyjęciu na przykład przez Przemysława Wiplera, pieniędzy też od Przemysława Krala na jego fundację, bo tu się teraz stało modne, że politycy mają fundację, żeby na lewo kasę przyjmować?
0: Właśnie bardzo dobrze, że pani zwraca na to uwagę, bo my tak naprawdę koncentrując się na tej otoczce politycznej, jakby nie zwracamy uwagi, że to postępowanie de facto dotyczy wyłudzeń potężnych środków finansowych na szkodę zwykłych inwestorów. Ludzi, którzy ulokowali tam pieniądze, często oszczędności całego życia, którzy działali w zaufaniu do tego, że jest to giełda działająca w sposób prawidłowy, która właśnie nie zdefrauduje powierzonych przez nich środków finansowych. I jeżeli chodzi o to, co mnie osobiście zbulwersowało, to mam wrażenie, że bynajmniej jak ja sięgam pamięcią w historii polskiej prokuratury, nie było takiej sprawy, w której te pieniądze ze świata przestępczego, te pieniądze z nielegalnych źródeł tak głęboko zaingerowałyby właśnie w świat polityki, w świat tej prawicowej polityki, bo to musimy uściślić. To właśnie przekazywanie pieniędzy, a w zamian za to przypadki ingerencji w proces legislacyjny. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym za pieniądze można sobie załatwić korzystne dla siebie zapisy ustawowe, to musimy się czuć wszyscy wysoce zaniepokojeni, bo pieniądze, którymi obracają giełdy kryptowalut, są to gigantyczne środki finansowe. Łatwo ukryć tam pochodzenie tych pieniędzy, stąd też właśnie zorganizowana przestępczość często wykorzystuje te mechanizmy do legalizowania swoich zysków. Bardzo dobrze się stało, że Przemysław Kral poszedł na współpracę z polską prokuraturą, bo obnażane są te mechanizmy, o których tak naprawdę do tej pory wydawałoby się, że czytaliśmy wyłącznie w książkach czy w serialach na Netflixie. A tutaj w zasięgu ręki mamy sytuację, gdzie politycy przyjmują pieniądze, a w zamian za to idą właśnie ingerencje w proces legislacyjny, czy też powoływanie się na wpływy w kancelarii prezydenta i możliwość załatwienia sobie ułaskawienia.
2: Kto to był ten pan X, który miał to wszystko obiecywać, że on tutaj dotrze do, ma dotarcie do Karola Nawrockiego, jak on zostanie prezydentem, to on załatwił ułaskawienie Kralowi?
0: Pani redaktor, wie, że ja takiej odpowiedzi udzielić nie mogę. Natomiast no, są to...
2: Ale to była osoba związana z Telewizją Republika, bo tam jest w tych zeznaniach premier wymienił SIPAC, czyli ten kongres. No, szereg imprez, gdzie ta Republika była zaangażowana.
1: No i reklamy dla Republiki.
0: Tak. Ja może spróbuję to przedstawić trochę z innej strony. Pan Przemysław Kral, oprócz tego, od tej jakby ciemnej strony jego działalności, mimo wszystko jest biznesmenem z długoletnią historią funkcjonowania na tym rynku właśnie ekonomicznym, biznesowym, jest prawnikiem, więc jeżeli ktoś złożył mu taką propozycję, ewentualnie zwrócił się do niego z taką możliwością załatwienia mu w przyszłości ułaskawienia w zamian za konkretne korzyści finansowe, które by ta osoba otrzymała, no to musiała być to taka osoba, która dysponowała takimi możliwościami.
1: A jeszcze zapytam panią, bo ja od posłów usłyszałem, że mówiła pani o tych fundacjach i lokowaniu pieniędzy w kryptowalutach, żeby ukryć lewe dochody. Ja usłyszałem takie coś, że być może w Zondę Krypto zainwestowali też ci, którzy w tej chwili dysponują pieniędzmi właśnie z afery RARS czy z innych afer z czasów PiSu i być może te pieniądze właśnie stracili. Są to politycy bądź PiSu, bądź nowej formacji pana Morawieckiego. Czy według pani jest to możliwe?
0: To nie tylko jest możliwe, ale to jest wysoce prawdopodobne, bo zwrócę państwu uwagę na to, że wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Tylu pokrzywdzonych, znaczy pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu

0: upadłości spółki BB Trade Estonia, która jest tym operatorem, była operatorem Zondy Krypto. I tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica.
1: Czyli ponad 2 miliardy.
0: Dokładnie tak. I to jest ta sytuacja, że no, ja mam pełną świadomość i wszyscy mamy pełną świadomość tego, że do prokuratury polskiej z udokumentowanymi wierzytelnościami, tymi szkodami, które zostały poniesione, zgłaszają się osoby, które nie mają nic do ukrycia, to znaczy są w stanie wykazać, skąd te pieniądze ulokowane następnie na giełdzie Zonda Krypto posiadały. A te sytuacje, o których pan mówi, no to są te sytuacje, to jest ta czarna liczba, która nie została zgłoszona.
2: I co z tą liczbą się stanie? Pytam panią jako prokuratora, radczynię w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Co z tą liczbą się stanie?
2: Czy zbadacie to? Czy będziecie próbowali dochodzić może właśnie we współpracy ze Estończykami, kto tam inwestował, konkretne nazwiska, numery kont i tak dalej?
0: Wszystkie, znaczy przelewy finansowe są już na bieżąco badane teraz przez prokuraturę i również jest stała współpraca z estońskimi śledczymi. Więc tutaj te działania są prowadzone na bieżąco. Zostały zabezpieczone gigantyczne ilości danych informatycznych. Kryptowaluty to pieniądze elektroniczne. Więc ja zakładam, że to na pewno będzie również poddane jakiejś analizie i o ile da się to ustalić, no bo nie bez powodu przestępcy korzystają z kryptoaktywów, żeby dało się to łatwo ustalić, skąd te środki finansowe trafiły na giełdę i gdzie następnie wypłynęły. Ale zakładam, że to również będzie bardzo drobiazgowo analizowane przez prowadzących to śledztwo prokuratorów.
2: Mówimy o zeznaniach pana Krala, mówimy o tym, że być może poszły, znaczy są jakieś nagrania, tam minister nawet mówił, że są. A czy mówimy też o danych informatycznych, które na przykład przekazał pan Kral? Bo rozumiem, że skoro mieszkał za granicą, to mógł ze sobą mieć jakieś dyski z danymi informatycznymi jego klientów.
0: Ja nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie, natomiast no, pan Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą i tego rodzaju ustalenia są na pewno istotne dla śledztwa, więc zakładam, że prokuratorzy badają to na wszelkich możliwych płaszczyznach.
1: A dlaczego Kral zaczął mówić? Dlaczego on się zdecydował na współpracę z prokuraturą? On się boi o swoje życie? Boi się, że może podzielić los Suszka, o którym się mówi, że został rozpuszczony w kwasie?
0: Znaczy wydaje mi się, ale to jest tylko domniemanie, no bo to w zasadzie jest pytanie o motywację do samego Przemysława Krala, ewentualnie do reprezentującego go obrońcy. Natomiast no tak, z takiego ludzkiego punktu widzenia i doświadczenia życiowego, jeżeli pan Kral stanął przed wyborem, kogo obawia się bardziej, czy polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy właśnie tych osób, z którymi funkcjonował, byłoby nie było w strukturach przestępczych, wybierając prokuraturę, automatycznie wskazał na to, że ta jego obawa większa była przed światem przestępczym niż współpraca z prokuraturą.
1: No to jeszcze wrócę do tego prokuratora Marcina Rodzaja, ponieważ to jest ten człowiek, który no, prowadził sprawę zaginięcia, postawił zarzut uprowadzenia takiemu człowiekowi o pseudonimie Maniek, Marianowi W., i zgodził się na list żelazny dla tego człowieka. On uciekł z kraju i ta sprawa dla każdego, kto myśli jakoś logicznie, no jest ewidentna, że tutaj no coś, albo była próba ukrycia tych wszystkich mechanizmów, ukrycia tego człowieka i ten prokurator dzisiaj pracuje dalej w prokuraturze regionalnej.
0: Znaczy, pani redaktor, ja trochę sprostuję. Ten list żelazny nie był w sprawie uprowadzenia Sylwestra Suszka, to był list żelazny w sprawie, gdzie...
1: wyłudzeń VAT-owskich. No dobrze, ale to jest człowiek, który ma takie zarzuty, tak?
0: To ja nie oponuję, że taka czynność w ogóle... Znaczy, wypuszczenie bez żadnych środków zapobiegawczych osoby, która była ostatnią osobą, która widziała Przemysława Suszka, no też mi się wydaje... Przepraszam, Sylwestra Suszka też mi się wydaje nieuzasadnione. I to jest któreś z kolei z pytań, które powinno być zadane panu Marcinowi Rodzajowi. Jak to się stało, że to postępowanie było prowadzone tak nieudolnie? Aczkolwiek nie wiem, czy to jest pytanie wyłącznie do niego, czy również jest to pytanie do jego bezpośredniego przełożonego, czyli ówczesnego prokuratora regionalnego, a aktualnie zastępcy prokuratora generalnego, czyli właśnie pana Tomasza Janeczka.
1: Ale te pytania padną? Musi być postępowanie dyscyplinarne, wyjaśniające, jak pani uważa?
0: Ja już wyrażałam publicznie taką swoją opinię i to wynika również z mojego doświadczenia prokuratorskiego. Takie kwestie powinny być wyjaśnione, czy właśnie w postępowaniu służbowym, jeżeli zostaną stwierdzone określone uchybienia, powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, stawiane zarzuty dyscyplinarne i odpowiedzialność dyscyplinarna pana prokuratora.

0: prokuratora. Być może ma on jakieś argumenty, dlaczego właśnie zaniechał przesłuchania Przemysława Krala, dlaczego Mariana W. Po przedstawieniu mu zarzutu i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego wypuścił bez żadnego środka zapobiegawczego. Ten list żelazny został mu udzielony Marianowi W. na potrzeby postępowania sądowego, ale ja tylko przypomnę, że list żelazny to jest instytucja, którą można odwołać. I ja wprawdzie wyłącznie z doniesień medialnych, ale czytam, że nikt nie wie, gdzie Marian W. przebywa. Czyli jak rozumiem, nie wypełnia warunków udzielonego mu listu żelaznego przez sąd. I tu też powinno się to spotkać z konkretną reakcją sądu.
1: Nikt nie wie, gdzie Marian W. przebywa, a przecież służby od 3 lat już powinny go szukać, skoro mamy nową władzę i się rozliczamy.
0: A to pytanie zadaje mi pan jako radczyni ministra. No, nie, ja troszkę się... Ja się z panem zgadzam, ale nie mam na to pytanie odpowiedzi. No, są służby, jest kierownictwo służb.
1: Tak, ale bo pan minister, zdaje się pan minister Żurek powiedział, że jeśli chodzi o pana Suszka, to raczej jest pewność, że on może nie być już wśród nas, bo nie ma żadnych śladów, żeby się kontaktował z rodziną i tak dalej. A co z panem Marianem W., czy w takim razie w sprawie pana Mariana W., jest jakakolwiek przesłanka, żeby twierdzić, że on też nie skończył w jakiejś wannie, tylko że być może siedzi gdzieś, nie wiem, w Tajlandii albo na Bahamach?
0: Niestety nie mogę się wypowiadać za prokuratorów prowadzących to postępowanie, ale jeżeli Marian W. ma status podejrzanego w śledztwie o uprowadzenie Sylwestra Suszka, a tak jak pan słusznie zauważył, no ta wersja, że jest on wyłącznie osobą zaginioną, to tak naprawdę już należy między bajki włożyć i rozpatrywana bardzo realnie jest ta wersja, że niestety no, miało miejsce zabójstwo. Więc sytuacja, w której będzie potrzeba przeprowadzenia jakichś kolejnych czynności z Marianem W. jest no, taka, bym powiedziała, oczywista. Ale na jakim etapie i czy przy współpracy służb, ale z tego, co nawet pan prokurator generalny przekazuje, no to jest bardzo dobra współpraca między służbami i prokuraturą. Więc myślę, że efekty tej współpracy też będą widoczne.
2: Czy premier Donald Tusk miał prawo ujawnić zeznania Przemysława Krala? Bo opozycja krytykuje, że ten artykuł 12, wprowadzony zresztą pod rządami Ziobry w ustawie o prokuraturze, że on nie pozwala na to, żeby premier publicznie ujawniał, że ujawnić może co najwyżej prokurator.
0: Przepisy prawa ustawy o prokuraturze stanowią wprost, że prokurator generalny w interesie państwa i dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania państwa może przedstawić organom władzy publicznej, a takim organem jest premier, informacje z postępowania przygotowawczego. Co więcej, może to uczynić nawet bez zgody prowadzących takie postępowanie prokuratorów, aczkolwiek w tym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca. I jeżeli pan prokurator generalny przekazuje taką informację, czy te informacje premierowi, czyli organowi władzy publicznej, no to nie czyni tego wyłącznie w celu zaspokojenia prywatnej ciekawości pana premiera, ale czyni to właśnie w celu ważnym interesie państwowym. A pan premier w następnej kolejności ujawnił te treści tych protokołów na mównicy sejmowej, a więc uczynił to wobec posłów, reprezentantów narodu, organów
2: przedstawicielskich. Ale mógł to zrobić zgodnie z prawem?
0: W mojej ocenie tak. Pan prokurator generalny oświadczył, że wydał takie zezwolenie. Zresztą a contrario, bo ja nie wiem, jak brzmiała konkretnie decyzja uprawniająca pana premiera do podzielenia się tymi informacjami. A contrario, przedstawianie informacji z postępowania przygotowawczego wtedy, kiedy ono mogłoby stanowić przestępstwo, zawiera taką klauzulę, że kto rozpowszechnia informacje z postępowania przygotowawczego bez zezwolenia. Tutaj z tym zezwoleniem ewidentnie mamy do czynienia, więc ja rozumiem oczywiście te takie bardzo kazuistyczne wywody, czy stowarzyszenia prokuratorów ze stowarzyszenia Ad Vocem, które chyba nawet formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie złożyło. Natomiast ja mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że jest to odwracanie uwagi od sedna sprawy. I teraz poczynię sobie taką dygresję, bo przyjechałam do państwa wprost z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie na interwencję poselską, na kontrolę poselską udał się właśnie pan poseł Cieszyński. Został przyjęty w ustawowym trybie. Dyrektor generalny ministerstwa chciał mu udzielić informacji. Natomiast pan poseł Cieszyński miotał się po budynku, w którym nie ma ministra, bo dzisiaj jest na wyjeździe służbowym. Nie ma nikogo, kto mógłby mu udzielić jakichś informacji. Natomiast pan Cieszyński na bieżąco publikował

0: weryfikuje wpisy na X-ie, jak to nie został właściwie przez ministerstwo przyjęty. I dlatego mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką dość skoordynowaną akcją i to skoordynowaną przez Republikę, przez Telewizję Republika, która również jest beneficjentem pieniędzy tych pochodzących z przestępstwa Zonda Krypto, odwrócenia uwagi od tego sedna sprawy, a mianowicie finansowania polityków, dziennikarzy właśnie z pieniędzy pochodzących z przestępstwa Zondy Krypto.
1: A jak się pani podoba to, że jedna posłanka PiSu, ale też jacyś tam zwolennicy PiSu w tej chwili okupują Akademię Wymiaru Sprawiedliwości od wczoraj i uniemożliwiają pracę nowo mianowanemu zastępującego rektora, bo to nie jest jeszcze wybrany rektor, tylko osoba, która zastępuje rektora.
2: Też nawet prezes tam pojechał, Kaczyński.
1: Tak, prezes
2: Co
1: Kaczyński.
2: Co prawda bez tego pistoletu paintballowego, jak Macierewicz.
1: Ale pojechał i mówił takie rzeczy, że nawet do Bzdury Tygodnia to rzuciłem. Więc jak się pani podoba takie coś? I ja widziałem wczoraj relację Telewizji Republika, gdzie reporter po prostu się przepycha z ludźmi, którzy tam pracują, ze strażnikami. Powiem tak, ja jestem reporterem od ponad 30 lat. Mi to się w głowie nie mieści, żebym ja się z kimkolwiek przepychał. I co pani sądzi o okupacji tejże instytucji?
0: Panie redaktorze, to nie jest nawet kwestia, czy to mi się podoba, czy nie podoba, ponieważ takie zachowania realnie mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa. Ja przypomnę sytuację, w której posłowie z dziennikarzami Republiki wdarli się na teren do siedziby Prokuratury Krajowej i w tej sprawie jest prowadzone śledztwo, ponieważ mandat poselski to nie jest jakiś patent na bezkarność, patent na możliwość atakowania funkcjonariuszy, którzy zapewniają bezpieczeństwo, czy koordynują jakiś ruch osobowy i w danych budynkach użyteczności publicznej. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jest bezpośrednio podporządkowana i podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. To nie ma tak, że posłowie, czy właśnie gorzej, dziennikarze, w cudzysłowie, Republiki, pracownicy Republiki próbują się tam wetrzeć, bo wykonują jakieś istotne czynności właśnie wynikające z tej misji dziennikarskiej. To nie ma nic wspólnego ani z wykonywaniem mandatu poselskiego, ani z wykonywaniem misji dziennikarskiej. To są po prostu przestępstwa. Wpływanie przemocą, wpływanie groźbą na funkcjonowanie organów państwowych, stosowanie gróźb bezprawnych wobec funkcjonariuszy, którzy próbują zapewnić porządek, to są przestępstwa ścigane karnie. I tak jak powiedziałam, te doświadczenia, które mamy z Prokuratury Krajowej, ja uważam, że w tej sprawie również powinno być wszczęte. To z tego, co się dzisiaj dzieje, praktycznie na bieżąco w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tam powinno zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze.
2: Zmierzamy do końca i chcę panią trochę...
1: Mam dwa pytania co najmniej.
2: Dobrze, ale to musisz naprawdę się streszczać, bo mamy czas ograniczony. Ale chcę panią trochę na takie ludzkie refleksje, mniej prawnicze, wyciągnąć. Co się stało ze Zbigniewem Ziobrą? Zbigniew Ziobro, człowiek, który chciał być Eliotem Nessem polskiej prokuratury, tropić gangi, rozbijać mafię, nagle bierze nogi za pas, bierze pieniądze od szemranych biznesmenów, wyłudza chyba wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych, bo Dalibóg Ziobro nie jest żadnym korespondentem, nigdy nie był korespondentem, biorąc pod uwagę zresztą jego trudności z publicznymi wystąpieniami, to chyba nawet by się nie pchał do telewizji. Co się stało z tym człowiekiem?
0: No jest to postać tragiczna. Jest to postać tragiczna. Ja może nie zdradzę żadnej tajemnicy, ale my jesteśmy z tego samego rocznika aplikacji prokuratorskiej. Wprawdzie pan Zbigniew Ziobro tą aplikację odbywał w Krakowie, ja w Warszawie, ale to jest jakby to moje pokolenie zawodowe prokuratorów, więc...
2: No on w Katowicach robił na Śląsku.
0: No tak, ale generalnie skończył jakby studia w Krakowie i jakby z tych okolic powiedzmy pochodzi. Już nie będę się tutaj już dodatkowo wysłośliwiać, że miał problemy na egzaminie asesorskim i jakby z trudem został prokuratorem. Ja myślę, że tutaj jest to postać tragiczna. Poszedł pan prawnik, jak rozumiem, z ideami, z jakimiś, ja mu nie odmawiam jakichś takich na początkowym etapie jego kariery, jakichś takich słusznych, bo przekonań, czy też chęci sprawienia, żeby ten świat był lepszy, bo z takim założeniem ja również szłam do prokuratury pracować. Natomiast gdzieś po drodze szybko wszedł w świat polityki i zauważył, że łatwo jest jest jakby wykorzystywać prokuraturę jako taką fajną zabawkę w rękach polityków.
2: Że można iść na skróty?
0: Że można iść na skróty, że później jak już przejdziemy tych parę lat do przodu, nagle okazało się, że brak finansowania partii, którą założył,

0: spowodował, że właśnie poszedł również na skróty, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy. Stąd ten skok na Fundusz Sprawiedliwości, stąd te pieniądze przyjmowane od Przemysława Krala, a pewnie wiele sytuacji, o których nie wiemy, też po drodze miały miejsce. Więc
1: to koniec Ziobry?
0: Znaczy, w mojej ocenie on stracił wbrew pozorom najbardziej na tym, że uciekł przed z obawy, ze strachu przed wymiarem sprawiedliwości. Został woś, nie uciekał. Romanowski uciekł tak samo, czyli jakby stracił, sam zrujnował tą legendę, którą latami tworzył tego szeryfa, tego prokuratora z pistoletem za paskiem. I to po prostu jak balon pękło, przy czym sam to zrujnował. Znaczy, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on tak postąpił, bo to jest zupełnie inny jakby typ osobowościowy niż ja, ale sam sobie to po prostu zrobił, więc przyznam szczerze, że nie jest mi go szkoda. Jest to dorosły mężczyzna, wiedział, co robi, ponosi tego konsekwencje.
2: A ja teraz zapytam panią taką super aktualną rzecz, bo wczoraj, zdaje się, premier zapowiedział, że przy okazji tego wypadku pod Radomiem kolejowego, że trzeba drastycznie zaostrzyć kary dla kierowców, którzy wjeżdżają albo na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, albo wbrew temu, że się szlaban opuszcza, też tam się znajdują. Czy według pani takie zaostrzenie kar coś przyniesie? Jest pani praktykiem. No, to właśnie chyba pani jest najwłaściwszą osobą.
0: Samo zaostrzenie kar bez konsekwentnego wymagania przestrzegania tego prawa, no niestety nic nam nie przyniesie. To znaczy, owszem, na chwilę będziemy mieć trochę lepsze samopoczucie, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć takich ofiar, jakie właśnie były ostatnio. Ale tutaj konsekwencją jest takie podejście do przepisu, aby on był egzekwowany. Potrzebujemy sprawnej policji, potrzebujemy służby kolejowej, potrzebujemy edukacji, bo tak naprawdę nikt, za nikim z nas nie będzie stał policjant, który będzie nam przypominał, że teraz to, nie wiem, ja, bo nawet nie znam tych propozycji, 800 chyba, tak?
1: I tam jest, że na 3 miesiące od razu prawo jazdy.
2: Jeśli ktoś wjedzie na czerwonym, to na 3 miesiące z automatu ma odebrane prawo jazdy, a jeśli spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, to jest obligatoryjna kara więzienia i utrata prawa jazdy też na jakiś czas.
1: A to chyba taka trochę polityka Ziobrowa w stylu Ziobrowym.
0: Może nie do końca. To znaczy, tak jak mówię, no, są tego rodzaju sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba zareagować ostrzej niż to było do tej pory, ale w ślad za tym równolegle musi pójść takie konsekwentne egzekwowanie tego prawa. Ale ja dalej też mimo wszystko jako prokurator będę się upierać, że najważniejsza jest edukacja. Za żadnym z nas nie będzie stał z boku policjant i prokurator, któremu cały czas będzie przypominał, jak ten przepis brzmi. Więc jeżeli nie będzie takiej systematycznej egzekucji tych przepisów i naszej edukacji, no to samo zaostrzenie kar oczywiście.
2: A ja spytam panią jeszcze o sędziów, bo całkiem niedawno był taki wypadek, że policja złapała pijanego kierowcę. Był wniosek o umieszczenie go w areszcie, o aresztowanie, a sąd go wypuścił. Czy to nie trzeba też edukować sędziów, albo czy trzeba, tak jak tu w tym przypadku, jak mówi premier, znaczy jak proponuje Ministerstwo Infrastruktury, ogłaszać obligatoryjną karę więzienia za jakieś przestępstwa?
0: W mojej ocenie przepisy, które nakazują, nie dają sędziemu możliwości wyboru i jakby gradowania czy kary, czy no właśnie chociażby tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegawczego, nie powinny mieć miejsca. Każda sytuacja jest inna i to, co pan mówi, najlepiej każdego sędziego, jak każdego prokuratora, jak każdego prawnika uczy doświadczenie życiowe. Doświadczenie życiowe, możliwość i ta możność, i to powinno mieć miejsce, przewidywania skutków tego, że dana osoba, wobec której został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie, ona wyjdzie i co będzie, jeżeli zrobi dokładnie to samo. Ale to ja teraz pozwolę sobie na kanwie tego przykładu powiedzieć, że aktualnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pod wpływem alkoholu został zatrzymany prowadzący pojazd w postaci chyba motocykla, nawet nie samochodu, prokurator. I chciałabym ten przykład pokazać jako ten, jak błyskawicznie prokuratura sprawnie zadziałała. Prokurator został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty, został uchylony immunitet i teraz te czynności końcowe już w tej sprawie są wykonywane. A przypomnijmy sobie sprawę niejakiego sędziego Jakuba Iwańca, kiedy w analogicznej sytuacji Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która tworzy swoisty parasol ochronny nad tymi sędziami i tymi prokuratorami, którzy są związani z poprzednim

0: aparatem władzy, takiego immunitetu nie uchyliła i pan sędzia Jakub Iwaniec jak najbardziej wykonuje funkcje sędziowskie i sądzi również pijanych kierowców w sądzie na Mokotowie.
1: Pani prokurator,
2: kasta pisowskich sędziów.
1: Pani prokurator, ale ostatnie już pytanie. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego w sprawie Piotra Niemczyka, byłego działacza opozycji demokratycznej, też człowieka, który tworzył służby w wolnej Polsce, bo trafił na 15 dni do więzienia. Sąd zamienił mu prace społeczne, których nie wykonał, na taką karę.
0: Zastępczą.
1: Tak, zastępczą. I czy pani ma takie poczucie tutaj niesprawiedliwego potraktowania tego podsądnego?
2: Tym bardziej, że on tam na tym proteście stał z boku, co prawda trzymał transparent, ale ani
1: stał
2: nie blokował
1: jezdni.
2: Stał na chodniku,
1: ale nie siedział na jezdni. Tak?
0: Ja bardzo źle się czuję z tą sytuacją na wielu poziomach, ale zacznę może od tej płaszczyzny prawniczej. Sam wyrok wobec pana Niemczyka zapadł w tak zwanym postępowaniu nakazowym. To jest postępowanie, gdzie nie jest w ogóle przeprowadzane postępowanie sądowe. Sąd wyłącznie na podstawie materiałów papierowych, akt sprawy, wydaje wyrok. Jest to tak zwany wyrok nakazowy, wobec którego następnie osoba w ten sposób skazana może złożyć sprzeciw i to powoduje dopiero otwarcie takiej zwykłej procedury sądowej. Pan Niemczyk takiego sprzeciwu nie złożył.
1: Ale dostał w ogóle ten wyrok?
0: Nie wiem, na ile to była jego, być może to była celowa jego decyzja procesowa. Być może nie wiedział, bo bywają sytuacje, gdzie te wyroki nakazowe po prostu nie są doręczane
1: stroną.
0: Ale on
1: podobno był chory, miał złamaną nogę, nie odbierał poczty w związku
0: i
1: z tym.
0: I dlatego właśnie jest to taka patologia wymiaru sprawiedliwości, że tylko na dokumentach próbuje się rozstrzygać sprawy, które tak nie powinny być załatwiane. Więc tutaj jakby jest nagromadzenie różnych czynników. Bo jeżeli na skutek właśnie nieodebrania tego wyroku upłynął termin do złożenia sprzeciwu, ja nie wiem, czy pan Niemczyk jest prawnikiem, czy miał pełnomocnika, miał obrońcę w tym postępowaniu, ale dlatego mówię, trudno mi zająć jednoznaczne jakby stanowisko w tej sprawie, dlatego że w pierwszej kolejności powinniśmy pilnować przysługujących nam z kodeksu uprawnień i ciążących na nas obowiązków. No jeżeli sami nie będziemy się bronić, to może być, to konsekwencje właśnie mogą być również tego rodzaju. I osobiście bardzo dobrze się stało, że pani rzecznik obywatelska złożyła taką kasację, dlatego że to jest kasacja właśnie z tych względów formalnych. Postępowanie dowodowe, tak jak pan powiedział, by wykazało, że pan Niemczyk w ogóle nie powinien być osobą skazaną. Natomiast gdzieś tam zawiodło to na tym etapie postępowania tej uproszczonej procedury sądowej, że ten wyrok zapadł wyłącznie na dokumentach, bez przesłuchiwania pana Niemczyka, bez weryfikowania tych okoliczności właśnie, które mogłyby skutkować jego uniewinnieniem.
1: Czyli to postępowanie, przepraszam, ale to postępowanie nakazowe to jest takie, w którym się nie przeprowadza dowodów przed sądem, nie przesłuchuje policjantów, świadków i tak dalej, tak?
0: W ogóle nie ma procedury sądowej, dlatego że postępowanie nakazowe ono z założenia jest obliczone na szybkie załatwianie spraw, które nie budzą żadnych wątpliwości, ani faktycznych, ani prawnych. No, często niestety przy tej ilości spraw zdarzają się takie sytuacje, że sędziowie niejako trochę z automatu wykorzystują ten tryb w takich sprawach, w których on nie powinien być stosowany. I w mojej ocenie ta sprawa też do takiej kategorii należała, że tam wyrok w tej formie nakazowej nie powinien być w ogóle wydany. I to jest właśnie też przedmiotem kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich.
2: Czyli jest tak, że policja może sobie napisać, co chce w protokołach, wysłać taką sprawę do rozpatrzenia do sądu w trybie nakazowym i obywatel zostanie ukarany.
0: No to nie do końca, co chce. Nie do końca, co chce, ponieważ ten zarzut musi być panu nawet przez policję przedstawiony. No tylko teraz tak, może się pan nie stawić na czynności te policyjne, może pan nie przyznać się i nie składać żadnych wyjaśnień i wówczas jakby no nie ma tej pana wersji, tak? Więc policja, która ma jakieś notatki, jakieś zapisy z monitoringu, która być może również ludzkie błędy popełniać, nie wiem, jedną osobę myli z drugą, zachowanie jednej przypisuje drugiej i odwrotnie. I dlatego mówię, w pierwszej kolejności mimo wszystko pilnujmy tych praw, które nam przepisy przyznają, bo to my w sumie jesteśmy tą osobą, na której później te negatywne konsekwencje mogą się skrócić.
1: I tutaj już musimy postawić kropkę. Ostatnie. Bardzo dziękujemy za udział w naszym podcaście pani prokurator Ewie Wrzosek. Zarazem żegnamy słuchaczy Polskiego Radia 24, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na platformach podcastowych i przechodzimy do wydarzeń, do analizy tego, co się działo w polityce, a pani prokurator ma otwarte zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję.
3: Tu Polskie Radio 24. Mamy 56 minut po godzinie 7. Polityka za nami.

0: choć też w pewien sposób przed nami, bo tematy polityczne dotykają różnych sfer, różnych obszarów naszego życia, a często też jest tak, że politycy reagują, być może słusznie, wtedy, kiedy dzieją się różnego rodzaju głośne wydarzenia, na przykład dochodzi do jakichś wypadków, zdarzeń, które zwracają uwagę społeczeństwa, i nie inaczej jest w przypadku tragicznego zdarzenia kolejowego na Mazowszu. Mieliśmy też protest kolejarzy po tym ogólnopolskim proteście maszynistów. Rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle. O szczegółach opowie Państwu za moment Piotr Durys. Te protesty maszynistów też spowodowały wiele opóźnień na kolei, bo te pociągi zwalniały do około 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych, właśnie żeby zwrócić uwagę na ten problem, no i poprawić być może bezpieczeństwo, przede wszystkim przynieść te zmiany w prawie, o których politycy mówią i które zapowiadają. Tak jak Państwu wspomniałem, o szczegółach tego protestu i o tym, to, co się działo, Piotr Durys.
1: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracujemy nad tym, ażeby to zneutralizować.
1: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Na ten temat jeszcze w Polskim Radiu 24 będzie wracał, no i zobaczymy, jak ostatecznie też będą wyglądały te propozycje zmiany przepisów dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Za niespełna dwie minuty. Godzina 8 wtedy najnowsze informacje na antenie Polskiego Radia 24.
3: Reklama. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest zapowiedź zaostrzenia kar dla kierowców. Rząd będzie pracował nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Zabici i ranni po serii nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Wśród celów m.in. Odessa i Zaporoże. Upamiętni wielkie kobiety w historii Polski. Ulicami Warszawy przejdzie orszak dziejów. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Minister Dariusz Klimczak zapewnia o dalszych rozmowach z kolejowymi związkowcami. Szef resortu infrastruktury zaznaczał w TVP Info, że po zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących zaostrzenia kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy, związki złagodziły czas protestu.
2: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały...

0: opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
1: Maszyniści od północy do południa zwalniali wczoraj na przejazdach kolejowych do prędkości 20 km na godzinę. Minister zapowiada szybkie zakończenie prac nad zaostrzeniem kar dla kierowców wjeżdżających na zamknięte przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak wskazał, że jedną ze zmian będzie utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej.
2: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
1: Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych ustalili powrót w październiku do rozmów na temat poprawy bezpieczeństwa pracowników kolei. Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, a rakiety trafiły m.in. w blok mieszkalny w Odessie. 6 osób zginęło, 12 jest rannych, w tym dziecko. Górne piętra budynku są całkowicie zniszczone. Rosjanie uderzyli też w 3 mniejsze budynki w tym mieście. Zaatakowane zostały także Krzywy Róg, Dniepr i Zaporoże. W tym ostatnim mieście rosyjskie drony trafiły w budynek mieszkalny i jeden z zakładów. Tam 2 osoby zginęły. W wyniku ataku na Dniepr doszło do pożaru, ale nie ma ofiar w ludziach. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, mówi Waldemar Żurek.
3: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę. Jest to kolejny wątek afery Zonda Krypto i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
1: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Przypomnijmy, według ustaleń Wirtualnej Polski, Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy i pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent, zwany żołnierzem PiS, miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracy z Zonda Krypto. Rekordowa skala i ważne umowy podpisane w trakcie wydarzenia. W Kielcach zakończyły się targi zbrojeniowe. Organizowany po raz 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przyciągnął 1200 wystawców z kilkudziesięciu państw. Wystawę odwiedziło 45 tysięcy gości. Ostatniego dnia targów polska zbrojeniówka podpisała ważne dla armii umowy. Wart 3 miliardy złotych kontrakt na dostawę zestawów przeciwlotniczych Piorun. Wiceszef MON Konrad Gołota powiedział, że zawarto też porozumienie, dzięki któremu wojsko dostanie polską wersję Starlinka. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
4: Kieleckie targi obronne to kilkadziesiąt umów, porozumień, listów intencyjnych i kontraktów handlowych. Imponująco wypadł rodzimy przemysł uzbrojeniowy. Kielecka impreza to sukces nas wszystkich, ocenił wiceminister aktywów państwowych Gołota, który nadzoruje zbrojeniowe spółki.
5: Premiery, ciężki BW, Piorun 2 pokazywany prototyp, Grot A3 i spotkania. Spotkania międzynarodowe, spotkania z przedstawicielami innych rządów, którzy przychodzą i mówią: wow, jak wy się rozwinęliście.
4: Produkty rodzimej zbrojeniówki zostały docenione także przez kapitułę Nagrody Defender. Branżowe Oscary powędrowały m.in. do grupy WB, która specjalizuje się w bezzałogowcach. Nagrodę zgarnął Gladius 2, dron uderzeniowy, niemal niewidoczny dla radarów, z odrzutowym silnikiem i kilkusetkilometrowym zasięgiem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Wielkie kobiety w historii Polski. To motyw przewodni tegorocznego Orszaku Dziejów. Kolorowy korowód jak co roku w połowie września przejdzie ulicami Warszawy. Rekonstruktorzy wcielą się w 150 postaci historycznych. Tegoroczne wydarzenie to lekcja dumy z osiągnięć wybitnych kobiet, które miały ogromny wpływ na historię Polski, Europy i świata, mówi prezes Fundacji Orszak Dziejów Anna Murawska.
6: Naszymi wyjątkowymi bohaterkami będą Maria Curie-Skłodowska, noblistka, pierwsza polska złota medalistka Halina Konopacka, matka niewidomych Róża Czacka, Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz, a także księżna Dobrawa, żona pierwszego władcy Polski. Ale nie zabraknie pierwszej polskiej, czwartej na świecie kobiety weterynarz Heleny Jurgielewiczowej, królowej Bony czy księżnej Tingi. Przybędzie pisarka Maria Konopińska, a także pilot Janina Lewandowska.
1: Początek wydarzenia o 16 przy kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu. Następnie orszak przejdzie na plac zamkowy.
7: To były informacje polskie.

0: Polskiego Radia 24. Sobotni poranek deszczowy na wschodzie kraju. W ciągu dnia przelotnie pokropi też na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze sporo przejaśnień i gdzieniegdzie rozpogodzeń. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni na Podkarpaciu do 21 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Mamy już 6, a w zasadzie prawie 7 minut po godzinie 8. Dzisiaj sobota, to 12 dzień września i 255 dzień tego roku. Słońce, przypomnijmy, znajduje się w znaku Panny. Wzeszło o 6.02, a zajdzie o 19.01. I przypomnijmy jeszcze, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, Sylwin i Tacjan. Tym osobom ponownie w Polskim Radiu 24 życzymy wszystkiego, co najlepsze. A teraz zabierzemy Państwa do Szkocji, w taką podróż, która odkryje przed nami te tajemnice szkockie. Wiele ich jest i wiele rzeczy do zobaczenia w Szkocji. Na pewno będą chociażby wrzosowiska, będzie widowiskowa droga, która wije się wokół fiordów i całego północnego wybrzeża kraju. Będzie też poszukiwanie śladów Jamesa Bonda na Skyfall Road. Sprawdzimy, dlaczego jeden ze szkockich zamków, w którym nakręcono wiele filmów o światowej renomie, odbudowano na podstawie, i tu być może niespodzianka, snu. Będzie też obalenie wielu mitów o szkockiej kracie. Temat Szkocji przed nami, a myślę, że na pewno warto zostać z Polskim Radiem 24.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzisiaj ruszamy w kierunku, który nasz gość zna jak własną kieszeń. Pokażemy Wam Szkocję od podszewki. Jak genialnie zainwestować każdy funt, żeby przeżyć przygodę życia i nie zbankrutować. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest program Spakowani, a naszym przewodnikiem jest Sergiusz Pinkwart. Dziennikarz, pisarz, muzyk, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Człowiek, który w Szkocji zna każdą ścieżkę i tworzy autorskie, nieszablonowe programy wypraw dla najbardziej wymagających podróżników. Cześć, Sergiusz.
5: Cześć, no z tą każdą ścieżką to przesadziłeś, bo nawet o moim rodzinnym Podhalu tak bym nie był w stanie powiedzieć. Natomiast rzeczywiście spędziłem tam sporo czasu. Mieszkam od 12 lat, 2 godziny od granicy Szkocji i muszę powiedzieć, że Szkocja z każdym rokiem coraz bardziej mnie zachwyca. To jest ogromny kraj, to jest 80 tysięcy kilometrów kwadratowych, 5,5 miliona mieszkańców. Ale fascynuje mnie rzeczywiście Szkocja. Zarówno geograficznie jest to w jakiś sposób podobny kraj do tego mojego rodzinnego Podhala, ale historycznie Polakom Szkocja powinna być bardzo bliska i o tym też pewno będziemy dzisiaj rozmawiać.
4: Wczesna jesień, przełom września i października, czyli wrzosowiska. Ja pamiętam te, które widziałem w Highlands. No i po prostu ten zapach mchu, to rześkie powietrze. Warto teraz jechać? Zwłaszcza teraz jechać do Szkocji?
5: Ta nazwa wrzesień, my intuicyjnie myślimy, że wrzesień
4: to wrzosy.
5: Najlepszy czas, żeby zobaczyć wrzosy, prawda? No bo po polsku nazwa miesiąca jest związana z wrzosami. A tymczasem niespodzianka. Wrzosy w Szkocji zaczynają, w tych Highlands zaczynają kwitnąć mniej więcej w połowie lipca. Natomiast wrzesień to już jest ten moment, kiedy w Lowlands wrzosowiska robią się brązowe. W Highlands pojedyncze jeszcze wrzosy zobaczymy, natomiast takie naprawdę piękne wrzosowiska zobaczymy na Hebrydach, Coras, Orkadach i Shetlandach. Na szczęście daleka północ Szkocji jest bardzo skandynawska i rzeczywiście jeszcze we wrześniu te wrzosy zobaczymy, tak jak u nas. Ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie wrzosy są tak dobrane, że zawsze kwitnie kilkanaście albo kilkadziesiąt gatunków, to jest Perth. Taka miejscowość, która jest w samym środku Szkocji. Tam jest taki ogród tysiąca wrzosów.
4: A skoro o geografii mowa, kiedy ja przejeżdżałem przez miejscowości Glenfiddich, Talisker, Macallan, no ja po prostu miałem wrażenie, że to jest spis treści z katalogu dla koneserów whisky. Oczywiście nie namawiamy do degustacji,

0: Ale powiedz, warto tam jechać dla samej architektury, dla klimatu?
1: Założę się, że oczywiście przejeżdżałeś tamtędy tylko i wyłącznie dla architektury, która jest charakterystyczna, żeby zobaczyć te słynne pagodowe dachy, które są wizytówką destylarni. Oczywiście, że warto tam pojechać i wcale to nie będzie rujnujące dla naszej kieszeni, a mówimy o Speyside oczywiście, dlatego że wszystkie te miejscowości, które wymieniłeś, są w największym ośrodku w whisky na świecie. Ponad 60 działających destylarni i wszystkie się mieszczą w granicach tam 50 kilometrów od rzeki Spey. A warto tam pojechać, dlatego że to wcale nie będzie rujnujące dla naszej kieszeni. Najsłynniejsza i chyba najdroższa whisky z tamtego regionu to jest Macallan. No, może kosztować i 5, i 10, i 15 tysięcy funtów za butelkę, a zobaczyć destylarnię można całkiem za darmo. Natomiast najbardziej lubię destylarnię, która jest związana z kobietami, które prowadziły ją od 1812 roku. Tak się składa, że jest to destylarnia, która produkuje serce do takiego najsłynniejszego blendu whisky.
0: Co jest tam takiego wyjątkowego w tej destylarni?
1: Wiesz co, ona jest malutka, jest bardzo kameralna, no i ma taki napis nad wejściem, który zawsze mnie wzrusza, który głosi: dzisiejszy deszcz to jutrzejsza whisky. A ponieważ szkocka pogoda zwykle jest w szkocką kratę, czyli raz słońce, raz deszcz.
0: Do szkockich kratek jeszcze dojdziemy, ale mówi się, że szkockie puby to są takie lokalne domy kultury. Idzie się do pubu po to, żeby posłuchać muzyki na żywo.
1: A być może i wierszy, a być może i spotkać z przyjaciółmi, a być może i wymyśleć jakąś rewolucję. To od razu mi się skojarzyło z wieczerzami Burnsa, które robi się na całym świecie właśnie na pamiątkę pewnego spotkania w 1793 roku w pubie White Hart na Grassmarket w Edynburgu, gdzie spotkali się przyjaciele świeżo zmarłego barda i poety Roberta Burnsa. To jego poezja dała taki impuls do tego, żeby powstał cały romantyczny nurt w Szkocji, z którego później wyłoni się najsłynniejszy pisarz szkocki, czyli Sir Walter Scott, który znowu zaraził takim romantycznym podejściem do Szkocji największych wrogów Szkocji, czyli Anglików, którzy się w Szkocji zakochali bez wzajemności, dlatego że Szkoci niespecjalnie przypadają za Anglikami, ale dzięki Sir Walterowi Scottowi, który rozkochał w swoich powieściach królową Wiktorię i jej małżonka królewskiego księcia Alberta, którzy przyjechali do Szkocji, kupili tutaj posiadłość w Balmoral i sportretowali się w kilcie, który był zabroniony po powstaniach jakobickich na początku XVIII wieku. No ale jak już rodzina królewska zaczęła nosić szkocki strój narodowy, no to nie pozostało nic innego parlamentowi brytyjskiemu, jak cofnąć ten zakaz.
0: No to spróbujmy zdeszyfrować te kilty, bo zdaje się, że kolorystyka, kratka, to wszystko ma znaczenie.
1: Jeżeli trafisz na jakiegoś takiego znawcę, który będzie ci mówił, że ten tartan, czyli ten wzór w kratkę, to jest klanu takiego, a tutaj mamy McDonaldów, czerwoną kratkę taką, który szczególnie lubią dziewczynki chodzić w szkołach, bo mundurki amerykańskie często są na tej kratce wzorowane, a tutaj mamy specjalną kratę zrobioną dla księżnej Diany, to wtedy możesz obciąć ich jednym zdaniem i powiedzieć, że przed XIX wiekiem w ogóle nie miało żadnego znaczenia, kto chodził w jakiej kratce, dlatego że to ten XIX-wieczny nurt romantyczny zaczął tworzyć i przypisywać poszczególne wzory poszczególnym klanom. Jak patrzymy na przykład w Muzeum Narodowym Szkockim w Edynburgu i zobaczymy obrazy z XVI, XV, XIV wieku, tam praktycznie nie zobaczymy żadnych Szkotów w kiltach, dlatego że to był taki strój mniej więcej na wesele, na chrzciny albo taki paradny.
0: Kręcimy się po tym Edynburgu i to jest dla ludzi, którzy po raz pierwszy wybierają się do Szkocji, taki punkt obowiązkowy. Trzeba po prostu być w Edynburgu. Jakie jeszcze są takie must see, jak to mówią Szkoci?
1: Najpiękniejszy według mnie zamek szkocki to jest zamek Glamis między Stirling a Balmoral. I to

0: jest zamek związany oczywiście z Macbethem, chociaż długa jest historia, wiadomo, że Szekspir nigdy tam nie był, Macbetha też tam nie było, ale chciał się zaprzyjaźnić z najbliższym dworzaninem króla Jakuba, dla którego pisał sztukę, dlatego umieścił w jego zamku historię Macbetha. Ale naprawdę zamek jest z ponad 300 wieżyczkami. Świetny zamek. Duży mamy wybór, jeżeli chodzi o takie szkockie nastrojowe zamki romantyczne. Może być zamek Dunotar koło Aberdeen, który jest taką piękną, malowniczą ruiną na malutkiej wysepce. Na malutkiej wysepce pływowej, czyli tajdalnej, jest też zamek Eiland Donan, który wygląda jak 100 średniowiecznych zamków i zresztą był chyba w każdym szanującym się filmie, który się działo w Szkocji, między innymi w moim ulubionym Nieśmiertelnym z 1986 roku. To była siedziba klanu MacLeod, z którego pochodził Christopher Lambert jako nieśmiertelny, czy Sean Connery, ale tymczasem ten zamek powstał w 1955 roku z kompletnej ruiny, dlatego że był zbombardowany podczas pierwszego powstania jakobickiego w 1719 roku. Zrównano go z ziemią, ale klan MacRae, który panował na tamtym terenie, chciał go odbudować. I wyobraź sobie, że w latach 30. przyśnił się ten zamek tak, jak powinien wyglądać seniorowi rodu. On opowiedział o tym śnie architektowi, który ten zamek jak ze snu wybudował. Puentą tej historii jest to, że jak już prawie pod koniec tej odbudowy odnaleziono pewne szkice robione przez geologa i on zaznaczył mury zamku, no to prawie się zgadzało co do tego, jak te mury poprowadzono w latach 50. dzięki snom magnata MacRae'a.
1: Nie możemy zapominać o takich klasykach jak Loch Ness, i Dolina Glencoe. Może to jest trochę mniej kojarzone, ale to też są filmowe klimaty. Tam kręcono Skyfall z Jamesem Bondem.
0: Tak, Glencoe jest chyba najbardziej malowniczym miejscem w Szkocji, z wyjątkiem może wyspy Skye, ale jak jedziemy z Glasgow do Fort William, najpierw mijamy największe szkockie jezioro Loch Lomond. Tam jest taka wioska, która się nazywa Luz i która jest taką skamieliną z XVIII wieku, a dla Szkotów pełni rolę takiego naszego Kazimierza nad Wisłą. Piękne małe domeczki, wszystko jest wychuchane jak makieta planu filmowego. Jedziemy później nad Loch Lomond, mijamy najbardziej nawiedzoną karczmę w Zjednoczonym Królestwie. Nazywa się The Drover's Inn, czyli poganiacze bydła. Tam właśnie się zaczyna historia laleczki Annabelle, którą później opisał Stephen King. Jedziemy dalej właśnie na Skyfall Road. Tuż przed Glencoe skręcamy w lewo i to jest taka droga, która budzi lekki postrach wśród tych, którzy niekoniecznie lubią jeździć z kierownicą po prawej stronie, dlatego że droga ma szerokość 1,5 samochodu, ale jest oczywiście dwustronna. A potem jedziemy właśnie do Doliny Glencoe. Tam jest kilka bardzo pięknych tras trekkingowych. Dolina Glencoe jest związana też z historią Szkocji i z chyba największą zbrodnią, którą wykonali Anglicy na Szkotach, zresztą za pomocą swoich sprzymierzeńców, czyli klanu Campbellów, który zawsze stał po stronie Anglików i którzy wymordowali zdradziecko w 1791 roku cały klan MacDonaldów.
1: Byliśmy przez moment na wyspie Skye, która jest takim absolutnym musikiem. Jeśli jedziemy do Szkocji i jeśli chcemy powiedzieć, że widzieliśmy wszystko, co najważniejsze. Ale spróbujmy poszukać takiego miejsca, które nie jest aż tak strasznie zatłoczone, nie jest aż tak znane i spróbujmy też troszeczkę szanować budżet, jak to ponoć jest w wypadku Szkotów.
0: Wyspa Skye rzeczywiście jest ekstremalnie droga, zwłaszcza jeżeli chcemy tam zamieszkać na przykład na noc. Natomiast mam taką radę insiderską. Na wyspę Skye można się dostać z dwóch stron, albo promem z miejscowości Maleg, albo mostem od strony zamku Eiland Donan. I warto jest zamieszkać w okolicach zamku Eiland Donan, gdzie można dosłownie za cenę dwa razy mniej niższą niż właśnie na wyspie Skye, można znaleźć kwatery, można nawet znaleźć, co się rzadko zdarza, a na wyspie Skye nie ma, można znaleźć hostele. Później przejechać sobie całą wyspę Skye i ruszyć na przykład do Inverness. Po drodze przejeżdżamy koło Loch Ness, i

Inverness znowu jest bardzo tanio, jak na Szkocję. A Inverness jest świetną bazą do tego, żeby pojechać na północ, do Turzo, drogą

0: istotne łyknięcie tej szkockiej kultury.
1: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że można zwiedzić za darmo najpiękniejsze szkockie muzeum, czyli Szkockie Muzeum Narodowe, które jest w Edynburgu i które chyba, nie wiem, ustępuje swoimi zbiorami tylko British Museum, a można je zwiedzać przez 4 dni. Tam też zawsze można odpocząć, można oddać swój bagaż. Na przykład jeżeli mamy wylot wieczorem, to możemy spędzić cały dzień, a zostawić sobie bagaż w szatni.
0: Ale spróbujmy coś zjeść. Spróbujmy coś zjeść, bo wędrujemy po tej Szkocji, a jeszcze nie wiemy, co tam właściwie takiego typowo lokalnego można sobie przekąsić.
1: No oczywiście haggis. Haggis to jest coś w rodzaju naszej kaszanki. W smaku jest dużo, dużo lepsze, bo jest ostrzejsze. To jest oczywiście na bazie krwi i ziaren, a w zasadzie owsianki. Podaje się ją z ziemniaczkami pire, czyli mashed potatoes i tatis, czyli z taką pire z rzepy. Też polecam oczywiście owsiane ciasteczka, takie maślane, które są charakterystyczne dla Szkocji. Natomiast jeżeli chcemy spróbować jednych z najlepszych na świecie owoców morza, to tylko po prostu takie uliczne stragany w miejscowości Oban, tuż przy porcie rybackim. Im bardziej podle wygląda lokal, tym zazwyczaj ma smaczniejsze owoce morza.
0: A do tego przepięknego kraju zapraszał nas Sergiusz Pinkfart, twórca autorskich tras podróżniczych po Szkocji. Dziękuję za rozmowę.

0: 24 minuty w zasadzie już mamy. O, w tym momencie, po godzinie 8. Ze Szkocji teraz zabierzemy państwa. No może ta Szkocja się pojawi. Nie wiem, zerkam do Rafała Bałę, który w naszym studiu. Rafale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale chyba, tak patrzę, to chyba nie mam Szkocji.
0: Nie masz Szkocji, ale to jakiś inny kraj w takim razie. Gdzieś za granicą.
1: Pewnie, oczywiście będzie o wielu krajach, bo między innymi Stany Zjednoczone, przecież US Open trwa, ale także są ciekawe zawody w Budapeszcie, lekkoatletyczne, ale także w judo, no mamy mnóstwo i także będzie Argentyna, bo ciekawostka jest niesamowita. Może od tego zacznę za chwilę.
0: No, proszę, ile miejsc, ile różnych dyscyplin sportu za moment nas czeka, tak jeszcze z ciekawości zapytam, w Szkocji kiedyś byłeś?
1: Byłem, na lekkoatletyce, tam się często zawody lekkoatletyczne odbywają, głównie w hali, bo tam w Glasgow mają bardzo fajną halę.
0: Także. Ale to hale oglądałeś, a fiordy i tak dalej.
1: Nie, piękne, tam nie.
0: To cię ominęło.
1: No nie, tak to jest z dziennikarzami sportowymi. Wam się wydaje, że my latamy po całym świecie, turystycznie oglądamy, a tutaj jest tak hotel, stadion i to bardzo często jeszcze bez jedzenia.
0: No to już w ogóle kiepsko bez tego jedzenia. My polecamy zjeść o poranku, sobotnim poranku jednak śniadanie i to takie, żeby była energia na cały dzień. No ale teraz informacje sportowe. Patrzę, Rafał ma tej energii wystarczająco, żeby te informacje państwu przedstawić. Rafał Bała zostaje z państwem.
1: Zanim tę podróż po kontynentach rozpoczniemy, to Polska Liga, Polska Ekstraklasa Piłkarska, bo Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0 w meczu 8 kolejki. No i obydwa gole strzelił Antel Rodado. Znacznie więcej niż o meczu mówiło się jednak o sytuacji trenera Jagiellonii, czyli Adriana Siemieńca. Przypomnijmy, kilka dni temu wysłał wiadomość do szefa, jakiś czas temu wysłał wiadomość do szefa kolegium sędziów, czy da się porozumieć z sędzią jednego z meczów, żeby ostrzegał przed dawaniem żółtych kartek, bo zagrożeni piłkarze właśnie Jagiellonii byli tymi żółtymi kartkami. Trener Siemieniec chciał, żeby jakieś sygnały, jakieś znaki sędzia mu dawał, żeby się uspokoili, bo być może dostaną czerwoną kartkę i nie będą mogli grać w następnych meczach. No to oczywiście naganne zachowanie. Od razu była komisja dyscyplinarna. No i trener Adrian Siemieniec tłumaczył się tak.
2: Ta komisja dyscyplinarna, no ona się odbyła. Charakter jej był wyjaśniający. To jest kluczowe tutaj z perspektywy zrozumienia sytuacji. Oczywiście na tej komisji się pojawiłem, złożyłem swoje wyjaśnienia. I na ten moment nie mam żadnej wiedzy. Ta wiedza, którą mam, nie mówi mi o tym, że w tym momencie się toczy jakieś postępowanie dyscyplinarne albo że na podstawie tego postępowania wyjaśniającego zostało zdecydowane czy przypisane to, że zostało naruszone jakieś przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

0: chodzi o moją osobę. Drugi aspekt to jest taki refleksyjny. Mam pełną świadomość tego, że wysyłanie tej wiadomości było niepotrzebne i że to był po prostu błąd. Na pewno jest to dla mnie duża lekcja, nauczka i jestem pewny, że wnioski na przyszłość wyciągnę i taka sytuacja z mojej strony już się nie powtórzy.
1: Oby się nie powtarzały takie sytuacje. Kiedyś pamiętałem, mieliśmy pretensje do sędziów, były afery sędziowskie, a teraz no niestety takie wpływanie na arbitrów jest bardzo, bardzo szkodliwe dla polskiej piłki. Wracając do meczu, zadowolony po tym zwycięstwie Wisły nad Jagiellonią był trener gospodarzy Mariusz Job.
2: Mecz był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Od pierwszej minuty przejęliśmy inicjatywę. Można powiedzieć, że do ostatniej kontrolowaliśmy to spotkanie. Będąc w posiadaniu piłki albo bez tej piłki. Graliśmy dzisiaj dojrzale. Byliśmy blisko siebie. Można powiedzieć, że plan, jaki był na ten mecz, został w pełni zrealizowany. A przypominam, że graliśmy też z zespołem, który nie jest przypadkowy, z bardzo dobrą drużyną. Nie pozwoliliśmy im na wiele. Pokazaliśmy taką twarz Wisły Kraków, jaką byśmy chcieli oglądać. Zawsze.
1: W drugim piątkowym spotkaniu Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1. Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton wystąpią w finale singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. W półfinałach Zwieriew pokonał Karena Khachanova. Shelton, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, w nocy z piątku na sobotę okazał się lepszy od swojego rodaka Francisa Tiafoe. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
3: Pierwszy półfinał pomiędzy Niemcem a Rosjaninem trwał blisko 3 godziny. Co ciekawe, w całym meczu Zwieriew wygrał tylko 3 punkty więcej od rywala. To dla niego trzeci wielkoszlemowy finał w tym roku, a 6 w karierze. Dotychczas wygrał tylko raz, 3 miesiące temu w Paryżu. Mam nadzieję, że dla gospodarzy nie spełni się w niedzielę amerykański sen, podsumował Zwieriew. Ostatnim tenisistą ze Stanów Zjednoczonych, który wygrał US Open, był Andy Roddick w 2003 roku. Ben Shelton po wygraniu ze swoim rodakiem nawiązał do obchodzonej w piątek 25. rocznicy zamachów terrorystycznych na Nowy Jork. Zróbmy to dla Ameryki. Dlatego, bo też to wyjątkowy dzień dla naszego kraju. Grało się z tego powodu trudniej. Moja cała rodzina została dotknięta tragedią z 11 września. Znajdujemy się w Nowym Jorku, jednym z najwspanialszych miast świata, które łączy się z tą tragedią. Modlimy się za wszystkich, których ona dotknęła. Mówił Shelton. Dla niego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Finał rywalizacji mężczyzn w Nowym Jorku zaplanowano na jutro, a dziś przypomnijmy Arena Sabalenka i Arena Rybakina, czyli finał kobiet. Judoczka Barbara Twarowska zajęła drugie miejsce w zawodach rangi Grand Slam w Budapeszcie w finale wagi 52 kg. 18-letnia Polka przegrała z reprezentantką Hiszpanii Ayumi Sanchez. Wcześniej Twarowska pokonała Algierkę Geriu, Niemkę Stachow. W ćwierćfinale wygrała z brązową medalistką olimpijską z Paryża Brazylijką Pimentą, a w półfinale z Czeszką Bodnarową.
4: Mega się czuję, to na pewno. Nie spodziewałam się szczerze, że będę miała tutaj finał na Grand Slamie. Startowałam po to po prostu, żeby właśnie przyjechać i się dobrze pobić. No jestem mega zadowolona, mimo że finał może nie wyszedł, to właśnie w wieku 18 lat finał, gdzie po drodze też nie miałam właśnie prostych walk.
1: Turniej w stolicy Węgier zaliczony jest do kwalifikacji olimpijskich. A w szóste miejsca Pawła Fajtka i Marii Żodzik to najlepsze lokaty reprezentantów Polski w pierwszym dniu rywalizacji w lekkoatletycznych zawodach Ultimate Championships w Budapeszcie. To nowa komercyjna impreza, w której zawodnicy rywalizują w wybranych konkurencjach o miejsca premiowane wysokimi nagrodami. Zwycięzca każdej konkurencji zarabia 150 tysięcy dolarów. Za szóstą lokatę premia wynosi 14 tysięcy dolarów. Fajdek uzyskał w rzucie młotem rezultat 76 metrów 11 centymetrów.
5: Stałem z miękkiego łóżka i niestety moje lędźwia odmówiły mi posłuszeństwa. W rozgrzewce rzucałem po 67 metrów, więc wydaje mi się, że no można było tam powalczyć bardziej, natomiast no jest to i tak ok, szóste miejsce, nie ostatnie, więc no jestem zadowolony, bo tak jak mówię, no walczyłem dzisiaj z bólem pleców i mam nadzieję, że do następnych zawodów, do Memoriału Kusego, no uda mi się gdzieś tam się tego pozbyć. Został w tym roku ostatni start. Jeszcze, tak jak mówię, no postaramy się dojechać bez zrobienia sobie krzywdy. Chwila przerwy i będziemy zaczynać w listopadzie przygotowania do Mistrzostw Świata w Pekinie. No w podobnym terminie będą te mistrzostwa, więc no wiemy, jak długo trzeba ten sezon pociągnąć, więc mam nadzieję, że ta sportowa złość będzie się u mnie pojawiać. Powiedzmy, że nie z bieżących startów, a z tych, które były wcześniej.
1: Paweł Wajdek, szósty w Młocie. Maria Żodzik, 1,86 m i szósta w skoku. Zresztą Natalia Bukowiecka odpadła na 400 metrów w półfinale, tak jak Jakub Szymański na 110 metrów, a Pia Skrzyżowska

0: była siódma na 100 metrów przez płotki. I obiecałem tę ciekawostkę z Argentyny. No to tak, legendarny polski kierowca rajdowy, biznesmen Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. No i słuchaj, wiesz, ile Sobiesław Zasada ma lat? Siada za kółkiem
1: jeszcze. Nie będę zgadywał.
0: Jeszcze 100 nie ma, ale 96 i pojedzie w rajdzie.
1: Z jednej strony podziwiam. Z jednej strony podziwiam długowieczność sportowa, z drugiej strony też no jednak ryzyko pewne.
0: Uwaga, tak. No ale on jeździ na co dzień, także no życzymy powodzenia.
1: Pozazdrościć.
0: Pozazdrościć. Każdemu takiej długowieczności, tak jest, i sprawności.
1: Rafał Bała zabrał nas w tę podróż po kontynentach, sportową podróż po kontynentach. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia dla ciebie.
0: Wzajemnie.
2: Reklama. Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
10: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
9: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
11: Po reklamie.
1: Tu Polskie Radio 24 i mamy 34 minuty po godzinie 8, a przed nami temat związany z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z tym, jak wygląda nasz polski przemysł zbrojeniowy. To oczywiście w kontekście podsumowania międzynarodowych targów zbrojeniowych w Kielcach. To przed nami teraz w Cafe Armii. Zapraszamy Państwa do pozostania razem z Polskim Radiem 24.
12: Cafe Armia.
13: Agnieszka Drążkiewicz, Cafe Armia. Wyjątkowa jest wrzesień, w związku z tym Cafe Armia jest prosto z wystawienniczych hal kieleckich targów, czyli dokładnie rzecz ujmując, z organizowanego po raz 34 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego. A ze mną oczywiście stali też nasi goście, naszymi stałymi gośćmi zawsze, wtedy kiedy targi kieleckie się odbywają, są Bartosz Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry Państwu, witam.
13: Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Witam Cię serdecznie, Mariuszu.
15: Cudownie Cię witam i naszych słuchaczy. Dzień dobry.
13: I jeszcze oczywiście jest Julek Sabak, który wpadł tutaj cały w skowronkach, bo przeprowadził wspaniałe wywiady i rozmowy. Portal Obronny, witam Cię serdecznie, Julku.
16: Dzień dobry wszystkim.
13: Drodzy nasi słuchacze, będziemy chyba szurać czasami jakimiś napojami, bo pragnienie
15: sokami.
13: Duże.
15: Sokami.
13: Sokami
15: będziemy, nie napojami.
13: Cały dzień.
16: Żeby nie było wątpliwości.
13: Cały dzień.
16: To soki.
13: Cały dzień ciężkiej pracy za nami. Chcemy podsumować dla naszych słuchaczy to, co działo się od wtorku, no właśnie tutaj w stolicy województwa świętokrzyskiego. Ja wiem, że Bartek Głowacki ostrzy sobie zęby, żeby troszkę dziegciu do tej beczki miodu dodać, ale zaczniemy...
15: Ale poproszę trochę o miodu, Bartek, dobrze, zacznijmy od miodu.
14: Zaczynają koledzy.
13: A może ja bym miód zrobiła na początku bardzo. Ogólnie? Oczywiście. To zrobimy tak, bo ta beczka militarna, zbrojeniowa, która została pokazana w tym roku na kieleckim wydarzeniu, imprezie zbrojeniowej, rzeczywiście robi wrażenie, jest no pękata, tak bym to określiła. 1200 wystawców, ponad 40 państw, tylko z Kanady państwa, 40 nawet 8 państw.

0: podpowiada mi Bartek.
1: Ja chciałem dodać, że Evenement jest bardzo wielu dostawców, poddostawców małych przedsiębiorstw i to są firmy, których wcześniej nie widzieliśmy, bo to są wytwórcy jakiegoś osprzętu, jakichś drobnych elementów, jakichś instalacji. Nawet zauważyłem firmy oferujące usługi energetyczne i górnicze, więc naprawdę wszyscy chcą zarobić na sejfie, wszyscy chcą zarobić na wojnie i bardzo wiele przedsiębiorstw też wystawia się tutaj z nowymi podmiotami, które mają w swojej nazwie Defense.
0: Na bardzo ważną kwestię zwrócił uwagę Bartek. My rozmawialiśmy pierwszego dnia o tym z Mariuszem Cielmą. No właśnie to, jaki przekaz tak naprawdę z tych hal wystawienniczych płynie. I zaraz o tym szerzej porozmawiamy, bo to, o czym powiedział Bartek, drodzy Państwo, jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście w tym roku, oprócz tych wielkich, grubych ryb, oprócz potężnych koncernów militarnych, no wystawia się właśnie ogrom kontrahentów, podwykonawców, małych firm, które czasami chcą się ogrzać w blasku zbrojeniowym, ale czasami nawet nie miały wyjścia, jak chociażby firmy motoryzacyjne, które na przykład po krachu światowym, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny europejski, no musiały jakoś przestawić tę swoją produkcję i często właśnie zaczynają no, myśleć nieco inaczej o tym, przezbrajać się, jakbym tak już użyła tego określenia, i dogadywać się z dużymi firmami zbrojeniowymi. Julek, patrzę teraz na ciebie. Opiszmy ten miód, o którym na początku wspomniałam, a potem jeszcze Marta tak będzie tę łyżkę dziegciu dodawał. Na co byś zwrócił uwagę?
2: Na co bym zwrócił uwagę? Że targi są większe. To może powinniśmy byli zacząć od tego, że się pojawiły nowe hale. W związku z tym przestaliśmy się odnajdywać w tej przestrzeni. Poza tym mnóstwo rzeczy się działo. I to muszę powiedzieć, że no, przynajmniej ja przez pierwsze 3 dni to w zasadzie no, nie miałem czasu się zająć tym, żeby tak spokojnie pozwiedzać, więc to zwiedzanie zostało na sam koniec. No poza tym też przewinęło się mnóstwo bardzo ważnych ludzi i to nie tak, że tylko pierwszego dnia. W zasadzie codziennie mieliśmy tutaj jakieś wycieczki, prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie, również parlamentarzyści, którzy się interesują tym tematem albo są akurat z regionu. Więc szczerze mówiąc, to dosypując trochę dziegciu, to strasznie nam to zawsze mieszało w planie, bo oczywiście politycy no, zmieniają cały program imprezy, coś się przesuwa, coś się zmienia i, no, i przez to myślę, że te pierwsze 3 dni były takie dość intensywne, no ale ostatni też ze względu na wizytę premiera i podpisanie bardzo ważnej umowy dotyczącej piorunów.
0: Ale nie tylko też z tego względu, wejdę ci w słowo, też oczywiście no, finał targowy, Defendery, pożegnanie, gala jubileuszowa, no prawie że jubileuszowa, zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy się po raz 35 tutaj spotykać no, właśnie na ziemi świętokrzyskiej, więc rzeczywiście tych wydarzeń było dużo. Patrzę na ciebie, Mariuszu, i teraz wrócę właśnie do tego wątku, o którym wspomniał Bartek na początku, czyli o tym, co właśnie tutaj taką nawet nie delikatną linią, ale właśnie tym mocnym takim wejściem tych drobnych firm odnotowaliśmy, przechadzając się po tych stoiskach.
3: No tak, no ta liczba 1200 podmiotów, no to nie bierze się z tego, że nagle w ciągu roku na świecie czy w Europie przybyło tyle ogromnych koncernów. To ta liczba, ten przyrost także w powierzchniach, także właśnie no, w skali tych podmiotów, które chcą uczestniczyć w tych targach, chcą się pokazać no i zarobić na bezpieczeństwie, tak to powiedzmy, no to są w dużej mierze te mniejsze podmioty, no bo nie da się ukryć, że dzisiaj jeżeli szukamy właśnie jakichś możliwości pozyskania tych dodatkowych przychodów w mniejszych czy większych firmach, to jednak ta cała otoczka też związana ze zbrojeniówką, z łańcuchami, to też moim zdaniem jest ważne, bo dzisiaj jest dążenie do tego, żeby właśnie te łańcuchy dostawców, małych poddostawców były jak najbardziej zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Więc ja myślę, że to też z tego wynika, że wiele firm pokazuje śrubki różnego rodzaju inne drobne wydawałoby się elementy, ale jednocześnie podkreślając ich jakość i oczywiście zastosowanie w tych systemach wojskowych. Więc moim zdaniem bardzo dobrze zaczęliśmy, że podkreślamy wagę tych małych podmiotów także na tych targach i w całym systemie.
0: Ja jeszcze tylko dodam, żeby naszym słuchaczom też uzmysłowić, o czym my mówimy, bo powiedziałeś, Mariuszu, o małych, drobnych producentach, poddostawcach, ale myślę sobie na przykład, że jeżeli ktoś jest producentem specjalistycznych łożysk, a jak wiemy, takie łożyska

0: Na przykład wykorzystywane są po to, żeby wieża bezzałogowa doskonale się obracała. Na przykład w naszym polskim sprzęcie, czyli mówimy chociażby, nie wiem, o wieży bezzałogowej w Rosomaku, czy wieży bezzałogowej w wozie bojowym piechoty Borsuk. Więc mówimy tak naprawdę o może drobnych, ale bardzo istotnych elementach dla całego tego potem wielkiego systemu potężnego uzbrojenia. Ty jako inżynier, Bartku, na pewno wiesz, o czym mówię.
1: No właśnie, łożyska. Natomiast to, o czym powiedziałaś, słyszałem też bardzo ciekawą deklarację jednego z prezesów nowych spółek, które mają w nazwie Defense, która to spółka nawiązała współpracę z podmiotami produkującymi dla branży rolniczej. To też jest ewenement. Nagle okazało się, że praktycznie każdy przedsiębiorca może stać się dostawcą w łańcuchu zaangażowanym w przemysł obronny. Kolejna ciekawostka, o której też jeszcze nie wspomnieliśmy, pojawiły się nawet firmy z Australii. Chyba pierwszy raz.
0: Nie, pierwszy raz w zeszłym roku byli i chciałam od razu powiedzieć, nie zauważyłeś może w zeszłym roku.
1: Nie zauważyłem.
0: Natomiast największą popularnością na tym stoisku cieszy się kangur, złoty kangur, bo są takie małe przywieszki, złote kangurki i wszyscy pytają Australijczyków, to czy mają kangury.
1: Moja kulpa, nie zauważyłem, ale to o czym mówili moi szanowni koledzy. Ja też dopiero po 3 dniach znalazłem czas, żeby obejść halę. Nawet nie miałem czasu, żeby zatrzymać się gdzieś na dłużej, porozmawiać. Hal jest tyle i nagromadzenie wystawców jest tak duże, że po prostu człowiek fizycznie nie ma czasu. I po prawie 30 latach bytności tutaj z przerażeniem stwierdziłem, że ja chyba wszystkiego nie widziałem jeszcze w tym roku i pewnie już nie zobaczę, no bo koniec targów, ale żyję nadzieją, że może za rok mi się uda.
0: Bartku, powiedziałeś o tym, że ty tu jesteś od samego początku.
1: No prawie.
0: Prawie. Prawie. Ta impreza ma charakter globalny dziś, ale też w zeszłym roku i w poprzednich latach?
1: Tak, dzisiaj już tak. Przechodząc pomiędzy, w halach, przechodząc pomiędzy halami, słyszymy naprawdę językową wieżę Babel, firmy z całego świata. Możemy się czuć globalnie, możemy się czuć na poziomie DSEI czy Eurosatory. Mnie zabrakło mojego ukochanego lotnictwa, ale to logiczne. Wszystkie duże kontrakty lotnicze zostały podpisane. Teraz sprzęt ciężki, sprzęt trochę mniejszy, przeciwlotniczy, pioruny. Ale myślę, że wszyscy miłośnicy obronności, przemysłu będą usatysfakcjonowani tegorocznym MSPO.
0: To teraz włóżmy trochę tego dziegciu do tej beczki. Wspomniał Bartek o tym, że no, tak naprawdę od niemal 30 lat bywa na tej imprezie, bywał też na imprezach tych zagranicznych, no bo się mówi, że kieleckie targi są tymi jednymi z trzech tutaj na Starym Kontynencie, które rzeczywiście są godne uwagi. Porównuje się nas, no właśnie, do Londynu, porównuje się nas do Paryża, ale tutaj mam wrażenie i Bartek przed rozmową na to zwraca uwagę, no ani Kielce nie są Paryżem, ani nie są Londynem, jeżeli chodzi o logistykę dojazdową. Tutaj chyba
1: nie,
0: troszkę...
1: Ja trochę będę bronił Kielc, ponieważ w Paryżu na Le Bourget miałem dokładnie takie same problemy jak w Kielcach, czyli światowe, tak. W Paryżu też mi się zdarzyło stać godzinę w deszczu i czekać, no oczywiście w Kielcach nie stałem w deszczu, ale w Paryżu stałem godzinę w deszczu i czekałem na otwarcie bram.
0: A, czyli to taka norma.
1: Czyli to jest taka norma. Mam nadzieję, że organizatorzy dadzą sobie z tym radę, bo rzeczywiście no, to jest problem dla wszystkich. To jest problem dla wystawców, którzy nie mogą odpowiednio wcześniej dostać się na targi i przygotować do przyjęcia gości. To jest problem dla mediów, które też chcą być wcześniej i wiedzieć, co będzie się działo danego dnia. Oczywiście wspominaliśmy o politykach. Politycy też na całym świecie dezorganizują targi. W lipcu w Farnborough wszyscy czekali na nowego ministra obrony. On się nie pojawił, bo musiał być u króla. Więc to jest też światowy standard. No, przyzwyczajajmy się może do takich zachowań. Lepiej, żeby nie, ale chyba tego nie unikniemy, bo politycy mają swoje harmonogramy, dziennikarze mają swoje, organizatorzy i wystawcy mają swoje. Co jeszcze jest światowego? Liczba podpisywanych umów, porozumień i różnego rodzaju listów intencyjnych. To też już zdążyłem się przyzwyczaić na arenie światowej, że zdarza się, że są 3-4 wydarzenia o tej samej porze w dwóch przeciwległych krańcach wystawy czy lotniska i nie ma szans, żeby człowiek był w stanie być wszędzie.
0: To teraz przejdźmy do tego, co zawsze jest na początku tej kieleckiej imprezy.

0: imprezy, to jest dzień premier. I ja zapytam Ciebie, Mariuszu, bo spotkaliśmy się na stoisku prywatnej, dużej firmy zbrojeniowej polskiej. Mówimy o grupie WB, która z dużym zaangażowaniem, podejrzewam, środków marketingowych przygotowała prezentację nowych odsłon, nowych wersji albo zupełnie nowych produktów, jeżeli chodzi o ten segment systemów bezzałogowych. Zrobiło to na Tobie wrażenie?
1: Tak, no jasno trzeba powiedzieć, że grupa WB, no to oprócz oczywiście przede wszystkim też państwowej zbrojeniówki, no to jest ta druga noga naszego przemysłu, ta duża noga, od której oczekujemy właśnie takich premier. No i ewidentnie w tym roku same stoisko było bardzo ładnie zaaranżowane. No szkoda, że tutaj pewnie nie każdy z naszych słuchaczy albo większość nie mogła być, co zrozumiałe, ale można sobie tylko wyobrazić takie cyfrowe wilki, które próbowały poruszać się wraz z osobami przechodzącymi w pobliżu ścian. To były takie cyfrowe, że tak powiem, ściany, ale to może nie to było najważniejsze wśród tych premier grupy WB, ale myślę, że grupa WB nas trochę nie zaskoczyła, bo cały czas pokazuje kolejny rozwój systemów bezzałogowych. Bardzo często podkreśla się słowo system, bo mieliśmy oczywiście i do czynienia z osprzętem, który służy do kierowania, kolejnymi przede wszystkim Gladius 2, tak? Czyli
0: wyczekiwany przez żołnierzy od ubiegłego roku, bo była taka wstępna przecież deklaracja, że Gladius 2 będzie pokazany w targach. Zaraz, Bartku, Mariusz.
1: Tak, ja tylko właśnie skończę, bo samo spojrzenie na Gladiusa pierwsze, Gladiusa 1 i Gladiusa 2, już jasno pokazuje, jak wygląda ten postęp. Mi on, gdy pierwszy raz zobaczyłem, od razu przypomniał te właśnie, nie jakieś tam z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego proste drony konstrukcyjnie, ale te nowoczesne systemy, które powstają często na Zachodzie, trochę takie latające skrzydło a la amerykański bombowiec B-2 czy najnowszy B-21, żeby tak już użyć takich mocnych porównań. Więc do tego ta domena bezzałogowa, morska, lądowa, więc naprawdę było tego dużo. Myślę, że nasi słuchacze nieraz spotkali się z tym, że grupa WB to nie tylko łączność bezzałogowca, ale to dzisiaj i amunicja artyleryjska, amunicja rakietowa,
0: i jeszcze hyper.
2: Ja was zaskoczę. Właśnie nie tylko. Mówimy o premierach grupy WB. Zapomnieliśmy o jednej.
0: Nie zapomnieliśmy jeszcze.
2: Zapomnieliście.
0: Tak?
2: O starze.
0: Nie zapomnieliśmy. A co przed chwilą powiedziałam? Hyper.
2: No tak. Bo to jest star. Właśnie. To jest najciekawsze. To jest Hyperion.
0: Hyperion.
2: Star Hyperion. I ty nie zmyliłaś. Właśnie. I to jest najciekawsza premiera, bo sam prezes Wojciechowski powiedział, że WB wykupiła aktywa stara i zamierza reaktywować tę znaną polską markę. To jest moim zdaniem największa sensacja tegorocznego salonu. I tu oddaję głos Mariuszowi, bo to jego domena lądowa.
1: Tak, moja domena, ale żeby tak pewnie przejść do innych obszarów, do innych firm, nie da się ukryć, że
0: Ale nic nie powiedziałeś.
2: Powiedz o starze.
0: O starze?
1: Nie da się ukryć, że to jest pewna
0: 8 na 8, może ja 8 tak na zacznę, 8, a ty pociągnij
1: już
0: ten wątek.
1: Mówię. Samochód ciężarowy 8 na 8, kabina opancerzona, przynosząca kontener, który służyć ma dla operatorów systemu Gladius właśnie. Czyli można sobie to wyobrazić, że to właśnie ta część tego systemu, o którym mówimy, że firma, grupa WB tworzy poszczególne składniki. I to też właśnie jest ciekawy element, że grupa WB, że tak powiem, dobudowuje sobie te klocki w coraz większym stopniu, stara się być samodzielna, autonomiczna. To też jest bardzo popularne słowo w tych czasach. Jak najmniej uzależniona od tych czynników zewnętrznych. Więc z całą pewnością, pewnie moglibyśmy dyskutować, co jest największą faktycznie tą premierą, ale na pewno pod względem
2: sensacją. Sensacją.
0: Tym bardziej dodam jeszcze troszeczkę pikanterii do tej sensacji, o której wspomniał Bartek, że tak naprawdę Star w wersji zaproponowanej przez grupę WB może być silną bardzo przeciwkonkurencją dla firm z grupy polskiej grupy zbrojeniowej, bo przecież PGZ reaktywuje Jelcza. Prezentacja była na tych targach. Jest zapowiedź, że spółka chce inwestować w firmę, która jeszcze niedawno była w tragicznej, fatalnej po prostu kondycji sytuacji, która nie dowoziła tak naprawdę żadnego z wcześniejszych zamówień. I może to być taka kontrpropozycja.
1: to jest potrzeba po prostu.

0: prostu, bo to o tym też wiadomo. No, grupa WB w ramach programu SAFE ma dostarczyć samych modułów bateryjnych Gladius 12. To są naprawdę duże liczby pojazdów. Biorąc pod uwagę, że no dzisiaj Jelcz no nie jest wydolny pod względem produkcyjnym, żeby zabezpieczyć te wszystkie programy sił zbrojnych, więc nawet można powiedzieć, to jest taka trochę polisa ubezpieczeniowa. Lepiej mieć swoją konstrukcję i zrealizować w terminie programy, które są wymagane w ramach SAFE, głównie wspomniany tutaj Gladius, niż oglądać się właśnie na kontrahenta zewnętrznego, czy dostarczy niezbędne podwozia, no bo chyba nikt by nie chciał, żeby, no nie wiem, terminy zostały zawalone nie z tego powodu, że brakuje nam dronów, brakuje nam kabin dowodzenia, a po prostu nie ma podwozi ciężarowych.
1: I teraz Julek, zostało nam ostatnie 5 minut audycji i ty będziesz miał domenę, która będzie taka wieńcząca naszą rozmowę o tym, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o premiery na kieleckim wydarzeniu, na kieleckich targach. I myślę tutaj o stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej i myślę tutaj o prezentacji chociażby tej ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsu.
2: No tak, to była premiera taka z bardzo spektakularną oprawą i przyznam się, przy długimi przemówieniami, bo mieliśmy przemówienia ministrów, wiceministrów, prezesów, więc no, trochę trzeba było poczekać na to, aż ta kurtyna opadnie.
1: To... I jeszcze to zajęło wiele, wiele minut.
2: Tak, tak, bo jeszcze potem była animacja, więc podtrzymali nas troszkę w napięciu, ale rzeczywiście pojazd jest interesujący. Co prawda niektórzy twierdzą, że jakieś ma nawiązania do czołgu 7TP, bo rzeczywiście ten przedział kierowcy tak uniesiono dziwnie i troszkę to osobliwie wygląda, no ale to jest egzemplarz tak naprawdę taki, bym powiedział, demonstrator technologii, wstępna, próbna wersja, więc jeszcze
1: no,
2: troszkę...
1: Ale władze Huty Stalowa Wola zapowiadają, że w przyszłym roku będą gotowe już z dwoma prototypami.
2: Tak jest.
1: I ruszają na poligon, rozumiem.
2: Tak jest. Odgrażają się, że w 2029 już będą gotowi produkować seryjne egzemplarze, co jest realistyczne, myślę, i w dodatku, że pozyskają licencję na przykład na przekładnie, więc dużo tych elementów będzie polskich. Natomiast były ciekawe egzemplarze Borsuka tego zwykłego, dwa osobliwe. Jeden był osobliwy, bo był cały piaskowy i ze słowacką wieżą Tura.
1: I to jest po to, żeby zainteresować no właśnie słowackich partnerów trochę tym produktem,
2: myślę, że w tym piaskowym kolorze to raczej takich tych partnerów...
1: Bardziej gdzieś... mówię o tym, żeby wejść w mechanizm
2: tak, w kooperację, tak. Natomiast te kolory raczej przywiózł ten pojazd gdzieś z jakichś targów zagranicznych w ciepłych krajach. Natomiast druga wersja była jeszcze ciekawsza moim zdaniem, bo z nazwijmy to odchudzoną wieżą, czyli zamiast wieży bezzałogowej ZSSW 30, która, jak twierdzą niektórzy, jest troszkę za kosztowna, był taki prostszy moduł zdalny uzbrojenia, gdzie była armata, karabin maszynowy i jedna rakieta, mniej opancerzenia, mniej, nazwijmy to umownie, bajerów, za to sytuacja taka bardziej, bym powiedział, kompaktowa, no i tańsza.
1: Julku, na koniec, tylko jeszcze pytanie do ciebie jest takie. Jak sądzisz, patrząc na stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który z tych produktów, które są zgłoszone też do tego katalogu SAFE, a tam mówimy o około 60 produktach różnych, jest w stanie zainteresować szybko partnerów, no właśnie w ramach mechanizmu SAFE z zagranicy?
2: Ja myślę, że pioruny, bo to już się stało, miny, zdecydowanie, bo to jest, że tak powiem, towar świeżutki, bo właśnie zostały zdjęte z niego zakazy. Co jeszcze? Wiesz co, myślę, że pojazdy. Dużo mamy pojazdów, które mają dość specyficzne cechy i mogą zainteresować jakiegoś zagranicznego użytkownika.
1: To jeszcze na koniec oddaję głos Wam. Mariusz, Ty masz jakiegoś swojego faworyta, który mógłby podbić zagraniczne rynki, a który był prezentowany w Polsce?
0: No, wymienię Trotyl, który już jest naszym eksportowym na lata produktem, ale oczywiście to, co tutaj padało, baobab, piorun, to na pewno są dla mnie takie kluczowe, którymi można faktycznie zainteresować innych. No, ale oczywiście też i drony, tak, rozmawialiśmy, no jednak Gladius, rozmowy ze Szwecją, rozmowy z innymi krajami, więc tutaj tych umów w ramach SAFE'a, programu SAFE, także możemy się spodziewać.
1: I ostatnie słowo do Bartka.
3: Zgodzę z Mariuszem. Miny.

0: Miny jeszcze raz miny, bo mieliśmy kilka propozycji różnych nośników, modułów minowania i bezzałogowce. I o tym nawet prezes Wojciechowski mówił na spotkaniu przed MSPO, że są już zainteresowania ze strony innych krajów bezzałogowcami grupy WB.
1: A ja tylko na koniec jeszcze dodam, że z nami dzisiaj byli Bartosz Głowacki, magazyn Raport, Julek Sabak, Portal Obronny i oczywiście Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. I na koniec jeszcze dziękując wam za to, że żeśmy tak na gorąco, szybko podsumowali te kieleckie targi. To tylko powiem, że państwem wiodącym w tym roku była Kanada, która zza oceanu aż przysłała 500-osobową delegację, więc naprawdę to ogrom.
2: Ze wspaniałą orkiestrą sił powietrznych, w trochę takich szkockiej kracie i spódniczkach, co było też takim ciekawą nauką, edukacją dla mnie.
0: Nie bez powodu, też licząc na udział w sejfie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Kafe Armia.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
11: Czy praca na platformach to przyszłość? Jak wyglądają jej regulacje w Unii Europejskiej i dlaczego my musimy je wprowadzać? Czy to szansa dla młodych? A może szansa na wydłużanie aktywności zawodowej po 60? Czy da się ją wykonywać przy rajskiej plaży? I czy lepiej, aby był to etat, czy jednak firma dająca więcej wolności? Omówimy to w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zaostrzenie przepisów i inwestycje w infrastrukturę. Rząd będzie pracował nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Minister Sprawiedliwości zdeterminowany w kwestii naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy zamiar przystąpić do działania, mówi Waldemar Żurek. Po Portugalii czas na Izrael. Przed naszymi siatkarzami kolejne spotkanie Mistrzostw Europy. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Wyższe kary dla łamiących przepisy, ale także inwestycje w poprawę infrastruktury. Politycy i kolejarze dyskutują o tym, jak poprawić bezpieczeństwo na kolei. Wczoraj protestowali maszyniści, którzy chcą, by rząd potraktował to jako priorytet. Więcej w relacji Aleksandra Przoniaka.
2: Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach, do której doprowadził zawodowy kierowca, rozgorzała dyskusja o konieczności podwyższenia kar za wykroczenia na przejazdach i za spowodowanie tego typu tragedii. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak jeszcze tego samego dnia ogłosił, że kary te zostaną zaostrzone. W piątek wskazał, że do niektórych kierowców inaczej nie dotrze, jakie zagrożenie powodują.
3: Kierowca autobusu miejskiego także nie zatrzymał się na czerwonym świetle, dojechał do torów, później panika w autobusie.
2: Kolejarze popierają zaostrzenie kar, ale wskazują też, że powinno się inwestować w sieć kolejową tak, by poprawić bezpieczeństwo.
4: To są przejazdy kolejowe, to jest stan infrastruktury kolejowej, przecież mieliśmy usterki w infrastrukturze kolejowej.
2: Mówi prezydent Związku Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Rozmowy na ten temat mają się rozpocząć na początku października.

0: Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Tymczasem w nocy PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że przywrócono funkcjonowanie jednego z dwóch torów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Służby pracują nad przywróceniem ruchu na drugim torze. Jeszcze jeden temat związany z bezpieczeństwem. 70 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 88 zostało rannych. To tragiczny bilans policyjny z polskich dróg z minionej doby. Funkcjonariusze zatrzymali też wczoraj 284 kierujących po spożyciu alkoholu. Mamy zamiar przystąpić do działania, by Trybunał Konstytucyjny zaczął wykonywać swoją funkcję, zapowiada minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że kluczową sprawą w naprawie Trybunału jest dopuszczenie do orzekania wybranych przez Sejm sędziów. Minister Żurek podkreślał, że prezydent nie ma prawa, by oceniać, od których sędziów odbierze przysięgę. Jego zdaniem Karol Nawrocki nie wypełnia w tej sprawie swojego obowiązku konstytucyjnego.
2: Toczy się śledztwo wobec osób, które, nie wiem, czy namówiły, czy podjęły takie decyzje, żeby tych sędziów w jakiś sposób dzielić, segregować. A już najgorsze jest to, co usłyszeliśmy z ust pana Boguckiego, że badany było życiorys. Nie wolno tego robić prezydentowi, bo to wykracza poza jego kompetencje. Sejm wybiera, oni tylko mają złożyć odpowiednie ślubowanie przed głową państwa. Jeżeli on nie wykonuje obowiązków, my musimy mieć na to środki zaradcze i to się dzieje.
1: Minister dodał, że czeka jeszcze na decyzję prezydenta w sprawie Macieja Berka. Nowo wybrany członek Trybunału najprawdopodobniej będzie chciał rozpocząć pracę w przyszłym tygodniu. W piątek 18 września upływa kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Słupy światła symbolizujące wieżę World Trade Center wystrzeliły wieczorem w niebo nad Nowym Jorkiem. To element obchodów upamiętniających ofiary zamachów sprzed 25 lat. Słupy światła sięgały 7 kilometrów wysokości. Były widoczne z odległości 100 kilometrów. Po raz pierwszy pojawiły się 6 miesięcy po zamachach z 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
3: Światła stały się ikonicznym symbolem, który zarówno oddaje hołd ofiarom, jak i stanowi wyraz niezłomnego ducha Nowego Jorku. Z różnych części miasta w zadumie oglądają je setki tysięcy osób. Dokładnie wydarzeń z 11 września 2001 roku nie pamiętam, byłam wtedy mała, ale żyję w mieście, dla którego to wszystko jest bardzo ważne. Odczuwamy tę energię, odczuwamy to, co miasto może dla nas zrobić i jak się jednoczy w czasie tragedii, dzięki czemu wiesz, że chcesz tu żyć. Kiedy widzę te strumienie światła, to cofam się do tamtego dnia. Nie czuję, że minęło tak dużo czasu. Wszystko teraz staje się jeszcze raz takie żywe. Mówią Nowojorczycy. Instalacja świetlna składa się z 88 ksenonowych reflektorów o mocy 7000 W każdy, rozmieszczonych w dwóch kwadratach, co nawiązuje do kształtu i układu wież World Trade Center. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W informacjach zaglądamy jeszcze do Sofii. Po dniu przerwy w Mistrzostwach Europy w bułgarskiej stolicy polscy siatkarze zagrają po południu z Izraelem. Przedwczoraj łatwo wygrali z Portugalią 3-0. Grę dzisiejszego rywala biało-czerwonych analizuje asystent selekcjonera Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski.
4: Drużyna o na pewno większym potencjale niż Portugalia, z dwoma wyróżniającymi się zawodnikami, czyli Lieberman i Rura, przyjmujący i atakujący. Nie wiemy do końca, jaki jest stan zdrowia Rury. Wczoraj musiał zejść z boiska, natomiast na pewno Lieberman to najjaśniejsza postać zespołu. Oczywiście w dalszym ciągu zdecydowanie naszym priorytetem jest skupienie się na sobie i poprawienie rzeczy, które nie zawsze idealnie funkcjonowały w spotkaniu z Portugalią i tak jakby koncentracja na tym, co dalej przed nami.
1: Początek meczu Polska-Izrael o 15.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Zapowiada się chłodna sobota, a na południowym wschodzie kraju pochmurno. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówił, że tam lekko będzie padać, ale później się przejaśni.
6: Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. W ciągu dnia słabe przelotne opady deszczu możliwe są także na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna w sobotę od 12-14 na południowym wschodzie do 17-19 w centrum i 21 na zachodzie.
1: Z kolei jutro najwięcej słońca będzie na południu. W pozostałej części kraju będzie sporo chmur, a temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni, ale lokalnie może wzrosnąć do 21 stopni.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest

0: Jest bardzo dobra lub dobra. 17% energii elektrycznej pochodzi natomiast ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, miejscami średnie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: I trzeba przyznać, że ten poranek nam pędzi. 7 minut już po godzinie 9 mamy i kolejna propozycja dla Państwa. Tym razem będzie o niezwykle ciekawej postaci w polskim kinie, bo oczywiście za moment audycja Kierunek Kino. Jeżeli chodzi o tę postać, ja jeszcze imienia, nazwiska zdradzał nie będę, to za moment. Rozpoznawalność przyniosła mu rola Macieja, pomocnika Kowala w popularnym serialu satyrycznym 1670 i myślę, że już wiele osób wie, o kogo chodzi, ale do jego istotnych kreacji ekranowych należą również role w produkcjach Listy do M, Pożegnania i Powroty oraz chociażby serialu Komisarz Aleks. Jest laureatem nagród przyznawanych na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, w tym prestiżowego wyróżnienia Opus Film dla aktora, którego warto zobaczyć na dużym ekranie. A że zdecydowanie warto, to udowadnia w kolejnych produkcjach i tak jak wspomniałem na początku mojego wstępu, to niezwykle ciekawa postać w polskim kinie, więc warto zostać z nami teraz, żeby więcej się o tej postaci, o tym aktorze dowiedzieć.

0: Kierunek kino.
1: Kierunek kino, sobotnie przedpołudnie, Andrzej Sołtysik przed mikrofonem i wydawca programu, pani redaktor Paulina Olak. Witamy serdecznie i zapraszamy. Ten poranek spędzimy w towarzystwie miłego, młodego dżentelmena Kiryła Pietruczuka. Dzień dobry, Kirył.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Witam serdecznie. Czy jesteś już rozpoznawalny z imienia, z nazwiska, z twarzy, z fryzury?
2: No, mam to szczęście, że...
3: Z głosu.
2: Z głosu mi się zdarza, właściwie chyba nawet częściej niż z twarzy tak naprawdę, no bo ta moja twarz się zmienia ostatnimi czasy dosyć spektakularnie. Raz mam wąsa, raz nie i to sprawia, że ludzie mnie nie rozpoznają albo potrzebują no, takiego drugiego, trzeciego namysłu. Żeby się zorientować, że ja to ja, ale tak, zdarza mi się to.
1: To musi być fajne wrażenie, taki namysł, co?
2: Tak.
1: Dobrze, to jeśli pozwolisz, to też wyjaśnijmy. Kimżeż jest Kirył Pietruczuk, prawda? Można powiedzieć 1670.
2: Mhm. Można tak powiedzieć.
1: Ale nie wszystko będzie jasne, prawda? Aha. Trzeba by dodać, że gra istotną, ważną, nie chcę powiedzieć drugoplanową, bo wydaje mi się, że w waszym serialu nie ma drugoplanowej, jest gromada bohaterów, prawda? Cała Adamczycha. Gra Macieja, pomocnika Kowala. Kraj pochodzenia? Litwa.
2: Litwa, tak.
1: To ten, drodzy państwo, a propos wąsa. No właśnie, 1670. Kolejny sezon za nami, to znaczy od ponad miesiąca możemy się przyglądać. Widziałem wiadomość o wyskakującym z jakiegoś jaja Bartłomieju Topie, który ogłosił czwartą część, ale nie wiem, czy w to wierzyć.
2: Absolutnie wierzyć. PR Netflixa się postarał, żeby ogłoszenie czwartego sezonu było jak najbardziej spektakularne i takie właśnie było, bo Bartek Topa wykluł się z jaja na hali stulecia. W panoramie adamczyckiej stało wielkie jajo przez całe trwanie tej całej panoramy, kiedy ludzie mogli ją zwiedzać. Stało takie enigmatyczne jajo, tak. Wielkie i właśnie ostatniego dnia zwiedzania panoramy wykluł się z niego Bartek Topa i ogłosił, że czwarty sezon w przyszłym roku.
1: Ale jako, że jest to komedia pierwszej wody i cudnej urody, to dlatego stąd moja niewiara, bo wszystko jest możliwe.
2: No tak, to mogła być gruba wkręta, ale na szczęście nie. To jest czysta prawda.
1: Dobrze, cieszę się, że to potwierdzasz i cieszę się z czwartego sezonu, aczkolwiek oczywiście jako dziennikarz filmowy i krytyk czasami, widzę tu pewne niebezpieczeństwa, ale więcej jest ciekawości. Czy ty już znasz terminy, wiesz kiedy, co, jak i co z Maciejem?
2: Przyznam się, że tak i nie, bo scenariusze czwartego sezonu dostałem już, ale bardzo się opieram, żeby ich jeszcze nie przeczytać. Bo czuję, że zdjęcia dopiero za parę miesięcy wchodzimy na plan, ale czuję, że jeśli teraz już przeczytam te scenariusze, to po prostu o niczym innym nie będę myśleć przez najbliższy czas, a mam jeszcze parę takich rzeczy po drodze.

0: na których chciałbym się jednak skupić.
1: Jasne.
0: A myślę, że tak już z doświadczenia, bo kręcimy czwarty sezon, będziemy to robić, to taki miesiąc przygotowań przed mi wystarczy w zupełności, żeby móc wrócić do tej postaci, przygotować się na tekście i tak dalej, więc czeka nas jeszcze takie wspólne czytanie całą obsadą, co też pewnie będzie nagrywane i tak dalej, więc oszczędzam sobie to czytanie scenariusza na jakieś takie pierwsze wspólne czytanie z całą ekipą.
2: No tak, ale to czytanie też za parę miesięcy, prawda?
0: No właściwie to już niedługo. No myślę, że z tego co pamiętam z tych dat, to jakieś takie pierwsze czytania mamy ustalone na końcówkę września i wtedy pierwszy raz właśnie się tak grupą spotkamy i będziemy sobie czytać razem te scenariusze.
2: Aha, no czyli nie unikniesz.
0: Nie uniknę absolutnie, ale zostawiam sobie tę przyjemność na grupowe czytanie, na oczywiście. Jakieś takie wspólne przeżywanie tego razem.
2: Fajna metoda, taka interesująca i sympatyczna. A potem znowu odłożysz to, zrobisz co masz do zrobienia, prawda, i wrócisz do tego trybu takiego ostrych przygotowań, tak jak mówisz, miesiąc. Mhm. Bo też mi się wydaje, że wasza Adamczycha, ten wszechświat Adamczychy i ten 1670 wciąż Polska jest najpotężniejszym państwem, jakie to miłe. To jest, posiada tyle elementów, że na przykład twoja rola, jeśli chodzi o ilość tekstu, nie masz wielkich monologów, prawda, do nauczenia się. Są to nasze grepsy, może jakieś trochę intymnych, indywidualnych, kameralnych scen, ale tekstu nie ma dużo, a zatem opanujesz to szybko. Cała rzecz na tym, żeby się właśnie napędzić. No i właśnie, żeby stać się tym takim człowiekiem XVII wieku, czy niekoniecznie? Jak to u was jest z tą pracą? Jak was prowadzą reżyserzy i scenarzysta? Jak mówią?
0: No, od początku było wiadomo trochę, że ten tekst i cały nasz serial bardzo bazuje na współczesności i nikt nie chciał tutaj robić takiego kostiumowego filmu stricte, więc nie ma jakichś takich no, zachowań czy etykiet. No może to się teraz pokazało w tym trzecim sezonie na Dworze Królewskim, że tam faktycznie ludzie trochę chodzą bardziej wyprostowani i jest to taka właśnie...
2: Więcej pudru?
0: Tak. Więcej pudru na twarzy, więcej takiej sztywności, ale u nas od początku było właśnie taki luz i też... Reżyserzy nie chcieli za bardzo nawet robić prób przed tym rozpoczęciem całego serialu, no już przy pierwszym sezonie. Jakby to wszystko miało być takie świeże i rodzić się na planie, powiedzmy, ale no moja rola polegała na tym, żeby się przygotować przed tymi zdjęciami, więc no ten okres traktuję zawsze bardzo jako taki czas, w którym mogę sobie rozdmuchać tę moją postać i przed tym trzecim sezonem właśnie to było cudowne, bo znowu mogłem wrócić trochę do tej metody, z której korzystałem przy pierwszym sezonie, żeby bardzo sobie rozpisywać te rzeczy, wydarzenia, które się dzieją pomiędzy drugim a trzecim sezonem, bo tam mija faktycznie sporo czasu i mogłem sobie w tym czasie jakby nawymyślać strasznie dużo rzeczy, które wpłynęły na to, jaki Maciej jest w tym trzecim sezonie, bo on faktycznie między pierwszym, drugim a trzecim przechodzi dużą zmianę i w tym trzecim, bardzo lubię tego Macieja z trzeciego sezonu, bo też miałem okazję w końcu dać mu jakiś taki inny kolor też.
2: Tak,
0: tam
2: prawda,
0: jest,
2: to
0: jest
2: to
0: więcej
2: prawda.
0: Jakiejś takiej złości, jakiejś nawet nienawiści, wybuchu ekspresji większej.
2: Buntu
0: wobec świata,
2: tak
0: bo
2: jest.
0: Bo to się sprowadza w sumie do tego, że...
2: I wobec swoich uczuć, odczuć,
0: tak,
2: fajne.
0: On z nimi cały czas walczy do pewnego momentu oczywiście, ale to była taka główna oś. Tak jak w pierwszym i drugim sezonie ten wątek romantyczny był takim głównym tematem Macieja i relacja z Anielą, tak tutaj jest jakby nadal ta relacja z Anielą, ale on w tej relacji jest absolutnie sam. I to się tak jakby prowadzi przez cały ten trzeci sezon i nad tym musiałem pracować, żeby też to mogło tak dojrzewać do finału.
2: Aż do spotkania.
0: Tak.
2: No właśnie, które niczego nie rozstrzyga tak naprawdę.
0: Tak dalej.
2: Jak mówisz o tej ewolucji bohatera, to chyba musi być fajne dla ciebie jako aktora, który bierze udział w czymś. Już wiadomo, że fajnym, oryginalnym, odkrywczym, popularnym, coś co odniosło... Chyba nadspodziewany sukces, prawda?
0: Tak, na pewno.
2: Co tu się wydarzyło, prawda? Tak. Co to było? Dlaczego tego nigdy wcześniej nie było? Mhm. To jest bardzo ważny punkt na mapie historii polskich produkcji serialowych, absolutnie, 1670. Ale ewolucja bohatera, prawda? Czy to jest na twoje życzenie, czy tak po prostu widzą cię scenarzyści i autorzy tego serialu?
0: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że też no, mamy wspaniałego scenarzystę, który też bardzo, no też jakby tworzy ten świat od samego początku i teraz też przy tym

0: trzecim sezonie, z tego co mi wiadomo, pracował w nowy sposób, bo zanim zaczął pisać trzeci sezon, to miał taki script writers camp. Po prostu zebrali się z czwórką innych scenarzystów i mieli taki burzę mózgów przez 2 tygodnie i po tych dwóch tygodniach wymieniania się różnymi pomysłami i wymyślania generalnie, to Kuba zamknął się w swoim pokoju i zaczął pisać trzeci sezon, korzystając
1: jak upróżyło,
0: korzystając z tych wszystkich pomysłów, bądź je odrzucając. Nie wiem, które były jego, które były ich konkretnie, ale tak to wyglądało, więc to było takie bardzo pracowite. A jeżeli chodzi o ten rozwój postaci, to się trochę dzieje z moim udziałem, a trochę poza mną, bo nie było tak, że dostaliśmy 4 sezony scenariusza i z góry mogłem sobie wymyślić, co w każdym sezonie jakby przeprowadzić, żeby doprowadzić do czegoś, tak? To jest trochę właśnie tak... Te scenariusze oczywiście też powstają nie w pośpiechu, jak to czytałem parę komentarzy, ludzie twierdzą, że to na kolanie pisane momentami coś. Jakby to jest masa czasu przygotowań, tak, to jest w ogóle też wyjątkowe, jeżeli chodzi o Polskę. Nie?
1: Tak, jeżeli ty dzisiaj mi mówisz we wrześniu, że masz już scenariusz, za chwilę czytanie, a zdjęcia dopiero za kilka miesięcy, tak. Najpewniej wiosną. To znaczy, że to właśnie jest wszystko robione na pewno nie na kolanie.
0: Bardzo pieczołowicie i też właśnie wyjątkowe jest w tym projekcie to, że na sam okres preprodukcji, czyli jeżdżania po wszystkich lokacjach, to też nie jest jakby chwila, moment. To trwa, z tego co wiem, od lipca już generalnie jeżdżą po różnych tych lokalizacjach, wymyślają ujęcia już w tym etapie. To nie jest tak, że przychodzimy na plan i Nils sobie tam wymyśla, gdzie kamera będzie szła, tylko to już jest wszystko rozpisane na rysunku technicznym niemalże. Nils tak pracuje, także to jest top profeska.
1: Z całym szacunkiem dla postaci, jakaż tam jest scenografia, prawda? Ile jest do zbudowania, do wymyślenia. Lokacja, lokalizacja to jedno, ale te budowle, te urządzenia, prawda, różnego rodzaju.
0: To jest niesamowite, jak
1: bardzo tego dużo jest.
0: Oni się świetnie bawią tam w tej scenografii. Już właśnie pracują nad tym serialem od 3 sezonów, więc znają, wiedzą, na co mogą sobie pozwolić i ostatnio właśnie wyszedł taki materiał też o Adamczysze. Polecam zobaczyć na YouTubie, to jest chyba 4. odcinek albo 5 właśnie tych kulis powstawania serialu. I Maciek Buchwald opowiada o tym, że ile tam jest rzeczy, których oni nie mogą nawet ograć, bo nie ma na to miejsca po prostu, a to tam jest, nie? Jakieś stoisko garncarza, tu jakieś kołatki, kółeczka zębate, które się poruszają, żeby coś działało mechanicznie.
1: Coś się otwiera,
0: coś się zamyka, coś spada, tu woda leci, płynie sama, to jest niesamowite po prostu.
1: W którymś momencie przecież pojawił się kosmonauta i też musiał...
0: I ta kapatulta przecież też została wybudowana specjalnie tylko do tej jednej sceny, do jednego odcinka, nie? Ona się tam pojawia i potem znika gdzieś magicznie. Także to jest naprawdę, skala jest niewiarygodna i też tak jak już mówimy o aktorstwie, to ja już w pierwszym sezonie miałem takie poczucie, że to było niesamowite, jak właśnie z tej szkolnej jakby rzeczywistości, gdzie jesteśmy w czarnych pomieszczeniach, mówię o szkole aktorskiej, w czarnych pomieszczeniach, gdzie wszystko sobie wyobrażamy, jakby za scenografię mamy podesty, które nosimy przez całe studia, jakieś krzesła drewniane, tak tutaj.
1: Może lampa jakaś.
0: Ewentualnie sofa rozkładana. Tak wchodzimy tutaj na plan i niczego nie muszę sobie wyobrażać, po prostu odbieram całym sobą ten świat, to błoto, strój, powietrze, zapach,
1: kuźnie, ogień,
0: właśnie te wszystkie elementy, które tak stymulują człowieka, że jakby już w pewnym momencie nie musisz się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, po prostu jesteś w tym świecie, bo on jest tak prawdziwy, że nic więcej nie musisz sobie wyobrażać.
1: To prawda, zwłaszcza, że często są takie sceny, które wymagają od ciebie albo spojrzenia, albo tylko jednego, dwóch zdań, albo wyrazu i scena jest zrobiona.
0: Tak.
1: Prawda? Czyli to pomaga.
0: Absolutnie. To jest takie właśnie też Maciek Buchwald powiedział w tym materiale, że to jest marzenie reżysera, bo jakby i Korian też o tym mówi, że to jest jakby zupełnie inaczej się pracuje, kiedy twoja wyobraźnia nie jest ograniczana, że na przykład, tak jak, nigdy nie zapomnę takiego jednego ujęcia w pierwszym sezonie, gdzie właśnie z Martyną, Anielą idziemy przez wieś i gadamy ze sobą po prostu i zwykle przyzwyczajony do tej rzeczywistości właśnie etiudowej, w szkole filmowej i tak dalej, jakby musielibyśmy się pilnować, gdzie się zatrzymać, żeby ta scenografia nie zdradziła, że to już nie jest ten świat, nie? A tutaj mieliśmy zupełną wolność, mogliśmy się... To, ja wiem, że to są takie małe rzeczy, ja się tak podniecam tym, ale to jest naprawdę...

wyjątkowe, że może mogliśmy sobie po prostu rozmawiać i kiedy nam wyjdzie w trakcie, jak poczujemy, możemy się zatrzymać i to i tak wyjdzie ok, bo kamera jakby nie zdradzi, że ten świat się

0: zanim weszliśmy na plan w ogóle, no to spotykaliśmy się na próby choreograficzne. I tam właśnie w trakcie tych prób nam wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo dużo improwizowaliśmy. Ten cały taniec w ogóle jakby wyszedł z improwizacji. Wera Pełczyńska jakby stanowiła, jakby była jakąś taką koordynatorką tego wszystkiego, ogarniała to i też nas inspirowała różnymi ruchami, elementami. Ale tam odkryliśmy, że ta właśnie nasza relacja jest taka bardzo infantylna, dziecięca w pewnym sensie, że to ich zakochanie jest naprawdę pierwsze tak. W ich życiu. W zupełnie innym stanie są. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie przeżyli. Mhm. I w pierwszym sezonie bardzo pracowaliśmy z Martyną nad tym, żebyśmy byli jakby w jednym punkcie wspólnym, że prowadziliśmy tę historię jakby razem.
1: Tak.
0: W drugim sezonie, co bardzo ciekawe było dla mnie też, jak po zdjęciach spotkaliśmy się przy okazji jakiegoś wywiadu z Martyną i tak doszliśmy do wniosku, że przy tym drugim sezonie pracowaliśmy zupełnie osobno. I to też wyszło tak organicznie, bo zarówno Maciej, jak i Aniela chcą osiągnąć ten swój cel, czyli być razem, ale w tym drugim sezonie bardzo przebija się to, że oni nie działają razem, nie działają wspólnie w tym wszystkim, nie dogadują się, nie rozmawiają o tym, tylko Maciej wybiera taką ścieżkę, Aniela taką ścieżkę i liczą na to, że się gdzieś tam spotkają po drodze. I w pracy wyszło nam zupełnie tak samo, że ja z Martyną w ogóle nie gadaliśmy przy drugim sezonie, jak mamy poprowadzić tę naszą relację i to jakoś tak wyszło naturalnie, organicznie. A w trzecim sezonie w ogóle nie mieliśmy okazji nawet, bo przecież praktycznie cały sezon się nie widzimy, więc to też było takie znowu osobne granie. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie przy czwartym sezonie i mam takie poczucie, że będzie, ja to przynajmniej tak się nastawiam, z tego co słyszę od ekipy i okres zdjęciowy, kiedy będziemy akurat kręcić, znowu to będzie jesień, zima, że to będzie jakiś taki powrót do realiów z pierwszego sezonu, że to może być znowu jakaś taka nie tyle powtórka, a dużo jakichś takich nostalgicznych elementów może się nałożyć i jestem ciekawy, jak ta praca będzie przebiegać.
1: Już bym się cieszył, gdyby było trochę intymności.
0: Tego nie zdradzę, bo nie przeczytałem scenariusza. Ja nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, ale też z tą intymnością właśnie to też mieliśmy przy drugim sezonie, że bardzo nam zależało, żeby tej intymności było jak najmniej, bo mieliśmy takie poczucie, że jednak widzowie pokochali tę naszą relację za to, że ona jest taka właśnie między słowami, niedopowiedziana. Tam do ostatniego odcinka w pierwszym sezonie jakby widz nie wie, czy oni naprawdę coś do siebie czują, na ile to jest właśnie rzeczywiste. Tak, cały czas podszyte tym mezaliansem, czego oboje są świadomi, więc bardzo, bardzo ograniczaliśmy to i
1: wręcz
0: myślę,
1: wydaje się, że ta sytuacja właśnie klasowa, mezaliansowa spowoduje, że to umrze, że to się nie uda, ale to
0: tak.
1: Nieprawda.
0: Tak.
1: Natomiast zdecydowanie nie jest to Romeo i Julia. Prawda?
0: Nie. Jest coś w tym z Romeo i Julii, ale faktycznie w polskich realiach, powiedzmy. Nie?
1: A poza tym to jest XVII wiek, który ma jednak swoje ograniczenia.
0: Dokładnie. Dosyć spore.
1: I konwenanse. I różnego rodzaju zwyczaje. Dobrze, powiedz mi, drogi Kirylle, czy ty uważasz, że dopisało ci szczęście, że bierzesz w tym udział, że dostałeś tę rolę?
0: Ja powiem tak, ja nigdy w życiu nie miałem takiego szczęścia, jak ten okres tego pół roku, odkąd właśnie dostałem ten casting, co poprzedziło w ogóle też mnóstwo zbiegów okoliczności, bo przez moją profesor Hajewską Krzysztofik Małgorzatę zostałem polecony do agencji, wymarzonej agencji, bo zawsze chciałem tam być w tej agencji, w jednej z takich agencji, które faktycznie nie zrzeszają mnóstwa aktorów, tylko pracują właśnie z niewielką ilością.
1: Ale już po szkole, tak?
0: Właściwie na wylocie, bo to był czwarty rok, byłem po roku dyplomowym, czyli po graniu spektakli i profesor Hajewska Krzysztofik poleciła mnie tam, bo dziewczyny pytały o jakichś młodych ludzi. Tam pojechałem na rozmowę z dziewczynami z agencji. Przekonałem je do siebie i tak naprawdę jeszcze następnego dnia dostałem właśnie dziewczyny z racji, że jakby zdecydowały się na współpracę ze mną, zaczęły już rozsyłać moje materiały po różnych reżyserach castingu, reżyserkach castingu, czy innych produkcjach, domach produkcyjnych, nie wiem, ale już zaczęły tak jakby rozsiewać te wici, że jest taki Kirył. I pierwszą rzeczą, którą wysłałem w ogóle spod ich ramienia, to był właśnie casting do 1670. Jakby nic do tej pory wcześniej, a to było to. I to już te następne pół roku, te chyba cztery etapy castingów, to było jedno takie jakaś niewiadoma, ale też duże takie poczucie przeświadczenie niemalże, że idzie w dobrą stronę.

0: Jakoś przez cały ten okres castingów miałem takie poczucie, że kurde, naprawdę pasuje do tego i nie chciałem się nakręcać też, żeby też nie bolało, gdyby się okazało, że jednak nie, ale miałem takie bardzo dobre przeczucie, że jest dobrze i widziałem też to po osobach, które były na tym castingu, że jest okej.
1: A ja ci potwierdzę jako widz i obserwator, że to zadziałało, bo byłeś kompletnie nową, fajną twarzą, ciekawą i takie wiesz, widz za nim poszedł, zaraz, skąd on jest, skąd on się wziął, co tu robi, kim będzie, aha. I jest przekonywujący. I to działa. Także ta tabula rasa, niezapisana karta, była w moim odczuciu widza bardzo, bardzo pozytywna.
0: Ja bardzo dziękuję. Ja też byłem świadomy tego jakiegoś dużego kredytu zaufania, jaki też twórcy mi dają, bo tak jak zauważyłeś, byłem debiutantem wtedy kompletnym, mimo że nie czułem się takim stuprocentowym debiutantem, bo w szkole teatralnej bardzo dużo przepracowałem jednak rzeczy. Czuję, że wyszedłem z tej szkoły z dużym warsztatem i dużymi jakimiś takimi rozwiniętymi umiejętnościami, bo wydawało mi się, że dużo wiem przed szkołą, a tak naprawdę w szkole się nauczyłem 3 razy tyle. Więc po prostu też bardzo jestem wdzięczny za to, że to się wydarzyło akurat w tym momencie, bo czułem się bardzo pewnie w tamtej chwili, kiedy dostałem ten serial. Bardzo pewnie ze swoimi umiejętnościami, ze swoim warsztatem. Wiedziałem, co chcę opowiedzieć tą postacią i to z jednej strony tak debiutowałem, ale trochę na moich zasadach, powiedzmy, bo wiedziałem, jak chcę zrobić tę pracę. Jakby przez dzień na planie nie miałem takich jakichś wątpliwości, że nie powinienem tu być. Aha. Wręcz przeciwnie, właśnie towarzystwo, w jakim przyszło mi grać, tylko utwierdzało mnie, że jestem kurde w takiej pace, nie jestem tutaj z przypadku i jakoś tak, nie wiem, to mnie podbudowywało i tak. Miałem taki lot przez cały ten serial.
1: Zobacz, o 100 razy więcej wątpliwości miał niejaki Bartłomiej Topa. Czy to brać, czy nie brać, czy to się uda, czy tak można.
0: Na nim spoczywało dużo większe ryzyko i dużo większy ciężar, bo to on jest tym serialem i
1: on jest Janem Pawłem. No
0: jest
1: tak,
0: rewelacyjny. Ja kocham patrzeć na to, jak on się bawi tą rolą. Z każdym sezonem pozwala sobie na coraz więcej. Dla mnie to jest tak przyjemne, bo ja widzę, jaką on ma też w tym wszystkim radochę i jak po prostu rozbudowuje tego Jana Pawła. Ja jestem naprawdę ciekawy i co będą mówić o tej postaci ludzie, kiedy to się wszystko kiedyś skończy. No.
1: Tak jest, rozbudowując tę postać Jana Pawła, często gęsto, nie szarżując i nie przesadzając.
0: Dokładnie.
1: Bardzo często jest stonowany, milczący.
0: Tak, to jest czasem jedno spojrzenie, jedno jakiś śmieszny przyruch, a jest za każdym razem w punkt. To jest tak niesamowite, móc go w ogóle obserwować, czy też na planie widzieć, jak on pracuje. No ja mam nic, tylko ogrom podziwu i w ogóle dla Bartka Topy, bo jest wspaniałym w roli Jana Pawła.
1: A my też dziękujemy ci za tę opowieść. Jak do tego doszło, że się tam znalazłeś? Bo ona była fajna i dla mnie odkrywcza i że to jest taka suma bardzo fortunnych zdarzeń
0: tak,
1: i twoje to wewnętrzne przekonanie, o którym mówiłeś i które bardzo pomogło, prawda? No, a nie spowodowało, że jakiś pyszałkowaty
0: debiutant. Podobno na sukces trzeba być też w jakimś stopniu przygotowanym, że to też coś kiedyś takiego usłyszałem i ja czuję, że te lata szkoły dały mi jakąś taką pewność siebie i byłem właśnie gotowy na to, żeby móc się zmierzyć z takim kalibrem, z takim projektem i czułem, że temu po prostu podołam w tamtym momencie.
1: I pani profesor chyba należą się podziękowania.
0: Ja codziennie o niej myślę i codziennie jej dziękuję w myślach, bo to naprawdę ona zaczęła tę całą pasję, która trwa teraz, więc tak, nigdy jej tego nie zapomnę na pewno.
1: Tak jest. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Drodzy państwo, Kirył Pietruczuk. Uczymy się tego nazwiska, ale już się zaraz się nauczymy, wiesz?
0: Dziękuję.
1: Naprawdę. Imię jest interesujące i powiedziałbym egzotyczne, więc ale nazwisko, na nazwisko, proszę pana, to trzeba, wiesz.
0: Dokładnie.
1: Ale Pietruczuk. Bardzo było miło się z tobą spotkać i było to wesołe spotkanie. Rozmawialiśmy jednak o komedii, o czymś fajnym, sympatycznym i pozytywnym i czymś, co ma ciąg dalszy.
0: Tak.
1: A to nas, widzów, bardzo, bardzo interesuje. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, drodzy państwo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Tak, było cudownie. Kierunek Kino, audycja wraca w Polskim Radiu 24 za tydzień, o tej samej porze.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.

0: 10.
1: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
5: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
4: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Po reklamie.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Jest 9.35, a teraz na naszej antenie będzie o jednym z najważniejszych wydawnictw w historii muzyki alternatywnej w Polsce. Zapraszamy.
11: Weekend kulturalny.

0: Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo serdecznie w studio gość, w studio Polskiego Radia 24, Radek Łukasiewicz. Witaj, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Domino. To płyta, którą sobie teraz przypominamy dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia, reedycja. 20 lat minęło. Czy to jest dużo, czy mało? Dla twórcy. Autor muzyki, tekstów, autor muzyki filmowej, teatralnej, producent, wydawca płyt, ale podobno najbardziej tak do siebie i do serca pasuje ci określenie tekściarz.
1: Autor piosenek. Po angielsku jest to słowo, które się w polskim języku rozpleniło, czyli songwriter. Ja myślę, że autor piosenek brzmi troszkę może bardziej nobliwie, ale jednak chyba w języku polskim jest najbliższe tego, o co chodzi.
0: I nie kojarzy się z taką komercją. No to wróćmy do Mino.
1: 20 lat to jest rzeczywiście szmat czasu w życiu człowieka. Ale z wiekiem, po 20 latach, jak już starsze osoby ode mnie świetnie wiedzą, w ogóle wydaje się, że to minęło w mgnieniu oka, bo ja świetnie pamiętam próby, które graliśmy w kwintecie wtedy jako pustki, przygotowujące nas do nagrania płyty, te próby twórcze. Więc to są bardzo żywe wspomnienia, ale w moim osobistym już rozwoju artystycznym, no to wiele kamieni milowych w międzyczasie się wydarzyło, więc jestem zupełnie w innym miejscu. I myślę, że jestem w stanie już patrzeć na te nagrania z dosyć dużym dystansem.
0: Czy ta różnica

0: między pustkami z wtedy, a tobą teraz jest uniwersalnym takim odczuciem, który pomaga ci przy pracach twoich, tego twórczego ducha, bo ty jesteś duchem niespokojnym, realizujesz bardzo wiele muzycznych projektów, nie tylko dla siebie, nie tylko swoich projektów muzycznych, ale też dla innych twórców.
1: Na pewno pustki były dla mnie świetną szkołą, nie tylko muzyki, nie tylko pisania, komponowania, ale też świetną szkołą współpracy z ludźmi, bo skład pustek się zmieniał. Więc te konstelacje ludzkie były bardzo różne i trzeba się było w ich odnaleźć. No była to dla mnie na pewno taka szkoła współpracy, tego jak działa grupa, jak działa rozkład sił w tej grupie, do czego prowadzi, jakie ma zalety i wady demokracja artystyczna, bo płyta Domino jest jakby takim no pewnie apogeum tego naszego demokratycznego podejścia do sztuki. Jesteśmy zresztą pod tymi utworami podpisani wszyscy w piątkę. Więc
0: zespół, tak?
1: Tak, więc staraliśmy się, no wiadomo, że to tak nie wygląda, że zawsze 5 osób pisze tę piosenkę. Po prostu to była nasza taka umowa. No na pewno jakby przerobiłem ten model współpracy i wiem, jakie są jego plusy i minusy. Więc czerpię z tych dokonań w całej mojej karierze popustkowej.
0: To się nazywa doświadczeniem?
1: Tak.
0: Nie tylko muzycznym.
1: Tak. To muzyczne jest bardzo ważne.
0: Ale fajne,
1: ale
0: to ludzkie,
1: to
0: prawda?
1: Drugie ludzkie jest co najmniej tak samo ważne, ponieważ dalej muzykę tworzy się z innymi ludźmi.
0: Każdy ma swój inny flow, prawda?
1: I zawsze się trzeba odnaleźć w jakiejś konstelacji.
0: A powiedz proszę, twoje 9 wcieleń w różnych twoich projektach muzycznych, to wszystko jest Radek Łukasiewicz? To jest jakaś część ciebie?
1: Oczywiście, staram się, żeby zawsze tak było. Aktualny mój zespół, na którym się koncentruję swoje główne siły twórcze, czyli Matylda Łukasiewicz, to właściwie jest twórczy duet mój z Matyldą. To jest na teraz i od kilku lat już to robimy i pracujemy teraz nad drugą płytą. Oprócz tego, że się podpisuję pod tym swoim nazwiskiem, to po prostu no, musi być tak dla mnie, że jest w tym część mnie. To znaczy mam
0: ta identyfikacja.
1: Tak, ja się bardzo identyfikuję z tym, co robię i dokonuję wyborów swojej drogi. Bardziej myślę, że kierując się tym czynnikiem, czy ja się będę z tym identyfikował, niż czynnikiem na przykład komercyjnym, czyli ile ja na tym zarobię. Bo jest to moja praca, więc ten czynnik ekonomiczny musi wchodzić w grę, wiadomo, ale pierwszym moim czynnikiem to jest właśnie to, czy ja się w tym odnajduję, czy to jest dobre dla mnie, czy ja chcę to robić po prostu, tak? A drugie pytanie jest, albo i nawet trzecie, o to, jakby, czy nam to przyniesie, czy to będzie rentowne, mówiąc językiem spółki Skarbu Państwa.
0: Wymieniłeś takie magiczne słowo, nazwisko, podpisujesz się nazwiskiem Radku, a ty jesteś z tych Łukasiewiczów?
1: Mój pradziadek przyjechał na Mazowsze na początku XX wieku spod Krosna. Mój dziadek twierdził, że próbował ustalić naszą koligację z Ignacym Łukasiewiczem. Aha. I twierdził, że tak, ona na pewno istnieje, ale że pojechał kiedyś do Urzędu Miasta, czy do jakiegoś tam wydziału z Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie i się okazało, że wszystkie te dokumenty w trakcie wojny spłonęły.
0: Niestety.
1: Tak, więc tak naprawdę jest to nasza legenda rodzinna, ale są przesłanki, żeby myśleć, że to prawda. Pochodzenie pradziadka jest główną. Może tam Łukasiewiczów pod Krosnem mieszkało bardzo dużo, ale może wszyscy byli skoligaceni.
0: No ale w studio Polskiego Radia 24 jeden Łukasiewicz, Radek Łukasiewicz, twórca muzyki filmowej, teatralnej, autor tekstów, kompozytor piosenek. Płyta po 20 latach, ten powrót, to słuchacze, fani, którzy pamiętają pustki sprzed 20 lat, czy pomysł jest taki, żeby pustki zostały odkryte na nowo przez pokolenie 21, XXI wiek?
1: Oczywiście, że trzymamy kciuki za to, żeby przy okazji wydarzyła się ta rzecz, o której właśnie powiedziałaś, czyli żeby jacyś ludzie, którzy mają właśnie teraz 20 lat, bo urodzili się w 2006, chcieli posłuchać takich piosenek, ale możemy mieć na to nadzieję i liczymy, że tak się stanie, natomiast z publicznością to jest tak, że jak to się mówi, łaska fańska na pstrym koniu jeździ. Jest bardzo duży odzew oczywiście od ludzi, którzy wtedy nas słuchali, czyli powiedzmy, że od osób z roczników, nie wiem, 87 plus.

0: bo to byli
1: Tak.
0: nasi 80, tak, ci urodzeni, ci, którzy w momencie wydania Domino mieli, nie wiem, 18, 20
1: No,
0: lat,
1: to taki okres
0: 23.
1: buntu.
0: Tak, to od nich jest bardzo duży odzew i jest duże zainteresowanie. Zresztą płyta wychodzi na wersji winylowej. Ja powiem od razu, że tego winyla wytłoczyliśmy 500 sztuk i te egzemplarze są numerowane ręcznie. Więc ta płyta bardzo dobrze się sprzedaje i cieszy się dużym powodzeniem. Na razie jest dostępna w preorderze właśnie na stronach Polskiego Radia, więc ja zachęcam, żeby potem nie musieć mieć pretensji do Mikołaja, bo on z nieba
1: nie
0: wyczaruje
1: z
0: tego
1: płytą.
0: Z powietrza. Nie
1: Tak.
0: wyczaruje tego z powietrza. Trzeba o tym pomyśleć teraz.
1: Ale chcę powiedzieć, że teksty nawet po remasteringu tej płyty, one są nadal bardzo aktualne. Słuchaliśmy tutaj Telefonu do przyjaciela. Samo życie, powiedziałabym.
0: I ja muszę tutaj sprostować, ponieważ Telefon do przyjaciela w większości jest tekstem Janka Piętki,
1: oj,
0: mojego
1: ale podpisane
0: kumpla.
1: Było zespół.
0: Tak, przez to, że jesteśmy
1: to
0: podpisani,
1: jest właśnie to.
0: To ludzie nie wiedzą. Więc ja tutaj oddaję Jankowi oczywiście to. Ja miałem wpływ na ten tekst, pewnie jakieś wersy tam nawet mu dodałem, ale w ogóle Janek, jego stany, powiedzmy, psychiczne,
1: emocjonalne,
0: bardzo wpłynęły na kierunek tej płyty i na tematykę piosenek. Więc, więc w ogóle Janek, myślę, że tak emocjonalnie zdominował ten album. Jest to najbardziej pewnie taka właśnie pod względem przekazu i momentu w życiu Jankowa płyta z tych płyt, które zrobiliśmy razem z Jankiem.
1: Ale bardzo taka introwertyczna, powiedziałabym, opisane emocje, chociaż cały zespół się pod tym podpisał.
0: Tak, ponieważ dużo tej pracy było wspólnej. I
1: każdy coś
0: jakby,
1: od siebie.
0: Tak, tak. Janek mi pokazywał demówki, na przykład jakieś miał właśnie jakiś pomysł, rozwijaliśmy go razem i tak dalej, ale gdzieś tam ten taki kierunek emocjonalny, że to jest o rozstaniu, no wynikało oczywiście z tego, że Janek przeżywał rozstanie, które przeżył. Ja też już wiedziałem, co to znaczy rozstanie, więc mogłem się w tych emocjach odnaleźć, tak? Ale bezpośrednio jest to inspirowane Janka sytuacją życiową z tamtego czasu.
1: To od wtedy do teraz i aktualnej historii twój look David Byrne. Tak po prostu sobie pomyślałam, czy to mistrz twój, czy fan?
0: Może
1: klub?
0: Nie pierwsza piątka moich mistrzów, aha, ale pewnie druga piątka.
1: A number one w tej pierwszej piątce to?
0: Bardzo ciężko powiedzieć. Na pewno w tej pierwszej piątce jest, David Bowie, na pewno jest Velvet Underground, na pewno są Beatlesi, ale jest też w tej pierwszej piątce, myślę, że zespół Sonic Youth i na pewno jest Nirvana. To mówię o takich rockowych teraz,
1: tak,
0: bo mam, jakby słucham bardzo różnej muzyki, ale skoro David Byrne, no to jednak ta muzyka około rockowa, to myślę, że ta pierwsza piątka to jest pewnie to, co wymieniłem. Nic pewnie oryginalnego, bo to są jednak tuzy światowej muzyki i tego, jak ta muzyka kształtowała, wymieniłem twórców bardzo wpływowych. I wielu kolejnych twórców, takich jak ja, czerpiąc z ich dokonań, przetwarzała to po swojemu. Więc nasza to jest prawdziwa inteligencja, zupełnie nie sztuczna.
1: Zupełnie nie AI.
0: My się trenowaliśmy jako ludzie na tych dyskografiach i dokładnie tak. Także na dyskografii, na Talking Heads.
1: Tak.
0: I my sobie z tego czerpiemy naszym własnym algorytmem.
1: Wspaniale, dlatego że
0: neuroalgorytmem.
1: No więc właśnie, to wszystko, o czym opowiadamy, to jest jednak jakaś inspiracja w twojej twórczości, ale inspiracja, która pochodzi z tego przetworzenia, a nie kopiowania, a nie odtwarzania, a nie też takiej produkcji masowej, w sensie, że tekściarz dostarcza teksty, dostarcza utwory. I pomyślałam sobie o swoim pierwszym koncercie, kiedy byłam na koncercie Davida Byrna, albo też Davida Bowiego, i pomyślałam, że to chyba będzie nas mniejszość.
0: A kiedy widziałaś Davida Bowiego?
1: Kiedy leciałam z Atlantic City do Nowego Jorku.
0: Ale mniej więcej, który to był okres?
1: To był wtedy, kiedy wrócił drugą płytą. taką nieudaną, gdzie dostał takie słabe recenzje. Lecieliśmy do Nowego Jorku, a z Nowego Jorku do Brukseli, bo on mieszkał część życia w Brukseli, część w Londynie, żeby nie płacić podatków. Z Iman lecieli. I bardzo się bałam, ponieważ w miejscowej, w lokalnej gazecie była recenzja tego koncertu, z którego on wracał.

0: wracał i recenzja tej płyty. Bardzo przez sławnego krytyka muzycznego zjechana, a ja strasznie chciałam poprosić go o autograf. Kolega, z którym leciałam, mówi do mnie, jak chcesz, żeby cię wyrzucił z samolotu, to idź po autograf. Ale nie wyrzucił. Napisał wszystko na tej gazecie. Wspaniale. Wszystko. To mam taką przygodę. Wspaniale. Natomiast tak sobie myślę, że ta muzyka, którą tworzysz, a jest tak różnorodna, że zastanawiam się, czy twoja artystyczna dusza, twoja muzyczna dusza, twoja intelektualna dusza realizuje się w tak wielu różnych pomysłach, nie tylko muzycznych, ale chodzi mi o teksty w różnych wątkach życiowych i one zawsze trafiają. I teraz mi się przypomina, że może to jest tak jak u Boba Dylana, że on tak filozoficznie, tak inaczej, przynajmniej na początku, taki pod prąd zupełnie. Te pustki początkowe też są takie, że ja tam znalazłam ten Sonic i tam jeszcze inne te moje takie rozregulowane gitary i taki hałas i tak dalej, i tak dalej. Dopiero potem tam się dzieje coś innego i wszyscy zauważają, no i Nobel. Więc ja proponuję Nobla dla Radka. I ja, to nie jest żart.
1: Ja bo będę szczęśliwy.
0: Chodzi, bo o coś chodzi.
1: Ja właściwie uważam, że bycie na scenie i tworzenie i proponowanie ludziom treści, też dzisiaj się mówi treści, więc będę mówił współczesnym językiem, to jest odpowiedzialność. Proponowanie im truizmów czy rzeczy, o których oni świetnie wiedzą, jest po prostu straconą szansą na zrobienie czegoś dobrego. Jeżeli mam szansę na to, żeby powiedzieć coś ludziom wyrazistego przez swoją formę, to będzie dla trochę mniejszego grona na przykład, to wolę to zrobić, nawet kosztem jakiejś kontrowersji, powiedzmy, albo przynajmniej jakiejś wymiany zdań, niż proponować rzeczy, które są obłe, które są jakby celowane na to, żeby się gdzieś tam sformatowały pod jakąś ramówkę radiową i tak dalej.
0: A i żeby kiedyś do jakiejś szuflady zostały
1: tak,
0: włożone.
1: Tak, to czy po prostu mnie to nie interesuje. Na szczęście mam już taki dorobek, że mogę sobie pozwolić na to, żeby takie rzeczy mówić, bo ja rozumiem osoby, które żyją z muzyki albo próbują żyć z muzyki i im się wydaje, że dopasowanie się do systemu sprawi, że one będą szczęśliwe i będą żyły z tej muzyki i ta kariera się będzie toczyła. Nie, to muszę was rozczarować. To
0: tak nie będzie.
1: To nie jest prawda. Znaczy przez jakiś czas
0: będzie.
1: To się może udać przez kilka lat,
0: ale
1: kosztem własnych ambicji czy kosztem własnych potrzeb artystycznych to jest po pierwsze, a po drugie będziecie wtedy kojarzeni z rzeczami niecharakterystycznymi, czyli właściwie kim jesteście i dla kogo. Można się w tym zapętlić. A ja chcę, żeby jak ludzie słyszą piosenki, które napisałem, żeby wiedzieli, dla kogo one są i je kochają, albo ich nie lubią. Natomiast, że to nie może być rzecz, która wpada jednym uchem, wypada drugim uchem. To mnie po prostu nie interesuje i ja po prostu już jestem po 40 i mogę sobie takie rzeczy powiedzieć głośno, tak? W sensie nie muszę udawać, że jest inaczej. Ani się nikomu przypodobywać, więc ja bardzo chętnie współpracuję z innymi artystami, natomiast to nie mogą być rzeczy, które są właśnie takie, no, które mi nic nie dają, albo ja uznaję, że ludziom nic nie dadzą.
0: Nie musisz.
1: Nie muszę.
0: No więc właśnie. I teraz a propos tych innych artystów. Bardzo ci ufają. Wieść niesie. Ci, z którymi pracujesz.
1: To jest
0: i ci
1: właśnie
0: charakterystyczni
1: to,
0: też.
1: Ale to jest właśnie to, że nauczyłem się pracować w grupie. I w różnych konstelacjach.
0: To się mówi, nabywajcie, kochani, miękkich umiejętności.
1: No.
0: W muzyce to też ważne, w zespole.
1: Pisanie, czyli teraz jakby bycie tym autorem piosenek dla innych ludzi, bo i Artur Rojek, i Monika Brodka, Piotr Zioła, ostatnio Perfekt, czy nie wiem, Melakotelu, Urszula, oni śpiewają moje piosenki. I moim zadaniem jest poczuć ich jak najlepiej, wejść w ich buty, czyli właściwie jest to te kompetencje miękkie, o których powiedziałaś, to jest w tym wypadku po prostu taka empatia połączona z wyczuciem ich stylu, z wyczuciem ich języka. Dużo się rzeczy składa na taki efekt, na taką umiejętność i ja rzeczywiście wyrabiałam sobie tą umiejętność w pustkach bardzo, bardzo. Bo dużo tekstów napisałem, które nie ja śpiewałem, śpiewała je Basia.
0: No właśnie, dlatego...
1: Tak, bo Basia dużo bardzo przecież śpiewała, większość potem w tych późnych pustkach. Dla mnie to była właśnie taka szkoła, która pozwoliła mi rozumieć lepiej osoby, które przychodzą, bo chcą ze mną współpracować.
0: A nie podpisałbyś się pod takim stwierdzeniem, że to jest z twojej strony bardziej ciekawość też na drugiego człowieka raz, a dwa chęć takiego poznania i właśnie stworzenia czegoś nowego z wyczuciem jego stylu, trochę w jego skórze i wtedy odszukanie u siebie samego

0: tego, co może zagrać razem. Bo nie robisz tego wbrew sobie samemu.
1: Nie, absolutnie.
0: Też musisz z tego coś mieć, jakiś tak. fan. To cię powinno rozwinąć, zaciekawić, zmotywować. Nie wiem jak, ale też poszerzyć twoją opcję generalnie. I sprawiać musi ci fan, bo nie myślisz o tym, czy to będzie na pierwszym miejscu jakiejś listy przebojów, czy tam będzie miało ilość lajków odpowiednią i tak dalej, tylko... Czym to będzie? Bo dajesz tam część siebie.
1: To przede wszystkim musi być tak, że ta druga osoba mnie inspiruje. Mhm. Jako rozmówca, jako człowiek, że ja w niej coś zobaczę.
0: No
1: że,
0: też musi
1: że,
0: być jakaś
1: że
0: osobowość.
1: Jestem w stanie ja tak opowiedzieć tę
0: tak.
1: historię jakoś.
0: Też takie zaufanie zdobyć.
1: Tak, no. To jest jedno. A dwa, że musi mi przysłać piosenkę, która mnie inspiruje. To znaczy, że musi być tam dobra melodia, bo jednak ja nie jestem... To, co wszystko powiedziałaś, można też skwitować w ten sposób, że ja nie jestem po prostu twórcą uniwersalnym. Mm-hmm. Myślę, że na 10 propozycji współprac wybieram dwie, bo nie dlatego, że tamte są jakieś, że nie lubię tych ludzi,
0: ale
1: tylko po prostu nie czuję. Nie jest to moja para kaloszy po prostu. I tyle, więc znam swoje granice już jakoś nieźle w tej materii i stosuję to. Ja po prostu nie wchodzę we współpracę, o których czuję, że mogą po prostu nie przynieść dobrego efektu artystycznego.
0: Poznać innych to podobno mądrość człowieka, ale poznać siebie samego to światłość. Więc bez względu na wiek, proszę państwa, poznajmy siebie, poznajmy starą, nową płytę zespołu Pustki. Radek Łukasiewicz, z tych Łukasiewiczów, był dzisiaj gościem w Polskim Radiu 24. No i cóż, życzymy wspaniałych, nie tylko muzycznych wrażeń, ale takiego pomysłu na to, by mieć czas na przemyślenia. I ten telefon może niekoniecznie, ale o tym przyjacielu i o tych nas samych, którzy jesteśmy dla siebie przyjaciółmi i stawiamy sobie różne wyzwania. Czas na przemyślenia i wracamy do Pustek. Żeby to nie była pustka. Zgoda?
1: Oczywiście.
0: Bo pustka to cisza, a cisza no też jest twórcza, prawda?
1: Ja tylko w ciszy mogę tworzyć, w hałasie nie mogę.
0: No to ciszy państwu życzymy.
1: Wzajemnie, dokładnie. Życzę ciszy.
0: Radek Łukasiewicz był gościem.
1: Dziękuję.

0: Weekend kulturalny.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego.

0: nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Rosja zagraża państwom NATO. O planach napaści na sojusz i o naszych reakcjach. O tym, co ma w głowie Władimir Putin i o grzechu niewiedzy zachodnich społeczeństw. W audycji Prawdziwa Rosja już dziś na antenie Polskiego Radia 24 po 17. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Putin znów grozi Europie. Chodzi o ewentualne wysłanie wojsk na Ukrainę. Ostrzejsze kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe. Minister infrastruktury zapowiada pilne prace. Donald Trump wylądował w Dublinie, w Irlandii. Porozmawia z szefem rządu i odwiedzi swoje pole golfowe. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Władimir Putin po raz kolejny ostrzega Europę i grozi, że wysłanie europejskich wojsk na Ukrainę będzie oznaczało bezpośrednią wojnę z Rosją. Mówi się teraz o możliwości wysłania wojsk na terytorium Ukrainy. To oznacza wojnę z Rosją, tak powiedział rosyjski dyktator w Nowym Delhi, gdzie przybył na szczyt BRICS. W ten sposób odniósł się do dyskusji prowadzonych przez europejskie rządy na temat ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednocześnie Putin oświadczył, że Rosja nie jest zagrożeniem dla Europy i zarzucił europejskim przywódcom straszenie własnych społeczeństw, jak to określił, urojonym niebezpieczeństwem ze strony Moskwy. Szczyt BRICS w Nowym Delhi ma potrwać 2 dni. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20, jeśli rosyjski dyktator będzie tam obecny. Tak Zełenski mówił w wywiadzie dla Deutsche Welle. Według ukraińskiego prezydenta nie ma znaczenia, co powie Putin, ani co powie mu rosyjski dyktator. Podkreślił, że w przypadku takiego spotkania liczy się tylko rezultat. A ostatniej nocy Rosjanie znów ostrzelali Ukrainę. Rakiety i drony spadły m.in. na Odessę. Uszkodzony został wielopiętrowy budynek. 12 osób zostało rannych. Jak podaje agencja Ukrinform, w wyniku nocnego ataku na Krzywy Róg jedna osoba zginęła, a 2 zostały ranne. W ostatnich dniach rosyjscy okupanci szczególnie intensywnie ostrzeliwali też Kijów. Minister infrastruktury zapowiada szybkie zakończenie prac nad zaostrzeniem kar dla kierowców wjeżdżających na zamknięte przejazdy kolejowe. Wczoraj kolejarze w ramach protestu po śmiertelnym wypadku na Mazowszu zwalniali na przejazdach do 20 km na godzinę. Mimo opóźnień pociągów podróżni ze zrozumieniem podeszli do utrudnień, zwracając uwagę na nieodpowiedzialne zachowania kierowców na torach.
2: Mimo wszystko uważam, że to jest potrzebne, bo kolejarze się solidaryzują. No mimo wszystko powinno być bezpieczniej na przejazdach kolejowych.
3: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda? No to może mi się uda, bo jeszcze sekunda została. Tragedie są później i dla pasażerów, i dla rodziny, co może ktoś dostać przecież i zabity.
4: Po prostu powinno być bezpiecznie, ale myślę, że to właśnie kierowcy powinni najbardziej.

0: bardziej uważać, bo jeśli widzą przejazd, to święte prawo jest, należy się zatrzymać.
1: Jedną z planowanych zmian przepisów będzie utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej. Służby wyjaśniają śmiertelne wypadki w Łódzkiem. W miejscowości Harłupia Mała na drodze krajowej nr 83 zginął pieszy, relacjonuje Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni kierujący samochodem marki Citroen potrącił 59-letniego mężczyznę. Pomimo podjętej na miejscu pomocy medycznej, życia pieszego nie udało się uratować. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Do śmiertelnego wypadku doszło również wczoraj wieczorem koło Zgierza na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. 36-letnia kierująca potrąciła mężczyznę. Mimo udzielonej pomocy 25-latek zmarł na miejscu. Prezydent USA wylądował na lotnisku w Dublinie. Donald Trump rozpoczyna w ten sposób swoją dwudniową wizytę w Irlandii. Prezydent odwiedzi stolicę kraju, pojedzie też do swojego ośrodka golfowego w Dunburg w hrabstwie Clare, gdzie odbywać się będzie turniej Irish Open. Amerykański prezydent ma spotkać się też m.in. z premierem Irlandii. Tematem rozmów będzie współpraca gospodarcza i kulturalna między oboma krajami. Oczekuje się też, że przed spotkaniem z szefem rządu Donald Trump odwiedzi w jej oficjalnej rezydencji prezydent Irlandii Catherine Connolly, wieloletnią krytyczkę amerykańskiego przywódcy. Polski Balet Narodowy i soliści najważniejszych teatrów Europy wystąpią wieczorem podczas gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie otworzy nowy sezon artystyczny, mówi dyrektor instytucji Boris Kudliczka.
3: To nie jest kolejna premiera baletowa czy operowa, ale że to jest specjalnie przygotowany wieczór na to, że ogłaszamy społeczności, jesteśmy z powrotem. Zakończyło się lato, zespoły wypoczęte wróciły, rozpoczynamy trasę 156 spektakli w tym sezonie. Także to jest ważne, żebyśmy stworzyli wieczór, który jest wyjątkową galą, jest zaproszeniem na czerwony dywan i wejście do Teatru Wielkiego.
1: Program gali został pomyślany jako przekrojowa podróż przez balet klasyczny i współczesny. Pojawią się fragmenty takich dzieł jak Dziadek do orzechów czy Śpiąca królewna, ale też współczesne choreografie. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP Kultura.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sobota dość pochmurna, ale miejscami w prognozach widać też słońce. Na południowym wschodzie i wschodzie zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 11-13 stopni na południowym wschodzie, 17-20 stopni na przeważającym obszarze kraju, do maksymalnie 21 na zachodzie.
4: Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: I mamy już 6 minut po godzinie 10. No i niespodzianka, zabieramy Państwa w kolejną podróż. A sporo ich było dzisiaj na naszej antenie. Była Szkocja, było wiele kontynentów w informacjach ze świata sportu. Między innymi też do Argentyny zaglądaliśmy. Ale teraz taka wycieczka krajowa nas czeka. Bo choć dla wielu z nas wakacje już się skończyły, no to zostają nam jeszcze, no miejmy nadzieję, te ciepłe weekendy, chociaż ich na razie nie widać. No ale trzymajmy za to kciuki. Dziś w programie Piękne Nieznane zabieramy Państwa na Żuławy. Dawniej pod wodą, a teraz można tam maszerować po prostu suchą stopą. To zasługa mennonitów i olendrów, z czego dzisiaj korzystają rolnicy, zbierając plony z najlepszych ziem w całym kraju. Tereny położone w delcie Wisły to najmłodszy zakątek w Polsce, nazywany często żywnościowym spichlerzem. I ponoć najlepiej odstawić samochód i wybrać inne środki lokomocji, żeby w pełni podziwiać te tereny.
7: Piękne, nieznane.
8: Żuławy trudno pomylić z jakimkolwiek innym zakątkiem Polski. To kraina szerokiego horyzontu, wolno płynących rzek, starych wierzb i domów podcieniowych, ale także najrzeźniejszych gleb w kraju. To również miejsce, które nie powstało przypadkiem. Przez stulecia było cierpliwie osuszane i zagospodarowywane przez kolejne pokolenia mieszkańców. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Państwa w podróż po Żuławach. tych dobrze znanych i tych, które potrafią zaskoczyć nawet mieszkańców Pomorza. A naszą wycieczkę rozpoczniemy tam, gdzie najlepiej poznać historię tej niezwykłej krainy, czyli w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. A o tej

0: O tajemnicach żuław opowie nam Łukasz Kępski, wiceprezes klubu Nowodworskiego. Z Gdańska albo z Warszawy najprościej dotrzeć tutaj samochodem. Wjeżdżamy na ekspresową siódemkę, a potem prosto do celu. Zjeżdżamy na węźle Nowy Dwór Gdański.
1: Pęk klucza, ale któryś musi pasować.
2: Udało się.
1: Udało się. To tutaj właśnie wiedza o żuławach, powiedzielibyśmy, zważywszy na ten teren, na którym się znajdujemy, płynie powoli, ale wręcz przeciwnie. Ona tutaj leje się szerokim strumieniem, prawda?
3: Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegokolwiek o żuławach, jeżeli chcemy zacząć je zwiedzać, jeżeli chcemy odkrywać je pod kątem historycznym, zrozumieć specyfikę tego regionu, no to niewątpliwie musimy zacząć od Muzeum Żuławskiego. Zresztą Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, a więc stolicy żuław. No, ciężko nie zaczynać zwiedzania od stolicy tego regionu, a stąd ruszyć w inne miejsca. Do pobliskiego Cyganka, odwiedzić wieś Marynowy, Tuje. Jeżeli ktoś chce pojechać w kierunku Gdańska, zatrzymać się w Mokrym Dworze, w Wiślinie, a więc zwiedzamy żuławy gdańskie. A jeżeli ktoś pojedzie w kierunku Elbląga, no to tam jest raj dla tych, którzy chcieliby, nie wiem, oglądać osadnictwo lenderskie, markusy. To jest coś pięknego, ale tutaj, tak na dobrą sprawę, te wszystkie informacje otrzymamy. Otrzymamy też pomoc, gdzie pojechać, jak zobaczyć, czym najlepiej dojechać, czy nie wiem, dopłynąć łódką na przykład, bo to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Z jednej strony mamy Wisłę, z drugiej strony mamy Nogat, do tego Zalew Wiślany, a na górze już Bałtyk. To też jest coś niesamowitego, że ta woda, rozumienie natury, rozumienie, w którym kierunku woda płynie, którędy wiatr wieje, ochronienie się przed tą wodą, ale wykorzystanie też jej potencjału życiodajnego, no ona zawsze dla żuławiaków stanowiła i moim zdaniem stanowić będzie ciągle niezwykle istotny element.
0: Żuławski Park Historyczny mieści się w budynku z niezwykłą przeszłością. Przed wojną działała tutaj serownia, później magazyn wojennych łupów, a dziś to miejsce, w którym przechowywana jest przede wszystkim pamięć o żuławach. A skoro już wiemy, skąd żuławy się wzięły, czas ruszać w drogę. Najlepiej tak, jak robiono to przed laty. Żuławską koleją dojazdową. A razem z nami Jarosław Lipiński, prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Dzień dobry. To na początek słowem o samej historii. Skąd w ogóle tory na żuławach się wzięły? To wszystko ma związek z tym, co miało miejsce w wieku XIX, czyli rozwój buraczanego przemysłu, byśmy powiedzieli, prawda?
4: Tak, dlatego że drogi wtedy nie były przejezdne. No w zasadzie były przejezdne, ale to był dość karkołomny wyczyn, żeby takie duże masy towarów przewozić tymi drogami, które wtedy tutaj były zbudowane. Więc powstała cała sieć żuławskiej kolei dojazdowej, która miała kilkaset kilometrów i ona była do przewozu płodów rolnych, ale także innych materiałów, ale oprócz tego woziła także pasażerów.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te buraki, o których wspomniałem, nie jest przypadkiem, prawda, że te tory no, wiodły między innymi do cukrowni, no bo Nowy Staw, no bo Cedry Wielkie, Pszczółki, nawet Dwór Gdański to swoją drogą. W zasadzie żuławy były naprawdę bardzo dobrze skomunikowaną siecią, bo te tory pojawiły się no, w wielu miejscowościach.
4: No nie tylko te, które pan wymienił, ale jeszcze docierała do Malborka, do Starego Pola przez mosty na Nogacie. Także to był dość rozbudowany system. Do prawie każdego dużego gospodarstwa była bocznica. Tych punktów ładunkowych było mnóstwo, a także tych cukrowni było mnóstwo małych. Zapomnieliśmy o ich istnieniu. Więc ta sieć to była w zasadzie tak jak teraz drogi.
1: A to wtedy wyglądało, prawda, jak taki mini parowóz?
4: No to były parowozy, tak. Natomiast no, jeśli chodzi o koleje wąskotorowe, to są różne. Są małe parowoziki, na przykład pracowały w cegielniach, ale są też dość potężne lokomotywy, które wyglądają jak normalnotorowe, jak się popatrzy z daleka, a się okazuje, że to jest też wąskotorówka.
1: No, mówi pan na przykład o takim składzie, na który teraz patrzymy? To miałoby wyglądać jak ten normalny parowóz? Pociąg?
4: No z daleka pewnie tak jest. Niektóre dzieci z Warszawy mówią zawsze, mamo, zobacz, metro jedzie. Ale oczywiście ten wagon motorowy i ten doczepny, on jest wyprodukowany dla kolei wąskotorowych w Polsce. To są rumuńskie pojazdy, ale oprócz tego mamy doczepione też wagony odkryte. To są akurat polskiej produkcji. No i myślę, że te wagony odkryte są akurat największą atrakcją dla wszystkich. Można z nich podziwiać widoki, wiatr wieje we włosach. No ale oczywiście jak jest za zimą, zimno, no to można przejść wtedy do tego wagonu krytego. Na pasie nadmorskim, no to pociągi jeżdżą w tej z powrotem przez cały dzień.

0: układ jazdy i zaplanowanie podróży, można sobie wejść na naszą stronę internetową kolejżuławska.pl i tam są wszystkie niezbędne informacje, bo przystanków jest bardzo dużo, więc nie można też tak powiedzieć, że odjeżdża o tej godzinie, o tej przyjeżdża, no bo my jeździmy jak SKM-ka, nie jedziemy z punktu A do punktu B i z powrotem, tylko po prostu po drodze można wsiadać i wysiadać, gdzie się ma ochotę.
1: Skąd jesteście?
2: Z Nowego Dworu.
1: A, czyli stąd, okej. Okay. Tak. To macie w takim razie doświadczenie?
2: No, na pewno ominięcie korków wszelkich. No, zawsze można popodziwiać troszkę to, co się wkoło nas dzieje. Spędzić czas z rodziną, tak, a nie gdzieś tam za kierownicą. Dlatego tu jesteśmy i wyruszamy sobie do Stegny.
1: I co będzie?
2: Spacer, las, lody, obiad i do domu.
3: Dużo świeżego powietrza, fajnie zaczerpnąć, jak jesteśmy na otwartym wagonie i fajnie spędzić czas po prostu z rodziną.
1: Dobra, a was, mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, jeszcze w ogóle zachwyca ta atrakcja, czy traktujecie ją tylko i wyłącznie jako środek transportu?
3: Jedno i drugie.
1: Skąd państwo przyjechali?
4: Z Dąbrowy Górniczej.
1: O, z Zagłębia. Kawał drogi w takim razie mieliście.
4: Kawał drogi.
1: Specjalnie dla tej atrakcji, dla Żuławskiej Kolei Dojazdowej?
4: Z innymi. Jest kolejka w Rudach. No i tutaj akurat nie byliśmy jeszcze na Żuławskiej Kolei, więc postanowiliśmy, że się przejedziemy dzisiaj.
1: Testerzy?
4: Nie, po prostu z ciekawości.
1: Tutaj krajobraz zupełnie inny niż tam u was. Płasko jak po stole.
4: To znaczy, są ciekawe obiekty, między innymi jest most obrotowy w Rybinie, czy właśnie, czy Stegna Gdańska, czy Sztutowo, czy prawy brzeg Wisły. Tam zobaczymy Gdańsk z daleka, więc będzie fajnie.
1: Ta wąskotorówka w Polsce generalnie zanikła. To taki unikat na skalę Polski.
5: No zdecydowanie. Tam historycznie to przecież ten pociąg jeździł do Gdańska z przeprawieniem się przez Wisłę. No zapewne tamtego odcinka już się nie da odtworzyć, ale cieszmy się z tego, co pozostało.
6: Do zobaczenia, jak coś.
1: Wąskotorówka nie należy do najszybszych środków transportu i bardzo dobrze, tutaj przecież nikt się nie ściga. Trasa prowadzi przez pola, wsie i kanały, a po drodze pozwala nacieszyć oczy krajobrazem, którego z okien samochodu po prostu się nie zobaczy. Z Nowego Dworu Gdańskiego można dojechać między innymi do Stegny, Sztutowa czy Mikoszewa. My wysiadamy jednak już na pierwszym przystanku w Cyganku Żelichowie, bo właśnie tam stoi jeden z najbardziej charakterystycznych domów na całych Żuławach. Dom podcieniowy Mały Holender sam w sobie jest ciekawą historią. Został przeniesiony do Żelichowa z miejscowości Jelonki, niedaleko Pasłęka. Na taką operację zdecydował się prezes klubu nowodworskiego Marek Opic. Tam dom niszczał, tutaj zyskał nowe życie.
7: Mały Holender dlatego, ponieważ tu niedaleko była knajpa, która się nazywała Mały Holender. Już po wojnie nie funkcjonowała. No i też te wszystkie związki pokazuje z Niderlandami, także stąd ta nazwa.
1: Niektórzy stawiają sobie w ogrodzie skrzata krasnala właśnie ogrodowego. Pan postawił dom, transport 18-wiecznego obiektu. Musi być skomplikowany, począwszy od kwestii chociażby konserwatorskich, a na samym transporcie, na logistyce kończąc.
7: Wbrew pozorom to tak strasznie brzmi, przenieść dom. Dzisiaj już może są na ten temat opracowania różnego rodzaju i takich realizacji jest kilka i w skansenach i prywatnie. Myśmy wtedy, można powiedzieć, uczyli się trochę na błędach, dlatego założyliśmy sobie dłuższy czas całej realizacji i bywało, że na parę miesięcy budowa stanęła, bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie rozwiązania powinny być zastosowane. Już nie mówiąc o tym, że czekało się na odpowiednie elementy drewniane, bo to też nie było proste. Dzisiaj też jest kłopot ze zdobyciem odpowiednich przekrojów i długości, bo tutaj potrzebne są takie 10-metrowe belki na przykład na podwalinę.
1: A ten charakterystyczny element, ta wysunięta część na filarach, w tym przypadku 5 zdaje się, prawda? Do czego to służyło?
7: Różne są teorie, ale ta najbardziej prawdziwa to jest taka, że to był spichlerz. Na Żuławach to przyjęło się dlatego, bo też trzeba powiedzieć, że domy podcieniowe można w całej Europie spotkać i w Polsce, ale w takim nagromadzeniu jak na Żuławach nigdzie. Domy były sytuowane wschód-zachód, więc część południowa i część północna była dość mocno zaznaczona, czyli na tej części północnej było zawsze trochę chłodniej, na tej południowej cieplej. Więc ta cyrkulacja powietrza była dużo większa. Dzięki temu na górze ziarno się świetnie przechowywało. Poza tym można było sobie też wozem wjechać i do góry od razu

0: wrzucać worki te, które miały być tam przechowywane. Podcień wtedy był takim elementem prestiżu. Został jako taka konstrukcja pokazująca bogactwo gospodarza. Tutaj jest właśnie taki zamek, który trzeba lekko podważyć taką dźwignię. O, w ten sposób.
1: To chyba mechanizm też z któregoś nie wiadomo którego wieku.
0: Tak, myśmy go tutaj zostawili, ale zamykamy na magnes. Nie widać tego. No i tu też widać całą historię, można powiedzieć, tych drzwi, bo tutaj gdzieś tam to jest początek, to jest najwcześniejszy sposób zamykania na taki skobel. Tutaj już zamek taki skrzynkowy, taki ładniejszy.
1: To nawet jakieś rygle chyba.
0: A to jest takie zamknięcie, którego my też używamy.
1: Najprostsze.
0: Tak jest. Plus alarmy różne i tak dalej, ale to współczesne. To jest wielka sień, o tak można powiedzieć. Czyli ta sień reprezentacyjna. My tu mamy sklepik, ale to było takie pomieszczenie, które miało robić największe wrażenie. Tutaj były najpiękniejsze tapety, jakieś pierwsze meble, skrzynie, które pokazywały bogactwo. Wielka izba to jest po prawej stronie największe pomieszczenie, które na co dzień nie było użytkowane, tylko kiedy przyjeżdżali goście, to tam ich kładziono spać, ewentualnie tam się odbywała jakaś biesiada. I może przejdźmy tam, to od razu pokażę.
1: Jakbyśmy się przenieśli do jakiegoś poprzedniego stulecia, to na pewno, a może i lepiej.
0: Tak, z biegiem czasu różnie przebudowywano te domy. Myśmy tutaj na dole naliczyli 18 pomieszczeń. Dzisiaj jest zaledwie ich 6 i tak pierwotnie dom był budowany i tak wykorzystywany. Przede wszystkim te ziemie idealnie nadawały się na pastwiska i ta urodzajna ziemia, też to zalewanie pewnych obszarów powodowało żyzność tej ziemi i soczystość trawy, skład odpowiedni, te uprawy trawy powodowały, że idealnie tutaj się rozwijała hodowla bydła. A jak hodowla bydła, to nie tylko na mięso, ale i też mleczna. I można powiedzieć, już od czasów krzyżackich wiemy, że tu były sery podpuszczkowe produkowane na Żuławach, początkowo w gospodarstwach. Każde gospodarstwo tak naprawdę, jeżeli miał krowę, wiadomo, no to krowa, mleko i w razie czego też jałówki i mięso, więc taki bardzo ważny element gospodarczy. Też trzeba pamiętać, że mleko jest bardzo nietrwałym produktem, a zrobienie z tego sera czy twarogu i potem go wysuszenie powodowało, że można było zachować na dłużej to dobro. Dopóki nie wynaleziono chłodzenia, to przechowywanie odbywało się właśnie w małych gospodarstwach, gdzieś albo w piwnicy, albo nawet w zimnej izbie, gdzieś tam. I na wiosnę bardzo często w różnych pamiętnikach, opisach jest taka informacja o tym, że sprzedawano ten ser.
1: Pociąg nam odjechał. Na kolejny nie będziemy czekać, więc przesiądziemy się na łódź motorową i w Żelichowie, i w Tujsku, i w Nowym Dworze Gdańskim, i w Rybinie, wszędzie praktycznie znajdziecie przystań albo mały pomost, gdzie można się zatrzymać i przesiąść się właśnie na łajbę. Czy kajak, czy taka łódź to doskonały środek transportu po pętli żuławskiej właśnie dla tych widoków. Co roku na Żuławy przyjeżdżają setki turystów z całej Polski. Wynajmują tak zwanego housebota, czy inaczej pływający dom i przemierzają Żuławy wzdłuż i wszerz. A panowie to skąd?
2: My jesteśmy spod Łodzi.
1: Kawał drogi.
2: Kawał drogi. Będziemy pływać. Mamy tutaj łódeczkę i sobie popływaliśmy tutaj po Mierzei.
1: Nie byle jaką, 200 koni widzę.
2: No, jest solidna, jest.
1: W Osłonce się spotykamy z motorowodniakami. Kawał drogi słyszałem.
3: Z Warszawy. Ale generalnie nas przewieźli na jeziorak, a stamtąd żeśmy wodą sobie ruszyli tutaj.
1: Czyli z Iławy na Żuławy.
3: Tak. No tutaj praktycznie będziemy kończyli. No i co dalej? No i podziwiamy. Jeszcze tutaj nie byliśmy, zasię poza wycieczkami takimi lądowymi, tak, samochodowymi, ale łódką pierwszy raz.
1: No i jak wrażenia?
3: No to trzeba się zastanowić, bo częściowo ta trasa bardzo ciężka, skomplikowana, a tu już same Żuławy, no to już tak ładne, no lepiej to wszystko zorganizowane jest. No jest dobrze oznaczony w miarę ten szlak wodny.
1: A skąd państwo?
4: W ogóle to z Warszawy, z Zalewu Zajrzyńskiego. Do Iławy przyciągnął nas oczywiście przewoźnik na kółeczkach i od Iławy płyniemy tutaj kanałem Elbląskim. Mamy w planie zaliczyć Gdańsk. Kanał Elbląski jest bardzo kłopotliwy do przejścia na samym początku do pierwszej pochylni. Tu jestem trochę zawiedziony, wyobrażałem sobie, że będzie to bardziej takie, no spokojniejsze jak na człowieka. No, w ogóle to ja mam w granicach 70 lat i myślałem, że tak będzie spokojniej jak tutaj na na rzece, jak na nogacie i w ogóle to bardzo ekstremalnie. No, trochę przerażony lekko i lekko przestraszony.
1: Ale też rozumiem, że to nie jest przypadkowa wycieczka, że pewnie z motorowodniactwem wcześniej miał pan do czynienia.
4: Motorowodniactwem to mam do czynienia w granicach 6 lat. Ze względu na, jak wspomniałem, wiek przeszedłem z żeglarstwa.

0: Państwa od 1985 roku.
1: No to jest doświadczenie.
0: No raczej, no doświadczenie jak doświadczenie, ale z powodu wieku, z powodu tego, że no nie mam siły już ciągać tych linii, jak to mówię.

0: marszu do wieży triangulacyjnej. O tym odkryciu sprzed lat rozmawiam z Jackiem Grossem, geodetą i byłym starostą, który przyczynił się do wpisania Marzęcina na karty rekordów naszego kraju. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Czy można w takim razie powiedzieć, że Polska ma własne dno?
1: No myślę, że to jest sformułowanie, które ma swoje uzasadnienie. Jednym z elementów, które się wyróżnia i którymi się szczyci, to jest najwyżej położony punkt i najniżej położony punkt. Także myślę, że gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Marzęcino, może się szczycić tym, że ma najniżej położony punkt w Polsce.
0: No właśnie, skoro mówimy o czymś naj, grzechem byłoby nie powiedzieć o tym, skoro ten punkt najniżej położony mamy właśnie na Żuławach. Chcę dopytać, skąd tak naprawdę wziął się pomysł na to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego będzie ten najniższy punkt. Na Żuławach on i tak się znajdował, tylko że w Raczkach Elbląskich, a tym razem w Marzęcinie.
1: Historia 2013 rok, w tym roku się zaczęła, z inicjatywy mojego przyjaciela Edmunda Łabieńca, który był nauczycielem historii w szkole w Marzęcinie, pasjonatem historii, turystyki. Także te tereny bardzo dobrze znał. I kiedyś analizując stare mapy, doszedł do wniosku, że ten obszar, w którym w tej chwili znajduje się najniższy punkt, był to teren zalewowy i tu jeszcze wrócę do II wojny światowej, do czasów budowania wałów i odgrodzenia tego obszaru, był to jeszcze obszar Zalewu Wiślanego. W pierwszej połowie lat 40., czyli w czasie, gdy na świecie szalała wojna, siłami więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof wybudowano groble, czy też wał, i ten obszar po prostu osuszono. I Edmund, analizując tę mapę, no doszedł do wniosku, że warto by to sprawdzić. Ja całe życie zawodowe byłem geodetą, no i dokonywaliśmy pomiarów również wysokościowych i rzeczywiście było takie podejrzenie, że tam może występować punkt niższy niż oficjalnie uznany za najniżej położony w Polsce. Poświęciliśmy kilka dobrych dni na pomiar. Pierwszego dnia pomiaru już nam zaświtało przekonanie, że coś z tego może być, bo rozstawiając instrumenty, dokonując pierwszego pomiaru, no wyszła rzędna minus 1,95, jak dobrze pamiętam, czyli już niżej niż oficjalnie uznany.
0: No, przypomnijmy, ile w Raczkach Elbląskich było?
1: Minus 1,8 poniżej poziomu morza, z tym, że to była wartość uznana w pierwszym roczniku statystycznym. Jak potem dokonywaliśmy takiej kwerendy, skąd się wzięła ta wartość, skąd się wzięła ta rzędna, tak do końca nikt tego nie wiedział. No przypuszczam, że jak tworzono pierwszy rocznik statystyczny, to trzeba było tą rzędną podać i w Raczkach Elbląskich taka rzędna na pewno była. Natomiast nie było to poprzedzone na pewno takim poszukiwaniem czy stwierdzeniem, że ten punkt jest najniżej położony w Polsce. To jest raz. A dwa, być może kiedy ten punkt został utworzony czy wskazany na tym obszarze, o którym ja mówię, bo pamiętajmy, że ten obszar po wojnie został zalany, bo wycofujące się wojska niemieckie to wysadziły przepompownie, wysadziły wały, także ten obszar był zalany i zanim on został osuszony, trwało to kilka lat i być może w tym czasie nie stwierdzono, nie sprawdzono, nie dokonywano pomiarów na tym właśnie obszarze.
0: Właśnie o to chciałem dopytać. Pan jest geodetą, więc będzie doskonale wiedział, czy możliwa jest taka sytuacja, w której, nie wiem, jeszcze w czasach II wojny światowej albo przed, tam wcale nie było tego najniższego punktu w Polsce, dopiero, nie wiem, ruch ziemi, czy właśnie ta sytuacja po zalaniu tych terenów sprawiła, że tam się ten większy dół utworzył?
1: No raczej wynikało to z tego, że ten obszar przed II wojną światową był po prostu dnem Zalewu Wiślanego i nie był to grunt, po którym można było stąpać. Natomiast po osuszeniu, no ten najmłodszy zakątek Polski powstał i no, ten punkt tam się po prostu znajduje, z tego to wynika. Nie sądzę, że to były jakieś ruchy górotwórcze. A jeszcze wrócę do tej procedury, bo jak myśmy dokonali tego odkrycia w 2013 roku, wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po to, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Okazało się, że nie ma tak jakby procedury uznawania takiego punktu. No bo no, to trzeba było stwierdzić na przykład, czy to jest depresja naturalna. Czyli, że no, nie było tam jakichś działań antropogenicznych, czyli że ktoś, mówiąc kolokwialnie, tam nie wykopał jakiegoś dołka.
0: Skoro mówimy o sytuacji bez precedensu, to pan w zasadzie wymyślił, jakby tutaj oznaczyć najniższy punkt w Polsce, no bo w przypadku szczytów Wiemy doskonale, jak sytuacja wygląda. Stawia się krzyż i sprawa załatwiona. No, w przypadku najniższego punktu pewnie tak łatwo nie było.
1: Powiem panu, że jak zrobiło się głośno, było kilka propozycji upamiętania.

0: Uwzględnienia tego punktu i jedną z propozycji było właśnie postawienie wieży triangulacyjnej. Pomysł moim zdaniem bardzo dobry. Ta wieża ma wysokość kilkanaście metrów, bo około 10 metrów ma ten sam trójnóg, plus tam jest taki sygnał, chyba 1,5-metrowy.
1: To przypomnijmy, jak trafić na ten najniższy punkt w Polsce.
0: Dojazd jest bardzo łatwy, bez oznaczony wzdłuż dróg powiatowych. Z Nowego Dworu jadąc w kierunku Marzęcina, z Marzęcina w kierunku Osłonki i w pewnym momencie jadąc do Osłonki trzeba skręcić w lewo. Drogą około 1 km jest oznaczony na Google Maps, także tam można trafić lub kierując się takimi znakami, które są postawione przy drogach.
1: Żuławy najlepiej poznaje się powoli, bo właśnie wtedy można dostrzec to, co z perspektywy głównej drogi najłatwiej przegapić. Dzisiejsza propozycja to była rzecz jasna tylko jedna z wielu możliwych tras po tych depresyjnych terenach. Resztę najlepiej dopisać już samemu, do czego gorąco zachęcam. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
2: Piękne nieznane. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Po 12 w TDI. Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą, system ma zostać uproszczony. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Chodzi do niej jedna uczennica, zajęcia prowadzi jedna nauczycielka i to działa. Zmiana pracy po 40? Dlaczego nie? W nowe życie wchodzimy z dużym doświadczeniem. O tym porozmawiam z ekspertką, która nie boi się zmian. Socjolożką, która kiedyś prowadziła hotel, a wcześniej była radiowcem. Tylko dobre informacje. Po 12. Jeremia Mrożek. Zapraszam.
10: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11.05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja.
11: Mamy 33 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 i tak jak Państwu obiecałem, już kilka dobrych chwil, w zasadzie godzin temu w porannym programie Polskiego Radia 24 wracamy teraz do tematu wydarzeń, dramatycznych, tragicznych wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych sprzed 25 lat.
2: Komentarz.
11: A razem z nami jest pani dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas. Dzień dobry pani doktor.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Czy można powiedzieć, ja zacznę trochę tak ogólnie naszą rozmowę, ale czy można powiedzieć, że

0: 11 września 2001 roku był takim momentem, w którym świat musiał na nowo zdefiniować w ogóle pojęcie bezpieczeństwa?
1: Samego bezpieczeństwa może nie, natomiast z całą pewnością musiał kompletnie zredefiniować to, co uważa za źródła zagrożeń dla tego bezpieczeństwa. W tym sensie, że mam wrażenie, że cel pozostał ten sam, jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa, czyli budowanie takiego stabilnego środowiska, w którym możemy się rozwijać i możemy budować. Natomiast źródło rzeczywiście zmieniło się zupełnie z takiego oczekiwania i obawy przed innymi państwami. Przeszliśmy do świata, w którym to aktorzy niepaństwowi stali się tym największym zagrożeniem, przynajmniej w naszym oglądzie.
0: To teraz ta perspektywa 25 lat i te zmiany, które zaszły w systemach bezpieczeństwa właśnie w dostrzeganiu różnego rodzaju zagrożeń. Co z perspektywy tych lat okazało się w pani ocenie, w pani opinii najważniejszą zmianą? Nowe procedury, nowe uprawnienia służb, czy przede wszystkim może zmiana naszego sposobu myślenia w ogóle o zagrożeniach?
1: Wskazałabym z tych trzech zaproponowanych przez pana redaktora tę ostatnią, dlatego że ona wpływa na wszystkie pozostałe obszary dyskusji o bezpieczeństwie. W chwili, w której zmieniliśmy się my jako społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa zachodnie, z takich społeczeństw skupionych na rozwoju, społeczeństwa skupione raczej na strachu, nagle okazało się, że jesteśmy znacznie bardziej skłonni do wyrażania zgody właśnie na poszerzanie zakresu kompetencji służb, na wprowadzanie rozmaitych technologii, które mają służyć bezpieczeństwu, no ale jednocześnie krążą gdzieś na granicy naszej prywatności i naszego swobodnego poruszania się, czy też swobodnego podróżowania, gdybyśmy spojrzeli na przykład na zmieniające się procedury na lotniskach.
0: A to tych lotnisk dotknijmy, bo wtedy w 2001 roku podczas tego zamachu 4 samoloty przez terrorystów zostały uprowadzone, 3 dosięgnęły swoich celów, znaczy swoich, tych, którzy terroryści sobie zaplanowali. Natomiast same lotniska, same loty, jak to wszystko się zmieniło, jeżeli porównamy podróż samolotem przed 11 września 2001 roku z tym, co znamy dzisiaj?
1: Z takich najbardziej dotykalnych zmian, które obserwujemy, no to oczywiście są wymuszone poprzez kontrolę bezpieczeństwa znacznie dłuższe okresy oczekiwania na lotniskach. Znaczy my już dzisiaj wiemy, że nawet podróżując na niedużej wewnątrzeuropejskiej trasie musimy się zjawić na lotnisku 2 godziny wcześniej, bo wiadomo, że czeka nas kolejka do sprawdzenia na tych punktach, które monitorują bezpieczeństwo. Na pewno zmieniły się również zasady dotyczące tego, co nam wolno, czego nie wolno wnieść. Pewnie bardziej długoterminowo, znaczy właściwie bardziej w szerszej nieco perspektywie zmieniło się także to, że ze znacznie mniejszą swobodą można zmienić właściciela biletu. To znaczy to, że my deklarujemy, że będziemy lecieć, bezpośrednio przekłada się na to, że trafiamy na listy pasażerów, którzy są sprawdzani i monitorowani, że funkcjonują w ogóle te listy osób, które na pokład samolotu nie zostaną wpuszczone, więc taka na przykład podmianka na godzinę przed lotem właściwie tak naprawdę już w tej chwili w ogóle nie wchodzi w rachubę.
0: A co można było zabrać na przykład na pokład samolotu, czego dzisiaj zabrać nie wolno?
1: Och, można było na przykład kiedyś na pokładach samolotów palić, co pewnie oznacza, że można było bezpiecznie zapalniczkę zabrać. Dzisiaj nie zabierzemy ze sobą zapalniczki benzynowej, nie zabierzemy ze sobą na niektórych lotniskach przynajmniej nadal butelki z płynem, czy też pojemnika z płynem większej niż 100 ml, a nawet jeżeli ma poniżej 100 ml, to i tak musimy ją umieścić w oddzielnej, przezroczystej torebce. Nie zabierzemy ze sobą żadnych ostrych przedmiotów, mamy coraz więcej ograniczeń dotyczących, chociaż te pewnie bardziej ze względów technicznych niż jakichkolwiek innych, sposobu przewożenia, na przykład powerbanków, które, co jest zmianą, która zaszła w ciągu ostatniego roku, z bagaży rejestrowanych nagle obowiązkowo trafiły do bagaży podręcznych.
0: Ale to wtedy w 2001 roku nikt nie myślał o tym zagrożeniu, które może wynikać właśnie z porwania samolotu, czy służby na przykład patrzyły w zupełnie innym kierunku, to znaczy wcześniej na przykład można było zakładać, że porywacz jednak będzie chciał coś wynegocjować, a nie użyć tego samolotu jako no, lecącej i żywej, biorąc pod uwagę też pasażerów, bomby.
1: Tak, myślę, że to jest jedna z najważniejszych zmian w samym terroryzmie z kolei. Istnieją takie koncepcje mówiące o tym, że te starsze fale terroryzmu to były fale terroryzmu, czyli tych takiego terroryzmu.

0: na przykład nacjonalistyczno-separatystycznego, nacjonalizmu antykolonialnego, anarchistycznego wcześniej, to były takie terroryzmy, które potrzebowały trzeciego gracza w tej rozgrywce rząd versus terroryści. Czyli mieliśmy rząd, który próbowaliśmy do czegoś zmusić, grupę terrorystów, która zmuszała, i jednocześnie społeczeństwo, które trzeba było zachować w jakiejś takiej co najmniej neutralności, żeby nas nie znienawidziło, bo to społeczeństwo mogło wywrzeć nacisk na rząd, albo ten rząd wymienić po prostu w wyborach, żeby terroryści mogli zrealizować swoje cele. Ten terroryzm najnowszej fali, ten, z którym borykamy się od 2001 roku, to jest terroryzm, który nie chce zmieniać systemu, nie chce go modyfikować. On chce go zniszczyć, zaorać ziemię i posolić, a potem zbudować coś od nowa.
1: Ale to trochę na marginesie, ale myślę, że to też temat niezwykle ważny, istotny w naszej rozmowie. To znaczy, jak ten terroryzm i grupy terrorystyczne zmieniły się od 2001 roku? No bo wtedy tą najbardziej znaną po zamachach z 11 września była Al-Kaida. Teraz o Al-Kaidzie praktycznie nie słyszymy. Czy to znaczy, że tej grupy terrorystycznej nie ma? Może ona przekształciła się w jakąś inną, a może na jej miejscu po prostu wyrosło na przykład Państwo Islamskie?
0: Myślę, że tutaj trudno by było mówić o bezpośredniej spuściźnie pomiędzy akurat tymi dwiema organizacjami, natomiast z całą pewnością pewne jest, że natura nienawidzi próżni, w związku z tym tam, gdzie zmalały zdolności operacyjne Al-Kaidy i jej zdolność do działania, no bo przecież Al-Kaida i jej członkowie, mechanizmy funkcjonowania, finansowania były przedmiotem globalnej wojny z terroryzmem i globalnego polowania. Tam pojawiło się miejsce na inne organizacje terrorystyczne, które częściowo wyłoniły się z tej sieci bardzo szerokiej, którą Al-Kaida była, bo pamiętajmy o tym, że to jest jedna z najważniejszych, najbardziej charakterystycznych cech tego terroryzmu również po 2001 roku, że tu nie mówimy o pojedynczych organizacjach. Mówimy o pewnej sieci współpracujących ze sobą, prawie tak jak w korporacyjnej franczyzie. Organizacji, które współdzielą ideologię i flagę, ale tak naprawdę mogą mieć zupełnie inne lokalizacje, zupełnie inne zdolności operacyjne.
1: Wracając do tych wydarzeń konkretnie z 11 września 2001 roku, zastanawia mnie też to, jak wyglądała wtedy reakcja samych służb na to, co się wydarzyło. Czy to było zaskoczenie i szok dla służb amerykańskich i w ogóle służb na świecie? No bo myślę, że wszyscy obserwowali te wydarzenia, no w cudzysłowie, z zapartym tchem, no ale były one wstrząsające. Pytanie, czy dla służb to była nauka, nauczka na przyszłość? Jak zareagowano wtedy? Czy reagowano natychmiast? Czy to było wszystko, albo rodziło się te reakcje w dużym chaosie?
0: Zdecydowanie rodziły się w dużym chaosie. Znaczy, są takie koncepcje, które mówią o tym, że skala tego zamachu z 11 września zaskoczyła samych terrorystów, że nikt się nie spodziewał, że ta konstrukcja nośna, na której zbudowane były dwie wieże, po prostu się poskłada jak domek z kart i że ta skala ataku była absolutnie przytłaczająca, nie tylko z punktu widzenia zaatakowanych, ale też atakujących. To ma pewien sens, nawet jeżeli pomyślimy o tym, że ktokolwiek miałby spróbować przeprowadzić atak groźniejszy niż ten na dwie wieże. To jest naprawdę bardzo trudne, w sensie poprzeczka od samego początku została postawiona niezwykle wysoko. I tak tego chaosu było bardzo dużo, między innymi ze względu na to, że nawet te doświadczenia, które mieliśmy z przeciwdziałaniem terroryzmowi, to były właśnie doświadczenia z przeciwdziałaniem temu terroryzmowi, który chciał zmieniać system, a nie go niszczyć. Bardzo trudno jest przestawić się na przeciwdziałanie takiej organizacji, której członkowie są gotowi do poniesienia męczeńskiej śmierci. Bardzo trudno jest infiltrować na przykład szeregi organizacji, która rekrutuje w zamkniętym zbiorze, zarówno pod względem etnicznym, językowym, jak i religijnym. Więc wszyscy, cały świat uczyliśmy się w bardzo dużym pośpiechu, no i popełniając po drodze całkiem sporo błędów, jak wskazuje współczesna historia Europy, liczba zamachów, które tu się jednak odbyły, z tej czwartej fali ekstremizmu religijnego.
1: O tych zamachach jeszcze sobie porozmawiamy, o tym też, jak zmieniały się chociażby te podróże lotnicze, do nich jeszcze będziemy wracać. Natomiast czy wtedy też narodziła się w pewien sposób taka zasada warstwowości zabezpieczeń na chociażby lotniskach? No bo z jednej strony jako pasażerowie możemy narzekać, że nie możemy zabrać tego czy tamtego do naszego bagażu, że ten bagaż musi mieć określoną wielkość, że musimy czekać w kolejce, bo mamy skanery bezpieczeństwa różnego rodzaju itd.

0: dalej i tak dalej. Czy rzeczywiście to bezpieczeństwo w tym momencie, czy po 2001 roku zaczęło być budowane warstwowo tak, aby w sytuacji, kiedy jedno zabezpieczenie zawiedzie, żeby były inne, które nie pozwolą dopuścić do tej automatycznej, powiedzmy, katastrofy wtedy?
1: Myślę, że nakładanie tych kolejnych warstw wynikało w znacznej mierze z tego, czego się uczyliśmy i powoli dowiadywaliśmy. Przecież zaczynaliśmy od budowania tych baz, które są bazami nazwisk pasażerów, z angielska nazywanymi Passenger Name Records, które zostały wprowadzone przez Stany Zjednoczone, a potem zaadaptowane całkiem sporo lat później przez Unię Europejską. Ale te rozwiązania, które na przykład mówią, że nie wolno ze sobą zabrać więcej niż 100 ml płynu, wynikają nie z zamachów 11 września, wtedy nikt się nie posłużył żadnym płynem. Wynikają to z kolejnych...
0: 2006 rok, o ile się nie mylę.
1: Dokładnie tak. To jest zresztą jeden z istotniejszych problemów z tym, w jaki sposób terroryzm nam zagraża. To znaczy my bardzo często działamy reaktywnie, czyli terroryści próbują jakiejś nowej metody, a my potem post factum próbujemy zbudować system bezpieczeństwa, który by na tą metodę reagował. Ta największa sztuka w przeciwdziałaniu terroryzmowi to jest wyobrażanie sobie niewyobrażalnego, jak to nazywają Amerykanie, i próba przewidywania i wyprzedzania tego, co terroryści albo jakikolwiek inny aktor działający w złej wierze że mógłby zrobić, żeby zagrozić bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.
0: A to rzeczywiście poszło w tym kierunku? Czy cały czas zabezpieczenia różnego rodzaju, czy to na lotniskach, czy w innych sektorach wrażliwych na ataki terrorystyczne, działają jednak reaktywnie?
1: W olbrzymiej mierze działają reaktywnie, no bo muszą reagować na nowe taktyki i nowe metodologie działania terrorystów, ale tak, z całą pewnością są również jednostki analityczne, które zajmują się próbami przewidywania nieprzewidywalnego, czy też oczekiwania na tego czarnego łabędzia, którego nikt się nie spodziewa. Amerykańskie Narodowe Centrum Kontrterrorystyczne, czyli NCTC, powołało w ogóle taką specjalną komórkę analityczną, która dokładnie tym się zajmuje, próbami wyobrażenia sobie tego i wyprzedzenia w pewnym sensie innowacyjności terrorystów.
0: Jeżeli chodzi o tą innowacyjność, to wróćmy do tych 100 ml płynów, o których też pani wspominała w naszej rozmowie, bo to się wzięło właśnie z tej próby zamachu 2006 roku. Wtedy brytyjskie służby ogłosiły, że udaremniły spisek, w którym zamachowcy chcieli zniszczyć 7 samolotów lecących przez Atlantyk, używając płynnych materiałów wybuchowych ukrytych w butelkach po napojach. No więc jeśli ktoś miał wątpliwości, dlaczego to jest te 100 ml, no to teraz już jest w zasadzie to wszystko jasne. Natomiast czy po 25 latach ograniczenie płynów do 100 ml nadal, no w zasadzie nie 25, 25 od 2001 roku, 2006, to już mamy trochę mniej tych lat, natomiast czy nadal ma to sens z punktu widzenia bezpieczeństwa, no czy jednak technologia pozwala już na odejście od takiego rozwiązania, no bo mamy takie skanery, które chociażby tworzą trójwymiarowy obraz zawartości bagażu.
1: Tylko że trójwymiarowy obraz zawartości bagażu nie pozwoli na przeprowadzenie analizy chemicznej płynu w butelce. W związku z tym ja bym akurat w wypadku tego płynu i tego, że z jakiegoś powodu służby nadal uważają, że to może stanowić zagrożenie, to bym jakoś im mimo wszystko wybaczyła. Myślę, że jak tylko się okaże, że można skrócić i uprościć te procedury, to tak się stanie, ale biorąc pod uwagę, że naprawdę bardzo trudno jest rozpoznać płyn w zamkniętym pojemniku, niezależnie od tego, jak doskonały sprzęt obrazujący się posiada, to myślę, że powinniśmy się pogodzić z tym, że nie będziemy mogli więcej niż 100 ml perfum na przykład zabrać na pokład samolotu.
0: A skąd wzięły się skanery na przykład całego ciała?
1: Z tego między innymi, że przemyślność terrorystów sprawiła, że wykorzystują rozmaite taktyki, które były stosowane także przez ugrupowania gerilli w walkach miejskich, czyli przyczepianie do siebie rozmaitych niebezpiecznych przedmiotów albo substancji, z tego, że no, moglibyśmy oczywiście poddawać każdego pasażera kontroli osobistej i kazać mu się rozbierać do naga, ale pomijając straszliwe naruszenie prywatności, spowodowałoby to, że pewnie musielibyśmy przybywać na to lotnisko 8 godzin wcześniej. Więc żeby upewnić się, że ktoś nie ma na sobie na przykład przyczepionych ładunków wybuchowych albo nie próbuje przenieść powiedzmy jakiegoś kompozytowego noża albo kompozytowej broni, czyli takiej, która nie zawyłaby na wykrywaczu metali, bo nie jest zrobiona z metalu, stosuje

0: stosujemy inne metody wykrywania.
1: Mówiła Pani o tym, że taka kontrola, kiedy pasażer musiałby się do naga rozebrać, no to mało komfortowe by było i duże naruszenie prywatności. Ale tak się zastanawiam przy tej okazji, gdzie dzisiaj przebiega granica między skutecznym bezpieczeństwem, zapewnieniem tego bezpieczeństwa, a zbyt daleko idącą kontrolą obywatela?
0: Nie ma takiej granicy, to znaczy nie da się jej wyznaczyć. Ta granica to jest wiecznie wyszukiwana i wiecznie poszukiwana granica w ogóle pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem, która jest kształtowana codziennie, właściwie każdego dnia i zależna nie tylko od stopnia zagrożenia i technologii, którymi dysponujemy, ale także naszej gotowości jako społeczeństw na ponoszenie ryzyk w imię zachowania wolności. Znaczy przecież te przepisy, które zostały wprowadzone powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, państwie, które szczyciło się zawsze olbrzymim szacunkiem dla indywidualnych wolności, które zostały wprowadzone przepisami ustawy Patriot Act, to były przepisy, na które nie tylko zgodziło się amerykańskie społeczeństwo, ale zgodziło się wręcz z entuzjazmem. To nasz lęk wyznacza w pewnym sensie granice tego, jak daleko rząd czy służby będą mogły pójść pod sztandarem zapewniania nam bezpieczeństwa.
1: A w takim razie jak zmieniło się nasze codzienne zachowanie i czy w ogóle się zmieniło? Ja mówię zarówno patrząc na krajowe polskie podwórko, jak i przede wszystkim może Stany Zjednoczone. To znaczy, czy to, co, na co patrzymy, co zgłaszamy służbom, jak reagujemy na coś, co wydaje nam się podejrzane, czy to się zmieniło, czy mamy w głowie coś takiego, że jeśli coś widzimy, to warto o tym powiedzieć ogólnie rzecz ujmując?
0: Myślę, że to jest bardzo silnie zależne od tego, o jakim społeczeństwie mówimy. W społeczeństwach takich jak społeczeństwa, powiedzmy, brytyjskie, bo tu bardzo dobrym przykładem jest Wielka Brytania, które mają wielowiekową tradycję budowania zaufania państwa, przepraszam, obywateli do aparatu państwowego. Nawet tam prowadzone były intensywne i są do tej pory intensywne kampanie o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, mówiące obywatelom, jaka jest ich rola w tym systemie bezpieczeństwa narodowego, przypominające, że niezależnie od tego, ilu policjantów czy funkcjonariuszy służb mamy, to kilkadziesiąt milionów czy kilkanaście milionów par oczu obywateli, którzy świadomie będą kontrolować swoje otoczenie, znacznie zwiększa naszą szansę na zapobieganie potencjalnym zamachom. W takich państwach, w których to zaufanie jest mniejsze, albo procedury niedoskonałe. Tam oczywiście ten opór przed komunikowaniem się ze służbami jest większy i tam większego nakładu pracy i staranności wymaga kształtowanie takich postaw wśród obywateli.
1: A czy ta kultura czujności, też się nad tym zastanawiam, jest rzeczywiście, albo czy jest w ogóle skutecznym narzędziem walki z terroryzmem?
0: Ogromnie. Były takie badania, które, bo jakby warto pamiętać o tym, że my wiemy o tym, jakim zamachom udało się zapobiec tylko w bardzo niewielkiej części. To znaczy wiemy tylko o tych zamachach, którym zapobieżono, o których służby zdecydowały się nas poinformować. Jest mnóstwo takich zamachów, o zapobieżeniu, którym nikt nas nie informuje, bo na przykład wymagałoby to poinformowania społeczeństwa o jakichś środkach, metodach czy narzędziach, które zostały do tego wykorzystane, co mogłoby być szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ale badania wskazują na to w każdym razie, że spośród tych zamachów, o których wiemy, że udało się im zapobiec, około 70% to są zamachy, których sygnał zagrożenia, jakąś informację o tym, że może się dziać coś złego, zgłosili obywatele albo na przykład funkcjonariusze służb porządkowych, czyli nie agenci ani oficerowie służb specjalnych, tylko taki zwykły, normalny policjant, strażnik miejski, który wiedział, za czym się rozglądać, albo obywatel, który w związku z kampanią miał świadomość tego, że w taki sposób zaparkowany samochód albo tego rodzaju łańcuch zdarzeń powinien go zaalarmować, że dzieje się coś złego.
1: Bo zastanawiało mnie to, ale poniekąd pani doktor odpowiedziała tutaj na te moje wątpliwości, czy taka czujność może też prowadzić do nadmiernej podejrzliwości, no i fałszywych alarmów, przez co też zwiększa się albo może zwiększyć zajętość służb.
0: Tak. Tak, zdecydowanie tak. Dlatego między innymi tak bardzo skomplikowane jest utrzymanie takiego balansu, także jeżeli chodzi właśnie o te kampanie informacyjne, dlatego że jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, w której mamy, powiedzmy, dosyć długo spokój. Nie mamy żadnych informacji o aktywności.

0: pewnym zagrożeniu i nie rozmawiamy w związku z tym ze społeczeństwem za bardzo. A potem nagle przez wszystkie dostępne rządowi media zaczynamy mówić, rozglądaj się, jeżeli ty widzisz bombę, to bomba widzi ciebie, tak się schowaj, tak się ukryj, a tak informuj. No to wiadomo, że wzbudzi to automatyczną reakcję, o mój Boże, skoro zaczynają w taki sposób przestrzegać, to na pewno coś złego się dzieje i przyczynimy się w ten sposób tak naprawdę do realizacji celów terrorystów. Więc tak jak z tą równowagą pomiędzy bezpieczeństwem i wolnością, tak i tutaj komunikowanie zagrożeń terrorystycznych i komunikowanie się ze społeczeństwem pozostaje wielką sztuką, a nie tylko rzemiosłem, i wyczucie tego momentu i intensywności komunikacji jest naprawdę trudnym wyzwaniem.
1: Wiemy, że świat cały czas się zmienia, sytuacja geopolityczna obecna nam to mocno pokazuje, jedne wojny się kończą, inne zaczynają, konflikty różnego rodzaju tlą się na całym świecie. Ja zastanawiam się też a propos tego, czy jest jakieś miejsce, jakiś kraj, który jest wyłączony albo jest po prostu wolny od tych zagrożeń terrorystycznych, czy nawet jeżeli taki kraj nam do głowy przychodzi, czy to nie jest złudne jednak myślenie?
0: Złudne w tym sensie, że może mieć pan redaktor rację, złudne w tym sensie, że terroryzm jest narzędziem walki politycznej. On nie jest przypisany do żadnej konkretnej ideologii, do żadnej konkretnej sprawy. Terroryzm jest takim narzędziem, który jest wykorzystywany również w wypadku takich spraw pojedynczych, typu mam jakąś jedną konkretną sprawę do załatwienia i w imię tej sprawy postanawiam zabijać albo szkodzić innym. Więc nie ma takiego kraju, w którym w ogóle nie byłoby żadnych frustracji społecznych ani politycznych, w którym wszyscy by byli idealnie szczęśliwi, idealnie zadowoleni. Więc nikt nie jest w 100% na terroryzm odporny. No ale rzeczywiście są państwa, w których zdarza się on znacznie rzadziej. Popatrzmy na takie państwa na przykład, ja nie mówię, że tam się nigdy nie zdarzały przypadki terroryzmu, ale popatrzmy na takie państwa na przykład jak Kanada, jak Australia, to są państwa, w których to są pojedyncze dosłownie przypadki. W wypadku Australii Christchurch, w wypadku Kanady tam chyba był jedna albo dwie próby właściwie w ciągu tych 25 lat, mimo że obydwa te kraje są zaangażowane, były zaangażowane w globalną wojnę z terroryzmem.
1: Pani doktor, niecała minuta do końca naszego spotkania. Ogólnie i krótko zapytam na koniec naszego spotkania, a raczej ogólnie zaczęliśmy, skończymy retorycznie chyba, retorycznym pytaniem. Czy da się z terroryzmem wygrać?
0: Nie, właśnie ze względu na to, że to jest metoda, w sensie to jest coś, co zawsze pozostanie narzędziem, po które można sięgnąć. Wygrywać można ze źródłami terroryzmu, czyli z tym, co pozwala radykalizować i rekrutować. Im bardziej sprawiedliwy, im mniej frustrujący dla ludzi będzie świat, tym większa jest szansa, że nie będą chcieli ani zabijać, ani umierać po to, żeby ten świat zmieniać.
1: Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas, była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę i pani wiedzę przekazaną w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pięknie panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kuch.

0: Panie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Toyota prezentuje... Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby pracują nad przywracaniem ruchu po wypadku w Sokolnikach. Pociągi poruszają się jednym torem. Czy prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka? Napięta sytuacja wokół nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Arabia Saudyjska zamyka po pożarze kluczowy rurociąg. Ceny ropy znów szybują. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Najpóźniej we wtorek powinien wrócić normalny ruch pociągów po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych. Służby wciąż pracują na miejscu nad usuwaniem skutków katastrofy. Ostatni wagon został wkolejony wczoraj wieczorem. Obecnie ruch odbywa się tam jednym torem wahadłowo. Pociągi kursują z ograniczeniem prędkości. Do tragicznego wypadku na Mazowszu doszło w środę. Pociąg częściowo się wykoleił po zderzeniu z ciężarówką, która wjechała na przejazd kolejowy. Zginęła pasażerka składu. Kilka osób trafiło do szpitali, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. W reakcji na tragedię rząd zapowiedział zaostrzenie kar za wjeżdżanie na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Kierowcy mają tracić wtedy prawo jazdy. Czy prezydent przyjmie ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka? Pytanie wciąż pozostaje otwarte, mimo że posłowie wybrali go już w poprzedni piątek. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła w rozmowie z Polskim Radiem, że prezydent nie ma podstaw, aby to kwestionować.
2: Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby takiego pisma oczekiwać od Kancelarii Sejmu przez prezydenta. Tu sytuacja jest bardzo prosta. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie, czysto ceremonialne działanie. Można nawet powiedzieć, że trochę wstyd dla Kancelarii Prezydenta, że zamieniają ją w tym momencie w jakiś taki dział kadr, który każe przynosić sędziom po prostu jakieś umowy o pracę.
1: A przypomnijmy, wątpliwości miała Kancelaria Prezydenta, która skierowała list do Kancelarii Sejmu. Jej szef Marek Siwiec odpowiedział, że oczekuje od Karola Nawrockiego niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Prezydencki minister Alvin Gajadur podkreślał, że prezydent dopytywał m.in. o staż Macieja Berka jako radcy prawnego.
3: Muszą być spełnione ustawowe przesłanki, bo pan prezydent nie może przyjąć ślubowania od kogoś, kto niewłaściwie na przykład został powołany, więc pan prezydent czeka na wyjaśnienia. Jeśli ubiega się jakieś stanowisko, jakąś pracę. Zawsze legitymujemy się naszym doświadczeniem, składamy CV.
1: 9-letnia kadencja Justyna Piskorskiego w Trybunale Konstytucyjnym upływa w najbliższy piątek. To po nim miejsce ma objąć Maciej Berek. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach ropy. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po uderzeniu dronów i pożarze rurociągu niedaleko Medyny. Bezzałogowce wystrzelone zostały z terytorium Iraku. Nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, ale na terenie Iraku działa kilka grup militarnych sprzymierzonych z Iranem i z Huti. Znaczenie saudyjskiego rurociągu, który biegł w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. Jego zamknięcie nie oznacza natychmiastowego zablokowania eksportu całej saudyjskiej ropy, ale mocno go utrudnia, tym bardziej, że Arabia Saudyjska ma odcięty też inny szlak żeglugowy. Huti grożą bowiem atakiem na wszystkie saudyjskie statki, które będą próbowały wydostać się tą drogą z Morza Czerwonego. Sytuacja z ostatnich dni mocno odbija się na cenach ropy. Wczoraj zbliżała się nawet do $110. Na koniec dnia zamknęła się w okolicy $105 za baryłkę.

0: Minister obrony dziękuje żołnierzom wojsk lądowych i ich rodzinom za codzienną służbę Polsce. Dziś w rocznicę bitwy pod Wiedniem jest obchodzone święto tych wojsk. Gratulacje i podziękowania za służbę dla bezpiecznej ojczyzny, za wysiłek, który każdego dnia podejmujecie, by Polska była silnym państwem i bezpiecznym miejscem do życia dla nas wszystkich. Tak napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podziękował też za to, że Wojsko Polskie jest modernizowane razem z żołnierzami, dzięki czemu armia może zapobiegać zagrożeniom hybrydowym ze wschodu. Mieszkańcy Wrocławia spotkają się z Olgą Tokarczuk. Darmowe wejściówki są rozdawane jeszcze do piątku. Czytelnicy mogą je odbierać w 4 lokalizacjach. Jedna osoba może otrzymać w każdym miejscu 2 bilety. A zainteresowanie spotkaniem z noblistką jest spore.
1: Udało się, na szczęście jeszcze były. Nigdy nie widziałam na żywo, że tak powiem, pani Olgi Tokarczuk, a lubię jej książki. Interesują mnie i dlatego chciałabym po prostu posłuchać rozmowy z nią i zdobyć autograf.
2: A to jest nasza polska noblistka, więc myślę, że wypadałoby pójść. Posłucham mądrej kobiety i że otrzymam autograf. To jest fajna pamiątka też.
3: Odebrałem dla kuzyna jego żony, która jest polonistką i jest wielbicielką Tokarczuk, dlatego poprosili mnie, będą przyjeżdżać ze Śląska na to spotkanie.
4: Udało się, tylko 2, także jeszcze trzeba będzie skorzystać z innych lokalizacji. Będzie ciekawie jak zwykle.
0: Spotkanie z Olgą Tokarczuk w hali stulecia we Wrocławiu zaplanowano na 14 października. To także dzień premiery jej nowej książki Świata jest za dużo.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najcieplej może być dziś miejscami na zachodzie do 21 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 17 do 20, a najchłodniej na południowym wschodzie, tam od 11 stopni w górę. Przelotny deszcz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, w pozostałych regionach na niebie trochę chmur, ale bez deszczu. Do tego miejscami pojawia się słońce.
5: Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Jest 6 minut po 11:00.

0: Pałac. Witam serdecznie, Kamil Szewczyk przy mikrofonie, razem z moimi gośćmi, pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Oraz pan redaktor Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No cóż, szanowni państwo, zacznijmy od paraliżu w Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedział Maciej Berek, 16 września ma rozpocząć się jego kadencja w roli właśnie sędziego Trybunału. Były minister w rządzie Donalda Tuska mówi, że czeka na rozwój wydarzeń. Co się zadzieje w jego sprawie? Czy prezydent uzna go w roli sędziego, czy też nie? Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówi tak: kandydatura pana Berka na sędziego Trybunału powinna być absolutnie prześwietlona. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odbija piłeczkę i twierdzi, że nie będzie prezydent rządził Sejmem i rządem. No, ja mam takie pytanie do państwa, czy jest w ogóle szansa na konsensus rządu z prezydentem w tej kwestii? Czy musimy jednak czekać, aż taka sytuacja się zadzieje, że ośrodek prezydencki i sejmowa większość będą wywodziły się z tego samego obozu politycznego? Pani doktor Agnieszka Zaręba.
1: Powiem szczerze, dla wyborców jest oczywiście lepiej, jeżeli to są różne obozy polityczne i dlatego, że wtedy jakby nawzajem się powstrzymują. Ale teraz to powstrzymywanie, mam wrażenie, przyjęło taką formę nawet groteskową, dlatego że pan prezydent praktycznie postawił sobie za cel paraliż jakichkolwiek działań rządu, czy również w tej sytuacji Sejmu. No i faktycznie tak się dzieje. Pan minister Bogucki już wcześniej, zresztą komisja sejmowa, która była powołana do przesłuchania pana sędziego Berka, już tutaj opozycja zwracała uwagę na to, że przede wszystkim mają zastrzeżenia do jego kariery jako radcy prawnego. No i było do przewidzenia, że ta kwestia zostanie bardzo mocno wysunięta na czoło w tej dyskusji. No i faktycznie tak się stało. Zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj takie pismo zostało złożone do kancelarii Sejmu.
0: No musi udowodnić

0: Tak, 10-letni staż pracy w roli radcy prawnego, pan Maciej Berek, tak?
1: Dokładnie tak jest. No tylko pytanie, panie redaktorze, drodzy państwo, czy faktycznie taki jest duch konstytucji w tej sprawie? Dlatego, że myślę, że ci, którzy tworzyli tę konstytucję, nie zakładali, że pan prezydent ma prawo do weryfikowania osoby, która jest wybrana przez Sejm, czyli przez naszych przedstawicieli, jakby na to nie patrzeć, przez władzę ustawodawczą. No i tu mamy problem dość poważny, dlatego że pan prezydent jednak tym swoim ślubowaniem bądź podpisem powoduje, że gdzieś nam się chwieje ten system parlamentarno-gabinetowy. Zaczynamy mieć system wprowadzany tylnymi drzwiami, ale jednak prezydencki, a nie na to, żeśmy się trochę umawiali w tej konstytucji. Ja też podkreślam zawsze jedno, że nawet najlepsza konstytucja i najlepsze prawo nigdy nie przewidzi wszystkich przypadków. No i myślę, że konstytucja teraz nie przewidziała takiego przypadku, gdzie pan prezydent właśnie tym ostatecznym, czasem ceremonialną kwestią będzie po prostu powstrzymywał działania Sejmu.
0: I Marcin Piasecki, jak zakończy się ta cała sytuacja w Trybunale?
2: No chyba nie można mieć złudzeń. Zakończy się jakimś rodzajem zderzenia. Pytanie, jaki to będzie scenariusz. Natomiast no niestety trudno wyobrażalnym scenariuszem jest jakieś dojście do porozumienia. Jakiś właśnie, jak to państwo wspomnieli, rodzaj konsensusu. To się wydaje w tej chwili zupełnie niemożliwe. I zgadzam się tutaj z przedmówczynią, że po pierwsze Karol Nawrocki wykorzystuje wszelkiego rodzaju też po prostu kruczki prawne, właśnie brak jakiejś wielkiej precyzji, jeżeli chodzi o przepisy konstytucji w niektórych sprawach. No przecież rzeczywiście no, konstytucja nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności. W celu no, właśnie wstrzymywania bądź blokowania działań większości sejmowej, działań rządu. I podejrzewam, że świadkami takich sytuacji innego typu, ale właśnie wykorzystujących kwestie związane z brakiem precyzji jakichś przepisów, no będziemy jeszcze świadkami długo, gdyż widać, że to jest metoda prezydenta i jego otoczenia. Jednocześnie tak, prezydent mości się z takim coraz większym próbą, coraz większego zakresu swojej władzy, właśnie wykorzystując również brak precyzji przepisów. No i cóż, będziemy, jeżeli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego i pana Macieja Berka, no, świadkami jakiegoś zderzenia. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj prezydent poczynił jakieś gesty, które by łagodziły sytuację. Proszę też zauważyć jedną rzecz, która być może nie ma związku z tą sytuacją, a być może taki związek ma. Mianowicie zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich dniach. To, co się wydarzyło podczas miesięcznicy smoleńskiej, czyli Antoni Macierewicz, no bardzo ostro
0: biegający po placu Piłsudskiego.
2: Tak, z przedmiotem no, mający charakter na jakiejś broni. Druga sprawa, no to blokowanie właśnie przejęcia uczelni. Również no, w warunkach takiej no, wyraźnej demonstracji ze strony polityków prawicowych na pograniczu użycia jakiejś siły. Pytanie, czy to nie jest demonstracja ze strony właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, demonstracja tego, że jeżeli Maciej Berek wraz z większością, bo to już jest większość Sejmu, Trybunału Konstytucyjnego, będzie się posuwał do jakichś działań, no nazwijmy to radykalnych, tak? Czyli właśnie, nie wiem, próby zajęcia no, należących się skądinąd pomieszczeń sędziom Trybunału Konstytucyjnego w jego siedzibie, wówczas nie pozostanie to bez odpowiedzi ze strony właśnie na przykład polityków PiS-u i będziemy no, świadkami tutaj, nie wiem, jakiegoś rodzaju na przykład obrony Trybunału Konstytucyjnego. No, niezależnie od tego, jak to groteskowo wyglądały te sytuacje, których świadkami byliśmy ostatnio. No i cóż, no chyba PiS, przekaz PiS-u jest taki, uważajcie, bo nie odpuścimy.

0: To ja chciałem się jeszcze zatrzymać na chwilkę przy tym uwikłaniu politycznym, jeśli tak można powiedzieć, pana Macieja Berka, bo takie pojawiały się od początku zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko. No właśnie, że Maciej Berek jest, no był do niedawna prawą ręką premiera Tuska, ministrem w jego rządzie, no ważną personą polityczną, no ale ja tak sobie prześledziłem, no przecież we Francji, zresztą pani doktor najpewniej to wszystko opowie o tym, we Francji czy w Niemczech, no przecież w Trybunale no byli prezydenci, ci politycy, to wszystko jest upolitycznione, tak? I tam nikt nie czyni z tego zarzutów. Tymczasem u nas no, te argumenty, nie wiem, dość są zabawne, tak mi się wydaje, pani doktor.
1: No to prawda, rzeczywiście. Zresztą też Stany Zjednoczone są takim, można powiedzieć, przykładem, gdzie faktycznie sędziowie Sądu Najwyższego są również w jakiś sposób, znaczy jawnie określają się co do swojej ideologii, którą reprezentują. Natomiast tutaj ja myślę, że to, że mieliśmy ten apolityczny trybunał, bo chcę powiedzieć, że niestety już tego trybunału apolitycznego nie mamy. Była to taka wartość bardzo duża. Zresztą ja zwrócę uwagę, że do tej pory myślę, że Polacy w ogóle nie zwracali uwagi na taką instytucję jak Trybunał Konstytucyjny. On działał w ciszy, merytorycznie i faktycznie tutaj można było bronić swoich praw obywatelskich. Natomiast w tej chwili po pierwsze pozbawiliśmy Trybunał swojego szacunku i pozbawiliśmy takiej godności tej instytucji. Gdzieś przestał być ten charakter Trybunału tak istotny dla naszego systemu. No i rzeczywiście mamy tutaj polityków. Natomiast przy tej okazji ja myślę, że to jest taka strategia Donalda Tuska i zresztą ostatnie sondaże pokazują, że ta strategia wychodzi mu na dobre, dlatego że wokół pana premiera zaczynają być te sondaże drgnęły, można powiedzieć, i gdzieś te 7% to jest naprawdę sporo, które w ostatnich badaniach wyszły, że jednak pan premier jest postrzegany pozytywnie.
0: Tak, sondaże zaufania, ja myślę, tak. Mhm.
1: Tak, ja myślę,
0: a z kolei prezydent, przepraszam, pani doktor, że wejdę w słowo, z kolei prezydentowi Nawrockiemu no, poszło w dół, że tak powiem. Jeśli chodzi o sondaż zaufania CBOC-u na przykład, a premierowi
1: to
0: w górę.
1: To prawda, ja tylko zwracam uwagę, że tak. Pan prezydent, mimo że wszyscy w tej rocznicy jakby objęcia urzędu przez pana prezydenta zachwycali się takim dużym poparciem, natomiast no, nie jest rekordzistą, jest gdzieś w środku tej stawki. Ale do czego zmierzam? Otóż myślę, że pan premier po prostu przygotowuje się na ostrą kampanię, na taką bardzo konfrontacyjną kampanię i pan Maciej Berek z tego powodu ma znaleźć się w tym trybunale. Zwróćmy uwagę, że pan premier zresztą zapowiedział, zdaje się, na Campus Polska, wypowiedział takie słowa, że nie chce być już tą ciotuleńką, co bardzo tak śmiesznie z jednej strony zabrzmiało, ale z drugiej strony właśnie zabrzmiało konfrontacyjnie. Czyli po prostu idzie w tej chwili jak taran, dlatego że myślę, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej oczekują takich mocnych działań i oczekują sprawczości. I wydaje mi się, że właśnie sprawczość w tej chwili będzie w kampanii wyborczej taką kwestią, która będzie najmocniej podnoszona, dlatego że po prostu od polityków tej sprawczości, zwłaszcza te takie mocne elektoraty, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej, właśnie oczekują sprawczości. Myślę, że takie niuansowanie polityki, wchodzenie w szczegóły, nie do końca taki przeciętny wyborca, który na co dzień nie interesuje się polityką, nie jest to dla niego istotne. Natomiast jasne postawione cele, zarówno ze strony chociażby pana prezydenta, jak i jasno postawiony cel przez pana premiera, po prostu pewnie będą odpowiedzią na to, jak ta kampania będzie wyglądała. No i Prawo i Sprawiedliwość w tym wszystkim, to jest też ciekawa kwestia. Tu tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście pod tą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości ta demonstracja. Ja tylko dopowiadając, to zwrócę uwagę, że pan prezes Kaczyński zresztą zapowiedział, że będą tworzone takie patrole, które miałyby bronić różnych instytucji. No i też tutaj dosyć ostro się wypowiedział, że najprawdopodobniej właśnie to jest taki przedsmak do użycia policji przy zajmowaniu instytucji. No i tutaj pan Kaczyński spodziewa się, pan prezes, że właśnie taka sytuacja nastąpi w Trybunale Konstytucyjnym.
0: No i Marcin Piasecki, no właśnie pani doktor wywołała ten temat, do którego mieliśmy i tak przejść, więc przejdźmy do niego. Policja w Trybunale Konstytucyjnym. Takie się pojawiły wczoraj rano nieoficjalne doniesienia. To się nie potwierdziło. No ale pytanie, no wczoraj Marcin Kierwiński też

0: sugerował, że może tak być w kontekście Bogdana Święczkowskiego. Czy pan sobie wyobraża, że policja wchodzi do Trybunału i, nie wiem, usuwa pana Święczkowskiego z urzędu siłą?
1: Jeszcze lat temu, no już kilkanaście niestety, nie wyobrażałbym sobie. Natomiast w tej, w dzisiaj, no niestety jestem w stanie to sobie wyobrazić. Oczywiście byłby to scenariusz no bardzo skrajny, bardzo, bardzo radykalny, no ale jednocześnie, jak się wydaje, jakoś tam możliwy. No między innymi z tych powodów, które opisała pani doktor. No, jeżeli chodzi o kwestię upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, to no, został on upolityczniony. Pewien groteskowy element dzisiejszej sytuacji jest taki, że jeżeli chodzi o osobę Macieja Berka i jego no, kariery chociażby w rządzie Donalda Tuska, to największymi zwolennikami właśnie nie upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego okazują się ci, którzy właśnie to zrobili, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Tak. Karol Nawrocki, którego całe zaplecze polityczne doprowadziło do destrukcji Trybunału Konstytucyjnego, że jest to, bym powiedział, sytuacja, no, gdyby nie była dosyć straszna i smutna, to by nawet mogłaby być odczytywana jako trochę zabawna. Natomiast cóż, jeżeli chodzi o samą osobę Macieja Berka, no tutaj się spotykamy z pewnym paradoksem. Ten paradoks polega na tym, że jest to osoba, która się absolutnie nadaje, która jest cenionym z prawnikiem, która tutaj nie ma żadnych przeszkód. No oczywiście są te wyciągane teraz przez prawicę te kwestie formalne, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby została sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, no ja rozumiem jakoś dyskomfort tych ludzi, którzy za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości protestowali właśnie przeciwko upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. Protestowali przeciw temu, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób, bym powiedział, wyjątkowo brutalny i nie przejmując się niczym, no, wprowadza tam no, po prostu czynnych polityków partii. I to stąd się wzięło to zepsucie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast, no, jak mówię, no, rozumiem dyskomfort tych ludzi związany z tym, no, że nie o to jakby nie w tej sprawie protestowali, w tej sprawie właśnie protestowali i tego nie chcieli. Natomiast premier Tusk, no, jak widać, zdecydował się na działanie takie dosyć radykalne. I tutaj rzeczywiście wracamy do kwestii tejże sprawczości. Bo jak się wydaje, to jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, to coś drgnęło w ramach tej sprawczości. Mamy śledztwo dotyczące zonda krypto, o którym być może będziemy również rozmawiać. Czyli no, i jakoś wymiar sprawiedliwości zaczął działać. Jak się wydaje właśnie te no, kwestie, no, rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości, na których zwolennikom koalicji 15 października po prostu zależy, no jakoś wydaje się, że może tutaj coś drgnęło. Z drugiej strony mamy prezydenta, tak? Prezydenta, którego dzięki wetom można odczytać jako taki czynnik antysprawczości i to może eksponować obóz rządzący. No, chyba najlepszym przykładem jest sejf, czyli właśnie zawetowanie ustawy o sejf przez prezydenta, która, jak się wydaje, z perspektywy miesięcy to jest coraz większy jakby błąd obozu prezydenckiego, bo już trudno spotkać kogokolwiek, kto byłby w sposób otwarty przeciwko tej ustawie. Że będziemy mieli tutaj rzeczywiście, no, być może taką ciekawą rywalizację o to, kto rzeczywiście jest sprawczy, a kto jest antysprawczy, gdyż trzeba też zauważyć, jak się przesunęły akcenty w naszej polityce. Już głównym rywalem obozu rządzącego nie jest Jarosław Kaczyński, słabnący zresztą, mający za sobą potężny rozłam w partii, tylko, jak się wydaje, prezydent Karol Nawrocki. jego

0: jego otoczenie. Tutaj jest ta główna oś sporu w polskiej polityce w tej chwili.
1: I pani doktor, no właśnie, 15% poparcia, wczorajszy sondaż, najnowszy sondaż CBOS-u, takie poparcie ma Prawo i Sprawiedliwość. To jest najmniejsze poparcie od 3 lat dla tej partii. No i pytanie, czy Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki wejdzie do gry,

0: i ostatecznie układanie list, zwróćmy na to uwagę, powodowała, że gdzieś no, po prostu wszyscy się nie uśmiechali, a jednak łączyli się przed samymi wyborami. Tutaj mam wrażenie, że ten rozłam jest bardzo silny. On jest głęboki i on wynika z bardzo wielu różnych przyczyn. Między innymi chociażby pan Czarnek, który stał się takim kandydatem na kandydata. W samym środowisku wyborców Prawa i Sprawiedliwości on nie był do końca akceptowany. Jednak Mateusz Morawiecki tutaj miał większe poparcie. Ja szczerze powiem, uważam, że pan Mateusz Morawiecki właśnie jest takim bardzo sprawczym politykiem, dlatego że wykorzystał dokładnie swoje 5 minut. Do tej pory mówiliśmy, że pan Mateusz Morawiecki nie ma swojego zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości, będzie mu ciężko być rozłamowcem. Natomiast okazuje się, że właśnie te błędy, które były popełniane przez Jarosława Kaczyńskiego, teraz się na nim mszczą. Ja chcę zwrócić uwagę na taki błąd, który być może gdzieś umknął opinii publicznej, natomiast przypomnę, że kilka lat temu pan prezes dokonał takiego podziału w regionach i spowodował, że ci, można powiedzieć, starzy, ci, którzy byli w tym zakonie PC, stracili na swoich wpływach. No i to spowodowało, że chociażby właśnie ci z tego zakonu w tej chwili idą za Mateuszem Morawieckim. Także nie wyobrażam sobie, że w tej chwili Karol Nawrocki jako prezydent będzie starał się w jakikolwiek sposób jakby pomagać tym, którzy no są w tej chwili na tej słabszej pozycji.
1: A może paradoksalnie, pani doktor, na rękę prezydentowi są rządy obecnej koalicji rządzącej w przyszłości, bo tutaj może się wykazać, tutaj może wojować.
0: Oczywiście, że tak wizerunkowo taki podział na dwa obozy, no to jest idealny, zwłaszcza, że właśnie pan prezydent idzie na zwarcie i robi wszystko, żeby w ten sposób był postrzegany. Natomiast mam też tylko takie wrażenie, że proszę zwrócić uwagę, pan Zbigniew Ziobro jakby nie ma co liczyć na ułaskawienie pana prezydenta, dlatego pewnie przebyła w Stanach Zjednoczonych, a wokół Jarosława Kaczyńskiego naprawdę mamy w tej chwili środowisko suwerennej Polski. Chociażby te wydarzenia, o których żeśmy mówili, o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie wokół pana prezesa no nie kto inny się znajdował, tylko właśnie politycy suwerennej Polski, tylko i wyłącznie. Więc zaczynają być trochę bliżej tego przysłowiowego ucha prezesa i dlatego podejrzewam, że dla pana prezydenta nie jest to akurat okoliczność, żeby wspierać Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że on raczej będzie starał się być takim ojcem opatrznościowym całej prawicy w Polsce.
1: Redaktor Marcin Piasecki, czy takie kwestie, o których mówimy, czyli wokół Trybunału Konstytucyjnego, kwestie prawne, wymiar sprawiedliwości, czy te tematy mogą stymulować przy nadchodzących wyborach parlamentarnych, czy nie? Czy Polacy tym nie żyją?
2: Polakom to wydaje mi się, że coraz trudniej zrozumieć na przykład tak właściwie o co chodzi, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo też trzeba pamiętać, że oprócz no, tych, no, nazwijmy to wzajemnych oskarżeń z polityków, tej wojny politycznej, no to mamy też znowu, i tutaj znowu trzeba się cofnąć do rządów Prawa i Sprawiedliwości, no niesłychanie skomplikowaną sytuację prawną związaną zarówno z Trybunałem Konstytucyjnym, jak i z całym wymiarem sprawiedliwości. I tej sytuacji prawnej, no, wydaje mi się, że Polacy no, ani nie chcą śledzić, ani no, trudne to jest do zrozumienia po prostu. Natomiast mamy także drugą warstwę. Warstwę jednak, która znacznie bardziej przemawia do wyobraźni opinii publicznej, jak mi się wydaje. To znaczy no, z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, czy też no, przede wszystkim Ministerstwa Sprawiedliwości za rządów w tymże resorcie Zbigniewa Ziobry, no to jednak pojawił się cały szereg nieprawidłowości związanych z chociażby funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości, które jednak no, sądzę, że te pieniądze no, wydawane na czasami różne bardzo podejrzane cele, no jednak to działa na wyobraźnię Polaków, na wyobraźnię wyborców. Że w tej warstwie właśnie nie stricte prawnej, lecz w warstwie zarówno jakoś aferalnej, tej warstwie politycznej. Wydaje mi się, że to może

0: mieć znaczenie dla wyborców. No, zwłaszcza, że jeszcze mamy właśnie takie historie, jak związane z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Wydaje się, że tam tak w ogóle już pomijając, no znowu, któryś raz już dzisiaj użyję słowa groteska, ale dosyć groteskowe odwołanie rektora, tak, który nie chciał za wszelką cenę, bardzo się zapierał, nie chciał przyjąć dokumentów właśnie z odwołaniem, no to właśnie to jest otoczenie suwerennej Polski. To jest taki odprysk funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości, czy też Ministerstwa Sprawiedliwości za czasu Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia.
1: No i mamy też Zonda Krypto, prawda? Mamy aferę Zonda Krypto, gdzie fundacja Ziobry też tak miała wziąć 500 000 zł od pana Krela.
0: No więc właśnie. I te wszystkie klocki, jeżeli w wyobraźni i percepcji wyborcy no, zaczną się dodawać, no to od tej strony funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, czy też Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów PiS-u, no może jednak przemówić do tej wyobraźni in minus. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie czysto prawne, sporów prawnych, myślę, że to jest, że nie, że to jest zbyt trudne, zbyt skomplikowane. Ludzie po prostu już jakiś czas temu przestali rozumieć, o co chodzi.
1: No dobrze, mamy te napięcia na linii prezydent-rząd wokół sędziego Trybunału pana Macieja Berka i jego ślubowania. Zobaczymy, jak cała sytuacja się rozwiąże. No ale możemy chyba założyć, że najpewniej prezydent nie przyjmie tego ślubowania. Ale mamy też kolejny problem z rynkiem kryptowalut i aferą Zonda Krypto. Jest drugi projekt prezydencki w sprawie rynku kryptoaktywów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił w tym tygodniu, że prezydent jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów, że po raz drugi wychodzi z inicjatywą i że fundamentem tego projektu jest ustawa rządowa. No i pytanie do państwa, czy nie za późno Pałac Prezydencki się przebudził w całej sprawie, skoro już wyszła po raz kolejny ta afera Zonda Krypto w ostatnich dniach, tygodniach, pani doktor?
2: Ja myślę, że tutaj pan prezydent bardzo chciał te środowiska konfederackie jednak, które są z nim związane i pamiętamy tą słynną rozmowę, kiedy pan prezydent, kiedy jako jeszcze kandydat był u pana Mentzena. I jednak tutaj trochę można powiedzieć się uwikłał w niepotrzebne obietnice właśnie Konfederacji. Myślę, że to będzie trochę podobnie jak SAFE. Ja mam wrażenie, że to będzie jednak błąd pana prezydenta.
1: No zaspał,
2: że gdzieś
1: ewidentnie, prawda? Zaspał Pałac Prezydencki. Jego doradcy prezydenta zaspali chyba w tym przypadku.
2: Takie mam wrażenie, zwłaszcza, że ta afera Zonda Krypto, to co słusznie zauważył pan redaktor, ona będzie przemawiać do Polaków, dlatego że tutaj mamy, proszę zobaczyć, wszystkie, że tak powiem, punkty, które składają się na, mówiąc w cudzysłowie, świetną aferę. Mamy duże pieniądze, mamy człowieka, który zaginął, mamy kogoś, kto sypie, kto prawdopodobnie będzie świadkiem koronnym, ale oprócz tego mamy taśmy, prawda? Taśmy w Polsce mają, powiedziałabym, bardzo długą historię w polityce.
1: I dużą moc,
2: no właśnie. I tutaj może się zdarzyć to, że co innego, oczywiście można sobie tłumaczyć, że pan Przemysław Kral opowiada, co chce, dlatego żeby się bronić. Natomiast właśnie mamy nagrania i pewnie te nagrania będą nam pokazywane co jakiś czas.
1: Myśli albo pani, będziemy, że bliżej kampanii one wypłyną?
2: Myślę, że tak, panie redaktorze, bo to jest afera, która rzeczywiście, mam takie wrażenie, że ona ma moc, dlatego że przemawiają te duże pieniądze, przemawiają te ogromne straty, przemawiają też kwestie takie, że gdzieś te kryptowaluty są taką trochę owiane tajemnicą. Nie wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi z tymi kryptowalutami. Też wiemy, że one gdzieś tam bardzo blisko są różnych środowisk, czy przestępczych, czy też środowisk takie, które związane są chociażby z różnymi szpiegowskimi aferami. Więc faktycznie tutaj mamy wszystkie sznurki, za które można pociągać, żeby to dobrze sprzedawać w kampanii wyborczej. No i pan prezydent no właśnie gdzieś się zagubił w tym wszystkim, dlatego że jednak mam takie wrażenie, że ten nasz bardzo silny system bankowy, rynkowy od strony prawnej i Komisja Nadzoru Finansowego powoduje, że Polacy czują się w miarę bezpiecznie, jeżeli chodzi o ich finanse, jeżeli chodzi o funkcjonowanie chociażby polskich banków i w sytuacjach kryzysowych, poprzednich kryzysów takich na

0: naprawdę gigantycznych. Jednak Polacy nie stracili swoich pieniędzy, a tracili tam, gdzie no właśnie wikłali się w jakieś nie do końca jasne interesy. Chociażby wspomnieć aferę Amber Gold. Więc myślę, że to jest afera, która gdzieś może ciążyć na tym obozie prawicowym. I tak jak powiedziałam, ona ma naprawdę, tak jak mówię, ona będzie się pewnie rozwijać. No i pan prezydent oczywiście teraz pewnie będzie próbował coś z tym zrobić. Natomiast prawda jest taka, że też myślę, że trudne do wytłumaczenia jest. Wytłumaczenia są te weta, dlatego że te ustawy, z tego co mówią fachowcy, one się naprawdę niewiele różniły, jeżeli chodzi o ustawę rządową, a ustawę pana prezydenta. I myślę, że tutaj są niuanse, których też Polacy nie do końca nawet mają ochotę nad tym się zastanawiać. A najważniejsze jest to, że po prostu mają się czuć bezpieczni w finansowaniu, czy też w inwestowaniu swoich pieniędzy, oszczędzaniu w odpowiedni sposób. No i tu pan prezydent no niestety trochę właśnie, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, w tej sprawie zaspał.
1: I redaktor Marcin Piasecki, premier Tusk mówił, że w prezydenckim pałacu coraz bardziej widać panikę właśnie w kontekście złożenia nowego projektu w sprawie rynku kryptoaktywów przez pana prezydenta.
2: No właśnie, bo tutaj widać, że obóz rządzący, że premier Donald Tusk usiłują też pograć tą nutą, która kieruje nas do Pałacu Prezydenckiego. Że to nie tylko politycy prawej strony sceny politycznej, czy, nie wiem, politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji byli, no jakoś w cudzysłowie mówiąc, umoczeni w całą historię związaną z zonda krypto, ale również, że coś się działo na tym tle w Pałacu Prezydenckim, no i na przykład stąd te weta. Ale ja bym też pociągnął myśl pani doktor, bo proszę zauważyć, że dzięki tej aferze i tej całej sytuacji związanej z zonda krypto, obóz rządzący no, zyskał, bym powiedział, gigantyczną przewagę narracyjną nad obozem prezydenckim. Gdyż to są właśnie no, rodzaj haseł, no, czy po prostu no, prawdziwych, no, po prostu faktów, elementów, które są podkreślane. I to są rzeczy dosyć proste. To znaczy mamy z jednej strony właśnie ludzi, którzy stracili pieniądze w zondach z krypto, mamy powiązania ze światem przestępczym, mamy bardzo tajemnicze zaginięcie, mamy kontakty polityków i mamy prezydenckie weta w tym wszystkim. To jest bardzo, bardzo prosty przekaz, który no, pokazuje, że sprawa jest no, taka, delikatnie mówiąc, mało jasna, mało przejrzysta. I teraz rzeczywiście jest tak, że prezydent ma dużą trudność z uzasadnieniem tych swoich no, już kilku wet dotyczących tej ustawy. Oczywiście on i jego urzędnicy mówią, nie wiem, kwestii tego, że to ustawa jest zbyt restrykcyjna, że dusi nowoczesny, rodzący się rynek, aczkolwiek no, to są argumenty, bym powiedział, takie dosyć słabe, nie mające jakiejś szczególnej mocy, również tej mocy właśnie narracyjnej, że odpowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego, właściwie dlaczego Karol Nawrocki zawetował te ustawy, no w uszach opinii publicznej chyba brzmi tak, że do końca nie wiadomo, a być może miał tutaj jakieś, za tym się kryły jakieś dziwne interesy. Zwłaszcza, że też no, wychodzą kwestie finansowania różnego rodzaju imprez przez zonda krypto, o które otarł się prezydent i tak dalej, że tutaj może obóz rządzący bardzo mocno zapunktować w oczach opinii publicznej, w oczach wyborców, no i tych swoich zwolenników, no, którzy też oczekiwali właśnie jakiegoś rodzaju rozliczeń. Może to nie jest takie twarde rozliczenie, to śledztwo, no ale jednocześnie coś pokazuje, prawda? I teraz jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz, mianowicie sprawa jest rozwojowa. Mówiliśmy o taśmach, mówiliśmy o innych ewentualnych rzeczach, no chociażby zeznaniach, tak? Zeznaniach Przemysława Krala, czy być może innych skruszonych osób, które są.
1: No wczoraj mieliśmy, prawda, też przeszukania byłego funkcjonariusza CBA, no pana Chodzińskiego, tak.
2: No więc właśnie, kolejne zatrzymania, kolejne przeszukania. Ta sprawa narasta. W związku z tym też obawy ze strony polityków prawicy, no i Pałacu Prezydenckiego mogą się.

0: się brać stąd, no dobrze, co jeszcze oni mają, tak? Czyli no, przede wszystkim prokuratura. Jakie zeznania, jakie fakty wyjdą na jaw. No i tutaj, mimo że początkowo byłem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o potencjał tej historii w kontekście wyborów, to wydaje mi się, że mimo że mamy jeszcze naprawdę dużo czasu do wyborów, to ta sprawa może się ciągnąć, no i psuć krew zarówno pałacowi prezydenckiemu, jak i politykom prawicy. No a gdzieś jeszcze oczywiście w tle mamy kolejne projekty, z jednej strony prezydencki, rządowy, dotyczące kryptowalut i jak podejrzewam kolejny pojedynek na te ustawy. Pytanie, czy po raz kolejny również dojdzie do niemożliwości obalenia prezydenckiego weta. Wydaje mi się, że tak.
1: Mm-hmm. I pani doktor, czy ta permanentna konfrontacja prezydenta Nawrockiego z rządem Donalda Tuska politycznie mu się opłaci, czy jednak nie okaże się przeciwskuteczna, no jak choćby w kwestii kryptowalut i uregulowania tego no, patologicznego, można chyba powiedzieć, rynku?
2: Mamy starcie dwóch osobowości, panie redaktorze, i to jest silna osobowość Donalda Tuska i taka budząca się silna pozycja prezydenta Nawrockiego. Zresztą od początku wróżono, że pan prezydent, który jest politykiem stosunkowo młodym, będzie jednak przywódcą, jakby takim właśnie to, co już użyłam dzisiaj, ojcem opatrznościowym prawicy. I wydaje mi się, że ta konfrontacja jest nieunikniona i będziemy to obserwować. Pytanie, czy pojawi się jakaś trzecia droga, już przysłowiowa, która jeszcze może na tej naszej scenie politycznej zamieszać przed wyborami. Jestem co do tego sceptyczna. Myślę, że tutaj będzie trudno stworzyć coś w tej konfrontacji, coś, co wybiłoby się na niepodległość, taką wizerunkową. Natomiast, no cóż, jesteśmy skazani po prostu na tę konfrontację i pan Donald Tusk od początku, znaczy myślę, że w tych ostatnich tygodniach rzeczywiście bardzo mocno uderza w obóz prawicowy. Z drugiej strony tutaj jest akurat trochę, mam takie wrażenie, piłka po stronie pana premiera, dlatego że pan prezydent i obóz nawet mediów tych takich prawicowych, który próbuje bardzo przykleić tę aferę do Donalda Tuska, myślę, że to się coraz mniej udaje, dlatego że no również taka najważniejsza, można powiedzieć, telewizja prawicowa też ma tutaj takie kwestie, które są związane właśnie z tą aferą. Więc tutaj będzie bardzo trudno na łagodnie prowadzić tę politykę. Pan prezydent jest jednoznaczny, pan premier jest jednoznaczny, więc będziemy po prostu obserwować konfrontację. Pytanie, czy rzeczywiście Polacy nie będą za bardzo zmęczeni już tą konfrontacją i po prostu nie pójdą do wyborów, bo taka możliwość też może zaistnieć, zwłaszcza że w badaniach takich ostatnich sprzed kilku miesięcy Debosu, mamy takie informacje, że młodzi ludzie w tej grupie 18-25, oni jednak oczekiwaliby tworzenia pewnych strategii ponadpartyjnych. I bądźmy szczerzy, obserwując kolejne reformy, czy reformę edukacji, czy reformę podatkową, czy każdą inną, czy właśnie służbę zdrowia, widać wyraźnie, że żaden z tych obozów, czy ten prawicowy, czy obecnie rządowy, nie jest w stanie wypracować czegoś, co fundamentalnie zmieniłoby nasz poziom życia, czy też nasze podejście do tych bardzo ważnych kwestii. No i tutaj młodzi ludzie po prostu oczekują takiego dialogu. No i mam takie wrażenie, że na razie się po prostu nie doczekają.
1: No na razie tych młodych próbuje, takie mam wrażenie, zagospodarować trochę Mateusz Morawiecki, który organizuje... Mateusz Morawiecki ostatnio się wysunął chyba na czoło, jeśli chodzi o młodych. Chociaż prezydent Nawrocki organizował, prezydent Nawrocki w Juracie, prawda, spotkanie dla młodych,
2: o tym właśnie mówię.
1: Z którego chyba niewiele wynikło, tak po prawdzie. I redaktor Marcin Piasecki, czy prezydentowi opłaca się naprawdę ta ciągła, permanentna konfrontacja z rządem?
0: Chyba tak, chyba niestety tak, bo też trzeba pamiętać, mieć gdzieś z tyłu głowy no, też kwestie no, dobra państwa, funkcjonowania państwa, rozwoju państwa i niestety ten spór, no, jak się wydaje, przynajmniej część z możliwości, jakie miałaby przed sobą Polska, po prostu blokuje. Na przykład w tych wymiarach, o których wspomniała przed chwilą pani doktor, no, jeżeli mielibyśmy

0: powinniśmy mówić o jakiejś naprawdę poważnej reformie systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, no to zdaje się, że w warunkach, tych warunkach politycznych, które mamy, to jest po prostu absolutnie, absolutnie niemożliwe. Natomiast przynosi korzyści politykom obu tym wielkim obozom politycznym. I tutaj nie mówię już o Prawie i Sprawiedliwości, tylko raczej o obozie Karola Nawrockiego, no i z drugiej strony obozu rządzącego. To wzajemne kontrowanie się, trwanie w sporze być może spowoduje jakieś straty, wyborcze straty właśnie na przykład, jeżeli chodzi o młodych wspomnianych przed chwilą, ale generalnie przynosi tę korzyść, że utwardza i cementuje elektorat, ten elektorat, który te dwa obozy po prostu mają. Co więcej, już wspomnieliśmy o tym, prezydent ma ambicje bycia takim patronem całego obozu prawicowego. W związku z tym też musi budować tego rodzaju pozycję, a najłatwiej ją budować po prostu będąc na kontrze do Donalda Tuska i tej opcji politycznej. Że to wydaje się, że będzie trwało i to, co najmniej do najbliższych wyborów. Też nie wierzę w to, żeby pojawiło się nagle, żeby się pojawił jakiś nowy byt polityczny, nowe rozwiązanie polityczne, które by właśnie przez ten rok z niewielkim okładem zdobyło poparcie wśród Polaków jakieś szersze. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w tym wyścigu, w tym sporze, jak mówią sondaże, na razie na przegranej pozycji jest obóz rządzący, tak? Czyli Koalicja Obywatelska ma bardzo duże szanse, żeby te wybory wygrać, ale wygra się w ten sposób, jak zrobił to PiS w 2023 roku, czyli wygrać wybory i stracić władzę.
1: No Lewica tylko wchodzi. Lewica, prawda? No właśnie. Według sondaży Lewica wchodzi, jest nad progiem. No i to wszystko. Reszta partii koalicyjnych jest pod progiem, tak? I to będzie problem dla nich.
0: Czyli budowa większości w Sejmie jest, jak się wydaje, niemożliwa. I teraz pytanie, jakie tutaj jest rozwiązanie? Wydaje mi się, że z punktu widzenia obozu rządzącego to mogą być dwa rozwiązania. Pierwsze to ewentualna budowa wspólnej listy, to znaczy wciągnięcie Lewicy na wspólną listę, wciągnięcie tego, co pozostało po Polsce 2050, PSL-u. No taka koalicja, nazwijmy to demokratyczna, antyprawicowa.
1: Czy to jest możliwe w ogóle, panie redaktorze?
0: To jest właśnie. Czy to jest możliwe i czy to byłoby skuteczne?
1: No był taki sondaż, nie wiem, czy państwo widzieliście, był taki sondaż dla Super Expressu niedawno, gdzie ankietowani odpowiadali, czy zagłosowaliby na taki szeroki obóz prawicowy złożony z PiS-u, Konfederacji, Rozwoju Plus i tak dalej. Czy zagłosowaliby na ten obóz koalicji rządzącej obecnej? No i tam większość, ponad 50% miał obecny obóz rządzący, złożony z partii koalicyjnych.
0: No to być może jakieś tutaj, co prawda mówimy o pojedynczym sondażu, jest to jakiś tam błysk nadziei.
1: No właśnie, czy w tę stronę mogą pójść według pana?
0: Mogą, ale wydaje się, że to nie wystarczy. I tutaj się kłania drugie rozwiązanie również. Trochę chyba jesteśmy świadkami tego przy okazji zonda krypto i tego wszystkiego, co się dzieje wokół tej sprawy. Mianowicie taka zdecydowana ofensywa obozu rządzącego, dotycząca właśnie śledztw, rozliczeń, również atakowania prawicy, w tym przypadku przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości, być może częściowo obozu prezydenckiego, w takim szerokim kontekście afer, takim aferalnym. Jeżeli do tego zostanie dołożony ten element, z drugiej strony być może jakiś rodzaj sukcesów inwestycyjnych, gospodarczych, stworzenie takiej skutecznej narracji, to być może połączenie tych wszystkich elementów, o których wspomniałem, dałoby tę przewagę i upragnioną większość obozowi rządzącemu, aczkolwiek jest on na bardzo, bardzo trudnej takiej pozycji startowej.
1: I pani doktor Agnieszka Zaręba. A z drugiej strony mamy prezydenta Nawrockiego, i skłócony obóz też prawicy. I pytanie...

0: do pani doktor, czy prezydent rzeczywiście może scalić ten podzielony obóz prawicy wojujący za sobą, czyli PiS, dwie konfederacje, Rozwój Plus?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i to środowisko, to tam emocje są już tak negatywne, takie osobiste animozje, że raczej nie wyobrażam sobie, że tutaj Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim mógłby stanąć jeszcze w jednym szeregu. Zwłaszcza, że Mateusz Morawiecki no, jest na takiej fali wznoszącej, więc podejrzewam, że tutaj pan prezydent niewiele może zdziałać. Myślę, że też Mateusz Morawiecki, o tym już mówiłam, zagospodarował takich polityków, którzy są bardzo popularni w regionach i którzy rzeczywiście będąc na tych listach mogą sobie pozwolić na, znaczy pewnie, pewnie prowadzą do tego, że te wyniki będą bardzo dobre, bo pamiętajmy, że jedynki u nas są takie bardzo mocno popularne i wszystko zależy, panie redaktorze, od kampanii, mam takie wrażenie. To, co słusznie zauważył pan redaktor, że faktycznie te wspólne listy mogłyby być takim rozwiązaniem, jeśli chodzi o obóz rządzący. Pytanie o chłodną kalkulację i czy pan premier potrafi tak tymi listami zarządzać, żeby w poszczególnych regionach doprowadzić do tego, żeby jednak tych wyborców zmobilizować. Czyli w niektórych regionach pewnie ktoś musiałby być bardziej centrowy jako jedynka, w niektórych regionach bardziej lewicowy, w niektórych regionach trzeba by to wszystko skalkulować. Tak jak mówię, na chłodno. Pytanie, czy obóz rządzący jest w stanie to zrobić, no bo nieudana kampania prezydencka pokazała, że bardzo często taka samozadowolenie obozu rządzącego i tego, że w tych sondażach faktycznie mamy tam około 30%, może spowodować, że gdzieś ci politycy po prostu usiądą na laurach przysłowiowych i nic z tego nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o prawicę, no to jest też ciekawa sprawa, dlatego że tutaj zobaczymy, jak D'Hondt przełoży się na te małe poszczególne obozy i czy rzeczywiście chociażby Konfederacja będzie w stanie współrządzić z PiS-em, czy też z Mateuszem Morawieckim. No Mateusz Morawiecki pewnie taką tutaj, to co pan redaktor słusznie zauważył, ma też taki, uśmiecha się do młodych i to do tych młodych, którzy też mogą być wyborcami Konfederacji. Więc to jest dosyć ciekawe. Ja zresztą też się przyglądam, powiem szczerze, takiemu środowisku, który jest jednak centrowy. Mówię tu o pewnych takich pomysłach Ryszarda Petru, dlatego, że w Polsce nigdy nie mieliśmy takiej sensownej partii liberalnej, która by była właśnie dla przedsiębiorców, a jednak byłaby taka nieradykalna, jak obserwujemy Konfederację chociażby. No więc pytanie, czy w tej kampanii tego rodzaju postulaty będą też wysuwane właśnie dla przedsiębiorców, którzy gdzieś właśnie poszukują dla siebie takiego środowiska, dlatego, że póki co no, wszyscy obiecują, wszyscy rozdają, a na to ktoś po prostu musi jeszcze zarobić. No więc tutaj myślę, że to środowisko jest też jakoś niezagospodarowane. Poza tym wydaje mi się, panie redaktorze, że tutaj w kampanii będziemy mieli bardzo mocno wskazywane na zagrożenie zewnętrzne, na to, że musimy tutaj się jednoczyć, żeby być bezpieczni. I myślę, że trochę takie zarządzanie strachem i tym, co dzieje się właśnie na świecie, będzie też taką ostrą nutą kampanii i myślę, że tu opowiadający uwagę to, jak dobrze w tej chwili wygląda kwestia safe i jak dobrze też wizerunkowo zarządzany jest safe. Mówię tutaj o pani wiceminister obrony narodowej, tak, która zresztą w Kielcach, ja jestem Kielczanką, rzeczywiście zrobiła bardzo tak, duże wrażenie na targach. Obronne, tak. Dokładnie, więc tutaj Polacy, mam takie wrażenie, będą też zerkać w tym kierunku i czasem po prostu mobilizować się, żeby tutaj jednak iść w kierunku tego spokojnego przygotowywania się albo może tego, co najgorsze, tak? Czyli próbujmy po prostu się tak przygotować, żeby nas to nie spotkało. No i to będzie bardzo ciekawa kampania, bo z jednej strony właśnie będziemy mieli konfrontację, z drugiej strony no myślę, że Polacy też oczekują takiego sensownego podejścia do naszego bezpieczeństwa.
0: Czyli pani doktor mówi o bezpieczeństwie jako tym czynnikiem, który będzie miał wpływ chyba kluczowy, tak, na wynik wyborów, a pan redaktor Marcin Piasecki, czy portfelem zagłosują Polacy, czy właśnie będą patrzeć na bezpieczeństwo, na zbrojenia, że w tę stronę trzeba iść?
2: No ja myślę, że jednym i drugim, jeszcze trzecim i czwartym, aczkolwiek te czynniki, o których państwo wspomnieli, oczywiście, że są

0: niesłychanie istotne. Swoją drogą to miałem okazję właśnie teraz spędzić parę dni w Kielcach na salonie przemysłu obronnego. No, trzeba przyznać, że wydarzenie było absolutnie imponujące. No, to tutaj i gratulacje dla samych targów w Kielce dla Kielc w ogóle. Natomiast jeszcze bym wrócił
1: Musimy niestety powoli kończyć, więc jakby panie redaktorze tak spuentować i dwa zdania.
0: To jeszcze obawiam się, że dojdą kolejne czynniki w tej kampanii wyborczej, chociażby kwestia antyimigrancka, antyukraińska. No, prawdopodobnie, i mówię to bez większego entuzjazmu, będą to istotne motywy, na których będą grali politycy podczas kampanii.
1: Dziękuję państwu bardzo. Pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I redaktor Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kamil Szewczyk, również bardzo dziękuję. A my słyszymy się ponownie już za tydzień. Dobrego weekendu.

0: Kontrapałac. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień!
7: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour jest.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Blokowanie przedłużenia sankcji na Rosję. Słowacja ma sojuszników w Unii, donosi nasza brukselska korespondentka. Donald Trump komentuje zamknięcie ważnego saudyjskiego rurociągu. Ceny ropy mogą mocno pójść w górę. Kawałek szyny znaleziony na torach. Francuskie służby badają katastrofę kolejową w Normandii. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i chciała ich złagodzenia, ma teraz sojuszników w Unii. Tak wynika z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. A czasu na decyzję coraz mniej. Sankcje muszą być przedłużone do północy we wtorek, czyli 15 września. W przeciwnym razie prawie 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy, a to oznacza odmrożenie aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
2: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje. Ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6, jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie, tak jak do tej pory, na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Rozwój współpracy dwustronnej oraz dalsze wsparcie dla broniącej się Ukrainy to tematy spotkania wicepremiera ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii Jonathana Powella. Politycy spotkali się w Kijowie. Radosław Sikorski jest w trakcie drugiego dnia wizyty w Ukrainie. Wszystko ułoży się pomyślnie, stwierdził prezydent USA Donald Trump, pytany przez dziennikarzy w Dublinie, czy może pomóc w zapewnieniu przepływu przez cieśninę Ormus po zamknięciu rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Amerykański przywódca wypowiadał się po spotkaniu z prezydentką Irlandii, Catherine Connolly. Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg wschód-zachód po tym, jak ta kluczowa magistrala naftowa została zaatakowana przy pomocy dronów. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę u ujścia Morza Czerwonego. Podwójny atak na rurociąg oraz wyspę Perim może stanowić niebezpieczną eskalację w momencie, gdy wysiłki dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły w miejscu. Grozi to dalszym wzrostem cen energii w czasie, gdy ceny ropy osiągnęły powyżej 100 dolarów za baryłkę. To mogło być umyślne działanie. Francuskie służby badają katastrofę kolejową w Normandii. W wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem, ranne zostały 44 osoby. Stan jednej pasażerki określany jest jako ciężki. Pociągiem podróżowało prawie 200 osób. Źródło policyjne powiedziało agencji AFP, że na torach znaleziony został kawałek szyny i to na niego najechał pociąg. Taką wersję podaje również telewizja BFTMW. Wyciek danych pacjentów w dwóch przychodni w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim w Warmińsko-Mazurskiem. O nieprawidłowościach poinformował tamtejszy samorząd w specjalnym komunikacie. Doszło do cyberataku, na skutek którego wyciekły dane pacjentów ośrodków zdrowia w Biskupcu i Łąkorzu. Numery PESEL, dane teleadresowe oraz szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia. Liczba osób, które to dotknęło, na razie nie jest znana. Służby apelują o zastrzeżenie numeru PESEL oraz zachowanie ostrożności przy odbieraniu nieznanych numerów telefonu. Po wakacjach wracają koncerty Polskiego Radia dla dzieci z cyklu Alfabet Orkiestry. Właśnie teraz w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rusza wydarzenie zatytułowane jako Jak Babie Lato. Mówi o nim dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra.
3: Jesteśmy w takim momencie przejściowym, gdzie to lato się kończy, wspomnienia wakacji gdzieś jeszcze tkwią, piasek jeszcze mamy nadmorski pochowany po kieszeniach, a tutaj u progu jesień. I o tym będzie nasz koncert. Będzie on trochę inny niż dotychczasowy, dlatego że będziemy grać jeden utwór, będziemy grać Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna.
1: Orkiestrę poprowadzi Liliana Krych. Transmisja koncertu w Polskim Radiu Dzieciom.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na południowym wschodzie dziś przelotny deszcz, do tego tam jest najchłodniej, od 11-12 stopni wzwyż. Na pozostałym obszarze bez deszczu, ale niebo nie będzie całkowicie bezchmurne. Termometry poza tym pokazują średnio od 17 do 20 stopni, na zachodzie miejscami do 21.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 55% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. Susza rolnicza nie występuje lub jest niewielka. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w lasach ziemi lubuskiej i w części Wielkopolski oraz Pomorza Zachodniego. W pozostałej części kraju zagrożenie jest małe lub nie ma go wcale.
1: Klimat.
2: Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Dzień dobry Państwu, 6 minut po południu. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Jakże mi miło spotkać się z Państwem w sobotę. Witamy tych, którzy w drodze tej do celu i tej powrotnej, tych, którzy już u celu, którzy odpoczywają albo pracują, wszystkich Państwa. Ewa Lipowicz, Szczepan Pawłosek i Jakub Białobrzewski, to my będziemy z Państwem przez kilka najbliższych godzin przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Proszę z nami zostać, bo będzie ciekawie.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Żubry wracają do Wielkiej Brytanii. Dwa stada już się zaaklimatyzowały. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Uczy się w niej jedna osoba. I o tym dzisiaj w TDI. Jeremia Mrożek, zapraszam.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: System kaucyjny zostanie uproszczony. Urządzenia będą zwracać kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą. Operatorzy chcą w ten sposób uprościć proces oddawania opakowań i uniezależnić go od wizyty w konkretnym sklepie. Szacuje się, że w całej Polsce w ciągu najbliższych kilku lat pojawią się tysiące nowych butelkomatów. Wielka Brytania odtwarza populację żubrów. Dwa stada tych największych lądowych ssaków Europy już zaaklimatyzowały się na chronionych terenach w Anglii. 100 lat temu żubr został uznany w całej Europie za zwierzę wymarłe na wolności. Gatunek udało się jednak uratować. Obecnie największa populacja żubrów, ponad 3000 osobników, żyje w Polsce. Na odizolowanej od świata włoskiej wyspie Stromboli ruszyła właśnie najmniejsza szkoła w Europie. Jej jedyną uczennicą jest 6-letnia Aisha, która rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Specjalnie dla niej na cały rok szkolny powołano jedną nauczycielkę. Wszystko po to, aby dziewczynka mogła się uczyć bez codziennej podróży przez morze. Miejscowość liczy zaledwie około 40 mieszkańców i to oni zorganizowali dla Aiszy szkołę. Zmiana pracy po 45 roku życia jest możliwa. Nie startujemy od zera, ponieważ mamy już ogromny kapitał życiowy, emocjonalny i zawodowy, którego brakowało w wieku 25 lat. Zresztą 45% badanych przez Pracuj.pl znajduje zatrudnienie w ciągu 2 miesięcy lub krócej. W tym wieku szybciej wyciągamy wnioski i rzadziej popełniamy te same błędy. Co jeszcze się zmienia i czy jest coś takiego jak dobry i zły czas na zmianę? O tym już teraz. Zapraszam.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Zmiany w życiu po 45 roku życia są możliwe i mogą to być duże zmiany, bo przecież nie zaczynamy od zera. Zaczynamy z pewnym kapitałem, którego nie mieliśmy w wieku 25 lat. Tak twierdzi mój i Państwa gość, mam nadzieję. O jakiej sferze życia myślą Państwo teraz? Kariera, pasja, relacje, finanse? Już za chwilę o tym, jak z perspektywy, tyle lat już minęło, przejść do perspektywy, jeszcze mamy dużo czasu. Moim Państwa gościem Emilia Ułanowicz, socjolożka, ekspertka biznesu, komunikacji i relacji, doświadczona menadżerka.

0: a kiedyś radiowiec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Emilia, przejdźmy na ty.
1: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Świetnie.
0: Emilia, bo gadamy jak dwaj radiowcy. U ciebie, rozumiem, duża zaszła zmiana w życiu. No bo jak od radiowca przejść do socjolożki? Jak od radiowczyni przejść do socjolożki? Jak się zmienia w ten sposób swoje życie?
1: To była akurat bardzo prosta zmiana, bo to była kontynuacja nauki po skończonych studiach licencjackich. Szukałam jakiegoś bardziej poważnego magistra, więc socjologia wydawała mi się jakimś naturalnym etapem, ponieważ bardzo ciągnęło mnie do ludzi. A pracując w radiu na antenie z ludźmi właśnie i rozmawiając z nimi, wydawało mi się to naturalną konsekwencją. Poza tym pragnęłam do tej upragnionej Warszawy, w związku z tym Uniwersytet Warszawski, socjologia, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych był takim krokiem dla mnie ważnym. Natomiast jest to już dosyć odległy temat.
0: To poczekaj, a powiedz mi, wybór studiów to była twoja decyzja, czy ktoś cię do tego pchnął? W sensie rodzice, znajomi, ktoś, kto powiedział, będziesz dobrym socjologiem, odpuść sobie to radio.
1: To w ogóle tak nie było, bo ja wierzyłam w to, że będę bardzo dobrym dziennikarzem i trochę pracując w tym dziennikarstwie wierzyłam, że tak potoczą się moje losy. Jak pokazuje mój długi zawodowy życiorys, to było zupełnie inaczej i miałam bardzo dużo różnych doświadczeń, które po latach widzę, jak się pięknie w całość łączą. Natomiast...
0: Czyli nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków, chociaż momentami miałam wrażenie, że gdzieś jestem przypadkowo, ale potem widziałam szerszy kontekst i to chyba właśnie z doświadczeniem nabywałam takie umiejętności widzenia więcej i szerzej. Nikt mnie nie namawiał, miałam pełną swobodę, natomiast bardzo łatwo rozmawiało mi się z ludźmi, w związku z tym to dziennikarstwo, miałam lekkie pióro, lubiłam pisać. Interesowały mnie bieżące wydarzenia, trochę publicystyki. Do tego pojawił się aparat jeszcze w mojej ręce, bo ja również od ponad 25 lat fotografuję, głównie robię portrety i reportaże, w związku z tym znowu człowiek i ludzie. Więc ta socjologia była mi chyba tak pisana...
0: To jest jakiś taki wspólny nawias na wszystko, co robisz.
1: Bardzo dużo o ludziach. Rzeczywiście w moim życiu człowiek, czasami pojedynczy, bo się potem pojawiła jeszcze psychologia, czasami grupy, społeczeństwo... jakieś sektory rynku, które też mają do czynienia z takim ludzkim aspektem. W związku z tym, że ta praca z człowiekiem była moją codziennością, odkąd pamiętam, jeszcze wcześniej angażując się w jakieś sprawy społeczne, gdzieś tam w liceum i na studiach. W związku z tym tak jakoś ten człowiek się do mnie przykleił, a może ja do ludzi i tak sobie funkcjonujemy.
0: Pytam o to dlatego, bo mając 25 lat... To jest o tyle fajne, że życie wymaga, żebyśmy już podejmowali decyzje na całe życie. Mając 25 lat, dopiero od niedawna móc głosować, od niedawna możemy dopiero głosować, od niedawna możemy legalnie chodzić do sklepu, wiesz po co i tak dalej. I nagle mamy 25 lat i mam takie wrażenie, że bardzo wiele rzeczy zależy od kogoś. Jak nas ukształtowano, od naszego środowiska, gdzie się wychowywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że dopiero teraz, po 40, jestem na tyle dojrzały, że chyba już mniej więcej wiem, czego chcę od życia, bo mając 25 lat, cały czas miałem takie poczucie, że gdzieś tam się miotam. Mniej więcej jakiś taki kierunek był, ale co dokładniej i co będę robił, jak będę duży, to jeszcze nie wiedziałem. Teraz już mniej więcej wiem, jak będę duży, co będę w życiu robił. To jest tak, że mając te 40+, w końcu możemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, gdzie jestem i dokąd zmierzam? Filozoficzne, ja wiem.
1: To
0: ale...
1: zależy.
0: Nie, to nie zależy.
1: To zależy, zawsze zależy, bo to zależy od tego, gdzie jesteśmy w danym momencie, jak wyglądała ta nasza droga, czy zmienialiśmy kierunki, czy ktoś na to wpływał, czy poszliśmy za pasją, czy za rozsądkiem. Różne są ścieżki życiowe ludzi. Ja pracując jeden na jeden jako coach, to miałam setki ludzi, z którymi pracowałam i nie ma powtarzającej się historii. Oczywiście jakieś tam schematy można znaleźć, natomiast ile ludzi, tyle historii, ile tyle ścieżek. A czy można? Myślę, że warto robić sobie

0: takie pauzy i przystanki, żeby czasami zastanowić się, gdzie jestem, usiąść spokojnie na kamieniu, tak sobie zażartuję, i rozejrzeć się. Często odpowiedzi są bardzo blisko, tylko nie dajemy sobie czasu na takie właśnie posiedzenie i pozastanawianie się.
1: Bo pędzimy cały czas jakby z dnia
0: w dzień. Bo mamy jedną ścieżkę, bo jedną drogę do pracy, bo mamy schemat codzienności, bo mamy rutyny, bo mamy dzieci, bo mamy ograniczenia w myśleniu o sobie, w poczuciu własnej wartości. Owszem, wychowanie, środowisko, w którym żyliśmy, plecak, który dali nam na plecy, włożyli rodzice z różnymi niedokochaniami, ukochaniami, problemami, oczekiwaniami. Często idziemy z tym plecakiem przez lata i dopiero po 40 decydujemy się zdjąć ten plecak, żeby przyjrzeć się, co dźwigamy.
1: Okej, no to rozumiem, 40 to takie nowe 20, czyli dopiero teraz zaczynamy podejmować poważne, albo to jest ten moment na podejmowanie poważnych decyzji.
0: I tak i nie, bo tak wracając jeszcze do tych decyzji o studiach, ja absolutnie nie dziwię się, że młodzi ludzie mając niektórzy 18 lat, bo zdarzają się takie historie, że ludzie ze względu na reformę edukacji mając 18 lat wybierali studia. Ja nie dziwię się, że nie mają bladego pojęcia, co dalej robić.
1: Poszedłem na stosunki międzynarodowe. Co można robić po stosunkach międzynarodowych?
0: No jest to bardzo szerokie. Ja może dlatego poszłam na socjologię, a wcześniej na dziennikarstwo, wiedząc, że dziennikarstwo się praktykuje, a nie się jego uczy.
1: To prawda. Bardzo mi się podoba odpowiedź, co można robić po takich studiach? Wszystko.
0: I rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam, jak po kilkunastu latach już pracy trafiłam na rozmowę rekrutacyjną do dużej firmy headhunterskiej i po dosłownie 4 minutach rozmowy pani siadła przede mną i powiedziała: Panie Emilio, omnibusów nie poszukujemy. Bo ja chciałam się pochwalić, tu byłam w radiu, tu jestem socjologiem, tu pracowałam, tu byłam na stażu, doświadczyłam tego, tu zarządzałam ludźmi. I nagle się okazało, że w oczach tej pani moje kompetencje są zbyt szerokie, a oni potrzebują kogoś, kto ma bardzo wąską specjalizację. I przez moment myślałam, że to jest moja wada. Że dużo potrafię, dużo umiem, szybko się uczę.
1: Że to może być wada.
0: Że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Kiedyś takie zdanie gdzieś usłyszałam i tak sobie trochę je na moment wbiłam do głowy.
1: Zaraz, no ale to było o proszku do prania, nie o człowieku.
0: No właśnie. I tak do tego wniosku właśnie potem doszłam, że to są moje umiejętności, talenty, które mogę w zależności od sytuacji, od etapu w moim życiu wykorzystywać lub nie. Mogę z czegoś zrezygnować, mogę czymś się pochwalić. W związku z tym z dobrych wiadomości powiem, że bywam bardzo często przez różnych ludzi, ja sama nazywana kobietą renesansu, bo naprawdę mam bardzo szerokie umiejętności, doświadczenia, sporo różnych fajnych talentów, które pielęgnowałam i rozwijałam. W związku z tym uważam, że warto oczekiwać od życia na różnych etapach życia różnych rzeczy. Wiedzieć, gdzie jesteśmy. Sam wiek, tak jak mówimy o latach na karku, nie jest żadną kompetencją. To jest tylko liczba. Kompetencją nie jest młodość, kompetencją nie jest starość czy dojrzałość. Doświadczenie, umiejętności, talenty, a przede wszystkim umiejętność korzystania z tego doświadczenia jest kompetencją.
1: Wyobrażasz sobie sytuację, w której w wieku 40 plus siadamy na kamieniu i mówimy: nie chcę robić tego, co do tej pory robiłam, chcę zacząć robić coś nowego. I przewartościować to wszystko. Ja nie mówię rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Nie, ja po prostu myślę sobie, nie chcę być, dajmy na to, socjolożką, chcę być teraz coachem.
0: Absolutnie tak. Ja jestem zdania, że zmiany są dobre, pod warunkiem, że rzeczywiście są przemyślane. Czy ja tak zrobiłam? Owszem. Parokrotnie zmieniałam życie, począwszy od zmiany zawodu, nabywania nowych kompetencji, przeprowadzki, decyzje życiowe, które całkowicie odmieniały moje życie, decyzje prywatne, które odmieniały moje życie zawodowe. Możemy dokonywać takich zmian. Oczywiście nie jest to dla wszystkich tak samo proste. Ja nie wierzę w tezę, że wszyscy możemy wszystko. Absolutnie nie możemy wszystkiego. Każdy z nas ma swoje limity i ograniczenia, wynikające z bardzo wielu różnych rzeczy, od środowiska, zasobności finansowej, odwagi wewnętrznej, jakiegoś wsparcia środowiska, rodziny, którą mamy bądź nie mamy. Natomiast ja sama zmieniałam parę razy

0: życie. Prowadziłam komunikację w dużych firmach międzynarodowych z branży budowlanej po to, by potem przez kilkanaście lat prowadzić hotel z restauracją i fitnessem. Także, a wcześniej, tak jak wspominałeś, pracowałam w radiu. Bardzo tęsknię za radiem i chętnie bym sobie czasem pogadała. W związku z tym wyszłam na scenę i gadałam.
1: To jest, jak dochodzi do takiej rewolucji, no bo to jest bardzo duża zmiana. Od rozmawiania z ludźmi, doradzania im do przejścia do prowadzenia hotelu. To jest zupełnie inna branża?
0: Całkowicie inna branża, ale z tym się wiąże dla mnie dojrzałość wynikająca też z wieku, że samo to, że mam ileś lat doświadczenia, świadczy o tym, czy mam wysokie kompetencje. Kompetencji nabywam także cały czas ucząc się, doświadczając, próbując, nie zamknięta w jakiejś klatce czy pod kopułą, tylko rozglądając się na boki, czerpiąc z wiedzy, umiejętności ludzi dookoła. Ja lubię nowe wyzwania. Ja lubię pewien rodzaj dynamizmu. Ja lubię trochę ryzyka, ale to jest moje. Nie każdy będzie miał taką samą odwagę, będąc w tym samym wieku i nawet mając podobną ścieżkę zawodową. Dużo zależy od temperamentu, który mamy wrodzony i całe życie taki sam. Dużo zależy od tego, czy się czujemy w danym momencie życia bezpiecznie, czy jesteśmy kochani, bo mocno się sfera osobista, prywatna przenika z życiem zawodowym. Nie da się tego odłączyć. W związku z tym nie każdy będzie miał te same możliwości, mając de facto te same możliwości.
1: Okej, no ale tak sobie ja sięgam pamięcią do początków swojej pracy. To jak ja wchodziłem do środowiska dziennikarskiego, nie znałem absolutnie nikogo. Naprawdę chodziłem z papierowym CV od drzwi do drzwi, sobie w internecie znalazłem adresy redakcji i chodziłem po prostu od drzwi do drzwi. Po prostu w jednej redakcji ktoś nie pomyślał i mi otworzył. I dokładnie tak to się zaczęło. Teraz po 20 latach mogę powiedzieć, myślę, że w każdej redakcji takiej dużej w Polsce jest ktoś, kogo gdzieś na swojej drodze zawodowej spotkałem. Czyli kapitał, jeżeli chodzi o ludzi. Doświadczenie, jak przychodziłem, absolutnie zerowe. Kiedyś bardzo ładna dziewczyna w liceum powiedziała: ty masz taki głos chyba do radia. To było moje jedyne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w mediach. Idąc dalej, mając 20 lat, absolutnie wszystkim się przejmowałem. Boże, jak ja się wszystkim przejmowałem, każdą krytyką, każdym słowem, czy to dobrym, czy bardziej złym, bo dobre to, wiesz, ulatuje, ale złe absolutnie zostaje. I takie mam poczucie, Boże, jak ja bym chciał zacząć być dziennikarzem w wieku 40 lat, mając już jakby to wszystko, wiesz, pewnego rodzaju doświadczenie, pewnego rodzaju, nie wiem, czy znajomości to jest takie pejoratywne, ale generalnie znajomość ludzi i przede wszystkim bym się mniej przejmował.
0: Taka odporność psychiczna, prawda?
1: Boże.
0: No właśnie. Tak sobie pomyślałam o tym, wiesz, jak ci koleżanka powiedziała, że masz radiowy głos i padło na podatny grunt, bo gdzieś zostało. I takie słowa czasami niesiemy w tych naszych plecakach, dobre
1: bardzo
0: i często, często złe, ale to, co lubimy o sobie myśleć, to pięknie sobie zachowujemy i pielęgnujemy. Natomiast to, co nam ktoś powie, jakąś złośliwość, oczywiście też często w nas kwitnie potem i zachwaszcza nasze podejście do życia.
1: Wiesz, bo kiedyś było tak, że jak zmienialiśmy pracę, albo inaczej, jak traciliśmy pracę w wieku 40+, to było na zasadzie, no świat się zawalił. No kurczę, po prostu tyle lat człowiek poświęcił życie firmie i ta firma nas teraz nie docenia. A teraz mam takie wrażenie, że może lepiej, jeżeli nam coś nie pasuje, to zacząć się rozglądać i szukać jakiegoś nowego miejsca. Może w czymś innym się sprawdzić. Może to nie jest tak, że tak jak moi cudowni rodzice, którzy pracowali w szkolnictwie i jak poszli do pracy w szkolnictwie, tak w tym szkolnictwie do emerytury ciągnęli i czy im się to podobało, czy nie, ale było stabilnie, był etat i perspektywa emerytury. A teraz chyba się trochę to pozmieniało.
0: To na pewno, natomiast wracając jeszcze na moment do tego, od czego zacząłeś, to nie jest tak, że teraz utrata pracy nie jest trudna, bolesna i nie jest traumatycznym dla niektórych doświadczeniem. Bo bywa tak? W ogóle samo zwolnienie z pracy jest już trudne, niezależnie od wieku. No chyba, że naprawdę mamy kompletnie to w nosie i nie wiem, początek naszej drogi zawodowej, jesteśmy lekko duchem. Ale po iluś latach zwolnienie każdego zaboli. To bez dwóch zdań, nie wierzę w cuda. Natomiast

0: Oglądam. I jest tak, że jest to jakiś taki element dosyć krytyczny w naszym życiu.
1: A poczekaj, a jak zmieniałaś pracę na hotel, to co robiłaś przed hotelem?
0: Przed hotelem przez łącznie chyba z 7 lat pracowałam w firmach międzynarodowych z branży budowlanej, gdzie odpowiadałam za komunikację i PR.
1: Kiedy przeszłaś do pracy, co robiłaś w hotelu?
0: Wiesz co, praktycznie od dziury w ziemi go budowałam. Pilnowałam przetargów i wybierałam kropki na wykładzinie, bo w międzyczasie się jeszcze wyłożył architekt, w związku z tym była to praca dosyć szeroko zakrojona. Potem go po prostu uruchomiłam, wdrażałam procedury, szkoliłam ludzi.
1: Czyli nie miałaś poczucia, zmarnowałam 7 lat zajmując się komunikacją w branży budowlanej, bo przecież zaczynam teraz od zera zupełnie nowy etap w swoim
0: życiu? Nie, absolutnie nie. Dla mnie to było wyzwanie. Przede wszystkim to było wyzwanie i ja do tego wyzwania podeszłam w taki sposób, że zbieram swoje siły, patrzę, co potrafię, czego nie potrafię. Jeżeli czegoś nie potrafię, to czy powinnam się tego uczyć? Jeżeli tak, to gdzie, z kim i jak szybko? I pierwsze miesiące, oprócz tego, że trwała budowa, to ja intensywnie się szkoliłam, odwiedzałam różne miejsca, szukałam doradztwa, dowiadywałam się, jak wygląda ciąg kuchenny w kuchni hotelowej i różne inne abstrakcyjne rzeczy, które wtedy były dla mnie zupełnie czymś nowym. Natomiast to jest też rzecz, którą warto powiedzieć w kontekście tych osób 45+. Sam wiek nie jest żadnym atutem. Atutem jest umiejętność korzystania z doświadczenia, które się ma i umiejętność dostosowywania się do tych nowych wyzwań, czyli często nauka i obserwacja młodszych pokoleń, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Czy było to trudne? Było to wyzwanie. Było ciężko ze względu na to, że dobre 2 lata pracowałam po 16 godzin dziennie, praktycznie bez dnia wolnego. Było to naprawdę wyzwanie. Potem z kolei hotel uruchomiony to 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, więc albo doświadczałam kłopotów swoich własnych, jakichś życiowych sukcesów i porażek, albo coś się działo z budynkiem, albo z gośćmi, albo z personelem. To była niekończąca się historia. Czy czegokolwiek żałuję? Nie. Czy przydało mi się doświadczenie w firmach z branży budowlanej? Jak najbardziej. Wiele różnych rzeczy. Od obycia i umiejętności pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo, przy jakiejś takiej ogładzie biznesowej, międzynarodowej, która była wymagana, to trochę lat minęło. Nie było takiego luzu w korporacjach, jak jest teraz. Jednak częściej była jakaś tam biała koszula i garnitur u panów niż jeansy i t-shirt. Więc taka trochę, bym powiedziała, może musztra biznesowa. Poza tym już z takiej takich błahostek i rzeczy, których nie cierpiałam, ale byłam tam odpowiedzialna za cały system raportowania projektów przez działy handlowe i siedziałam czasami przed komputerem i myślałam sobie, co za nuda. A potem pojawiłam się w hotelu i ten program wyglądał tak analogicznie, że nie siadłam na szkolenie, bo stwierdziłam, że to jest dla mnie wszystko jasne, co tam się odbywa, zakładanie rezerwacji, wystawanie faktur, bo po prostu było to bardzo analogiczne.
1: A gdybyś teraz miała przeformatować swoje życie po raz kolejny, to myślisz sobie, no dobra, nie, już wystarczy, już jest
0: nie,
1: za późno?
0: Ja nie mam tak, bo ja wiele razy zmieniałam życie. Jeżeli ja teraz słyszę, że nowe pokolenie musi się dostosować do tego, że będzie kilka razy w ciągu życiu zmieniało zawód, to ja sobie pomyślałam już wiele lat temu, że już chyba jestem tym nowym pokoleniem, bo zmieniałam już kilka razy zawód, pracę no myślę, że sporo jeszcze przede mną, bo wiem na przykład, jak mają wyglądać najbliższe miesiące w moim życiu. Wiem, jaki dzisiaj telefon odebrałam, nie planując tego absolutnie. Ktoś mi przypomniał, że w marcu odwiedziłam pewną miejscówkę, gdzie się wpisałam w kalendarz z wystawą fotograficzną i dzisiaj ktoś do mnie zadzwonił i się zapytał, gdzie są moje prace. W związku z tym powiedziałam, że przecież ja państwu tego nie potwierdziłam, że to robię, ale my już sobie panią wpisaliśmy w kalendarz we wrześniu. W związku z tym do piątku proszę zorganizować wystawę. I nie byłam z tym przygotowana, czy na moment pomyślałam, ja pierniczę, co mam robić? Czy ja mam w ogóle część zdjęć, mam wydrukowanych i oprawionych 300 kilometrów stąd? No dobrze, co mam w domu? Więc trochę taka zadyszka na moment, a potem myślę, dobra, co przychodzi, biorę. Organizujemy wystawę. A potem tydzień później oficjalny wernisaż z częścią artystyczną. Czy mam coś...

0: w głowie, czy mam zaplanowane, czy mam zrobione. Nie mam absolutnie nic. Czy mnie kręcą takie rzeczy? Tak. Ale to jest moje. To jest moja kompetencja, moja umiejętność. A myślę, że niektórzy mają trudniej nie dlatego też, że nie chcieliby. Mają swoje osobiste talenty, predyspozycje, być może dużo większe niż ja, w czymś innym.
1: A jak się nie bać? To na koniec zapytam.
0: Zawsze się boję. Bać się zawsze. Bać się i robić. Tu nie da się nie bać. Ja lubię ten dreszczyk emocji, ekscytacji. To jest chyba główna rzecz, która mi przyświeca. Bój się i działaj. To jest taki slogan, może brzmi mocno, nie wiem, internetowo, coachingowo, chociaż nie wiem, jak to nazwać. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że nie mam w sobie lęku, że nie mam w sobie obaw, że wszystko wyjdzie świetnie. To jest może to, co przyszło z doświadczeniem, że wierzę, że pewne rzeczy można zrobić wystarczająco dobrze, a nie ekstra. Że wystarczająco dobrze też jest w porządku. Że nie musi być wszystko na 200%, że czasami jak coś jest na 70%, to też jest dobrze, skoro inaczej się nie dało.
1: To przychodzi z wiekiem.
0: Przychodzi z wiekiem, akceptacją, z doświadczeniem na pewno. Pewien rodzaj luzu i tolerancji do swoich własnych niedociągnięć.
1: Same dobre, pozytywne rzeczy i mnóstwo energii. Emilia Łanowicz, socjolożka, ekspertka biznesu, komunikacji i relacji, doświadczona menadżerka, dziennikarka, hotelarka i wszystko poza tym. A i fotografka oczywiście.
0: To też.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: A rozmawiał Jeremia Mrożek. Proszę Państwa, wrzesień to dzień walki z prokrastynacją. We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Wellbeingu. To także miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. To przypadek. Wrócimy do tego tematu. Obiecuję Państwu, to były tylko dobre informacje.
3: Autopromocja.
4: Czy najem senioralny rozwiąże mieszkaniowe problemy osób starszych? Czy zlikwiduje tzw. więźniów czwartego piętra? Skąd gminy wezmą takie mieszkania? I czy przypadkiem przepisy w tej sprawie nie pozostaną tylko na papierze? Te i inne kwestie poruszymy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
2: Jest 12.33, Polskie Radio 24, cały czas jesteśmy z Państwem, Małgorzata Szochowska. Dzień po zakończeniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Mówimy o bezpieczeństwie przeliczonym na pieniądze. Na ogromne pieniądze. I tu nie chodzi tylko o same wydatki, ale także o transfer technologii, o impulsy rozwojowe dla wielu, wielu, wielu branż. Czy inwestycje w bezpieczeństwo mogą się stać gospodarczym perpetuum mobile? To sama zapowiedź wskazuje na to, że teraz czas oddajemy Markowi Klapie i jego gościom.
3: Saldo Ekstra.
5: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, zapraszam na weekendowe wydanie magazynu Saldo Ekstra. Moimi Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Majtkowski, główny ekonomista eToro, polskiego oddziału eToro. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Ten tydzień minął pod znakiem ważnych dyskusji, ważnych debat i istotnych wydarzeń. Między innymi mówię tutaj o forum w Karpaczu, ale także o Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach i na tym drugim wydarzeniu teraz się skupimy. Nie będziemy rozmawiali oczywiście o tych nowościach, chociaż one bardzo interesująco wyglądały i to jest bardzo widowiskowe wydarzenie, ale porozmawiamy o liczbach.
6: Bo tak, okazuje... zdecydowanie nie jestem specjalistą od samego uzbrojenia, natomiast jeśli chodzi o finansowanie, inwestowanie w branżę zbrojeniową, to jestem w stanie rzeczywiście coś na ten temat powiedzieć.
5: No to powiedzmy o tym finansowaniu i inwestowaniu w obronność w Polsce, bo już teraz możemy powiedzieć, że to jest istotna, bardzo ważna pozycja w naszym budżecie.
6: Ten salon w Kielcach nie bez kozery zgromadził taką ogromną ilość wystawców z całego świata, dlatego że jesteśmy jednym z najpoważniejszych kupujących dzisiaj broń i wszystko, co jest związane z obronnością na świecie. Chyba jesteśmy gdzieś mniej więcej trzecim kupującym według statystyk. Tylko te większe mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, no być może Rosja w tym momencie, to są te kraje, które wydają, które kupują więcej. Patrząc z punktu widzenia naszego, tego jak to wygląda w budżecie naszym, no w tym roku wydajemy prawie 5% PKB, w następnym wydamy chyba około 4,5-4,8%.

0: czyli prawie 200 miliardów złotych, a mamy jeszcze pieniądze z europejskiego SAFE. Także widać, że jesteśmy tutaj ważnym kupującym, aczkolwiek tu od razu dodam, że kupowanie kupowaniem, ale istotne są też technologie i transfer związany z technologiami. Żebyśmy ostatecznie nie zostali tylko i wyłącznie kupującym, ale żebyśmy byli w stanie przejąć część z tych technologii i w przyszłości też produkować właśnie te systemy, bo pieniądze łatwo się wydaje, ale powiedziałbym, że lepiej by było, gdybyśmy inwestowali niż tylko wydawali.
1: Ale potencjał produkcyjny w Polsce jest i to widać było również na targach w Kielcach. A zatem moje kolejne pytanie dotyczy no właśnie tego, w co inwestujemy, jak inwestujemy, żeby to nie była tylko inwestycja w obronność, ale także inwestycja w polską gospodarkę. Bo przy okazji chociażby debaty o SAFE mówiono o tym, że to będzie też taki impuls dla gospodarki, dla wielu branż, nie tylko zbrojeniowych, ale całej masy firm, podmiotów, które w mniejszym lub większym stopniu współpracują z przemysłem obronnym.
0: Tak, to jest tak, że taka jedna fabryka, która produkuje, czy to haubice na przykład, czy amunicję, to jest też firma, która współpracuje czasami z dziesiątkami, czasami z setkami innych firm w okolicy, czy w jakimś szerszym zakresie. Więc ewidentnie ma to przełożenie na gospodarkę i na wzrost naszej ekonomii. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, istotne są też te technologie. Mhm. Dlatego, że my dzisiaj dużo kupujemy, ale dobrze, żebyśmy inwestowali w badania i rozwój, żebyśmy przejmowali też częściowo te technologie, jeśli chodzi o te systemy uzbrojenia, które kupujemy, tak żebyśmy na przykład produkowali je w Polsce, żebyśmy też w przyszłości mogli je produkować i też sprzedawać, żebyśmy po tym okresie takiego zwiększonych wydatków na obronność stali się także istotnym producentem nowoczesnego uzbrojenia. Dlatego, że obserwowaliśmy tą pokojową dywidendę na całym świecie od lat 90. Te wydatki na obronność bardzo mocno spadały. One też, to też bardzo mocno bym powiedział, przeorało naszą branżę związaną z obronnością. Nie produkowaliśmy amunicji, produkowaliśmy trochę różnych systemów, ale tak naprawdę polska armia niewiele kupowała z tego. Więc można powiedzieć, że byliśmy w dużym stopniu te zdolności, które posiadaliśmy oczywiście w czasie zimnej wojny, one zniknęły, no i teraz musimy je, teraz próbujemy je odbudować. W dużym stopniu oczywiście pomagają nam te ogromne wydatki, których dokonujemy, ale tak jak powiedziałem, trzeba to robić mądrze i trzeba stawiać na rozwój własnego przemysłu i rozwój związany z technologiami, bo zobaczmy, że ci najwięksi kupujący, czyli na przykład Stany Zjednoczone, czy też część państw europejskich, wcale nie są największymi importerami. Ja powiedziałem, że my dużo importujemy i jesteśmy takimi kupującymi, którzy kupują bardzo dużo za granicą. Powinniśmy właśnie rozwijać ten nasz krajowy przemysł, bo tak jak mówię, z jednej strony to jest przyszłość i możliwość tego, żeby finansowo odrobić część tego, co wydajemy dzisiaj w postaci sprzedaży w przyszłości, no ale także w sytuacji konfliktu, jeżeli produkujemy to wszystko na miejscu, szczególnie z amunicją jest to związane, no to na pewno jesteśmy dużo bardziej stawiamy na niezależność w tej sytuacji.
1: Czyli mówimy o takim strategicznym inwestowaniu. To musi być rozłożone na lata. Tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrealizować w jeden rok. Ale z drugiej strony mamy też takie produkty, jak chociażby zestaw Piorun, produkowany w Skarżysku Kamiennej, który podbija świat i chociażby Stany Zjednoczone, taka potęga, kupuje uzbrojenie w Polsce. Właśnie uzbrojenie produkowane w Skarżysku.
0: Tak, zgodzę się, tylko znowu powiem, że jeżeli to jest tylko jeden czy kilka takich systemów, które posiadamy, to jest za mało. Musimy na pewno inwestować w nasz przemysł tak, żeby to było bardzo zdywersyfikowane, zróżnicowane, żebyśmy posiadali bardzo różne systemy i tak jak mówię, żeby one służyły zarówno polskiej armii, ale też żeby były i miały możliwość eksportu, żebyśmy mieli możliwość eksportu i sprzedaży tego w przyszłości. Pan wspomniał o istotnym elemencie, a mianowicie o tym, jak wygląda timing, czyli jak wygląda czas z tym związany. Te kontrakty zbrojeniowe, one zwykle są długoletnie. I od podpisania kontraktu do jego realizacji zależy oczywiście od tego,

0: co kupujemy. Systemy Piorun pewnie trwa to trochę krócej, ale jeżeli kupujemy samoloty, na przykład F-35, to na przykład u Amerykanów, no to taki kontrakt może być zrealizowany za 5, za 7, czasami nawet za 10 lat. Ostatnio czytałem taki artykuł czeski o tym, że oni właśnie zachwycają się naszymi F-35, sami zamówili F-35, ale kilka lat po nas i dopiero otrzymają je w następnej dekadzie. Więc to pokazuje, że te kontrakty są długoterminowe. Jeśli chodzi o inwestowanie, to też to bardzo dokładnie widać, bo wydaje się, że w Europie inwestorzy najbardziej boją się dzisiaj o to, że może zostać podpisany jakiś pokój, jakiś układ pokojowy.
1: Naprawdę? To tak działa?
0: Tak. Jak patrzylibyśmy na akcje europejskich spółek związanych z obronnością, na przykład Rheinmetall czy Leonardo, to największe spadki tych spółek obserwowaliśmy w momentach, w których trwały spekulacje dotyczące możliwości zawarcia układu pokojowego w Ukrainie. Mieliśmy kilka takich momentów i właśnie ta gigantyczna niemiecka firma Rheinmetall, akcje w ciągu ostatniego roku spadły o 40%, mimo tego, że zamówienia cały czas rosną. Firma ma bardzo dużo tych zamówień do zrealizowania, nawet o wartości 80 miliardów euro, które będą realizowane przez kolejne lata. Więc inwestorzy trochę, tak jak powiedziałem, reagują na te informacje o pokoju, ale ja znowu mam taką tezę, że ten pokój raczej nie zagrozi tym wynikom spółek zbrojeniowych, dlatego że nawet jeżeli nastąpi ten pokój, to musimy zdawać sobie sprawę, że on będzie trochę taki jak te czasy, które teraz mamy. Znaczy żyjemy w bardzo zmiennych czasach, gdzie wszystko bardzo, bardzo szybko się zmienia. Te ryzyka geopolityczne są szerokie, bo mamy i wojnę w Ukrainie, no i mamy to wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Mamy też cały czas trwającą rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami. To wszystko nie zniknie. Nawet jeśli pojawi się jakiś układ pokojowy czy zawieszenie broni w Ukrainie, to z polskiego punktu widzenia być może nawet jest tak, że to nawet będzie musiało zwiększyć nasze wydatki, dlatego że okaże się, że być może część rosyjskich wojsk, które teraz jest związane właśnie w konflikcie na Ukrainie, będzie można je wykorzystać gdzieś indziej. Więc widzimy, że na pewno w naszej części Europy, ale też jak się wydaje w całej Europie, ten pokój w gruncie rzeczy będzie oznaczał tylko tyle, że te wydatki cały czas będą bardzo wysokie i te zamówienia, one cały czas rosną. W Ameryce to jest trochę inaczej. Oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na poszczególne firmy, no to Raytheon, czyli ten producent rakiet Patriot, to jest taka firma, która na pewno, można powiedzieć, jest największym wygranym tego ostatniego roku, bo słyszymy bardzo dużo o rakietach Patriot, o braku tych rakiet, o tym, że jeżeli chcemy je kupować, to tak naprawdę można to zrealizować dopiero za kilka lat. Ale tutaj też w ciągu ostatniego miesiąca akcje tej firmy spadły o około 10%, więc widać, że część inwestorów też realizuje zyski, bo te firmy właśnie zbrojeniowe, one rosły bardzo silnie przez ponad półtora roku, czasami nawet jeszcze dłużej, od 2022 roku w niektórych wypadkach, bo tak rozmawiamy o tym zwiększonym napięciu na świecie. Także to jest moment taki trochę zrealizowania zysków, ale wydaje się, że w długiej perspektywie dalej są to takie inwestycje, które powinny przynosić zyski, bo niestety to napięcie międzynarodowe prawdopodobnie nie zniknie i dalej będziemy się zbroić.
1: Niestety wiele na to wskazuje, a zatem kolejne pytanie do pana też jako analityka, osoby, która obserwuje rynki, która na bieżąco patrzy, jakie są trendy, jakie są tendencje. Ja jestem ciekawy, w jaki sposób układają się notowania tych największych graczy, jeżeli chodzi o branżę zbrojeniową. Czy tutaj jest tak, że każda depesza o potencjalnym pokoju albo eskalacji wpływa na wycenę spółek, czy większe znaczenie mają takie krajowe dyskusje, na przykład, nie wiem, w Polsce, w Rumunii, czy w innych krajach, gdzie no, rozmawia się o tym, jak mocno powinniśmy inwestować, no i też są przedstawiane konkretne plany inwestycyjne i taka licytacja, kto więcej PKB zużyje właśnie na te wydatki.
0: Myślę, że mimo wszystko

0: najistotniejszy teraz jest taki ogólny sentyment związany z sytuacją na giełdzie, dlatego że mamy moment, jesteśmy w momencie, w którym od bardzo dawna te akcje bardzo silnie rosną, te wyceny są wysokie, więc można powiedzieć, że te akcje wielu tych spółek, one są drogie, mimo tego, że część z nich spadła, to one są drogie, więc jeżeli te spółki są drogie, to wtedy każda informacja taka, która może pokazywać jakąś obawę co do przyszłości, czy do spadku przychodów w przyszłości, odbija się dosyć gwałtownie na notowaniach i ta nerwowość jest, i tą nerwowość my widzimy tutaj. Jest troszeczkę inna sytuacja, jeżeli chodzi o firmy amerykańskie, a firmy europejskie. Firmy europejskie bardziej reagują na te informacje w negatywny sposób, dlatego że inwestorzy widzą, że te firmy są mniej zdywersyfikowane. Są skupione na kilku europejskich krajach, które zwiększają swoje wydatki na obronność. To jest Francja, to są Niemcy, to jest Polska. I tutaj to, co się dzieje na przykład w związku z konfliktem w Ukrainie, to automatycznie bardziej odbija się na firmach europejskich. Jeśli chodzi o firmy amerykańskie, to tak jak mówię, one są, część z nich to są firmy, które są związane nie tylko z branżą zbrojeniową, ale też i lotniczą, i kosmiczną, jak Boeing na przykład. No i tutaj odbicie tych informacji jest takie, że można powiedzieć, że te amerykańskie firmy troszeczkę stabilniej się zachowują. No mają też przede wszystkim tego kupującego, jakim są Stany Zjednoczone, które bardzo mocno stabilizują i te przychody, i poziom zysków, bo to jest, tak jak powiedziałem, największy kupujący, który jednocześnie kupuje najwięcej u siebie, czyli kupuje od amerykańskiego przemysłu.
1: To jest bardzo ciekawe rozróżnienie, ale to, co łączy Stany Zjednoczone, Europę, a także inne rynki, również Daleki Wschód, to są nakłady na badania i rozwój. Widzimy, jak ta wojna zmienia się właściwie na naszych oczach. Mówię wojna ogólnie, bo obserwujemy konflikty zbrojne, chociażby w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, ale też widzimy pewną przemianę, że ta wojna kinetyczna też nabiera nowego wymiaru, takiego czysto technologicznego. Wspomnę chociażby o użyciu sztucznej inteligencji, czyli AI. I taka dyskusja chociażby w Stanach Zjednoczonych, jak daleko AI może ingerować w pole bitwy. Mamy technologie dronowe. Bardzo ciekawe zagadnienia.
0: Tak, ja nawiążę do tego rzeczywiście, bo chciałem już wcześniej o tym wspomnieć, że jak patrzymy na akcje spółek właśnie związanych z branżą, z obronnością, to nawet jeżeli radziły sobie one dobrze, nie w tym ostatnim miesiącu, tylko troszeczkę wcześniej, to i tak zostały przebite przez większość spółek związanych ze sztuczną inteligencją, spółek technologicznych. I mamy teraz taki moment, w którym widać, że te technologie się powoli zaczynają schodzić, bo w branży, jeśli chodzi o zakupy właśnie tych systemów związanych z obronnością, to też już nie jest tak, że to każdy producent będzie wygranym tych najbliższych lat. Tak naprawdę wygrane będą firmy, które produkują amunicję. Tego potrzebujemy w bardzo dużym stopniu. No ale właśnie producenci tych systemów, którzy będą w większym zakresie promować i właśnie sztuczną inteligencję, i te systemy, które są bezzałogowe. Tak? Widzimy, że to się teraz rozwija w największym stopniu i te firmy prawdopodobnie będą wygranymi. Więc jeśli inwestujemy w branżę zbrojeniową, to też już nie tak jak jeszcze kilka miesięcy temu w sztuczną inteligencję, że wystarczyło, że coś miało w nazwie sztuczną inteligencję. To tak samo dzisiaj jest już tak, że nie wystarczy, że coś ma obronność w nazwie. Musimy się dokładnie zastanowić, co ta firma produkuje, jaka jest perspektywa rzeczywiście dla produktów tej firmy, ile ona inwestuje właśnie w badania i rozwój i co będzie w stanie stworzyć w najbliższym czasie, bo postęp technologiczny w obronności związany z tą ogromną ilością kapitału, który napłynął do tej branży, też jest, on przyspieszył i widzimy to bardzo wyraźnie.
1: Teraz dobiegły końca targi w Kielcach, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Za nami również spektakularna, co tu dużo mówić, defilada z okazji Dnia Wojska Polskiego. Już prawie miesiąc minął od tego wydarzenia. To wszystko robi wrażenie. Oczywiście wiemy doskonale, że za tym wszystkim stoją pieniądze. Za tym stoi też sejf. I teraz pytanie, w jaki sposób ten mechanizm, który stał się polem, no, ogromnej dyskusji, także politycznej, jest w stanie nie tylko wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, ale także być impulsem dla naszej gospodarki i dla wielu firm, które mocno liczą na nowe zamówienia.
0: No wydaje się, że najważniejszym aspektem związanym z safe

0: jest właśnie to, że większość tych pieniędzy będziemy wydawać w kraju. I to rzeczywiście może być ten impuls do tego, o czym powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, czyli do tego, żeby rozwijać nasz własny przemysł, ale żeby to był też nowoczesny, żeby to były nowoczesne rozwiązania, być może najlepsze na świecie w danej dziedzinie, które są przygotowywane. Więc musimy bardzo dokładnie oglądać każdą złotówkę, którą wydajemy w związku z SAFE, tak żeby to były dobrze zainwestowane pieniądze. Właśnie żeby to było inwestowanie w technologię i w rozwój, tak żebyśmy rzeczywiście odbudowali tą naszą bazę i żebyśmy w przyszłości byli w stanie nie tylko obronić się, ale też być może, bo oczywiście my mówimy o wojnie jako o zdarzeniu, które jest prawdopodobne, czyli które jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Mhm. No ale gdyby do niego nie doszło, to pamiętajmy, że być może, jeżeli uda nam się zbudować ten przemysł, to będziemy sprzedawać te nasze produkty do innych krajów i powinno nam się udać odzyskać część tych pieniędzy, które zainwestowaliśmy. Także zyskuje gospodarka na rozwoju, zyskują konkretne miejsca w Polsce, gdzie powstają te fabryki, no ale też być może w przyszłości w bilansie handlowym będziemy widzieć to, że staliśmy się istotnym eksporterem tego rodzaju rozwiązań.
1: Panie Pawle, i na koniec pytanie, które zawsze zadaję przy okazji tematu obronności, ale też geopolityki i miejsca w Polsce, Polski w tej układance dość skomplikowanej. Ja się zastanawiam, jak inwestorzy postrzegają nasz kraj dzisiaj, bo raptem kilkanaście dni temu pojawił się głośny artykuł w The Economist, gdzie zwrócono uwagę na takie bezpośrednie zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa naszej części Europy. Pojawiają się groźby eskalacji ze strony Rosji. Mówi się o tym, że Władimir Putin stoi pod ścianą. Mieliśmy tę tajemniczą wizytę szefa CIA w Moskwie. Stąd moje pytanie. Czy na tym wszystkim per saldo nie stracimy? Czy nie ma takiej obawy, że jednak inwestorzy zaczną nas postrzegać jako miejsce, gdzie no niekoniecznie ta wojna się wydarzy, ale gdzie ona niestety jest prawdopodobna?
0: Myślę, że inwestorzy w jakimś stopniu biorą to pod uwagę, ale ja bym powiedział, tak jak mam okazję rozmawiać z wieloma inwestorami i z Europy Zachodniej, i ze Stanów Zjednoczonych, to raczej nie jest to ich pierwszoplanowe myślenie w tej sytuacji. Raczej uważają, że Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem, bardzo istotnym, bo mamy też te inne procesy, które się dzieją. Mamy tak zwany nearshoring, czyli przenoszenie bardzo wielu produkcji, bardzo wielu elementów bliżej konsumenta. Mamy też pewne relokacje w ramach Unii Europejskiej i Polska tutaj jest zdecydowanie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc, gdzie można dzisiaj produkować czy budować fabryki w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście część inwestorów przygląda się temu wszystkiemu, co jest związane z geografią i geopolityką i być może nie buduje tych fabryk we wschodniej części Polski, więc może być też trochę tak, że część tych fabryk po prostu powstaje bardziej na zachodzie albo nie powstają przy okazji w okolicy Suwałk na przykład czy Augustowa. Mhm. Ale myślę, że wielu inwestorów dzisiaj nie rezygnuje z Polski. To znaczy mamy tyle atutów, że ta geopolityka, tak jak powiedziałem, te obawy, które mamy są istotne, ale powiedziałbym, że my stosujemy się do tej zasady, że jeżeli chcesz pokoju, to powinieneś szykować się do wojny.
1: Stara zasada obowiązująca również w ekonomii.
0: I rzeczywiście, tak jak mówię, ryzyko konfliktu jest niewielkie, no ale mimo wszystko powinniśmy być na to wszystko przygotowani, ale starać się, tak jak powiedziałem, też szukać takich ekonomicznych uzasadnień i ekonomicznych sposobów odrobienia w przyszłości przynajmniej części tych pieniędzy, które wydajemy dzisiaj na nasze bezpieczeństwo.
1: Temat rzeka, absolutnie, i myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Paweł Majtkowski, główny analityk polskiego eToro, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
8: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
7: Brzmi jak cenna umiejętność.
8: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
9: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
10: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
6: www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Autopoprawka autopoprawki, czyli rząd znów poprawia swój własny projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Czy tym samym wracamy do pierwszej wersji? Dlaczego premier kazał znów poprawiać projekt? Jakie byłyby prawa wspólnot, spółdzielni i gmin, gdyby ustawę w tym kształcie przyjął Sejm i Senat? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam dziś po 14:00. Agata Kowalska.
12: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy to zapowiedź kolejnego kryzysu paliwowego? Arabia Saudyjska zamyka po ataku dronów i pożarze ważny rurociąg. Eksplozja w składzie broni w Bułgarii. Magazyny były wcześniej atakowane przez Rosjan. Do Łodzi wraca Wojskowa Akademia Medyczna. Pierwsi podchorążowie z promocjami oficerskimi. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam.

0: Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen na stacjach. Tego spodziewają się analitycy. W górę pójdą głównie ceny oleju napędowego oraz autogazu. Urszula Cieślak z biura Reflex ocenia, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8,95 zł, a LPG 3,17 zł.
1: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
0: Oprócz napięcia na linii USA-Iran związanego z cieśniną Ormus, Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Znaczenie rurociągu, który biegł w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że za niedawny atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Środowisko prezydenta nie ustąpi w sprawie Macieja Berka, twierdzą zgodnie goście audycji Pałac kontra Pałac. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego został powołany przez Sejm na to stanowisko w ubiegły piątek. Mimo to Kancelaria Prezydenta wysłała do Kancelarii Sejmu pismo z pytaniem, czy Maciej Berek na pewno spełnia wszystkie wymagania. Chwieje się nasz system parlamentarno-gabinetowy, mówiła w Polskim Radiu 24 politolożka dr Agnieszka Zaręba.
2: Zaczynamy mieć system wprowadzany tylnymi drzwiami, ale jednak prezydencki, a nie na to, żeśmy się trochę umawiali w tej konstytucji. Ja też podkreślam zawsze jedno, że nawet najlepsza konstytucja i najlepsze prawo nigdy nie przewidzi wszystkich przypadków. No i myślę, że konstytucja teraz nie przewidziała takiego przypadku, gdzie pan prezydent właśnie ostatecznym, czasem ceremonialną kwestią będzie po prostu powstrzymywał działania Sejmu.
0: Dziennikarz Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej podkreślał na naszej antenie, że środowisko prezydenta wykorzystuje wszystkie możliwe kruczki prawne zawarte w konstytucji.
3: Prezydent mości się z próbą coraz większego zakresu swojej władzy, właśnie wykorzystując również brak precyzji przepisów. No i cóż, będziemy, jeżeli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego i pana Macieja Berka, no, świadkami jakiegoś zderzenia. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj prezydent poczynił jakieś gesty, które by łagodziły sytuację.
0: Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział na pismo z Kancelarii Prezydenta, że oczekuje od Karola Nawrockiego niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka. To kolejna taka eksplozja w ostatnich tygodniach. W składzie broni w Bułgarii doszło do wybuchu. Do zdarzenia doszło w rejonie wsi Caref Livada. Gubernatorka prowincji Gabrowo, Kristina Sidorowa, poinformowała, że doszło też do pożaru. Powiadomiliśmy natychmiast Straż Pożarną i MSW. Strażacy przyjechali tutaj do Donina i Buczówkowców w gminie Carefa Livada. Pożar jest gaszony także z powietrza dronami. Ogień rozprzestrzenia się między magazynami. Do eksplozji doszło tuż przed północą.
4: Taka sekacja się rozprzestrzeniała między składami. Ostatnie wzryfy były około 12 godzin.
0: Magazyny należały do koncernu zbrojeniowego EMCO. To druga w tym miesiącu eksplozja w ich obiekcie w Bułgarii. EMCO należy do bułgarskiego biznesmena Emiliana Gebrewa, którego zakłady wcześniej były już celem ataków. Podejrzewane o nie byli Rosjanie. W 2015 roku doszło też do próby otrucia biznesmena. Wojskowa Akademia Medyczna wróciła do Łodzi. Uczelnia od nowego roku akademickiego będzie kształcić wojskowych lekarzy, ratowników medycznych i specjalistów potrzebnych armii, ale nie tylko, podkreślał wiceszef MON Cezary Tomczyk.
5: Dziś budujemy cały system medycyny pola walki. Wojskowa Akademia Medyczna, wojska medyczne, budowa szpitali polowych, Legion Medyczny, ale to rola uczelni medycznej jest kluczowa. To tu już w tym roku wykształcimy ratowników medycznych, w kolejnych latach lekarzy, personel medyczny na potrzeby sił zbrojnych, ale i państwa.
0: Dziś promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali podchorążowie, którzy od lipca kształcą się w strukturach nowej uczelni. Jeszcze przez 2 godziny potrwa dzień otwarty na nowej stacji Lazurowa w Warszawie. Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra. Na wizytę zapraszał w nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: To jedna z 3 nowych stacji budowanych na bemowskim odcinku metra. Jesteśmy na finiszu budowy i to ostatni moment, żeby zobaczyć tę stację przed oficjalnym otwarciem. Nie trzeba się zapisywać, wstęp wolny, a wszystkie szczegóły na stronach metra warszawskiego.
0: Do użytku zostaną oddane 3 stacje metra: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
7: To były informacje.

0: Polskiego Radia 24.
1: Na niebie dziś sporo chmur, ale miejscami się też przejaśnia. Na południowym wschodzie i wschodzie może jeszcze przelotnie popadać. Tam też dzisiaj najchłodniej, od 11 do 13 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą za to od 17 do 20 stopni.
2: Polskie Radio 24.
0: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 13. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem w Polskim Radiu 24. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli Donald Trump i Republikanie przegrają te wybory w obu izbach parlamentu, to amerykański prezydent pozostanie co prawda figurą, ale straci pewną moc.
4: Będzie się mówiło o nim, że jest... Dzień dobry. Będzie się o nim mówiło, że jest kulawą kaczką.
3: Jasne, ale taki przedwyborczy czas jest doskonały. No, obiecać można wszystko. Jest coś, czego jeszcze nie było, zdaje się.
4: $5000 obiecane przez Donalda Trumpa. Wszyscy się zastanawiają, jakby to miało wyglądać. To niby dywidenda od wielkiego gospodarczego sukcesu, który odnosi Amerykano, ale z tym sukcesem gospodarczym, no to w oczach Trumpa być może on jest, natomiast w oczach Amerykanów już troszkę mniej, ponieważ rosną koszty życia, cena za galon paliwa jest bardzo wysoka, no i oni, mam wrażenie, że mają inne zdanie na temat tej gospodarki, w związku z czym wątpią w tę dywidendę od tego sukcesu.
3: Jasne. I od tego zaczynamy tę część programu. Zostawiam Państwa z Ernestem.
4: Dziękuję bardzo. Już zaczynamy. 7 minut po godzinie 13.
0: Świat 24.
4: No i oprócz amerykańskich spraw i konwencji wyborczej Republikanów, która zdominowana została przez Donalda Trumpa i jego obietnice, no to popatrzymy również na Bliski Wschód i tam na Izrael, który dowiedział się, że Wielka Brytania nakłada na ten kraj sankcje. Może nie tyle na cały kraj, ile na żydowskie osiedla na zachodnim brzegu Jordanu. Pierwszy raz Izrael dowiedział się od świata, że chyba jednak źle prowadzi swoją politykę w tym zakresie. Później również zostaniemy na Bliskim Wschodzie, tylko przeniesiemy się na inny jego koniec, na Półwysep Arabski, a właściwie na docieśniny Łez. Ta prawdopodobnie zostanie przez bojowników Huti zablokowana, ponieważ oni opanowali już wybrzeże Morza Czerwonego należące do Jordanii i w takim układzie odetną od jakiejkolwiek komunikacji i możliwości wysyłania z i na Półwysep Arabski czegokolwiek. I na koniec zajrzymy do Serbii, bo tam szykują się przedterminowe wybory, które były zapowiadane, ale przed nimi był bardzo duży skandal związany z pochowaniem Ratka Mladića, zbrodniarza wojennego skazanego przez Trybunał w Hadze, który zmarł w zeszłym tygodniu właśnie w więzieniu w Hadze. Przywieziony do Serbii, no, żegnany był z pełnymi państwowymi honorami. O tym wszystkim do godziny 14 rozmawiać będziemy w Polskim Radiu 24.
0: Świat 24.
4: No i Ameryka na początek. Jest ze mną pan Jakub Graca, amerykanista. Witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: $5000 wszystkich najbardziej elektryzuje po tej konwencji republikańskiej, no i, ale wszyscy też się zaczęli zastanawiać, czy gospodarka amerykańska jest w stanie te 5000 każdemu Amerykaninowi wypłacić, no i przede wszystkim, czy może, czy prawo na to pozwala?
5: No, $5000 policzono dla wszystkich dorosłych Amerykanów, bo widziałem sumę bodajże $1 biliona, więc no, to byłaby duża suma. To, jest suma opiewająca na, to jest suma podobna do tych, które były z częścią pakietów covidowych czy pakietów takich stymulacyjnych w sytuacjach kryzysu. No, Donald Trump prawdopodobnie sam nie wie jeszcze, jak to będzie wyglądać. Oczywiście łatwo zrzucić obietnicę. Tym bardziej, że Republikanie jednak według sondaży wydaje się, że mają mniejszą niż demokraci szansę, żeby wygrać te wybory. Więc jeżeli nie wygrają w obu izbach, no to wtedy Donald Trump ma wolne ręce. Nie musi spełniać tej obietnicy, czy przyrzeczenia, czy jak zwał, tak zwał. Natomiast no, prawdopodobnie, żeby to miało...

0: ręce i nogi musiałaby być ustawa przyjęta przez kongres, no bo oczywiście administracja wydaje pieniądze, w sensie technicznie przeznacza pieniądze, które są do przeznaczenia na różne cele, ale no, władzę nad sakiewką według konstytucji ma kongres.
1: Mm-hmm. Panie Jakubie, popatrzmy na tę konwencję republikanów. To właściwie była konwencja Donalda Trumpa, tak na dobrą sprawę. Dwa razy przemawiał na tej konwencji. No i zdominowana była ona przez prezydenta de facto.
0: Tak, w ogóle mało się mówi o tym, że ta konwencja była dość nietypowa. To jest ewenement w historii, że taka konwencja odbywa się nie przy okazji wyborów prezydenckich, ale przy okazji wyborów do kongresu. Wcześniej odbyła się jedynie raz przed wyborami do kongresu i dwa razy zaraz po wyborach do kongresu. Zawsze ją organizowali demokraci. Tym razem po raz pierwszy ją zorganizowali republikanie. I ona się w całości toczyła wokół Donalda Trumpa. Ona została zorganizowana na jego wyraźne życzenie, dlatego że on tak chciał po prostu. Więc ta konwencja toczyła się wokół niego, jego osoby, tudzież jego programu. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście dobre będzie dla republikanów i dla Trumpa, żeby te wybory były referendum wokół, żeby one się stały referendum wokół Donalda Trumpa, jego kadencji, jego dokonań, ponieważ te dokonania jak do tej pory nie są imponujące. No i mamy duże skazy na jego rządach, chociażby przecież ceny paliwa, cena za gaz. Galon diesla wynosi w tej chwili około 6 dolarów. To jest podwyżka bodajże 60% w stosunku do tego, co było przed wojną, więc pomimo wojną w Iranie, więc pomimo faktu, że poparcie wśród republikanów jest nadal wysokie, a wśród tego twardego jądra, czyli MAGA, tych wyznawców Trumpa, ono jest, można powiedzieć, bardzo wysokie, ale wśród umiarkowanych już niekoniecznie, a wśród wszystkich Amerykanów, no to poparcie dla Trumpa wynosi tam 33-35%. To jest coś takiego, więc tak, no jak najbardziej. Natomiast jak najbardziej była to konwencja skupiona wokół Trumpa i jego agendy. Natomiast też republikanie, moim zdaniem, brak tu takiej wyraźnej agendy na te wybory midterms, która byłaby taka przekonująca i żeby Amerykanie wiedzieliby, co dostaną dzięki temu, że wybiorą republikanów do rządzenia w obu izbach.
1: No, ale wielu republikanów też zdystansowało się od tej konwencji, prawda? Nie przyjechali. Po prostu chcieli uniknąć pokazania się z Trumpem?
0: No tak, tak jak mówiliśmy, no to była konwencja skupiona wokół Trumpa i jego agendy. Jak popatrzymy na listę osób, które tam przemawiały, to były osoby przede wszystkim z twardego jądra, z twardego jądra MAGA, czyli osoby, które mają posłuch u radykałów, u tych wyborców najbardziej zaangażowanych, u twardego elektoratu. Nie było tam kongresmenów ani innych osób o poglądach umiarkowanych, którzy mają problem, no, zwłaszcza w takich stanach, w których wyniki wyborów do Senatu czy do Izby Reprezentantów nie są, do końca będą się ważyć, więc oni mają problem, czy z jednej strony nie mogą całkowicie zdystansować się od Trumpa, bo są częścią tej samej partii, a z drugiej strony no nie mogą też w pełni pochwalić jego wszystkich dokonań. No J.D. Vance nawet podczas swojego przemówienia mówił: nie oczekuję od was, że będziecie zgadzali się ze mną we wszystkim, ale nie wylewajcie dziecka z kąpielą, czyli wylewanie dziecka z kąpielą to byłoby głosowanie na demokratów, czyli pomimo wszystkich naszych wad zagłosujcie na nas, no bo demokraci są jeszcze gorsi. No to oczywiście tam był najtwardszy elektorat, więc dla twardego elektoratu to jest coś, co jest przekonujące, no, dla umiarkowanych niekoniecznie.
1: No dobrze, a demokraci odpowiadają czymś konkretnym, mają propozycje, bo też słyszałem taką opinię, że republikanie silni słabością demokratów.
0: W dużej mierze tak. Gdyby demokraci byli, demokraci nadal nie mogą się odnaleźć po druzgocącej porażce sprzed 2 lat. Nadal są w kryzysie, można powiedzieć, tożsamościowym. Nie mają wyraźnego lidera. Nie wiadomo, kto będzie ich reprezentował w wyborach. Wydaje się, że Gavin Newsom jest najbardziej charyzmatyczną postacią, ale nie jest to przesądzone. Więc gdyby demokraci byli zjednoczeni, mieli jednoznaczny komunikat, mieli lidera i potrafili wykorzystać potknięcia czy nawet poważne klęski wizerunkowe republikanów i Trumpa, to zwycięstwo w wyborach midterms mogłoby dla nich być naprawdę, naprawdę brawurowe.
1: A może natomiast to i lepiej, bo w tych wyborach jednak kongresowych, to nie na lidera się głosuje, tylko na tych w poszczególnych stanach.

0: i w poszczególnych okręgach.
1: No tak, to prawda. Też frekwencja jest niższa w tych wyborach niż w wyborach prezydenckich. No ale mimo wszystko demokraci, nawet jeżeli jakby nie wziąć pod uwagę tego elementu w postaci lidera, no to też potrzebna jest jasna agenda, też potrzebne jest umiejętne wykorzystywanie porażek drugiej strony, co w przypadku demokratów no niekoniecznie ma miejsce. Jeszcze jakby popatrzeć na poszczególne wyścigi w poszczególnych stanach, no to oczywiście znalazłyby się takie gdzie ci kandydaci naprawdę są mocni, ale jeżeli popatrzymy globalnie, czyli na całe Stany, no to jest 435 wyścigów do Izby Reprezentantów i ponad 30 do Senatu, no to tutaj demokraci naprawdę mieliby większe pole do popisu, gdyby potrafili odpowiedzieć na ewidentne porażki Republikanów i Trumpa.
0: Musimy tutaj też powiedzieć, że to nie tylko demokraci i republikanie po te mandaty startują. Są także inne w Ameryce partie polityczne, choć o nich się bardzo często zapomina, prawda?
1: No tak, to już historia takich trzecich partii, które w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam próbowały się przebić przez ten duopol jest długa. Natomiast te dwie partie no, całkowicie zdominowały dyskurs i o tych trzecich partiach się praktycznie w tej chwili nie mówi.
0: Jakub Graca, amerykanista, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Świat 24.
0: No to sprawy amerykańskie, one co prawda łączą się z Bliskim Wschodem, no i teraz właśnie na ten Bliski Wschód się przenosimy. Jest ze mną pani Karolina Wójcicka z Gazety Prawnej, specjalistka od spraw właśnie Izraela. Witam panią, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pani Karolino, Wielka Brytania nałożyła sankcje na Izrael. Ed Miliband, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, mówi o tym, że to dlatego, iż Izrael przeprowadza na zachodnim brzegu czystki etniczne. On mówi to na wyrost, czy jednak nie?
3: Myślę, że w ogóle nawet nie tyle, że mówi na wyrost, bo to jest po prostu też reakcja dość mocno spóźniona. Ona jest jak najbardziej prawdziwa i nieprzesadzona. Na Bliskim Wschodzie, na zachodnim brzegu, według organizacji praw człowieka, w tym, i tutaj to jest ważne, podkreślę to, że także tych izraelskich, dochodzi do takiej gazyfikacji tego terytorium. To znaczy stosowane są coraz częściej, oczywiście na mniejszą skalę, ale jednak metody wykorzystywane w Gazie przez Izrael przenoszone są na ten zachodni brzeg, który zawsze był uważany za znacznie bezpieczniejszy, znacznie bardziej swobodny od strefy Gazy. Oczywiście wciąż, jeśli spojrzymy chociażby na liczbę zabójstw Palestyńczyków z rąk Izraelczyków, no to od 7 października 2023 roku, czyli od ataku Hamasu, to było niewiele ponad 1000 osób do bodajże lipca tego roku, co nie zmienia faktu, że sytuacja tam bardzo eskaluje. Obozy dla uchodźców wewnętrznych są wysiedlane całkowicie. Kilka obozów zostało całkowicie wysiedlonych i do dziś Palestyńczycy nie mogą do nich wrócić, więc ta sytuacja robi się coraz trudniejsza i tak, to są czystki etniczne.
0: Bo musimy też pewne rzeczy wyjaśnić. Te obozy dla uchodźców, o których pani mówi, to nie są namioty, tylko to są po prostu miasteczka, w których ludzie żyją i mieszkają.
3: Tak, bo mówimy o uchodźcach z 1948 roku, o ich potomkach, czyli ludziach, którzy ten status uchodźcy mają, no ale w praktyce właściwie całe życie spędzają w zupełnie innym miejscu, często wysiedleni z Jerozolimy, z Tel Awiwu, dzisiejszego Tel Awiwu, wcześniejszej Jafy i w ten sposób układają sobie życie i budują sobie różne skromne, ale jednak budynki, a nie namioty, więc tak, te obozy dla uchodźców palestyńskich, w Palestynie zresztą się znajdujące, są zupełnie czymś innym niż to, co znamy z często mediów i takich bieżących kryzysów migracyjnych.
0: Osiedla żydowskie też musimy to wytłumaczyć. One po prostu rosną co jakiś czas właśnie na tym zachodnim brzegu Jordanu, na terytoriach, które należały do Palestyńczyków, no też właściwie od powstania państwa żydowskiego. Ono tak drobnymi kroczkami wkraczało tymi osiedlami na te tereny, prawda?

0: drobnymi kroczkami, ale coraz odważniej i coraz pewniej. Do tego stopnia, że w tej chwili mamy już 700 tysięcy Izraelczyków na terytorium zachodniego brzegu. Ten zachodni brzeg, który gdzieś tam nam z perspektywy Polski może się wydawać jakimś takim spójnym terytorium palestyńskim, no wcale takim spójnym nie jest. To znaczy, to jest miejsce, które jest poprzecinane izraelskimi, żydowskimi osiedlami, miejsce poprzecinane izraelskimi drogami, do których też Palestyńczycy często nie mają dostępu. Zresztą w tej chwili zaczęliśmy rozmowę od Wielkiej Brytanii i cała taka eskalacja zachodnia, bo to nie tylko Wielka Brytania, ale zresztą Polska też się do tego dołącza.
1: 10 państw jeszcze europejskich, tak.
0: Dokładnie, dokładnie. Wymierzone działania przeciwko Izraelowi wiążą się z tym, że Izrael planuje budowę drogi. To się nazywa E1 i to brzmi niewinnie, ale w rzeczywistości, jeśli ta droga powstanie, to ona podzieli zachodni brzeg całkowicie na pół, czyli powstaną takie dwie wyspy, które jeszcze wewnętrznie będą poszatkowane dodatkowo. Odetnie część zachodniego brzegu od wschodniej Jerozolimy, uznawanej przez Palestyńczyków za stolicę ich obecnego tudzież przyszłego państwa. I w ten sposób Izrael konsekwentnie dąży do tego, aby uniemożliwić powstanie państwa palestyńskiego. Bo to oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Izraelczycy sobie wybudowali domy na terytorium zachodniego brzegu, bo wierzą na przykład, że w Biblii zostało tak napisane, taka jest często ich argumentacja, ale chodzi też o bardzo praktyczne względy, czyli właśnie uniemożliwienie powstania państwa, uniemożliwienie rozwiązania dwupaństwowego. To jest nadrzędny cel tego rządu, ale na pewno też przyszłego.
1: No właśnie, bo tutaj mówimy o powstawaniu tych osiedli palestyńskich. No może w tej chwili rzeczywiście sytuacja jest mocno ostra i metody działania bardzo agresywne, ale bez względu na to, jaki był rząd, czy prawicowy, czy inny, czy Bibi Netanyahu, czy inny premier był na czele państwa Izrael, te osiedla powstawały, prawda?
0: Tak, i mamy na to dane zresztą, bo był taki krótki okres w 2021 roku, kiedy Bibi na rok mniej więcej został odsunięty od władzy przez taką bardzo egzotyczną koalicję, bo żeby go odsunąć, to po prostu wszystkie partie prawicowe, lewicowe, religijne, niereligijne musiały się jakoś
1: tam na fotelu premiera też się zmieniali wtedy premierzy, bo żeby tę koalicję zadowolić, prawda?
0: Dokładnie, Jair Lapid z Naftalim Bennettem. No i właśnie pod rządami tej niby demokratycznej koalicji, która obiecywała chociażby naprawę relacji z Zachodem, okazało się, że na zachodnim brzegu liczba śmierci i zabójstw Palestyńczyków wzrosła najbardziej w jakimś tam odcinku czasu. Więc okazuje się, że ten niby bardziej demokratyczny rząd był tak naprawdę zdecydowanie bardziej radykalny. I teraz w Izraelu za miesiąc odbędą się wybory. To są bardzo ważne wybory dla Izraelczyków, bo to jest właściwie takie referendum kolejne już nad samym Netanyahu. I jeśli Netanyahu przegra, wszystko na to wskazuje, no to premierem zostanie prawdopodobnie Gadi Eisenkot. I to jest polityk, który w takich kwestiach bezpieczeństwa, no bo oni w ten sposób postrzegają sprawy związane z zachodnim brzegiem czy z Palestyną generalnie, wcale nie planuje łagodzić tej polityki. W sensie w kontekście Palestyny nic się nie zmieni i nie ma powodu, by sądzić, że nowe władze będą chciały wznowić na przykład proces pokojowy, który od dekad jest właściwie zablokowany.
1: Ale też zastanawiam się nad tym, że państwo Izrael wielokrotnie było przez i organizacje międzynarodowe, także Stany Zjednoczone, upominane, że jednak powinno ostrożniej i spokojniej z tym osadnictwem na zachodnim brzegu Jordanu, no ale poza słowami nic nie padało i w tej chwili myślę, że to jest taka najostrzejsza reakcja świata wobec tego, co dzieje się właśnie na zachodnim brzegu.
0: To jest bardzo częsty problem państw Zachodu i to widzieliśmy przede wszystkim też w kontekście ludobójstwa w Strefie Gazy, gdzie ta reakcja często była bardzo delikatna na początku, a potem jak już dochodziło do tragedii, państwa Zachodu, Europa, Stany troszeczkę bardziej stawiały się Izraelowi, ale to już było za późno, bo Izrael już wiedział, że właściwie ta reakcja jest tak słaba, że on może robić dokładnie to, co dalej chce, całkowicie sprzeciwiając się nawet swojemu największemu i kluczowemu patronowi,

czyli Stanom Zjednoczonym, szczególnie pod rządami Donalda Trumpa, który, jak wiemy, jest najbliższym sojusznikiem, jest najbardziej sprzyjającym politykiem Izraelowi. Mimo to no, nigdy Izrael pod rządami Netanyahu nie zdecydował się posłuchać rad czy gróźb swoich partnerów.

0: celowi bezpieczeństwo. No bo unormowanie stosunków z Palestyną doprowadziłoby też do uspokojenia generalnie przemocy w tym regionie.
1: Ale myślę, że koncepcja dwóch państw na jednym terytorium upadła już z Kretesem. Już nigdy do tego nie będzie wracał, pani Karolino.
0: Tak, i to jest, ja się z tym całkowicie zgadzam, ale chyba nie rozumieją tego jeszcze przywódcy zachodni, bo jeśli pojedziemy do Izraela, pojedziemy do Palestyny, to zobaczymy, że te warunki, jakie byłyby potrzebne do powstania dwóch państw, już dawno zostały pogrzebane. Izrael, no trudno sobie wyobrazić, żeby świat zachodu, który nie umiał powstrzymać ludobójstwa, teraz będzie kazał Izraelczykom wyprowadzać się z osiedli na zachodnim brzegu. Tym bardziej, że te osiedla to nie są takie jakieś tam malutkie domeczki czy w ogóle jakieś przyczepy stawiane w różnych przypadkowych miejscach, żeby zasiedlić to terytorium. To już są pełnoprawne miejscowości. Miejscowości, które są na prawach miast i mimo, że są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, to w świetle prawa izraelskiego uznane są jako miasta izraelskie, miejscowości izraelskie. Tam powstają szpitale, tam powstają szkoły. W kilku takich miejscowościach byłam. One są ufortyfikowane, tak. Są otoczone murami i nie wiem, czy to jest przyjemne takie życie w tym miejscu. Często się zresztą osadników o to pytałam. No ale uważają,
1: tam nawet
0: że to
1: oni
0: jest,
1: jeżdżą
0: to
1: takimi między miejscowościami, ponieważ muszą przekraczać palestyńskie terytoria takimi opancerzonymi albo przynajmniej zabezpieczonymi samochodami, żeby tam nic nie wleciało do środka, prawda?
0: Tak, dokładnie, więc oni żyją z pistoletem w ręku, z bronią w ręku, no ale poznając tych ludzi można sobie uświadomić, że oni nie opuszczą tego terytorium. To by wywołało kolejną wojnę, bo to są też często, nie wszyscy, ale duża część to są bardzo agresywni osadnicy. Zresztą widzimy też po statystykach, że liczba osób zabijanych, liczba Palestyńczyków zabijanych przez osadników stale rośnie. Właściwie każdego dnia można w różnych mediach oglądać nagrania z ataków na Palestyńczyków i na ich ziemię. Więc ta koncepcja no już umarła, myślę, że też według Palestyńczyków i często w ich gronie pojawiają się raczej pomysły na jakieś wspólne państwo, demokratyczne, świeckie, w którym każdy może swoją religię praktykować. To jest zdaniem Palestyńczyków, ale też bardziej lewicowo nastawionych, pokojowo nastawionych Izraelczyków jedyna droga naprzód w tej chwili.
1: Jeszcze jedno chciałbym, abyśmy powiedzieli jasno, że Izrael zawsze odpowiada na wszelką krytykę jego działania, że to antysemityzm, ale to nie jest antysemityzm, prawda?
0: To nie jest antysemityzm, oczywiście, że nie. Antysemityzm też, to trzeba też przyznać, on po 7 października rośnie. To znaczy ludzie, którzy zawsze gdzieś tam mieli w sobie nutkę antysemityzmu i tych Żydów po prostu nie lubili, poczuli, że mogą teraz dać upust swojej nienawiści.
1: No mają powód.
0: Tak, no w pewnym sensie nie umieją niektórzy rozróżnić uzasadnionej krytyki Izraela od krytyki Żydów, którzy nie wszyscy Żydzi są Izraelczykami. Co nie zmienia faktu, że krytyka Izraela jest uzasadniona i potrzebna, bo to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilku lat, nie powinno nigdy mieć miejsca. I zbywanie tego argumentem o antysemityzm, po pierwsze, sprawia, że ten zarzut antysemityzmu staje się miękki i przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, a jest to i powinien to być bardzo, bardzo poważny zarzut. No tymczasem faktycznie antysemici mogą korzystać na tym, że to słowo traci jakiekolwiek znaczenie.
1: Karolina Wójcicka, Gazeta Prawna, tłumaczyła nam te zawiłości związane z Izraelem i izraelskim osadnictwem. Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
1: Pozostajemy na Bliskim Wschodzie, ale przenosimy się w inną jego część. Ze mną jest profesor Łukasz Wyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w Zatoce Adeńskiej i w cieśninie Al-Mandab, dobrze mówię?
3: Bab Al-Mandab.
1: Na odwrót. Bab Al-Mandab, tak.

0: i wyspie Perim. Czy Houthi to jest takie zbrojne ramię Iranu w tej chwili w tym regionie?
1: Nie. Houthi to jest ruch jemeński, który jest sprzymierzony z Iranem. To tak jakbyśmy próbowali wyjaśnić na drugiej półkuli, czy Ukraina to zbrojne ramię Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. prawda? To byłoby to równie duże nieporozumienie. Zatem Houthi są ruchem, czy też może w ten sposób. Houthi to nazwa zwyczajowa, nazwa formalna partii i ruchu politycznego, o którym mówimy, to Ansar Allah. I jest to ruch polityczny fundamentalistyczny, który grupuje przede wszystkim mieszkańców północnego Jemenu, wyznających zaidyzm, a więc taką odłamę, taki typowy dla Jemenu odłam szyizmu. Mhm. I to właśnie sprawia, że no ponieważ największym państwem szyickim jest Iran, to jakby niejako stało się taką naturalną podbudową, dla której właśnie Iran stał się sojusznikiem ruchu Houthich, właśnie ugrupowania Ansar Allah. No już 30 z górą lat temu.
0: No ale mają wobec Iranu też bardzo duże zobowiązania, ponieważ ten Iran w wojnie domowej, która trwa od 2014 roku w Jemenie, bardzo ich wspierał i to nie tylko myślą, mową, ale również i materialnie.
1: Tak, choć ten zakres wsparcia materialnego jest mocno, można powiedzieć, przeceniany, ponieważ... Mhm. Iran no nie ma, jest mocno izolowany i nie ma dostępu fizycznego do Jemenu, a w szczególności do tych prowincji, które do tej pory były kontrolowane przez ruch Houthich, a więc Jemenu Północnego, z niedużym dostępem do Morza Czerwonego. Do niedawna oczywiście to się zmieniło w przeciągu ostatnich 3 dni, kiedy mamy do czynienia z właściwie blitzkriegiem, tak by to można nazwać, Houthich na południu. I teraz ten dostęp do wybrzeża znacznie się poszerzy.
0: Ale dzisiaj widziałem taką mapkę, że właściwie już całe wybrzeże opanowali.
1: Tak, właściwie całe wybrzeże Morza Czerwonego, czyli zachodnie wybrzeże Jemenu, jest już pod kontrolą Houthich. To się wydarzyło w przeciągu ostatnich 3 dni, więc mamy tutaj do czynienia z ruchem tak radykalnym, tak szybkim, jeżeli chodzi o ofensywy militarne, które możemy porównywać do marszu na Damaszek sił Ahmeda Szary z 2024 roku, albo z marszu na Mosul Państwa Islamskiego, sił Państwa Islamskiego z 2014 roku. Więc to są bardzo, bardzo duże zmiany no, o skali strategicznej, tak? Ten sukces tej ofensywy.
0: Ciosy od jemeńskich Houthich dostaje chyba najwięcej tych ciosów Arabia Saudyjska, ale to też chyba najważniejszy wróg w regionie dla tego ugrupowania.
1: No tak, można powiedzieć, że ruch Houthich w swoim początku powstał niejako w opozycji do Arabii Saudyjskiej, a konkretniej do promowanej przez Arabię Saudyjską polityki no, religijnej, która miała doprowadzić do jakby ograniczenia tej odrębności jemeńskich szyitów i no niejako stworzenia z nich sunnitów, prawda? Czyli tu mamy tą u początku ruchu Houthich mamy do czynienia z takim ruchem, można by powiedzieć, ściśle religijnym, czy z rywalizacją między sunnityzmem a szyizmem o tych właśnie żyjących w północnym Jemenie zaidytów. Ale to są czasy dawne. Ruch Houthich kontroluje północną część Jemenu już niemalże 15 lat.
0: Tak.
1: I można powiedzieć, że ustaliła się pewna równowaga między właśnie północą Jemenu, a całą resztą, czyli południem przede wszystkim, w którym rząd uznawany międzynarodowo i popierany przez Arabię Saudyjską, gdzie uciekł po prostu ten rząd z Sany, ze stolicy, którą kontrolują Houthi, do no, największego miasta portowego, czyli do Adenu, znajdującego się na południu. I ten stan rzeczy, powiedzmy ta linia frontu tkwiła nieruchomo od czasów podpisania zawierzenia.

0: zawieszenia broni w 2022 roku i teraz, można powiedzieć, została odmrożona i doszło do tych radykalnych zmian. Oczywiście walki nie toczą się tylko na wybrzeżu. Na wybrzeżu doszło do przełamania. Mhm. Walki też toczą się w centralnym odcinku frontu, w szczególności w okolicach miasta Taiz i tam jeszcze linie tego rządu międzynarodowo uznanego się trzymają.
1: Panie profesorze, a skąd Huti nagle zebrały siły do tego, by podjąć tę walkę? Bo do tej pory oni oczywiście mieli swoje terytoria w Jemenie, stolice. Odnotowywaliśmy incydenty z ich udziałem, ale na taką batalię wydawać się mogło ich nie stać. A tu się nagle okazuje, że potrafią.
0: Tak, to jest zaskoczenie, ponieważ mieliśmy dużo informacji o kryzysie też gospodarczym i pewnym zniechęceniu ludności na północy Jemenu, która walczy z biedą, z brakiem dostaw prądu, wody. Natomiast rzeczywiście te siły zmobilizowane przez ruch Hutich, no to są siły, miejmy świadomość, głównie wewnętrznie zmobilizowane, to znaczy z uwagi na to, że Iran no nie jest w stanie wspierać dostawami chociażby broni szeroko tego ruchu Hutich, więc to wsparcie jest siłą rzeczy dość ograniczone do przekazów pieniężnych takimi nietradycyjnymi kanałami, na przykład też w zakresie kryptowalut, czy do przekazywania know-how i pewnych krytycznych komponentów do budowy dronów i pocisków samosterujących. To jest to wsparcie Iranu. Ono nie jest bagatelne, ale jest jednak stosunkowo niewielkie. Dla Iranu, mówiąc krótko, Huti są tanim sojusznikiem. Tanim, ale bardzo strategicznym, ponieważ oni realizują swoje własne cele, czyli walkę z Arabią Saudyjską i dążenie do zjednoczenia, podporządkowania całego Jemenu. Pamiętajmy, że ruch Hutich przedstawia się już od jakiegoś dłuższego czasu jako rząd Jemenu. Mhm. Nie jest to uznawane przez nikogo, ale taka jest ich samoprezentacja we wszelkich wystąpieniach. Więc Huti dążą do tego podbicia całego Jemenu. Iran pomaga im w pewnym stopniu, natomiast siły zebrali w dużym stopniu w oparciu o własne zasoby tych terytoriów, które kontrolują.
1: Popatrzmy do cieśniny Bab al-Mandab, czyli cieśniny Uez. Tam na środku jest mała wysepka Perim. Na niej chyba nic nie ma, prawda?
0: Tak, no on w tym sensie, że ona nie jest w sposób permanentny zamieszkała, jest to taka wysepka skalista czy skalisto-piaszczysta, no ale znajdują się tam elementy infrastruktury, przede wszystkim lotnisko. Tak.
1: Mm-hmm. Opanowanie tej wyspy pozwoli bojownikom Huti właściwie przejąć kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. Czyli co, następna cieśnina przy Półwyspie Arabskim zostanie zamknięta?
0: Tak, i tu jest bardzo interesujący kontekst, prawda? Ponieważ Huti jak na razie deklarują, że oczywiście jasnym jest, że kontrola tej wyspy i wybrzeży przylegających do nich umożliwia im pełną kontrolę cieśniny Bab al-Mandab i to kontrolę przy pomocy tanich środków, bo mówimy tu już nie o drogich pociskach przeciwokrętowych, których mieli niewiele, a o tanich dronach krótkiego zasięgu, czy wręcz ostrzale artyleryjskim. Ta
1: cieśnina też nie jest szeroka, z tego co pamiętam.
0: Tak, mają ją w zasięgu ognia artyleryjskiego w tym momencie z tych pozycji. Natomiast Huti bardzo ostrożnie i bardzo, można powiedzieć, rozważnie komunikują się z światem, podkreślając, że oni nie zajęli cieśniny Bab al-Mandab, oni ją zabezpieczyli zabezpieczenie przez nich tej cieśniny będzie skutkować tym, że wszyscy będą mogli bezpiecznie przez nią pływać, no poza statkami związanymi z Arabią Saudyjską.
1: Także najważniejszy.
0: Także jest to tego rodzaju sprawnie nakreślony komunikat, który ma na celu właśnie stwarzać przynajmniej nadzieję państwom, no w szczególności zamożnym i takim, które mogłyby być zainteresowane interwencją Stanów Zjednoczonych, państwom azjatyckim czy europejskim, że ich cargo będzie mogło pływać bezpiecznie. No ale oczywiście statki związane z Arabią Saudyjską, nie tylko statki saudyjskie pod saudyjską banderą, bo
1: no
0: tych
1: tak,
0: jest relatywnie
1: każdy,
0: niewiele.
1: Każdy, który płynie do tego portu.
0: Ale także statki przede wszystkim z ropą saudyjską, prawda? Mhm. No ale pamiętajmy, Huti w mojej ocenie, to jest, że przechodzę tu od opisu faktów do

0: do oceny. Houthi, obserwując ich od dłuższego czasu, oni będą starali się przekuć tę kontrolę, ten sukces militarny w stabilizację gospodarki, czyli będą starali się po prostu nie tyle zablokować po to, żeby pomóc Iranowi w cieśninę na stałe, tylko będą starali się po prostu pobierać opłaty, myto, czy swego rodzaju haracz od przepływających statków, po to właśnie, żeby podbudować swoją pozycję gospodarczą, która jest bardzo, bardzo słaba.
1: Z drugiej strony pomyślałem teraz, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Morze Czerwone było jednym z najbardziej niebezpiecznych mórz na globie, a tu nagle mogłoby się okazać pod nadzorem Hutich z Jemenu bezpieczniejszym.
0: No, nie miejmy co do tego wątpliwości. To jest oczywiście propaganda Houthi, że oni będą zabezpieczali to. Natomiast jasnym jest, że z piratami, którzy wypływają z drugiego brzegu cieśniny Bab el-Mandeb, z brzegu afrykańskiego, z Somalii czy krajów sukcesyjnych, tych wybrzeży krajów, które powstały po rozpadzie Somalii, tam oczywiście siła Houthich nie będzie sięgać. Houthi nie mają też sił morskich w prawdziwym sensie, żeby realne bezpieczeństwo zabezpieczyć, ale taka jest propaganda, taka jest linia narracyjna, że teraz będzie bezpiecznie.
1: Arabia Saudyjska pozbawiona zostanie w ogóle w tej chwili możliwości eksportu ropy naftowej, bo po zablokowaniu Ormuzu tak starali się przekierować w kierunku właśnie Morza Czerwonego, ale teraz jak nie będzie Morza Czerwonego, no to co? To nie ma jak.
0: Mhm. Tak, z terminala z Yanbu ropociągiem wschód-zachód wypływały właśnie transporty ropy naftowej, w szczególności dla klientów azjatyckich, bo dlatego ta cieśnina Bab el-Mandeb jest tak istotna, ponieważ między 5 a 7 milionów baryłek dziennie, czyli dość dużo, przechodziło właśnie tym ropociągiem, który nawiasem mówiąc też został wczoraj uszkodzony uderzeniami dronowymi. I po dotarciu na wybrzeże właśnie Morza Czerwonego w Yanbu było ładowanych na tankowce, które właśnie rozpoczynały rejs na południe. Mijając cieśninę Bab el-Mandeb kontynuowały do klientów azjatyckich w Japonii, Indiach, na Filipinach czy w Korei Południowej i w jakimś stopniu też w Chińskiej Republice Ludowej. Zatem ten ruch będzie ograniczony. Jedyna możliwa droga z Yanbu po naprawieniu ropociągu, co zapewne nastąpi dość szybko, prowadzi teraz na północ, czyli paradoksalnie, żeby japońska firma dostała swoją ropę, taki tankowiec będzie musiał, ropa będzie musiała, a ropa jest wydobywana, dodajmy, przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, więc ona będzie musiała być przetransferowana ropociągiem na jej zachodnie wybrzeże do Yanbu. Następnie tankowiec będzie musiał wypłynąć na północ, minąć kanał Suezki. Dodajmy, że nie wszystkie tankowce
1: przejdą.
0: Następnie przepłynąć Morzem Śródziemnym, prawda, czyli w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i dopiero dookoła Afryki skierować się w stronę Azji Wschodniej. Jest to znacząco, znacząco dalsza droga, która podroży koszt surowca.
1: Ceny ropy poszybują. Profesor Łukasz Fyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Świat 24.
1: Do Europy wracamy, proszę Państwa, patrzymy na Bałkany i do Serbii. Jest ze mną pan Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej UMCS. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No nareszcie chciałoby się powiedzieć. Aleksander Vučić rozwiązał parlament, no i wygląda na to, że rysuje się ten mur, w który walą studenci od 2 lat już. W 2024 roku zaczęły się te protesty, z którymi w Serbii mamy do czynienia.
3: No tak, faktycznie tutaj ta katastrofa budowlana w Nowym Sadzie z 1 listopada 2024 roku, ona rozpoczęła te protesty. Formalnie od maja 2025 roku studenci domagali się, żeby zorganizować przedterminowe wybory, no chociażby dlatego, że nic nie zostało wyjaśnione i nie zostało wyjaśnione do dzisiaj. Mhm. Te protesty miały charakter takiego, no, masowego ruszenia społecznego, takiego, powiedzmy,

0: ruchu walki o państwo, bo tam te zarzuty, które się pojawiają, to są zarzuty dotyczące zawłaszczenia państwa, związków między mafią i polityką, no, braku jakby sprawnych instytucji państwowych, więc to jest tak naprawdę w tym momencie walka o przyszły kształt Serbii. To pewnie będą najważniejsze wybory od lat i one zdefiniują, co będzie dalej.
1: Zastanawiam się tylko, czy ten ruch studencki jest w stanie przekształcić się w siłę polityczną, która jest w stanie wejść do parlamentu, no i wziąć większość.
0: Tak, no w tym momencie to jest największa siła polityczna, opozycyjna siła.
1: Ale
0: oczywiście,
1: bez struktur takich politycznych, mam wrażenie.
0: Bez liderów i to jest wyzwanie, bo nawet w tym momencie nie wiemy, jak ta lista wyborcza studencka, tak zwana no, lista studencka będzie wyglądała, bo w dalszym ciągu tam są jeszcze przymiarki. Natomiast na pewno wiemy, że pojawiają się tam osoby, no powiedzmy zaufania społecznego, typu akademicy, znani lekarze, prawda, tego typu osoby, więc tutaj jest studenci postawili w zasadzie na no, ekspertów, nie polityków, tak bym powiedział. To jest ewidentne. Oni nie chcieli tych polityków opozycyjnych. Zresztą część opozycji jest tego świadoma, że nie ma poparcia społecznego i co ciekawe, ta opozycja, no, czy opozycja jest jak zwykle podzielona w Serbii i część tej opozycji zrezygnowała z udziału w wyborach po to, żeby właśnie wzmocnić wynik listy studenckiej. Więc jest to atmosfera w istocie referendalna. Natomiast no, część opozycji demokratycznej jednak pójdzie do wyborów, co w jakimś sensie może osłabić wynik listy studenckiej.
1: No dobrze, lista studencka pewno wygra te wybory, a Partia Postępu Aleksandra Vučića, jakie ma argumenty, by w tych wyborach chwycić choćby przyzwoity wynik?
0: No, panie redaktorze, na dzień dzisiejszy to SNS i ta koalicja wokół Serbskiej Partii Postępowej ma najlepszy wynik wyborczy, gdyby te wybory odbyły się teraz, więc pewnie dlatego Vučić się zdecydował w końcu na te wybory, bo ostatnie badania pokazują, że mają około 47% poparcia, a lista studencka 31%, więc to są te dwie największe siły polityczne. Więc tutaj, gdyby jeszcze tradycyjny partner koalicyjny, czyli Serbsko-Socjalistyczna Partia Serbii, jakby z jej poparciem doszła do SNS-u, to jakby jest kontynuacja władzy Serbskiej Partii Postępowej i to jest możliwe. Natomiast ten wynik wyborczy SNS-u jest konsekwencją wielkości tej partii i tego, co się w Serbii stało przez ostatnie 14 lat, bo ta partia zawłaszczyła instytucje publiczne i niestety jest wiele różnych niedemokratycznych sposobów mobilizowania elektoratu SNS, chociażby teraz ostatnio były zmiany w prawie i mamy rozdawnictwo pieniędzy przed wyborami, mamy wzrost emerytur, ale też wypłaty, normalne wypłaty pieniążków dla wszystkich obywateli, dla pewnych grup socjalnie zagrożonych, więc no i oczywiście wymuszanie na członkach partii politycznych to, żeby mobilizowali elektorat wokół siebie, żeby głosowali ci ludzie. Przypomnijmy, że Serbska Partia Postępowa ma około 10%, czyli około 10% obywateli Serbii to są członkowie tej partii, więc jeśli to pomnożymy przez członków rodzin i inne osoby zmobilizowane w taki czy inny sposób, to jest właśnie ta siła wyborcza SNS-u, z którą ciężko zrywalizować.
1: No dobrze. I ta siła będzie w nowym parlamencie ewentualnie na tyle mocna, by pełnię władzy Vučićowi zapewnić, jeśli zostanie premierem? Bo w tej chwili system zdaje się daje większość władzy prezydentowi w Serbii.
0: Nie, nie, czy prezydent Vučić po prostu jest osobą, która tak naprawdę sprawuje władzę w Serbii. I jeśli zostanie premierem, to zgodnie z konstytucją będzie silnym premierem, ponieważ prezydent w istocie nie ma takich silnych kompetencji.
1: Aha, czyli pozwalano mu po prostu na to.
0: Pozwalano mu dlatego, że w istocie tak to wygląda w praktyce. To jest człowiek, który kontroluje, czy kontrolował no, wiele różnych kompetencji, nie swoich, mówiąc tak już bardzo, bardzo dyplomatycznie, no bo się wskazywało w Serbii na to, że i Vučić kontroluje i prokuratury, i sądy w jakiś sposób, prawda, że cała władza w państwie w sposób niedemokratyczny jest w istocie w ręku jednego człowieka i to jest to, z czym ci studenci i opinia społeczna publiczna dzisiaj chce walczyć, tak, chce przywrócić pewną normalność, bo długo by o tym można było mówić, ale w istocie te zarzuty nie są bezpodstawne. Tak. To prezydent Vučić mówił wielokrotnie, nie wiem, już tak nie liczyłem, ale z 5 razy przynajmniej w ciągu ostatnich 2 lat, że będą wybory, nie będzie zwodził. Jakby do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy te wybory tak naprawdę będą, kiedy będą. No to nie są

0: zachowania typowe dla ustabilizowanych demokracji, bo w zasadzie tak to nie powinno wyglądać. Putin po prostu czekał na moment, kiedy wskaźniki wskażą, że ma szansę wygrać te wybory. Absolutnie prezydent Aleksander Vučić nie myśli o oddaniu władzy. Natomiast część społeczeństwa tego oczekuje, więc w Serbii jest ponownie kryzys polityczny.
1: Jak będzie wyglądała ta kampania wyborcza? To będzie brutalna kampania, czy taka sobie?
0: Ona zawsze jest w Serbii brutalna, teraz pewnie będzie jeszcze bardziej brutalna. Słyszeliśmy o tym, że studenci byli podsłuchiwani w różny sposób, więc tutaj zresztą to nic nowego. Natomiast prorządowe media typu Informer będą wylewały wszelkie możliwe pomyje na studentów. I to się dzieje niestety. Te zarzuty, które absurdalne zupełnie zarzuty adresowane pod kierunkiem tych intelektualistów, studentów, którzy dzisiaj chcą walczyć o pewną normalność, to jest standard. Prezydent Vučić był w kampanii wyborczej przed ogłoszeniem wyborów. Ostatnie miesiące jeździł po kraju, otwierał nowe autostrady, gościł z wizytami gospodarskimi. To jest klasyczna kampania przed ogłoszeniem kampanii. Mówię, to jak powiedziałem, że to rozdawnictwo pieniędzy ma miejsce, więc Vučić będzie przedstawiał siebie jako człowieka, który gwarantuje rozwój, bezpieczeństwo państwa. I to jest jego narracja. Ale oczywiście w tle będą te mechanizmy, które były zawsze, typu call center, czy takie centra, gdzie ludzie byli mobilizowani telefonicznie do głosowania. Już wiemy, że tradycyjnie Serbowie z Bośni będą zaangażowani w głosowanie, czyli po prostu będą przywożeni do tego, żeby zwiększać wynik wyborczy SNS-u i pewnie jeszcze parę innych technik. O czym dzisiaj mówią serbscy analitycy? Mówią, że będzie to najbrutalniejsza kampania wyborcza i wszystkie możliwe triki wyborcze zostaną wykorzystane przez partię władzy.
1: Panie Konradzie, a jak w to wszystko się wpisuje pogrzeb Mladicza? To należało się tego spodziewać, że to tak będzie wyglądało?
0: Tak, tak. No myślę, że to jest temat oczywiście dotyczący pamięci historycznej Serbów i prezydent Vučić nie uczestniczył w tym pogrzebie. Ten pogrzeb formalnie nie był państwowy, ale w praktyce był, bo typowe dla Serbii, nie do końca wiadomo jak to zdefiniować, bo przewodniczył patriarcha serbskiej cerkwi prawosławnej. Tak. Mladić został pochowany z honorami wojskowymi. Na pogrzebie było 6 ministrów rządu. Był Danilo Vučić, czyli syn prezydenta. To jest bardzo symptomatyczne. Prezydenta nie było, ale syn był, więc jakby był reprezentowany przez swojego syna. To są takie smaczki, niuanse, które pokazują taką typową dwuznaczność tego, co w Serbii się dzieje, jak Serbia się zachowuje na arenie międzynarodowej. Ale Vučić pewnie nie mógł inaczej, bo przecież nacjonalizm, on wyrasta z tego nurtu myślenia. To jest też paliwo polityczne i no dla jego elektoratu.
1: No więc właśnie. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej, UMCS, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: Tak zapełniłem Państwu prawie całą godzinę sprawami międzynarodowymi, mam nadzieję najważniejszymi i interesującymi. Przypomnę tylko, że w Polskim Radiu 24 o sprawach międzynarodowych mówimy od poniedziałku do piątku o 16:45 i 20:30, a w soboty o 13:00. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym.
7: najwyższym poziomie.
8: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków.

0: antybiotyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
11: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
12: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
13: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
14: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
11: Potrzebujemy Twojej uwagi.
13: podrugie.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
16: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50.
17: Anna Grabowska, zapraszam.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
18: Donald Trump komentuje atak na saudyjski rurociąg. Jego zdaniem za uderzeniem stoi Iran. Niemal nieprzerwany ostrzał. Rosjanie nie przestają atakować Ukrainy, alarmuje prezydent Zełenski. Polityczne komentarze po przeszukaniach u byłego agenta CBA. Sprawa dotyczy afery Zonda Krypto. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent USA twierdzi, że to Iran prawdopodobnie odpowiada za atak na rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Incydent doprowadził do wstrzymania jego pracy. Podczas wizyty w stolicy Irlandii, Dublinie, Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy za tym wszystkim stoi Teheran. Prawdopodobnie są za to odpowiedzialni. W przeszłości przeprowadzali takie ataki. Mieliśmy rozmowy z Houthi, dzwonili do nas i mówili, że woleliby, abyśmy my nie byli w to zaangażowani. Przepuszczają większość statków, ale jest jeden kraj, z którego nie są zbyt zadowoleni. Znaczenie saudyjskiego rurociągu, który biegł w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. W ostatnim czasie to właśnie nim płynęło do portu nad Morzem Czerwonym około 5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Ukraińskie miasta są niemal pod nieustannym atakiem od wczorajszej nocy, alarmuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca poinformował, że 37 osób zostało rannych w Odessie, gdzie rosyjski pocisk uszkodził budynek mieszkalny.

0: Tymczasem dziś w Kijowie w Narodowym Teatrze imienia Łesi i Ukrainki odbędzie się premiera Kasandry Grzegorza Jarzyny. Znany polski reżyser i ponad 30 ukraińskich aktorów przez ostatnie tygodnie prowadzili próby w ostrzeliwanym przez Rosjan mieście. Efekt to współczesna interpretacja antycznych historii o wojnie.
1: Tytułowa Kasandra, grana przez ukraińską aktorkę Natalię Kobiskę, to nie tylko wieszczka, ale też kobieta próbująca odzyskać pamięć. Jak wyjaśnia reżyser Grzegorz Jarzyna, w przedstawieniu przeplatają się dwa światy, antyczny i współczesny. Osnową zaś jest wojna, pokazana nie bezpośrednio.
2: Wszystko się toczy wokół lamentu, żegnania się z bliską osobą.
1: Reżyser podkreśla, że kontekst współczesny to wojna na Ukrainie. W Kijowie wciąż słychać wybuchy, a ofiary są jak najbardziej realne.
2: Bombardowania się nasilają od czasu, kiedy tu przyjechaliśmy. Mój asystent przedwczoraj był na pogrzebie swego przyjaciela, który właśnie zginął w ataku w zeszłym tygodniu.
1: Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Politycy podzieleni w ocenie przeszukania u byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego, przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że Artur Chodziński odegrał w tej aferze ważną rolę.
3: Był prawą ręką Kamińskiego, więc on dokładnie wiedział, do którego polityka PiSu ma pójść, kto jest sprzedajny, kto nie, kto jest łasy, kto jest pazerny i chciwy. Złowił kilku, ale o tym wszystkim musiał wiedzieć Kaczyński, zresztą potwierdził to mówiąc, że poseł Moskal pojechał po pieniądze. Ziobro i Romanowski, któremu miał załatwiać firmę w Dubaju i wizę związaną z rezydenturą. To wszystko pokazuje, jak mocno są uwikłani.
0: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości uważa z kolei, że koalicja rządowa próbuje uwikłać w tę aferę opozycję, choć nie ma ku temu podstaw.
4: Donald Tusk i Roman Giertych się nie cofnął przed żadnym kłamstwem, żadną manipulacją, żeby oskarżyć opozycję o korupcję. Od momentu, kiedy w sprawę zaangażował się Roman Giertych, to wszelkie wyjaśnienia, zeznania, wypowiedzi osób, które z nim współpracują, straciły dla mnie jakąkolwiek wiarygodność, myślę, że dla moich rodaków również.
0: Przypomnijmy to, Artur Chodziński miał namówić posła PiS Michała Moskala na spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Pośredniczył również w kontaktach szefa Zonda Krypto z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku zakończono już część najważniejszych inwestycji. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, ulicę Nadbrzeżną oraz boisko w Stroniu Śląskim. Tylko w tym roku do dolnośląskich samorządów trafiło kolejne 350 milionów złotych, mówi wojewoda Anna Żabska.
5: To nie są ostatnie pieniądze i to nie są ostatnie środki, które trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszane są przez samorządowców. Bo mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
0: W planach są 4 nowe mosty w Bielicach, Wilkanowie, Lądku Zdroju i Krosnowicach. Ponad 100 milionów złotych przeznaczono też na remonty szkół i placówek oświatowych. Budowa nowej wystawy Mechaniczne Oko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wkroczyła w kolejny etap. Ruszyły instalacje pierwszych eksponatów. Wystawa zabierze odwiedzających w podróż po technologii i technologii kinowego obrazu, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotnie pada na południowym wschodzie, tam też dziś najchłodniej, od 11 do 14 stopni. Na pozostałym obszarze trochę chmur, trochę słońca, a termometry pokazują średnio od 16 do 20 stopni. Jutro będzie pochmurnie i deszczowo praktycznie w całym kraju.
6: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
7: 6 minut po 14. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24, ale jest sobota, nie jestem sama. Agata Kowalska, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Będziemy wynajmować krótkoterminowo.
8: Tak jest. Albo ograniczać, zależy z której strony spojrzeć. Wracamy rzeczywiście do tematu ustawy o najmie krótkoterminowym, bo wrócił do niej rząd i zaczął ją po raz drugi zmieniać.
7: Jestem ciekawa, jak się skończy to polityczne zamieszanie.
8: Bardzo.
6: Zamieszkania.
8: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu, jak ono się też zmienia. Dzisiaj pomyślimy o otoczeniu tych, którzy sąsiadują z mieszkaniami

0: na najem krótkoterminowy. Część z Państwa może pomyśleć, chwila, moment, ja już to kiedyś słyszałem. To prawda, w kwietniu rozmawialiśmy w Adresie Zamieszkania o ustawie o najmie krótkoterminowym. Ta ustawa przeszła różne bitwy, batalie. Wciąż jeszcze nie jest, właściwie to jest projekt, wciąż nie jest to ustawa. I chciałabym dzisiaj w programie przyjrzeć się temu, na jakim etapie jesteśmy. Agata Kowalska przy mikrofonie, dzień dobry. Jeszcze tylko przypomnę nasz mail. Adres zamieszkania @polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji w tym temacie, ale też oczywiście, jak zwykle, mogą Państwo proponować, czym w Adresie Zamieszkania powinniśmy się zająć. No, a z nami jest jedna z osób, które pilnie śledzą te losy tego projektu, tych przepisów od samego początku. Prawnik, aktywista Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Mikołaj Paja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, od kwietnia toczą się różne batalie, konsultacje, dyskusje wokół projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, no i odbyła się też jedna wielka bitwa. I o bitwie porozmawiamy, obiecuję, ale zacznijmy od tego, co ten projekt zakładał, no trzymajmy się jeszcze tej wersji na wiosnę. Pierwszym punktem miała być centralna ewidencja obiektów, zresztą obowiązująca od 20 maja. Czy ten punkt budził kontrowersje od tamtego czasu? Od wiosny.
1: Wydaje mi się, że od samego początku ten punkt nie budził żadnych kontrowersji. No w ogóle to powinno być coś, co obowiązuje od dawna moim zdaniem i gdybyśmy na dzisiaj mieli dane statystyczne zbierane przez jakieś organy państwowe, to w ogóle wydaje mi się, że ta dyskusja od początku mogłaby inaczej wyglądać.
0: A co to znaczy centralna ewidencja obiektów? Jak miałoby to konkretnie funkcjonować w odniesieniu do mieszkań na najem krótkoterminowy?
1: No w tym momencie nie ma jasności co do tego, jak aktualne przepisy dotyczące usług noclegowych obowiązują w zakresie najmu krótkoterminowego, więc część samorządów wymaga zgłoszeń w tym zakresie, część nie. No przykładowo Kraków jak najbardziej egzekwuje te aktualne przepisy, Warszawa z kolei nie.
0: Czyli, bo my tu rozmawiamy o projekcie, ale mówi pan o tym, że już mamy przepisy, tak, w których można ewidencjonować taką usługę, jaką jest najem.
1: Tak, no to po prostu można w różny sposób interpretować. No i te miasta, które są trochę bardziej zdeterminowane, żeby już w tym momencie w oparciu o aktualne przepisy walczyć z tym zjawiskiem, właśnie egzekwują te przepisy ewidencyjne.
0: Zaraz. Dlaczego ewidencjonowanie oznacza walkę? Co daje miastu to, że wie...
1: Powiem tak, to może jest pewne nadużycie, tak? Powiedzenie, że to jest jakaś nie wiadomo jak wielka walka, natomiast w momencie, w której to puszczamy całkowicie, mówiąc kolokwialnie, samopas, a tak jest właśnie w Warszawie, no to bez wątpienia można powiedzieć, że samorządy dają pełne przyzwolenie na prowadzenie tego typu działalności bez żadnego nadzoru, tak?
0: Ale dobrze, a w Krakowie, gdzie jest ewidencja, to co to daje miastu? Jakie pola działania się otwierają? Czy nawet rozważania tego, co się dzieje
1: w mieście? No powiem tak, to nie jest nic wielkiego w oparciu o aktualne przepisy, natomiast no, takim absolutnym minimum jest to, żeby podatek od nieruchomości był uiszczany według stawek dla działalności gospodarczej, tak? Czyli to jest tam powiedzmy stawka X w przypadku braku działalności gospodarczej i stawka X razy 32 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. No wciąż mówimy raczej o niewielkich kwotach, więc rzędu kilku tysięcy w skali roku, natomiast no, bez wątpienia no to mimo wszystko jednak może robić pewną różnicę, tak?
0: A wiemy, jak wiele lokali w Krakowie jest rejestrowanych, a ile pozostaje w tak zwanej szarej strefie?
1: Wydaje mi się, że nikt nie zbiera takich danych. Jeżeli chodzi o te lokale, które już są w ewidencji, no to z tego, co kojarzę, to jest chyba kilka albo kilkanaście tysięcy, ale no nie chcę przekręcać, żeby podać jakąś konkretną liczbę. Więc...
0: To jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy państwo to słyszą, że po prostu mamy ogromny rynek tych mieszkań na wynajem, bo to nie tylko przecież są miasta najbardziej turystyczne, ale i różne inne, a jednocześnie trochę tkwimy w ciemnościach. No to centralna ewidencja obiektów, która ma zacząć obowiązywać wraz z nową ustawą, ma trochę pomóc. I czym ona się będzie różnić od tych przepisów, które mamy teraz? Ona nakłada obowiązek właściwie też na samorządy, tak?
1: No, tak jak mówię, no w tym momencie można mieć jakieś wątpliwości co do tego, czy koniecznie trzeba zbierać dane ewidencyjne dotyczące najmu krótkoterminowego. Natomiast ta nowa ustawa, no już niezależnie od jej wersji, no wprowadza bardzo jasne przepisy co do tego, że jest taki obowiązek.
0: Ale kto będzie tę centralną ewidencję prowadził?

0: Kto za nią będzie odpowiadał? Znaczy,
1: centralną ewidencję to bodajże Ministerstwo Sportu albo Ministerstwo Cyfryzacji, to już nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się też, że to nie ma większego znaczenia. Mhm. Natomiast z tego, co kojarzę, no to dane jako takie będą zbierały samorządy.
0: Mhm, rozumiem. To jest ważne, bo no, do kogoś będzie można później się udać z pytaniami o te dane. I rozumiem, że tutaj spór się nie toczy, zresztą to jest też wymóg unijny, żebyśmy taką centralną ewidencję prowadzili.
1: Dokładnie tak. No to, co było problematyczne, jeżeli chodzi o ostatnią, tam, nazwijmy ją wiosenną wersję tego projektu rządowego, to było to, że ten projekt został okrojony właściwie ze wszystkich innych rozwiązań i jedyne, co się ostało, to minimum unijne.
0: Tak? A,
1: i
0: no tutaj właśnie.
1: Narracja rządowa cały czas się zmieniała i tak naprawdę ja już w pewnym momencie nie wiedziałem, o co tak na dobrą sprawę chodzi, bo był taki etap, jak minister Raś i zresztą premier Tusk razem jednym głosem mówili, że to są takie przepisy tymczasowe w gruncie rzeczy i że prawdziwa debata na temat tego, jak te przepisy docelowo będą wyglądały, dopiero się odbędzie. Później minister Raś w mojej ocenie zrobił dosyć dużą woltę, bo zaczął mówić, że okej, ale w gruncie rzeczy to są przepisy zupełnie wystarczające. Nie planujemy wprowadzać dodatkowych ograniczeń i tak naprawdę ta ustawa miałaby zamykać temat. Tak?
0: Czyli rozumiem, że na pewnym etapie przedstawiciele rządu, pan premier, pan minister sportu Ireneusz Raś, twierdzili, że wyłącznie takie gołe wprowadzenie wymogu unijnego, czyli centralnej ewidencji obiektów, wystarcza. I teraz przejdźmy do tych innych elementów ustawy, o które, jak mówię, toczyły się bitwy, bitewki lub całe wojny. Jeden z nich to strefy, w których wprowadza się zakaz najmu krótkoterminowego. Mogą w tych strefach być usługi hotelarskie świadczone, ale nie najem krótkoterminowy. I te strefy miałby wyznaczyć samorząd. Czy o ten punkt, no musiała się toczyć batalia, skoro on w pewnym momencie zniknął z ustawy?
1: No tak, to jest właśnie punkt, który zniknął z ustawy. Natomiast on pierwotnie w projekcie rządowym był trochę w innym kształcie niż po autopoprawce, która została złożona przez rząd w poprzednim, czy tam jeszcze 2 tygodnie temu. No w każdym razie ta autopoprawka sprawia, że ten temat wraca. Mamy z powrotem taką regulację.
0: A to powiedzmy najpierw, na czym to polega? Co ten samorząd konkretnie będzie mógł robić? Czy on będzie sam decydował na przykład o wielkości takiej strefy? Albo czasie trwania, obowiązywania? Czy ona będzie całoroczna? Jak to miałoby wyglądać?
1: No tak, no to w tej pierwszej wersji z projektu rządowego no to ja sam trochę krytykowałem to rozwiązanie, bo ono było takie bardzo mocno zero-jedynkowe.
0: To znaczy?
1: Tam chodziło o to, że samorząd mógł wprowadzać na części swojego obszaru zakaz prowadzenia tego typu działalności. I dlatego ja tutaj zgłaszałem pewne uwagi dotyczące tego, że są takie samorządy, które pewnie nie będą chciały korzystać z tak, no, można powiedzieć, że radykalnego narzędzia.
0: A zaraz, bo albo zakaz, albo brak zakazu. A co jest pośrodku?
1: No pośrodku jest to, co obowiązuje w tej wersji po autopoprawce, czyli samorządy będą mogły wprowadzać czasowe zakazy.
0: Czyli na przykład kiedy?
1: No tutaj już wydaje mi się, że no, można powiedzieć, że jest pewna dowolność, tak? Natomiast
0: to
1: już zależy od samorządu, tak? Czyli możemy na przykład sobie wyobrazić taką wersję, że przykładowo mamy jakieś miasto, które gdzie samorząd uważa, że w zakresie przykładowo wakacyjnym korzyści z tego najmu krótkoterminowego są na tyle istotne, że mamy możliwość prowadzenia tego typu działalności przykładowo w okresie lipiec-sierpień, tak? A w pozostałej części roku nie.
0: Jasne.
1: Wydaje mi się, że właśnie no, na tym może polegać swojego rodzaju kompromis, tak? Bo z jednej strony wtedy sąsiedzi, właściciele czy najemcy w mieszkaniach okolicznych mają spokój przez 10 miesięcy w roku, no a przez 2 miesiące w roku z kolei jest taka możliwość dla właścicieli, żeby w ten sposób wykorzystywali swoje mieszkania. No wydaje się, że w pewnym sensie to nawet byłby powrót do pierwotnej idei Airbnb, która zakładała, że właściciele udostępniają swoje mieszkania na czas wyjazdów wakacyjnych.
0: To co o tym pamięta. No to
1: no właśnie mało kto, ale tak to jeszcze jakieś 10-15 lat temu wyglądało.
0: Czyli ten drugi element ustawy, strefy, które, o których zakresie decyduje samorząd, pojawiły się ponownie w projekcie i właśnie z tą możliwością takiej

0: i elastyczności czasowej. No to teraz przejdźmy do największej bitwy.
1: Tak.
0: Czyli elementu, który był w projekcie wiosną, zgoda wspólnoty lub spółdzielni na prowadzenie takich usług w danym bloku, kamienicy, domu. Co się wydarzyło już po naszej rozmowie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy wiosną i potem już nie rozmawialiśmy, a ten element znikł. Co tam się wydarzyło?
1: Dobrze, to ja muszę jednak sprostować, bo to troszkę inaczej wyglądało.
0: Ach, no wiadomo, że było inaczej. Jak?
1: To wyglądało w ten sposób, że właśnie tych zgod wspólnot nigdy nie było w projekcie rządowym do tej pory.
0: Ale był w projekcie Polski 2050 tak, i tak. Tam mówiono o tym, że to może zostać połączone, że może coś...
1: Znaczy, jedyne o czym była mowa, to z tego co pamiętam, była mowa o tym, że na poziomie komisji sejmowej te projekty mogą być rozpatrywane wspólnie, tak?
0: Tak, tak.
1: Ale co by z tego wynikało, to nie wiadomo. To po pierwsze, a po drugie, tak jak mówię, w projekcie rządowym tego nie było i sam autor projektu, czyli minister Raś, bardzo krytycznie się wypowiadał o tym rozwiązaniu.
0: Powiedzmy najpierw, jak ono miałoby działać. No właśnie, mamy wspólnotę, spółdzielnie.
1: Tutaj pewnie musimy jeszcze znowu zrobić krok wstecz i powiedzieć, jak to wyglądało w projekcie Polski 2050.
0: Tak jest.
1: Tam miał być mechanizm zgody, czyli po wejściu w życie ustawy każda wspólnota mogłaby wyrazić zgodę na prowadzenie tego typu działalności w swoim budynku i to od tej zgody byłoby uzależnione, czy taka działalność byłaby legalna. I to w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć, że to by działało wstecz, bo to są przepisy oczywiście obowiązujące do przodu, na przyszłość. Natomiast chodziłoby o to, że jeżeli mamy już jakieś mieszkania wykorzystywane na najem krótkoterminowy i właściciele prowadzący taki biznes nie uzyskają zgody, to jakby z mocy prawa ten biznes staje się nielegalny.
0: Rozumiem. Czyli nawet jeśli, to znaczy nie będzie można powiedzieć, że skoro to mieszkanie już wcześniej było wynajmowane, to ustawa go nie dotyczy.
1: Tak jest. Natomiast to, co znajduje się w aktualnej wersji projektu rządowego.
0: Właśnie, powiedzmy to jasno.
1: Czyli autopoprawka.
0: Rząd wprowadził ten element do swojej ustawy, ale w jakim kształcie?
1: No właśnie w zupełnie innym, tak?
0: No
1: i ja tutaj nie chcę mówić, że to jest rozwiązanie beznadziejne, czy nic nie dające, bo wcale tak nie uważam. Natomiast jest to niewątpliwie rozwiązanie dużo łagodniejsze z perspektywy właścicieli mieszkań,
0: no
1: gdzie mamy najem krótkoterminowy. Czyli tam chodzi o to, że wspólnota albo spółdzielnia mogłaby wprowadzić zakaz takiej działalności. I to jest jak gdyby odwrócenie pewnej logiki.
0: Czyli już nie wyraża zgody.
1: Tak, czyli nie wyraża zgody, tylko wyraża, można powiedzieć, sprzeciw. Tak?
0: A czym to się różni w praktyce?
1: No, w praktyce to się różni tym, że przykładowo mamy taką spółdzielnię czy wspólnotę, która jest mało decyzyjna. Tak? Mamy taki budynek, gdzie właściciele po prostu nie są zainteresowani sprawami swojej wspólnoty, swojego budynku, tego, co tam się dzieje. No i w tym pierwszym mechanizmie no to jakby z automatu brak uchwały oznaczałby
0: brak zgody
1: wspólnoty i mielibyśmy obowiązek zakończenia tej działalności, tak? Natomiast no w tej drugiej wersji, no to taka wspólnota czy spółdzielnia, która jest mało decyzyjna, po prostu nie jest w stanie uchwalić tego zakazu, no i ten biznes sobie dalej działa, tak? Tak więc tak jak mówię, no to jest jednak no, mocno odmienne rozwiązanie, w tym sensie, że dużo łagodniejsze.
0: No, to jest bardzo ważne rozróżnienie, zwłaszcza tutaj już słyszę państwa, którzy mają problem, żeby nawet sąsiedzi i sąsiadki przyszli na zebranie wspólnoty raz do roku i zaangażowali się właśnie w różne zmiany. No ciekawe, jak to będzie z tym ewentualnym zakazem i jak to się może jeszcze zmieni w Sejmie, bo ten projekt dopiero jest procedowany. Ciekawi mnie, jak to się stało, że ten element wrócił, bo jakoś tak się wydarzyło, że nagle premier teraz ogłosił, że rząd zmienia tę ustawę i właśnie wprowadza te prawa wspólnot i spółdzielni. Po lecie, którym trochę spowolniła polityka, co się wydarzyło? Czy wiecie, dlaczego rząd się ugiął?
1: No tak, no tutaj no kilka wydarzeń miało miejsce w tym sezonie wakacyjnym i wydaje mi się, że też bardzo dobrze, że one się wydarzyły właśnie wtedy, kiedy

0: innych tematów być może było trochę mniej,
1: a co więc za wydarzenia?
0: Odpowiednio wybrzmiały. No tak, po pierwsze mieliśmy publikację Wirtualnej Polski, z której wynikało, że minister Raś sam posiadał mieszkania, które były przeznaczone na najem krótkoterminowy. Te mieszkania zostały przekazane bodajże do jego brata, jeżeli chodzi o stosunki własnościowe, natomiast tego typu działalność tam dalej jest prowadzona. Tak więc wizerunkowo, znaczy, no, bez wątpienia ogromna
1: wtopa. W oświadczeniu majątkowym ich rzeczywiście nie ma, więc gdzieś
0: tak,
1: są.
0: Natomiast no, wygląda to tak, jak wygląda. No, moim zdaniem wygląda to bardzo kiepsko. No a po drugie jest jeszcze kwestia, o której my mówiliśmy i też ostatnio nawet wyszły nowe materiały na światło dzienne, jeżeli chodzi o ten temat. Mianowicie minister Raś, jeżeli chodzi o jego kalendarz spotkań, spotykał się tylko z lobbystami, którzy mieli interes w tym, żeby ta ustawa była tak łagodna, jak to tylko możliwe. Tak więc, jeżeli spojrzymy na to, z kim on się spotykał, no to spotykał się z przedstawicielami branży, z przedstawicielami platform, na których te mieszkania są ogłaszane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie znajdziemy tam przedstawicieli społecznych, nie znajdziemy tam przedstawicieli mieszkańców.
1: Ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze pan minister się nie spotkał?
0: Absolutnie nie. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę narrację przyjętą przez ministra Rasia i powiedziałbym no, bardzo ostrą krytykę, którą on przedstawia w odpowiedzi na przedstawiane przez nas zarzuty i też propozycje, no to byłbym bardzo zaskoczony, gdyby takie spotkanie mogło mieć miejsce. No w każdym razie z tego, co pamiętam, no to nawet przygotowywałem takie uwagi, które my składaliśmy do tego projektu ustawy i one wyszły od nas z takim mailem, gdzie też proponowaliśmy jakieś spotkanie, tak, czy jakąkolwiek możliwość dyskusji. No nic takiego nie miało miejsca.
1: Szkoda, a szkoda. No, ale właśnie tak jak mówimy, wolta została wykonana i ten przepis o wpływie wspólnot lub spółdzielni na najem krótkoterminowy na ich terenie jest, chociaż w zmienionej formie. Jeśli chodzi jeszcze o ministra Rasia, to rzeczywiście on się bardzo zaangażował w tą konkretną ustawę, w ten projekt. I między innymi mówił, że udzielając różnych wywiadów, że 60% osób korzystających z najmu krótkoterminowego w Polsce to są rodziny wielodzietne. To miał być taki argument, że nie odbierajcie tym rodzinom możliwości wypoczynku. I to mnie zastanowiło, bo czy ktoś, mówił pan, że nawet nie wiemy do końca, jaka jest skala tego najmu krótkoterminowego, to skąd minister Raś wie, kto wynajmuje takie mieszkania, ile tam jest dzieci i ile jest tam łóżek zajętych i tak dalej?
0: No, taka statystyka jest absolutnie kuriozalna, bo tych danych nie zbierają ani samorządy, ani organy statystyczne, ani nawet platformy, przez które dokonuje się rezerwacji.
1: Tam się nie podaje. Przyjeżdżam z czwórką dzieci w wieku szkolnym.
0: No nie, no tam się podaje informacje, czy przyjeżdża się z psem, tak? Więc wydaje mi się, że jedyna realna statystyka, którą być może mogliby operować, mogłyby operować te firmy, które się zajmują udostępnianiem ofert, no to jest to, ile osób przyjeżdża z psami, tak? Natomiast nie wydaje mi się, żeby to powinno mieć jakiś wielki wpływ na kształt tej ustawy, tak? Natomiast tak jak mówię, no statystyka jest absolutnie kuriozalna, no tym bardziej, że gdybyśmy spojrzeli na udział rodzin wielodzietnych, w ogóle rodzin w Polsce, to z tego, co kojarzę, no to jest, nie wiem, no, na pewno poniżej 20%.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To
1: poniżej.
0: Po pierwsze. No a jeżeli mamy to przełożyć na liczbę mieszkań dostępnych w Airbnb, to nagle by się okazało, że no, jakieś niewyobrażalne tabuny tych rodzin wielodzietnych musiałyby się rzucać na te mieszkania wynajmowane.
1: Ale tu by, szkoda, że z nami pana ministra nie ma, bo gdyby był, to by pewnie powiedział to, co mówił wiosną, że rodzin wielodzietnych nie stać na hotel. I tylko wynajęcie takiego mieszkania z najmu krótkoterminowego umożliwia im wypoczynek, no bo wtedy wiadomo, że suma, jaką się wydaje na takie mieszkanie, jest mniejsza niż usługa hotelarska dla całej dużej rodziny. Tylko co mnie zastanowiło, to, że dokładnie ten sam argument, często nawet podany tymi samymi słowami, padał z ust przedstawicieli branży, między innymi Stowarzyszenia Najmu Krótkoterminowego. Tak jakby, nie wiem, się umówili albo, albo mieli bardzo dobrze rozpoznane potrzeby rodzin wielodzietnych.
0: No dobrze.

To może ja tutaj nie skomentuję tego wprost, tylko troszkę inaczej się odniosę do tej kwestii. Moim zdaniem to jest takie ustawianie tej dyskusji w trochę jednak absurdalny sposób.

0: Mówię, no stawianie całej dyskusji w ten sposób no, jest po prostu absurdalne, no ale i jest, odwraca uwagę od istoty problemu.
1: Ale jest jeszcze jedna kwestia. Dlaczego ministra Rasia nie martwi los rodzin wielodzietnych, które ściana w ścianę sąsiadują z mieszkaniem na najem krótkoterminowy, w którym odbywają się na przykład imprezy, ponieważ młodzież wynajmuje takie mieszkanie na dobę i robi tam imprezę, albo właśnie odbywają się tam wycieczki turystyczne w te i we w te, albo na przykład ktoś prowadzi tam usługodawstwo seksualne. To ministra Rasia nie martwi, że taka rodzina mogłaby sąsiadować z takim lokalem. Tylko zaczyna go to martwić, kiedy jakoś w tym samym czasie zmartwiona jest branża. Jeszcze jeden wątek. Problem hałasu to promil przypadków, argumentował prezes Stowarzyszenia Najmu Krótkoterminowego. I tu drugi cytat. Problem uciążliwych najemców jest marginalny. To z kolei minister sportu. Skąd oni to wiedzą?
0: No nie wiedzą tego, tak? Więc no znowu, no to są wypowiedzi po prostu abstrahujące od jakichkolwiek rzetelnych statystyk. No i znowu, jeżeli mamy taki budynek, a naprawdę no, rozmawiałem z wieloma mieszkańcami przykładowo w centrum Warszawy, gdzie oni mówią, że przykładowo zgłaszają potrzebę interwencji policji telefonicznie praktycznie codziennie, a później się okazuje, że w statystykach policji, nie wiem, mamy przykładowo 2 czy 3 zgłoszenia z tego adresu w skali roku, no to ja bym powiedział, że coś jest nie tak ze statystykami policyjnymi, a nie, nic się nie dzieje niepokojącego w tych mieszkaniach, tak? Tak więc, tak jak mówię, no potrzebujemy jednak rzetelnych statystyk i wydaje mi się, że coś, co naprawdę też byłoby potrzebne, no to właśnie jakaś komórka w samorządzie i tego nie ma w tym projekcie ustawy. Natomiast moim zdaniem no gdzieś powinna być też jakaś komórka, tak jak są jednostki zajmujące się przykładowo kwestią sprzedaży alkoholi, tak?
1: To tak samo tutaj.
0: To tak samo powinno być tutaj i po prostu gdzieś te statystyki powinny być gromadzone.
1: Jeszcze ostatnia kwestia na koniec. Jakie ma być vacatio legis, czyli kiedy ten projekt miałby zdaniem autorów wejść w życie? Bo pojawiają się daty typu 2030 rok, więc...
0: No tak, no najpierw w tym
1: pierwotnym... A to powiedzmy krótko już teraz, jak jest. Jaki jest
0: aktualnie te przepisy, o których rozmawiamy i które nas najbardziej interesują, czyli te dotyczące decyzyjności wspólnot i spółdzielni i te dotyczące zakazu prowadzenia działalności i tak jak mówiliśmy o tych uchwałach samorządów, no to te przepisy zgodnie z aktualną wersją projektu by zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2028. My chcemy zgłaszać w trakcie prac komisji sejmowej, które odbędą się w następnym tygodniu, potrzebę, żeby te przepisy weszły wcześniej w życie, czyli przykładowo od stycznia 2027.
1: Mówił prawnik, aktywista Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Mikołaj Paja. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również.
2: Adres zamieszkania. Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla

0: strony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
3: Czy praca na platformach to przyszłość? Jak wyglądają jej regulacje w Unii Europejskiej i dlaczego my musimy je wprowadzać? Czy to szansa dla młodych? A może szansa na wydłużanie aktywności zawodowej po 60? Czy da się ją wykonywać przy rajskiej plaży? I czy lepiej, aby był to etat, czy jednak firma dająca więcej wolności? Omówimy to w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Niedzielny poranek o 8.30. W Ogrodach Sztuki odwiedzimy Miasto Ogród, czyli Podkowę Leśną, by dowiedzieć się, jak to jest mieszkać w zabytku albo móc słuchać nad pobliskim stawem szmaragdowych brzmień muzyki. Ten wrześniowy poranek od 8.30 może okazać się całkiem sympatyczny. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
2: Autopromocja. Gość Polskiego Radia 24.
5: Dzień dobry Państwu. Ponownie jest 14.34. Ja się już uśmiecham do naszego gościa. Zaraz Państwo się przekonają, dlaczego. Wrzesień to miesiąc szczególny, który pokazuje, jak bardzo jesteśmy związani głęboko z naturą, z otoczeniem, z tym, co na nas wpływa, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy. Bo tak, 6 września, dzień walki z prokrastynacją. 8 września, Światowy Dzień Wellbeingu i 14 września, czyli tuż przed nami, Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. A dlaczego uśmiecham się do naszego gościa? Bo nasz gość wie, jak sobie z tym, co nam doskwiera, doskonale radzić. Profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholożka biznesu, która specjalizuje się w budowaniu odporności psychicznej i generalnie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak żyć. Dzień dobry pani profesor.
6: Dzień dobry wszystkim. Bardzo ciepło was wszystkich witam. Cześć. No,
5: to jest tak, że ten wrzesień ściśle związany z naturą, z czasem jakiegoś przełomu, czyli mijają piękne wakacje, słońce i wchodzimy w coś w rodzaju szarości i liści opadających z drzew. Ja wiem, zrobiło się trochę poetycko. Ma taki ścisły związek?
6: No rzeczywiście to jest tak, że to jest trochę taki początek roku, mówimy, bo kojarzymy to z początkiem roku szkolnego, akademickiego, więc to jest akurat fajna rzecz, że możemy popatrzeć na ten wrzesień w kontekście też tworzenia różnych celów dla siebie, wprowadzania różnych mikrokorekt w swoje życie i takiego no, trochę korygowania tego, co nam w życiu nie pasuje, po to, żeby właśnie, kiedy będzie ten nasz styczeń, a zostały raptem 3 miesiące, takie poczucie, że...
5: Jak to brzmi?
6: No tak, prawda? Ale to jest właśnie fajne, że my zaczynamy już teraz, bo wchodzimy wtedy w ten styczeń z takim dobrym flow, bo mamy poczucie okej, jestem gotowy, już coś zacząłem, tak, tworzę. No nie jest tak, że zaczynam od zera, więc to ma ogromne znaczenie, ale jest jeden warunek w kontekście tego właśnie wypalenia zawodowego. Jak mnie pani redaktor zapytała, jak dobrze żyć, to psychologia zawsze odpowiada tak samo. 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin miej czas na życie prywatne, na rodzinę, na czas wolny. I to jest model absolutnie, do którego powinniśmy dążyć. Bardzo prosty, jak widzicie. Taki naprawdę banalny. I oczywiście nie chodzi o tą statystykę, czyli że mamy się upierać, że wiecie, musimy od linijki do linijki w tej matematyce to liczyć. Ale rzeczywiście dobrze, jeśli jesteśmy w stanie każdego dnia jakoś bardziej lub mniej o to zadbać. I teraz oczywiście wiem, że ktoś powie od razu, ale jak my mamy w ogóle 8 godzin pracować, jak my jesteśmy od rana do nocy w tej pracy i te korpo i inne firmy no, wyciskają nas jak cytryny. Dobrze, żebyś pamiętał po prostu, że biologii nie da się oszukać i rzeczywiście to, co jest związane z takim well-beingiem w ogóle albo z tym, że idziemy z tym wszystkim, co, o czym mówiliśmy przed chwilą, well-beingiem, poprawię się, bo chyba się przejęzyczyłam, i z wypaleniem zawodowym, no to jest właśnie to, że biologii oszukać się nie da. Jak śpisz, to śpi. Odpoczywaj, nie martw się problemami, nie myśl o tym, co jutro.

0: nie myśl o tym, co powiedziałeś niechcący, w co jesteś uwikłany. Bo największy problem, jaki mamy tych czasów, który nas wykańcza totalnie, wycięcza i powoduje, że my po prostu nie radzimy sobie z tą tolerancją na stres, jest to, że my jesteśmy w permanentnym rozproszeniu i nie potrafimy właśnie się przełączać pomiędzy tymi trzema rzeczywistościami. Najlepiej by było, gdybyśmy umieli żyć tu i teraz, nie? Psychologia mówi, bądź, ciesz się tą chwilą, tą kawą, tym snem, tą relacją z mężem, teraz, jak jedziesz tym samochodem, w tej chwili, w tym momencie, bo to jest ten dobry moment na doświadczanie. Tyle tylko, że my jesteśmy mocno uwikłani w tą perspektywę przyszłości, no bo my się ciągle martwimy, nie? O Boże, co będzie jutro, czy mam te pieniądze, jakie obowiązki, jak to wszystko poukładać. A wiele badań, takich jak Netana czy innych, mówią, popatrz, jak wiele rzeczy, jak wiele procent się z tego nie spełnia, nie? Niektórzy podają nawet 60%, to jest bardzo dużo.
1: Z tych lęków, które w sobie mamy, które, że się nie uda, że nie damy rady, że nie zdążymy, że nie wiem, coś jeszcze.
0: No nie chcę tu przynudzać tymi statystykami, bo się zwykle złościcie.
1: Ale ona jest ciekawa,
0: mówię,
1: nawet 60% z tych lęków jest, nie powiedzieć urojonych, ale nie spełniających się.
0: Czyli no nawet tam są takie podziały, że 10% to jest, to dotyczy takich lęków związanych, czy z takich, nawet nie lęków, ale w ogóle takich zmartwień związanych z tym, że myśmy kiedyś na coś chorowali i boimy się, żeby coś nie wystąpiło w przyszłości na przykład, tak? Czyli te 10% dotyczy na przykład chorób, które nigdy nie wystąpią. 20% dotyczy właśnie jakiejś takiej przeszłości, która wystąpiła, jakichś trudnych naszych sytuacji, o które martwimy się, żeby też nie wyszły, czy nie wydarzyły nam się w przyszłości. Więc rzeczywiście tam są różne kategorie tych naszych zmartwień, ale ja bym dzisiaj chciała nawiązać do takiego apelu do was wszystkich. Nie martw się niepotrzebnie. Skoro wiesz, że badania naukowe wyraźnie wskazują na to, że martwisz się niepotrzebnie, bo wiele z tych zmartwień się nie spełni, no to ciesz się tą chwilą, nie? Mówimy enjoy your life, czyli ciesz się tym życiem, tą piękną sobotą dzisiaj, tym pięknym, tą pięknym wrześniem. Poczuj to zatrzymanie się na tu i teraz.
1: Ja wiem, że wielu z naszych słuchaczy pomyśli, o czym my tu rozmawiamy, mówiąc łagodnie, prawda? Że to się wydaje nie do zrobienia, nie do zrealizowania, bo tak jak pani profesor mówiła, jesteśmy przytłoczeni obowiązkami, ale myślę, dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że to jest coś w rodzaju procesu. Prawda?
0: To jest coś w rodzaju procesu.
1: Nie dzieje się tak, że pstrykniemy palcami i od jutra będzie inaczej. Bo na przykład zupełną magię może wprowadzić w życie, nie wiem, choćby lista wdzięczności. Prawda? Skupiamy się na tym, co dobre i nawet jeśli dziś nie do końca potrafimy się cieszyć tym, co za oknem, smakiem czy zapachem tej kawy, to jeśli wejdziemy w taki proces, nie wiem, zaczniemy sobie spisywać to, co fajnego nas otacza, to zaczniemy zwracać na to uwagę i tego doświadczać po prostu. To jest proces.
0: To jest proces, ale on wymaga też paru takich fajnych technik. Czyli to, co chciałam podkreślić, to tej biologii oszukać się nie da. I taki jest znany prezydent, który ciągle powtarzał, że on popełniał najwięcej błędów wtedy, kiedy był niewyspany. Więc ja chcę powiedzieć, że jak człowiek jest przeciążony, zmęczony, niewyspany, przemęczony.
1: A który to prezydent?
0: No właśnie, był taki jeden, który zapomniałam.
1: Teraz
0: przypomnij mi się w czasie rozmowy. Tylko chcę nawiązać do takiego kontekstu, który jest dla mnie dużo ważniejszy, że my w ogóle, bo przywołam ten cytat dlatego, że on jest fajną puentą do tego, co mamy, że każde zmęczenie powoduje rozrażnienie, tak? Czyli mówimy, że jeśli chcesz zadbać o swój taki dobrostan, to pamiętaj, że nie możesz być zmęczony, przemęczony, wykończony, tylko że to życie też wymaga takiego trochę posprzątania. Czyli mówimy, stres występuje zawsze wtedy, kiedy masz za dużo, za szybko i za trudno. To są takie trzy elementy. Jeśli czujesz w twoim życiu, że potrzebujesz takiego większego luksusu, powiedzielibyśmy, nie? Dzisiaj mówimy o luksusie tolerancji na stres. No to popatrz, co możesz z takiego pierwszego swojego takiego audytu, nie? Życia każdego dnia, tego, co masz w swoich obowiązkach, co możesz zredukować, żeby nie mieć tych efektów, że za dużo, że za szybko, że za trudno.
1: Czyli co? Plan. Zaczynamy od planu?
0: Zaczynamy od planu, ale też jest świetna technika, jeśli chodzi o to, o czym rozmawiamy dzisiaj, o wypaleniu, o też o well-beingu w takim kontekście, jak poukładać sobie to życie, żeby być zadowolonym, bo na razie powiedzieliśmy o tej ósemce tego snu, a tu bym chciała dać fajną taką rekomendację czegoś, co jest bardzo modne teraz na świecie, jak dzielić sobie te ósemki życia zawodowego i tego życia prywatnego, czyli jak to robić, żeby sprawnie pracować, czyli jak to robić,
1: czyli
0: żeby...
1: te 8 godzin na sen, na pracę i na życie,
0: tak
1: mówiąc.
0: Jest, jak to podzielić?
1: Najprościej.
0: Czyli jak się przełączać pomiędzy tymi ósemkami, bo generalnie chodzi o to, żeby mniej więcej dalej. Ten model, jak

0: jakoś próbować do niego dążyć. I czasem tak jest, że my mamy 12-14 godzin pracy i tylko ktoś mówi, dobra, ja mam tylko 15 minut na życie prywatne, na swojego syna, którego zawożę do szkoły. Więc pamiętaj o tym, że jeżeli masz te 15 minut na ten czas wolny, na to życie rodzinne, to wykorzystaj te 15 minut w tym znaczeniu bądź tu i teraz. Ciesz się tą rozmową z synem, gadaj, nie myśl o tych mailach, nie myśl o tych problemach, nie odzwaniaj.
1: Czyli skupiamy uwagę na bieżącym działaniu, a nie na wszystkim, co nas otacza, tak?
0: Tak, i to samo i dokładnie to samo jest w przypadku naszej pracy. Mnóstwo jest takich badań, które pokazują taki trend tak zwanej pracy głębokiej, wykorzystującej właśnie to skupienie. Dam jedną technikę, dosłownie jedną, potestujcie, słuchajcie, w poniedziałek, wtorek, będziecie w pracy i zaryzykujcie, że tak powiem, ten test, bo w 3 godziny, mówimy, jesteśmy w stanie odzyskać 8 godzin, tak? Czyli jest taka metoda pracy głębokiej, która polega na tym, że stosujemy te tak zwane sety pracy, czyli wtedy, kiedy jestem w stanie wyłączyć telefon na 1,5 godziny do 3 godzin, najlepszy taki czas pracy, kiedy potrafimy dużo zrobić, to jest właśnie ten 3-godzinny, tyle tylko, że my mamy lęk związany z takim, wiecie, że się odłączamy od świata i nie chcemy wyłączać telefonu.
1: Jasne,
0: tak,
1: możemy nie odebrać tego najważniejszego telefonu, prawda? No, ale to chodzi o to, żeby co? Żeby wyłączyć rozpraszacze, wykluczyć wszelkie...
0: Żeby wyłączyć rozpraszacze, czyli ja wtedy nie słucham muzyki, wyłączam sobie powiadomienia, tak? I przez te od 1,5 godziny do 3, mówimy, czemu 3 godziny, tylko to wyjaśnię, bo nasz mózg lubi dokończyć proces. My lubimy dokończyć proces i czasem trudna oferta, czy jakieś zestawienie, czy raport, no nie, tam nie wystarczy 1,5 godziny. Tam potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby coś zrobić. Więc dobry taki deep work tak zwany, czy dobre takie taki blok pracy, o, tak bym to nazwała, to jest taki 3-godzinny. I oczywiście on może być raz w tygodniu taki, wiecie, blok, gdzie my wyłączamy te powiadomienia i koncentrujemy się i pracujemy tylko nad tym.
1: I jak sądzę, przez te 3 godziny jesteśmy w stanie zrobić więcej niż przez 8 w rozproszeniu.
0: Tak, i mnóstwo jest tych eksperymentów, badań. Oczywiście, że znowu to są pewne statystyki. Nie? To jest tak, że wiecie, no te badania się różnią między sobą, tak jak to, że od 23 minut, słuchajcie, do 47 minut, taki jest przedział mniej więcej wyników tych badań. Jak my się rozpraszamy, to popatrzcie, ile zajmuje nam czasu powrót do czynności, nad którą pracowaliśmy. Czyli każde wasze wybicie się z tego, co robicie, to mówimy 23, tam jest chyba 7 sekundy, do 47 minut, to jest ten czas, kiedy nasz mózg znowu wchodzi.
1: To jest
0: znowu
1: niesamowicie
0: wchodzi. Popatrz, ile czasu
1: przeanalizowane i przebadane, prawda?
0: Że tak.
1: Mózg jest takim narzędziem, o którym wiemy niewiele, bo jesteśmy w stanie, nie wiem, określić kilkanaście procent jego możliwości, ale z drugiej strony jest tak plastycznym, niesamowitym materiałem badawczym, Że ach.
0: No coraz więcej patrzymy w głąb naszej głowy, jak to się mówi, więc coraz więcej wiemy, ale proszę was, przetestujcie tą metodę, bo my czasami mówimy, o Boże, nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu na życie. Zobacz, jak wiele odzyskasz tych minut, tej godziny. No myślę, że spokojnie powiesz, że odzyskałeś godzinę w ciągu tygodnia dzięki tej metodzie. Jest świetna. Bardzo też pomaga w takim momencie, w takim wykorzystywaniu energii, żeby się nie zmęczyć, nie przemęczyć, wiecie, czyli żeby się nie zmęczyć. Bill Clinton, przypomniało mi się.
1: Tak, ja to już sprawdziłam, czekałam tylko na właściwy moment. Tak, on nawet...
0: Tak, on
1: dodał jeszcze, że wtedy, kiedy był zmęczony, że właściwie wszystkie błędy popełnił wtedy, kiedy był zmęczony
0: tak.
1: I niewyspany. Tak,
0: tak, bardzo to wszyscy lubią bo to oczywiście to jest tylko taka metafora, nie? Ale ona pokazuje, że my potrzebujemy jednak zarządzać tą energią, więc zarządzaj, bo będziesz sfrustrowany, no będziesz tym typowym takim bucem, wredziolem, wszystko cię będzie denerwować, będziesz jakby takim podminowany z założenia. Więc po to mówimy, wprowadzamy te psychologiczne rekomendacje, żeby po prostu można było powiedzieć, jak dobrze żyć, w znaczeniu, żebyś mógł się cieszyć życiem, trochę mieć lepszy humor, żebyś wykorzystał ten czas, który masz.
1: Ja myślę, że wielu z nas w ogóle nie wierzy w skuteczność robienia takiego planu i w skuteczność programowania siebie, nie wiem, na 3 godziny, na 15 minut i na to, że to będzie działało, ale też jestem przekonana, że to jest kwestia jakiejś naleciałości, prawda? Tego, że tyle lat żyliśmy w jakimś chaosie, pędzie i na wysokim kortyzolu, że nie wyobrażamy sobie, że można inaczej. Jest jakiś pierwszy krok, który możemy zrobić?
0: Jest piękny pierwszy krąg, żeby... Jest taka sekwencja, którą mało znamy. Taka sekwencja, że wszystko w naszej głowie zaczyna się właśnie od nadania znaczenia, od interpretacji tego, co nas otacza wokół. I teraz bardzo często myślimy, że

0: my powinniśmy oddychać, prawda, żeby tam, nie wiem, emocje, jakoś stresy z nim poradzić. No doraźnie pewnie to oddychanie jakoś nam tam pomoże, ale tak naprawdę wszystko to, co powoduje, że nam się lepiej żyje, to jest, wiecie, takie rozbrajanie swoich własnych myśli i przekonań, które bardzo często są albo takimi naszymi, mówimy ładnie w psychoterapii takiej psychodynamicznej, kastratami, tak, czyli wycinają, hamują nasze działania, sabotują, no albo powodują, że my się niepotrzebnie odpalamy, tak, my na te bodźce mówimy często triggery, nie? Czyli z jakiegoś
1: powodu. To takie popularne teraz słowo, tak, popularne. Tak, coraz popularniejsze.
0: No ale generalnie chodzi o to, że jak mówimy w rozwoju osobistym, masz wpływ na wszystko, to to chodzi o to, że masz wpływ na to, jak interpretujesz sytuacje, które cię doświadczają. I oczywiście tych przykładów jest bardzo dużo i bardzo różne są.
1: Zatrzymajmy się na chwilę. Nie zawsze mamy wpływ na sytuacje, w których bierzemy udział, które nas spotykają, ale na to, jak je interpretujemy, zawsze.
0: Zawsze. I to jest właśnie częsty kłopot, czy częsty błąd, kiedy ktoś mówi, a wy w tym rozwoju osobistym to opowiadacie, że wszystko można zmienić w życiu i masz wpływ na wszystko. A puenta jest taka właśnie do tego, że my mamy wpływ na to, jak interpretujemy każdy bodziec, bo wszystko na zewnątrz jest tym bodźcem. I ta ciotka na tej wigilii, która nas denerwuje, bo pyta się nas o to, czemu nie mamy tych dzieci, tych kredytów i tych domów i tych mężów, bo w pracy ten nasz kolega czy koleżanka, która działa nam na nerwy, to też jest właśnie taki bodziec. Więc cała umiejętność polega na tym, żebyśmy potrafili też dobrze nadawać znaczenie i rozumieli w sobie te nasze przekonania, które nas mocno, wiecie, ukierunkowują, ale też sabotują. Dam wam przykład. Teraz ja jestem taką pasjonatką gór i bardzo często słyszę, bo ja mam 48 lat, że tak powiem, na dzień dzisiejszy, jak rozmawiamy. Parę lat temu zaczęłam chodzić po górach takich mocno wysokich, zdobywając całą koronę gór świata. W przyszłym roku został mi właśnie Mount Everest, tak, i bo resztę, że tak powiem, tam wniosłam ten mój tyłeczek na górę. No w każdym razie, jak zaczęłam o tym mówić, to bardzo częstym takim kastratorem jest to, że ktoś mówi, ja jestem na to za stary. Jestem na to za stara, tak? Bez sensu jest mi iść w górę, bo jestem na to za stary. Więc chcę na tym przykładzie pokazać, że każde twoje przekonanie ma konsekwencje. Każde jedno. Jeśli powiedziałabym sobie, jestem za stara, żeby wejść na tą Aconcagua, a ona ma prawie 7000 wysokości, no to popatrz, jakie to konsekwencje powoduje. Najpierw jest ta myśl i ta interpretacja. Jak mówię, jestem za stara, to pojawia mi się w głowie myśl, która powoduje u mnie te emocje, nie? Rezygnacji.
1: Okay. Jestem za stara, żeby wejść, za słaba, żeby wejść na tę górę. Konsekwencja? Nie wejdę na tę górę.
0: Nawet nie się wiem. Nie zainteresuje.
1: Nawet się nie zainteresuje. Ominą mnie wyzwania, wspomnienia, satysfakcja. Myślę, że też w konsekwencji będę myślała o sobie, jestem do niczego, albo nie wiem, najlepszy czas już za mną, prawda? Jest cały natłok myśli wokół. A jeżeli ja sobie pomyślę, nie korona ziemi jest przede mną, tak? Mam ją w kieszeni. Tylko ja chcę wejść na tę górę i ja zrobię wszystko, żeby na nią wejść. Czyli tak, przygotuję się, sprawdzę swoje możliwości, nie wiem, przebadam się, tak? Zacznę się interesować technikami, sprzętem, współpracą, logistyką. To się nagle otwiera nieskończona liczba drzwi, prawda, w które mogę wejść. I to wcale nie znaczy, że jak mnie się na tę górę nie uda wejść, czy
0: mnie
1: pokona, albo to wcale nie oznacza, że to nie jest sukces, że gdzieś po drodze nie osiągnę sukcesu. Sam plan może nim być.
0: Plan jest piękny. Ja zachęcam do planu i chcę powiedzieć tak, że co do zasady zawsze jest tak, że plan jest planem idealnym. I ja zwykle, tego nie widać może w radiu, ale opowiem, jak ja to pokazuję, że zwykle daję taką otwartą rękę z otwartymi palcami, takimi wyprostowanymi i mówię zawsze o tym, że plan co do zasady jest planem idealnym. I niestety tak jest, że my nie dajemy sobie prawa do tego, żeby właśnie rozumieć, albo to prawa do porażki, to się pięknie nazywa w psychologii. Czyli takiego zwyczajnego, wiecie, nastawienia, że jak nakładam tą rzeczywistość, czyli tą drugą rękę, nakładam na tą pierwszą rękę, też tak wyprostowaną i doklejam idealnie, no to to jest taka wizja, która jest niemożliwa do spełnienia. Czyli to rozszerzenie, czyli wtedy, kiedy my trochę tak, jakby to powiedzieć, no, przesuwamy nierówno te palce między sobą, to symbolicznie pokazujemy, że tam jest zawsze rozdźwięk pomiędzy planem, a tym, jak wygląda nasza rzeczywistość. I jeśli potrafię popatrzeć na ten plan z perspektywy takiej, że czasem muszę zrobić skok w bok, czasem skoro skorygować i zrobić 3 kroki do tyłu. Czasem jest tak, że krok do przodu. Czasem plan B muszę wprowadzić. Mhm. C i D i E.
1: Nie wiem, może nie w tym roku, może za rok, a może za 2 lata, a może nie z tą ekipą, a może muszę...

0: popracować nad zdrowiem, nad kondycją, prawda? Czyli
1: plan staje się wtedy takim bardzo fajnym, koryguje nam nasze, urealnia powiedzielibyśmy nasze pragnienia, ale jednocześnie powoduje, że my nigdy nie mamy ostatniej próby. I to jest fajne i to jest też piękny apel, nigdy nie miej ostatniej próby. Popatrz na to notuję. W kontekście takiego
0: nigdy
1: eksperymentu.
0: Nie miej
1: nigdy
0: ostatniej.
1: Nie miej ostatniej próby. Chodzi o to, że plan to tak jak Ericsson mówimy, tak? Te żarówki znowu powiedzą, że ja zaś tego Ericssona tak cały czas chwalę, ale on jest pięknym przykładem tego, że 1587 próba podjęta w tym laboratorium właśnie jest tą próbą naszego życia. Nie? I dobra wiadomość jest taka, że w związku z tym ludzie po 35 roku życia, i to są badania z psychologii osiągnięć, więc jeśli masz więcej niż te 35 lat, to jest dobra wiadomość dla ciebie, to jest dobry moment na sukces i wtedy najwięcej tych sukcesów się wytwarza, bo mamy coś takiego jak odroczona gratyfikacja. Człowiek potrafi i rozumie, już wie, bo ma już trochę tego oleju w głowie, tych doświadczeń, mówimy potocznie, że jest coś takiego jak odroczona gratyfikacja, czyli ja wiem, że ja na ten sukces, na pewne osiągnięcia, na pewne działania w moim życiu, wiem, że naturalnie muszę poczekać, więc nie zarzucam, nie porzucam. I wtedy to nigdy nie miej ostatniej próby jest cudnym, staje się pewną filozofią. Okej, dzisiaj mi się nie powiodło, dzisiaj pewnych rzeczy nie zrobiłem, nie wiem, nie jestem gotowy, tak, nie mam tej kasy, tam, nie wiem, nie mam tej możliwości, blokuje mnie, bo mieszkam tu, gdzie mieszkam, jeszcze muszę zrobić coś innego, ale układam sobie pewne cele i pewną wizję. Czyli to jest piękny moment, kiedy ja wiem, czego ja chcę i gdzie ja zmierzam.
0: I cieszy mnie też, ja już kilkakrotnie użyłam słowa proces, ale myślę, że dojrzałość też polega na tym, taka po 35 roku życia.
1: Ale ona jest super,
0: albo
1: ona
0: jeszcze
1: jest
0: trochę, znaczy, no może jeszcze w dojrzalszym wieku, że sama droga na ten szczyt, tak, może sprawiać niesamowitą radochę.
1: No zawsze to mówimy, to jest piękna też taka ładna, takie ładne powiedzenie, znane zresztą, ciesz się nie tylko celem, ale drogą dochodzenia do tego celu. I to jest właśnie ta idea, że...
0: A to jest dojrzałość, prawda?
1: To jest, myślę, że to jest bardziej też taka świadomość, dojrzałość, świadomość tego, czego ja chcę, co ja potrzebuję, gdzie ja zmierzam, bo rzeczywiście, jeśli te cele wynikają z moich potrzeb, a nie są tylko po to, że tam dobrze by było, albo że taki trend jest, albo że inni tak zrobili, tylko to jest mój cel, ja to bardzo potrzebuję, to naturalnie wytwarza nam się niemalże na zawołanie motywacja, determinacja, dyscyplina. Dlaczego to jest takie ważne? Bo poczucie sensu buduje w nas gotowość do wysiłku i do pracy. Czyli jak ja mam poczucie sensu czegoś w życiu, to naturalnie mi się tworzy siła taka, wiecie, taka gotowość do tego, że ja wiem, że to będzie związane z jakimś wysiłkiem i ja aż tak bardzo się nie spalam i aż tak bardzo
0: sobie walczę. Albo wiem, po co jest ten wysiłek, prawda? I łatwiej mi go może nie znieść, ale zaakceptować, tak, że jedno wyzwanie jest trudniejsze, inne słabsze, znaczy wymaga mniej siły.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Jak wygląda świat ze szczytu tej pięknej góry Aconcagua?
1: Boję się zacząć rozmowę na ten temat, bo ja mogłabym gadać cały czas. Po prostu jest taki cudny, że niektórzy mówią, że to po prostu też trochę uzależnia. Ja myślę, że piękne też jest w tych szczytach to, że rzeczywiście mówimy, że największym uzależnieniem człowieka jest komfort. Tak? I to jest taka duma, z której sądzę, że większość też tych montanieros, jak to mówią, tych ludzi, którzy po tych górach chodzą, tych ludzi
0: montanieros.
1: Montanieros. Może coś tam przekręcam z tego hiszpańskiego, ale oni pięknie o tym mówią. No i mówią, że właśnie to jest taka duma z tego, że człowiek jednak ma to sprawstwo, tak? Że wszedł, dokonał, zrobił.
0: Ale jest też, ponieważ nie wiem, jak to powiedzieć, pani profesor, ale musimy kończyć.
1: Ojojoj, ciepło
0: nie wiem,
1: was
0: kiedy,
1: pozdrowię.
0: Nie wiem, kiedy to się stało,
1: pozdrawiam.
0: Ale ja, dla mnie piękne jest też to, że dla, nie wiem, dla pani profesor, dla części naszych słuchaczy tym szczytem będzie Mount Everest, a dla innych na przykład schody i wejście na pierwsze piętro, prawda, pokonanie jakiejś takiej przeszkody, która się wydaje nie do wzięcia, prawda?
1: Każdy ma swoją górę, każdy ma swój Mount Everest, mówimy, każdy ma swój szczyt. I jeszcze chcę powiedzieć tak może bardzo, przepraszam was, że tak powiem kolokwialnie, ale bardzo mi się podoba to zdanie. Na każdą górę można wnieść każdy tyłek. Tylko trzeba po prostu wziąć i się trochę do tego przygotować, zobaczyć ten plan, skorygować. Także życzę wam, żebyście mogli wejść na każdy i osiągnąć swój każdy życiowy szczyt. Ciepło was pozdrawiam, było mi bardzo miło. Dziękuję za wysłuchanie.
0: A u mnie

0: niezapisane, może gdzieś sobie zostawię na dłużej, nigdy nie miej ostatniej próby. Piękne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Małgorzata Dobrowolska z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: W niedzielny poranek o 8.30 w Ogrodach Sztuki odwiedzimy Miasto Ogród, czyli Podkowę Leśną, by dowiedzieć się, jak to jest mieszkać w zabytku albo móc słuchać nad pobliskim stawem szmaragdowych brzmień muzyki. Ten wrześniowy poranek od 8.30 może okazać się całkiem sympatyczny. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja nie odpuszcza. Nieprzerwany ostrzał w nocy, są zabici i ranni. Polacy otrzymali alerty. Działania prezydenta to groteska. To komentarz do zachowania Karola Nawrockiego wobec nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nieznane zeznania niemieckiego urzędnika z czasów wojny trafiły do Instytutu Pileckiego. Wspomnienia zostaną zbadane i opracowane. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Ataki Rosji na Ukrainę nie ustają. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali SMS-owe ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. To treść wiadomości, którą otrzymali mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Ukraińskie miasta są pod niemal nieustannym atakiem od wczorajszej nocy, alarmuje prezydent Wołodymyr Zełenski. 37 osób zostało rannych w Odessie. Tam rosyjski pocisk uszkodził budynek mieszkalny. Trwają poszukiwania dwóch kolejnych osób, które wciąż są uznawane za zaginione. Rano Rosjanie zaatakowali dronem hotel w Czarnomorsku. 11 osób zostało rannych. W obwodzie zaporowskim dwie osoby zginęły, gdy dron uderzył w budynki mieszkalne. 6 osób zostało rannych. Ofiary śmiertelne są także po ataku na przedsiębiorstwo w Zaporożu. W Krzywym Rogu pocisk uderzył w infrastrukturę krytyczną. 3 osoby zostały ranne, a jedna zginęła. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali stacje benzynowe w obwodach żytomierskim i rówieńskim, a także lokomotywownie w obwodzie odeskim. 10 regionów zostało od wczorajszego wieczora zaatakowanych przez Rosję, a nad wieloma z nich nadal latają rosyjskie drony szturmowe, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. W tej chwili to już groteska. Tak działania kancelarii prezydenta wobec Macieja Berka komentowała dr Agnieszka Zaręba, politolożka. To działania wymierzone również w rząd, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Zaręba. Przypomnijmy, Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił do kancelarii nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego na złożenie przysięgi.
2: Teraz to powstrzymywanie, mam wrażenie, przyjęło taką formę nawet groteskową, dlatego że pan prezydent praktycznie postawił sobie za cel paraliż jakichkolwiek działań rządu, czy również w tej sytuacji Sejmu. No i faktycznie tak się dzieje.
1: Prezydent nie ma prawa kontestować suwerennej decyzji posłów. W ten sposób Kancelaria Sejmu odpowiada na pismo w sprawie Macieja Berka. Kancelaria Prezydenta pytała w

0: piśmie, czy Berek spełnił wymagania do objęcia urzędu. Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialności, mówił wiceszef MON-u Stanisław Wziątek w Kielcach. Odbyły się tam obchody Święta Wojsk Lądowych. Wiceminister podziękował polskim żołnierzom za to, że stoją na straży wolności. Święto Wojsk Lądowych jest obchodzone w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Pamięć o tym wielkim zwycięstwie do dziś jest dumą Wojska Polskiego, mówił Stanisław Wziątek.
1: To dla mnie wielki honor, że dzisiaj mogę być razem z wami, bo to święto to jest nawiązanie do wspaniałej polskiej tradycji, do chwały oręża polskiego, do wielkiej wiktorii wiedeńskiej. I to właśnie z tej wiktorii czerpiemy siłę i dumę, hart ducha polskiego żołnierza.
0: Obchody Święta Wojsk Lądowych są w tym roku połączone z Festiwalem Artystycznym Wojska Polskiego. Nieznane wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski trafiły do archiwum Instytutu Pileckiego. Urzędnik podczas II wojny światowej pracował w administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. Materiał to 132-stronicowy maszynopis. Przekazał go prywatny darczyńca, który pragnie zachować anonimowość. To dokument o wyjątkowej wartości, mówi Hanna Radziejowska, kierowniczka berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, do którego trafiły wspomnienia niemieckiego urzędnika.
2: To jest pierwszy tego typu dokument. Nie w sensie dziennik Hansa Franka, tylko wspomnienia człowieka, który był jednym z setek tysięcy urzędników średniego szczebla, którzy tworzyli tą administrację okupacyjną, który opowiada o tym, jak to wyglądało od środka. Więc jest to w ogóle bezcenny materiał, bezcenny dokument, który pozwala nam zobaczyć, przeanalizować, jak wyglądała niemiecka okupacja z perspektywy sprawców.
0: Wspomnienia zostaną opracowane. Ich analiza zostanie wkrótce opublikowana. Dokumenty mają być w przyszłości udostępnione. Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa rozpoczyna świętowanie 20-lecia. Cykl jubileuszowych koncertów rozpocznie się wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
3: Podczas wieczoru zabrzmią między innymi dzieła Henryka Wieniawskiego i Karola Szymanowskiego, mówi szef zespołu Wojciech Rodek.
4: Gwarantuję, że koncert, kiedy gra Polska Orkiestra Sinfonia Juventus, to koncert, po którym chce się ponownie przyjść do sali koncertowej. Energia młodości to cechy naszego zespołu.
3: Na jubileusz specjalne dzieło skomponował Tomasz Skweres.
5: Ponieważ jest to koncert o takim znaczeniu historycznym, 20-lecie orkiestry, to mój utwór nawiązuje też do historii Polski.
3: Przez dwie dekady Sinfonia Juventus stała się kuźnią talentów. Ważnym etapem w karierach muzyków, dziś zasilających czołowe orkiestry w kraju i za granicą, to także setki koncertów i nagrań.
0: Informacje zebrała Dorota Piotrowska. Koncert rozpoczyna się o 19:00.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur w całym kraju, ale od czasu do czasu przebija się przez nie słońce. Na zachodzie może popadać. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu do 21 w zachodniopomorskim. W centrum około 18.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu.
6: Klimat.
7: Jest 6 minut po godzinie 15. Małgorzata Żochowska, no, zgodnie z obietnicą. Cały czas jesteśmy z Państwem. Praca na platformach cyfrowych to wyzwanie dla rynku pracy. Konieczne są nowe regulacje prawne, które uwzględniają specyfikę zawodów. Czy to nie jest przypadkiem omijanie etatów? Czy nowoczesny rynek pracy wymaga szczególnych uwarunkowań? Odpowiedzi na te pytania padną za chwilę w programie Kapitał i Praca Anny Grabowskiej.
8: Kapitał i Praca.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o pracy na platformach, która była przedmiotem dyskusji w Zespole do Spraw Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, gdyż tworzone są w tym zakresie polskie przepisy realizujące wymóg wdrożenia rozwiązań unijnych. Moimi gośćmi są panowie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I Stanisław Kierwiak, ekspert OPZZ z Konfederacji Pracy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Witam panów. Wyjaśnijmy na początek, o jakie platformy chodzi i o jakie rodzaje pracy. Ja tu się zawsze uśmiecham, jakie platformy, żeby ktoś nie pomyślał, że o platformy wiertnicze.

0: Więc o jakie tu rodzaje platform i jakie rodzaje prac chodzi, żeby właśnie to wyjaśnić? Czy można powiedzieć tak, czy chodzi o pracę przyszłości? O, może pan Stanisław Kierwia.
1: Chodzi z pewnością o pracę, która w przyszłości będzie nabierała coraz większego znaczenia. Tego możemy być pewni. Obecnie mamy do czynienia już z dość szerokim wachlarzem platform. To znaczy to, co słuchacze na pewno...
0: To są platformy cyfrowe.
1: Na pewno kojarzą, to są platformy dostaw jedzenia, takie jak na przykład Pyszne.pl, którego ja jestem pracownikiem, związkowcem z tej firmy, czy Glovo, platformy przewozu osób, takie jak Uber, ale też inne platformy. Są platformy na przykład opieki, to znaczy oferujące opiekę nad, nie wiem, zwierzęciem, nad członkiem rodziny. Są platformy, przez które swoje usługi świadczą zawody tak zwane profesjonalne, na przykład graficy. Więc tych wariantów może być dużo i jest to rynek rozwijający się zdecydowanie.
0: Księgowi tak mi przychodzą do głowy?
1: Myślę, że też. To znaczy, to jest naprawdę szeroki wachlarz i tutaj te platformy też powstają, wchodzą na nasz rynek nowe, więc to się dynamicznie zmienia.
0: No dobrze, to teraz panie Łukaszu, jak wielu Polaków pracuje na tych platformach? Państwo to analizowali, także z podziałem na sektory, więc to na pewno byłoby ciekawe. O jakim wkładzie do PKB tu mówimy, bo to też państwo analizowali, szacowali, bo to bardziej pewnie o szacunkach można mówić. Przybliżmy to zagadnienie, bo ono nie jest tak bardzo szeroko znane opinii publicznej, więc chyba warto to powiedzieć.
2: Tak, jeśli chodzi o skalę wykonywanej pracy platformowej, możemy mówić mniej więcej o 3,2 miliona osób, które wykonują pracę platformową. Tak wynika z analiz przeprowadzonych między innymi na potrzeby Komisji Europejskiej, przy czym jest to najszersza możliwa definicja pracy wykonywanej za pośrednictwem platform, ponieważ to obejmuje to również osoby, które wykonują tak zwaną sporadyczną pracę, a więc czerpią co najmniej 25% swoich ogólnych dochodów w ramach wykonywania pracy pośrednictwem platform i poświęcają na to przynajmniej kilka godzin w miesiącu, tak, na wykonywanie takiej pracy platformowej. Natomiast dla osób, dla których stanowi zasadnicze źródło zarobku, więc wykonują tą pracę w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo lub przynajmniej połowę swoich dochodów czerpią z tego tytułu, to mówimy tutaj o grupie 581 tysiąca osób. Taki jest szacunek na bazie właśnie tych analiz, czyli w takim najszerszym ujęciu nawet około 18% osób aktywnych zawodowo w Polsce dorabia za pośrednictwem platform i to jest wyższy odsetek niż średnia w Unii Europejskiej, która jest o mniej więcej 4 punkty procentowe niższa. Natomiast jeśli chodzi o ten odsetek osób, dla których jest to zasadnicze, główne źródło zarobku, to tutaj jesteśmy na poziomie praktycznie równym średniej unijnej. To jest około 3,5% osób, które właśnie traktują to jako podstawowe, zasadnicze źródło wynagrodzeń, które właśnie z tego tytułu czerpią.
0: A jakby pan podzielił jeszcze to na sektory, żeby się tak bliżej przybliżyli, kto trochę jeszcze?
2: Tak, natomiast akurat jeśli chodzi o sektorowy udział jakby tutaj pracowników, to my akurat w tej analizie tego nie wyróżniliśmy, tak? Natomiast jeśli chodzi o te obszary, no to wyróżniliśmy między innymi właśnie transport, dostawy, to jest taki najbardziej widoczny, powiedzmy, obszar. Natomiast...
0: Przepraszam, to jeszcze dopytam, zaraz pan będzie kontynuował, czy to dotyczy transportu też osób, czyli taksówki, na przykład jak zamawiamy też, tak?
2: Tak, tak. Znaczy, no to jest jeden z transport, przewóz osób, no to jest jeden z zasadniczych, jakby tych najistotniejszych sektorów.
0: Busy
2: właśnie,
0: takie, jak jeżdżą, no, okej, okay, dobra.
2: Również. I także usługi specjalistyczne, usługi techniczne, wynajem nieruchomości, tak? Osoby, które na przykład profesjonalnie zajmują się wynajem nieruchomości, też posiadane przez siebie również w niektórych zakresach, traktowane są również jako pracowników platformowych, ponieważ jakby i tak te też ich jakby dochód w pewnej mierze zależy od tego, w jaki sposób pewne stosunki ekonomiczne za tym pośrednictwem są kształtowane. Usługi domowe i opiekuńcze.
0: Sprzątanie? Takie rzeczy też?
2: Tak, właśnie sprzątanie, jak również właśnie o czym już wspominano, czyli właśnie opiekę nad członkami rodzin, czy również opiekę nad zwierzętami, ale również usługi biznesowe, czy właśnie usługi sektora kreatywnego, tak? Czyli właśnie na przykład prace wykonywane przez na przykład grafików czy fotografów. I również wskazuje się jako również jeden z wymiarów pracy platformowej handel online, czyli osoby, które jakby w

0: znaczy znaczną część swojego czasu poświęcają właśnie na handlowanie za pośrednictwem również serwisów internetowych, platform, również w ramach tych definicji traktowani są jako pracownicy platformowi, natomiast jakby w takiej szerszym ujęciu tego właśnie określenia.
1: A to jeszcze jakby ciekawiło mnie tutaj doprecyzowanie, nie wiem, przez którego z panów, bo tak jak mówimy teraz o tych sprzedażach w internecie, to tak wyobraziłabym sobie, że to będzie jakoś bardzo przerastać, bo czy to też jest ta sytuacja, kiedy na przykład firmy nie wynajmują lokalu, tak, tylko sprzedają towary swoje przez internet. No wiadomo, że muszą tam być jacyś pracownicy, którzy te towary pakują, którzy tam nadają je, to jest jakoś rozbudowane, ale czy to też jest ta sytuacja? Czy to tylko takie jednoosobowe, sprzedaje dziewczyna swoje stare ubrania i na przykład czym się zajmuje?
0: To jest płynna definicja, ale zazwyczaj ono odwołuje się do osób indywidualnych, tak? Jeśli ktoś prowadzi już działalność biznesową, być może nawet sam zatrudnia pracowników, tak? Do obsługi właśnie magazynów, czy obsługi zamówień, to raczej traktuje się to jako działalność gospodarczą, która oczywiście nawiązuje jakąś współpracę, czy pośrednictwo też z użyciem różnych platform międzyhandlowej. Natomiast tutaj raczej odwołuje się do takiej działalności prowadzonej właśnie przez osoby indywidualne, które być może też czasami też na przykład tworzą własne towary, tak? Produkty, na przykład wytwarzają rękodzieło, które już nie sprzedają w internecie, ale stricte jakby są też w jakiejś mierze tutaj, jest to działalność powiązana właśnie z działalnością platform za pośrednictwem, których
1: sprzedają te
0: towary i jakby ich zarobek jest mocno właśnie uzależniony, tak? Od relacji z daną
1: Jest
0: platformą.
1: Tego coraz więcej.
2: Żebyśmy mieli jasność, definicja pracy platformowej, którą możemy zrekonstruować na podstawie dyrektywy, dyrektywa bezpośrednio wyłącza ze swojego zakresu właśnie handel online, więc też chciałbym, żebyśmy może się do tego odwoływali, bo oczywiście te definicje możemy skonstruować różne, tak jak zauważył mój przedmówca, ale ta definicja, którą zaproponował ustawodawca unijny, ten handel online jednak wyłącza.
1: Wyłącza go. No dobrze, to teraz jeszcze, panie Łukaszu, bo jeszcze zapytałam o jedną rzecz i pan tego nie podał, o to PKB, jaki to jest udział w PKB, jak to wygląda, ile to dla nas przynosi?
0: My akurat bezpośrednio szacowaliśmy udział w PKB samych jakby platform, czy pracy platformowej, natomiast wartość funduszu wynagrodzeń osób, które właśnie wykonują pracę w ramach platform, szacujemy na poziomie około 85 miliardów złotych. Właśnie w skali roku to są dochody osób, które właśnie wykonują pracę za pośrednictwem platform.
1: No dobrze, to teraz takie pytanie, które chyba już na początku może trzeba było zadać, ale albo jako jedno z pierwszych, więc je zadaję. Dlaczego my w ogóle musimy regulować tę pracę na platformach jakoś tak osobno? Nie wystarczyłby polski kodeks pracy? Nie wiem, może się do tego kodeks cywilny byśmy dodali, ale czy by nie wystarczał, panie Stanisław?
2: Znaczy niestety nie wystarcza, dlatego że historycznie przez ostatnie powiedzmy 10-15 lat, czyli ten okres, kiedy mamy do czynienia z platformizacją pracy w Polsce, charakteryzuje się tym, że część platform unika zatrudnienia pracowniczego, co więcej unika zatrudnienia jakiegokolwiek w ogóle. To znaczy mamy do czynienia na platformach z takimi fenomenami, z którymi się nie spotykamy w innych sektorach gospodarki, czyli na przykład pracą na podstawie umowy najmu pojazdu. To jest sytuacja, w której, która jest niestety bardzo...
1: Przy dostawach, nie?
2: Bardzo często przy dostawach i bardzo często w przewozie osób. To jest sytuacja, w której kierowca czy kurier wynajmuje swój pojazd pośrednikowi i te pieniądze, które zarobi wykonując kursy, są mu wypłacane jako jak gdyby czynsz tego najmu. Jest to w oczywisty sposób, tu się z panią zgadzam, już na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, sytuacja przynajmniej kontrowersyjna, moim zdaniem nielegalna, ale niestety dotychczasowe narzędzia, którymi dysponowały organy państwa, nie były wystarczające, żeby tę sytuację skutecznie zwalczyć, więc stąd się wziął pomysł regulacji na poziomie unijnym, dlatego że po prostu państwa członkowskie nie radziły sobie partykularnie z obsługą tego problemu. Dodałbym jeszcze problem polityczny. Znaczy, Polska ma to doświadczenie próby regulacji Ubera, tak zwany pierwszy lex Uber. I jak pewnie część z państwa pamięta, wtedy była interwencja ambasady amerykańskiej, to było za pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Ambasador Mosbacher wystosowała list otwarty do polskiego rządu. Polski rząd w następstwie tego zmiękczył tę regulację, więc też pamiętajmy, że część tych platform są duże amerykańskie podmioty i tych interesów rząd amerykański bardzo stara się bronić, dlatego potrzebujemy regulacji na poziomie wspólnotowym, bo wspólnota jest na tyle silna, że może tę regulację partnerowi amerykańskiemu narzucić.
1: No dobrze, ale to rozumiem, że wspólnota sobie to uregulowała.

0: w formie dyrektywy, tak? I my teraz musimy jak tą dyrektywę wdrożyć do naszych przepisów.
1: Istotnie.
0: Do kiedy?
1: Do 2 grudnia bieżącego roku.
0: 2026.
1: Tak jest.
0: Mhm. Jeśli tego nie zrobimy, no to grożą nam, rozumiem, konsekwencje w postaci kar finansowych.
1: Tak, to rozumiem również.
0: No dobrze. No to teraz zdaje się tak, że mnie się tak wydaje, po też rozmowach, których wysłuchałam na posiedzeniu tego zespołu, o którym wspomniałam, że może dojść między stroną pracodawców a związkami zawodowymi do pewnego nieporozumienia, do sporów przy wdrażaniu tej ustawy na tle form zatrudnienia. Pracodawcy, tak to odebrałam słuchając tego, mocno optowali za zatrudnieniem na platformach, w formach, ładnie to nazwijmy, elastycznych, tak? Czyli jak rozumiem, B2B, kontrakty, zlecenia, może umowy o dzieło, no rozumiem, że elastycznie. To dlaczego etaty państwa zdaniem są gorsze? Tam pewne uzasadnienia padały, proszę jakby nam to też przybliżyć. To do pana Łukasza Kozłowskiego to pytanie kieruję, bo przecież dają one, no i to nie odkrywam niczego nowego, ale pracownikom, tak, pewne zabezpieczenie socjalne, jakąś stabilizację, dają im płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, no i tak dalej. Wszystko to, co się wiąże z etatem. To dlaczego państwo uważacie, że jednak lepsze byłyby w tym przypadku te elastyczne formy?
2: Czy należy badać relacje między platformą a osobą, która świadczy za jej pracę, za jej pośrednictwem. Jeśli stwierdzamy tam właśnie wyczerpanie przesłanek istnienia stosunku pracy, czyli bezpośredni nadzór, tak, nad tą osobą, wyznaczanie jej na przykład czasu pracy, miejsca pracy, warunków wykonywania pracy, oczywiście daje to przesłanki do ustalenia jakby istnienia stosunku pracy, natomiast powinniśmy jakby to zasady miarkować, czyli w naszej ocenie nie powinno następować automatyzm. Tak? Czyli sam fakt wykonywania pracy powoduje istnienie domniemania stosunku pracy i ewentualne wyłączenie powinno wynikać właśnie z udowodnienia, tak? Na przykład przez platformę, że jednak taki stosunek nie istnieje. W naszej ocenie jest to jednak zbyt daleko idące, ponieważ właśnie biorąc pod uwagę to, że jednak, jak już wspominałem, dla dużej części osób, które jednak świadczą usługi za pośrednictwem platformy, jest to dodatkowa forma zarobkowania, tak? Mediana czasu pracy takiej osoby, która właśnie wykonuje pracę platformową, to jest 6 godzin w tygodniu, więc na jakby ustalenie czy nawiązanie stosunku pracy dla takiej osoby, no właśnie jednak eliminowałoby część walorów elastyczności takiego zatrudnienia. Jakby nie przesądzamy, czy nie wykluczamy możliwości, że jakby w niektórych przypadkach, kiedy ta praca ma charakter taki bardzo, powiedzmy, intensywny, czy właśnie pewne znamiona takiego stosunku zostały wyczerpane, no to tutaj jakby inna klasyfikacja tego, no nie powinna tak nastąpić, natomiast uważamy, że jednak pewien zakres właśnie elastyczności, badanie pewnych indywidualnych przypadków jednak powinien na gruncie tych implementowanych przepisów być zachowany, właśnie mając na uwadze pewną różnorodność w oparciu o którą ten rynek funkcjonuje.
0: No dobrze, to teraz pan Stanisław Kierwiek. Jestem ciekawa, co pan na to powie jako przedstawiciel związków zawodowych, no bo tu co do zasady, jakby elastyczność nie jest tak lubiana przez związkowców. Jakby ja rozumiem tą sytuację, o której powiedział pan Łukasz Kozłowski, że jak ktoś 6 godzin w tygodniu, to on pewnie nawet by nie chciał tego etatu, no on pewnie coś innego jeszcze robi. No ale są takie osoby, na przykład w dostawach, nawet można to dostrzec, jeżeli ktoś często coś kupuje, to nawet może zobaczyć, że ma bez przerwy tą samą osobę. No bo po prostu ewidentnie ten rejon jak listonosz.
3: Tak,
0: i ona tam po prostu codziennie pracuje.
3: Najlepsze, bo rzeczywiście brakuje dobrych danych na temat pracy platformowej. Najlepsze badania ilościowe, jeżeli chodzi o dostawców i kierowców, były robione przez profesor Polkowską na zlecenie zresztą Związku Partnerów Aplikacyjnych, czyli tych pośredników. I tam wynik by wskazywał, że mniej więcej 40% kierowców i kurierów pracuje ponad 40 godzin w tygodniu. 40% około pracuje mniej, tam 20% różnie. Czyli można powiedzieć, że w tym jednak dość pokaźnym sektorze przewozu osób i dostaw jedzenia mamy do czynienia z rozkładem mniej więcej 50-50, prawda? Czyli połowa osób traktuje to jako swoje główne źródło utrzymania, często jedyne źródło utrzymania. Tak? Więc w tym kontekście chciałem skorygować trochę może tą medianę, która wychodzi z tych analiz całej branży, jak gdyby. Ona w poszczególnych sektorach może się istotnie różnić. Związki nie są przeciwko elastyczności. Znaczy, wszyscy pracownicy, to się bardzo nasiliło po pandemii, jak pani sobie poczyta sondaże, pracownicy w Polsce chcą elastyczności. Tylko elastyczność jest różnie rozumiana i elastyczność moim zdaniem

0: A nie wynika z typu umowy, tylko wynika z rzeczywistych warunków. To znaczy można pracować, często nie wiem, jak ktoś jest na przykład studentem i pracuje na przykład na umowie o pracę w jakiejś restauracji i ta restauracja pozwala mu elastycznie planować swoje zmiany, dlatego że jest tam dużo osób, no to jest to elastyczność, mimo że mamy umowę o pracę.
1: Tak,
0: prawda?
1: Ale to jest specyficzna sytuacja. Z tymi ale studentami to łatwo jest
0: zwracam,
1: podać,
0: zwracam
1: bo
0: uwagę,
1: jest specyficzna.
0: Że elastyczność często wynika bardziej z charakteru pracy niż z charakteru umowy. Znaczy, no nie można elastycznie pracować jako, powiedzmy, pracownik huty, tak? Bo tam musi być praca zmianowa, niezależnie od typu umowy. W pracy platformowej często jest tak, że rzeczywiście można pracować elastycznie, bo to wynika z charakteru świadczonych usług. Znaczy, można elastycznie pracować jako kurier bardzo często. Naprawdę nie uważamy, że umowa o pracę fundamentalnie uniemożliwia zorganizowanie tego w sposób elastyczny. Co więcej, my się możemy powołać na przykłady, na przykład z Niemiec, gdzie część platform kurierskich stosowała umowę o pracę, zatrudnienie pracownicze i to i tak był system elastyczny. To i tak był system, który działa tak, jak to działa u nas obecnie, czyli kurierzy tydzień wcześniej planują swoją dostępność i firma im to na podstawie tej dostępności proponuje grafiki. Tutaj nie ma fundamentalnej sprzeczności. Tymczasem to, do czego prowadzi zastosowanie umów cywilnoprawnych, tego zatrudnienia elastycznego, czy jak my wolimy mówić, no jednak śmieciowego, to jest pozbawienie pracowników zabezpieczenia socjalnego. To zwracam też uwagę, ogromna luka w polskim systemie zabezpieczeń społecznych, za którą zapłacą kiedyś wszyscy obywatele, którzy się będą dokładać do emerytur i świadczeń minimalnych tych osób, które często już przez wiele, wiele lat nie odkładają w tym systemie. Druga kwestia to jest zabezpieczenie z tytułu wypadku, choroby, prawda? Tego brakuje. Mamy do czynienia na przykład w przypadku kurierów z zawodem niebezpiecznym, tak? Jest bardzo dużo wypadków i często są ludzie w sytuacji tego wypadku no, zostawieni niestety sami sobie. Więc my uważamy, że co do zasady normą powinno być zatrudnienie pracownicy. Praca platformowa to jest praca. Ja zgadzam się z panem Łukaszem, że są sytuacje, w których taka osoba jest rzeczywiście niezależnym przedsiębiorcą i wtedy powinna móc na...
1: Ale to muszę ponownić słowo, bo trzeba by to było doprecyzować, bo pan Łukasz powiedział, że domyślnie nie powinna być ta umowa o pracę i z tym się załóżmy, zgadzamy, bo nie wszyscy chcą i tak dalej, w ogóle ludziom nie można no, odbierać też takiej szansy, gdyby nie chcieli pracować w taki stały, sformalizowany sposób, a pan mówi teraz, że jakby co do zasady to powinna być umowa o pracę, no czyli co powinno być domyślne, no bo to musimy gdzieś się tutaj postawić.
0: To znaczy,
1: pośrodku,
0: my uważamy, że powinno to działać w taki sposób, jak to jest zaprojektowane w dyrektywie. To znaczy w sytuacji, w której mamy do czynienia z systemami automatycznego zarządzania, mamy do czynienia z algorytmem, który kieruje pracą takiej osoby, to jest już sytuacja znacznej przewagi i kontroli tego pracodawcy nad pracownikiem. W tej sytuacji domyślnie powinniśmy zakładać, że to jest umowa o pracę, ale pracodawca ma możliwość wykazania, że jest inaczej. Jeżeli pracodawca to wykaże, to naturalnie możemy wtedy ten stosunek umowny określić inaczej.
1: No to dobrze, to ja tak spróbuję pokazać przykład. No na przykład osoba, nie wiem, sprzątająca albo opiekująca się kimś tam w domu, może robić jednocześnie jedno i drugie, na przykład przychodzi zawsze dwa razy w tygodniu do domu X i wykonuje te prace sprzątające, nie wiem, opiekuńcze. Do drugiego domu przychodzi w następne dwa dni w tygodniu i też takie prace wykonuje. No i jeszcze jeden jej zostanie z tygodnia dnia roboczego i przychodzi do jeszcze domu X. No to jakie to jest? Powinno być domniemanie etatu, czy jednak nie? Czy jest to praca jej dodatkowa? I pracuje w takim domu, żeby jeszcze może tu doprecyzować, na przykład 4 godziny. Bo załóżmy, tyle wystarczy. Do, nie wiem, ogarnięcia czegoś tam, czego potrzebuje osoba, która tę osobę wynajmuje. No to jakie to jest? Domyślnie etat, czy nie? Co panowie sądzą?
0: Zależy trochę od tego, z kim ta osoba zawiera umowę. Jeżeli zakładamy, że ta osoba zawiera umowę z poszczególnymi rodzinami...
1: Nie,
0: czyli zawiera umowę z platformą. Platforma wypłaca jej wynagrodzenie, czyli platforma kieruje taką osobę po prostu w różne miejsca. I czym to się różni od sytuacji, nie wiem, pracownika zakładu oczyszczenia miasta, któremu kierownik mówi, dzisiaj sprząta pan tą ulicę, a jutro sprząta pan tą ulicę.
1: No to etap. Panie Łukaszu, czy pan też tak uważa? Bo to jest 4 godziny, a może ona pracuje pozostałe 6 gdzieś indziej.
2: No to tak, ale właśnie należy tutaj właśnie rozgraniczyć sytuację, czy ta osoba każdorazowo przyjmuje zlecenie jakby świadczenia usług, tak, opieki. Ale w tym domu, ale właśnie jakby każdorazowo się tą decyzję podejmuje, czy właśnie umawia się na to, że będzie stale, właśnie regularnie przez miesiąc, nie wiem, pół roku, rok właśnie to pracę w tym miejscu i w tym czasie wykonywać. Że czasami właśnie może być tak, że ta czynność ma charakter powtarzalny, ale właśnie jakby no, wynika też z decyzji tej osoby, że akurat wtedy wykonuje tę pracę, ale może jakby podjąć decyzję, że akurat teraz chce podjąć inną. inną pracę, być może nawet nie na platformie, tylko

podjąć zatrudnienie na jakiś okres w innym miejscu i możesz swobodnie jakby podjąć decyzję o tym, że takiej pracy właśnie nie wykonuje. To jest właśnie ten obszar, tak, gdzie faktycznie no, dokonanie takiego automatycznego rozgraniczenia jest rzeczywiście trudne i to jest rzeczywiście nasza obawa, że takie właśnie powstanie domniemania w stosunku pracy tylko dlatego, że ta praca

0: jednak wyłomem.
1: No jasne. A teraz jeszcze chciałam zapytać, czy jakby się tak odnieść do przyszłości, czy praca na platformach może być w ogóle sposobem, czy też metodą, albo może będzie, możemy to przesądzić, na tworzenie nowych miejsc pracy. Jeśli tak, to dla kogo? Dla jakich grup? Bo ja na przykład bym powiedziała, tak ryzykując teraz, jak widzę na przykład dostawców, to bym powiedziała, że dla cudzoziemców na przykład. Bo ja to często widzę, obserwuję, ale to być może jest moja absolutnie indywidualna obserwacja, więc nie ma nic do rzeczy. A może nie wiem, dla młodych, może dla starszych? I jak pan to ocenia?
2: To znaczy istotnie praca platformowa na przykład w sektorze dostaw i przewozu osób jest w dużej mierze, mniej więcej w połowie, wykonywana przez cudzoziemców. W dużej mierze przez osoby młodsze. Tylko ja zwracam uwagę, że to nie jest do końca tak, że to praca platformowa tworzy te miejsca pracy. Mhm. To znaczy mamy tu do czynienia ze świadczeniem takich usług, no, które po pierwsze nie mogą być łatwo wyoutsourcowane za granicę. To jest ważna uwaga. Tak? To znaczy nie można, jeżeli w Polsce, nie wiem, będą gorsze warunki z punktu widzenia biznesu, świadczenia pracy platformowej, nie można usług przewozu osób przenieść do Bangladeszu albo na Węgry, prawda? Dlatego, że one są związane z miejscem. I popyt na te usługi zawsze pozostanie. Jeżeli Uber zdecyduje się na przykład wyjść z Polski, bo tak często szantażuje różne kraje, ta firma ma takie tradycje, że kiedy spotyka się z regulacją, potrafi opuścić po prostu dany rynek, to ktoś go zastąpi, mm-hmm. dlatego że ludzie będą potrzebować tego, żeby ktoś ich przewiózł, będą potrzebować tego, żeby ktoś im przywiózł jedzenie.
1: Może ktoś po prostu nawet stworzyć taką flotę albo taką firmę.
3: Ale to jest właśnie kwestia efektywności kojarzenia popytu i podaży. I okazuje się, że w momencie, kiedy pojawiły się platformy, to ta efektywność się podniosła, czyli sam wolumen jakby korzystania z usług, na przykład no, dostarczania posiłków, zwiększył się, dlatego że stało się to wygodniejsze z punktu widzenia samych konsumentów. I stąd zachodzi obawa, że z drugiej strony właśnie no, zbyt daleko idące do regulowania tego rynku poprzez implementację dyrektywy platformowej, gdzie widzimy, że w niektórych rynkach faktycznie no, część tych platform się wycofała, tak, z tych krajów, które poszły bardzo mocno właśnie w stronę tego domniemania stosunku pracy, no jednak powoduje, że właśnie też no, skala tego rynku troszkę się jednak efektywnie kurczy. Oczywiście no nie w proporcji 1:1, ale pewien ubytek rynku analiza wskazuje na to, że on występuje.
1: Państwo rozmawiali również tam na posiedzeniu zespołu, że te prace jeszcze powinny być w Radzie Dialogu Społecznego nad tą dyrektywą kontynuowane, że takie jest trochę, też była taka sugestia, wskazanie dla rządu, rozumiem, że żeby państwa zaangażował w te prace nad tą dyrektywą. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja dzisiaj państwu, panom dziękuję. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i Stanisław Kierwiak, ekspert OPZZ z Konfederacji Pracy. Dziękuję panom uprzejmie za rozmowę. I ja zapraszam na kolejną audycję Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
4: Kapitał i Praca. Reklama.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Halo, czy jest tu ktoś?
12: Tak, to twój chatbot Marek.
11: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną.
0: Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o Twoim życiu, wpływa na warunki Twojej pracy.

0: pokazuje dane o Tobie? A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
3: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
2: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
3: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
2: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
3: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
2: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
3: Zapraszamy już jutro o 20:05.
2: Filip Jastrzębski
3: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja.
4: Jest 15:34, tak. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Małgorzata Żachowska, Polskie Radio 24. Co do tego też nie ma wątpliwości.
1: Gość Polskiego Radia 24.
4: Z nami w studiu dr Zuzanna Jastrzębska, prezeska Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dzień dobry, pani doktor.
5: Dzień dobry.
4: Zanim przejdziemy do pewnych statystyk, z których wynika, że bardzo wielu z nas wyrzuca resztki posiłków, choć wielu z nas tego nie lubi, chcę panią zapytać o samą fundację. Nieczęsto się spotykamy, więc jestem ciekawa, czym się zajmujecie.
5: Zajmujemy się wspomaganiem rozwoju dzieci. Pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska jest wybitną polską pedagogką, jest wybitną polską ekspertką od tego, żeby dzieci wspierać na miarę ich rozwoju, szczególnie zajmuje się edukacją matematyczną, ale my właśnie zajmując się tematami ważnymi edukacyjnie pokazujemy, że edukacja to przede wszystkim postawy. Wiedza to jedno, ale chcemy, żeby były dziecięce postawy i nawyki, bo to daje realne zmiany w społeczeństwie.
4: No to zaczynamy od dzieci, bo te w ich przypadku, prawda, te nawyki najłatwiej kształtować i zostają na długo. Jeśli nauczymy dziecko, że szacunku do chleba i nie wyrzucania tego chleba, to prawdopodobnie będzie tak robić.
5: Z pewnością ogromnie dużo możemy i dlatego zainicjowaliśmy kampanię Dobry Smak Zaczyna Się w Polsce, Nie Marnuję, Wybieram Odpowiedzialnie. To jest kampania wyjątkowa, dlatego że już nie mówimy tylko o niemarnowaniu jedzenia. Przede wszystkim mówimy o szacunku do tego, skąd to jedzenie się bierze, jaką pokonuje drogę i że to jedzenie, tym jedzeniem możemy się podzielić, jeżeli zostaje nam go za dużo. Przede wszystkim chodzi o to, że z badań, które są bardzo ważne, specjalnie na potrzeby naszych kampanii zostały przeprowadzone. Okazuje się, że marnujemy niestety około 4,8 miliona ton żywności rocznie i że niestety 3 miliony z tego to gospodarstwa domowe.
4: No właśnie, nie transport, nie handel, nie
5: gastronomia.
4: Nie gastronomia, nie jakieś inne zewnętrzne okoliczności, tylko nazwijmy to po imieniu, to co wyrzucamy do kosza.
5: I to jest temat przede wszystkim, który prawdopodobnie jest dla nas bardzo wstydliwy. My o nim nie rozmawiamy, kiedy się spotykamy. Zazwyczaj pakujemy wszystko do czarnych worków, żeby tylko nikt nie wiedział, że znowu te marchewki i te ogórki w szufladzie zostały zapomniane przez nas. Bo trzeba też powiedzieć, to nie wynika z ignorancji. To wynika z tego, że jedzenie jest przede wszystkim funkcją zaspokajania potrzeb fizjologicznych, ale również potrzeb bezpieczeństwa, również potrzeb na przykład szybkiej przyjemności.
4: I często ja myślę jeszcze o jednym aspekcie, bo jeśli wybierzemy się w podróż do takiego miejsca na świecie, w którym brakuje wody, albo woda jest darem, to bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, że tę wodę trzeba szanować,
5: tak,
4: prawda?
5: Bardzo.
4: Więc może zachowujemy się tak, bo nie pamiętamy,
5: właśnie,
4: że jedzenia może brakować. Ja sobie pozwolę na pewne wspomnienie, bo miałam okazję rozmawiać z dziś bardzo, bardzo dojrzałą osobą, która przeżyła Powstanie Warszawskie i II wojnę światową i pytałam ją o strach, o lęk, o to, co najtrudniej było przeżyć, do czego najtrudniej było się przyzwyczaić i ona nie mówiła o strachu i lęku, tylko o głodzie. I mówiła o tym, że szacunek do jedzenia, którego teraz jest w brud, pozostał. To jest drastyczny przykład, ja wiem.
5: To jest przykład, o którym my rzadko w ogóle myślimy, ponieważ osób z tego pokolenia jest coraz mniej. I trzeba powiedzieć, że tak, bardzo wiele z nas nie doświadcza ubóstwa i nie doświadcza głodu. I z tego dobrobytu na pewno jest tak, że kupujemy też

0: za dużo i zapominamy o tym, że kupiliśmy. Mhm. I nie mamy też świadomości, jak łatwe jest na przykład zawiezienie tego, co nam zostaje, a jest jeszcze dobre, a wiemy, że już na przykład tego nie zjemy, do jadłodzielni, do lodówek społecznych. Bo oczywiście w naszej akcji jest też partner chociażby banki żywności, ale to jest już coś, co jest zarządzane systemowo. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, jest niezwykle istotną kwestią. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że około 2 milionów Polaków, i tutaj też to dzięki tym badaniom jest podkreślone, żyje jednak na skali ubóstwa i na skali głodu. To jest bardzo ważne, bo to jest też o dzieciakach, mhm. które są w szkole. Trzeba powiedzieć, że dzieci, które nie mogą zjeść i są niedożywione, nie przyznają się do tego. To jest kwestia naprawdę bardzo złożonej sytuacji społecznej. I my chcemy przede wszystkim powiedzieć, że wie pani, czego się marnuje najwięcej? Owoców i warzyw. Czegoś, co najłatwiej jest przetworzyć. A często nie mamy świadomości. Mamy najnowsze technologie. Mamy lodówki, które mają odpowiednie półki do tego, żeby przedłużać żywotność jedzenia. Mamy sprzęty do tego, żeby szybko coś zmiksować i zrobić z tego przecier, zrobić z tego zupę krem. A jednocześnie brakuje nam tej świadomości. I my powinniśmy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy w ogóle posiłek jest budowaniem relacji, mhm. siedzenie przy stole, jasne. Siadamy z ludźmi, z którymi chcemy spędzić czas. Powiedzmy sobie szczerze, możemy się uczyć o wszystkim, ale jeżeli brakuje nam tej świadomości w najważniejszych i podstawowych aspektach życia, nie tylko dzieci, ale całego mhm. społeczeństwa, to chyba ta wiedza przestaje mieć taką wartość.
1: Znowu coś bym dodała do tego od siebie, trochę stając w obronie osób, które nie wiedzą, co zrobić z warzywami i owocami, które powiedzmy...
0: Tęsknią za nami.
1: Tęsknią za nami, dopominają się, przetwórz mnie, że często jest tak, że brakuje nam wiedzy i wyobraźni, bo tak jak nie każdy ma wyobraźnię mm-hmm. plastyczną, tak nie każdy ma wyobraźnię w kuchni. To jest tak. prosta rzecz. I tu się kłania słowo nawyk.
0: Dokładnie.
1: Prawda? Edukacja.
0: Tak, bo z naszych badań...
1: Podpowiedzmy, gdzie sięgnąć, gdzie poszukać wiedzy, gdzie sprawdzić, co ja z tą ugotowaną marchewką mogę zrobić, prawda? Ja myślę, że takiego wsparcia też potrzebujemy.
0: Tak, i przede wszystkim zapraszam na naszą stronę naszadecyzja.pl. Tam mamy dużo wiedzy i będziemy ją też aktualizować, będziemy uzupełniać. Ale warto jest dowiedzieć się, my tutaj jesteśmy we współpracy z SGGW, Szkołą Główną Gospodarstwa Handlowego, która ma już od wielu
1: wiejskiego?
0: Lat... Przepraszam, wiejskiego, tak, handlowa to jest ta druga. Dziękuję, tak, pani tak. redaktor. Nie, i chciałam powiedzieć, że tutaj włączyli się z nami do akcji profesorowie i okazuje się, że oni też na swoich stronach mają specjalne programy, które właśnie pomagają Polakom zarządzać jedzeniem, zarządzać tym, co robić z resztkami, albo jak przedłużyć żywotność naszych składników chociażby i też wybierać odpowiedzialnie.
1: Przede wszystkim te liczby, o których pani już wspomniała, bo dostęp do raportu na stronie, którego prowadzimy naszą rozmowę, jest na stronie. Można go pobrać, zobaczyć i odnaleźć siebie w którejś z tych rubryk. Wynika z nich, że 47% badań wyrzuca resztki posiłków co najmniej raz w miesiącu, ale wcześniej jest jeszcze takie zestawienie, że 45% Polaków, w domach 45% Polaków żywność psuje się co najmniej raz w miesiącu. Może, wie pani, ja wierzę w magię liczb, zwłaszcza tych dużych, może niewielkich, ale tych dużych, że jeżeli zobaczymy, ile tego jest, jak często to robimy i ilu z nas robi to często, to coś nas drgnie.
0: Jestem przekonana, że generalnie społeczeństwo bardzo lubi liczby i te liczby na nas oddziałują. Ja też zajmuję się edukacją matematyczną na co dzień, więc wiem, że to bardzo działa. Chcę powiedzieć, że wczoraj, kiedy prowadziliśmy w ramach kampanii warsztaty dla nauczycieli właśnie w Auli Kryształowej SGGW, przeprowadziłam jedno takie ćwiczenie, gdzie pokazałam, że resztki wody, które zostały w 3 butelkach, to właściwie litr wody. I ten litr wody najczęściej, na przykład jeżeli uczniowie mają go w plecaku, w 3 butelki wystarczy trochę resztek. Owszem, dzisiaj mamy system kaucyjny, więc może i te butelki trafią do systemu, do obiegu, ale sama woda zostanie na przykład wylana. Chodzi o to, żeby w ogóle świadomie podchodzić do czytania etykiet, do informacji, co to znaczy należy spożyć do, należy spożyć przed, bo mamy takie rzeczy, które tutaj też podkreślane jest w ramach tej kampanii. Suche produkty, takie jak kasze, makarony, jeżeli mają okres minimalnej przydatności napisany, ale potem obowiązuje nas w przypadku suchych produktów: powąchaj i sprawdź i posmakuj, bo te produkty mają dłuższą

0: żywotność, jeżeli były przechowywane odpowiednio. I to też jest bardzo ważne, że okazuje się, że dużo żywności marnujemy chociażby z takiego powodu, że nie czytamy, nie umiemy przeczytać tych etykiet świadomie.
1: Ale też nie ufamy naszym zmysłom, bo to, o czym pani powiedziała, powąchaj, sprawdź, to działa też... Nie tylko w przypadku, nie wiem ile mogę mówić o własnych doświadczeniach, ale może ta rozmowa to uzasadnia. Nie tylko myślę o suchych produktach takich jak makaron, ryż, ale też o innych, które zderzają się z datą na etykiecie.
0: Co więcej, może być tak, że coś straci swoje wartości odżywcze i stanie się niezdatne do spożycia przed upływem, tak? I to też wtedy obowiązuje nas, tak. Zmysły, które mamy i przede wszystkim takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli no chociażby coś nabiałowego zepsuło mi się przed datą, to również nie powinnam tego spożyć, jasne. Tak? I oczywiście nikogo nie zachęcam.
1: Bardzo często jest tak w moim otoczeniu, że jak ktoś mnie pyta, czy to się nadaje, to ja mówię powąchaj.
0: Tak, powąchaj, spróbuj. Z mlekiem jest bardzo często tak, że zanim dolejemy go do kawy, trzeba najpierw jego spróbować, jasne. Prawda?
1: Wystarczy powąchać.
0: Ale okazuje się, że my, nawet jako,
1: proste.
0: Że my nawet jako społeczeństwo nie bardzo wiemy, które produkty trzeba przechowywać w chłodzie, a które produkty trzeba przechowywać właśnie w innych miejscach, że ja tego nie wiedziałam i dzięki tej kampanii się dowiedziałam, że półki w lodówce są tak ułożone, że część z nich jest półkami, które mają niższą temperaturę i wyższą temperaturę. I w związku z tym też powinniśmy dobrze dobierać produkty. A co my często robimy? A już się przyzwyczaiłem, zawsze leżało na trzeciej. Nie układamy sobie produktów w naszych lodówkach, że wiedząc, że kupiliśmy coś, co jest, ma jeszcze datę ważności, chociażby masło czy cokolwiek, wszystko kładziemy na wierzchu i zapominamy o tym, że tam z tyłu jeszcze było pół masła. Może nie chcieliśmy nim posmarować sobie kanapki, ale ono się idealnie nadaje do ciasta, czy do tego, żeby je przetopić i zrobić na nim jakąś potrawę. I takie dysponowanie jest bardzo ważne. I ja w kontekście dzieci też chcę powiedzieć. Mamy Kompas Jutra, mamy nową podstawę programową, która za rok już będzie dotyczyła wszystkich, teraz tylko wybranych etapów. Chcę powiedzieć, że naprawdę o to chodzi, żeby nasze dzieciaki nie były chodzącymi encyklopediami, trzaskającymi definicjami na egzaminach, bo jesteśmy też po raporcie PISA, który był w zeszłym tygodniu opublikowany. Nasze dzieci mają przede wszystkim być życiowo zaradne. Ta życiowa zaradność będzie się przekładała nie tylko w ich zawodowym życiu, ale przede wszystkim w ich życiu prywatnym. Będzie miała wpływ na lokalną społeczność. W naszej kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce ważna jest też praca ludzkich rąk. I ta, że to jabłko zostało wyhodowane na polskiej ziemi, jasne. Że to sadownik z Grójca czy skądkolwiek indziej, on o to dbał, żebym miała to jabłko.
1: Wie pani, kiedy słyszę o Kompasach Jutra, o dietach planetarnych, choć spotkałam też w internecie niesamowitą krytykę samego określenia planetarna. Czy ty chciałbyś jeść planetę? Ja tego tak nie odbieram, ale być może, gdyby ona się nazwała trochę inaczej...
0: Może w ogóle to jest nasza dieta.
1: Bliżej nas, bliżej nasza dieta, nas. Prawda? Bo zdrowa dieta. Co stoi na... To może byłoby jakoś łatwiej ją przyswoić, ale wie pani, do czego zmierzam? A propos tych Kompasów Jutra i tego, jak młodzież powinna być przystosowana do codzienności, towarzyszyłam jednemu młodemu człowiekowi przy składaniu dokumentów na studia. Potrzebny był rodzic, bo młodzież niepełnoletnia i napisane w regułach, tak, w tym regulaminie, że potrzebny jest oryginał świadectwa i kserokopia. I 9 na 10 osób w kolejce miało odpis, a nie kserokopię.
0: A to jest różnica. To jest o tym czytaniu.
1: Młodzież myślała, że to to samo. Tak. I to jest czytanie ze zrozumieniem. Nie wiem, co to jest, tak? I nagle trzeba było otworzyć sekretariat i kopiować świadectwo, tak?
0: I to też przysparza wtedy frustracji.
1: A my tu o Kompasach Jutra.
0: Tak. I my mamy takie podstawowe braki, dlatego, że bardzo pędzimy, dlatego, że trochę się gubimy w tym, co jest ważne dzisiaj.
1: Co jest podstawowe? Mnie przyszło do głowy wtedy pytanie, to co jest bazą? Tak?
0: Co jest bazą? Mhm. Bardzo dobre pytanie.
1: Czy punktem wyjścia do samodzielności, dojrzałości i dorosłości?
0: Mi za każdym razem, kiedy myślę o dzieciach, czy to moich własnych, czy to w ogóle edukacji, bo jako badaczka i nauczycielka z tego zakresu, ja naprawdę za każdym razem myślę, co się przyda, niezależnie od tego, jakie będą zawody przyszłości. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, że jesteśmy homo sapiens, czyli człowiek myślący. I na tym myśleniu mamy bazować. Mamy przede wszystkim umieć sobie zadawać pytanie. Bo to nie chodzi o to, też to w tej kampanii, nie chodzi tylko o to, żeby wybierać tylko

0: tylko i wyłącznie to, co urosło na polskiej ziemi. My możemy mieć preferencję, że chcemy zjeść mango. Chodzi o to, żebyśmy na przykład wiedzieli, że pieprz w Polsce nie rośnie. Czego dowiedziałam się przy okazji tej kampanii i nie możemy w związku z tym mieć polskiego pieprzu. Jeżeli ktoś, ktokolwiek by tak napisał, to po prostu to jest niemożliwe. I teraz ja mogę sobie wybrać różne produkty.
1: Ciekawe jestem, ile osób zrobiło w tej chwili. Pieprz nie rośnie w Polsce.
0: Mamy dostępność.
1: A ziele angielskie?
0: Nie wiem. W każdym razie...
1: Zaraz sprawdzę.
0: Ziele angielskie dobre, bo się nazywa, bo nie po polsku,
1: z pieprzem nie miałabym wątpliwości, ale z zielem angielskim
0: ja chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że nasze preferencje, czy to, że mamy zatowarowane sklepy, to jest wszystko w porządku. Natomiast pamiętajmy, że sklepy i na przykład, bo też się tego dowiedziałam, no dobrze, no to oni robią promocje, bo im się kończy data ważności. Na przykład kup 3 za 2 i tak dalej. Natomiast oni to robią na bazie tego, że ludzie kupują. Te zamówienia są składane, bo w sklepie nie może zabraknąć żywności. Są też pewne przepisy do tego, że nie może być pustych półek, że my mamy mieć towar. Tylko to wszystko jest kołem i to wszystko się toczy tym, że jeżeli my idziemy kupić za dużo, to tak będzie. I na zwykłego obywatela nie można nałożyć sankcji, że marnuje żywność. O tyle na przykład system kaucyjny jest fajny, że czujemy taką realną, taki realny zwrot, no bo fajnie...
1: No, nam się to po prostu opłaca, tak?
0: Tak. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli mamy za dużo w lodówce, to nam się bardzo opłaca dzielić ze sobą. To można powiedzieć sąsiadom, których lubimy. To można dać komuś słoik zupy. Jeżeli tylko...
1: Coraz częściej spotykam, od razu dodam, bo wspomniała pani o jadłodzielniach, tam jedzenie znika, ale coraz częściej spotykam na lokalnych stronach platform społecznościowych propozycje, tak?
0: Tak.
1: Zwłaszcza w tych okresach, kiedy robimy najwięcej, czyli
0: święta
1: po świętach. Mam to i tamto jest, ja nie wiem, czy to jest zgodne z przepisami sanitarnymi, tak? Bo to tutaj nie chcę...
0: I nie chcemy oczywiście nikogo namawiać
1: Jasne.
0: Do kogo, ale jeżeli znamy kogoś, od kogo wiemy, że żywność jest bezpieczna, tak jak po prostu byśmy szli do znajomych na kolację, no po prostu jemy razem.
1: Tak.
0: Chodzi o to, że każdy musi jeść wartościowe posiłki. I oczywiście chcielibyśmy, żeby te dzieci szczególnie miały na talerzu same zdrowe potrawy, ale pamiętajmy, że to wszystko budujemy nawykiem, wspólnym stołem, myśleniem o tym, skąd to do nas przyjechało i dlaczego nie mogło do nas przyjechać z pobliskiego miejsca. Żebyśmy zastanawiali się na przykład nawet nad cenami czereśni w tym roku. Dlaczego były tak drogie? No chociażby dlatego, że wiemy, jak wyglądało lato, tak?
1: Najczęściej wyrzucamy owoce, warzywa i na trzecim miejscu pieczywo.
0: Tak, uszanowanie dla pieczywa to jest to, prawda? O czym już dzisiaj rozmawiałyśmy. Nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie kruszynę chleba. To jest coś, co nam zanika, a jest przecież tak istotne.
1: Kolejne bardzo ciekawe badanie, wynik kolejnego badania. 57% badanych uważa, że wie, jak ograniczać marnowanie żywności w swoim domu. No to, to jest bardzo duża grupa ludzi, a i tak marnujemy. Czy jest rozdźwięk między tym, że powiedzmy jakąś teoretyczną wiedzę mamy, a praktyka wygląda zupełnie inaczej? To o to
0: chodzi?
1: Dokładnie
0: to. Badacze z Norstat, którzy opracowywali dla nas to badanie, mówią, że bardzo ciekawe jest to, że jest rozdźwięk pomiędzy wiedzą a postawą. Czyli to, co się buduje z wiedzy. Z wiedzy buduje się nawyk i postawa i tutaj jeszcze w tej postawie tego nie widać, no bo efektem jest jednak wyrzucana i marnowana żywność, czyli nie umiemy tego przełożyć. To bardzo często też wynika z tego, że my żyjemy w ogromnym pośpiechu i pośpiech nam nie sprzyja, bo wkładamy do tego koszyka więcej, żeby rzadziej pójść na zakupy. Myślę, że przede wszystkim pierwsze, co powinniśmy zrobić, zanim pójdziemy na zakupy, mając na przykład ochotę, żeby coś zjeść, zajrzeć do lodówki. Zajrzeć,
1: ale
0: co
1: pani,
0: tam
1: to,
0: jeszcze jest.
1: Bo nasze potrzeby kontra techniki manipulowania naszymi potrzebami. To jest niesamowita sprawa, że idziemy po chleb, a wychodzimy z pełnym koszykiem. I tutaj też broniłabym naszych nawyków, bo począwszy od zapachu, a skończywszy na tym, gdzie co leży na półce.
0: A nawet muzyka jest tak zrobiona, żebyśmy nie zauważyli, ile czasu spędziliśmy.
1: Dokładnie tak, prawda? Już pomijam te sklepy i te miejsca, do których jak wchodzimy, to one, przepraszam, system od razu wie, czego my potrzebujemy. To jest niesłychane.
0: Tak.
1: To jest manipulacja światłem, oświetleniem produktów na półkach, ich ułożeniem, prawda, układem sklepu, półek i tak dalej. Więc często jesteśmy, no może nie bez szans, tak, ale zderzamy się ze światem, który próbuje no, na nas wpłynąć.

0: To tak? Nie dotyczy tylko
1: wypracować jakieś, tak. czy wyrobić w nas jakieś odruchy konsumpcji.
0: I to nie dotyczy tylko żywności, bo trzeba sobie powiedzieć, że takie techniki, wiadomo, że świat konsumpcjonizmu stoi tym, że kupujemy. Czy to odzież, czy to przedmioty do domu, bo idzie zaraz, nie wiem, święto 31 października, to już wiemy, co się będzie działo w sklepach, dynie i te wszystkie straszydła, więc kupmy i tak dalej.
1: A jeszcze trzy w cenie dwóch?
0: Tak. Tak, dokładnie, więc próby tego, że.
1: Choć ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy, jest dynia albo straszydło.
0: Albo straszydło i czy dynia jakaś. No tak, z drugiej strony każdy ma prawo sobie wybrać, co chce, bo tutaj nie możemy powiedzieć, że nie mamy takich praw, ale chyba chodzi o bardzo takie świadome i to, co ja też mówiłam wczoraj na naszych panelach, takie bardzo świadome, nawet jeżeli tego nie wykorzystam, okej, już podjąłem decyzję, kupuję, biorę, będzie to w moim domu, nie wykorzystam to, co z tym zrobię. I to jest bardzo ważne, żeby też widzieć, że każda z tych rzeczy to są nasze pieniądze i to są nasze zaoszczędzone pieniądze. To są pieniądze, które możemy przełożyć na coś innego, na jakąś przyjemność, na wspólne przeżycie.
1: Tak, bo jedno straszydło cały czas będzie tańsze niż trzy.
0: Nawet, dokładnie.
1: Prawda? Niż trzy w promocji. Jeszcze jedna ważna informacja, ona jest uzupełnieniem tego, o czym już mówiłyśmy. Osoby powyżej 62 roku życia dwukrotnie rzadziej deklarują marnowanie żywności niż pozostałe grupy wiekowe. I tu jest tak, starsi według deklaracji niemal nigdy nie wyrzucają żywności, co zdarza się, uwaga, co szóstemu 30-latkowi. Różnicą jest zatem nie tylko kontakt z wiedzą per se, lecz skuteczność jej przekładania na codzienne nawyki.
0: Tak. I tu też trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie to wynika z tego, że pokolenie ludzi po 60 roku życia to są ludzie wychowywani przez pokolenia wojenne, powojenne.
1: I pamiętające kryzys.
0: I pamiętające to, że pamiętające czasy, kiedy nie było mandarynek przez cały rok, tylko to był wielki, wielki czas świąteczny, kiedy można było te mandarynki w jakiś sposób otrzymać, bo po prostu ich nie było. I co więcej, to są po prostu chyba też ludzie bardziej wyposażeni w tę umiejętności życiowe, chociażby robienia słoików, przetworów, mrożenia. Tego, że właśnie w lato, kiedy mamy obfitość tego, co zostaje po letnim czasie, może skończyć się tym, że zostawimy sobie te zapasy na zimę. My, 30-latkowie, ja jestem w tej grupie jeszcze, niestety mamy takie poczucie, że wszystko w tych sklepach jest. Są i mrożone truskawki, są i mrożone maliny, i mrożone jagody, więc właściwie czego bym nie zapragnęła w danym momencie i na co nie miała ochoty, to pójdę. Ludzie, którzy mają więcej lat, bardzo często nie mają tego właśnie w nawyku, że można było wszystko kupić, dlatego potrafią lepiej gospodarować. I w sumie to jest coś, czego moglibyśmy się od tych pokoleń nadal uczyć. I myślę sobie, że takie zestawienie osób, które umieją zarządzać właśnie gospodarowaniem żywnością i włączenie ich do szkół, do przedszkoli, to jest ważna sprawa.
1: I jeszcze jedna statystyka. Najczęściej oszczędzamy przez pieniądze. Na drugim miejscu szacunek do żywności i pracy osób, które ją wytworzyły. Bardzo ciekawa kategoria. No i trzecia, dawanie dobrego przykładu dzieciom, domownikom, rodzinie czy innym znajomym, czyli wytwarzanie pewnych nawyków.
0: Tak. I żebyśmy w ogóle na to spojrzeli, ja muszę powiedzieć, że...
1: Patriotyzm gospodarczy, 65%.
0: Tak, że chcemy wybierać polskie produkty, informacja. Nawet kiedy są droższe. I to jest bardzo piękne i uważam, że to tym też trzeba się, dzielić, że taka wiedza jest i że w ogóle ludzie tak chcą. I ten produkt jest eksponowany. Natomiast do tego, wracając do tych nawyków i do tego, żeby właśnie dawać dobre postawy dzieciom. Odkąd jestem mamą, to naprawdę widzę, że moje dzieci przychodzą i są najwspanialszymi strażnikami tego, kiedy widzą, że coś się psuje.
1: A dlaczego warto to robić? Bo mamy świeższe produkty, bo wspieramy producentów, bo mniej tracimy i podejmujemy lepsze, bardziej świadome decyzje. No to do pracy.
0: Do pracy. Działamy na społeczność. Dziękuję bardzo.
1: Doktor Zuzanna Jastrzębska z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl to się opłaca.

0: Ta.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Rosja zagraża państwom NATO. O planach napaści na sojusz i o naszych reakcjach. O tym, co ma w głowie Władimir Putin i o grzechu niewiedzy zachodnich społeczeństw. W audycji Prawdziwa Rosja już dziś na antenie Polskiego Radia 24 po 17. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: SMS-owe ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej Polski, podniesiona gotowość obrony powietrznej. Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. Dostawy ropy nad Wisłę niezagrożone. Orlen uspokaja po zamknięciu rurociągu na Bliskim Wschodzie. Dzieła wybitnych malarzy jeszcze jutro można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dobiega końca wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Kolejny rosyjski atak na zachodzie Ukrainy. W związku z nim mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. W związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę, Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podniosło gotowość obrony powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny, mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego.
2: Obserwujemy aktywność rosyjskich bezzałogowców blisko naszej granicy, stąd też decyzja o podniesieniu gotowości dla wybranych sił i środków systemu obrony powietrznej, a także decyzja o poderwaniu śmigłowca wojskowego w celu zabezpieczenia i monitorowania sytuacji w naszej przestrzeni powietrznej. Te działania mają oczywiście charakter prewencyjny.
1: Podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji, informują wojskowi. 10 regionów zostało od wczorajszego wieczora zaatakowanych przez Rosję, a nad wieloma z nich nadal latają rosyjskie drony szturmowe, napisał w mediach społecznościowych ukraiński prezydent. W ostatnich godzinach Rosjanie zaatakowali m.in. obiekty kolejowe w Fastowie, w obwodzie kijowskim oraz w Łódzku. Od rana Ukraińcy zestrzelili ponad 200 celów powietrznych. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, informuje Orlen. Dostawy surowca do rafinerii grupy są realizowane bez zakłóceń, podkreśla koncern. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał pożar obiektu niedaleko Medyny. Grupa zapewnia, że dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie. Po zamknięciu rurociągu władze Iraku zdymisjonowały już dowódcę armii odpowiedzialnego za utrzymanie porządku na terenie, z którego zostały wystrzelone drony do Arabii Saudyjskiej. Nie wiadomo, kto to zrobił, ale w Iraku działa kilka grup militarnych sprzymierzonych z Iranem i Huti.
3: Znaczenie saudyjskiego rurociągu, który biegnie w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormuz. Wcześniej to tamtą drogą wypływała w świat większość saudyjskiej ropy, ale w ostatnim czasie to właśnie rurociągiem płynęło do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym od 4 do 5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Nie oznacza to natychmiastowego zablokowania eksportu całej saudyjskiej ropy, ale mocno go utrudnia. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska ma odcięty także inny szlak żeglugowy. Huti grożą atakiem na wszystkie saudyjskie statki, które będą próbowały wydostać się z Morza Czerwonego przez cieśninę Bab el-Mandab. Huti w ostatnich dniach zdobyli znaczącą przewagę nad siłami rządowymi Jemenu wspieranymi przez Arabię Saudyjską. Przejęli kontrolę nad całym wybrzeżem Morza Czerwonego w Jemenie, a wczoraj zdobyli 3 strategiczne wyspy, umacniając tym samym swoją pozycję na korytarzu żeglugowym łączącym Europę z Azją. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: W ostatnich dniach sytuacja mocno odbiła się na cenie ropy. Wczoraj zbliżała się nawet do $110 na

0: Koniec dnia zamknęły się one w okolicy 105 dolarów za baryłkę. Donald Trump chciałby zjednoczenia Irlandii. Prezydent USA mówił o tym podczas wizyty w Dublinie. Bardzo chciałbym zobaczyć zjednoczoną Irlandię. To byłoby świetne. Myślę, że gdyby do tego doszło, byłoby to wielkim powodem do dumy dla wszystkich. To się w końcu stanie, powiedział amerykański prezydent. Na słowa Trumpa zareagowała kancelaria premiera Wielkiej Brytanii. Idea zjednoczenia nie cieszy się szerokim poparciem, które na podstawie porozumienia wielkopiątkowego dałoby podstawę do zorganizowania referendum. Tak brzmi brytyjskie stanowisko. Zjednoczenie Irlandii oznaczałoby koniec brytyjskich rządów w Irlandii Północnej. Jej status reguluje porozumienie z 1998 roku, wynegocjowane przy dużym udziale Stanów Zjednoczonych. Wracamy do informacji z kraju. Chociaż Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już się zakończył, to do jutra w Kielcach trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, w tym nowoczesne drony, symulatory, wyrzutnie rakiet, czołgi i ciężki sprzęt bojowy, mówi podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
1: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym siły zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
0: Army Days to nie tylko wystawy i prezentacje, ale też wydarzenia muzyczne i artystyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się jutro na kieleckiej kadzielni. Razem z reprezentacyjnym zespołem artystycznym Wojska Polskiego na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Kamil Bednarek i Doda. Dobiega końca wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski w Warszawskim Muzeum Narodowym. Artysta tworzył swój zbiór na przestrzeni 30 lat. Obrazy zamawiał u malarzy polskich wykształconych w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, uczelni, której sam był studentem, mówi kuratorka ekspozycji Renata Higgersberger.
2: Przede wszystkim Aleksander Gierebski. Oprócz tego 10 prac Józefa Chełmońskiego, 10 prac Jacka Malczewskiego. Wspaniałą reprezentację największych artystów od Witolda Pruszkowskiego, Juliana Fałata, Wincentego Wodzinowskiego.
0: Na wystawie można też oglądać cykl zamówionych przez Korwin-Milewskiego autoportretów wybitnych artystów. Jutro ostatni dzień wystawy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W wielu rejonach kraju pochmurno, tylko gdzieniegdzie przejaśnienia. Na zachodzie możliwy deszcz. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu do 21 w zachodniopomorskim. W centrum około 18 kresek.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 16. Słowem wszystko w Polskim Radiu 24 o tajemnicach Unii, Komisji i tego wszystkiego, co jest związane z naszym członkostwem w tych gremiach. Szczyt Europy. Beata Płomecka i Maciej Sokołowski Państwa zapraszają.
4: Radio Podcast.
6: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
7: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek serialu Leyen kontra Callas.
8: Wracamy do jaskini lwa, a właściwie do jaskini lwicy, czyli niebodzielnie panującej i zagarniającej coraz to więcej władzy Ursuli von der Leyen, zwanej przez nas królową. Bo w poprzednim odcinku mówiliśmy Państwu, że przewodnicząca komisji jak salami odcina po kawałku władzę, właściwie odbiera tę władzę Kai Callas, a teraz mamy ciąg dalszy.
7: Właściwie nie mamy ciągu dalszego, bo ciąg dalszy odwołała sama Kaja Callas. Miał być w poniedziałek ciąg dalszy, bo zaprosiła ekspertów, byłych generałów, wojskowych, którzy mieli przygotować taki specjalny dokument, raport o unijnym bezpieczeństwie. No i w poniedziałek miała być wielka konferencja w Brukseli, na której to Kaja Callas miała zaprezentować tę ekipę i początek prac nad raportem. No ale nie było.
8: Kilka godzin przed tym wydarzeniem zostaliśmy poinformowani, że tego wydarzenia nie będzie. Szczerze powiedziawszy, nie jestem zdziwiona, bo żeby jakąś taką grupę sobie tworzyć pod okiem Ursuli von der Leyen, która całą władzę Kai Callas chce odebrać, to naprawdę misja samobójcza, więc tutaj wygrana Ursuli. Natomiast no, Kaja Callas, w ubiegłym tygodniu Państwu mówiliśmy, trochę tą bitewkę też wygrała swoją, bo powiedziała, że państwa członkowskie nie zgadzają się na to, żeby Komisja Europejska zagarnęła całą władzę i przejęła cały ten korpus dyplomatyczny, więc może być 1-1, ale ja nie wiem, czy teraz

0: Znowu ta szala nie przechyla się na stronę Kai Kallas, bo jednak ciąg dalszy jest.
1: Jeśli chodzi o samą konferencję, no tutaj zdecydował list najpierw wysłany przez Włochów, którzy powiedzieli, że co to jest za grupa, która ma przygotowywać raport o bezpieczeństwie. To my mamy takie raporty przygotowywać, my stolice, my kraje, a nie jacyś eksperci wskazani przez Kai Kallas. No i ten list spowodował, że inne kraje, które się też dołączyły do tego protestu, wymusiły na szefowej unijnej dyplomacji rezygnację z planu, więc ona po cichu wycofała się i żadnej takiej grupy i żadnego raportu nie tworzy. Ty mówisz 1-1, no bo co? No bo z drugiej strony to Francja też jakby już nie podpisuje się pod tym niemieckim listem, aby wcielić unijną dyplomację do Komisji Europejskiej.
0: To znaczy może by jej poparła te plany tych wcielenia tych 5000 osób z unijnego korpusu do Komisji Europejskiej, ale jednocześnie chciałaby mieć władzę nad nimi, to znaczy zachować władzę państw członkowskich nad tymi pracownikami unijnego korpusu dyplomatycznego. No i też jednak Francja widziałaby trochę Kaję Kallas jako wiceprzewodniczącą wykonawczą Komisji Europejskiej. Niemcy ani o tym myślą, bo nie po to chcą wzmacniać rolę przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, żeby też tworzyć mocną pozycję Kai Kallas. Więc trochę się tu rozjeżdżają wizje, no a najnowsze są informacje takie, że Kai Kallas spotkała się z ambasadorami tydzień po tych wydarzeniach, kiedy po raz pierwszy ten list ujrzał światło dzienne, a ministrowie spraw zagranicznych na nieformalnej naradzie rozmawiali o tym w Irlandii. Otóż Kai Kallas spotkała się z ambasadorami, no i jaki wniosek z tej dyskusji o tych zakusach ograniczenia korpusu dyplomatycznego?
1: No jaki, słucham.
0: No żaden, no bo żaden z ambasadorów nie podniósł tego tematu.
1: Już myślałem, że coś przegapiłem.
0: Nie, no właśnie o to chodzi, że nikt się nie odważył nawet wspomnieć. Więc dlatego mówię, że trochę może tak 2-1, ale oczywiście to bitewki małe. Wojna jeszcze nie wygrana i jeszcze nie raz będziemy opowiadać o tej wojnie Kai Kallas z Ursulą von der Leyen.
1: A dzisiaj trochę zagranica, ale jednak to szefowa Komisji Europejskiej będzie odgrywała ważniejszą rolę, bo to ona odwiedziła Grenlandię w tym tygodniu, to ona patrzyła na lodowiec, to ona płynęła statkiem. Czy widziałaś te zdjęcia z Grenlandii?
0: Nie, nie widziałam. Ty oglądałeś, rozumiem. Jak wyglądały?
1: No, pięknie przygotowane. Kamera razem z Ursulą von der Leyen na łodzi, gdy ona obserwowała wieloryby, gdy patrzyła zatroskana na topniejące lodowce, gdy uśmiechała się razem z premierem Grenlandii i z premier Danii, gdy podchodziła do mieszkających tam ludzi, tuliła dzieci, głaskała
0: je po
1: głowie.
0: Czy Ursula von der Leyen, nie brakuje jej jakiegoś takiego dobrego spin doktora w drużynie? Bo powiem szczerze, nadałbyś się.
1: Myślę, że aż zbyt wielu na tej łodzi grenlandzkiej wokół wielorybów. Więc my dzisiaj o Arktyce i o tym, czy ten topniejący lód to właściwie dobrze, czy źle, kto na tym może zarobić.
0: No trochę też o wojnie, ale zimnej wojnie. Pochylimy się nad tym, co dzieje się na Arktyce, jakie tam interesy się ścierają, co z tym lodem się dzieje i rozmawiamy o tym z naszymi gośćmi. Doktor Damian Szacawa, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz kierownik Zespołu Bałtycko-Nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie.
2: Sytuacja paradoksalnie może być nawet gorsza niż była w okresie zimnej wojny.
1: A także o swoich doświadczeniach na Arktyce i z Arktyką opowiada nam profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ekolog morza, który spędził ponad 50 miesięcy na ekspedycjach polarnych.
3: Taka akcja jak Kamiński z Moskalem poszli na biegun na nartach, w tej chwili już byłaby super trudna, bo w tej chwili oni raczej by trafiali na jeziora, ogromne rozlewiska, musieliby mocno się naszukać, żeby pójść pod stałej pokrywie lodowej.
0: Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
1: A nie będziemy mówić o Antonio Koszcie podróżującym po całej Europie, który każdego dnia zwiedza przynajmniej jedną, czasem dwie albo i trzy stolice. Udało mu się na przykład być w czwartek zarówno na Malcie, w Hiszpanii i w Portugalii. W środę był tylko w dwóch stolicach, ale za to jakich? W Warszawie i w Berlinie. Pewnie więcej o tym mogli Państwo usłyszeć w naszych relacjach w ciągu tygodnia, więc nie będziemy opowiadać, bo Antonio Costa, który chce przygotować rozmowę o wieloletnim budżecie Unii Europejskiej, na razie chyba bez sukcesów, bo po wizycie w Berlinie usłyszał tylko, że budżet ma być mniejszy, a jak przyjeżdża do Polski, to dalej słyszy, że budżet powinien być większy.
0: Poznał czerwone linie, w końcu to on będzie odpowiadał za negocjacje, ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze będziemy musieli poczekać na nowy projekt budżetu przygotowany przez irlandzką prezydencję, a tej wydaje się, że

0: jest jednak bliżej do grupy skąpców, czyli właśnie Niemiec, krajów, które chcą znacznych cięć wydatków. Nie powiemy też dzisiaj o tym, że Komisja Europejska zamroziła część funduszy dla Czech, a powodem jest możliwy konflikt interesów premiera Andreja Babisza. Wątpliwości Brukseli budzi przeniesienie jego udziałów w holdingu Agrofert do funduszu powierniczego. Babisz przekazał swoje aktywa funduszowi po powrocie na stanowisko szefa rządu, ale Bruksela podejrzewa, że polityk może nadal nieoficjalnie kontrolować spółkę i korzystać z unijnych dotacji. My o tym możliwym konflikcie interesów mówiliśmy w jednym z naszych wcześniejszych odcinków. Zapraszamy do odsłuchania. Zresztą dwa odcinki poświęciliśmy Czechom, Czechosłowacji, 38 i 56. Teraz przemierzamy morza i docieramy do Arktyki.
1: Szczyt Europy.
0: Ja powiedziałam, że przemierzamy te morza i do Arktyki, bo Morze Bałtyckie tak dobrze nam znane, jego najdalej wysunięty punkt na północ to Zatoka Botnicka i zaledwie 80 km od formalnej granicy Arktyki. Jesteśmy tak blisko Arktyki, która zawsze nam się kojarzyła z lodem, niedźwiedziami polarnymi, a teraz z rakietami, okrętami podwodnymi, surowcami i wielką polityką.
2: To jest początek wiedzy o Arktyce, która przyda nam się w tym odcinku. Tej wiedzy o Arktyce będzie dużo więcej, przynajmniej no taki jest cel także tego odcinka podcastu Szczyt Europy, w którym się znowu prawie zapomnimy przywitać z Państwem. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry.
2: W podcaście Szczyt Europy. Beata Płomecka.
0: Maciej Sokołowski.
2: To jest przecież już który nasz odcinek? 82. odcinek podcastu. Może w niewielkiej części się z Państwem witamy, części się z Państwem żegnamy, ale jednak powinniśmy chyba pamiętać także o tym, że są Państwo po drugiej stronie i bardzo dziękujemy za wszelkie komentarze i informacje po odcinkach na temat tego, że rzeczywiście Państwo nas słuchają. Możesz już odpłynąć do Arktyki.
0: Ja już tam dawno przypłynęłam.
2: Płynę za tobą w takim razie. Ty jeszcze jesteś na Bałtyku?
0: Ja już jestem Zatoka Botnicka i już rejony arktyczne, o których chcemy Państwu opowiedzieć.
2: No ale przed tobą była tam już także szefowa Komisji Europejskiej, która już w niedzielę i poniedziałek udała się na Grenlandię. Tam razem z nią także premier Danii, co jasnym politycznym sygnałem i wskazaniem, w którą stronę bliżej Grenlandczykom, jak miło i ciepło przyjęli także szefową Komisji Europejskiej, oprowadzając ją po wyspie, pokazując różnego rodzaju wioski, pokazując wieloryby, pokazując topniejące lodowce. Ursula von der Leyen pisała, że oszałamiająca jest ta natura i te widoki, ale także zatrważające jest to, co widzi, gdy topią się te lodowce i to są wyzwania, które my razem musimy wspólnie, z którymi musimy sobie wspólnie poradzić i Unia Grenlandii chce pomóc. Szefowa komisji przywiozła też pieniądze, na razie 200 milionów euro, ale w nowym budżecie ma być tego znacznie więcej.
0: To nie pierwsze zainteresowanie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej Grenlandią. Właściwie chyba tak naprawdę zaczęło się, kiedy zaczął rościć sobie prezydent USA Donald Trump. Wtedy nagle Komisja Europejska zaczęła przypominać, że przecież ta współpraca z Grenlandią to ona już kiedyś była, ale może można byłoby ją wzmocnić, zwłaszcza jeśli chodzi o odkrywanie tam surowców krytycznych. To nie tylko Grenlandia, to także cała Arktyka, która właśnie z tego powodu wzbudza zainteresowanie wielkich mocarstw. Nie chciałam powiedzieć, że Unia tym mocarstwem jest, ale włącza się do tej grupy, która rejonem jest zainteresowana.
2: No bo choć formalnie Grenlandia z Unii Europejskiej wystąpiła jako obszar Danii, no to jednak mieszkają tam ciągle obywatele Unii jako obywatele duńscy. Więc jak najbardziej wtedy można powiedzieć, że jest to także część Unii Europejskiej, a przynajmniej mieszkańcy, niecałe 60 tysięcy osób, które mieszka na Grenlandii, są obywatelami unijnymi, także podlegają tej ochronie. Ale mówisz nie o ludziach, mówisz bardziej o tym, co leży pod ziemią, co leży na dnie tego morza coraz bardziej dostępnego, skoro topi się pokrywa lodowa, no to można je po tym morzu pływać, a może i wiercić, odkrywać, co znajduje się na dnie.
0: No i różne są szacunki co do rzeczywistych zasobów. Mówimy już szerzej o biegunie północnym. Niektórzy mówią, że może kryć nawet 1/5 światowych zapasów ropy naftowej czy 1/3 rezerw gazu ziemnego. To też według niektórych olbrzymi magazyn cennych surowców. Złoto, srebro, miedź, platyna, diamenty, cynk, tylko nikt nie wie tak naprawdę, ile tego wszystkiego tam jest.
2: No a dodatkowo jeszcze mamy przecież możliwość postawienia tam elektrowni wodnych, geotermalnych, pozyskiwania energii dość

0: tanio z tych źródeł odnawialnych, co może napędzać także przecież na przykład centra danych czy inne fabryki związane z wydobywaniem tych surowców, o których wspominasz. Te dane dotyczące tego, ile znajduje się tam tych surowców, oczywiście są bardzo różne, bo po prostu, i usłyszą Państwo o tym jeszcze w jednej z naszych rozmów dzisiaj, tak naprawdę do końca nie wiemy, co tam się znajduje, i ten wyścig dotyczy też także tego, aby odkryć dokładnie te złoża i te zasoby naturalne, a potem na nich zarobić.
1: I to jest aspekt gospodarczy zainteresowania Arktyką. Jest też aspekt już wspomniany chyba przez Ciebie, handlowy, bo jak topnieją lody, to otwierają się nowe szlaki. Ja sobie weszłam na mapę teraz w internecie, no i tak się sama chciałam przyjrzeć, gdzie to wszystko, jak leży. Otóż przez Arktykę, i teraz patrzę na tę mapę, sekundkę sobie ją otworzę tylko, i przebiegają dwa szlaki żeglugi. Pierwszy, przejście północno-wschodnie, czyli Europa łączy się z Pacyfikiem i biegnie między innymi Morze Barenca, Cieśnina Beringa. I to jest szlak, który może skrócić transport towarów, jeżeli te lody stopnieją, bo on będzie o wiele krótszy. Skorzystanie z tego przejścia zamiast z kanału Sueskiego spowoduje, że podróż z Norwegii do Japonii skróci się niemal o 2 tygodnie. Różnica jest.
0: No ty mówisz o Norwegii, ty mówisz o podróży z Norwegii do Japonii, no bardziej istotna jest podróż z Chin. I taka chińska linia już ruszyła kilka tygodni temu. Pierwszy statek Sea Legend wyruszył właśnie z chińskiego miasta do, chińskie miasto Ningbo, do Felixstowe w Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście zamiast 40 dni ta podróż może trwać nawet dni 20, więc o połowę krócej. To jest droga na północ od Rosji, więc płyniemy tak naprawdę wzdłuż Rosji, ale po północnej stronie. No i te chińskie towary do Europy mogłyby przypłynąć znacznie szybciej. Choć nie jest to trasa bezproblemowa, bo jest to trasa po lodzie. Często ten lód tam ciągle jeszcze jest, ten lód trzeba skuć. No i trzeba mieć też specjalne statki do tego, aby mogły one przepłynąć w takich właśnie warunkach. No i już jest także rekordowa liczba statków zamówionych w tym momencie, właśnie tylko po to, aby one po Arktyce mogły pływać. W poprzednim roku zbudowano 167 takich statków, najwięcej w ostatnich dekadach, a kolejne 164 statki już zostały zamówione w tym roku. Statki ze specjalnym wzmocnionym kadłubem, które po Arktyce w tych lodowych warunkach mogą się przemieszczać.
1: Wspomnieliśmy już o możliwych zasobach na Arktyce, o tym, czy jest tam czego szukać, co można znaleźć także w wodzie i na lodzie. O tym wszystkim rozmawialiśmy z profesorem Janem Marcinem Węsławskim z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. To ekolog morza, który spędził ponad 50 miesięcy na ekspedycjach polarnych i morskich w Rosji, Kanadzie, na Grenlandii i Spitsbergenie. Dwukrotnie też zimował na polskiej stacji polarnej w Hornsundzie.
2: Szczyt Europy.
3: W tym roku mija 50 lat, od kiedy zacząłem się zawodowo zajmować Arktyką i przez te lata jeździłem od Syberii, od ziemi Franciszka Józefa, od rosyjskiej Arktyki, przez Svalbard, czyli archipelag, gdzie jest wyspa Spitsbergen, Grenlandię, Kanadę Arktyczną, w wielu miejscach w Arktyce. Na różnych statkach, na różnych stacjach polarnych, 2 razy zimowałem w polskiej stacji polarnej. W tym raz w dość dramatycznym okresie roku 81-82, czyli stan wojenny. I potem już było mniej dramatycznie, ale bardzo merytorycznie i właściwie całą moją naukową karierę związałem z Arktyką. Trochę na Bałtyku, trochę w innych morzach, ale przede wszystkim to jest Arktyka. I moją specjalnością jest różnorodność biologiczna i jej zmiany w związku ze zmianami klimatu, czyli obserwuję, w jaki sposób zmienia się Arktyka pod wpływem zmiany klimatycznej, jakie są tego konsekwencje dla przyrody, dla człowieka, no ale interesuję się Arktyką w ogóle, w sensie historii, polityki i tego, co się tam dzieje.
1: Najbardziej dramatyczna politycznie, no to już słyszeliśmy, wyprawa, która została pana w czasie stanu wojennego, ale jaka misja taka, jeśli chodzi o samą pracę i same warunki, jaka była najtrudniejsza?
3: Najtrudniejsze prawdopodobnie były wyprawy, które robiliśmy z Rosjanami w latach 90., kiedy Gorbaczow otworzył na krótko Arktykę. To była taka idea, że Arktyka będzie obszarem współpracy międzynarodowej. Po wielu latach kompletnego zamknięcia dla nauki zachodniej, w latach 90. na kilka lat Rosjanie otworzyli te dotychczas

0: zamknięte archipelagi, gdzie mieściły się bazy wojskowe i obszary strategiczne. I wówczas brałem udział w trzech ekspedycjach, które współorganizowaliśmy jako Instytut Oceanologii z Norwegami i z Rosjanami. To były bardzo interesujące wyprawy, ale bardzo trudne z wielu punktów widzenia. To była Rosja w stanie najgłębszego kryzysu. Tam zresztą też przeżyliśmy ten pucz Jana Ewa i panikę Rosjan, którzy nie wiedzieli, czy mają do czego wracać. Więc ta polityka tam gdzieś zawsze się do tej Arktyki wkręcała.
1: To proszę też powiedzieć, jak przez te lata Arktyka się zmieniała. Mówi pan, że tym się też przede wszystkim zajmuje, aby o tych zmianach mówić, aby te zmiany opisywać. Takie najprostsze wyobrażenie, że tej Arktyki jest po prostu coraz mniej, czy tego obszaru arktycznego z każdym rokiem ubywa. Jak to wygląda w rzeczywistości?
0: Arktyka, można powiedzieć dosłownie, kurczy się. Przede wszystkim kurczy się powierzchnia morza, oceanu arktycznego pokryta lodem, ale co ważniejsze, zmniejsza się grubość tego lodu. Te 50 lat temu, kiedy po raz pierwszy zacząłem oglądać te obszary i zbierać o tym informacje, średnia grubość lodu wynosiła w Arktyce grubo ponad 3 metry i to było miejsce, gdzie mogły się dostać tylko największe atomowe lodołamacze. Poza wyjątkowymi ekspedycjami, które tam docierały w inny sposób. W tej chwili ta średnia grubość lodu arktycznego jest już niewiele ponad 1 metr. Co ważniejsze, dominuje tak zwany lód jednoroczny, to znaczy to jest taki lód, który się topi co roku i co roku się odtwarza. Poprzednio lód tworzył takie wielowarstwowe, wieloletnie pokrywy. Tworzyły się takie tarcze lodowe, które były właściwie nie do przebycia dla żadnych jednostek. I to również było miejsce bardzo takie przewidywalne i stabilne dla dość unikalnej fauny związanej z lodem morskim. W tej chwili tego grubego, wieloletniego lodu jest bardzo mało. Trzeba się nieźle naszukać, żeby go znaleźć. W tej chwili w Arktyce dominuje lód jednoroczny, to znaczy taki, który topi się w ciągu lata każdego roku i powstaje na nowo jesienią i zimą. I w efekcie ta większa część Arktyki jest pokryta lodem o grubości mniej więcej 1 metra, niewiele ponad 1 metr. To ma kilka różnych konsekwencji. Po pierwsze, oczywiście nawigacyjne. W lodzie metrowym można pływać solidnym statkiem z wzmocnieniami lodowymi. Po drugie, ma duże konsekwencje dla ekosystemu, dla fauny, która w tym wieloletnim lodzie morskim tworzyły się bardzo specjalne zbiorowiska mikroglonów, mniejszych i większych organizmów, które z kolei stanowiły pokarm wyższych organizmów, takich jak ryby, ptaki czy niedźwiedzie polarne. I to był system bardzo sprawnie działający przez wiele lat. I Arktyka przechodzi w tej chwili proces tak zwanej borealizacji albo atlantyfikacji. To znaczy wracają tam gatunki, które kiedyś w okresach optimów klimatycznych były tam pospolite, po czym lodowiec i zimno i ciemność je wyparła. I w tej chwili one wracają z powrotem w tych obszarach, gdzie kiedyś dominowały. Ale ogromne grupy ludzi są również bardzo zadowolone, bo po pierwsze da się pływać, po drugie jest znacznie więcej ryb i rybołówstwo się tam rozwinęło w ostatnich latach fantastycznie właśnie dlatego, że z południa napływają i gatunki, i populacje ryb, które dawniej trzymały się od tego miejsca z daleka, ale również dla obserwatorów życia morskiego jest więcej atrakcji, bo i orki, i inne gatunki delfinów, i wieloryby ruszyły daleko na północ i w tej chwili znacznie łatwiej je zaobserwować właśnie wzdłuż tej cofającej się krawędzi lodu. Czyli zawsze, jak to w tych sytuacjach klimatycznych, są wygrani i przegrani. Nie jest to jednoznaczna sytuacja.
1: Powiedział pan coś takiego, że wracają gatunki, które tam kiedyś były. To jaki stan jest tym stanem naturalnym, bym powiedział? To znaczy to, że ten lód jest i sięgał tak daleko, to jest ten stan naturalny, który my chcemy zachować? Czy stan naturalny był inny, kiedy tego lodu tam nie było? On się na moment pojawił, gatunki musiały się przemieścić, a teraz wracają na swoje miejsce. O jakiej perspektywie też czasowej mówimy, mówiąc o stanie naturalnym, nienaturalnym?
0: To jest niesłychanie trudne pytanie, które w tej chwili zaprząta bardzo wielu ludzi zajmujących się ochroną środowiska i dyskutujących na temat zmiany klimatu. Arktyka jest zimna tak naprawdę od mniej więcej 700 tysięcy lat, kiedy zaczął się okres ochłodzenia klimatu, ale ona była zimna czasami. To znaczy system z lodowaceń działał w ten sposób, że co kilkanaście tysięcy lat lodowacenia cofały i następowały. Tych cykli było kilkanaście. Ostatnie takie wielkie ocieplenie klimatu w Arktyce było po wycofaniu się największego zlodowacenia, które skończyło się mniej więcej 12 tysięcy lat temu,

I po tym wycofaniu się tego zlodowacenia wielkiego, które sięgało aż do połowy Polski, czapa lodowa w okolicach Gdańska sięgała ponad 1000 metrów. I to wszystko się rozpuściło stosunkowo szybko. I później nastąpił okres optimum klimatycznego, który trwał mniej więcej do 7-6 tysięcy lat temu. Wówczas lodowce się zaczęły błyskawicznie topić.

0: XIX wieku do początku wieku XX, kiedy zaczęło się powoli to ocieplenie, które w tej chwili błyskawicznie przyspieszyło z powodu działalności człowieka, bo teraz już jest takie typowe, industrialne, znacznie szybsze niż te poprzednie cykle. Natomiast wciąż jeszcze w tej części atlantyckiej, która jest dobrze rozpoznana, nie osiągnęliśmy jeszcze tak wysokich temperatur, jak były w czasie ostatniego ocieplenia. Czyli Arktyka jakby przeżyła te fazy i na przykład niedźwiedzie polarne, które są takim powszechnym obiektem zaniepokojenia, co się stanie z niedźwiedziem polarnym, który wyewoluował w tej zimnej Arktyce mniej więcej 700 tysięcy lat temu, kiedy zabrakło lodu w Arktyce Kanadyjskiej, niedźwiedzie polarne zaczęły wychodzić na brzeg, zaczęły się krzyżować z niedźwiedziami grizzly, powstają takie pokraczne krzyżówki, które mają nazwę grolar albo pizli, w zależności od tego, czy samica jest grizzly czy polarna. I to takie pokraczne misie panda łaciate z tego wychodzą. I to jest jakby też jeden z tych scenariuszy, który można sobie wyobrazić, że te gatunki, które kiedyś były rozdzielone, bo warunki klimatyczne je drastycznie podzieliły, w tej chwili znowu zaczynają się spotykać i one się znowu zmieszają i powstanie właśnie jakaś taka hybryda. To dotyczy wielu innych gatunków. Niedźwiedź oczywiście jest takim najbardziej spektakularnym przykładem. Tym niemniej niedźwiedź polarny przetrwał ostatnie ocieplenie, które było znacznie poważniejsze niż obecny stan. Prawdopodobnie w okolicach Grenlandii i Kanady, tam gdzie utrzymywała się największa taka pokrywa lodowa, która nawet w czasie tego największego ocieplenia była dość stabilna. No po czym się znowu rozprzestrzenił, w tej chwili występuje w całej Arktyce, znowu ma kłopoty, no i ta historia się tak trochę powtarza. Dlatego ta dyskusja, co jest naturalne, co jest nienaturalne, jest naprawdę trudna. I o ile łatwo powiedzieć, że na przykład gatunek zawleczony przez statki z Chin, no będzie zdecydowanie czymś nienaturalnym w Arktyce, o tyle te gatunki atlantyckie, które stamtąd uciekły na skutek oziębienia, teraz wracają i ja jestem tym zwolennikiem tezy, że one wracają, to są repatrianci, oni wracają na swoje miejsce. Zachwyceni są rybacy, to jest znakomity w tej chwili okres, wielkie żniwa rybackie.
1: Jeżeli w takim razie rybacy zachwyceni, jeżeli łatwiej się pływa, mniej lodu, to powiedzmy, łatwiejsza i bardziej bezpieczna żegluga, no to może się należałoby cieszyć, że tego lodu jest mniej. Jaki jest problem?
0: Problemów jest kilka. Po pierwsze, problem jest związany z ludnością tubylczą, przede wszystkim z Inuitami grenlandzkimi i kanadyjskimi, że oni tracą swój tradycyjny sposób życia. Moim zdaniem jest to naciągane, ponieważ tak naprawdę współcześni Inuici no w żadnym stopniu nie żyją tradycyjnie.
2: W tej sytuacji, jeśli tam pojawią się te wielkie statki transportowe, tankowce pływające przez Arktykę, które będą rozbijały ten lód, tę cienką warstwę lodu, jak pan mówi. Jeśli pojawią się tam platformy wiertnicze, aby dostać się do tych złóż gazu, ropy, pierwiastków, no to chyba już nieodwracalnie wpłynie jednak na sytuację także Arktyki, jeśli ona otwiera się także dla przemysłu.
0: Na pewno ogromnym zagrożeniem jest górnictwo morskie, czyli eksploatacja dna morskiego. Chodzi o różnego rodzaju oczywiście metale rzadkie i tak dalej. Oczywiście zagrożeniem jest zwiększony ruch statków, bo to jest prawdopodobieństwo katastrofy, która w tamtym obszarze będzie miała ogromne skutki. Natomiast jak się na to patrzy z punktu widzenia przyrodniczego, to Arktyka tak naprawdę to był obszar, który został zdewastowany przez lodowce. Kiedy tam nastąpił rozwój pokrywy lodowej, lodowiec zabijał wszystko. Jak porównujemy sobie różnorodność biologiczną, która jest jak wiadomo takim hasłem dość mocno widocznym w mediach, to różnorodność biologiczna Arktyki jest minimalna, dlatego że Arktyka została po prostu zdewastowana przez lodowce. W tej chwili te lodowce się cofają i różnorodność Arktyki gwałtownie wzrasta. W wielu miejscach na świecie mówimy, że trzeba ratować spadek bioróżnorodności, w Arktyce jest odwrotnie. Przejmują się poszczególne organizacje zajmujące się środowiskiem, że coraz więcej gatunków jest w Arktyce. Jedna z poważnych konsekwencji, która się pojawia, jest taka, że to jest taki klimat, który sprzyja szybko rosnącym rybom na przykład, czyli śledzie, makrele, wszelkie pelagiczne ryby mają się coraz lepiej. Natomiast te powoli rosnące gatunki, które potrzebowały właśnie wysokokalorycznego pokarmu, niskich temperatur, mają się coraz gorzej. Dlatego trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Na pewno złe jest każde niszczenie środowiska przez człowieka. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
2: Bo tak słucham pana i tak zastanawiam się, czy pan chce też jakoś powiedzieć, że jednak te zmiany klimatyczne w

0: wbrew jakiejś powszechnej intuicji są korzystne dla Arktyki.
1: Pewnie, jeżeli rozumiemy Arktykę jako obszar unikalny, no to oczywiście są niekorzystne, bo znika nam unikalny obszar. Natomiast jak się patrzymy na liczbę gatunków, na bogactwo życia, na korzystanie z tego środowiska, no to jest więcej wygranych niż przegranych, ponieważ jest od rybaków począwszy, skończywszy na właśnie rybach, ptakach. Wieloryby będą miały słabo, natomiast delfiny będą miały świetnie. To są tego typu dylematy.
2: Jeśli mogłabym wrócić do mojego pytania, bo pan powiedział, że problemów jest kilka. Ja zapytałam, topniejący lód, właściwie wszystko powinno być łatwiejsze. Ryby, żeglugi. Tak. Pan powiedział, że problemów jest kilka. Wymienił pan problemy Inuitów. Potem problem niszczenia przez człowieka środowiska. Jaki jeszcze inny problem?
1: Duży problem jest taki, że Arktyka stanowiła przez ostatnie co najmniej 1000 lat, jak nie więcej, dla naszej cywilizacji taki bezpiecznik regulujący klimat. I nie za bardzo wiemy, co się będzie działo z klimatem na północnej półkuli, kiedy ta Arktyka wróci do tej sytuacji, tego optimum klimatycznego. Więc myślę, że po pierwsze problemem jest to, że tracimy ten bezpiecznik, regulator temperatury. I te relacje przyrodnicze są naprawdę bardzo złożone i one oczywiście mogą się rozwijać w różnym kierunku i trudno pokazać taki bardzo jednoznaczny scenariusz. Raczej prawdopodobieństwo, że to może iść w tym kierunku. Myślę, że tak, że jeśli idzie o Arktykę, to zdecydowanie jest ta grupa wygranych i przegranych i to nie jest tak jednoznaczna sytuacja jak w obszarach tropikalnych, gdzie generalnie ludzie przegrywają, bo zarówno podniesienie poziomu oceanu, jak i temperatury, to wszystko działa przeciwko człowiekowi, przeciwko ekosystemowi. A tutaj jest jeszcze ogromny bufor tego, że jeszcze się nieźle to może wszystko podgrzać i wciąż będzie dobrze działało.
2: Na początku naszej rozmowy wspominał pan najtrudniejsze misje, kiedy zastał pana stan wojenny na misji, potem kiedy był pucz Janajewa. Chciałbym zapytać o współpracę z naukowcami rosyjskimi. Teraz tej współpracy chyba nie ma. Czy to dobrze dla nauki, czy źle?
1: No oczywiście fatalnie, natomiast nie ma innego wyjścia. Właściwie wszystkie państwa arktyczne zerwały tę współpracę z Rosją, co dla badaczy Arktyki jest dramatem, bo wystarczy na mapę popatrzeć. Rosjanie mają połowę albo trochę więcej niż połowę obszaru arktycznego u siebie i zrozumienie bardzo wielu zjawisk takich klimatycznych, przyrodniczych, no potrzebne jest to odniesienie do tego, co się dzieje w sektorze rosyjskim. Tymczasem wszyscy solidarnie tę współpracę zerwali. Rosja nie uczestniczy oficjalnie w posiedzeniach arktycznych komitetów naukowych. Nie wiem, jak to wygląda z politycznymi, chyba też są dość odizolowani. Rosjanie jakby czekają spokojnie, co się będzie działo dalej, bo oni wiedzą, że reszta świata ich potrzebuje w Arktyce, że bardzo wielu rzeczy nie da się bez Rosji zrobić, począwszy to od tych spraw transportowych, skończywszy właśnie na wyjaśnianiu kwestii klimatycznych. No mają ogromny atut w postaci dość łatwo dostępnego trasy żeglugowej drogi północno-wschodniej i tego wybrzeża syberyjskiego, które jest łatwiejsze niż kanadyjsko-amerykańskie, więc mają dobry punkt wyjścia.
0: Jakby pan mógł wyjaśnić, bo mówiąc o tym, że ten lód jest sezonowy teraz w Arktyce, czy my mamy sobie wyobrażać, że latem już na biegunie północnym, teraz, za chwilę, tak naprawdę to będzie morze, ocean, a nie pokrywa lodowa? To jest tak, że jeśli mówimy o tym, że statki przepływają, to one ciągle potrzebują skuć tę pokrywę lodową, czy one po prostu już sobie płyną, bo za chwilę tego lodu tam właściwie latem nie będzie?
1: Nie będzie go za chwilę. Jest parę osób z ludzi zajmujących się modelowaniem matematycznym tak, klimatu, które zakładają się między sobą zawsze jakąś skrzynkę wina, czy w roku 2030 czy 2035 będzie już kompletnie wolny centralny basen arktyczny. Tam już niedużo brakuje, bo ten taki wielki lód się utrzymuje po stronie kanadyjsko-grenlandzkiej. Ta cała wschodnia część jest, cały basen kanadyjski już jest w ogóle pozbawiony lodu. Czyli to jest bardzo realistyczny scenariusz. Wciąż jeszcze ten lód wieloletni tam jest. Natomiast no na przykład taka akcja jak Kamiński z Moskalem poszli na biegun na nartach, w tej chwili już byłaby super trudna, bo w tej chwili oni raczej by trafiali na jeziora, ogromne rozlewiska i musieliby mocno się naszukać, żeby pójść po stałej pokrywie lodowej.
2: Jeżeli teraz mówimy o tym rozpoznawaniu Arktyki i poszukiwaniu ropy, gazów i minerałów krytycznych, na ile to jest rozpoznany teren, na ile mówimy o szacunkach, a na ile rzeczywiście to już zostało zbadane?
1: To jest niesłychanie słabo rozpoznany teren. Głównie z powodów prostych, logistycznych, ponieważ dopiero od niedawna istnieją statki takie, które mogą regularnie prowadzić działalność. Są takie miejsca w Arktyce, gdzie prawie

0: prawie nie ma żadnych danych. Cały ten basen kanadyjsko-grenlandzki, północny, gdzie jest najwięcej tego grubego lodu. Więc to, co my w tej chwili wiemy o Arktyce, to są takie pojedyncze kropeczki. Stopień zbadania dna Arktyki jest taki, jakbyśmy chcieli opisać cały Bałtyk na podstawie zbadania jednego boiska piłkarskiego umieszczonego na dnie Bałtyku.
1: To może się zdarzyć tak, że niczego tam nie znajdziemy?
0: Może. Znaczy na pewno jest tam gaz. To, co już wiadomo, że to jakby złoża gazu się ciągną daleko do centralnej Arktyki.
1: A ropa?
0: Gaz i ropa naftowa to jako jeden ciąg jakby to wspólnie będzie występowało i to na pewno jeszcze będzie.
1: A te minerały krytyczne?
0: Tego po prostu nie wiadomo, bo te takie statki do badań głębokiego oceanu to są wielkie geologiczne statki, najkosztowniejsze. Nie ma jeszcze statków z przystosowaniami do pracy w lodzie, które mogłyby tego typu geologiczne obserwacje prowadzić. Geologię się w tej chwili bada z pokładu lodołamaczy, co jest takim pośrednim sposobem, natomiast te wielkie statki poszukiwawcze dopiero będą mogły tam wejść prawdopodobnie bardzo niedługo.
2: Szczyt Europy.
3: To był profesor Jan Marcin Węsławski, ekolog morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Wspomnieliśmy już o trzech aspektach, które powodują, że zainteresowanie Arktyką wzrasta. Jest jeszcze czwarty, bo to jest aspekt wojskowy, bo Arktyka to jest najkrótsza droga przelotu dla rakiet strategicznych między Rosją a Ameryką Północną. To jest też najkrótsza linia łącząca te obszary na kuli ziemskiej i prowadzi bezpośrednio nad biegunem północnym.
3: No i to jest też jeden z powodów, który często jest wymieniany jako przyczyna zainteresowania Grenlandią, Islandią też czasem, Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Donalda Trumpa. To jak strategicznie położone są te wyspy, jak wzrasta także znaczenie tego położenia, gdy topnieją lodowce.
1: To nie tylko strategiczny obszar dla Stanów Zjednoczonych, które były już obecne tam w czasie zimnej wojny i w czasie zimnej wojny także tam była obecna Rosja. Ma tam swoje bazy, ma tam swoje okręty. W to wszystko włączają się także Chiny, które też chcą mieć dostęp do Arktyki. I o tym ścieraniu się interesów mocarstw rozmawialiśmy z doktorem Damianem Szacawą, adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, który jest także kierownikiem zespołu bałtycko-nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie.
2: Szczyt Europy.
1: Dlaczego nagle wszyscy zainteresowali się Arktyką, patrzą na tę Arktykę? Co takiego się ostatnio tam zmieniło?
4: To się oczywiście wiąże ze zmianami klimatu. To się oczywiście wiąże z kwestią dotyczącą otwierania szlaków dostępu do surowców na dalekiej północy. I to jest taka pierwotna przyczyna. Po 2022 roku i po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, wydawałoby się, że daleko od Arktyki, to mechanizm współpracy pomiędzy państwami arktycznymi, w tym Rosją, przestał działać. To bardzo mocno podważyło zaufanie ze strony państw zachodnich do decyzji i do przewidywalności po stronie Rosji. W odpowiedzi na to mieliśmy również zmianę NATO i kolejne północne rozszerzenie. Dołączenie Finlandii w 2023, Szwecji w 2024 roku zasadniczo zmieniło sojusz na północy, zarówno w tej europejskiej części Arktyki, jak i powiedzmy dalej. Mamy Chiny, które weszły jako gracz gospodarczy, państwo, które wykorzystuje północną drogę morską do transportu towarów, jest coraz chętniej obecne. No i wreszcie mamy politykę Stanów Zjednoczonych, wypowiedzi prezydenta Trumpa, przedstawicieli jego administracji dotyczące Grenlandii, Islandii, publikowanie różnego rodzaju mapek, no to jest coś, co każe się zastanawiać chociażby państwom nordyckim, jak ta współpraca będzie wyglądała, co tam się tak naprawdę będzie działo w praktyce. Czyli można powiedzieć, że ta współpraca arktyczna, ona wciąż jest, ale jest inna niż była w ostatnich latach.
3: Czy współpraca zamieniła się w takim razie w rywalizację? A czy rywalizacja może zamienić się w taką arktyczną, siłą rzeczy zimną wojnę?
4: Mamy oczywiście do czynienia z rywalizacją. Mamy do czynienia z tym, że na północy, w Arktyce, ale także w basenie Morza Bałtyckiego trwa pewnego rodzaju testowanie, trwa próba przygotowania sobie jak najlepszych pozycji przez obie strony. Tutaj chodzi zarówno o Rosję, jak i państwa natowskie, ale widzimy,

0: My również, tak jak wspominałem, rosnącą obecność Chin. Pojawia się również wątek takiej nieufności i ja bym powiedział, że sytuacja paradoksalnie może być nawet gorsza niż była w okresie zimnej wojny, dlatego że w okresie zimnej wojny mieliśmy tą współpracę chociażby naukowców. Były linie kontaktowe, była współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi. W tym momencie od 2022 roku tej współpracy nie ma.
1: Jeżeli sytuacja jest gorsza niż w czasie zimnej wojny, to czy jest realne ryzyko konfliktu militarnego w Arktyce? Czy teraz, jak mówimy o tej militaryzacji regionu, to jest tylko takie odstraszanie? Bo ja przypominam sobie kiedyś dyskusję w kwaterze głównej NATO. Już nie pomnę, kto był sekretarzem generalnym. Wydaje mi się, że to był Holender, Jaap de Hoopshaefer, który mówił, że topniejące lody powodują, że wkrótce możemy zobaczyć, że jest ostatnim, który oczekiwałby konfliktu zbrojnego, ale nie wyklucza, że któregoś dnia w Arktyce znajdą się żołnierze.
0: Ja mam wrażenie, że wciąż jesteśmy na takim etapie, że konflikt o Arktykę jest mało prawdopodobny, natomiast konflikt w Arktyce albo ten schemat działań, który jest określany jako działania hybrydowe, czyli działania poniżej progu wojny, są możliwe jako pochodna rozwoju sytuacji, ale warunki fizyczne, pomimo tego, że mówimy o postępującej zmianie klimatu, one nie zmienią się w najbliższym czasie tak szybko, że prowadzenie operacji lądowych za kołem podbiegunowym będzie tańsze. Znaczy one w dalszym ciągu będą ekstremalnie kosztowne. Zaopatrzenie oddziałów, prowadzenie działań powietrznych, ratowniczych chociażby, to wszystko działa gorzej. Dalej jest tak, że Rosja ma obecnie w Arktyce niemal wszystko, czego chce i jest związana póki co wojną gdzie indziej. Znaczy te oddziały, które stacjonowały wzdłuż granicy fińsko-rosyjskiej, one zostały przeniesione, zostały wykorzystane w trakcie wojny w Ukrainie. Jest oczywiście ryzyko i to jest coś, co bardzo mocno podkreślają koledzy z Finlandii, że wraz z zakończeniem działań na Ukrainie te jednostki zostaną przywrócone do Arktyki, do tej części w pobliżu Półwyspu Kola, który pozostaje strategicznie ważny. I to jest jeden punkt widzenia. Oczywiście istnieje scenariusz taki, że może rozpocząć się konflikt w Arktyce jako pochodna czegoś rozwoju sytuacji w innych obszarach, dlatego że po pierwsze zniknęły mechanizmy deeskalacji. Znaczy nie mamy spotkań ministerialnych, chociażby w ramach Rady Arktycznej. Nie ma takiego jednego forum, na którym można byłoby wyjaśnić incydent. No i moim zdaniem ten najpoważniejszy scenariusz to nie jest jakaś inwazja, to nie jest siłowa zmiana granic w Arktyce, tylko jakiś incydent, uszkodzony kabel, zatrzymany statek. Jeżeli to sobie dodamy do tej sytuacji, że nie mamy tych kanałów kontaktu z decydentami po drugiej stronie, no to powoduje, że ryzyko rośnie.
2: A jak tę sytuację zmienia, nie wiem, poprawia, a może nie, wejście do NATO, Finlandii i Szwecji?
0: 7 z 8 państw arktycznych jest dziś w NATO. Poza sojuszem jest wyłącznie Rosja i to powoduje, że mamy tak jakby jeden obszar. Zniknęła taka luka w planowaniu, ponieważ do 2023 roku sojusz musiał planować obronę Norwegii, nie uwzględniając terytorium fińskiego i szwedzkiego. Zakładano, że to są państwa neutralne, one będą współpracowały z NATO, one współpracowały z NATO w tym obszarze, ale to nie było, to nie był jednolity obszar, jeśli chodzi o planowanie. Dziś tego problemu nie ma. Dziś ten obszar od Grenlandii przez Islandię, Norwegię, Szwecję i Finlandię po Bałtyk mieści się w jednym natowskim systemie dowodzenia w dowództwie Norfolk. Mamy od stycznia 2025 roku operację Baltic Sentry, a od lutego tego roku podobną operację Arctic Sentry, czyli to są działania, które koordynują wielodomenową obecność państw sojuszu w Arktyce na dalekiej północy. Mamy tworzone wysunięte siły lądowe Finlandii, czyli taką wielonarodową grupę bojową pod przywództwem Szwecji i to jest taka grupa, która jest pierwsza na dalekiej północy. Ona została aktywowana w czerwcu tego roku. Mamy oczywiście te same zagrożenia, bo chociażby te działania floty cieni,

0: które wypływają z Bałtyku, one trafiają później na Morze Północne i one stanowią również zagrożenie, czy też takie testowanie tego, co się może dziać w północnej części Atlantyku.
1: Skoro jesteśmy przy Sojuszu Północnoatlantyckim, wspomnieliśmy kraje, które weszły do NATO, rozszerzające ten obszar bezpieczeństwa, no to w Sojuszu Północnoatlantyckim też jest kluczowy sojusznik, czyli Stany Zjednoczone. Pan na początku wspomniał zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Arktyką, Grenlandią. No ostatnio mapa, którą opublikował prezydent Donald Trump, rozciągająca się po Grenlandię i Islandię, mapa amerykańska. Dlaczego ten rejon taki dla Stanów Zjednoczonych teraz stał się taki cenny strategicznie? Czego tam Amerykanie szukają?
0: Ja byłbym daleki od powiedzenia, że jest jakiś jeden czynnik, który powoduje, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Ich zazwyczaj jest więcej. I z jednej strony mamy te kwestie dotyczące takiej tej geopolitycznej, geostrategicznej rywalizacji o Arktykę pomiędzy tymi państwami. Dwa, mamy to wszystko, o czym pani redaktor wspomniała, czyli ja bym powiedział raczej nawet perspektywę możliwości wydobywania surowców, metali ziem rzadkich, surowców energetycznych z Grenlandii, czy też z szelfu wokół Grenlandii. Natomiast to jest w dalszym ciągu raczej kwestia przyszłości. To jest kwestia także tego, żeby zabezpieczyć interesy różnego rodzaju firm. Ja bym do tego dodał jeszcze jednak charakter prezydenta Trumpa i to, że mamy do czynienia z prezydentem, który bardzo mocno chce zaistnieć w historii Stanów Zjednoczonych jako najwybitniejszy prezydent, a niedawno mieliśmy przecież 250-lecie istnienia Stanów Zjednoczonych, więc powrót do takiego myślenia o rozwoju Stanów Zjednoczonych poprzez rozwój terytorialny, no to jest coś, co myślę, że nie można tak zupełnie wykluczać tego wątku symbolicznego również w przypadku prezydenta Trumpa.
2: No to już kończąc powoli, zapytamy jeszcze o to, gdzie w tym wszystkim jest Polska. Czy w ogóle Polska jest gdzieś w okolicy Arktyki, czy mogłaby się tam znaleźć? Takie czasem mamy wrażenia na szczytach Unii Europejskiej, gdy polski premier już nie uczestniczy w tych spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej, a częściej właśnie z tych spotkaniach tej nordyckiej ósemki. Polska chciałaby być trochę takim krajem nordyckim, chciałaby też mieć większe znaczenie na północy? Poprzez Bałtyk, czy nie tylko?
0: Zdecydowanie tak, ale tutaj są dwa wątki, dlatego że my jesteśmy częścią oczywiście regionu Morza Bałtyckiego i te wszystkie kwestie dotyczące zbieżności interesów. Nie mamy tożsamych interesów jak państwa nordyckie i państwo bałtyckie, ale mamy w wielu miejscach je zbieżne, zwłaszcza w takich miejscach, w takich obszarach, które są dla nas egzystencjalnie ważne. Znaczy dotyczy to oczywiście polityki wobec Rosji, polityki wspierania Ukrainy, no i to są te elementy, gdzie odnajdujemy spójność z państwami podobnie myślącymi, więc to jest pierwszy wątek. W Arktyce z kolei jesteśmy obecni jako chociażby państwo obserwator przy Radzie Arktycznej, ale jesteśmy obecni także na podstawie traktatu szpitsbergeńskiego. Mamy własne placówki naukowe, które są takim mandatem do naszego zainteresowania, zarówno tym, co się dzieje na biegunie północnym, jak i na biegunie południowym na Antarktydzie. Więc mamy stację w Hornsund, mamy badania prowadzone przez polskie uniwersytety na Svalbardzie, więc jak najbardziej jest ten kierunek dalekiej północy jest również obecny w naszej polityce zagranicznej. On może nie jest w pełni widoczny, ale jak najbardziej mamy do tego mandat. Natomiast ta druga kwestia, czyli tego, że wzrasta znaczenie północy i tej osi północ-południe w relacji do osi wschód-zachód, tej tradycyjnej, to jest druga kwestia i ona oczywiście jest bardzo mocno też powiązana z interesami Polski.
1: To jeszcze tylko na koniec chciałabym zapytać, bo pan wspomniał rosyjską flotę cieni. Od jak dawna Rosja rozszerzyła te działania już poza Bałtyk?
0: Bałtyk jest takim punktem wyjścia. No i tutaj po pierwsze od samego początku te statki, które wypływały z Bałtyku poprzez cieśniny duńskie, one się następnie kierowały przez kanał La Manche i wchodziły przez cieśniny duńskie na Morze Północne, więc tutaj były obecne. To jest również taki pewnego rodzaju modus operandi, bo bardzo często widzimy, że tym statkom albo towarzyszy eskorta już teraz wojskowa, albo widzimy, że one były wyposażone chociażby w nietypowe urządzenia, zachowywały się również nietypowo, poruszały się w obszarach, które my wiemy, że są dla nas strategicznie ważne, ponieważ na przykład tam dochodzi do krzyżowania się kabli podmorskich, kabli energetycznych, także kabli telekomunikacyjnych. No i te same działania są prowadzone dalej na północ, więc to są bardzo podobne działania. Pojawiały się kwestie szpiegostwa, były przypadki zatrzymań osób, które chociażby podawały się za pracowników naukowych, pracowały na Uniwersytecie w Tromso chociażby i później zostały oskarżone o przekazywanie informacji, współpracę z rosyjskim wywiadem. Mamy oczywiście potężną

0: flotę lodołamaczy po stronie rosyjskiej. Mamy, żeby było jeszcze ciekawiej, ambicje amerykańskie do tego, żeby zwiększyć ich obecność w Arktyce. Wiemy, dochodzi do tego ta kwestia sporu pomiędzy chociażby Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, ale także fakt taki, że Stany Zjednoczone póki co mają ograniczony potencjał co do tego, żeby kontrolować drogę morską tą polarną. I to w zasadzie, nie chcę teraz skłamać, ale prawdopodobnie jedyny szlak morski, który pozostaje poza kontrolą amerykańskiej floty. To wszystko tworzy bardzo ciekawy obraz tego, czym jest dzisiaj Arktyka i czym Arktyka może być w przyszłości.
1: Szczyt Europy.
2: To był dr Damian Szacała, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, który jest także kierownikiem Zespołu Bałtycko-Nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dr Damian Szacała wspominał o działaniach Rosji w Arktyce, o działaniach hybrydowych, o działaniach zaczepnych. Najnowsza informacja właśnie z lodowatych wód Arktyki jest taka, że doszło do pewnej rozgrywki między siłami NATO a rosyjskimi okrętami podwodnymi. Podobno sojusznicy udaremnili rosyjską próbę przetestowania nowej, tajnej broni, która mogłaby sparaliżować światową komunikację i finanse, co tylko potwierdza, że podejrzenia co do wrogich działań Rosji nie są bezpodstawne.
3: Jak Państwo usłyszeli dzisiaj, Arktyka, choć może kojarzy nam się z ogromną przestrzenią lodu, powoli zamienia się po prostu w ogromną przestrzeń oceanu, na którą wpływają interesy największych mocarstw.
2: A my już wracamy z tych zimnych wód Arktyki do nieco cieplejszego klimatu i przenosimy się już w przyszłym tygodniu do Strasburga na sesję Parlamentu Europejskiego. Tam orędzie o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej w środę. No i okazuje się, że jeszcze do czwartku także zostajemy, bo nie może być tak, żeby ktoś przyćmił orędzie królowej, więc zaproszony premier Kanady będzie występował w czwartek.
3: My z pewnością o tym Państwu opowiemy w najbliższym odcinku podcastu Szczyt Europy.
2: A dziś to już wszystko. Żegnają się z Państwem Maciej Sokołowski
3: i Beata Płomecka.
1: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Reklama.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska obrona powietrzna w podwyższonej gotowości. To w związku z atakami na zachodnią Ukrainę. Paliw w Polsce nie zabraknie, ale ceny wystrzelą. U nas komentarze polityków po zamknięciu kluczowego rurociągu na Bliskim Wschodzie. Powiemy też o wielkim powrocie Céline Dion. Dziś rozpoczyna serię koncertów w Paryżu. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Podniesiona gotowość polskiej obrony powietrznej w związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę. W przestrzeni operuje śmigłowiec, który monitoruje sytuację. Działania mają charakter prewencyjny. Cel to zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Sytuacja jest monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji, czytamy w komunikacie. Za naszą wschodnią granicą jest niespokojnie od wczoraj. Rosja zaatakowała 10 regionów, w tym obwody kijowski i wołyński. W związku z zagrożeniem przed 15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak informuje prezydent Ukrainy, co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują też o kilkudziesięciu rannych. Orlen uspokaja. Dostawy paliw są niezagrożone. To komunikat grupy po zamknięciu rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Po wstrzymaniu żeglugi w cieśninie Ormus był on kluczowy dla transportu ropy. Z tego powodu paliwo może być jeszcze droższe. W tym tygodniu baryłka czarnego złota przekroczyła na giełdzie w Londynie 100 dolarów. Wkrótce przełoży się to na ceny na stacjach. Michał Połuboczek z Konfederacji uważa, że rząd powinien zainterweniować, obniżając akcyzę i opłatę paliwową.
2: Ja uważam, że w ogóle trzymanie akcyzy w paliwie to jest jakieś wariactwo, to jest mordowanie całej gospodarki, więc ja już dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
1: Rząd ma związane ręce wetami prezydenta i nie jest w stanie pozyskać do budżetu środków na obniżkę cen paliw, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Te weta prezydenta to jest rzucanie kłód pod nogi nie rządowi, ale kierowcom, których paliwo powinno być tańsze dzięki kontynuacji programu CPN, obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy.
1: Rząd ma za złe prezydentowi brak podpisu pod ustawą, która przewidywała pozyskanie pieniędzy od koncernów paliwowych z osiąganych przez nie nadmiarowych zysków. Karol Nawrocki odesłał regulację do Trybunału Konstytucyjnego. W informacjach Lublin prezydium tamtejszych struktur Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę o skreśleniu z listy członków partii czworga radnych z Lublina, którzy wstąpili do Stowarzyszenia Rozwój Plus. W Radzie Miasta założyli nowy klub. Chodzi o Marcina Jakubczyka, Eugeniusza Bielaka, Elżbietę Boczkowską i Radosława Skrzetuskiego. Ich tok myślenia nie pokrywa się z celami i z naszymi celami, mówi sekretarz lubelskiego PiSu Marek Wojciechowski.
4: W związku z powyższym wczoraj jednogłośnie prezydium zarządu podjęło decyzję o usunięciu ich z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, podjęli taką decyzję, jaką podjęli, ale nie można być jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości i tworzyć rozłamowy klub.
1: Uchwałę będzie musiał jeszcze zatwierdzić zarząd okręgu partii. Jego najbliższe posiedzenie ma się odbyć jeszcze we wrześniu. Teraz o problemach polskiej społeczności na Litwie. Chodzi o absolwentów polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Problem stwarza wymagane przez niektóre uczelnie dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego.
5: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
6: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikatu znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
5: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
6: Powiem otwarcie, to jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
5: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej

0: Europejskiej przedstawiania certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom, wskazując m.in. na osoby posiadające świadectwa maturalne polskich szkół wydane na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Na Litwie jest ponad 60 szkół z polskim językiem nauczania. Funkcjonują tam też polskie przedszkola oraz filia Uniwersytetu w Białymstoku, a polonistykę można studiować na dwóch litewskich uczelniach. W informacjach o wielkim powrocie Céline Dion znowu będzie koncertować. Po 6-letniej przerwie spowodowanej chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczyna dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Fani są podekscytowani. Wielu z nich gromadzi się od 2 tygodni pod hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
2: Byłem tu prawie każdego dnia, kiedy wychodziła z hotelu, chyba 7 albo 8 razy. Wyglądała całkiem dobrze, była szczęśliwa, że może śpiewać. Czujemy ogromne podekscytowanie i emocje. To coś niespodziewanego. Nie wierzyłam, że jeszcze wróci na scenę. Nie widziałam jej od 9 lat, więc chcę nadrobić stracony czas. Zobaczę jej koncert 5 razy, między wrześniem a majem. Są tu fani z bardzo daleka, z Kanady, Brazylii i wielu innych miejsc.
1: Céline Dion wystąpi w La Défense, w największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. I jeszcze znakomita wiadomość ze stolicy Bułgarii. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała swój 2. mecz Mistrzostw Europy. W spotkaniu grupy B biało-czerwoni pokonali Izrael 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 10 punktów. W 2. sobotnim spotkaniu grupy B Bułgaria zmierzy się z Ukrainą. Liderem tabeli grupy B jest Bułgaria przed Polską i Ukrainą.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy popada w zachodniopomorskim, w lubuskiem i w Wielkopolsce. Najchłodniej będzie we wschodniej połowie kraju i w Sudetach od 6 do 10 stopni. 10 będzie w centrum, do 14 na zachodzie i wybrzeżu.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: Prawie 7 minut po godzinie 17. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Teraz o tym, jak i dlaczego Rosja zagraża państwom NATO, o planach napaści na sojusz i o naszych reakcjach, między innymi w audycji Prawdziwa Rosja, Macieja Jastrzębskiego.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Świat się zmienia, a retoryka rosyjskich włodarzy nie. Jak straszyli sąsiadów potęgą militarną, tak straszą do dziś. Po prawie 5 latach wojny z Ukrainą mit o niezwyciężonej rosyjskiej armii upadł i można byłoby przymknąć oko albo nawet wybuchnąć śmiechem, gdy z Kremla dobiegają głosy o rakietach wymierzonych w Warszawę, Berlin czy Paryż, ale rozsądek nakazuje zadbać o własne bezpieczeństwo. Dziś w audycji Prawdziwa Rosja o tym, po co Władimir Putin miałby napadać na NATO i wynikających z tego konsekwencjach. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: 2000, 2004, 2012, 2018 i 2024 to daty wyborów prezydenckich z udziałem Władimira Putina. Za każdym razem, gdy na Kremlu przyglądałem się ceremonii zaprzysiężenia, padały z jego ust te same słowa.
1: Władimir Władimirowicz Putin.
2: Przysięgam przy spełnianiu obowiązków prezydenta Federacji Rosyjskiej szanować i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegać i bronić rosyjskiej konstytucji, wiernie służyć narodowi.
3: W tej minuty wstupuję w dążność prezydenta Rosji.
2: W tej chwili przyjmuję urząd prezydenta Rosji i wyjątkowo wyraźnie zdaję sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności przed każdym z was, przed tysiącletnią historią rosyjskiego państwa i przed naszymi przodkami. Uważam za swoje zobowiązanie i sens całego życia uczynienie dla Rosji wszystkiego, dla jej teraźniejszości i przyszłości.

0: Своim długiem i smysłem всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего.
1: Jak zwykliśmy mówić, wszystko pięknie, tylko nic z tego nie wynika. Rosjanie po każdych wyborach dostawali nową porcję represji, a sąsiedzi najpierw groźby, a w 2022 roku pełnoskalową wojnę na Ukrainie i wojnę hybrydową wobec państw NATO. Już za chwilę o zagrożeniach ze strony Rosji. Porozmawiam z polskim dyplomatą, byłym szefem biura informacyjnego NATO w Moskwie Robertem Pszczelem i rosyjskim politologiem Grigorijem Amnuelem.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Pierwsze pytanie jest proste. Powiedziałbym nawet, że dość naiwne. Jeśli mówimy na Zachodzie, że Putin przygotowuje jakąś prowokację, że chce napaść na jedno z państw Paktu Północnoatlantyckiego, to szczerze mówiąc nie mogę zrozumieć, po co mu to.
3: Zaciem jemu to, ja paniać nie mogę.
4: Ja wiem, to jest i skomplikowane i proste. Zacznę od tego, co jest proste.
1: Były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie, Robert Pszczel.
4: To znaczy, proste jest to, kim jest ten człowiek, który od wielu lat trzyma za gardło Rosję i właściwie dla niektórych jego pomagierów, pretorian, prawda, to właściwie on jest Rosją. Dobra, to już nieważne, co oni sądzą. Natomiast nie ulega wątpliwości, że on kieruje tym, co się nazywa polityką rosyjską. To można by dyskutować, czy w ogóle zasługuje na nazwę polityki Rosji, bo moim zdaniem jest to tak sprzeczne z interesami większości Rosjan, że nie jest, ale no, tak jest postrzegane na świecie, tak jest postrzegane w samej Rosji, jak to paradoksalnie. W związku z powyższym, to co u niego jest w głowie, jest kluczowe, prawda? To, co ma w głowie Putin, dotyczące, że tak powiem, nas, świata zachodniego, no, koncentruje się wokół tego, że Rosja w jego wizji powinna wrócić do swoich, jak on uważa, jakichś wielkich kart historii, powinna być krajem silnym, no nazwijmy to rzecz po imieniu, powinna być znowu imperium pod inną nazwą, powinna mieć być specjalnie traktowana, powinni się jej bać. Wszyscy. To już mniejsza z tym, że nie, może dobrze jakby kochali, ale nawet jak kochanie to jest ważne. I jak to siatkę pojęć, na, że tak powiem, nałożymy na to, co, z czym mamy do czynienia, czyli 2026 rok, no to mamy zdecydowana większa część motywacji, która skłoniła go do tej obłędnej, barbarzyńskiej eskapady wojny przeciwko Ukrainie. To jest część właśnie kreślenia tej mapy. A wszystko to, co stoi na przeszkodzie tej wizji, no trzeba zwalczać różnymi sposobami, ponieważ nie daje rady przełamać póki co Ukraińców. Zachód pomaga, no więc trzeba w jakiś sposób przede wszystkim sprawić, aby Zachód zaczął się bać Rosji, w sensie, żeby przestał pomagać Ukrainie. Stąd to nieustanne od kilku lat ostatnio nasilone pograżanie. Paradoks polega na tym, że oficjalna propaganda mówi, że to są kompletni idioci, którzy mówią, że Rosja komuś zagraża, ale tak naprawdę robią wszystko, żeby właśnie ten cel osiągnąć. Natomiast ponieważ Rosja, mimo tego, że jest krajem ekonomicznie słabym i coraz słabszym, niezależnie od swojego potencjału, fatalnie zarządzanym, jest autokracją, w którym ludzie głosują nogami, jak widać teraz. I Rosja, mimo wykrwawienia, mimo strat, jakie ponosi Ukrainie, nadal ma bardzo duży potencjał. Nie można go ignorować. A to, że nie ma pod rządami Putina żadnych zahamowań, jest gotowa posuwać się do jak najbardziej barbarzyńskich działań. No plus dochodzą no, oficjalne groźby, bo pan Medwiediew nie tylko, że to były prezydent, ale to obecnie jeszcze piastująca pewną funkcję osoba w państwie, która wygraża wprost wysłaniem rakiet na Berlin, Warszawę i tak dalej. Biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, znając naszą historię, wiedząc czego doświadczyliśmy, wiedząc czego się można spodziewać po tym człowieku, nie o to chodzi, żeby żyć w strachu, ale nie można lekceważyć zarówno tych gróźb, jak i po prostu działań rosyjskich. Czyli to, co robi Putin, jest oczywiste z punktu widzenia swoich interesów, bo szczerze mówiąc już ten reżim nic nie ma do zaoferowania swoim obywatelom, tylko chce pokazywać właśnie siłę i zapędzić się w taki kozi róg. Musimy, że tak powiem, niezależnie od słabości rosyjskich brać tą grę, którą prowadzi Putin, bo prowadzi grę również werbalną poważnie.
3: Grigory Amnuel.
5: Nada wspomnieć stary i toczny odpowiedź. Wojnę bardzo łatwo zacząć i bardzo ciężko zakończyć.

0: Trzeba przypomnieć sobie starą i trafną odpowiedź. Wojnę łatwo jest zaczynać, ale ciężko ją skończyć. Tym bardziej trudno jest skończyć wojnę, której ty nie wygrywasz. Rosja nie liczyła na opór Ukrainy tak silny, jaki napotkała. Rosja nie oczekiwała, że przywódcy Ukrainy nie uciekną z kraju. Ona nie brała pod uwagę, że ukraiński naród, kobiety, mężczyźni, a także chłopcy i dziewczęta będą bronić ojczyzny. A oni szybko zrozumieli, że bronią nie jakiegoś dziadygę siedzącego na Kremlu, ale samych siebie, swojej niepodległości i swojej przyszłości. Jeśli wojna toczy się tak długo, a my nie widzimy jej końca, ponieważ nic nie dają wszystkie przyjazdy Witkowa i Kusznera, czy propozycje Watykanu, który wysłał swojego sekretarza do Moskwy, a nawet prezydentów Turcji i Finlandii, no to o czym tu mówić? Rozmowy o wznowieniu negocjacji są jak najbardziej potrzebne, ale niestety nie mają sensu, dopóki każda ze stron jest gotowa kontynuować wojnę dla osiągnięcia swoich celów. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że jeśli ty wygrywasz wojnę, to jesteś zwycięzcą i zostaną ci zapomniane wszystkie twoje grzechy i przestępstwa twoich ludzi dokonywane na podstawie twoich rozkazów. W związku z tym kierownictwo Rosji zostało zapędzone w ślepy zaułek. Oni nie mogą zakończyć wojny, jeśli jej nie wygrają, a na razie wygrać nie mogą. Nie przypominam sobie żadnego wysokiej rangi urzędnika w Rosji, który by nie wzywał do kontynuowania i rozszerzania wojny. Na razie więc Rosja nie ma wyjścia i usiłuje, jeśli nie może zbrojnie, to realizować swoje zadania poprzez ingerowanie w procesy demokratyczne innych państw, aktami dywersji i za pomocą piątej kolumny, która została stworzona i działa.
1: Wmieszywać wybory, wmieszywać podrywną robotę i mieć piątą kolumnę, która, k сожалению, создана i существует.
2: Kolegi, to jeszcze uteczniejszy вопрос, no ja понял.
0: Koledzy, to jeszcze uszczegółowiając pytanie. Ja rozumiem. Zastraszanie, zmuszanie nas do stania na baczność i nieustanna czujność oraz działania odsuwające naszą uwagę, które powodują, że tracimy na nie wiele sił. To wszystko działa na korzyść Rosji. Dlatego Putin decyduje się w wojnie informacyjnej na takie kroki. No dobrze, ale my jednak powinniśmy na to jakoś odpowiadać.
2: No, my должны как-то отвечать, Robert.
3: Absolutnie musimy reagować. Nie. Już tak powiem, oko za oko, ząb za ząb, tak jak powiedziałem, sabotaże, wybuchy i tak dalej. Ale musimy reagować, po pierwsze, pokazując, znaczy polityka odstraszania to nie jest tylko termin wojskowy, to jest też termin niejako polityczny i to się zawsze zaczyna w głowie. Nie lekceważmy Rosji w tym sensie, że jakby Rosji w sensie tej ekipy, która jest u władzy. Czyli to, co robią Rosjanie pod rządami Putina i Putin, to jest jedno. Mniej więcej wiemy, co chcą, jak to tego. Musimy być rzeczywiście, mieć konkretne argumenty, prawda? Musimy być na tyle silni wojskowo, gospodarczo i z punktu widzenia politycznego, a Zachód nie jest monolitem, to żadne odkrycie, tak? Aby ta kalkulacja w głowie Putina, w sensie ryzyka, prawda, rachunku zysków i strat, bo to co on chce, to wiemy, tak? Ale jakie by byłyby koszty? Żeby wychodziła cały czas, że te koszty byłyby znacznie wyższe. I to jest dla wielu ludzi na Zachodzie, teraz mówię o Zachodzie, w zachodniej części Europy, a niestety i w Stanach Zjednoczonych w jakimś stopniu. Spory problem, no bo no Rosja albo się niektórym wydaje, że jednak jest słaba, bo jest słaba, a z drugiej strony nie chcą do końca jakby uwierzyć, bo ich to nie dotknęło. No widzą te obrazki z Ukrainy, prawda, inne. To, co jest dla mnie niezrozumiałe, no przecież widzą, co się dzieje. Są próby wysadzania, albo już nawet dochodzi do dywersji, są ludzie, nie wiem, zastraszani, nie wiem, właściciel firmy obronnej, przemysłu obronnego w Niemczech, prawda, i żyje pod ochroną. I tylko, przepraszam, idioci nie rozumieją, kto stoi za tymi atakami. Więc my musimy być, mówię, silni, zwarci, żeby odstraszać. Musimy dalej kontynuować poparcie dla Ukrainy, bo to jest już ta linia frontowa, tak? I trzecia rzecz, biorąc pod uwagę eskalację, to jeszcze raz wrócę do tego, co powiedział Grigori, tak, on nie bardzo ma już, Putin i spółka nie mają żadnych pomysłów, bo już i przekupić jest trudniej i zaoferować czegoś społeczeństwu, więc idzie, brnie w tą ścieżkę. I co z tego, że prędzej czy później to się skończy źle dla niego? Ale w tak zwanym międzyczasie, no nie możemy pozwolić, żeby podpalił Europę. Więc musimy też, jak mówię o reakcjach, też zwiększyć, no powiedziałbym, kaliber tutaj działań w odpowiedzi. I tu jest cała paleta, o których moglibyśmy porozmawiać, ale jednocześnie podkreślam, nie dlatego, że mamy zrobić to samo i iść

0: że tak powiem, na wojnę, czy dokonać militaryzacji naszych społeczeństw, które zresztą nie są w jakimś sensie na to gotowe, ale musimy stawić czoła tej rzeczywistości, jaką tworzy Rosja, bo ona jest po prostu groźnym drapieżnikiem. Nawet jeśli na dłuższą metę w tej dżungli, którą sama tworzy, sukcesu nie odniesie.
1: Grigory, a ty jak думаешь?
2: Do tych pór, пока nie абсолютно, к сожалению, всем так, как условно нам с Робертом понятно, кто является нашим врагом.
3: Dopóki wszyscy nie będą tak jak my z Robertem rozumieli, kto jest naszym wrogiem, dopóty u wielu osób będzie iluzja, że z Rosją można współistnieć pokojowo i z obopólną korzyścią. Dopóki trend rozwoju rosyjskiego państwa, niezależnie od nazwy, hymnu i flagi, będzie nastawiony na imperializm, na to, że jesteśmy wielcy i wybrani przez Boga, to z Rosją zawsze będą problemy. Trzeba zrozumieć, że obecne państwo rosyjskie i wcześniejsze, w tym sowieckie, to wróg, bardzo niebezpieczny wróg.
2: Trzeba ciotko poznać, że сегодняшнее российское государство и предыдущее российское государство, советское государство, это враг и враг опасный.
4: Правдивая Россия.
3: Jak niebezpieczne są rządy Putina. Dostrzegali rosyjscy opozycjoniści, ale to była tylko kropla w morzu. Rosjan, udających, że ich to nie obchodzi, i twardych zwolenników polityki dyktatora. Pamiętam wiece i marsze przeciwników Putina, którzy liczyli, że pociągną za sobą znaczną część rodaków i zahamują polityczną ekspansję reżimu. Absolutnie wszyscy, którzy się nie zgadzają z polityką Putina, są w jednym zgodni. Putin udusił prawa i wolności obywatelskie i Putin chce rządzić krajem do końca życia. Faktycznie, on ustanowił w Rosji monarchię. Jesteśmy przeciwko reżimowi, przeciwko temu, co się dzieje. Jestem obywatelką tego kraju i oświadczam, że im bardziej będą mnie powstrzymywać, tym częściej będę wychodzić na ulicę, bo mam takie prawo i uważam, że trzeba bronić tego prawa.
5: Ja nie zgadzam się z tym,
3: że... Nie godzę się na prezydenturę Władimira Putina, ponieważ jego wybór był nieuczciwy i nielegalny. Muszę więc walczyć o powtórne wybory bez Władimira Putina.
5: Nowe wybory bez Władimira Putina.
4: Prawdziwa Rosja.
3: Musimy pamiętać, że spośród ponad 200 państw funkcjonujących na świecie tylko około 60 rozumie, co się dzieje i prawidłowo czytuje sygnały płynące z Moskwy. Dlatego powinniśmy skoncentrować się na przekonaniu pozostałych krajów, że putinowska Rosja to zło.
1: Ubiedzić ostatnie государства, że putinska Rosja to zło.
2: My, k сожалению, w Europie często...
3: Europa często przegrywała wojnę informacyjną, ponieważ chyba żaden kraj, nie tylko w Europie, ale i na świecie, nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek działania zbrojnego, ekspansji w sposób niekontrolowany. Nawet przywódcy Arabii Saudyjskiej czy Omanu są kontrolowani, a rosyjskie władze są poza kontrolą.
2: W rosyjskiej władzy bezkontrolna.
1: Robert, twoim zdaniem powinniśmy jakoś podejmować jakąś kampanię, nie wiem, informacyjną, nie wiem, która dotrze do państw, no tak już ogólnie tak powiem, globalnego południa i południowej Ameryki i części krajów azjatyckich?
0: No, jak najbardziej tak, ale przede wszystkim zawsze się warto zaczynać, tak powiem, od siebie, od tego naszego świata, bo z tym też są problemy. No, już rozmawiamy przecież po zwycięstwie AfD w Saksonii. Zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje, ale nie w ogóle na szczeblu federalnym. No, ale skoro już, nie wiem, ja dostaję telefony od pytania od dziennikarzy, czy to się może przełożyć, nawet jeśli Saksonia to jest tylko, to jest dosyć mały kraj, jeden z landów w Niemczech, ale tak położony centralnie, czy to na przykład, biorąc pod uwagę prorosyjskie, ewidentnie prorosyjskie, czy proputinowskie de facto dzisiaj poglądy tej partii, czy to się nie przełoży na jakieś formy, nie wiem, już jakby niemieckiego sabotażu, jeśli chodzi o różne sprawy. No, na dzień dzisiejszy chyba nie, ale no, niczego nie można już wykluczyć. I to mówimy o jednych wyborach, tak? I to na szczeblu lokalnym. Mamy sytuację przedziwną w Stanach Zjednoczonych. Już wspomniałem o tej dwójce.

0: to jest przedziwne, że wysyła się dwóch ludzi, już nie pierwszy raz, którzy jakoby mają prowadzić jakieś rozmowy pokojowe. Oni nie mają żadnego pojęcia o Rosji. Nie, moim zdaniem w ogóle źle reprezentują interesy amerykańskie, prawda?
1: Nie, no trochę pojęcie mają. No,
0: pojęcie mają,
1: panowie
0: ale
1: zwiedzali
0: jakby
1: na przykład Ermitaż.
2: Przebojcze restoranach.
0: Znaczy, no tak, nie tylko Rosji, ale mówię już o interesach amerykańskich, bo to jest niesłychane. No, to jest, Rosja jest po prostu pod rządami Putina, jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, kropka. Tak. No. Rosja pomaga chociażby pod rządami Putina Iranowi namierzać cele, gdzie mogą, czy giną nawet żołnierze amerykańscy. To jest niesłychane, żeby tak się przymilać. I dopóki nie będzie panowało znacznie szersze niż dzisiaj, prawda, zrozumienie, no tak, tego potwora, z którym mamy do czynienia, tak? No, są ludzie, którzy są, nie wiem, niereformowalni. Nie wiem, czy panowie czytali, widzieli ostatni wywiad, kolejny zresztą, niestety, pani Merkel. No, ta osoba, której przypisywano, kiedy doszła do władzy, kiedy właściwie zaczęła swoją karierę polityczną, jakąś wielką wiedzę na temat Rosji, no bo przecież wychowywała się w NRD. To nie był nawet wesoły barak, prawda? To była kolonia. No ja pamiętam, no NRD-owcy bali się panicznie żołnierzy radzieckich i w ogóle to, jak ten kraj wyglądał.
2: Grupy sowieckich wojsk
0: i tak dalej. I ta osoba, która popełniła wiele błędów jako kanclerz, zwłaszcza jeśli chodzi o obsesję, bo to jest obsesja. Trzeba prowadzić dialog. No trzeba, ale co to znaczy prowadzić dialog? Z kim? I w jakim celu? I na jakich zasadach, prawda? I ona niczego się nauczyła, bo jednak są politycy, którzy czegoś się nauczyli. No dobra, no byłem u władzy, no ale może wtedy nie rozumiałem, teraz rozumiałem. No są osoby, których darzę wielkim szacunkiem, bo nie wiem, na przykład, no były prezydent Francji, pan Hollande, prawda? Który no taką prowadził politykę, no nie chcę być trochę podobał. Dzisiaj absolutnie, on rozumie, prawda? Żeby dać przykład argumentu, tak? To ten jeden z mitów, bo Rosja wytwarza, czy putinowska Rosja wytwarza, to jest taka fabryka mitów, prawda? I jeden z mitów jest, jakie to są, no proszę bardzo, ci właśnie przedstawiciele administracji prezydenta Trumpa chyba wierzą w te mity. Jakie to wspaniałe interesy można robić z Rosją? No, gdyby tak było, to ci sojusznicy Rosji by tylko po prostu biegali w to i z powrotem i robili niebotyczne interesy, chociażby Chiny. A sytuacja jest taka, że mimo tego wielkiego sojuszu, tego braterstwa i tego, że te kraje się oczywiście wspierają, no bo mają wspólnego wroga, prawda? Głównie Stany Zjednoczone, czego Trump chyba nie rozumie. I to Rosjanie, czy Putin wręcz osobiście, wystarczy popatrzeć, jak on się zachowuje w towarzystwie Xi Jinpinga, no proszą o podpisanie pewnych kontraktów, ich niestety wcale nie chcą podpisać, bo nie uważają Rosji pod rządami Putina. Za kraj godny zaufania, z którym można robić wielkie interesy. Robienie interesów z putinowską Rosją źle się kończy dla ludzi, którzy takie interesy robią.
1: Zawierszaja nasz rozmowor, który my начали от того, зачем Путину нападать на НАТО, я хотел спросить по вашему.
3: Kończąc naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy od rozważań, po co Putin miałby napaść na NATO, zapytam, jaką będzie ta zbliżająca się jesień dla Ukrainy i dla Rosji?
1: Какая осень? Светит Украине, какая России? Григорий.
2: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что она будет тяжелой.
3: To bardzo trudne pytanie. Sądzę, że będzie ciężka. Przecież te problemy, z którymi wchodzimy w jesienny okres, nie znikną wraz z opadającymi liśćmi. Wszystko będzie zależało od tego, na ile społeczeństwo, w tym rosyjska opozycja, rozrzucona po różnych krajach świata, wreszcie zrozumie, kto jest wrogiem.
2: W tym числе rosyjska opozycja, znajdująca się w różnych krajach świata. Большое количество. Наконец поймет, кто есть враг.
1: Роберт?
0: Ну, cóż, no, Украина jest мимо своих sukcesów, które odnosi, wojskowych, мимо nadal utrzymującej się gotowości do ofiarności, do obrony i tak dalej, jest w trudnej sytuacji. Ta zima na pewno, jesień to jesień, tak, ale zima na pewno będzie ciężka. Nie należy się spodziewać czegoś innego niż tym, co mamy do czynienia, no bo po prostu infrastruktura Ukrainy jest już dosyć no, w trudnej sytuacji i nie jest tak łatwo żyć po prostu w Ukrainie i to trzeba rozumieć. Trzeba dlatego Ukrainie pomagać na różne sposoby. Społeczeństwo ukraińskie musi w jakiś sposób

Ziemię przeżyć. Jest to walka z czasem. Rosja no, liczy cały czas na to samo, że Putinowi w swojej głowie się wydaje, że może, że tak powiem, tą grę na wytrzymałość, prawda, wygrać. Jego czas powoli się kończy z punktu widzenia mocy sprawczej, ale najgroźniejszy scenariusz jest taki, gdyby ktoś mu pomógł, gdyby ktoś zdjął tą przysłowiową nogę z pedała, w sensie sankcji, te wszystkie głupie, przepraszam, rozmowy pokojowe, no plus to, co chyba wspomniałem, czyli kwestia zmian na scenie

Rosja, spotkamy się, aby porozmawiać o trwających w Rosji wyborach. Proszę nas słuchać w każdą sobotę po 17 i na podcastach polskieradio.pl.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Już jutro po 12:00 w TDI. Strażacy stawiają na drony. Mają być w każdym województwie. Pomogą im w pracy. Jajkomat stanął w Małopolsce. Nie ma sprzedawcy. Pieniądze wrzuca się do puszki. Polka w Indiach mówi o różnicach kulturowych, obyczajach i o tym, co mamy wspólnego. Jak dziewczyna z Dolnego Śląska odnalazła się w świecie kolorów, przypraw, Bollywood i aranżowanych małżeństw. I jak Indusi odnajdują się w kraju pierogów, morze i gór. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Komentarz.
7: Jest 17.33, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska, ależ my Państwu dziś wytrwale towarzyszymy i dołącza do nas profesor Piotr Mickiewicz, politolog, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Panie profesorze, czy w to piękne sobotnie popołudnie już jest pan w stanie ocenić, czy zonda krypto to tylko solidne, co prawda, ale jednak zamieszanie polityczne, czy trzęsienie ziemi?
8: Powoli zmienia to moim zdaniem do swoistego trzęsienia ziemi. Myślę, że jednak takim może nie tyle gwałtownego, czy jakbym miał oceniać to w skali Richtera, nie będzie to 8, 6, myślę, że będzie to 4. Z tego względu, że polska opinia publiczna to z przykrością stwierdzam, jakby zaakceptowała, iż politycy mogą więcej i nie do końca traktujemy poważnie fakt, iż żona Cezara, czyli polityk, powinna być bez skazy. I to jest ten problem, przed którym stoimy. To znaczy my wiemy o tym, że miały miejsce jakieś zachowania, nazwijmy to umownie nieetyczne, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy są po to, aby osiągać swoje interesy, a nie zachowywać się etycznie. No i to podejście nie dotrze do stron, które są, czy do wyborców, którzy są zwolennikami poszczególnych partii politycznych.
7: A przekonanie o tym, kto jest winien, mamy już ugruntowane, czy politycy mają jeszcze wiele w tej sprawie do zrobienia?

0: I cały czas w grze jest, czy to wina Tuska, czy to wina kogoś innego.
1: To znaczy, mi się wydaje, że wina Tuska to już jest melodia przebrzmiała. To znaczy, my będziemy widzieli, znaczy nie da się obronić narracji, że coś, co trwało od kilku lat, nagle w ciągu tego okresu rządów dwuletnich Tuska zostało w zasadzie zlekceważone, czyli powtórki z Amber Gord nie będzie. Raczej spodziewam się, znaczy pozytywem dla Tuska są weta pana prezydenta, żeby też było jasne, ponieważ jakby tu bardzo widoczne będzie to, że no niestety pan prezydent blokuje te kwestie. Poza tym myślę, że za chwilę zostanie wyciągnięta narracja taka bardzo oczywista ze strony pana ministra Żurka, że śledztwo trwało tyle i tyle, nie da się postawić zarzutów w momencie uzyskania wiedzy o zaistnieniu danego przestępstwa. Trzeba zebrać dowody, a zebranie dowodów wymaga czasu. I to jest taki, myślę, taki argument, który dotrze do społeczeństwa.
0: I to nie tylko w tej sprawie, panie profesorze, prawda? Także w innych, których wyborcy rozwikłania oczekiwali. Pojawią się argumenty, przecież to musiało trwać, bo gdyby nie, to tak?
1: Tak, dokładnie taką narrację ja widzę u pana ministra Żurka. Zresztą ona jest logiczna i trudno tu z nią polemizować, z jej zasadnością. I myślę, że to będzie ten główny trik narracyjny. No a poza tym prawdopodobnie pojawią się te oskarżenia wobec niektórych polityków prawicy. Będą uruchomione prawdopodobnie procesy uchylenia immunitetu, bo to dotyczy przecież dużej części posłów. Pewnie pan Piesiewicz stanie się kozłem ofiarnym, gdzie okaże się, że uczestniczył w tych procesach i pełnił funkcję jakiegoś tam łącznika pomiędzy sferą polityczną. Wydaje się, że mamy już nie jednego, ale dwóch małych świadków koronnych. Myślę tutaj o byłym funkcjonariuszu służb specjalnych, żeby nie wymieniać nazwiska, czyli oprócz pana Chrala będziemy mieli jeszcze drugiego świadka koronnego.
0: Możemy, panie profesorze, chyba jeszcze możemy mówić, że to pan Artur Chodziński.
1: No, ale ja nie chciałbym jakby tak.
0: Rozumiem. Oczywiście, bo to, ale o tę osobę panu chodzi, tak?
1: Tak, dokładnie mówimy o panu Chodzińskim. Mm-hmm. Myślę, że po wczorajsza informacja o tym, że on przygotował materiały, żeby zbytnio nie szukać po zasobach internetowych, pokazuje, że prawdopodobnie także zgodził się na funkcję małego świadka koronnego. W związku z tym będziemy mieli jakiś wstrząs, ja nie nazwałbym go tektonicznym. No i tylko jest kwestia następująca. Czy dotrze ona do nowej siły, czyli uderzy także obuch jakby w partię pana Morawieckiego, czy proszę, stowarzyszenie pana Morawieckiego. I pytanie, kto będzie kto utrzyma silniejszy cios z prezydentów? Czy będzie to pan Andrzej Duda, za którego okresu jednak to zonda krypto funkcjonowała, tak? Czy to będzie pan Karol Nawrocki, który gdzieś tam jest zamieszany w to, że czy uczestniczył w imprezach finansowanych
0: Nie wiem, czy użyłabym słowa zamieszany, panie profesorze, bo ono jest w pewnym sensie ocenne, ale po prostu brał udział, prawda? Bo ja staram się unikać w rozmowach z naszymi gośćmi też takiej, no tych słów, które wskazywałyby na jakąś odpowiedzialność, ale...
1: Ma pani rację, tak? To ja być może, to było na pewno z mojej strony zbyt ostre sformułowanie.
0: Ale nie sądzę, żeby pan miał jakieś intencje szczególne, czy skierowane przeciwko panu prezydentowi. Nie. To nie jest stąd moja uwaga, tylko to jest tak delikatna sprawa, myślę, detale też mają znaczenie, ale ja się zastanawiam nad panem ministrem Boguckim. On nie ma immunitetu jako szef kancelarii pana prezydenta. No i stoi za poprawką, która była bardzo korzystna dla zonda krypto, przepraszam za określenie, wykręci się z tego, czy nie?
1: Zobaczymy, no bo jak powiedziałem, pytanie jest tak. Pan Bogut

0: Kaczyński stał za poprawką. Jeżeli udowodni, że to była jego osobista inicjatywa wynikająca z oceny stanu prawnego jako prawnika, jako osoby, która uczestniczy w procesie tworzenia prawa, ma prawo uczestniczyć w takim procesie jako szef kancelarii prezydenta, to raczej nie. Natomiast jeżeli zostaną udowodnione jakieś konsultacje, że tak przywołam sytuację szanownego pana posła i wizytę na Majorce, no to może to zakończyć karierę polityczną. Pamiętajmy, że pan Bogucki jest jednym z poważnych kandydatów na, nie chcę powiedzieć lidera, ale na współlidera polskiej prawicy w przyszłości.
1: Na premiera. Kto wie, czy nie na premiera.
0: No, bo... Dlatego używam słowa współlidera.
1: Tak, tak, bo Przemysław Czarnek nie przetrwa.
0: Akceptowaną pierwszoplanową twarz tych formacji.
1: Jasne, bo nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale Przemysław Czarnek nie przetrwa do tego politycznego finału, czyli do próby sformowania rządu.
0: A ja w jednej z audycji rozmowy z panią kilka miesięcy temu już mówiłem, że tak. Pan profesor Czarnek przy swoich poglądach dosyć radykalnych będzie musiał zostać zmieniony z tego względu, że PiS-owi potrzebne jest centrum, a on służy tylko do tego, aby osłabić prawe skrzydło czy też Konfederację. Jako graczy politycznych.
1: No tak, ale nie wiem, czy w pana ocenie udaje się to Przemysławowi Czarnkowi, bo póki co zdaje się, Konfederacja sama prosi się o kłopoty, a to, co się wydarzyło w Krakowie, jest tylko dowodem na to, że nie dzieje się najlepiej. Myślę o braku kandydata Konfederacji w wyborach na prezydenta Krakowa.
0: No tak, tylko że weźmy pod uwagę trzy takie fakty. My nie doceniamy Krakowa, bo w powszechnej opinii jest to miasto konserwatywne. Ono nie do końca jest konserwatywne, tak jak nam się wydaje. Ten konserwatyzm jest, powiedziałbym, nowoczesny, nie tak skrajny, jakby nam się wydawało w takiej narracji. A dwa, że my nie doceniamy tego faktu, iż Konfederacja składa się z dwóch podmiotów rywalizujących o palmę pierwszeństwa, dwóch przywódców i chyba to już jest powszechną wiedzą, że po prostu środowisko skupione wokół jednego z polityków zwalczało środowisko związane z drugim politykiem, żeby też nie wymieniać nazwisk, a ofiarą stał się kandydat na prezydenta.
1: Ale panie profesorze, proszę bardzo. Dlaczego mamy nie wymieniać?
0: Pan Berkowicz po prostu obawiał się utraty swojej pozycji w przypadku jakiegokolwiek sukcesu kandydata wykreowanego przez pana Mentzena. No i w związku z tym nastąpił bojkot aktywności. Nie chcę mówić, że świadome niedopełnienie obowiązku właściwej konstrukcji list. Notabene, też powiedzmy sobie szczerze, że jest to swoiste kuriozum, jeżeli okazuje się, że istotni kandydaci, bo i pan Gibała miał przecież poważny problem, znaczy w zasadzie wszyscy liczący się kandydaci polskich partii politycznych w Krakowie ich komitety nie potrafiły doprowadzić do tego, aby złożone listy były prawidłowe. To też jest taki bardzo istotny sygnał przed wyborami parlamentarnymi, że my powinniśmy zastanowić się nad ordynacją wyborczą, bo okazuje się, że można sfałszować, może inaczej, oddać niekompletne listy ze względu na próby błędu, bo tam przecież były braki w postaci niewłaściwych numerów PESEL, niewłaściwych adresów zamieszkania, podpisów osób nieuprawnionych do wyborów lokalnych, czyli nie mających zameldowania w danym miejscu. W związku z tym my też powinniśmy bardzo poważnie przemyśleć ordynację wyborczą, bo okazuje się, że świadomie lub nie, obywatel może uczestniczyć w fałszerstwie wyborczym.
1: A myśli pan profesor, że pamięć wyborców jest na przykład Konfederacji może być na tyle trwała, żeby za rok pamiętali o tym, że jeśli dwaj liderzy, upraszczając nieco tę sytuację, nie są w stanie dogadać

0: Dać się w takiej sprawie, to może nie warto oddać im zaufania przede wszystkim?
1: Nie. To znaczy ja bym powiedział, że ja akurat troszeczkę śledzę środowisko wyborcze Konfederacji z tego punktu widzenia bardzo prozaicznego, że dosyć istotną częścią jest młodzież, czyli moi tak. studenci. I ja widzę, że oni bardziej patrzą na tą partię, czy na ten duopol konfederacyjny z punktu widzenia swoich poglądów, tak? Oczekiwań dotyczących wolności gospodarczej z jednej strony, szans rozwojowych, to jest ta grupa, która chciałaby osiągnąć jakiś sukces pozwalający im na ich rozumieniu godne życie, czyli uzyskanie jakichś tam benefitów zawodowych na początku swojej kariery. I to jest druga grupa, która patrzy na to z punktu widzenia takiej radykalnego, nazwijmy to umownie, ja to nazywam pseudopatriotyzmem. Przepraszam wszystkich, którzy poczują się obrażeni tym sformułowaniem, ale ten patriotyzm polegający na tym, że założę sobie koszulkę z orłem na klatce piersiowej i krzyczę Polska dla Polaków i to jest dowód na to, że jestem patriotą. I ci ludzie patrzą tymi kategoriami, czyli po prostu nie doprowadzi do tego, że oni będą zmienią swoje poglądy, czy też będą głosować na kogo innego, bo uważają, że pozostałe partie polityczne nie mają im nic do zaoferowania, nie stanowią na nie jakiejkolwiek alternatywy.
0: A czy pana studenci, panie profesorze, czy młodzi ludzie, potencjalni wyborcy Konfederacji na przykład zadają dodatkowe pytania, kiedy jeden z ważnych polityków Konfederacji w kontekście CPN-u, czyli pomysłu na kolejnego CPN-u, czyli pomysłu na obniżenie cen paliwa, mówi, że jednym z najbardziej szkodliwych dla tego systemu jest podatków jest akcyza i trzeba by ją natychmiast likwidować i wtedy ceny paliwa byłyby niższe. I jestem ciekawa, czy na przykład młodzi ludzie pytają, no dobrze, a co zamiast wpływu z akcyzy do budżetu?
1: Właśnie na tym polega problem, że młodzi ludzie właśnie w tej sferze są niesamowicie liberalni i poszliby w kierunku keynesowskiej teorii, czyli im mniej podatków, tym lepiej, zarabiajmy swoje pieniądze, utrzymujmy się. Nie zwracają kompletnie uwagi na to, że przecież pewne świadczenia społeczne to są także daniny kierowane do nich, bo oni nie przyjmują do wiadomości tego, że to z naszych podatków mamy bezpłatne szkolnictwo, mamy taką, jaką mamy, ale mimo wszystko w jakiejś części bezpłatną służbę zdrowia, że mają uprawnienia do obniżki biletów na przejazdy, etc. To oni uważają, że po prostu...
0: Że to jest, się należy profesorze, to ja mam taką propozycję, ponieważ my rozmawiamy co jakiś czas, to ja mam prośbę, to proszę zapytać z początkiem września swoich studentów na przykład, co oni na płatną służbę zdrowia, na płatne szkolnictwo.
1: Ja już pani mogę odpowiedzieć,
0: proszę wrócić. Dosyć
1: często na ten temat rozmawiamy, ponieważ ja prowadzę zajęcia z przedmiotów zajmujących się długofalowymi programami i strategiami. W związku z tym czasami zadaję im takie banalne
0: no tak.
1: pytania. I oni nie zwracają, są zdziwieni, że w ogóle i mówimy o jakichś podatkach, jakichś kosztach społecznych, są oderwani od tego.
0: A mleko się bierze z kartonu.
1: Dokładnie tak. Poza tym bardzo źle w sumie, źle zrobiła taka chyba już zapomniana decyzja rządu pana Morawieckiego, czyli zwolnienie do 26 roku młodych ludzi z płacenia podatku, bo to im jakby utwierdziło, że te pieniądze im się należą. I bardzo negatywnie reagowali i do tej pory reagują na takie sformułowania podnoszone czasami przez osoby, które później rozpoczynają studia i podejmują próbę uzupełnienia wykształcenia, które mówią, że no dobrze, jesteśmy na tych samych stanowiskach i ja zarabiam 20% mniej tylko dlatego, że skończyłem 26 rok życia.
0: Tak. Panie profesorze, chciałabym jeszcze zdążyć zapytać pana o to,

0: to może teraz. O to, co może się wydarzyć w Trybunale Konstytucyjnym. Niektórzy dziennikarze będący blisko tych wydarzeń twierdzą, że w samym Trybunale nikt już nie chce umierać za żołnierzy Ziobry. Nawet pan prokurator, sędzia Trybunału Piotrowicz, za żołnierza Ziobry, czyli za Bogdana Święczkowskiego. Jaki scenariusz z panem Maciejem Berkiem, sędzią Trybunału, pan przewiduje?
1: To znaczy, ja akurat jestem chyba w tej mniejszości, która uważa, że Donald Tusk, przy całym szacunku dla wiedzy, kompetencji pana Berka, zdecydował się na przeprowadzenie na siłę tej kandydatury, ponieważ ona jakby doskonale wpisuje się w narrację PiSu i jest zaprzeczeniem pewnych idei, która porwała część społeczeństwa polskiego w trakcie wyborów poprzednich, ubiegłych wyborów parlamentarnych i pozwoliła i doprowadziła do głosowania na obecnie rządzącą koalicję. W związku z tym jest to, jeszcze raz powtarzam, przy całym szacunku dla dorobku i merytorycznej wiedzy pana eksministra, niestety nie powinna to być ta kandydatura, jeżeli mówimy o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. I to moim zdaniem jest duży polityczny błąd pana premiera.
0: Panie profesorze,
1: natomiast czy to... Tak. Proszę?
0: Proszę, proszę, bo chciałam zapytać, bo już naprawdę niestety musimy kończyć, a może to jest wkalkulowane w to, od czego właściwie zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od próby wywarcia wrażenia skuteczności i że wyborca, który oddaje głos na koalicję, nie będzie myślał o tym, że to jest wbrew zasadom, tylko o tym, że w końcu w Trybunale Konstytucyjnym jest porządek.
1: No tak, tylko warunkiem jest to, że uda się znaleźć rozwiązanie, które spowoduje, iż pan Bogdan Święczkowski zostanie odwołany, a moim zdaniem to, ta decyzja powoduje, że po pierwsze prezydent ma argument, żeby nie powoływać pana Berka. Dwa, że pytanie, czy właśnie ci polityczni, z politycznego nadania sędziowie Trybunału nie dojdą do wniosku, że trzeba trwać przy Święczkowskim, ponieważ mogą nastąpić rozliczenia. Co prawda i chroni immunitet, ale jeżeli tutaj może być jakieś takie poczucie, że jeżeli tak działamy, no to może i także rozliczenia mogą nastąpić. A jedynym dzisiaj chyba rozwiązaniem, które spowoduje, że Święczkowski zostanie sam i ten Trybunał jakby zacznie funkcjonować od nowa, jest w zasadzie pokazanie bardzo mocne, że nie ma sensu stać za panem eksministrem Ziobro, który właśnie dzięki także aferze Zonda Krypto w zasadzie skończył swoją polityczną karierę i jest to polityk przegrany i nie ma sensu się z nim wiązać. To jest chyba jedyny powód, dla którego część obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego może poprzeć odwołanie Święczkowskiego, czy też doprowadzenie do sytuacji, w której Święczkowski przestanie pełnić tą funkcję przewodniczącego Trybunału.
0: Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Piotr Mickiewicz, politolog, Uniwersytet Gdański, z Państwem w Polskim Radiu 24. Zbliża się 18. Dołączył do nas Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Co przynosisz naszym słuchaczom?
2: Chciałem powiedzieć tylko dobre informacje, choć właściwie też tak, to nie byłoby nadużycie. Tylko dobre informacje. 19.30, proszę bardzo, będą tylko dobre informacje, ale nie tylko. Zaczniemy tak naprawdę o godzinie 18 od średniowiecza, albo inaczej, zaczniemy od filmów i seriali o średniowieczu. I skonfrontujemy tę wizję filmową z rzeczywistością. No a podobno ta rzeczywistość historyczna znacznie odbiega od naszych wyobrażeń. Sprawdzimy to. Będzie o emocjach i podziałach politycznych. Po godzinie 19 porozmawiamy o tym, co dzieje się w naszej polityce, ale mniej być może właśnie o samych konkretnych wydarzeniach, a bardziej o tym, jakie emocje wywołują i z czym to się wiąże. Tylko dobre informacje, o tym wspominałem. Będą oczywiście informacje sportowe. Zastanawiam się, czy dziś dominować będą siatkarze. Choć mecz z Izraelem chyba wielkich emocji raczej nie wywołał, ale
0: to
2: najciekawsze
0: nazywa,
2: przed nami.
0: To się nazywa w potocznym języku lańsko.
2: No i to chyba bez zaskoczenia. Chyba bez zaskoczenia.
0: Izraela,
2: tak.
0: Jasne.
2: Marzyciele i rzemieślnicy, również ten program oczywiście w każdy sobotni wieczór można znaleźć, można go wysłuchać na antenie Polski.

0: Polskiego Radia 24. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której chciałem wspomnieć i którą chciałem zapowiedzieć. Po 22 będzie o niezwykłym przedsięwzięciu, między innymi o jednym z takich przedsięwzięć dla osób niepełnosprawnych. Ja nie wiedziałem o tym, że coś takiego w ogóle funkcjonuje, proszę bardzo. Fundacja Avalon wpadła lata temu na pomysł zorganizowania w Polsce. No, wtedy to był oczywiście jeszcze taki raczkujący pomysł, dziś to wygląda zupełnie inaczej. Wpadła na pomysł zorganizowania wyścigu z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych. No i w tej chwili to jest potężne przedsięwzięcie, potężny wyścig. No i skoro zaczęliśmy od emocji, to myślę sobie, że tu sportowych emocji bez wątpienia też nie brakuje.
1: To ma nawet swoją nazwę. Will Magedon.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo. Zaproszenie przyjęte. Krzysztof Grzybowski zostaje z Państwem po 18, a ja dziękuję za wspólny czas. Małgorzata Szochowska, spokojnego popołudnia.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
11: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Rynek pracy to gospodarczy, żywy organizm. Jedni zwalniają, inni tworzą nowe etaty. Ważne, żeby tych drugich było więcej. Tendencje na przyszłość można odczytać z raportów, które powstają po badaniach ankietowych w setkach firm. Jak będzie wyglądała końcówka tego roku? O tym porozmawiamy w magazynie Saldo Extra. Moimi Państwa gościem będzie pan Rafał Mróz. Już w niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef polskiego MSZ-u z wizytą w Kijowie chce pokazać solidarność z Ukrainą, mówił Radosław Sikorski po dotkliwych rosyjskich atakach. To mógł być akt sabotażu. Francuskie służby wyjaśniają przyczyny wykolejenia pociągu w Normandii. Powiemy też o boju polskich siatkarzy o Mistrzostwa Europy. W stolicy Bułgarii gładko pokonali Izrael. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Chcę pokazać solidarność większości Polaków z walczącą Ukrainą, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do najnowszych ataków dronowych Rosjan. Zostały przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
2: Dronów z napędem odrzutowym, które mają większą łowicę, większą prędkość, więc większą wysokość, są trudniejsze do zestrzeliwania. Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu i oczywiście to jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie, tak aby także przygotować nasz kraj, oby nigdy to nie było potrzebne, przeciwko działania agresora.
1: Dziś Rosjanie zaatakowali między innymi obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim i w Łódzku w obwodzie wołyńskim. Od ostatniej nocy atakowano łącznie 10 regionów. Nie żyją co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt jest rannych. W związku z rosyjskimi atakami po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej i wydano alert RCB dla mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński skrytykował politykę rolną rządu. Polityk wziął udział w konwencji programowej ugrupowania. Polska wieś, polski plan, tak brzmi jego hasło. Odbyła się ona w miejscowości Zdania w Łódzkiem. Głównym tematem spotkania było rolnictwo. Kaczyński mówił, że zapomniano o polskiej wsi, a prowadzona polityka jest w dużej mierze narzucana z zewnątrz.
3: Polityka, która kieruje się ideologią. Ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie. Bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycyjne wartości niż miasto.
1: Jedna z najważniejszych ustaw proponowanych przez PiS ma dotyczyć deregulacji przepisów w polskim rolnictwie. Wśród propozycji były zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy czy wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej. W informacjach zaglądamy nad Sekwanę. Wykolejenie pociągów północno-zachodniej Francji mogło być wynikiem celowego działania, tak uważają śledczy. Na torach znaleziono fragment szyny. Badany jest wątek sabotażu. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Cléon w Normandii.
4: Pociąg regionalny przewoził 186 pasażerów. Ranne zostały 44 osoby, w tym 18-latka, która w ciężkim stanie została śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Rouen. Jeden z pasażerów pociągu, 24-letni Louis, tak opisywał przebieg wypadku. Szyby częściowo popękały, eksplodowały, zwłaszcza te z przodu. Wszędzie były kamienie z torowiska, które powpadały do wagonu. Wciąż cały się trzęsę. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Już teraz możemy poinformować, że wstępne badania maszynisty pociągu na obecność alkoholu oraz środków odurzających dały wynik negatywny. Poinformowała zastępczyni prokuratora w Rouen Marie-Valérie Albert. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Irlandczycy protestują przeciwko wizycie Donalda Trumpa w Dublinie. Głos ludzi jest jasny. Trumpa tu nie chcemy. Trump musi odejść. Między innymi okrzyki. Takie okrzyki przebijały się przez dźwięki bębnów i trąbek. Część protestujących miało ze sobą karykatury Trumpa z czerwonym nosem klauna. Inni przynieśli reprodukcję jego zdjęcia z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Amerykański prezydent zadeklarował w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Na to odpowiedział rząd Zjednoczonego Królestwa. Nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie, bo w Irlandii Północnej nie istnieje szerokie społeczne poparcie dla zjednoczenia. Tak brzmi stanowisko Londynu. Na koniec sport. Siatkarska reprezentacja Polski na dobrej drodze do obronienia tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni wygrali z Izraelem 3-0. Był to drugi mecz grupy B. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 10 punktów. Środkowy Szymon Jakubiszak przyznaje, że Izrael nie należył do bardzo wymagających rywali.
5: Było parę takich akcji, gdzie mogło to wyglądać na zabawę, aczkolwiek gdzieś tam na treningu często pojawiają się takie akcje. Trener chciał dać każdemu poczuć ten rytm boiskowy, także zrobiliśmy swoją robotę, jesteśmy zadowoleni. 3-0 się udało zwyciężyć, także to jest najważniejsze. Na pewno było dużo więcej naszych kibiców, więc nam też dużo fajniej się grało, więc czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy byli w Polsce.
1: Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. Przypomnijmy,

0: Polska reprezentacja to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu. Nie tylko bowiem bronią tytułu, ale przystępują do rozgrywek jako aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli 3 lata temu.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur w całym kraju, ale w wielu miejscach przebija się przez nie słońce. Deszcz możliwy na południowym wschodzie. Najchłodniej 10 stopni w Zakopanem. Około 18 pokazują termometry w centrum. Najcieplej 22 stopnie w Lubuskiem.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 29% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 rozstrzygniemy, na ile średniowiecze pokazywane w filmach i serialach tak naprawdę z prawdziwym średniowieczem ma cokolwiek wspólnego.
1: Podcast Polskiego Radia.
4: Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zwykle sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Dzisiaj porozmawiamy nie o jednym konkretnym filmie, a porozmawiamy o mitach, które utrwalają filmy związane ze średniowieczem. I nie mogłem zaprosić do takiej rozmowy nikogo innego jak dwie popularyzatorki historii, Annę Zielińską, archeolożkę, założycielkę profilu Historyczne Bzdury oraz autorkę książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz Zofię Załęską, historyczkę sztuki, kustoszkę Muzeum Narodowego w Warszawie, która w internecie funkcjonuje jako memdiewistka i właśnie stąd tytuł jej książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Moim ulubionym mitem o średniowieczu jest ten, który mówi, że średniowiecze było szaro, buro, smutne, wszystko było na takim szarym filtrze, nie było zupełnie kolorów. To jest taki mit, który jest w filmach średniowiecznych dosyć młody, bo moim ulubionym przykładem tego, od kiedy funkcjonuje ten mit, jest porównanie filmów, które opowiadają dokładnie o tym samym, czyli filmu Henryk V, Kenneta Branama z 1989 roku, który jest pełen pięknych barw, i filmu Król z 2019 roku z Timothym Chalametem, gdzie tych barw właściwie nie ma. Czy to jest mit, czy średniowiecze faktycznie było pozbawione kolorów? To zapraszam najpierw Zofię Załęską.
5: No to myślę, że ponieważ umawiamy się, żeby rozmawiać o mitach, to nie będzie zaskoczeniem, że to zdecydowanie jest mit. Aczkolwiek ja mam jeszcze taki komentarz może trochę do tego porównania filmów, bo zwróćcie uwagę, że teraz w ogóle wszystkie filmy produkowane w ciągu ostatnich, no właśnie, kilkunastu lat są takie bardzo szare, przyciemnione, o takiej ograniczonej palecie barw, prawda? Więc to jakby...
4: Wpisuje się w ogólne, tak,
5: zdecydowanie. No tak, no ale to zdecydowanie jest absolutnie zafałszowane. No i z mojego punktu widzenia, czyli jeżeli chodzi o historię sztuki, to w średniowieczu widzimy mnóstwo fantastycznych barw. Dzieła sztuki są jasne, jaskrawe, kolorowe. I tak sobie nawet myślę, jak myślimy sobie o średniowiecznych kościołach, które były takimi miejscami w zasadzie spotkania człowieka z dziełami sztuki, bo za wiele takich miejsc nie było, gdzie zwykły człowiek, nie arystokrata, który ma dzieła sztuki w swojej posiadłości, może się z dziełami sztuki spotkać. One musiały być jaskrawe, kolorowe, rozpoznawalne, bo w tym kościele było ciemno.
4: To po pierwsze, a po drugie one miały wywołać to, co wywołuje u nas scrollowanie mediów społecznościowych, czyli skok dopaminowy. To
5: tak,
4: miało się
5: przyjemność,
4: dobrze.
5: Przyjemność, atrakcje, tak. Zdecydowanie.
4: No właśnie, to zapytam w takim razie nie tylko archeolożkę, ale też rekonstruktorkę, a jak to wyglądało z kostiumami? Czy one faktycznie mogły być tylko brązowo-burę, czy jednak kolory w średniowieczu były również inne, jeżeli chodzi o stroje i kostiumy?
6: Zacznijmy od tego, że może nie kostiumy, po prostu ubrania, bo przecież to były ubrania noszone przez nich na co dzień. Średniowiecze kochało kolory. Oczywiście dostępność do

0: barwników zależała od zamożności posiadacza, a ubrania wówczas były towarem bardzo drogim, zwłaszcza te barwione zagranicznymi, drogimi barwnikami. Ale to nie oznacza, że biedniejsi nie starali się ubarwiać swojego życia. W zasadzie wszystko, co rośnie w lesie, pozwoli nam uzyskać całkiem fajną paletę barw. Zieleni, brązów, żółci. Oczywiście wszystko zależy też od metody utrwalenia. Czasami były to kolory bardziej wyblakłe. Natomiast arystokracja, warstwy bogatsze, chętnie ubierały się w czerwienie, szkarłaty. Bardzo popularny był kolor niebieski, zwłaszcza głęboki niebieski. Poza tym średniowiecze kochało kontrasty. Ubierano się w tak dobrane barwy, które dzisiaj w magazynach modowych raczej by nie przeszły. Zestawienie zielonego z fioletowym jak najbardziej jest przepiękne. Żółty z niebieskim cudownie się gryzie. Także ludność starała się jednak podkreślić i swój status, i swoje potrzeby estetyczne także ubiorem.
1: To teraz poproszę Aniu ciebie, żebyś zaproponowała swój mit dotyczący tego, co w tych filmach historycznych związanych ze średniowieczem jest bujdą utrwalaną właśnie przez filmy.
0: Moim ulubionym mitem jest to, że ludzie w średniowieczu się nie myli, że była to epoka brudu, kąpano się bardzo rzadko i niechętnie, co możemy zresztą zobaczyć w bardzo fajnym filmie Goście, goście, który jest super scena, kiedy rycerz zostaje wręcz zmuszony do kąpieli, a potem również używając perswazji i przemocy zmusza do tego swojego giermka. No jest to oczywiście bzdura, średniowiecze kochało kąpiele, kochało gorącą wodę. Łaźnie były traktowane nie tylko jako miejsce, gdzie można się poddawać zabiegom higienicznym, ale też, a może przede wszystkim, jako miejsce spotkań i rozrywki. W łaźniach podawano alkohol, podawano jedzenie, grała muzyka, można się było spotkać z przyjaciółmi, z sąsiadami, organizowano tam imprezy, średniowieczne odpowiedniki naszych wieczorów panieńskich i kawalerskich też bardzo często odbywały się w łaźniach. Z tą różnicą, że wówczas imprezowano koedukacyjnie i bywały to na tyle huczne imprezy i na tyle gorszące społeczeństwo, że nawet władze miejskie oraz kościelne starały się ograniczyć czy ilość podawanego jedzenia, alkoholu czy liczbę gości, ponieważ rzadko imprezy wylewały się też na ulice miast i dochodziło tam do scen nie do końca moralnych, kiedy rozbawione, nie w pełni odziane towarzystwo tańczyło sobie przed łaźniami ubrane tylko w prześcieradła czy w bieliznę.
1: Zofio, czy ten mit również jest na twojej liście?
2: Oj tak, zdecydowanie. Jako taki jakiś kontekst popkulturowy mogę wrzucić jeden z moich ulubionych filmów, czyli Monty Python i Święty Graal, gdzie mamy króla, tak, który tam poszukuje Świętego Graala, jak na pewno dobrze pamiętacie, i odbywa się taka rozmowa, że o, to chyba jest właśnie król, czy tam to był król, a skąd wie, że to był król? No bo nie jest pokryty łajnem. Więc jakby to miałoby zakładać, że tylko król jest umyty, a cała reszta jest no, po prostu cały czas brudna. No to już tutaj Ania nam opowiedziała o tym, że to absolutnie prawda nie jest. I też w ikonografii średniowiecza znajdziemy przykłady czy postaci kąpiących się, czy postaci nagich, czy rozbierających się do tej kąpieli. Bardzo często w sztuce średniowiecznej jest przedstawianie scen na przykład religijnych, czy jakichś historycznych, ale w takim kontekście zaktualizowanym. Czyli scena religijna, ale ubrana dosłownie, tak, w strój średniowieczny, i znajdziemy to chociażby w takiej biblijnej opowieści, jak król Dawid podglądał w kąpieli Batszebę. I tam no, właśnie znajdziemy kobietę o bardzo takim średniowiecznym kanonie urody, właśnie kąpiącą się, i to jakby też może być jakimś takim wizualnie przekazem, który mówi o tej kąpieli średniowiecznej.
1: To kiedy w takim razie przestaliśmy się myć? Jednak mimo wszystko ten kryzys higieny miało miejsce.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Pierwszy kryzys higieny to jest połowa XIV wieku, czyli epidemia czarnej śmierci. Część medyków uważała, że kąpiele sprzyjają wniknięciu choroby w organizm ludzki.
2: Otwierają się pory.
0: Otwierają się pory, tak, te wapory epidemiczne potem sobie wnikają bez problemu. Ale był to kryzys raczej krótkotrwały i dopiero gdzieś w XVI-XVII wieku kąpiele zostały uznane za zabieg niezdrowy, niezalecany przez lekarzy. Ograniczano się do wymiany koszuli, ewentualnie obmycia dłoni i twarzy, i to wystarczało.
2: W XVIII wieku też przecież
0: pokutowało. Tak, w XIX również. Napoleon Bonaparte do swojej żony pisał.

0: Będę za 3 dni, nie myj się. Także w XIX wieku także jednak ta higiena dość kulała i dopiero w zasadzie XX wiek przywrócił kąpieli należne jej miejsce.
1: No ja zawsze tutaj podaję przykład serialu John Adams, produkcji HBO, gdzie bohaterowie są nie dość, że brudni i unikają kąpieli, to na dodatek mają niesamowicie zepsute zęby. Ale to jest też mit, który się pojawia w kontekście średniowiecza, prawda? Że wszyscy mieli paskudnie zepsute zęby, bo w końcu się nie myli, więc i zęby mieli zepsute. Ale to chyba mit.
0: Tak, jak najbardziej. Za fatalny stan zębów odpowiada dzisiaj przede wszystkim cukier, który jest towarem tanim i dodawanym w zasadzie do wszystkiego. W średniowieczu cukier był niesamowicie drogim towarem. Handlarze cukrem byli elitą wśród kupców. Do słodzenia najczęściej używano miodu, ale też nie w niezbyt dużych ilościach. Także z wykopalisk archeologicznych wyłania nam się zupełnie inny obraz. Próchnica nie była poważnym problemem. Natomiast dużym problemem była wysoka ścieralność zębów. Dieta złożona z potraw przede wszystkim na bazie mąki, a więc pieczywa, różnego rodzaju makaronów, klusek z mąki, która była jednak mielona na kamiennych żarnach i zanieczyszczona drobinkami piasku, bardzo niszczyła zęby, ale no właśnie w inny sposób niż to sobie wyobrażamy.
1: To dlaczego w takim razie ludzie na średniowiecznych miniaturach tak rzadko się uśmiechają pełnym, szerokim śmiechem?
2: A to jest już w ogóle zupełnie inne zagadnienie, bo jeżeli chodzi o w ogóle sztukę, tak, i jakieś powiedzmy portretowanie, to tak naprawdę uśmiech przez bardzo długi czas, ja troszeczkę oczywiście upraszczam, ale uśmiech był przez długi czas trochę nie na miejscu. To znaczy uśmiech na przykład podczas portretowania może sugerował, że ktoś jest, nie wiem, głupi, że jest wariatem, że jest jakiś niespełna rozumu, a sam proces portretowania no, raczej był czymś bardzo doniosłym i no, nie wypadało wtedy mieć takich dziwnych min. To jeszcze w XVIII wieku, jak na Salonie Paryskim, czyli jednej z takich największych wystaw historycznych, jakby artystycznych, jak się pojawiały portrety, gdzie ktoś się uśmiechał, pokazując zęby, no to było uważane za jakby no nieprzyzwoite, nie wypada tak zęby pokazywać. I o ile w średniowieczu rzadko spotykamy takie portrety, jak my dzisiaj to rozumiemy, czyli rzeczywiście odzwierciedlające rysy twarzy w taki realistyczny sposób, no to ten uśmiech po prostu nie za bardzo gdzieś tam się pojawia. Jednym z moich ulubionych mitów są Wikingowie i ich rogate hełmy.
1: O tak, ale to już jest chyba mit, który powoli odchodzi do lamusa, prawda? Bo tych rogatych hełmów już coraz rzadziej.
2: Jest coraz mniej, ale tak. Wydaje mi się, że gdzieś tam też w takim powszechnym rozumieniu, no jednak ci Wikingowie cały czas się kojarzą z tymi rogatymi hełmami. No,
1: jesteśmy pogromcami mitów, takich hełmów nie było, oczywiście nie było w epoce średniowiecza, bo hełmy rogate to domena epoki znacznie wcześniejszej, niekoniecznie z rogami prawdziwymi bawolemi, ale raczej z rogami dosztukowywanymi, wykonanymi z różnych metali. Już w epoce brązu takie rogate hełmy były, ale właśnie, co ciekawe, Wikingowie takich nie nosili. Skąd się wziął ten mit?
2: Między innymi te hełmy, które miały albo rogi, albo skrzydła, bo też czasami takie się pojawiają, pojawiały się na przykład u Wagnera, tak? W pieśni Nibelungów. Brunhilda była przedstawiana z takim właśnie hełmem ze skrzydłami. Często też tak wyrobiono sobie takie mniemanie o Wikingach i różnego rodzaju artefakty gdzieś tam odnajdywane trochę tak naginano, tak, do jakiejś takiej teorii, która była snuta. I zdarzało się, że mylono na przykład skrzydła w przedstawieniach boga Merkurego, czy też Hermesa ze skrzydłami, no właśnie z jakimiś rogami, czy jakby kojarzono to z Wikingami. No ale tak jak tutaj mówisz, na szczęście to już nie jest takie bardzo powszechne.
1: To jak powinien wyglądać w takim razie taki historycznie odpowiedni hełm Wikinga?
0: Przede wszystkim hełmy były bardzo drogie, więc niewielu Wikingów, a więc Skandynawów zajmujących się wyprawami w celach łupieżczych, niewielu z nich mogło sobie na nie w ogóle pozwolić. Zachowanych hełmów z epoki działalności Wikingów mamy bardzo niewiele. Były to konstrukcje często dość proste, często wyposażone w okular chroniący górną część twarzy, natomiast nie mamy ani jednego faktycznie zachowanego hełmu z rogami.

0: Wspomniałeś, tutaj sobie pozwolę na taką dygresję, wspomniałeś o tych starożytnych hemach z rogami, ale i później, w dojrzałym średniowieczu, one wróciły. Jak najbardziej wróciły jako hełmy turniejowe. Zbroje turniejowe i hełmy turniejowe miały pełnić zupełnie inną rolę niż wersje bojowe. One miały pokazać status posiadacza, wyrównić go na tle innych uczestników i przez to bardzo często pozwalano sobie na niesamowitą fantazję. Były zwieńczone różnego rodzaju figurami zwierząt, bestii, postaciami ludzkimi, ale też zdobiono je rogami, skrzydłami ptasimi, wykonanymi ze skóry, z drewna, z innych materiałów, często pokrytymi płatkami złotem. Także były to imponujące konstrukcje. Z tym, że no właśnie to nie były już te wikińskie, barbarzyńskie hełmy z rogami, a przejaw najwyższej kultury dworskiej.
1: Jeden z moich ulubionych mitów na temat średniowiecznych filmów to jest wypuszczanie strzał salwami. Że ci biedni łucznicy otrzymywali komendę: naciągnij, przytrzymaj, nie zazdroszczę, przytrzymywać cięsiwy i wypuść. Oczywiście mit, który pojawia się w wielu produkcjach, jest w Braveheartie, jest w, no może to nie jest film historyczny, ale czerpiący z tradycji historycznej, pięknie pokazane to, dlaczego taki sposób wypuszczania strzału nie ma sensu, jest pokazany we Władcy Pierścieni w Dwóch Wieżach, gdzie jeden z łuczników w końcu nie wytrzymuje i wypuszcza strzałę. Tak nie było po prostu, prawda?
0: Tak, zgadza się. Nie jesteśmy w stanie znaleźć śladów takiej średniowiecznej musztry łuczniczej. Łucznicy byli dobrze wyszkolonymi ludźmi. Wiemy, że w Anglii średniowiecznej, gdzie łucznictwo grywało ogromną rolę w dobie wojny stuletniej, istniały prawa, które po pierwsze nakazywały każdemu mężczyźnie w określonym wieku trenować łucznictwo. Zazwyczaj w niedzielę, ale także prawa ograniczające inne rozrywki, jak na przykład gra w piłkę nożną, która nie dość, że była bardzo ryzykownym sportem wówczas i zdawały się wypadki śmiertelne, nie na trybunach, a na boisku, to jeszcze odrywała ludzi od pożytecznego zajęcia, jakim było łucznictwo. Także tutaj faktycznie ten sport spełnił naprawdę bardzo dużą rolę i to widzimy zresztą na przykładzie chociażby trzech największych, najbardziej znanych bitew wojny stuletniej, czyli Crecy, Poitiers i Azincourt.
1: No wszędzie tam Anglicy dali łupnia Francuzom właśnie dzięki długim łukom i łucznikom. I co ciekawe, szanowni państwo, do dzisiaj jak Anglik chce kogoś obrazić, to pokazuje mu ordynarny gest dwoma palcami i to są właśnie te dwa palce, które naciągają cięciwe.
2: Ciekawostka kulturowa.
0: Tutaj też właśnie mamy pewne wątpliwości, czy to aby stąd się wzięło, zwłaszcza, że łuk wygodnie się jednak cięciwe naciąga się trzema palcami, a nie dwoma.
3: Ale to może jeszcze dodajmy do tego, jak tak pozwolę sobie trochę poza kolejkę wyjść, że bardzo często w filmach te wszystkie bitwy, które się dzieją, pokazywane są z jakimiś po prostu niezmierzonymi morzami ludzi i jest ich tam strasznie, strasznie dużo i wszyscy lecą hura na siebie i to po prostu są jakieś setki tysięcy, znaczy tak wyobrażamy sobie, no bo pewnie tyle osób na planie nie było, ale to wygląda
1: nam
3: jak...
1: to sugerują.
3: Tak, tak, że tam po prostu setki tysięcy ludzi ze sobą walczą, no co też oczywiście...
1: To jak duże były bitwy średniowieczne?
0: Najbardziej precyzyjna odpowiedź, to zależy.
1: Ulubiona odpowiedź historyków.
0: Tak, tak, tak.
3: Ma wszystkich tak naprawdę.
0: Bywały potyczki po kilkuset ludzi, a zdawały się faktycznie ogromne starcia, chociażby Grunwald, gdzie biło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi w miejscu, w jednym miejscu. Ale też pamiętajmy, że kronikarze lubili sobie popuścić wodze fantazji, a im dalej w czasie od wydarzenia, tym mniejsze opory mieli. I o ile pierwsi kronikarze piszący o bitwie pod Grunwaldem jeszcze starali się jakoś tonować, tak w dziełach późniejszych to ta bitwa urastała do starcia, gdzie było po pół miliona z każdej strony. Tak, natomiast jeszcze jeżeli jesteśmy w tym temacie, to co mnie razi w wielu filmach, że ciężka jazda kopijnicza nie ma kopii. Bardzo rzadko się zdarza w filmie, żeby te kopie się pojawiały. Nie wiem, czy to jest kwestia wizji artysty czy BHP, ale kopia bardzo długo była absolutnie podstawową bronią na polu bitwy i cała siła ciężkiej jazdy tkwiła właśnie w tym malutkim grocie kopii, który nadawał jej ogromną siłę podczas uderzenia. Chociażby we wspomnianym filmie Król, nowej wersji Henryka V,

0: tam nie widział chyba ani jednej kopii.
1: Tak, rycerze chyba na siebie nacierają z mieczami, mieczami, tak?
0: Które oczywiście były obecne na polu bitwy i myśląc rycerz, myślimy miecz, a okazuje się, że ten miecz wcale nie był taki popularny. Miecz jest bardziej symbolem rycerstwa, natomiast na polu bitwy realnym, kiedy musimy walczyć z przeciwnikiem uzbrojonym i opancerzonym, dużo lepiej sprawdza się topór, tasak, a więc coś, co pozwala stosunkowo tanim kosztem mieć naprawdę dobrą siłę przyłożenia.
1: Dobrze, to skoro Aniu oddaliśmy ci głos, to kolejny mit z twojej serii.
0: To może zostaniemy w temacie uzbrojenia. Coś, co wszyscy widzieliśmy chociażby w Ogniem i Mieczem, w jednej z pierwszych scen, kiedy Skwetuski spotyka się po raz pierwszy z Podbipiętą, zwraca uwagę na jego miecz krzyżacki, miecz długi i nie jest w stanie utrzymać go w ręku, bo tak on jest ciężki. To jest coś, co wrosło niesamowicie w świadomość ludzi, czyli mit o tym, że miecze, a także zbroje w średniowieczu były bardzo, bardzo ciężkie. Wszyscy pewnie kojarzymy opowieści przewodników na różnych zamkach, że rycerza w zbroi to na konia trzeba było siadać przy pomocy dźwigu. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o miecze, to zachowane egzemplarze w zależności od okresu i typu broni, ale miecz zazwyczaj nie ważył więcej niż kilo, 1 kilo, 1 kilo 100, natomiast miecz długi, często niepoprawnie zwany półtora ręcznym, to jest około kilo 400, a więc faktycznie można się zmęczyć machając czymś takim. Natomiast co do zbroi, tutaj problem jest innej natury. Większość zachowanych egzemplarzy to są zbroje turniejowe. Turnieje w późniejszym średniowieczu miały dość prostą zasadę. Dwóch panów na koniach stawało naprzeciw siebie i musieli na siebie najechać i utrzymać się w siodle. Także zbroje przeznaczone do tego sportu, one nie musiały im zapewniać się zbyt dużej mobilności. Wystarczy, że usiedli na koniu i byli w stanie się utrzymać w siodle, ale miały im przy tym zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Turnieje były bardzo ryzykownym sportem, zdarzały się wypadki. Kościół bardzo gromił tą rozrywkę. Rycerzom, którzy stracili życie w turniejach, często odmawiano pochówku chrześcijańskiego, bo uważano, że na bank poszli do piekła. Także to pokazuje, jak ważne było zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa. Zbroje turniejowe przez to nie dość, że były robione z grubszej stali, to jeszcze miały dodatkowe elementy chroniące najbardziej newralgiczne punkty, czyli szyję, łączenia zbroi pod pachami, pachwiny. Także one faktycznie mogły ważyć dużo, dużo więcej niż egzemplarze przeznaczone do walki w bitwie. Tam trzeba było pamiętać, że bitwa nie zawsze się układała pomyślnie. Być może trzeba będzie uciekać, być może trzeba będzie gonić przeciwnika, więc musimy jednak zachować trochę mobilności. Tak więc te zbroje były troszeczkę inaczej budowane.
2: Ponieważ jednym z moich ulubionych takich mitów filmowych, albo w ogóle też takich, no, szerzej kulturowych, są pasy cnoty łamane na zbrojne majtki.
0: Tak.
2: I to jest po prostu jedna z moich ukochanych scen w Robin Hoodzie, facetach w rajtuzach, gdzie tam Lady Marion porwana przez złego szeryfa, on tam jest chyba Rottingham, tak, a nie Nottingham, tak. I szeryf po prostu próbuje te majtki rozkuć wielkim młotem pneumatycznym i to jest bardzo zabawne. No natomiast oczywiście jest to absolutny wymysł i jest to kompletna bzdura, ale ty ani o tym pisałaś w swojej książce.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj jeszcze dodam, że Lady Marion poza zbrojnymi majtkami miała też biustonosz.
2: Tak, tak, to prawda. To był cały komplet, tak. Konstrukcji.
1: Czyli co, bzdura, tak?
0: Bzdura, jak najbardziej. Nie mamy ani jednych zachowanych, średniowiecznych egzemplarzy pancernych majtek. Wszystkie, które są gdzieś tam prezentowane na muzealnych wystawach, to są fałszywki XVIII-XIX wieczne. To była epoka, która kochała takie kurioza. Kwitł rynek tworzenia artefaktów rzekomo średniowiecznych. Natomiast jedyną taką wzmianką autentycznie średniowieczną, która pokazuje nam pasy cnoty, to jest w dziele XV-wiecznym, dziele Belli Fortis, który jest coś ciekawy traktatem o sztuce wojskowej.
1: To w jakim kontekście się pojawia w takim razie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo tam autor opisał bardzo dużo różnych nowinek wojskowych, od machin oblężniczych, nowych typów uzbrojenia, ale też

opisał, jak wypiekać chleb, który długo nie ulega spleśnieniu, albo jak budować piece w warunkach polowych. I znajduje się tam rysunek czegoś, co faktycznie wygląda jak

0: sprzedał ściemę albo po prostu usłyszał coś, coś sobie dopowiedział i stworzył takie piękne pasy cnoty, w które do dzisiaj niektórzy wierzą.
1: Pomyślałam, że może warto powiedzieć o tym, że ten nieszczęsny XIX wiek to jest źródło większości tych różnych mitów, które do dzisiaj pokutują, bo to jest no właśnie ta bujna wyobraźnia bardzo pruderyjnych, zafascynowanych historią XIX-wiecznych ludzi, którzy mieli pewne wyobrażenia o średniowieczu i bardzo chętnie jakby przedkładali te wyobrażenia nad różne historyczne artefakty. I tak jak wspomniałaś, to jest przecież też moment produkcji na ogromną skalę przeróżnych, w cudzysłowie, średniowiecznych pamiątek. Czy jakieś dzieła takie artystyczne, tak? Czy jakieś plakiety z kości słoniowej, czy jakieś rzekomo emaliowane relikwiarze na przykład, tak, z XII niby to XIII wieku, były po prostu współczesną produkcją. W ogóle w zeszłym roku była bardzo ciekawa wystawa w Paryżu, w Musée de Cluny, właśnie o średniowieczu w XIX wieku i tam sprowadzono mnóstwo takich obiektów wyglądających na i przez długo uznawanych za średniowieczne.
2: A co w takim razie z drugą częścią bielizny, czyli specjalnie ukształtowanymi napierśnikami, które właśnie miały odwzorowywać kształt biustu kobiecego, bo to jest właściwie każdej możliwej grze, która no raczej traktuje o świecie fantasy, ale inspirowanej średniowieczem, ale też kojarzę kilka filmów, w których taki element uzbrojenia się pojawia.
1: W sumie pytanie chyba, dla kogo to by miało być tak naprawdę?
0: Zachowanych egzemplarzy takich zbroi nie mamy żadnych. Z przyczyn myślę oczywistych. Kobiety zdawały mi się chwilać za broń, ale stosunkowo rzadko. Na pewno to był wyjątek, a nie reguła.
2: Natomiast akurat Joanna d'Arc nigdy nie jest tak przedstawiana.
1: No, no właśnie.
2: Tak.
0: Też musimy sobie zadać pytanie, na ile Joanna d'Arc faktycznie brała udział w walkach, a na ile była symbolem. Czyli ubrano ją w zbroję, dano jej sztandar, ale nikt od niej nie oczekiwał, że faktycznie będzie tym mieczem młócić. Natomiast mamy przedstawienia w ikonografii kobiet walczących, z tym, że to są przede wszystkim postacie mityczne, jak Amazonki, które wówczas bardzo działały na wyobrażenie. Była to pewnego rodzaju aberracja, no bo kto to widział, żeby baba walczyła.
1: One były opisywane nawet jako jakaś taka forma osobnej rasy. Tak jak byli ludzie, którzy nie mieli głów, tylko twarze na piersiach, tak samo były kobiety, które żyły bez mężczyzn.
0: Tak, i wtedy to one się parały tą wojaczką. Aczkolwiek my musimy pamiętać, że właśnie jeżeli w przedstawieniu mamy kobietę uzbrojoną, to nie oznacza, że był to widok powszechny, raczej jest to jakiegoś rodzaju alegoria albo przedstawienie tego, co tam w odległych krainach ciekawego się może dziać.
2: Ale zostając jeszcze na chwilę przy temacie uzbrojenia, to mój kolejny, jeden z moich mitów ulubionych, które są bardzo częste w filmach i serialach historycznych, to jest to, że każda możliwa zbroja jest przebijalna właściwie wszystkim, czym włada akurat główny bohater, który posiada tak zwany plot armor, czyli ochronę przed zabijaniem wynikającą ze scenariusza. On jest w stanie przebić dosłownie wszystko, nieważne czy to jest zbroja płytowa, czy też nie. Jak to z tymi zbrojami było? Czy można było przebić kogoś mieczem na wylot, jeśli ktoś był ubrany w taką zbroję płytową?
0: No właśnie, musimy sobie zadać pytanie, czy mowa o zbroi płytowej, czy o pancerzu kolczym. Bo o ile pancerz kolczy jest możliwy do spenetrowania czy mieczem, czy włócznią, czy jakąś inną bronią, która ma ostry czubek, nie jest to proste, ale mamy dowody archeologiczne, że takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jeżeli chodzi o zbroję płytową, no to tutaj już jest dużo, dużo trudniejsze zadanie. Zamiast bez sensu tłuc taką zbroję mieczem, czy toporem, czy inną bronią, raczej starano się celować w najsłabsze punkty, czyli łączenia tej zbroi. Było to trudne, wymagało wprawy we władaniu bronią, ale jednak jeżeli chciało się faktycznie zrobić krzywdę, to była najłatwiejsza metoda. Natomiast jeżeli chodzi o strzały, to tutaj były robione różnego rodzaju testy z użyciem łuków i strzał i kawałków blachy. No w zasadzie nie jest możliwe, aby strzała spenetrowała zbroję płytową.
2: To w takim razie skończymy.

0: Stąd te zwycięstwa pod Agincourt, Crécy i tak dalej.
1: No musimy pamiętać, że tych strzałów w powietrzu jednorazowo były tysiące. Więc któraś zawsze w coś trafiła, mogła trafić.
0: Mimo niewysyłania ich salwami.
1: Dokładnie tak. Bardzo rzadko zdarzały się konie oladrowane, czyli opancerzone. Ladry były niesamowicie drogą zabawką, niewielu rycerzy było na to stać. A spańkowany, ranny koń jest w stanie zrobić dużą krzywdę jeźdźcowi, nie tylko swojemu, ale też tym wokoło. Także tutaj zadziałał raczej efekt zbicia dużej grupy ludzi w ciasnym miejscu i efekt paniki. Bo kiedy część słabiej opancerzonych zaczyna się walić, wszystko jest ratowane przez konie. Pod Azincourt dodatkowo mamy bardzo paskudne błoto. Wiemy, że rycerz co prawda w zbroi był w stanie się podnieść. Zbroja nie na tyle ograniczała ruchy, ale jeżeli on plasnął w takie lepkie, grząskie błoto i jeszcze dodatkowo był deptany przez kolegów, przez konie, to z tego się zrobiła niesamowita masa, niesamowite kłębowisko ludzkie. I to już nie było wojsko, to była po prostu zbieranina spanikowanych ludzi, którzy chcieli się tylko wydostać.
2: Już jakby jeszcze o tych zbrojach, czyli to, że w filmie bardzo często ci rycerze w tych zbrojach są non-stop.
1: Tak.
2: Oni siedzą przy stole, jedzą w tych zbrojach, wychodzą w tych zbrojach, to jest po prostu ich codzienny strój. Jest taki wspaniały, znaczy wspaniały też taki wizualnie film Excalibur z 81 roku.
0: To jest film, na którym trenowane są wszystkie modele sztucznej inteligencji, bo to
2: Tak,
0: bo to są te błyszczące zbroje, takie chromowane wręcz zbroje.
2: Ale bo to była taka bajkowa, jakby taka stylistyka. Tak, tam było wszystko takie piękne, błyszczące, bardzo kampowe oczywiście.
0: I jeśli poprosi się sztuczną inteligencję, żeby wykreowała coś baśniowo-średniowiecznego, to będzie kreowała właśnie na podstawie tego filmu. Ale proszę.
2: No tak, to chciałam tylko właśnie to powiedzieć. To jest taki wspaniały przykład. Wszyscy siedzą przy stole i po prostu każdy jeden w tej ogromnej, ciężkiej, błyszczącej zbroi. Po prostu nawet nikt by nie pomyślał, żeby iść bez napierśnika na obiad.
1: A przecież mamy przepiękne przykłady ilustracji średniowiecznych ze scen polowań czy uczt, chociażby Bogate godzinki księcia de Berry, na pewno ci znane. Cudowna jest scena z uczty na dworze książęcym. Mamy tam pełen przekrój mody męskiej z początków XV wieku. I znowu wracamy tutaj do tych nieszczęsnych barw, tam nic nie jest czary. Mężczyźni się noszą kolorowo, widać pióra, widać złocenia.
2: A do tego każdy mężczyzna pokazuje swoje piękne, smukłe nogi.
1: Tak.
2: Obcisłe.
1: Bez butów, co ciekawe. Tak. Bez butów.
0: I tu się nagle okazuje, że najbardziej...
2: Króciutka kurteczka, pokazać pośladek, no jasne.
0: Najbardziej historycznie akuratne okazuje się stary, dobry Robin Hood, faceci w rajtuzach.
1: Tak.
2: A ja tak jeszcze sobie myślałam właśnie o takich różnych produkcjach. Może tutaj, przepraszam, jak to wybijam nas trochę z tego rytmu, ale a propos strojów mi się przypomina, w pierwszym sezonie Czarnej Żmii, nie wiem, czy kojarzycie tę wspaniałą, cudowną rzecz, to tam stroje są takie całkiem, jeżeli chodzi o taką właśnie burgundzką modę XV wieku. Wszyscy mają te takie upląd, albo takie właśnie szerokie wamsy watowane, obcisłe rajtuski.
1: I saczek.
2: Saczek jest piękna scena po prostu, jak Rowan Atkinson stoi z tym absurdalnym saczkiem. No jest to naprawdę wspaniałe.
0: No to saczek zresztą pokazuje, co było, że te stroje były też od tego, żeby się czymś pochwalić, tak powiedzmy. Zresztą tak jak słynna zbroja Henryka VIII, która...
1: Albo naturą, albo sobie wypychano jakimiś zwitkami materiału, bo jednak pewne męskie dążenia są takie same od lat. Jednym z takich moich ulubionych mitów jest to, że w średniowieczu nie znano żadnych rozrywek poza modlitwą i ewentualnie poszczeniem. W średniowiecze kochało się śmiać. Mamy bardzo dużo przykładów literatury, która była tworzona nie z myślą o jakiejś moralizatorskiej stronie, ale tylko i wyłącznie dla rozrywki. To mogła być literatura dworska, taka jak Opowieść o Róży, czyli poemacie alegorycznym Wilhelma z Lory i Jana z Meą. Pierwszy z panów umarł, nie dokończywszy dzieła, drugi troszeczkę zmienił nastrój, wymowę tego dzieła i doprowadził je do końca. Jest to poemat o śnie pewnego mężczyzny, który wyrusza w podróż taką pełną alegorii wzniosłych doznań w celu zerwania tej róży. A ponieważ średniowiecze kochało metafory, to każdy czytelnik wiedział, o co chodzi w zrywaniu róży. Chodziło po prostu o dotarcie do kochanki.

0: akt czysto seksualny.
1: Nie zrywanie było... róży. Tak, tak,
0: dokładnie bardzo... tak, tak, tak. Jest tam zresztą opis, kiedy kochanek już dociera do tej róży i jest ona pod ukryciem wieży, w której jest ciasne okienko i ten mężczyzna próbuje wsadzić tam swój kostur z dwoma dzwoneczkami, ale jest tam jakaś bariera i bardzo dużo wysiłku musi włożyć w przerwanie tej bariery. Jest to opis niedosłowny, ale czy wtedy, czy dzisiaj wszyscy sobie doskonale zdawali sprawę, do czego autor pije.
2: To nam chyba też załatwia sprawę takiego mitu, który często pojawia się w filmach, mianowicie, że owszem, wieś tańczy i śpiewa, plebs może się bawić, bardzo wesoło, do skocznej muzyki, tymczasem sztuka dworska zamyka w ciasnych ramach, można co najwyżej dotknąć leciutko w tańcu partnerkę, tak to nazwijmy, ale średniowiecze jest niesamowicie pruderyjne, jeżeli chodzi o wyższe sfery.
3: Nie, no to jeszcze może pozwolę sobie dopowiedzieć, bo średniowieczny taniec jest jednym z moich takich kluczowych zagadnień naukowych, tak, którymi się zajmuję. Rzeczywiście taniec jest taką rozrywką, która jest po prostu obecna absolutnie wszędzie. I co prawda, tak jak mówisz, że tak sobie myślimy, że na wsi to tam wszyscy skakali, a tam na dworze to tam się trzymali za mały paluszek i wszyscy bardzo sztywno. Jest w tym troszkę prawdy, bo jak się pojawiły podręczniki tańca w połowie XV wieku, to były takie podręczniki przede wszystkim włoskie, to rzeczywiście przeciwstawiano trochę taki nieład i chaos skocznych tańców, w cudzysłowie, wiejskich, czy niższych, jak to opisywano, z jakąś taką kontrolą ciała, która przynależała tej arystokracji wykształconej, ale to mniej było związane z samym tańcem, tylko raczej z postrzeganiem tego ciała i tej kontroli. Czyli, że to bardziej było takie myślenie też teologiczne na temat takiej dyscypliny ciała i tego, że jakby nie pozwalam sobie na jakieś nieskoordynowane ruchy, które byłyby, świadczyłyby o jakiejś takiej mojej nieopanowaniu cielesnym, rozumianym na, gdzieś tam na różne sposoby.
2: No to nadal jest chyba aktualne, to znaczy wolimy się przedstawiać tańcu z jak najlepszej strony, chcemy być dobrymi tancerzami w końcu, prawda? Zofio, twój kolejny mit?
3: To ja może powiem też coś takiego bardzo ogólnego, ale bardzo powszechnego, chociaż wydaje mi się, że już trochę to gdzieś tam znika, czyli średniowiecze to są polowania na czarownice.
2: To
3: bo,
2: się zgadza.
3: Spoiler, nie są. Polowania na czarownice, takie jakie my sobie wyobrażamy, czyli tam tropienie tych kobiet wiejskich i tam na stosi w ogóle, to jest raczej XVI wiek, nawet jeszcze XVII gdzieś wiek, więc to jest ta jakby oświecona nowożytność, gdzie myśli się o tym bardziej w ten sposób, jak my widzimy to w kinie. Faktycznie ta słynna praca Młot na czarownicę, Maleus Maleficarum, to jest rzeczywiście co lata 80. XV wieku, ale to...
2: A to też już pełne średniowiecze.
0: No, ale to w zasadzie koniec.
3: No właśnie, koniec. Ale to jakby to nie jest to takie myślenie o tych kobietach tam gdzieś pędzonych na stos. I oczywiście fakt jest taki, że zdarzało się, że na przykład heretyków gdzieś tam na stosie spalili, ale no to nie było no, jakieś takie filmowe, tak jak my to sobie tutaj wyobrażamy.
2: To dodam tylko, że ten mit nie przeszedł do końca do lamusa z uwagi na to, że kilka lat temu, naprawdę niewiele, mieliśmy film, który trochę przeszedł w Polsce bez echa, ale film nazywał się Polowanie na czarownicę dokładnie, z Nicolasem Cage'em i Ronem Perlmanem, właśnie umiejscowione w głębokim średniowieczu, gdzie te kobiety faktycznie o czary posądzano. Zwykle nam się kojarzy Kościół, prawda, z organizatorem, tak, Kościół katolicki przede wszystkim, z organizatorem polowań na czarownice. No tymczasem podejście Kościoła w tym głębokim średniowieczu, pełnym średniowieczu, było raczej negatywne.
0: Kościół nie do końca wierzył w czary. To znaczy, zdawano sobie sprawę, że są kobiety, które parają się jakimiś magicznymi sztuczkami, dodają różnych dziwnych składników, czy to do piwa, czy do jedzenia, aby oczarować swoją osobą kochanka. Natomiast nie był przekonany, czy są to działania skuteczne. Bardziej traktował to jako rodzaj zabobonu, który należy zwalczać i który ma pewne znamiona herezji. Więc sądy kościelne, o ile zajmowały się w ogóle czarami, to nie jako czymś, co faktycznie może zaszkodzić i faktycznie wierzył, że tej kobiecie ukazał się szatan gdzieś tam na jakiejś łysej górze.

0: głowę i z nim odprawiało swoje niecne sprawki. Bardziej jako coś, co jest szkodliwe, jest sprzeczne z kanonem nauczania, bo Biblia zakazuje praktyk magicznych, ale nie do końca było to godne w ogóle zainteresowania przynajmniej najwyższych władz kościelnych i kary za praktykowanie czarów w średniowieczu zazwyczaj ograniczały się do pokuty, zarówno prywatnej, czyli kobieta musiała kilka zdrowasiek odklepać. Bywały też pokuty publiczne, a więc musiała gdzieś tam przed drzwiami kościoła, leżąc krzyżem, wyznać swoje winy. Bardzo rzadko zdarzały się wyroki śmierci. I chyba w ani jednym przypadku taki wyrok nie był wykonany. Zazwyczaj, jeżeli kobieta wyznała swoje winy i obiecała poprawę, wyrok łagodzono.
1: Tu jeszcze myślę, że można się w ogóle zastanowić, czym tak naprawdę były te czary. Bo z drugiej strony, jak czytamy teksty na przykład teologów, kaznodziejów, uczonych różnych, związanych z Kościołem, to często tam znajdujemy takie przepisy, że tak powiem, lekarskie, które trochę wyglądają dzisiaj jak czary, czyli na przykład, żeby nie zajść w ciążę, zawieść tam sobie, nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam na przykład wysuszone jądro bobra na brzuchu i w ciążę nie zajdziesz.
2: Tak, zwane,
1: no, tak. No jakby i to jest jakby taka przepis związany z Kościołem. I to jakby to nie jest magia, bo napisała to Hildegarda z Bingen.
0: Też była bardzo płynna granica między magią a trucicielstwem, bo to był jednak poważny problem. Często małżonki, bo zazwyczaj kobiety oskarżano o używanie trucizny, próbowały się swoich małżonków pozbyć przy pomocy trucizny, ale teraz sąd musiał rozstrzygnąć, czy ten palec wisielca w piwie to miał być dlatego, aby męża na nowo w sobie rozkochać i poprawić jego zachowanie, żeby nie pił, nie bił, nie przesiadywał w knajpie, gdzie grał w kości. Czy może taka kobieta próbowała się tym palcem małżonka pozbyć? Także to tutaj dość poważne były kwestie związane z prawem i interpretacją samego czynu.
1: Jak jeszcze mogę, bo mam cytat a propos właśnie takich różnych czarów, bo rzeczywiście zachowały się ze średniowiecza takie podręczniki do spowiedzi. To znaczy podręczniki dla spowiedników, po to, żeby spowiednicy zadawali odpowiednie pytania osobom, które przychodziły do spowiedzi. I spowiedź uznawano trochę nie za dobrowolne wyznanie grzechów, tylko ten spowiednik miał wycisnąć z osoby spowiadanej absolutnie wszystko, co się da, no bo Taki był sens tej spowiedzi. Ja mam tutaj cytat z jednego z takich właśnie podręczników. Pytanie zadawane kobietom. To jest pytanie o to, czy robi coś wobec męża. Czy domieszałaś do tego, co pije, co je, szatańskich i ohydnych afrodyzjaków, drobnych rybek, które upichciłaś w swoim łonie, tego chleba, który zagniatano na twoich nagich pośladkach, albo odrobinę krwi z twojej menstruacji, albo też szczyp te popiołu ze spalonego jądra. I to jest pytanie bardzo poważne, które zadawało się kobietom.
2: Bardzo precyzyjne.
0: A jak precyzowano czyjego jądra?
1: Nie wiem. Ale
2: może
1: na przykład
2: tego nieszczęsnego bobra właśnie.
1: O, to jest jeszcze fajne. Czy posmarowałaś swoje nagie ciało miodem, rozsypałaś zboże na prześcieradle rozpostartym na ziemi, przewracałaś się na wszystkie strony, pozbierałaś starannie wszystkie ziarna przyklejone do twojego ciała, zmyłaś je, obracając młynek w kierunku przeciwnym do ruchu słońca, czy z mąki zrobiłaś chleb dla twego męża, by zmarniał? Ale to jakby nie prowadziło potem do oskarżenia o czary, tylko to raczej były praktyki pogańskie, tak? Czy jakieś praktyki, które miały doprowadzić do rozpadu małżeństwa. I to było gorsze, a nie samo to, że tam takie rzeczy ta kobieta mogła wyprawiać.
2: Swoją drogą przypominam sobie, bo zamieściłaś, jeśli dobrze pamiętam, ten przykład właśnie w swojej książce.
1: Bardzo
2: i pamiętam, że jak czytałem po raz pierwszy twoją książkę, to przyszła mi do głowy scena z filmu Kiedy słońce było Bogiem, stara baśń sprzed kilku lat i tam faktycznie było odczyniane to maczanie w ziarnach i miodzie przez Katarzynę Bujakiewicz, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ta scena od razu przyszła mi na myśl. I chyba zrobiliśmy kolejne kółeczko, jeśli dobrze kojarzę.
1: Wydaje, tak.
2: To teraz moja kolej. Zdaje się, że będzie to ostatni mit, chyba że przejdziemy z tym dosyć szybko. Jak już jesteśmy przy tematach frywolnych i związanych z alkową, no to prima nocta. Pierwsza noc.
1: Oczywiście.
2: Prawo pierwszej nocy. W Braveheartie to jest powód, dla którego William Wallace podniósł miecz na...
1: Taki klucz w ogóle w akcji całej,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: najważniejsze
2: dokładnie.
1: Wydarzenie.
2: Ale pojawia

0: się też, jeśli dobrze pamiętam, wspominany jest też w filmie Obłędny Rycerz, a na pewno w Grze o Tron, gdzie nazywana jest Pierwszą Nocą po prostu, czy Nocą Pana jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam.
1: Właściwie nie do końca jest to mit. To znaczy, mamy pewne przesłanki, że coś na kształt prawa pierwszej nocy mogło funkcjonować, ale na bardzo ograniczonym terenie, głównie Włochy i Francja, chociaż też nie całe. I też nie do końca tak, jak jest to pokazane chociażby w Braveheart, że przyjeżdża pan feudalny i domaga się swojego prawa. Był to prawdopodobnie rodzaj zwyczajowego zacieśnienia stosunków pomiędzy panem a poddanym. Być może też wiązało się to ze zwolnieniem go z pewnych powinności podatkowych, ale też musimy pamiętać, że ta wierność małżeńska rozumiana tak jak dzisiaj, czyli małżonkowie absolutnie nie mogą sobie pozwolić na żadne wyskoki, w średniowieczu nie do końca była tak interpretowana, mimo starań Kościoła. Jednak bardzo dużo też pozostało z dawnych praktyk jeszcze przedchrześcijańskich, kiedy właśnie zamienianie się małżonkami było sposobem na stworzenie bliższej społeczności.
0: Coś tak czuję, że w tę noc kupały to nie tylko młodzi i niezamężni, prawda?
1: Jak najbardziej. I tutaj też warto wspomnieć o takim zwyczaju praktykowanym we Francji w późnym średniowieczu. Też nie całej, bo to też było ograniczone terytorialnie, że kiedy pan feudalny wyruszał w podróż, która przecież mogła trwać miesiące, a niekiedy lata, zdawało się, że w jego domu, w jego posiadłości zostawiał primus chevalier, czyli pierwszego rycerza, który miał go we wszystkim zastępować. Miał gospodarować, miał pilnować dobytku, zadbać, aby pole zostały, zbiory zostały zebrane, podatki zebrane, ale też, i to wynika wprost z zapisów, miał osładzać pani trudy rozłąki. I było to traktowane jak najbardziej poważnie, bo jeżeli żona feudała z takiego osładzania trudów rozłąki zaszła w ciążę, to dziecko urodzone było uznawane za dziecko nie tego rycerza, a pana feudalnego. Bo skoro miał zastępować, to także musiał zastępować walkowie.
2: Ale jeszcze a propos takich różnych bardzo bliskich więzi, to zdarzało się, że jeżeli kobieta, to akurat są głównie takie źródła angielskie, że jeżeli kobieta zawnioskowała o rozwód, czy raczej unieważnienie małżeństwa, ponieważ mąż był impotentem, to jakby w zasadzie było, że ktoś musiał być świadkiem tego. Więc zdarzało się, że mądre kobiety zbierały się i obserwowały, czy mąż rzeczywiście impotent, czy nie. I nawet mogły go zagrzewać do akcji, także dotykając go. Także rozbierając się, dotykając, tam jakby wspomagając go w udowodnieniu, czy rzeczywiście jest impotentem, czy nie. Więc to tak jeszcze a propos jakby takiej monogamii ściśle rozumianej.
0: Myślę, że twórcy Gry o Tron, zwłaszcza w tej wersji HBO, bardzo mieliby z czego czerpać, tak to powiedzmy, uznajmy. No dobrze, pewnie moglibyśmy rozmawiać o tych mitach jeszcze długo, długo. Niestety czas nam się już powoli kończy. Niemniej wydaje mi się, że przekonaliśmy Państwa słuchaczy o tym, że to była o wiele bardziej barwna epoka niż...
2: Rozrywkowa.
0: Właśnie, rozrywkowa, tak, ale barwna również, no bo nie była taka szara, właśnie.
2: Tak,
0: odnoszę się rzecz jasna do tego, co mówiliśmy na początku, niż to przedstawiają filmy i seriale osadzone w średniowieczu, a przekonywały o tym moje gościnie, Anna Zielińska, archeolożka, założycielka profilu Historyczne Bzdury oraz autorka książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dziękuję serdecznie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Oraz Zofia Załęska, historyczka sztuki, kustoszka Muzeum Narodowego w Warszawie. W internecie znajdziecie ją jako memdiewistkę i stąd też tytuł książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza, a tam na pewno znajdziecie Państwo jeszcze wiele, wiele ciekawostek o średniowieczu. W obu tych książkach zachęcam serdecznie do lektury. Program realizowali Joanna Włoczewska i Andrzej Szozda. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, dziękuję bardzo, do usłyszenia i zapraszam do komentowania.
3: To był podcast Polskiego Radia. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu.

0: trenowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czy najem senioralny rozwiąże mieszkaniowe problemy osób starszych? Czy zlikwiduje tzw. więźniów czwartego piętra? Skąd gminy wezmą takie mieszkania? I czy przypadkiem przepisy w tej sprawie nie pozostaną tylko na papierze? Te i inne kwestie poruszymy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska, zapraszam.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja wciąż atakuje Ukrainę. Polska obrona powietrzna w podwyższonej gotowości. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzeżenia. Sytuacja na Bliskim Wschodzie może ponownie uderzyć po kieszeniach polskich kierowców. Po zamknięciu kluczowego rurociągu ceny paliw wystrzelą. Norwegia chce silniejszej ochrony dzieci na Facebooku i Instagramie. Oslo wzoruje się na przepisach, które obowiązują w USA. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Rosyjskie ataki nie słabną. Moskwa od nocy wysyła w kierunku Ukrainy drony i rakiety. W związku z niepokojącą sytuacją za naszą wschodnią granicą mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z kolei wojsko postawiło w stan podwyższonej gotowości obronę powietrzną. Do godziny 18 rosyjska armia użyła 410 dronów uderzeniowych, w tym 37 odrzutowych. Ukraińska obrona zestrzeliła 336 maszyn, a odnotowano 21 trafień. Z Rosji wciąż nadlatują kolejne grupy dronów.
2: Ataki objęły również zachodnią część kraju. W Łódzku trafiona została infrastruktura kolejowa.

0: że nim zapalił się wagon stojącego pociągu. Moment ataku opisuje pani Alina. Byłam w centrum handlowym, obok którego znajduje się linia kolejowa. Był alarm i zeszliśmy na parking. Wybuch był dość głośny. Szachet spadł na pociąg, w którym nie było pasażerów, ale zapalił się jeden z wagonów. W Kowlu, oddalonym o 70 km od polskiej granicy, również słychać potężne eksplozje, mówi pani Anna.
1: Przez cały czas głośno jest dość co 10-15 minut. Dzisiaj to już 20 wybuchów chyba było.
0: Rano Rosja zaatakowała stację paliw w Zwiachlu, gdzie zginęły dwie osoby. W Odessie i Czarnomorsku rannych zostało co najmniej 35 osób. Po dwie osoby zginęły w Zaporożu i Krzywym Rogu, jedna w Kramatorsku. W Dnieprze to samo przedsiębiorstwo zaatakowano 3 razy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Solidarność z Ukrainą podczas wizyty w Kijowie wyraził wicepremier Radosław Sikorski. Ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wystrzelić. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostaw ropy na stary kontynent. Tak mówi ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ceny raczej wzrosną.
3: Nigdzie tej ropy nie zabraknie. Oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiało być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
2: Podwyżki cen będą dotyczyć głównie oleju napędowego i autogazu. Ponad 100 podchorążych otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych rozpoczął się 6 lat temu na tamtejszym Uniwersytecie Medycznym. Dzięki ponownemu powołaniu Wojskowej Akademii mogli zostać jej absolwentami. Jak mówi pułkownik Robert Gregulski, prorektor do spraw wojskowych, to wielki dzień, bo uczelnia wraca na stałe.
4: Oczywiście będzie się to wiązało z inwestycjami w Łodzi, ale też z tym, że będziemy musieli zatrudniać kadrę dydaktyczno-naukową, która no jak gdyby będzie musiała tutaj do Łodzi przyjechać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym młodych lekarzy oficerów.
5: Zwracam się teraz do młodych oficerów. Jesteście najlepszymi synami i córkami naszego kraju. Zaufanie, jaki polski naród pokłada dzisiaj w żołnierzach Wojska Polskiego, jest ogromne. Zawsze o tym pamiętajcie.
2: Dodał wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznowiła działalność po ponad 20 latach. Nieznane wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski trafiły do Instytutu Pileckiego. Mężczyzna podczas II wojny światowej pracował w administracji generalnego gubernatorstwa. Materiał liczy 132 strony. Prywatny darczyńca chce zachować anonimowość.
6: Wspomnienia trafiły do berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, którego kierowniczka Hanna Radziejowska wyjaśnia, że jest to dokument o wyjątkowej wartości.
7: Wspomnienia człowieka, który był jednym z setek tysięcy urzędników średniego szczebla, którzy tworzyli tą administrację okupacyjną.
6: Wspomnienia opracowuje dr Joanna Nikiel, która podkreśla, że dokument pozwala zajrzeć w głąb rzeczywistości niemieckiego okupacyjnego aparatu administracyjnego.
8: Wspomnienia odsłaniają pijaństwo, korupcję, prywatę, konflikty personalne, wykorzystywanie stanowisk i postępującą demoralizację.
6: Materiały po opracowaniu będą udostępnione w czytelni Archiwum Instytutu Pileckiego w Warszawie oraz w oddziale w Berlinie. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Na koniec zaglądamy do Norwegii. Silniejsza ochrona dzieci na platformach. Rząd w Oslo zaapelował o to do właściciela Facebooka i Instagrama. Bezpieczeństwo dzieci musi być najważniejsze, podkreślił w oficjalnym komunikacie premier tego kraju. Dzieci w Norwegii miałyby być objęte skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Władze w Oslo chcą takich standardów jak te, które wynikają z ugody zawartej między Metą a 52 amerykańskimi stanami. Porozumienie przewiduje między innymi, że osoby poniżej 18 lat będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro pogodnie i bez opadów tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze chmury i przelotny deszcz. Termometry pokażą przeważnie od 17 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 15 do 17.
10: Sześć minut po godzinie 19.
11: W
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan dr Wojciech Mincewicz, socjolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie doktorze, przed nami rozmowa po części o tym, co dzieje się w polskiej polityce, o tych bieżących wydarzeniach, ale po drugiej to się oczywiście będzie bardzo mocno łączyć. Rozmowa o tym, jak te polityczne wydarzenia wpływają na nasze emocje, albo inaczej, jak emocje wpływają na te polityczne wydarzenia, bo zastanawiam się, od czego by to należało zacząć? Ja wiem, że to jest trochę takie rozważanie, co było pierwsze, kura czy jajko, ale być może w przypadku tego, co obserwujemy w tej chwili w polskiej przestrzeni politycznej, społecznej, medialnej, być może to jest pytanie zasadne.
1: Pytanie zasadne, aczkolwiek odpowiedź jest z kategorii tych trudnych, ponieważ tak naprawdę miejsce, gdzie zaczął się spór polityczny obecny w Polsce, który prowadzi do polaryzacji, prowadzi do silnych antagonizmów w polskim społeczeństwie, to należałoby prawdopodobnie szukać jeszcze na początku lat 90., gdy obóz postsolidarnościowy zaczął między sobą się dzielić i zaczął między sobą rywalizować o wpływy na polskiej scenie politycznej i przez to wpływy i walkę o władzę. Natomiast mam przekonanie jako obserwator, jako komentator, że obie strony sporu politycznego chcą tego, żeby także spór narastał i ten spór był kontynuowany, bo służy to temu, żeby utrzymywać obecną hegemonię. Hegemonię, która po 20 paru latach, jak się wydaje, zaczyna się chylić ku rychłemu upadkowi. Więc być może jest to ten moment, ten kres na ten czas zmian, który być może nadchodzi.
0: No to właśnie pytanie brzmi, czy ten model tego podsycania emocji, który rzeczywiście doskonale sprawdzał się przez ostatnich co najmniej 20 lat, no bo mieliśmy dwie partie i potem długo, długo nic, czy ten model się w tej chwili właśnie wypala, wyczerpuje, czy inaczej? Ten model nadal będzie skuteczny, tylko być może zmienią się gracze.
1: Myślę, że ten model, jeżeli chodzi o obecny duopol, zaczyna się chylić ku upadkowi, wypala się. Natomiast w jakim kierunku będzie to zmierzało, obserwując rozwój skrajności, zarówno szczególnie po prawej stronie sceny politycznej, no to ja mam wątpliwości, czy czasami nie zamienimy tego obecnego sporu na coś ostrzejszego, coś, co podzieli polskie społeczeństwo jeszcze bardziej. Proszę zobaczyć, jaka jest tendencja nie tylko w Polsce, ale także w Europie. No, choćby ostatnia wygrana AfD w Niemczech w wyborach lokalnych pokazuje, że społeczeństwo radykalizuje się, europejskie, no a zarazem polskie, no bo mamy wzrost poparcia dla Konfederacji Brauna i Konfederacji Mentzena i Bosaka. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy dokonywać jakiejś predykcji, w jakim kierunku zmierzamy i co będzie po tym duopolu, no to ja muszę powiedzieć, że jestem pełny obaw, bo być może wraz z końcem tego obecnego podziału, obecnego duopolu, doczekamy się momentu, gdzie pójdziemy jeszcze bardziej w skrajności, a to no, nie za dobrze może wróżyć temu, jak będzie wyglądała polska scena polityczna, jak będzie przez to wyglądało polskie społeczeństwo wobec tak ostrej rywalizacji dwóch no, silnie zwaśnionych stron.
0: No to w takim razie dwie kwestie dotyczące tego, dlaczego ta polityka nie tylko w Polsce zmienia się w ten sposób i dlaczego rzeczywiście coraz bardziej skręca ku skrajnościom. No bo z jednej strony oczywiście mamy te partie prawicowe, takie jak AfD, ale widać, że na przykład partie lewicowe, populistyczne partie lewicowe, one też cieszą się pewną popularnością. No i mówię o partiach, które pewnie jeszcze 10-15 lat temu w ogóle nie miałyby szansy zaistnieć i zafunkcjonować. Pojawiają się takie opinie, no pytanie na ile one są uzasadnione, że fakt, iż wyborcy, szczególnie młodzi wyborcy, głosują na takie skrajne partie, nie wynika wcale z tego, że mają tak skrajne poglądy. Oni nie głosują na te partie ze względu na te skrajne poglądy liderów tych partii, czy też programy tych partii. Głosują na te partie mimo tego, ponieważ są rozczarowani tymi partiami, które są u władzy od 10, 20, 30, 40 lat. Jeżeli spojrzymy na Niemcy, no to tam właściwie ten duopol jest jeszcze dłuższy i bardziej chyba utrwalony, znaczy był utrwalony w niemieckim systemie politycznym niż to, co się działo u nas na przestrzeni ostatnich lat. Są rozczarowani tym,

0: w jaki sposób te partie komunikują się z młodym pokoleniem. Mają zupełnie inne aspiracje, mają zupełnie inną wizję tego, jak świat powinien wyglądać. Niekoniecznie lepszą, to od razu chcę zaznaczyć, bo nie chcę idealizować. I być może mają, takie głosy też się zdarzają, po prostu o dużo bardziej populistyczny sposób myślenia o polityce, gospodarce i tak dalej, i tak dalej.
1: Zdecydowanie, jeżeli chodzi szczególnie o osoby młode, to nawet na podstawie badań realizowanych w Polsce już po poprzednich wyborach, patrz po wyborach z 2023 roku, było bardzo wyraźnie widać, że rozczarowanie liderami polskiej sceny politycznej to jest jeden z powodów, dlaczego szczególnie młodzież idzie w skrajności. Zgadzam się z panem redaktorem, że zarówno skrajności prawe, jak i lewe, no w Polsce ta skrajność prawa szczególnie się rozwija, na lewicy poza partią Razem nie mamy jak na razie ugrupowań, które można by było zaklasyfikować jako skrajną lewicę. Natomiast oprócz rozczarowania tym głosem, który może przeważyć, dlaczego skrajności rosną, to jest to, co po części także pan redaktor powiedział, związane z populizmem. Natomiast ja bardziej bym to nazwał w tenże sposób, że tego typu partie oferują proste rozwiązania na paradoksalnie skomplikowane rzeczy i ta prostota rozwiązań. Patrz, jest za dużo migrantów, trzeba ich deportować. Patrz, wydatki socjalne są za duże, no to trzeba ograniczyć wydatki socjalne i wiele, wiele innych tego typu rozwiązań. Także pokazuje pewną przestrzeń, która jest atrakcyjna, bo nie trzeba w tym przypadku zbyt długo rozważać nad tym, co mówią ci liderzy partii skrajnych, partii aspirujących o władzę, tylko po prostu idziemy za głosem tego silnego, charyzmatycznego lidera, który oferuje nam proste rozwiązania na trudne sprawy. Dodatkowo wśród badań wyróżnia się także to jako próba uzasadnienia, dlaczego skrajności rosną. To jest także pewien strach nie tylko o bezpieczeństwo fizyczne, chociaż on jak najbardziej się pojawia i jest jednym z istotnych predyktorów, dlaczego skrajności rosną, ale strach także o swoje bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli innymi słowy, partie tego typu proponują osobom na nie głosujące, które oddają na nie głosy, które sympatyzują z tego typu ugrupowaniami, oferują poczucie bezpieczeństwa, czyli coś, co na tak zwanej piramidzie Maslowa jest jedną z podstawowych potrzeb, trochę Maslow myślane, ale jedną z podstaw tego, jak my jako ludzie egzystujemy i czego my tak naprawdę poszukujemy, jeżeli chodzi o nasze życie, nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Więc w ten sposób bym to uzasadniał, dlaczego mamy sytuację w Polsce i w Europie taką, jak pan redaktor zreferował.
0: Z czego to wynika? No bo znów, jeżeli trzymamy się tego, iż te nowe partie to są raczej młodzi wyborcy, no przynajmniej w Polsce chyba rzeczywiście mniej więcej taki znak równości można by było postawić, to bardzo często no, z takim poczuciem wyższości zwolennicy tych tradycyjnych partii, tej tradycyjnej polityki mówią o tym, że to są po prostu wyborcy, którzy kompletnie nie rozumieją życia, którzy są kompletnie niewyrobieni, którzy nie rozumieją tego, że zmniejszenie podatków oznacza na przykład automatycznie to, iż bilety będą droższe, iż studia nie będą bezpłatne, iż służba zdrowia też będzie wymagała dodatkowych ubezpieczeń i ci, którzy w tej chwili uważają, że dzięki temu będą bogatsi, tak naprawdę bardzo szybko, boleśnie przekonają się o tym, że to wszystko bardzo mocno uderzy ich po kieszeni. No, pytanie, czy to nie jest wytłumaczenie na zbyt proste?
1: Jeżeli mielibyśmy śledzić to wytłumaczenie, które pan przed chwilą wskazał, to znów pojawia się tutaj w warstwie retorycznej przynajmniej pewna pogarda wśród osób, które rządzą, wśród osób, które są u władzy i wśród osób, które potencjalnie przestrzegają przed tego typu rozwiązaniami, bo proszę zobaczyć, że te osoby no, nie rozumieją, tak? To jest jeden z argumentów, który często się pojawia w tego typu dyskusjach. Okej, ale on rząd nie postrzega, że ja nie rozumiem, ale ja wiem lepiej. Ja uważam, że czynię dobrze potencjalnie w swoim własnym interesie, no, nie patrząc na te dalekosiężne konsekwencje, tylko patrząc na to, co będzie się działo w tej bliskiej przyszłości, czyli to, że ja będę miał niższe podatki, a nie kalkuluję, no, co się wydarzy, co będzie.

0: pochodną tego typu decyzji. W związku z tym nie mam takiej kalkulacji dalekosiężnej, takiej kalkulacji, która prowadziłaby mnie do refleksji, dlaczego tego typu ugrupowania oferują mi coś prostego, coś, czego dotychczas nie dał mi nikt z rządzących. Więc ja trochę na przekornie, trochę dlatego, że czuję pogardę wśród osób, które rządzą, będę głosował tak, jak ja uważam i w związku z tym tego typu ugrupowania rosną w siłę, bazując także na takich zjawiskach, tego typu sytuacjach.
1: No to teraz być może od takich ogólnych stwierdzeń, przechodząc już do konkretów, czyli do tego, co dzieje się w tej chwili w polskiej polityce. Pana zdaniem, dlaczego na przykład ta oprawa medialna, oprawa polityczna wokół afery Zonda Krypto wygląda tak, jak wygląda? No bo tu mamy całe mnóstwo wątków. Mamy oczywiście przerzucanie się odpowiedzialnością za to, kto doprowadził i kto jest winien Zonda Krypto, kto się z kim kontaktował, kto załatwiał komu różnego rodzaju interesy, spotkania i tak dalej. Do tego mamy również spór dotyczący ustawy o kryptowalutach, no, którego nie sposób nie łączyć z tym, co w tej chwili dzieje się wokół Zonda Krypto. No i ten spór pomiędzy prezydentem, który wetuje kolejne ustawy, a rządem, który mówi, proszę bardzo, to, że prezydent wetuje ustawy, nie ma nic wspólnego z jakąś oceną merytoryczną tego, co my proponujemy. To jest po prostu ochrona aferzystów i ochrona swoich kolegów po prawej stronie sceny politycznej. Oczywiście kancelaria prezydenta mówi absolutnie co innego, że ten projekt jest przeregulowany, że idzie o wiele za daleko, że jest o wiele bardziej szczegółowy i rygorystyczny niż na przykład te zalecenia, które miała Unia Europejska i na podstawie których zresztą te przepisy w poszczególnych unijnych krajach są wprowadzane. No i tak naprawdę spoglądając również na komentarze, można odnieść wrażenie, że wyborcy prawicy wierzą w to, co mówi prezydent i mówi prawica. Wyborcy koalicji rządowej mówią w to, co wierzy koalicja rządowa. I no mówiąc brutalnie, prawda nie ma tu większego znaczenia.
0: Zdecydowanie prawda opiera się w tym przypadku na ślepej, na wręcz trochę wyznaniu dla swoich liderów i na rozegraniu emocji. Pan w tym pytaniu poruszył kilka wątków i warto te wątki tutaj rozłożyć teraz na czynniki pierwsze. Podstawą tego sporu jest to, że na poziomie europejskim pojawiło się rozporządzenie MiCA, które miało regulować i ma regulować kilka elementów polityk państw wobec kryptoaktywów, wobec tego rynku. Mało kto w Polsce zwracał na nie uwagę tak naprawdę przez blisko rok. Dopiero na koniec ubiegłego roku mieliśmy pierwszą próbę przeforsowania ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała implementować zapisy tego prawa unijnego. I już przy tym pierwszym wątku mieliśmy sytuację, gdy polityka została umiejętnie wpleciona w wydarzenia, które są związane z niewątpliwie aferą, z niewątpliwie próbą wyłudzenia pieniędzy i próbą zbudowania wpływów przez właściciela Zonda Krypto, jeżeli chodzi o tego bezpieczeństwa swojego politycznego, prawnego, jeżeli chodzi o jego sytuację. I tutaj umiejętnie, niewątpliwie to trzeba przyznać, Donald Tusk gra trochę na tych resentymentach, gra trochę na tych emocjach związanych z tym, że prawica zajęła dość jasne stanowisko w związku z kryptowalutami i sam prezydent Nowacki także wetował trzykrotnie ustawę. W związku z tym...
1: To przepraszam, grzechem byłoby nie skorzystać? Trochę tak?
0: No, myślę, że jeżeli chodzi o perspektywę Donalda Tuska, no to w takich sytuacji nie należy marnować, zwłaszcza, że mieliśmy po drodze choćby aferę w Szpitalu Południowym, no to tutaj pojawia się przestrzeń do tego, żeby uderzać, żeby przejąć retorykę, żeby przejąć to, o czym się mówi, w mediach, co się dzieje. To jest ta warstwa polityczna. Warstwa prawna niewątpliwie jest związana z tym, że wokół Zonda Krypto, jak dzisiaj już prawdopodobnie wiemy, o czym donoszą media, o czym donosi prokuratura, budowano coś, co nazywa się w ekonomii piramidą finansową, gdzie poszczególni

0: zwani biznesmeni starali się ukrywać swój majątek, starali się ukraść swoje pieniądze i w związku z tym mamy tutaj do czynienia z klasyczną aferą o podłożu finansowym, która rezonuje i w jakiś sposób będzie oddziaływała także na tą warstwę polityczną, jeżeli chodzi o to, do czego to doprowadzi, a zawsze związki z ekonomią, ekonomii z polityką prowadzą do jednego, prowadzą do sytuacji, gdzie politycy są wmieszani w różnego rodzaju sytuacje, tak jak było to choćby z panem Moskalem, który latał na Ibizę do pana Krela, starając się prawdopodobnie zdobyć jakieś fundusze, czy to na swoją fundację, tak jak on twierdzi, czy też na ugrupowanie polityczne, tak jak jest to domniemywane. No i wreszcie mamy ten trzeci wątek związany z tym, że sama afera jest dobrze klikalna, jeżeli chodzi o jej rozpowszechnianie, jeżeli chodzi o jej rezonowanie w polskim społeczeństwie, bo to się dobrze sprzedaje. Dobrze się sprzedaje to, dlatego, że wokół kryptowalut narosło sporo informacji negatywnych, które w powiązaniu z poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi robią swoją robotę, jeżeli chodzi o próbę uderzania na polskich przeciwników politycznych, co w efekcie daje nam trochę taki zamknięty krąg tego, dlaczego ta afera jest klikalna, staje się tym, czym żyjemy już od kilku tygodni, od kilku miesięcy de facto, no bo pierwsze informacje już zaczęły się pojawiać na przełomie roku i jest to niewątpliwie coś, co będzie rezonowało w mojej ocenie na kształt kampanii wyborczej do parlamentu i wybory w 2027 roku.
1: No to w takim razie jeszcze jedno doniesienie z ostatnich dni. Kolejna miesięcznica smoleńska i Antoni Macierewicz, były minister, między innymi były minister obrony narodowej, który do antydemonstrantów, czy też kontrdemonstrantów stojących po drugiej stronie i próbujących zakłócić przebieg miesięcznicy, wychodzi z pistoletem na kolorowe kulki, takim pistoletem chyba, jeżeli dobrze spojrzałem na zdjęcia, których używa się podczas gier paintballowych. No i oczywiście pierwsze komentarze, jakie mogliśmy zobaczyć czy też usłyszeć, no to były komentarze pod tytułem, że Antoni Macierewicz po raz kolejny przekroczył granicę, że to jest polityk, który coraz bardziej odjeżdża, jeżeli chodzi o pewne kwestie. Ale pojawiła się też bardzo ciekawa teoria. Pytanie, na ile to jest taka trochę już spiskowa teoria dziejów, że to nie był przypadek, że to wszystko odbyło się za aprobatą Prawa i Sprawiedliwości, no, które chciało być może takim absurdalnym skandalem, ale być może trochę przykryć temat zonda krypto i sprawić, żeby na jedynkach pojawiło się coś kompletnie innego.
0: Co do tej teorii, to naprawdę nie potrafię się odnieść i trudno jest ją komentować, jeżeli chodzi o to, czy to był plan, czy to był zamiar. Natomiast sama postać Antoniego Macierewicza wydaje się, że jest tą postacią, która dobrze zaczęła, a fatalnie kończy, bo jesteśmy we wrześniu 26 roku. Warto przypomnieć, że na dniach będziemy obchodzić rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, gdzie Antoni Macierewicz i podaj jeszcze Piotr Naimski, tylko żyją wśród założycieli KOR-u, tak głośno myślę, ale zdaje się, że tylko ci dwaj panowie jeszcze żyją. Do początku lat 90. Antoni Macierewicz miał swoją rolę w historii Polski, niezależnie jakbyśmy ją oceniali. To jest
1: nie do przecenienia, oczywiście.
0: Oczywiście, a po roku 90. mamy równie pochyłą, rok 92, teczki, tak, 2006 rok, wszystko to, co działo się przy okazji likwidacji raportu z likwidacji WSI, czy też wydarzenia po 2015 roku, gdy Antoni Macierewicz pełnił destrukcyjną rolę w MON-ie, gdzie wielu polskich żołnierzy, Świętej pamięci zmarł ostatnio generał Różański, odeszło z armii w konflikcie z Antonim Macierewiczem, a w tak zwanym międzyczasie Antoni Macierewicz stał się tak zwanym kapłanem religii smoleńskiej, gdzie snuł liczne historie, liczne rewelacje, ogłaszając je de facto co rocznicę i stał się niewątpliwie, związał się z tego typu wydarzeniami, w które być może on wierzy, tu już nie czuję się władny, żeby analizować tą warstwę myślową Antoniego Macierewicza. Natomiast to, co robi obecnie, tylko i wyłącznie wpływa na jego postrzeganie i na to, że kończy de facto fatalnie, tak? Jako marszałek seniorów powinien dać.

0: jakąś powagę polskiej Izbie Parlamentu. Ja mam przekonanie, że to, co zrobił no, choćby w czwartek, tak, jest kolejnym wydarzeniem, które będzie wpływało na negatywne postrzeganie Macierewicza przez pryzmat historii. No, pozostaje mieć nadzieję, że skończy się na pistolecie na paintballu, a nie dojdzie do wydarzeń choćby z tym, że następna będzie broń palna na tego typu wydarzeniach. Mam nadzieję, że nigdy do czegoś takiego nie dojdzie. Sam Macierewicz to będzie starał się w ten sposób prawdopodobnie budować jeszcze się w tym obozie prawicowym jako osoba związana ze Smoleńskiem, jako osoba związana z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, i to jest jakiś pomysł prawdopodobnie Antoniego Macierewicza na to, żeby jeszcze istnieć na polskiej scenie politycznej i jeszcze odgrywać jakąś rolę, trudno zdefiniować w tej chwili jaką, jeżeli chodzi o ten obóz polityczny i to środowisko polityczne.
1: No to w takim razie mógłbym jeszcze zapytać o to, gdzie w tej chwili przebiegają granice zachowań politycznych, myśląc już nawet nie o tym pistolecie paintballowym, tylko bardziej o szczekaniu na sali sejmowej, ale niestety spoglądam na zegar i chyba o tym wątku już porozmawiać nie zdążymy. Doktor Wojciech Mincewicz, socjolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru wszystkim państwu.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
11: Ogłoszenie społeczne.
1: Na zegarach 19:30. Jeżeli chodzi o media, to bardzo często możemy usłyszeć o tym, że media przeważnie przekazują złe informacje, sensacyjne informacje, że brakuje pozytywnego przekazu. No to w takim razie, proszę bardzo, w odpowiedzi na te wątpliwości czy też zarzuty na antenie Polskiego Radia 24. Już teraz. Tylko dobre informacje.
11: Powtórka programu.
13: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
14: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
15: Kolejna tragedia domowa.

0: syn zamordował ojca.
1: To nie u nas. Zaczynamy.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
1: Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Żubry wracają do Wielkiej Brytanii. Dwa stada już się zaaklimatyzowały. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie.

0: tysiące nowych butelkomatów. Wielka Brytania odtwarza populację żubrów. Dwa stada tych największych lądowych ssaków Europy już zaaklimatyzowały się na chronionych terenach w Anglii. 100 lat temu żubr został uznany w całej Europie za zwierzę wymarłe na wolności. Gatunek udało się jednak uratować. Obecnie największa populacja żubrów, ponad 3000 osobników, żyje w Polsce. Na odizolowanej od świata włoskiej wyspie Stromboli ruszyła właśnie najmniejsza szkoła w Europie. Jej jedyną uczennicą jest 6-letnia Aisha, która rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Specjalnie dla niej na cały rok szkolny powołano jedną nauczycielkę. Wszystko po to, aby dziewczynka mogła się uczyć bez codziennej podróży przez morze. Miejscowość liczy zaledwie około 40 mieszkańców i to oni zorganizowali dla Aiszy szkołę. Zmiana pracy po 45 roku życia jest możliwa. Nie startujemy od zera, ponieważ mamy już ogromny kapitał życiowy, emocjonalny i zawodowy, którego brakowało w wieku 25 lat. Zresztą 45% badanych przez Pracuj.pl znajduje zatrudnienie w ciągu 2 miesięcy lub krócej. W tym wieku szybciej wyciągamy wnioski i rzadziej popełniamy te same błędy. Co jeszcze się zmienia i czy jest coś takiego jak dobry i zły czas na zmianę? O tym już teraz zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Zmiany w życiu po 45 roku życia są możliwe i mogą to być duże zmiany, bo przecież nie zaczynamy od zera. Zaczynamy z pewnym kapitałem, którego nie mieliśmy w wieku 25 lat. Tak twierdzi mój i Państwa gość, mam nadzieję. O jakiej sferze życia myślą Państwo teraz? Kariera, pasja, relacje, finanse? Już za chwilę o tym, jak z perspektywy, tyle lat już minęło, przejść do perspektywy, jeszcze mamy dużo czasu. Moim Państwa gościem Emilia Ułanowicz, socjolożka, ekspertka biznesu, komunikacji i relacji, doświadczona menadżerka, a kiedyś radiowiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: Emilia, przejdźmy na ty.
2: Dobrze.
0: Dobrze.
2: Świetnie.
0: Emilia, bo gadamy jak dwaj radiowcy. U ciebie, rozumiem, duża zaszła zmiana w życiu, no bo jak od radiowca przejść do socjolożki, jak od radiowczyni przejść do socjolożki, jak się zmienia w ten sposób swoje życie?
2: To była akurat bardzo prosta zmiana, bo to była kontynuacja nauki po skończonych studiach licencjackich. Szukałam jakiegoś bardziej poważnego magistra, więc socjologia wydawała mi się jakimś naturalnym etapem, ponieważ bardzo ciągnęło mnie do ludzi. A pracując w radiu na antenie z ludźmi właśnie i rozmawiając z nimi, wydawało mi się to naturalną konsekwencją. Poza tym pragnęłam do tej upragnionej Warszawy, w związku z tym Uniwersytet Warszawski, socjologia, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych był takim krokiem dla mnie ważnym. Natomiast jest to już dosyć odległy temat.
0: To poczekaj, a powiedz mi, wybór studiów to była twoja decyzja, czy ktoś cię do tego pchnął? W sensie rodzice, znajomi, ktoś, kto powiedział, będziesz dobrym socjologiem, odpuść sobie to radio.
2: To w ogóle tak nie było, bo ja wierzyłam w to, że będę bardzo dobrym dziennikarzem i trochę pracując w tym dziennikarstwie wierzyłam, że tak potoczą się moje losy. Jak pokazuje mój długi zawodowy życiorys, to było zupełnie inaczej i miałam bardzo dużo różnych doświadczeń, które po latach widzę, jak się pięknie w całość łączą. Natomiast...
0: Czyli nie ma przypadków.
2: Nie ma przypadków, chociaż momentami miałam wrażenie, że gdzieś jestem przypadkowo, ale potem widziałam szerszy kontekst i to chyba właśnie z doświadczeniem nabywałam takie umiejętności widzenia więcej i szerzej. Nikt mnie nie namawiał, miałam pełną swobodę, natomiast bardzo łatwo rozmawiało mi się z ludźmi, w związku z tym to dziennikarstwo, miałam lekkie pióro, lubiłam pisać. Interesowały mnie bieżące wydarzenia, trochę publicystyki. Do tego pojawił się aparat jeszcze w mojej ręce, bo ja również od ponad 25 lat fotografuję, głównie robię portrety i reportaże, w związku z tym znowu człowiek i ludzie, więc ta socjologia była mi chyba tak pisana.
0: To jest jakiś taki wspólny nawias na wszystko, co robisz.
2: Bardzo dużo o ludziach. Rzeczywiście w moim życiu człowiek, czasami pojedynczy, bo się potem pojawiła jeszcze psychologia, czasami grupy, społeczeństwo, jakieś sektory rynku, które też mają do czynienia z takim

0: ludzkim aspektem. W związku z tym, że ta praca z człowiekiem była moją codziennością, odkąd pamiętam, jeszcze wcześniej angażując się w jakieś sprawy społeczne, gdzieś tam w liceum i na studiach, w związku z tym tak jakoś ten człowiek się do mnie przykleił, a może ja do ludzi i tak sobie funkcjonujemy.
1: Pytam o to dlatego, bo mając 25 lat... To jest o tyle fajne, że życie wymaga, żebyśmy już podejmowali decyzje na całe życie. Mając 25 lat, dopiero od niedawna móc głosować, od niedawna możemy dopiero głosować, od niedawna możemy legalnie chodzić do sklepu, wiesz po co i tak dalej. I nagle mamy 25 lat i mam takie wrażenie, że bardzo wiele rzeczy zależy od kogoś. Jak nas ukształtowano, od naszego środowiska, gdzie się wychowywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że dopiero teraz, po 40, jestem na tyle dojrzały, że chyba już mniej więcej wiem, czego chcę od życia, bo mając 25 lat, cały czas miałem takie poczucie, że gdzieś tam się miotam. Mniej więcej jakiś taki kierunek był, ale co dokładniej i co będę robił, jak będę duży, to jeszcze nie wiedziałem. Teraz już mniej więcej wiem, jak będę duży, co będę w życiu robił. To jest tak, że mając te 40+, w końcu możemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, gdzie jestem i dokąd zmierzam? Filozoficzne, ja wiem.
0: To
1: ale...
0: zależy.
1: Nie, to nie zależy.
0: To zależy, zawsze zależy, bo to zależy od tego, gdzie jesteśmy w danym momencie, jak wyglądała ta nasza droga, czy zmienialiśmy kierunki, czy ktoś na to wpływał, czy poszliśmy za pasją, czy za rozsądkiem. Różne są ścieżki życiowe ludzi. Ja pracując jeden na jeden jako coach, to miałam setki ludzi, z którymi pracowałam i nie ma powtarzającej się historii. Oczywiście jakieś tam schematy można znaleźć, natomiast ile ludzi, tyle historii, ile tyle ścieżek. A czy można? Myślę, że warto robić sobie takie pauzy i przystanki, żeby czasami zastanowić się, gdzie jestem, usiąść spokojnie na kamieniu, tak sobie zażartuję, i rozejrzeć się. Często odpowiedzi są bardzo blisko, tylko nie dajemy sobie czasu na takie właśnie posiedzenie i pozastanawianie się.
1: Bo pędzimy cały czas jakby z dnia
0: w dzień. Bo mamy jedną ścieżkę, bo jedną drogę do pracy, bo mamy schemat codzienności, bo mamy rutyny, bo mamy dzieci, bo mamy ograniczenia w myśleniu o sobie, w poczuciu własnej wartości. Owszem, wychowanie, środowisko, w którym żyliśmy, plecak, który dali nam na plecy, włożyli rodzice z różnymi niedokochaniami, ukochaniami, problemami, oczekiwaniami. Często idziemy z tym plecakiem przez lata i dopiero po 40 decydujemy się zdjąć ten plecak, żeby przyjrzeć się, co dźwigamy.
1: Okej, no to... Rozumiem, 40 to takie nowe 20, czyli dopiero teraz zaczynamy podejmować poważne, albo to jest ten moment na podejmowanie poważnych decyzji.
0: I tak i nie, bo tak wracając jeszcze do tych decyzji o studiach, ja absolutnie nie dziwię się, że młodzi ludzie mając niektórzy 18 lat, bo zdarzają się takie historie, że ludzie ze względu na reformę edukacji mając 18 lat wybierali studia. Ja nie dziwię się, że nie mają bladego pojęcia, co dalej robić.
1: Mnie się tak na stosunki międzynarodowe. Co można robić po stosunkach międzynarodowych?
0: No jest to bardzo szerokie. Ja może dlatego poszłam na socjologię, a wcześniej na dziennikarstwo, wiedząc, że dziennikarstwo się praktykuje, a nie się jego uczy.
1: To prawda. Bardzo mi się podoba odpowiedź, co można robić po takich studiach? Wszystko.
0: I rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam, jak po kilkunastu latach już pracy trafiłam na rozmowę rekrutacyjną do dużej firmy headhunterskiej i po dosłownie 4 minutach rozmowy pani siadła przede mną i powiedziała: Panie Emilio, omnibusów nie poszukujemy. Bo ja chciałam się pochwalić, tu byłam w radiu, tu jestem socjologiem, tu pracowałam, tu byłam na stażu, doświadczyłam tego, tu zarządzałam ludźmi. I nagle się okazało, że w oczach tej pani moje kompetencje są zbyt szerokie, a oni potrzebują kogoś, kto ma bardzo wąską specjalizację. I przez moment myślałam, że to jest moja wada, że dużo potrafię, dużo umiem, szybko się uczę.
1: Że to może być wada.
0: Że to może być wada, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Kiedyś takie zdanie gdzieś usłyszałam i tak sobie trochę je na moment wbiłam do głowy.
1: Zaraz, no ale to było o proszku do prania, nie o człowieku.
0: No właśnie. I tak do tego wniosku właśnie potem doszłam, że to są moje umiejętności, talenty, które mogę w zależności od sytuacji, od etapu w moim życiu wykorzystywać lub nie. Mogę z czegoś zrezygnować, mogę czymś się pochwalić.

0: W związku z tym z dobrych wiadomości powiem, że bywam bardzo często przez różnych ludzi, ja sama nazywana kobietą renesansu, bo naprawdę mam bardzo szerokie umiejętności, doświadczenia, sporo różnych fajnych talentów, które pielęgnowałam i rozwijałam. W związku z tym uważam, że warto oczekiwać od życia na różnych etapach życia różnych rzeczy. Wiedzieć, gdzie jesteśmy. Sam wiek, tak jak mówimy o latach na karku, nie jest żadną kompetencją. To jest tylko liczba. Kompetencją nie jest młodość, kompetencją nie jest starość czy dojrzałość. Doświadczenie, umiejętności, talenty, a przede wszystkim umiejętność korzystania z tego doświadczenia jest kompetencją.
1: Wyobrażasz sobie sytuację, w której w wieku 40 plus siadamy na kamieniu i mówimy: nie chcę robić tego, co do tej pory robiłam. Chcę zacząć robić coś nowego i przewartościować to wszystko. Ja nie mówię rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Nie, ja po prostu myślę sobie, nie chcę być, dajmy na to, socjolożką, chcę być teraz coachem.
0: Absolutnie tak. Ja jestem zdania, że zmiany są dobre, pod warunkiem, że rzeczywiście są przemyślane. Czy ja tak zrobiłam? Owszem, parokrotnie zmieniałam życie, począwszy od zmiany zawodu, nabywania nowych kompetencji, przeprowadzki, decyzje życiowe, które całkowicie odmieniały moje życie, decyzje prywatne, które odmieniały moje życie zawodowe. Możemy dokonywać takich zmian. Oczywiście nie jest to dla wszystkich tak samo proste. Ja nie wierzę w tezę, że wszyscy możemy wszystko. Absolutnie nie możemy wszystkiego. Każdy z nas ma swoje limity i ograniczenia, wynikające z bardzo wielu różnych rzeczy, od środowiska, zasobności finansowej, odwagi wewnętrznej, jakiegoś wsparcia środowiska, rodziny, którą mamy bądź nie mamy. Natomiast ja sama zmieniałam parę razy życie. Prowadziłam komunikację w dużych firmach międzynarodowych z branży budowlanej po to, by potem przez kilkanaście lat prowadzić hotel z restauracją i fitnessem. Także, a wcześniej, tak jak wspominałeś, pracowałam w radiu. Bardzo tęsknię za radiem i chętnie bym sobie czasem pogadała. W związku z tym wyszłam na scenę i gadałam.
1: To jest, jak dochodzi do takiej rewolucji, no bo to jest bardzo duża zmiana. Od rozmawiania z ludźmi, doradzania im do przejścia do prowadzenia hotelu. To jest zupełnie inna branża?
0: Całkowicie inna branża, ale z tym się wiąże dla mnie dojrzałość wynikająca też z wieku, że samo to, że mam ileś lat doświadczenia, świadczy o tym, czy mam wysokie kompetencje. Kompetencji nabywam także cały czas ucząc się, doświadczając, próbując, nie zamknięta w jakiejś klatce czy pod kopułą, tylko rozglądając się na boki, czerpiąc z wiedzy, umiejętności ludzi dookoła. Ja lubię nowe wyzwania. Ja lubię pewien rodzaj dynamizmu. Ja lubię trochę ryzyka, ale to jest moje. Nie każdy będzie miał taką samą odwagę, będąc w tym samym wieku i nawet mając podobną ścieżkę zawodową. Dużo zależy od temperamentu, który mamy wrodzony i całe życie taki sam. Dużo zależy od tego, czy się czujemy w danym momencie życia bezpiecznie, czy jesteśmy kochani, bo mocno się sfera osobista, prywatna przenika z życiem zawodowym. Nie da się tego odłączyć. W związku z tym nie każdy będzie miał te same możliwości, mając de facto te same możliwości.
1: Okej, no ale tak sobie ja sięgam pamięcią do początków swojej pracy. To jak ja wchodziłem do środowiska dziennikarskiego, nie znałem absolutnie nikogo. Naprawdę chodziłem z papierowym CV od drzwi do drzwi, sobie w internecie znalazłem adresy redakcji i chodziłem po prostu od drzwi do drzwi. Po prostu w jednej redakcji ktoś nie pomyślał i mi otworzył. I dokładnie tak to się zaczęło. Teraz po 20 latach mogę powiedzieć, myślę, że w każdej redakcji takiej dużej w Polsce jest ktoś, kogo gdzieś na swojej drodze zawodowej spotkałem. Czyli kapitał, jeżeli chodzi o ludzi. Doświadczenie, jak przychodziłem, absolutnie zerowe. Kiedyś bardzo ładna dziewczyna w liceum powiedziała: ty masz taki głos chyba do radia. To było moje jedyne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w mediach. Idąc dalej, mając 20 lat, absolutnie wszystkim się przejmowałem. Boże, jak ja się wszystkim przejmowałem, każdą krytyką, każdym słowem, czy to dobrym, czy bardziej złym, bo dobre to, wiesz, ulatuje, ale złe absolutnie zostaje. i takie mam

0: poczucie, Boże, jak ja bym chciał zacząć być dziennikarzem w wieku 40 lat, mając już jakby to wszystko, wiesz, pewnego rodzaju doświadczenie, pewnego rodzaju, nie wiem, czy znajomości to jest takie pejoratywne, ale generalnie znajomość ludzi i przede wszystkim bym się mniej przejmował.
1: Taka odporność psychiczna, prawda?
0: Boże.
1: No właśnie. Tak sobie pomyślałam o tym, wiesz, jak ci koleżanka powiedziała, że masz radiowy głos i padło na podatny grunt, bo gdzieś zostało. I takie słowa czasami niesiemy w tych naszych plecakach, dobre
0: bardzo
1: i często złe, ale to, co lubimy o sobie myśleć, to pięknie sobie zachowujemy i pielęgnujemy. Natomiast to, co nam ktoś powie, jakąś złośliwość, oczywiście też często w nas kwitnie potem i zachwaszcza nasze podejście do życia.
0: Wiesz, bo kiedyś było tak, że jak zmienialiśmy pracę, albo inaczej, jak traciliśmy pracę w wieku 40+, to było na zasadzie, no świat się zawalił. No kurczę, po prostu tyle lat człowiek poświęcił życie firmie i ta firma nas teraz nie docenia. A teraz mam takie wrażenie, że może lepiej, jeżeli nam coś nie pasuje, to zacząć się rozglądać i szukać jakiegoś nowego miejsca. Może w czymś innym się sprawdzić. Może to nie jest tak, że tak jak moi cudowni rodzice, którzy pracowali w szkolnictwie i jak poszli do pracy w szkolnictwie, tak w tym szkolnictwie do emerytury ciągnęli i czy im się to podobało, czy nie, ale było stabilnie, był etat i perspektywa emerytury. A teraz chyba się trochę to pozmieniało.
1: To na pewno, natomiast wracając jeszcze na moment do tego, od czego zacząłeś, to nie jest tak, że teraz utrata pracy nie jest trudna, bolesna i nie jest traumatycznym dla niektórych doświadczeniem. Bo bywa tak, że w ogóle samo zwolnienie z pracy jest już trudne, niezależnie od wieku. No chyba, że naprawdę mamy kompletnie to w nosie i nie wiem, początek naszej drogi zawodowej, jesteśmy lekko duchem. Ale po iluś latach zwolnienie każdego zaboli. To bez dwóch zdań, nie wierzę w cuda. Natomiast to też jest na różnych etapach życia mamy umiejętność lub nie, mniejszą lub większą zazwyczaj, reagowania na takie sytuacje i poradzenia sobie z nimi. Natomiast no, mówi się o kryzysie wieku średniego, mówi się o jakimś takim kryzysie egzystencjalnym, który przychodzi po 40 roku życia, z którym łączy się jakaś refleksja nad tym, gdzie jestem, co osiągnąłem, dokąd zmierzam, czy moje plany, które miałem, jak miałem 20 lat, zrealizowałem, czy nie. Często jest to, Boże, co się ze mną w ogóle porobiło, gdzie ja jestem, jak ja wyglądam. I jest tak, że jest to jakiś taki element dosyć krytyczny w naszym życiu.
0: A poczekaj, a jak zmieniałaś pracę na hotel, to co robiłeś przed hotelem?
1: Przed hotelem przez łącznie chyba z 7 lat pracowałam w firmach międzynarodowych z branży budowlanej, gdzie odpowiadałam za komunikację i PR.
0: Kiedy przeszłaś do pracy, co robiłaś w hotelu?
1: Wiesz co, praktycznie od dziury w ziemi go budowałam. Pilnowałam przetargów i wybierałam kropki na wykładzinie, bo w międzyczasie się jeszcze wyłożył architekt, w związku z tym była to praca dosyć szeroko zakrojona, potem go po prostu uruchomiłam, wdrażałam procedury, szkoliłam ludzi.
0: Czyli nie miałaś poczucia, zmarnowałam 7 lat zajmując się komunikacją w branży budowlanej, bo przecież zaczynam teraz od zera zupełnie nowy etap w swoim
1: życiu? Nie, absolutnie nie. Dla mnie to było wyzwanie. Przede wszystkim to było wyzwanie i ja do tego wyzwania podeszłam w taki sposób, że zbieram swoje siły, patrzę, co potrafię, czego nie potrafię. Jeżeli czegoś nie potrafię, to czy powinnam się tego uczyć? Jeżeli tak, to gdzie, z kim i jak szybko? I pierwsze miesiące, oprócz tego, że trwała budowa, to ja intensywnie się szkoliłam, odwiedzałam różne miejsca, szukałam doradztwa, dowiadywałam się, jak wygląda ciąg kuchenny w kuchni hotelowej i różne inne abstrakcyjne rzeczy, które wtedy były dla mnie zupełnie czymś nowym. Natomiast to jest też rzecz, którą warto powiedzieć w kontekście tych osób 45+. Sam wiek nie jest żadnym atutem. Atutem jest umiejętność korzystania z doświadczenia, które się ma i umiejętność dostosowywania się do tych nowych wyzwań, czyli często nauka i obserwacja młodszych pokoleń, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Czy było to trudne? Było to wyzwanie. Było ciężko ze względu na to, że dobre 2 lata pracowałam po 16 godzin dziennie, praktycznie bez dnia wolnego. Było to naprawdę wyzwanie. Potem z kolei hotel uruchomiony to 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, więc

0: Albo doświadczałam kłopotów swoich własnych, jakichś życiowych sukcesów i porażek, albo coś się działo z budynkiem, albo z gośćmi, albo z personelem. To była niekończąca się historia. Czy czegokolwiek żałuję? Nie. Czy przydało mi się doświadczenie w firmach z branży budowlanej? Jak najbardziej. Wiele różnych rzeczy. Od obycia i umiejętności pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo, przy jakiejś takiej ogładzie biznesowej, międzynarodowej, która była wymagana, to trochę lat minęło. Nie było takiego luzu w korporacjach, jak jest teraz. Jednak częściej była jakaś tam biała koszula i garnitur u panów niż jeansy i t-shirt. Więc taka trochę, bym powiedziała, może musztra biznesowa. Poza tym już z takich błahostek i rzeczy, których nie cierpiałam, ale byłam tam odpowiedzialna za cały system raportowania projektów przez działy handlowe i siedziałam czasami przed komputerem i myślałam sobie, co za nuda. A potem pojawiłam się w hotelu i ten program wyglądał tak analogicznie, że nie siadłam na szkolenie, bo stwierdziłam, że to jest dla mnie wszystko jasne, co tam się odbywa, zakładanie rezerwacji, wystawanie faktur, bo po prostu było to bardzo analogiczne.
1: A gdybyś teraz miała przeformatować swoje życie po raz kolejny, to myślisz sobie, no dobra, nie, już wystarczy? Już jest
0: nie,
1: za późno?
0: Ja nie mam tak, bo ja wiele razy zmieniałam życie. Jeżeli ja teraz słyszę, że nowe pokolenie musi się dostosować do tego, że będzie kilka razy w ciągu życiu zmieniało zawód, to ja sobie pomyślałam już wiele lat temu, że już chyba jestem tym nowym pokoleniem, bo zmieniałam już kilka razy zawód, pracę i myślę, że sporo jeszcze przede mną, bo wiem na przykład, jak mają wyglądać najbliższe miesiące w moim życiu. Wiem, jaki dzisiaj telefon odebrałam, nie planując tego absolutnie. Ktoś mi przypomniał, że w marcu odwiedziłam pewną miejscówkę, gdzie się wpisałam w kalendarz z wystawą fotograficzną i dzisiaj ktoś do mnie zadzwonił i się zapytał, gdzie są moje prace. W związku z tym powiedziałam, że przecież ja państwu tego nie potwierdziłam, że to robię, ale my już sobie panią wpisaliśmy w kalendarz we wrześniu. W związku z tym do piątku proszę zorganizować wystawę. I nie byłam z tym przygotowana, czy na moment pomyślałam, ja pierniczę, co mam robić? Czy ja mam w ogóle część zdjęć, mam wydrukowanych, oprawionych 300 kilometrów stąd? No dobrze, co mam w domu? Więc trochę taka zadyszka na moment, a potem myślę, dobra, co przychodzi, biorę. Organizujemy wystawę. A potem tydzień później oficjalny wernisaż z częścią artystyczną. Czy mam coś w głowie, czy mam zaplanowane, czy mam zrobione? Nie mam absolutnie nic. Czy mnie kręcą takie rzeczy? Tak. Ale to jest moje. To jest moja kompetencja, moja umiejętność. A myślę, że niektórzy mają trudniej nie dlatego też, że nie chcieliby. Mają swoje osobiste talenty, predyspozycje, być może dużo większe niż ja, w czymś innym.
1: A jak się nie bać? To na koniec zapytam.
0: Zawsze się boję. Bać się zawsze. Bać się i robić. Tu nie da się nie bać. Ja lubię ten dreszczyk emocji, ekscytacji. To jest chyba główna rzecz, która mi przyświeca. Bój się i działaj. To jest taki slogan, może brzmi mocno, nie wiem, internetowo, coachingowo, chociaż nie wiem, jak to nazwać. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że nie mam w sobie lęku, że nie mam w sobie obaw, że wszystko wyjdzie świetnie. To jest może to, co przyszło z doświadczeniem, że wierzę, że pewne rzeczy można zrobić wystarczająco dobrze, a nie ekstra. Że wystarczająco dobrze też jest w porządku. Że nie musi być wszystko na 200%, że czasami jak coś jest na 70%, to też jest dobrze, skoro inaczej się nie dało.
1: To przychodzi z wiekiem.
0: Przychodzi z wiekiem, akceptacją, z doświadczeniem na pewno. Pewien rodzaj luzu i tolerancji do swoich własnych niedociągnięć.
1: Same dobre, pozytywne rzeczy i mnóstwo energii. Emilia Łanowicz, socjolożka, ekspertka biznesu, komunikacji i relacji, doświadczona menadżerka, dziennikarka, hotelarka i wszystko poza tym. A, i fotografka oczywiście.
0: To też.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ się. śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: W niedzielny poranek o 8.30 w Ogrodach Sztuki odwiedzimy Miasto Ogród, czyli Podkowę Leśną, by dowiedzieć się, jak to jest mieszkać w zabytku albo móc słuchać nad pobliskim stawem szmaragdowych brzmień muzyki. Ten wrześniowy poranek od 8.30 może okazać się całkiem sympatyczny. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef MSZ apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Chodzi o 46 nazwisk. Wykolejenie pociągu we Francji to mogło być celowe działanie, tak podejrzewają śledczy. Do jutra w Kielcach trwają Army Days. Są wystawy, prezentacje, ale też wydarzenia muzyczne i artystyczne. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w stolicy Ukrainy ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie.
2: Pragnę ponowić ten apel. Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie pod ostrzałem, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok.
1: Wicepremier przypomniał, że Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires.
2: Pod bombami, nie teoretycznymi, bo przecież budynki naszej ambasady wręcz musiały być naprawiane. To jest prawdziwa odwaga, to jest prawdziwa służba ojczyźnie. I jedyne, czego naszemu szefowi placówki brakuje do bycia pełnoprawnym ambasadorem, to podpis prezydenta.
1: Szef MSZ informował w ubiegłym tygodniu, że na biurku prezydenta znajduje się 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Jak zaznaczył, zdecydowaną większość stanowią zawodowi dyplomaci. Śledczy podejrzewają, że wykolejenie pociągu w północno-zachodniej Francji mogło być wynikiem celowego działania. Na torach znaleziono fragmenty szyny, dlatego śledczy badają możliwość sabotażu. Do wypadku doszło wczoraj na południe od Rouen w Normandii.
3: Pociąg regionalny przewoził 186 pasażerów. Ranne zostały 44.

0: Cztery osoby, w tym 18-latka, która w ciężkim stanie została śmigłowcem, przetransportowana do szpitala w Rouen. Jeden z pasażerów pociągu, 24-letni Louis, tak opisywał przebieg wypadku. Szyby częściowo popękały, eksplodowały, zwłaszcza te z przodu. Wszędzie były kamienie z torowiska, które powpadały do wagonu. Wciąż cały się trzęsę. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Już teraz możemy poinformować, że wstępne badania maszynisty pociągu na obecność alkoholu oraz środków odurzających dały wynik negatywny. Poinformowała zastępczyni prokuratora w Rouen Marie-Valérie Albert. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: W przypadającym dziś Światowym Dniu Pierwszej Pomocy w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie można było przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy w ćwiczeniach na fantomie czy poćwiczyć tamowanie krwi. Chcemy pokazać wszystkim, jak udzielać pierwszej pomocy, mówi Adam Gorgol z Samodzielnej Pracowni Medycznej Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego.
2: Sytuacje zagrożenia życia mogą zdarzyć się w każdej sytuacji i każdemu, dlatego na stacjach realizujemy kilka stanów, które mogą zagrażać życiu i dokładnie instruujemy, w jaki sposób to wykonać. Tutaj doskonalimy technikę i uczymy technik do stacji krążeniowo oddechowej, użycia defibrylatora AED, tamowania krwotoków, jak również postępowania w zadławieniach i zabezpieczeniu złamań.
1: Celem Światowego Dnia Pierwszej Pomocy jest edukowanie społeczeństwa o kluczowej roli, jaką odgrywają pierwsze minuty po wypadku i zachęcanie ludzi do podejmowania akcji ratunkowych. Chociaż Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już się zakończył, to do jutra w Kielcach trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, w tym nowoczesne drony, symulatory, wyrzutnie rakiet, czołgi i ciężki sprzęt bojowy, mówi podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
3: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym Siły Zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
1: Army Days to nie tylko wystawy i prezentacje, ale także wydarzenia muzyczne i artystyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się jutro w Kadzielni. Miłośnicy podróży spotkali się w Bydgoszczy na festiwalu Podróżnicy. Do fabryki Lloyda przyjechali goście z całego kraju, by opowiedzieć o podróżach po całym świecie.
4: Byłam w Japonii, ale tu oczami pani prowadzącej no po prostu przeżyłam to, jakbym tam była.
5: Ci podróżnicy mają naprawdę niezwykłe przygody, to są niesamowici ludzie, świetne osobowości. No i są nam natchnieniem, no tak wysoko i tak daleko pewnie nie, ale dzięki nim coś tam sobie powoli w życiu odkrywamy.
6: No ja jestem fanką podróżowania, moje życie opiera się na tym, że muszę mieć zaplanowany jakiś wyjazd, wtedy jestem spokojniejsza.
7: Jesteśmy jakby ciągle w podróży, ciągle szukamy nowych inspiracji, wspólnie jeździmy też taką właśnie większą grupą. Nawet jeździ nas tam gdzieś około 26 dziewczyn.
8: No to kształci przede wszystkim, rozwija człowieka, pozwala nam poznać różne nowe horyzonty na świecie, tak? Różne tradycje, kultury.
9: Trochę staramy się zwiedzać świata.
1: Festiwal zakończył się dziś. Tradycyjnie zostały wręczone haliki, czyli nagrody imienia Tonego Halika.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 17 do 21 stopni.
11: Pięć minut po godzinie 20.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: A już teraz czas na sport. W studiu jest Rafał Bała. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
11: No i zastanawiam się, czy dziś warto ekscytować się meczem polskich siatkarzy. Znaczy ja wiem, że to jest jedna z najbardziej popularnych, najbardziej emocjonujących dyscyplin, jeżeli chodzi o polski sport w naszym kraju. Z sukcesami, to nie byle jakimi, co też jest wyjątkowe. No ale ten ostatni mecz to chyba większych emocji nie wzbudził.
13: No mecz z Izraelem. My na pierwszym miejscu w światowym rankingu. Izrael na 29. No właściwie my demolujemy obecnie każdego rywala na świecie. I Włochów, i przecież Francuzów. I no jesteśmy głównymi faworytami tych mistrzostw Europy. Oczywiście nie pompujemy balonika, ale można powiedzieć, że taki rozgrzewkowy.
11: Choć Holendrzy z Danią też byli faworytem.
13: Tak, zdecydowanie. Ale ja ci powiem jeszcze, bo to chyba chyba może być informacja dnia. Wyobraź sobie, że kilkanaście minut temu Klaudia Kazimierska, to jest taka biegaczka, która urodziła się we Włocławku, na studia poleciała do Stanów Zjednoczonych i tam w Oregonie, czyli tam, gdzie no, najlepsi na świecie biegacze, ona wygrała teraz takie mistrzostwa kończące sezon lekkoatletyczny na 1500 metrów. 3:57:55. No niesamowity sezon ma ta zawodniczka. Jest wicemistrzynią Europy, ale my liczymy oczywiście na medal Igrzysk Olimpijskich.

0: Że dobre informacje z ostatnich kilkunastu minut i tym zaczynamy chyba, co?
1: To dobrymi informacjami sportowymi zaczynamy sport.
0: Sport. A w sporcie dziś będzie dużo o siatkówce, bo tak jak mówiliśmy, Mistrzostwa Europy. Opowiemy też o żużlu. Trwa Grand Prix w Danii. Wojens, Bartosz Zmarzlik w pogoni za siódmym tytułem Mistrza Świata. Odliczamy godzinę do finału US Open. Emocjonujemy się tym, co dzieje się na boiskach ekstraklasy w ósmej kolejce. Posłuchamy przy tej okazji trenera Adriana Siemieńca, któremu zdarzyło się SMS-ować do sędziów w sprawie łagodniejszego potraktowania jego piłkarzy. No będzie też o tych zawodach w Budapeszcie, niesamowitych, lekkoatletycznych, i przeniesiemy się do Laseo d'Urgell, gdzie ścigają się kajakarze slalomowi, ale teraz kilka właśnie informacji ze świata sportu. W Sofii polscy siatkarze pokonali Izrael, jak słyszeliśmy, 3-0, to był ich drugi mecz Mistrzostw Europy. Jutro rywalem drużyny trenera Nikoli Grbicza będzie Macedonia Północna. Anastazja Walkiewicz zajęła 8 miejsce w żeglarskich Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie IQ Foil. Agata Barwińska na 10 miejscu na Mistrzostwach Świata w klasie Ilka 6, a Izabela Satrian 6 w Europie w klasie Formuła Kite. Natalia Kropska zajęła 7 miejsce w kategorii do 63 kg na rozgrywanych w Budapeszcie zawodach Grand Slam w judo. Przypomnę, wczoraj niespodziankę sprawiła 18-letnia Barbara Twarowska, zajmując 2 miejsce w kategorii do 52 kg. Bez sukcesów rywalizowali dziś nasi kajakarze górscy na kończących sezon Pucharu Świata zawodach w Laseo d'Urgell w Hiszpanii. Na półfinale udział w konkurencji C1 zakończyli Klaudia Zwolińska i Kacper Sztuba. Hiszpan Mikel Landa po samotnym ataku na ostatnim podjeździe wygrał 20 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Koszulkę lidera utrzymał jego rodak Henrik Maas, który przed jutrzejszym ostatnim etapem ma 2 minuty i 15 sekund przewagi nad Słoweńcem Primożem Rogliczem. W Hiszpanii są także kierowcy Formuły 1. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał kwalifikację przed jutrzejszym Grand Prix. To 14. runda Mistrzostw Świata. W Berlinie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet. Do finału awansowały Francuzki. Po zwycięstwie nad Niemkami 86-64 trwa drugie półfinałowe spotkanie. Amerykanki grają z Hiszpankami. Za nami 2 mecze dzisiejsze 8. kolejki ekstraklasy piłkarskiej. Hit tej serii w Zabrzu. Wicemistrz kraju Górnik wygrał z mistrzem Lechem Poznań 2-1. We Wrocławiu Śląsk przegrał z Koroną Kielce 1-2, a o 20.15 w Lubinie Zagłębie zagra z GKS-em Katowice. Na zapleczu ekstraklasy 8. kolejka. Warta Poznań wygrała z Arką Gdynia. Pozostałe dzisiejsze mecze zakończyły się remisami. Ruch Chorzów pod Beskidzie Bielsko-Biała 3-3. Chrobry Głogów Pogoń Siedlce 0-0. No i to tyle, a teraz już będzie o siatkówce. Sport. A w naszej audycji oczywiście bardzo ważny temat, nie wiem czy nie najważniejszy dziś, czyli trwające Mistrzostwa Europy siatkarzy. Mówi się, że polecieli do Bułgarii po złoto, no bo wiadomo, że to są jedni z głównych faworytów, a jak spojrzymy na to, które miejsce zajmują w rankingu FIVB, no to wiadomo, że są liderami. Dziś mierzyli się z 29. ekipą w tym rankingu. No oczywiście wiemy, że rankingi nie grają, ale rzeczywiście tutaj różnica również na boisko była duża, co pewnie potwierdzi Cezary Gurjew, nasz wysłannik do Bułgarii. Witam cię, Czarku.
2: Dobry wieczór. Oczywiście mogę potwierdzić, Rafał, to mecz raczej taki z treningowych, bo jest jednak różnica w klasie tych zespołów. Portugalia, Izrael podobnie będzie z Macedonią. Także biało-czerwoni nie mają łatwej sprawy, dlatego że perfekcjonistą jest Nikola Grbicz i do końca nie jest zadowolony. Z jednej strony chce, żeby wszyscy grali, ale tak jak sam mówi, 1,5 seta, no i gwiazda taka jak Leon schodzi z boiska, chciałby pograć dalej. Także tutaj no, oczywiście te kłopoty mamy z tak dobrej sytuacji polskich siatkarzy. Wydaje się, że rzeczywiście w tym sezonie są bardzo dobrze przygotowani. Ten początek był taki niby niemrawy. 5-setowe mecze, przegrane te spotkania chociażby ze Słowenią w Lidze Narodów, a teraz wygląda to bardzo dobrze. Świetnie zaprezentowali się w memoriale Huberta Wagnera, choć było wiadomo, że Francuzi, Amerykanie, chociaż Amerykanie tam presji nie mają, czy także Słoweńcy byli w ciężkim treningu. Wydaje się, że Nikola Grbicz trafi idealnie z formą, a więc na te mecze, które będą decydujące w Mediolanie, a na razie drugie zwycięstwo, duże zadowolenie. Dzisiaj jedynie nie grał Bartłomiej Lemański, ale pewnie jutro ktoś inny z polskich siatkarzy, zresztą tak zapowiadał to Nikola Grbicz, że być może ktoś jutro będzie odpoczywał.
0: Polska-Izrael 3-0. To jest mecz z tych takich rozgrzewkowych, jak powiedziałeś, a pamiętamy, że niedawno Mistrzostwa Europy Siatkarek, no i tam też miała być rozgrzewka z

0: Gierkami czy Złotyszkami, a nasze zawodniczki się męczyły z tymi drużynami. Jak to jest z drużyną siatkarzy? Czy oni mają na tyle przewagę, na taką swobodę, że nie muszą się tym przejmować? Czy nie mają tych przerw takiej w grze, jak miały siatkarki 6-7-punktowych? Jak to wygląda z nimi?
1: Tak, przerw jest mało. Jeżeli byśmy liczyli błędy polskich siatkarzy, jest ich niewiele. No w pierwszym secie tylko dwa błędy. Żartobliwie można powiedzieć, że tutaj napięcie rosło. Wygrane do 16, do 17, do 18. Ciekawe, jakby to było dalej, ale gra się do trzech wygranych setów.
0: Chociaż niedawno tutaj... w meczu towarzyskim było 4-0 dla Polski, no ale to wiadomo, że...
1: No tak, ale to zupełnie inaczej, bo się tak. Trenerzy umawiają. Rafał, no trzeba obiektywnie powiedzieć, że wiemy, że były takie mecze, jak chociażby te Mistrzostwa Europy w 2007 roku, rok po Mistrzostwach Świata, kiedy biało-czerwoni no, byli zupełnie bez formy. Nie trafił wówczas Raul Lozano, a tutaj polscy siatkarze, mając oczywiście w pamięci kilka Mistrzostw Europy, kiedy też jechali niby po swoje, po medal, wydawało się, że są w wysokiej formie, jednak ten poziom europejskiej siatkówki wzrósł, nasi się potykali tą drużyną, która tutaj no, była dla nas postrachem, to była Słowenia, która też się teraz odradza, bo ma kilku młodych, bardzo zdolnych zawodników. Także mam nadzieję, że także jutro to już ta sesja, tak mówiąc po tenisowemu, jak to przecież i polscy siatkarze sami zauważali, nas czeka. No i dobrze, bo później te mecze będą rozgrywane wieczorem. Gramy z Macedonią, z Ukrainą, z Bułgarią. Już te mecze wieczorne, wiadomo, że ta popołudniowa pora też będzie w Mediolanie. No nie chcę z tym Mediolanem przesadzać, iść tutaj do przodu, ale na razie no, nie ma żadnej chwili zagrożenia. Nawet nie można, Rafał, analizować, kto grał dobrze, kto grał źle, no bo wszyscy spisywali się wyśmienicie. No Kevin Sasak dzisiaj dostał szansę rozegrania całego spotkania, tam Bartłomiej Błądź pojawił się na chwilę, ale tutaj, tak jak mówię, przeciwnik był na tyle słabszy, że trudno tutaj kogokolwiek wyróżnić. Każdy to, co miał zrobić, to robił.
0: Jasne, Czarku, to wiadomo, że o tym meczu nie ma co dużo rozprawiać, bo łatwo wygrane, kolejne nas czekają. To o taką nieoczywistą rzecz na koniec chciałem się zapytać, bo w tych Mistrzostwach Europy nie ma Rosjan, ale czy w trakcie turnieju, czy może to nie jest ten czas, ale ja spojrzałem na ranking FIFA, bo oni ciągle zajmują trzecie miejsce, prawda? Wiadomo, że w przyszłym roku będą już grali, chociaż nie w Mistrzostwach Świata. Czy to jest w ogóle jakiś temat w środowisku siatkarskim, czy na razie odłożony na bok, bo wiadomo, że są Mistrzostwa Europy, czy gdzieś tam z tyłu głowy siatkarze, nie mówię nasi, ale też inni, czy dziennikarze może, z którymi rozmawiasz, mają to, że Rosja wraca już wkrótce na salony?
1: Rafał, temat nie jest łatwy, bo musielibyśmy powiedzieć o dzisiejszym rywalu, o Izraelu. Ten zespół został przez CEF dopuszczony do Mistrzostw Europy.
0: Zgadza się,
1: tutaj
0: tak.
1: Nic niby się nie dzieje. Są siatkarze, którzy wypowiadają się, że chcieliby rywalizować z bardzo mocną rosyjską drużyną. Temat, nie wiem, jak to może w przyszłości będzie jakoś potraktowane, że bez względu na to, co się dzieje, zespoły będą grać. No, temat jest, to jest delikatna sprawa. W tym momencie, kiedy trwa wojna, kiedy Rosjanie najpierw zostali wycofani, teraz są przywracani, na pewno wiemy, no jedno możemy powiedzieć, że siła rosyjskiego sportu jest potężna, duże mają jednak zasoby ludzkie, też i ta szkoła też ma pewną tradycję, no ale wiadomo, też przedstawiciele naszej federacji są przeciwko temu. Tutaj było jasne stanowisko Sebastiana Świderskiego. Ten temat będzie się pojawiał, ale myślę, że za wcześnie jest o tym mówić. Na razie jest sytuacja, tak jak powiedziałeś, zostali częściowo dopuszczeni, ale zobaczymy, co, no, ta, jaka też będzie sytuacja na świecie. No, na razie jest tak, jak jest.
0: I na razie trwają Mistrzostwa Europy z bardzo dobrym występem Polaków, o którym opowiadał Cezary Guriew. Dziękuję Ci, Czarku.
1: Dziękuję pięknie.
0: To zdanie mi się bardzo podoba, które wypowiedział Cezary Gurjew. Jest jak jest. No, taka jest prawda. No to pytanie teraz do Tomasza Kowalczyka, który jest w naszym studiu. Tomku, jak jest w Wojens? Tam trwają zawody Grand Prix. Jeździ Bartosz Zmarzlik, ale nie tylko on. No, każdy z tych czołowych żużlowców chce gdzieś tam zdobyć te punkciki do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, bo przecież to ostatnia, przedostatnia odsłona tej rywalizacji.
2: No dodajmy też...

0: że w Grand Prix też Rosjan nie ma i nie zanosi się na to, żeby w przyszłym sezonie też mieli się pojawić.
1: Chociaż Światowa Federacja Motorowa dopuszcza już Rosjan.
0: Tak, ale wokół tego tematu też było mnóstwo kontrowersji, że przecież groźni rywale, jak Łaguta na przykład, mógłby pokrzyżować plany Bartoszowi Zmarzlikowi, ale Bartosz Zmarzlik zwykle się nie przejmuje takimi tematami i mówi, że nie ma na nie wpływu. Wpływ ma na to, żeby prezentować dobrze się na to. No i prezentuje się dzisiaj troszkę w taką delikatną krateczkę, natomiast nie jest źle, bo swój pierwszy wyścig wygrał, później przywiózł 0 punktów na ostatnim, czwartym miejscu, później znów zwycięstwo i drugie miejsce. To oznacza, że ma punktów 8 i zajmuje miejsce czwarte w tym momencie w klasyfikacji przejściowej. Jego najgroźniejszy rywal, Australijczyk Brady Kerz, źle zaczął od 0 punktów, później 2 punkty za drugie miejsce, znów 2 punkty za drugie miejsce i w końcu wygrał w swoim kolejnym wyścigu, wskakując na pozycję numer 5. Więc depcze po piętach Bartosza Zmarzlika, a jeszcze bardziej poskrobał po tych piętach w sprintach, które zaczęły się w duńskim Wojens o 14. Tutaj dodatkowe punkty do zdobycia. No i 4 punkty zdobył Brady Kerz. Bartosz Zmarzlik nie zakwalifikował się do tego finału sprintu. W swoim pierwszym wyścigu wygrał wprawdzie z Dominikiem Kuberą, później o 35 tysięcznych sekundy przegrał wyścig z Robertem Lambertem.
1: Wyjaśnijmy słuchaczom, co oznacza sprint w żużlu.
0: Tak, no to jest forma kwalifikacji. Najpierw zawodnicy ścigają się z czasami, a ci, którzy te czasy mają najlepsze, potencjalnych parach, które są utworzone, ale nie rywalizują bezpośrednio ze sobą, tylko rywalizują czasami. Wchodzą do drugiej rundy ci, którzy wygrali te, można powiedzieć, troszkę wirtualne pojedynki, bo tutaj, tak jak mówię, na przykład w przypadku drugiej rundy, w której spotkał się z Zmarzlik z Lambertem, decydowało 35 tysięcznych sekundy. To naprawdę tyle, co szprycha, która mignie gdzieś w słońcu duńskim. No i nie wszedł do finału właśnie Bartosz Zmarzlik, a finał jest już rozgrywany jak klasyczny wyścig żużlowy z udziałem 4 zawodników. No i tutaj okazał się najlepszy Kerz, zdobył 4 punkty. Robert Lambert, Brytyjczyk, 3 punkty, a to też nie była dobra wiadomość dla Polaka, bo Robert Lambert cały czas też się liczy w walce o Mistrzostwo Świata. Przed tą rundą 129 punktów z Zmarzlika, 129 Kerza po tym sprincie i 122 punkty Lamberta. Robi się naprawdę tutaj bardzo gęsto w walce o tytuł.
1: Niewykluczone, że ten Toruń będzie decydował o wszystko.
0: Oj, zdecydowanie. Raczej tak będzie, chyba że dzisiaj by tutaj miała miejsce jakaś katastrofa. Ale na to się nie zanosi, bo prowadzi Max Frick, 10 punktów. Na drugim miejscu Robert Lambert, 10 punktów. Trzeci Leon Madsen, punktów 9. Czwarty Bartosz Zmarzlik, 8 punktów. Piąty Brady Kerz, 7 punktów. Jeszcze będziemy mieli tutaj po jednym wyścigu z udziałem każdego zawodnika. Dwóch czołowych awansuje do finału bezpośrednio, no, a zawodnicy z pozycji od 3 do 10 będą rywalizowali w takich biegach ostatniej szansy. Kiedyś to się nazywało półfinały. Teraz bardziej używamy tego określenia biegi ostatniej szansy, bo tylko zwycięzca wchodzi do finału. No i zobaczymy, jak ten finał się ułoży, jak się ułoży jazda Bartosza Zmarzlika. Łatwo o ten bezpośredni awans na pewno dziś nie będzie, patrząc na dotychczas zdobyte punkty, ale jeszcze oczywiście, jak to w Speedwayu, wszystko się może zdarzyć.
1: No i tak obstawiamy właśnie i liczymy na Bartosza Zmarzlika. Tomasz Kowalczyk, dziękuję ci za teraz, ale za kilka minut ponownie się słyszymy, a teraz wracamy do siatkówki. Mówiliśmy o tym łatwym zwycięstwie nad zespołem Izraela, nasi w Mistrzostwach Europy. No to posłuchajmy libero naszej ekipy w rozmowie z Cezarem Gurjew, Jakub Popiwczak.
2: W tej grupie naprawdę panuje świetna atmosfera i myślę, że widać to też na boisku. Przede wszystkim zgadza się gra, bo to jest najważniejsze, że ten poziom sportowy jest odpowiedni. Kroczyliśmy, mam wrażenie, też na taki poziom tych relacji interpersonalnych, międzyludzkich, że czujemy się ze sobą naprawdę swobodnie i sobie pozwalamy na może czasami troszkę za dużo, ale dopóki zgadza się wynik, to jest ok.
3: Rzadko się zdarza, że niemal każdy z zawodników wychodzi na boisko, gra, ale tutaj taka jest metoda. Nikola Grbicz wie, co robi.
2: Tak, pamiętam Mistrzostwa Europy sprzed 3 lat i pamiętam, że było bardzo podobnie, także też nie będę ukrywał, że no spodziewałem się, że tak to może wyglądać. Fajnie, że tak jak mówiłem wcześniej, ten rezultat się zgadza. Fajnie, że wszyscy mają okazję grać i w taki sposób możemy przygotowywać się do tych, nie ma co ukrywać, ważniejszych spotkań, które będą dalej nas w grupie czekać.
3: Jeśli chodzi o budowanie atmosfery, to ty jesteś jednym z liderów, bo wprowadzasz dobry nastrój.
2: Staram się, natomiast wydaje mi się, że nie jestem gdzieś tam naczelnym wodzem. Myślę, że tutaj naprawdę każdy z tej czternastki, piętnastki dokłada swoją cegiełkę. Naprawdę mamy świetną grupę.

0: ludzi i od tego myślę, że można budować i na tym budujemy ten nasz sukces.
1: I teraz będzie mała zmiana, z Macedonią Północną zagracie mecz wieczorny, a więc rytm dnia będzie nieco inny.
0: Tak, tak jak w tenisie, do tej pory sesja popołudniowa, od jutra zaczynamy sesję wieczorną i mam nadzieję, że ona będzie nam tak samo służyć jak ta pierwsza.
2: No, czyli porównanie siatkówki do tenisa, coś w tym jest, siatka, piłka i tak dalej. No i sukces Igi Świątek, a tutaj sukces naszych siatkarzy. Nikola Grbicz teraz, trener reprezentacji Polski.
3: Ja wiem, że to nie jest optymalne, bo każdy od nich zaczyna grać i dawaj, jeden set i pół i koniec. My jutro będziemy robili silownie, nie będziemy robili siatkówkę. To są momenty, które ja chcę, że oni grają, że czują moment, spróbują się przygotować za to, co nas czeka. Dzisiaj nie gra Lehmann, jutro może być jeszcze kogoś nie będę grać, ale na końcu ja wiem, że jest trudne przygotować zespół, który będzie grać w tych trudnych meczach i dać szansę tym, którzy jeśli nie grają teraz, kiedy będą grali. Ale jest jak jest. Dobrze jest, że skończyliśmy wszystko szybko, bez kontuzji, bez komplikacji i tyle.
2: I tyle, a szansę dzisiaj długiej gry od trenera Nikoli Grbicza otrzymał atakujący Kevin Sasak.
4: Fajnie było zagrać w pełnym wymiarze. Ogólnie myślę, że najważniejszy w tym spotkaniu był wynik. Zależało nam, żeby nie wyłożyć się, że tak powiem. Myślę, że też zawsze może być lepiej, ale ja jestem pozytywnie zadowolony.
1: Na pewno satysfakcja, że Nikola Grbicz w ciebie wierzy, bo na ciebie czekał. Dał ci w pewnym momencie też nieco odpocząć, a teraz jest taki moment, że wie, że potrzebujesz ogrania i dzisiaj rzeczywiście na ciebie postawił.
4: Myślę, że tak. Ja sam do końca nie wiem, co tam trener ma w głowie i nie chciałbym w to wchodzić, ale w to żartem. Oczywiście cieszę się, że dostałem szansę. Myślę, że to też jest taki rodzaj doświadczenia, które będę łapał, które mam nadzieję, że zaowocuje też w późniejszej fazie tego turnieju.
2: To mieliśmy już wypowiedź libero, mieliśmy wypowiedź atakującego, pora na środkowego, Jakub Nowak.
5: Z każdym meczem ważna będzie głębia składu, ważne będzie to, że mamy zmienników. Trener zawsze powtarza, że on liczy na nas na wejście, na podwójną zmianę, na wejście na zagrywkę, na blok, na wejście i grać cały mecz, więc to jest bardzo ważne. Jesteśmy zadowoleni czy w Polsce, czy w krajach w Europie, czy poza. Jest to cudowne, że gramy mecz z niżej notowanym Izraelem, a kibice przychodzą i chcą nam kibicować, wierzą w nas, czy to Sofia, czy to mówię inne państwo, czy miasto. Jest to cudowne i aż człowiek chce poświęcić tym ludziom czas, bo widać, że oni są zafascynowani siatkówką, zafascynowani tym, że mogą z nami być i no to są najlepsi kibice.
2: Polscy kibice są najlepsi, najlepsi, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Czy dają temu potwierdzenie i dowód w Lubinie dziś, bo tam Zagłębie w ósmej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy gra z GKS-em Katowice. Ważny mecz dla Zagłębia, bo tam przecież jakieś rotacje na górze, zmiany. Jak sobie piłkarze w tym wszystkim radzą? Pytamy Roberta Radczaka. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Za nami 9 minut gry, jest bezramkowy remis. Jest to mecz ważny nie tylko ze względu na zmiany w strukturach, w zarządzie klubu, ale przede wszystkim z tego powodu, że dziś przypada 80. rocznica powołania do życia klubu sportowego Zagłębie Lubin. To też dziś od samego rana wiele uroczystości, wiele imprez towarzyszących. No a zwieńczeniem ma być pojedynek, który trwa od godziny 20.15, w którym Zagłębie podobuje GKS Katowice. Na trybunach selekcjonerzy, między innymi Jan Urban i Czesław Michniewicz, którzy prowadzili piłkarzy Zagłębia Lubin. A Czesław Michniewicz, jak Państwo doskonale pamiętają, w 2007 roku świętował z Zagłębiem zdobyciem drugiego tytułu Mistrza Polski. Są także współautorzy tego sukcesu. Michał Stasiak, który strzelił na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zwycięskiego gola, dając Zagłębiu to drugie mistrzostwo. Jest także Szymon Pawłowski, Grzegorz Barczak i wiele, wiele innych osób, które w przeszłości tworzyły historię Zagłębia Lubin. Ale na boisku to GKS Katowice częściej utrzymuje się przy piłce, chociaż groźniejsze sytuacje do tej pory stworzyli lubinianie. W szóstej minucie czujność bramkarza Gabriela Kobylaka sprawdził Filip Kocaba, który po wyrzucie piłki z autu z lewej strony na wysokości pola karnego, tam tę piłkę wrzucał Chorwat Dawid Czolina. Piłka poszybowała na 5 metr i tam Filip Kocaba właśnie wyskoczył najwyżej, posłał piłkę obok prawego słupka, Zagłębie gola nie zdobyło. Ale lubinianie powtórzyli atak w 9 minucie i przed szansą na otwarcie wyniku tego spotkania stanął Filip Marcel Reguła, ale młody napastnik Zagłębia oddał strzał, który minimalnie minął lewy słupek bramki strzeżonej dzisiaj przez Gabriela Kobylaka. GKS dochodzi do pola karnego, ale tutaj obrona Zagłębia gra jak na razie bardzo uważnie i nie pozwala przeciwnikom, którzy, przypomnę, wygrali tutaj w styczniu na inaugurację rundy wiosennej poprzedniego sezonu 2-0, nie pozwalają GKS-owi rozwinąć skrzydeł i nie pozwalał. Teraz Nowak próbował zaskoczyć, nawinął sobie obrońcę, ale jeszcze odgrywa

0: piłkę przed pole karne. Tutaj jednak dobrze zawodnicy Zagłębia wypychają piłkarzy GKS-u z okolic własnej szesnastki. No i mają poważne problemy podopieczni trenera Rafała Guraka z przebiciem się. No i teraz odebrana piłka przez piłkarzy Zagłębia. Przyspieszają Lubinianie. Dobrze tutaj Nowogoński. Teraz piłka zagrana bardzo dobrze przez Filipa Szymczaka na prawą stronę. Dotarł do niej zawodnik Zagłębia, ale koniec końców zdążył obrońca wrócić do tej sytuacji, wybić piłkę na auto i od tego stałego fragmentu gry będzie rozpoczynał GKS Katowice. Ten mecz toczony jest w dobrym tempie, no ale jak na razie goli w Lubinie nie ma. Z nami 12 minut gry. Zagłębie GKS 0-0.
1: Robert Radczak, za jakiś czas wrócimy do Lubina. Teraz jesteśmy już myślami, no i też patrzymy na to, co się dzieje w Wojens, bo kibicujemy Bartoszowi Zmarzlikowi, ale Tomasz Kowalczyk nie ma dla nas najlepszych informacji.
2: Na razie, bo przecież jeszcze może się wiele zmienić. Bartosz Zmarzlik do finału tych zawodów bezpośrednio nie awansował, bo w swoim piątym wyścigu, czyli w biegu numer 19, przywiózł tylko jeden punkt. Tutaj wygrał Australijczyk Jason Doyle przed Kacprem Woryną. Doyle 3 punkty, Woryna 2, Zmarzlik 1 oczko i Nazar Parnicki, Ukrainiec z zerowym dorobkiem. No ale już nie wskoczy przed Lamberta, Madsena, przed Frika i będzie musiał szukać szczęścia w tym półfinałowym biegu barażowym. No ale też wszystko wskazuje na to, tak pobieżnie patrząc w tym momencie, że też bezpośrednio do finału, nawet na pewno możemy to powiedzieć, Brady Kertz też nie awansuje bezpośrednio do finału. No i kto wie, czy nie trafią do jednego wyścigu barażowego i między sobą nie będą rozstrzygać losów awansu do wyścigu finałowego. No ale Robert Lambert, kapitalna forma już w Łodzi. Taki szmer i na trybunach, i między dziennikarzami, i między zawodnikami, że jeżeli będzie w takiej formie, to kto wie, czy nie pokusi się o tytuł mistrza świata i nie pogodzi w tym roku i Zmarzlika, i Kertza. Na razie to właśnie Brytyjczyk w uprzywilejowanej sytuacji. No kapitalnie te zawody się dla niego układają, ale pamiętajmy, wszystko może się w okamgnieniu tutaj pozmieniać, może się ta klasyfikacja jeszcze wywrócić, może Zmarzlik awansować i Kertz do finału z wyścigów barażowych i może tutaj wszystko wrócić też na dobre takie tory z nadziejami polskich kibiców. Więc czekamy na wyścig 20, później dwa półfinały i finał.
1: I Tomasz Kowalczyk będzie nam o tym opowiadał. Dziękuję ci na razie, Tomku, a teraz wracamy do piłki nożnej, 8. kolejka Ekstraklasy. No i jeśli do rywalizacji przystępuje trzeci zespół tabeli z pierwszym i gra toczy się o pozycję lidera Ekstraklasy, no to muszą być wielkie emocje. Dzisiaj te emocje były w Zabrzu, gdzie Górnik rywalizował z Lechem Poznań. O tym meczu Tomasz Gancarek.
3: W meczu na szczycie piłkarskiej Ekstraklasy liczyłem na fajerwerki, a dostałem piłkarskie szachy. Ale Górnik Zabrze wygrał z Lechem Poznań 2-1 i wskoczył na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Od samego początku był to wyjątkowo zamknięty mecz. W pierwszej części spotkania jedna godna odnotowania sytuacja. To była 36. minuta, kiedy jeden z poznaniaków dośrodkował w pole karne zabrzeńskiego Górnika. Bramkarz gospodarzy Filip Szulce źle wypiąstkował piłkę. Doskoczył do niej Alahjar Sayadmanesz i strzałem głową wpisał się na listę strzelców. Gdy po zmianie stron patrzyłem na poznańskiego Lecha, miałem wrażenie, że zespół przyjezdny zamierza dociągnąć z tym wynikiem 1-0 do końca tej dzisiejszej rywalizacji. Ale Zabrzanie mieli swój plan na drugą połowę. W 61. minucie na boisku pojawił się m.in. Erik Prekop. Jak się później okazało, był to doskonały ruch trenera Michala Gaszparika. W 76. minucie Prekop wpisał się na listę strzelców po raz pierwszy, wykorzystując znakomite dośrodkowanie Urbańskiego z lewej strony. 4 minuty później kopia tej sytuacji. Tym razem dośrodkowującym był jednak Erik Janża, a Erik Prekop strzałem głową pokonał bramkarza drużyny Lecha Poznań. I ostatecznie Górnik cieszy się z 3 punktów, a cieszył się m.in. skrzydłowy gospodarzy Maksym Chłań.
4: No ale wszyscy widzieli, jak grał w Górnik. My byli lepsi po prostu, że Lech miał jedną tylko możliwość, ale bramkę oni wykorzystali, a tak my wyglądali lepiej. Bardzo, bardzo gratulacje naszemu zespołu, piłkarzom, sztabu, no i oczywiście kibicom, którzy niesamowito wspierają każdy mecz. Po pierwszej połowie nie byliśmy zadowoleni, ale też nie źle wyglądała pierwsza połowa, ale też, że stracili taką bramkę. trochę powiem, że głupa ta gra,

0: Bramka była, ale okej, wróciliśmy, strzelili dwie i jesteśmy teraz zadowoleni, szczęśliwi.
1: Zabrzanie postawili bardzo trudne warunki, ale mimo wszystko od tak dobrej drużyny jak Lech można oczekiwać zdecydowanie więcej, mówił pomocnik kolejorza Radosław Murawski.
2: Nie chcę odbierać nic Górnikowi, zagrali dzisiaj dobrze, bardzo dobrze i zasłużyli na te dwie bramki swoje.

0: A we Wrocławiu Śląsk podejmował koronę Kielce. No tam też było mnóstwo emocji, o których opowie Wojciech Klich.
1: W pierwszej połowie dominowała korona. Kielczanie częściej przebywali na połowie Śląska niż wrocławianie na stronie rywala. Bramkę gościom udało się zdobyć w 35 minucie. Wtedy Mariusz Stępiński przejął piłkę w polu karnym Śląska, uderzył niezbyt dokładnie, ale niefortunnie interweniował je Chormat Senko, który dotknął piłki i tak zmienił bramkarza Karola Niemczyckiego. W drugiej połowie Śląsk ruszył do przodu, ale korona szybko to wykorzystała. Stępiński podał do Michaela Amejoła, a ten umieścił piłkę w siatce. Bramka została jednak cofnięta, bo Stępiński wcześniej sfaulował defensora WKS-u. Śląsk odgryzł się w 79 minucie. To wtedy Adam Ciućka przeprowadził sprytny rajd lewą stroną boiska i dograł w pole karne. Tam obrońców uprzedził Malali Dembele i Francuz zdobył swoją pierwszą bramkę we wrocławskich barwach. Decydujący był jednak doliczony czas gry. To wtedy Kamil Jakubczyk rajdem wpadł w pole karne, minął kilku obrońców gospodarzy i wystawił piłkę Gustafssonowi. Szwed bez problemów zdobył bramkę i, mówiąc kolokwialnie, zamknął mecz. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że bohaterem tej akcji był pozyskany w letnim okienku transferowym Jakubczyk.
2: Chcę się, nie ukrywam, odpłacić zaufaniem, które tutaj dostałem w Kielcach, tak, bo tutaj mogę wspomnieć, czy o właścicielu, dyrektorze sportowym, czy o trenerze, wszyscy byli przekonani co do tego, że mnie ściągnąć. Nikt się nie kłócił o przysłowiowe 100 tysięcy euro w tą czy w drugą, tylko byli po prostu zdeterminowani, żeby się dogadać z Arką i jak chcę się tym zaufaniem i taką pewnością co do mojej osoby odpłacić na boisku.
1: A o spotkaniu młody skrzydłowy mówił tak.
2: To, co nam zabrał los, zabrała piłka w Kielcach tydzień temu, jak graliśmy z Wisłą, to dzisiaj nam to oddało, bo wtedy byliśmy smutni, bo straciliśmy punkty w końcówce. Teraz te punkty zyskujemy w końcówce, ale na pewno wniosek jest jeden i ten sam, że w drugiej połowie musimy grać zdecydowanie lepiej, bo pierwsza połowa mamy mecz pod kontrolą, wygląda to dobrze, a w drugiej oddajemy wcześniej Wiśle, teraz Śląskowi, i za dużo miejsca im zostawiamy. Oni sobie zaczynają kreować sytuację i niepotrzebna nerwówka się wplata. Strzelają bramkę na 1-1. Całe szczęście, że można powiedzieć, że nam szli tę bramkę szybciej, bo jeszcze mieliśmy czas na to, żeby zareagować.
1: Jak to starcie ocenia natomiast pomocnik Śląska Grzegorz Tomasiewicz?
3: W tej pierwszej połowie początek był niezły, gdzieś tam mieliśmy sytuację wrzutki i później korona nas troszeczkę zapchnęła. A w drugiej połowie wiadomo, korona wygrywała, cofnęła się. Myślę, że byśmy zrobili to samo, jakbyśmy wygrywali i mieliśmy więcej po prostu piłki.
4: Ciebie chciałbym spytać, bo gra w środku pola, gra bez Piotra Samca-Talara. Czuliście, że to jest rzeczywiście ogromna różnica, czy bardziej na to, że szansa, żeby zaskoczyć rywala, że gracie zupełnie inaczej niż w poprzednim spotkaniu?
3: No, na pewno wiemy, jaki to jest dla nas bardzo ważny zawodnik i szkoda, że w takim momencie ma kontuzję, ale byliśmy nastawieni już przez ten tydzień, że samego z nami nie będzie, więc taka jest piłka, musieliśmy sobie radzić bez niego i żeby wrócił, życzę mu jak najszybciej do nas, bo wiemy, jaki to jest bardzo ważny zawodnik.
4: Tak na gorąco, co jest przede wszystkim do poprawy w tej grze defensywnej?
3: Myślę, że za łatwo gdzieś te bramki tracimy. No dużo gdzieś tam nam nie brakuje, bo widzimy, że jak przegrywamy, to gdzieś jedną bramką wygrywamy, to tracimy gdzieś tam w końcówce. No małe detale, jest to na pewno do poprawy i miejmy nadzieję, że od następnego meczu w piątek jak najmniej będziemy tych błędów popełniać, a będziemy strzelać o jedną bramkę więcej.
1: Śląsk-Wrocław, Korona Kielce, 1-2.
0: No to dziś Śląsk kontra Korona. Wczoraj ciekawy mecz. Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0. No Jagiellonia poturbowana, nie tylko jeśli chodzi o sportowo, ale przede wszystkim też około sportowo. Znacznie więcej niż o meczu mówiło się o sytuacji trenera Adriana Siemieńca. No pamiętamy, wysłał SMS pod koniec ubiegłego sezonu do sędziego z pytaniem o kontakt z innym sędzią, który ma pracować przy meczu jego zespołu, no żeby ten sygnalizował, czy zechce dać żółtą kartkę jego drużynie, czy może nie, bo niektórzy że jego zawodnicy byli przecież zagrożeni. Wczoraj tak tłumaczył się na konferencji w Krakowie.
5: Ta komisja dyscyplinarna, no ona się odbyła. Charakter jej był wyjaśniający. To jest kluczowe tutaj z perspektywy zrozumienia sytuacji. Oczywiście na tej komisji się pojawiłem, złożyłem swoje wyjaśnienia. I na ten moment nie mam żadnej wiedzy. Ta wiedza, którą mam, nie mówi mi o tym, że w tym momencie się toczy jakieś postępowanie dyscyplinarne albo że na podstawie tego postępowania wyjaśniającego zostało zdecydowane czy przypisane to, że zostało naruszone jakieś przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeżeli chodzi o moją osobę. Drugi aspekt to jest taki refleksyjny. Mam pełną świadomość tego, że wysyłanie tej wiadomości było niepotrzebne. Myślę, że to po prostu błąd. Na pewno jest to dla mnie duża lekcja, nauczka i jestem pewny, że wnioski na przyszłość wyciągnę i taka sytuacja z mojej strony już się nie powtórzy.
0: Oby rzeczywiście się nie powtórzyła. Pamiętamy, jakie były przejścia z sędziami wiele lat temu.

0: afery fryzjera, no ale teraz to zupełnie już inne czasy, inna bajka i mam nadzieję, że takiego wpływania na sędziów czy kontaktowania się już nie będzie, bo przecież przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także ligi są jednoznaczne w tym temacie. Wpływania pewnie na sędziów nie ma, jeśli chodzi o mecz w Lubinie, tam Zagłębie podejmuje GKS Katowice, no chyba, że kibice jakoś tam krzyczą albo gwiżdżą, o tym nam odpowie już Robert Radczak.
1: Mamy za sobą 22 minuty gry, wciąż jest 0-0, teraz Nowogoński stracił piłkę przy linii bocznej boiska i GKS będzie rozpoczynał grę od wyrzutu z autu. Rzeczywiście dużo ciekawiej dzieje się na trybunach, bo do Lubina przyjechało kilkanaście autobusów wypełnionych kibicami GKS-u Katowice, do tego kilkadziesiąt samochodów, także większość miejsc w sektorze kibiców gości została wypełniona przez fanów w żółtych koszulkach, natomiast po drugiej stronie mamy sporo kibiców w miedzianych koszulkach, którzy przed chwilą zaprezentowali efektowną oprawę podsumowującą historię Zagłębia Lubin, ależ teraz mocny strzał zablokowany został przy próbie uderzenia z pola karnego piłka z Zagłębia Filip Szymczak i będzie pierwszy rzut rożny w tym pojedynku i to pierwszy dla gospodarzy. Warto odnotować, że do tej pory Zagłębie oddało 3 strzały, w tym jeden celny, natomiast zespół z Katowic ani razu jeszcze nie oddał strzału na bramkę Zlatana Alomerowicza, zatem teraz już z piłką do prawego narożnika, patrząc od strony drużyny atakującej, powędrował kapitan Zagłębia Damian Dąbrowski, będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Tutaj mamy niemal całą drużynę i Zlatana Alomerowicza w kole środkowym boiska. Teraz bramka Zagłębia troszkę wycofuje się bliżej bramki, no a już pokazał Damian Dąbrowski, że będzie wbijał tę piłkę w pole karne. Tutaj są roślini obrońcy, ale szybsi byli zawodnicy GKS-u. Jeszcze próba wbicia tej piłki w pole karne przez Josipa Czorlukę, ale piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką i z tej akcji gola dla Zagłębia nie będzie. Zatem po 24 minutach gry mało interesującej Zagłębie remisuje z GKS-em Katowice 0-0.
0: A mówił Robert Radczak, do którego oczywiście jeszcze wrócimy. A teraz jesteśmy, jakże szybko te radiowe łącza nas przenoszą, za ocean, bo tam no decydujące już godziny, jeśli chodzi o finały. Najpierw finał kobiecy, później finał męski. W tym kobiecym Białorusinka Aryna Sabalenka i Kazaszka Irena Rybakina. Dziś wieczorem amerykańskie media zgodnie podkreślają, że los sprawił, że dochodzi do kobiecego finału marzeń. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, rozmarzony Jan Pachlowski. Witam cię, Janku.
2: Rzeczywiście, bo te finały oba zapowiadają się wspaniale, aczkolwiek no może dla nas Polaków prawie wspaniale, bo patrząc w perspektywie tego, co wcześniej tutaj w Ameryce Północnej, bo mówię tutaj o turniejach przecież w Toronto, w którym Iga Świątek wygrała, potem półfinał w Cincinnati, no i pierwsze rundy wskazywało na to, że Iga Świątek może znaczącą rolę odegrać, a być może nawet dotrzeć do finału, bo nasza zawodniczka tutaj była wymieniona wśród faworytek. Niestety tak się nie stało, ale już zostawmy tę kwestię. Spójrzmy na to, co zacznie się mniej więcej około godziny 22 czasu polskiego, czyli pojedynek Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną. Trzeba tutaj podkreślić, że bez względu na wynik będziemy mieli zmianę liderki, bo po 99 tygodniach nie udało się dotrzeć do setki. Aryna Sabalenka zamieni się miejscami z Jeleną Rybakiną, tak więc to będzie finał dwóch najlepszych tenisistek na świecie. Według amerykańskich bukmacherów tutaj więcej nieznacznie szans daje się Białorusince. Białorusinka na konferencji prasowej podkreśliła, że dla niej nie ma znaczenia miejsce rankingowe, że spadnie z pierwszego na drugi, tylko w tym przypadku chce po raz trzeci z rzędu, to podkreślamy, po raz trzeci z rzędu zostać tenisową królową Nowego Jorku. Zresztą posłuchajmy, co obie zawodniczki mówią przed pierwszym zaserwowaniem dzisiejszego finału kobiecego US Open.
3: Pod względem fizycznym i sportowym to będzie bardzo trudny mecz. Jestem jednak gotowa na wszystko, żeby odnieść zwycięstwo. Jestem tym podekscytowana. Na finał muszę zaprezentować się jeszcze lepiej niż dotychczas. Muszę lepiej serwować, szczególnie niż miało to miejsce w poprzednim meczu. Potrzebna też będzie agresja na korcie. Trzeba wykorzystać wszystko, co się ma przeciwko Arynie.
2: Jako druga wypowiadała się Jelena Rybakina, jako pierwsza w tym przypadku Aryna Sabalenka. I tutaj podkreślam, że Białorusinka walczy o trzeci z rzędu tytuł US Open, ale o piąte wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. Podczas gdy tutaj Kazaszka może sięgnąć po swój trzeci tytuł wielkoszlemowy, a po raz pierwszy w US Open. To dzisiaj, a jutro przypominamy, Aleksander

0: Shenton zmierzy się z rozstawionym z numerem pierwszym Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i więcej będziemy mówić tutaj o tym finale jutro w audycji przy Muzyce o Sporcie w Radiowej Jedynce. Zapraszam Państwa na relację wprost z kortów US Open. Natomiast tutaj w Stanach Zjednoczonych w przypadku tego finału męskiego wszyscy zastanawiali się, czy w końcu ta klątwa amerykańska, czyli niemożności wygrania US Open przez Amerykanion 2003 roku w przypadku Bena Sheltona będzie w końcu zakończona.
1: Przekonamy się jutro, ale przypomnijmy dziś wieczorem finał kobiet. No szkoda, że tam tej Igi Świątek nie ma, ale życzymy jej, żeby w kolejnych latach już tam zagrała. Jan Pachlowski, dziękujemy ci serdecznie, Janku. A teraz szybki meldunek z tego, co się dzieje w Ojens. Tam żużel Grand Prix i spore zamieszanie. Tomasz Kowalczyk.
2: Tak jest. Wiemy już, że zarówno Bartosz Zmarzlik, jak i Brady Kerc trafili do tego biegu barażowego. To będzie półfinał numer 2. Natomiast w półfinale numer 1 mieliśmy Kraxe, Frick i Lindgren. Na drugim łuku tego premierowego kółka zaliczyli walkę o pozycję. No i zaliczyli też upadek, za chwilę decyzja, wykluczony Fredrik Lindgren z powtórki, więc Patryk Dudek, Kacper Woryna i Max Frick powalczą o to, żeby do tego finału awansować. No, ale bardziej pasjonujący na pewno będzie dla nas ten drugi półfinał, bo jeżeli Kerc by awansował do finału, a Bartosz Zmarzlik nie, to będzie miał bardzo trudne zadanie Polak, żeby w tym roku zostać mistrzem świata, aczkolwiek w drugą stronę też tak to może działać. Jeżeli Bartosz Zmarzlik awansuje, a Kerc odpadnie, no to on będzie miał utrudnione zadanie. No ale smaczków dodaje fakt, że w finale czeka już Brytyjczyk Robert Lambert, który, tak jak wspominaliśmy, odrobił trochę strat i do jednego, i do drugiego zawodnika. Przed zawodami 7 punktów straty Lamberta do Zmarzlika i Kerca. No i Lambert sobie czeka teraz spokojnie na rozstrzygnięcie tego drugiego biegu półfinałowego. Jest w komfortowej sytuacji. A to Polak i Australijczyk, no stoczą za chwilę, kto wie, czy nie wyścig sezonu.
1: No to czekamy na ten wyścig sezonu. Tomasz Kowalczyk będzie nam o nim opowiadał. A teraz o tym, co się dzieje w La Seu d'Urgel. Taka ciekawa miejscowość, w której w 1992 roku były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. I to 200 kilometrów stamtąd kajakarze slalomowi walczyli o medale. Wtedy Krzysztof Kołomański, Michał Staniszewski, 18-latkowie zajęli 10 miejsce. Później, 8 lat później, byli medalistami już Igrzysk Olimpijskich. Ale na razie Polacy tam walczą w finałach kajakowego slalomu, w finałach Pucharu Świata. W sezonie. Dziś nie zdołali awansować do finałów konkurencji C1. Rywalizację kobiet wygrała Brazylijka Anna Satira, mężczyzn Hiszpan Mikel Trave. W rywalizacji kobiet Klaudia Zwolińska, ubiegłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji, odpadła w półfinale, zajmując 22 miejsce.
3: Szybko mi przechodzi widocznie. No trochę mnie zdenerwowały te starty, szczególnie, że po prostu te półfinały były ciężkie i na kajaku, i na Kanadyjce. I miałam dwa fajne przyjazdy i wiele z tych rzeczy było super i jakby reprezentowałam wysoki poziom, a popełniałam takie drobne błędy, które mnie eliminowały. Szczególnie wczoraj na kajaku też to miałam taki fajny przejazd, byłam z niego zadowolona i na dole po prostu takie błędy drobne. No nic, no jest to taka nauczka przed Mistrzostwami Świata tutaj, żeby troszeczkę popracować na tej wodzie, no bo daje ona nam się bez znaki Polakom. No i co, podwozie było złe i tory też były złe i wszystko było złe po prostu dzisiaj, ale cały czas kręcę się wokół tej czołówki, kręcę się wokół tych finałów i to jest fajne, no bo ten sezon jest dla mnie jednak bardzo udany, bardzo stabilny. Medal Mistrzostw Świata, medale z Pucharów Świata, do tego jeszcze mnie czekają Mistrzostwa Europy. Jestem co prawda już zmęczona, ale jestem bardzo zadowolona z tego sezonu, bo nigdy nie miałam takiej powtarzalności, jak mam teraz. A to jest ważne, robię punktację olimpijską, mam mocne punkty, więc no zdenerwowałam się, ale szybko mi przeszło i lecimy dalej, bo jutro dalej startujemy. Ja bym bardzo chciała to zwalić na pech, tak by było najprościej, nie? Ale zdecydowanie no, są to momenty dekoncentracji, są to momenty po prostu złej reakcji na to, co woda robi z kajakarzem. My te reakcje mamy bardzo, bardzo szybko, musimy podejmować decyzje i dlatego slalom jest piękny, możesz wygrywać Puchar Świata w jednym tygodniu, a w następnym nie dostać, nie przejść kwalifikacji. I to nie jest tak, że jest to losowe, bo wręcz przeciwnie, mamy zawodników super powtarzalnych. Myślę, że też należę do tych zawodników, którzy są świetnie powtarzalni, jednak te błędy się zdarzają. I właśnie stąd one wynikają u mnie. Po prostu one są, to jest część slalomu. Nie ma idealnych przejazdów, nie ma perfekcji. w slalomie, ale na pewno do niej dążymy, jesteśmy blisko i tak jak ja mówię za siebie, że kurczę, cieszę się z

0: tego sezonu i nie chcę, żeby takie jednorazowe starty mi zepsuły humor, jeżeli chodzi o ten sezon, a poza tym jutro dalej chcę powalczyć w kajak krosie, przeleję całe te nerwy po prostu na przeciwniczki. Widzi się kamień i płynie się na kamień. Tutaj w Seu mamy bardzo wąski tor i ten kajak cross jest bardzo ciekawy. Dużo się dzieje, dużo obijania się o kamienie, troszeczkę niebezpiecznie się robi, więc fajnie, będzie jakaś adrenalinka, będzie co oglądać, więc no, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W Seu zawsze te starty crossowe są intensywne, zawsze dość mocno się naparzamy z resztą konkurencji, więc zobaczymy, jak to będzie jutro. Proszę wyczekiwać, proszę kibicować i lecimy dalej.
1: Kto kiedyś był na torze do kajakarstwa slalomowego i tam w tych burzanach rzeczywiście walczył, to wie, że ta adrenalinka, tak jak mówi Klaudia Zolińska, jest rzeczywiście. Hanna Danek odpadła w eliminacjach, zajęła 39. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Triumfowała Słowenka Ewa Hoczewal, Zolińska 25., Danek 49. Z mężczyzn najlepszy traweł uzyskał dziś czas 89 sekund. Drugie miejsce zajął Słoweniec Ziga Hoczewal, czyli brat Ewy, triumfował w klasyfikacji generalnej, czyli i Ewa i Ziga triumfowali, coś niesamowitego, czyli ta C1 dla Słoweńców. Trzeci Francuz Nicolas Justin. Kacper Sztuba odpadł dziś w półfinale, zajął 19 miejsce.
2: Dobrze się czułem od początku, odkąd tutaj przyjechaliśmy. Każdy trening dawał mi coraz większe poczucie, że po prostu ta forma przychodzi i czułem się naprawdę na ostatnich treningach bardzo dobrze. Dzisiaj ten poranny przejazd był wystarczający do tego, żeby się dostać do półfinału. Takie też było założenie. I w tym kolejnym półfinałowym przejeździe czułem się już dużo, dużo lepiej. Czułem się, tak naprawdę można powiedzieć, w tej szczytowej formie i czułem po prostu, że żrę, że tak powiem, ale no coś nie zagrało do końca. Błąd na górze, błąd na ostatniej bramce, no niestety pozbawiło mnie finału. U góry myślę, że to błąd po prostu wynikający z linii przejazdu, a ta ostatnia bramka, no to cóż, no wypadek przy pracy, no wiedziałem, że jeśli chcę się tutaj walczyć, no to z tymi dwoma punktami karnymi trzeba tutaj dojechać do końca jak najszybszą linią i może troszkę skróciłem tą linię na końcu przez to ten błąd i potrącenie ostatniej bramki, no ale tak się zdarza, taki jest slalom i wyciągam wnioski i szykuję się na Mistrzostwa Europy. Generalnie teraz ten okres od Oklahomy, czyli od Mistrzostw Świata, gdzie były bardzo ważne zawody dla nas, najważniejsze w sezonie, teraz te dwa puchary, ścigamy się o punkty olimpijskie i myślę, że też były to ważne starty, natomiast no, Mistrzostwa Europy też jedna z najważniejszych imprez w sezonie, więc tutaj mam nadzieję też na dobry wynik i na tą formę, że będzie jeszcze lepsza niż była dzisiaj.
1: Na dziś Szymon Nowobielski 33 w eliminacjach, Michał Wierciach 47. Już na tym etapie obaj zakończyli rywalizację. W klasyfikacji generalnej Sztuba oplasował się na 16 pozycji. Zawody w Hiszpanii to ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata. Zakończą się w niedzielę, a wtedy właśnie zaplanowano rywalizację w krosie. I łączymy się teraz z Robertem Latczakiem. Jak wygląda mecz Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice, Robercie?
3: Po 35 minutach gry wciąż mam remis 0-0, ale GKS Katowice w końcu zaczął śmielej atakować przed pole bramki Zlatana Alomerowicza. W 29 minucie Bartosz Nowak jako pierwszy przedarł się prawą stroną na przedpole bramki Zagłębia i oddał strzał przy słupku obroniony przez golkipera Zagłębia. Rzut rożny nie przyniósł jednak GKS-owi gola. Potem były jeszcze trzy kolejne próby, ale niezbyt udane w wykonaniu Katowiczan. Zagłębie strzela częściej, ale równie niecelnie. Zatem można powiedzieć, że wynik jak na razie w pełni zasłużony. Niewiele emocji, ale gra dość szybka. Zagłębie GKS 0-0.
1: Robert Radczak, a teraz Tomasz Kowalczyk. Co się dzieje w Wojens, bo tam i wywrotki, ale i czekamy na wyścig Bartosza z Marzlika, ale chyba wstrzymywane to wszystko jest, Tomku.
4: W Wojens, jak co roku o tej porze, po godzinie 20 zaczyna padać. No i ten deszcz częściowo był też sprawcą wypadku w półfinale numer 1, ale ostatecznie tam znaleziono winowajcę też na torze. Fredrik Lindgren wykluczony z powtórki. Patryk Duda, Kacper Woryna i Max Frick szykują się do tego, żeby pojechać w tym półfinale numer 1, ale to wszystko jest wstrzymywane. Stan toru jest słaby, poza tym te opady deszczu są no, niemal pod takim bardzo pionowym kątem, który powoduje, że pada to wszystko w oczy zawodników. No i oni są po prostu w bardzo trudnej sytuacji, dlatego w tym momencie po prostu sędziowie i organizatorzy

0: nie chcą puścić zawodów dalej, no a w drugim półfinale no czekamy, myślę, że na wyścig sezonu między Bradym Kercem a Bartoszem z Marzlikiem. Prawdopodobnie ten wyścig może rozstrzygnąć losy Mistrzostwa Świata, choć jeszcze nie dziś, ale wpływ może mieć gigantyczny.
1: Wpływ gigantyczny, no to oby był na korzyść Bartosza z Marzlika, tyle Tomasz Kowalczyk, jeszcze może za chwileczkę króciutki meldunek, a teraz o tym, co się dzieje w Budapeszcie, no bo słyszeli Państwo na początku, Klaudia Kazimierska wygrywa 1500 metrów, gdzie jeszcze byśmy pomyśleli kilka miesięcy temu, 2-3 lata temu, że Polka będzie wygrywać z najlepszymi biegaczkami na tym dystansie na świecie, a tak, wygrała w Diamentowej Lidze, wygrała dziś w Ultimate Championship, gdzie kończy się sezon taki rzeczywiście mocnym uderzeniem lekkoatletyczne. No i Klaudia Kazimierska powiedziała po tym biegu, że dużo przepracowała w tym roku nad taką swoją sferą mentalną, no i zaczęła wierzyć w to, że można wygrywać z najlepszymi na świecie. No proszę bardzo. Paweł Fajdek uwierzył w to już dawno, bo przecież on jest 5-krotnym mistrzem świata w rzucie młotem. Wczoraj zajął 6. miejsce, nie poszło mu najlepiej, też ból pleców, to wszystko, rzucił 76 metrów 11 centymetrów, a tak mówił po zawodach.
2: Stałem z miękkiego łóżka i niestety moje lędźwia odmówiły mi posłuszeństwa. W rozgrzewce rzucałem po 67 metrów, więc wydaje mi się, że no można było tam powalczyć bardziej, natomiast no jest to i tak ok, 6. miejsce, nie ostatnie, więc no jestem zadowolony, bo tak jak mówię, no walczyłem dzisiaj z bólem pleców i mam nadzieję, że do następnych zawodów, do Memoriału Kusego, no uda mi się gdzieś tam się tego pozbyć. Został w tym roku ostatni start. Jeszcze, tak jak mówię, no postaramy się dojechać bez zrobienia sobie krzywdy. Chwila przerwy i będziemy zaczynać w listopadzie przygotowania do Mistrzostw Świata w Pekinie. No w podobnym terminie będą te mistrzostwa, więc no wiemy, jak długo trzeba ten sezon pociągnąć, więc mam nadzieję, że ta sportowa złość będzie się u mnie pojawiać. A powiedzmy, że nie z bieżących startów, a z tych, które były wcześniej. Oczywiście, Stadion Śląski, polscy kibice, najwspanialsza publiczność, jaką można sobie wymarzyć. Przed miesiącem, czy tam przed 3 tygodniami, gdy startowaliśmy na Memoriale Kamy, świetna frekwencja, coś wspaniałego. Być może ten wrzesień to już nie jest taki dobry moment na te najlepsze rezultaty, natomiast postaramy się i tak dać się wszystko.
1: Ten ostatni wątek to Paweł Fajtek zapraszał oczywiście na Memoriał Janusza Kosacińskiego, który w tym roku 18 września w Chorzowie, a dziś Klaudia Kazimierska. Jutro jeszcze dwaj Polacy wystartują w Budapeszcie. Dawid Wegner w rzucie oszczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyższy. Przenosimy się jeszcze na krótki meldunek do Lubina. Robert Radczak, Zagłębie kontra GKS. Robercie.
3: Mamy 40 minutę tego pojedynku i wciąż 0-0. Zagłębie zwiększa przewagę, ale GKS stara się oddalać grę od własnej bramki i szuka okazji do tego, by wejść z piłką w pole karne Lubinian. Nie udaje się to jednak podopiecznym trenera Rafała Guraka zbyt często. Zagłębie szuka okazji do kontrataków, ale też nie potrafi sforsować obrony GKS-u. Strzały, które nadarzały się tutaj sprzed pola karnego, z pola karnego, sprawiały Lubinianom problemy. Piłka z reguły szybowała wysoko. Teraz błąd obrońców. Wchodzi Zagłębie w pole karne, ale został powstrzymany Filip Szymczak i będzie tutaj szansa na kontratak dla GKS-u, ale tej szansy nie będzie, bo jest out. Zatem po 41 minutach gry Zagłębie remisuje z GKS-em Katowice 0-0.
1: To Ekstraklasa, Robert Radczak. A Żużel, Wojens, Grand Prix, Tomasz Kowalczyk?
0: Trwa równanie toru przed tymi wyścigami półfinałowymi. Organizatorzy przyglądają się, jak tutaj wygląda struktura właśnie w Wojens. No i chyba wygląda coraz lepiej. Deszcz powoli przestaje padać, więc wygląda na to, że te półfinały się odbędą. No a później wielki finał. Trzymamy kciuki za Bartosza z Marzlika, który wciąż ma szansę awansować do finału. Musi tylko wygrać swój półfinał.
1: No właśnie, niewiele. Musi tylko wygrać ten półfinał. Tomasz Kowalczyk musi jeszcze o tym nam opowiadać na pewno dzisiaj, w kolejnych dniach i na pewno za kilka dni w Toruniu, bo tam będą finały. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję,
1: Tomku.
0: Pięknie.
1: Przypomnę, polscy siatkarze pokonali Izrael w Mistrzostwach Europy. Klaudia Kazimierska wygrała zawody Ultimate Championship z biegu na 1500 metrów. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Krzysztof Kuzak, Aleks Zalewski i Rafał Bała. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczkę.

0: Zmienioną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
1: dalej masz. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Przełam swoje granice. Poczuj siłę i doświadcz prawdziwej adrenaliny.
4: To hasło Wilma Gedonu, ekstremalnego biegu przez przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Dziś po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie będzie o sportowcach właśnie z niepełnosprawnościami.
4: Posłuchamy reportażu Ewy Michałowskiej Niech będę dzielny w swym wysiłku.
3: A naszymi gośćmi będą Aleksandra Kogut z Fundacji Avalon, a także Marcel Jarosławski, wielokrotny medalista w skoku wzwyż para atletyki.
4: Dorota Boniecka-Górny
3: i Wiesław Molak.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski atak na polską firmę na Ukrainie, ucierpiała fabryka Cersanitu. Problemy absolwentów polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Niebawem otwarcie 3 stacji drugiej linii metra w Warszawie. Prace są na finiszu. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. A zaczynam od informacji sprzed chwili. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z dzisiejszymi rosyjskimi atakami dronów na cele w zachodniej Ukrainie zostało zakończone, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślono. Wcześniej Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit w rejonie Zwiachla.
2: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie zwracają uwagę na problemy, z jakimi spotykają się absolwenci polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Chodzi m.in. o wymagane przez niektóre uczelnie dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego.
3: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
4: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
3: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
4: Powiem otwarcie, to jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
3: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawienia certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom, wskazując m.in. na osoby posiadające świadectwa maturalne polskich szkół wydane na Litwie. Uczelnie zachowują jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Zaczynamy remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, powiedział w nagraniu zrealizowanym na szczycie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu podkreślił, że jest to obiekt, który mimo swojej długiej historii

0: nadal jest ważny dla polskiej nauki oraz dla bezpieczeństwa państwa. Dariusz Klimczak zaznaczył także, że inwestycja realizowana w terenie wysokogórskim będzie wyjątkowo trudna.
1: To miejsce od ponad 200 lat dostarcza bezcennych danych o pogodzie, które mają znaczenie nie tylko dla meteorologii, ale również dla naszego bezpieczeństwa. Dziś sam obiekt wymaga jednak gruntownej modernizacji. Realizacja inwestycji będzie dużym wyzwaniem. Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
0: IMGW zakłada, że remont na Śnieżce zakończy się do 2031 roku. Dwa lata po powodzi na Dolnym Śląsku zakończono już część najważniejszych inwestycji. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, ulicę Nadbrzeżną i boisko w Stroniu Śląskim oraz mosty w Bielicach i Lądku Zdroju. Na odbudowę infrastruktury region dostał dotąd ponad 765 milionów złotych. Tylko w tym roku do dolnośląskich samorządów trafiło kolejne 350 milionów, mówi wojewoda Anna Żabska.
2: Tylko w tym roku z Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji celowych zostało przekazane do samorządów dolnośląskich ponad 350 milionów złotych. I to nie są ostatnie pieniądze i to nie są ostatnie środki, które trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszane są przez samorządowców. Bo mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
0: Powódź z września 2024 roku zabiła w Polsce 9 osób. Najdotkliwiej uderzyła w Kotlinę Kłodzką w regionie uszkodziła albo zniszczyła ponad 5 tysięcy budynków mieszkalnych. Prace na ostatnim fragmencie drugiej linii metra dobiegają końca. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Jeszcze w tym miesiącu na torowisko wjedzie pociąg testowy, mówi rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
3: Także pod koniec miesiąca na swoje miejsce docelowe wróci pętla autobusowa. Tak więc prace są na końcowym etapie. 9 listopada kończy się kontrakt. Tego dnia będzie zgłoszone zarówno stacje pasażerskie Lazurowa, Chrzanów, jak i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa Mory do Winbu, tak aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
0: Dziś mieszkańcy mogli zobaczyć, jak powstaje metro i zwiedzić stację Lazurowa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 8% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
4: Klimat.
5: 6 minut po 21. I już teraz na...
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas na magazyny Marzyciele i Rzemieślnicy.
7: Marzyciele i Rzemieślnicy.
8: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, Marzyciele i Rzemieślnicy. Nagrywamy to, zawsze jakoś demaskuje się, że to nie jest studio klimatyzowane Polskiego Radia. Jesteśmy w różnych miejscach. Ja jestem akurat w Warszawie. Marta Dermańska, z którym w tej chwili będziemy rozmawiać, jest, uwaga, w... Jeleniej Górze. Piękna jest Jelenia Góra. Jeszcze nam został Marcin Piotrowski z Folkowiska. I ty, Marcin, gdzie teraz jesteś?
9: Nadaję z przepięknej wioski Gorajec na Podkarpaciu.
8: No to nieźle. Taki, tworzymy jakiś taki trójkąt, można powiedzieć.
9: Bermudzki, tak, w którym wszystko znika.
8: No właśnie, ale nie, on naprawdę ładnie by wyglądał na mapie. Te osoby, które są ze mną w wirtualnym studio, są niezwykle doświadczone, jeśli chodzi o różne formy takiej oddolnej, organicznej, spontanicznej, insurekcyjnej, nazwijcie jak chcecie, form mobilizacji, teraz się o wszystkim mówi ludność, no ale obywateli ogólnie, żeby nie tylko ludności cywilnej, ale obywateli w różnych sytuacjach stresowych. Chyba poznali się dopiero teraz tutaj u mnie na tej antenie, natomiast mają za sobą bardzo głębokie te doświadczenia i pewnie sami siebie będą tutaj zaskakiwać, także mnie w tej audycji. Ona będzie dosyć szkatułkowa, bo każda z tych opowieści mogłaby starczyć na jedną audycję, ale już wiem, że Państwo możecie być znużeni tym bardziej, że jeszcze te audycje dotyczące odporności, obawiam się, że nas tak łatwo nie opuszczą. Zacznę od Marty. Mógłbym Cię, Marto, różnie przedstawiać, ale Ty masz taką dziwną trajektorię, w której pojawia się miasto i to nie byle miasto. Długo pracowałaś w Warszawie. Opowiedz trochę o tym.
10: No, zgadza się. Ja przez kilkanaście lat byłam związana zawodowo z warszawskim samorządem.

0: gdzie przede wszystkim współtworzyłam i prowadziłam projekt rozwoju wolontariatu, czyli taki sposób na to, jak połączyć potencjały, i to jest ważne dla późniejszej opowieści, jak połączyć potencjał miasta, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i ludzi, żeby wolontariat w Warszawie lepiej rozwijać. I te doświadczenia budowania systemów współpracy międzysektorowej wokół jakiegoś tematu bardzo mocno mi zaplusowały w momentach kryzysu, tych dwóch największych, i mówię o COVID-zie, i mówię o kryzysie uchodźczym w 2022 roku, gdzie i moje biuro Centrum Komunikacji Społecznej, i ja też gdzieś bezpośrednio nadzorowaliśmy z jednej strony w 2022 roku organizację centralnego, spontanicznego, wielkiego na wiele tysięcy ludzi wolontariatu pomocowego. Z drugiej strony w COVID-zie myśleliśmy o tym, jak łączyć w tak bardzo trudnych warunkach, niesprzyjających w ogóle spotykaniu się ludzi, jak budować pomoc na poziomie dzielnicowym robiliśmy wtedy, więc to są takie moje doświadczenia w tym obszarze, który Kuba
1: Dobrze,
0: zarysowałeś.
1: wrócimy pewnie do tego, bo ja mi strasznie tęsknię z powodów, których się domyślasz, żeby wspomnieć o tym przedsięwzięciu. Jedna to jest sieć, ale oczywiście
0: Osieci.
1: o ochotnikach warszawskich, o których jeszcze pewnie
0: Jasne.
1: powiemy. A ta historia sięga Mistrzostwa Świata. Uwaga, kto je robił razem? Polska i Ukraina.
0: Ukraina, rzecz
1: Właśnie, to był
0: jasna.
1: ten dobry czas i wtedy polskie miasta duże, te, które miały stadiony, budowały stadiony, stanęły przed takim zadaniem, które każdego organizatora czeka, czyli jak zorganizować naprawdę dużą grupę wolontariuszy, którzy na ogół wspierają tego rodzaju imprezy. I tam się ta historia zaczęła i trwa aż do dziś.
0: To prawda, bo my żeśmy przymrużeniem oka wtedy patrzyli na to, co UEFA nam mówiła, że po tych turniejach nie tylko zostają drogi, ale też, że takie społeczne legacy potrafi zostać. No i proszę, mieli
1: Tak, ile to
0: rację.
1: rzeczy było się wtedy z to, bo to jest Polacy tak się właśnie mobilizują wokół tej nadziei. Pamiętam, bo to był przecież, nie wiem, pierwszy sondaż deliberatywny dotyczył, uwaga, taki poważny, robiony na losowanej grupie, sprowadzony razem z licencją z Ameryki. Osoby wylosowane dyskutowały, co się stanie, do czego posłuży stadion Lecha po tym, jak już zostanie odegrane tam te mecze. Zresztą to w ogóle te olimpiady i te wielkie imprezy są dla niektórych zarówno błogosławieństwem, a czasami są takim właśnie miejskie rezyduum, takie, w którym nie wiadomo, co się ma dalej dziać i to można by mnożyć te przypadki. Nie zawsze jest ten drugi pomysł na to drugie życie w Polsce. A jedną z tych, jak mówisz, legacy, z tych pozostałości miało być i w jakimś sensie zostało to zdolność do mobilizowania ludzi wokół, w tym wypadku, wielkiej imprezy masowej. Teraz lecimy, nie wiem, docieramy na Podkarpacie. I tam jest Marcin Piotrowski. Marcina to znam krócej, muszę powiedzieć, ale miejscami intensywniej, dlatego że Marcin prowadzi organizację o nazwie Folkowisko, ale nie będziemy rozmawiać tak bardzo o festiwalach. Powiem tylko, że Folkowisko jest moim zdaniem jedną z najbardziej, szukam przymiotnika, odważnych organizacji. No dość powiedzieć, że organizacja, która, jak nazwa wskazuje, miała pod opieką organizację festiwali. Nigdy na nim nie byłem, zawsze chciałbym być na takim festiwalu, ale jak coś przyszło do czego, a właściwie przyszło do bardzo poważnego, czyli wybuchu wojny w Ukrainie, no to chyba była jedna, jeśli nie najodważniejsza organizacja w Polsce, która potrafiła się przestawić na ten inny zupełnie, nazwijmy to metabolizm, styl działania i zdolna była dostarczać, i chyba dalej jest, Marcin mi to powie, pomocy nie tylko dla uchodźców, którzy pojawili się w Polsce, ale także po tamtej stronie wspierać na przykład ludzi, którzy wtedy, a może i dzisiaj, znajdują się w schronach zgoła. Także to wy byliście po tamtej stronie i to wzbudziło wielki, wielki szacunek dla tej organizacji, która jest teraz modelem dla innych. To tak jakbym ci teraz przyznawał jakiś order i nagrodę i
0: Jakaś
1: powiadał to na
0: laudacja nam tu weszła tu.
1: laudację. No ale to zasłużyłeś. Ale poza tym jesteś socjologiem. No i w ogóle to pytanie, jak ty tam się znalazłeś na tym Podkarpaciu? Tak krótko, bo wiem, że to jest długa historia. Od razu państwu powiem, że Marcin miał trochę promocji stoczni. Jest taki podcast o innowacjach społecznych i tam możecie posłuchać bardzo długiej opowieści rzeki z Marcinem i Teodorem na temat tej trajektorii. To teraz ją tylko tak skróci, opowiedz, dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś teraz.
0: Dlaczego jestem na Podkarpaciu? Jak to mówią, z biedy, bo nas nie było stać na inne miejsca, ale to jest piękna przestrzeń. Tutaj prowadzimy z moją żoną, która jest rosyjskojęzyczną mieszkanką Estonii. W Polsce prowadzimy agroturystykę, zaczęliśmy robić festiwal, a że festiwal to jest zarządzanie chaosem, a tym bardziej jak go robisz jako NGO i opierasz się na pospolitym ruszeniu swoich przyjaciół, później przyjaciół przyjaciół, to uczysz się motywowania ludzi do działania bezinteresownego, działania w przestrzeni, która potrafi zaskakiwać, bo robienie festynu, festiwalu czy dożynek, to musisz się przygotować, że albo będzie deszcz, albo będzie lało, a zwykle trzeba się przygotować.

0: My się przygotowaliśmy na najgorsze, czyli na skrajne warunki i my jako organizatorzy festiwali po prostu nie jesteśmy, nie śpiewamy, nie tańczymy, my produkujemy ten festiwal, więc dbamy o tych ludzi, którzy do nas przyjechali, czyli przyjeżdżają. No i właśnie te doświadczenia przenieśliśmy z wydarzeń kulturalnych na najważniejszy festiwal, jaki zrobiłem w życiu z naszą ekipą, czyli festiwal pomagania. No bo przenieśliśmy to doświadczenie i ten sprzęt po prostu na granicę, na drugą stronę granicy i te powiązania, bo robimy festiwal kultury pogranicza.
1: No chwilę przy tych festiwalach, bo to jest takie moje spostrzeżenie, ono nie jest bardzo oryginalne, chociaż znalazłem na to dobrą taką nazwę, która tak zaciekawia, bo ja miałem i są o tym audycje, już tych audycji jest tyle, że często mogą robić takie autoreferencje, taki przypis, tak jak w niektórych książkach później czytasz i widzisz, że autor głównie robi przypisy do swoich prac, no to jest żenujące, ale tutaj rzeczywiście robiłem audycję z linii frontu na Dolnym Śląsku, po powodzi. I dlaczego o tym mówię? Że tam też jednym z takich miejsc, takich instytucji był Fundusz Masywu Śnieżnika, lokalny fundusz, a drugim było, uwaga, Festiwal Filmów Górskich.
0: A, Filmów Górskich, tak.
1: Tak, i to było niezwykłe.
2: W Lądek Zdrój.
1: Właśnie, że czasami te miejsca, które są, nie wiem, naznaczone, jakby to powiedzieć, skrzywdzone przez siły natury, czasem mają szczęście do tego, że tam są z kolei instytucje. To była Tratwa i Festiwal Filmów Górskich i sporo instytucji, w tym Folkowisko, które tam się pojawiły i śpieszyły na pomoc innym. Ale jak sobie oglądałem, na czym to polega właściwie, ta polska kompetencja, że nagle coś z niczego i że mamy, choć teraz jest najgorszy czas na to, bo w tych relacjach z Ukrainą, to cały czas przypominam, że to jest kraj, który był w tych pierwszych tygodniach w stanie, chyba Rzeszów zwiększył populację w tydzień o 35%. 14% Polaków przyjęło ludzi u siebie w domu. Kto nam zrobił taki budyń z mózgu? W tej chwili nie mam pojęcia, ale całe to dobro, które wtedy zgromadziliśmy, ten właśnie festiwal, Insurekcję Solidarności, w tej chwili ktoś nam to odbiera bardzo. Ale nie o tym jest audycja, tylko o tym, że jak obserwowałem, jak to jest, że my mamy taką, panie, zdolność, to w dużej mierze ona polega na czymś, co ja nazywam morfowanie, tak jak transformersy, instytucji, czyli przemienianie się tych instytucji, które były wymyślone po coś, ale jak przychodzi co do czego, to potrafią być czymś innym. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak prowadziłem rozmowę z szefem Festiwalu Filmów Górskich, on tak odpowiadał to od serca, mówi, no tak, o 4 nad ranem skończył się festiwal, mieliśmy wszystko porozkładane, o 5 rano zaczął padać deszcz. No i wtedy okazało się, że to jest organizacja, która ma własną logistykę, ma własne Starlinki, bardzo długo, apteka na przykład, długo, długo po powodzi jechała na tym Starlink, znaczy w każdym razie organizatorzy imprez, zresztą WOŚP też się przecież z tego wywodzi, to znaczy warto mieć świadomość tego, że właśnie tak jak Marcin powiedział, wie co to znaczy tłum, tłum nieprzewidywalny, wie, że choć nie jest to organizacja wojskowa, ale że jak to mówi przysłowie chyba, módl się albo licz na najlepsze, ale szykuj się na najgorsze. I że to ma jakoś w genach, że ma własne elementy infrastruktury, wolontariuszy, no i kapitał społeczny, który powoduje, że jak przychodzi co do czego, to ludzie ufają wam jako dostawcy usług. To wydaje mi się bardzo niedoceniony element całej tej naszej odporności. To znaczy wojskowi wiedzą, co to jest dual use, że na autostradzie wylątuje samolot albo każde metro jest schronem, ale Polska ma olbrzymi zasób tych instytucji, które mogą wykonać coś innego. Szkół, parafii, Poczty Polskiej, nie wiem, domów kultury, bibliotek, klubów sportowych, mogę to wymieniać, no i takich organizacji jak Folkowisko. Chciałem, żebyście jakoś skomentowali może, czy ja kompletnie bredzę, mówiąc o tym, że to jest jakiś szczególny składnik polskiej umiejętności, że potrafią, jak to się mówi, polecieć na drzwiach od stodoły, mimo że nie do tego to było. Czy macie więcej przykładów takiego morfowania?
2: To ja ci chyba powiem, że to nie do końca są drzwi od stodoły, wiesz, bo ja się absolutnie zgodzę z tym, że te kompetencje, które... Nie tylko zasób sprzętu, ale też kompetencji w ludziach do organizacji siebie, do organizacji działań innych. To jest absolutnie coś, co idzie w parze z organizacją dużego wydarzenia. No, ja przez kilkanaście lat pracowałam przy organizacji Euro 2012, przy organizacji dużych maratonów, gdzie razem z moim zespołem organizowaliśmy wolontariaty na też tysiące ludzi i te umiejętności organizacyjne, które ja nabyłam wtedy, to były wszystko te kompetencje, które wykorzystywaliśmy też później z moim zespołem przy organizacji tych działań kryzysowych. Pracując na innej infrastrukturze, ale umiejąc pracować w sytuacji nagłej, w sytuacji męczącej, bo kilkutygodniowe przygotowanie do eventu, a potem wielodniowa produkcja tego eventu, to są warunki dla psychiki, dla ciała dość zbliżone do sytuacji kryzysowej, w której pracujemy później i obycie z tego typu działaniem, z umiejętnością współpracy, angażowania innych ludzi w tym czasie

0: buduje ci te kompetencje. Więc pełna zgoda, chociaż uważam, że mamy na wstępie dużo więcej niż te drzwi od stodoły. I to nie trzeba być organizatorem dużego festiwalu, dużego eventu, ale myślę, że każda instytucja kultury, która robi wydarzenia, w ogóle, która organizuje coś dla ludzi, już jest dużo, dużo dalej, krok dalej niż każdy inny, kto bierze się za to tak po prostu, bo jest sytuacja nagła i sytuacja konieczna, nie?
1: A Marcin, no właśnie, jak ty, bo...
2: Całkowita zgoda, bo ja też mówię, że ja to nazywam czasem tarczą kultury, że kultura po prostu ma to, co Marta powiedziała, ten zasób ludzki, ale on jest też nieźle przetestowany, bo ja w takim wydarzeniu na festiwalu właśnie mogę zobaczyć, jak ktoś się sprawuje w stresie, jak działa w zespole, czy jest dobrym liderem, a może jest fatalnym liderem albo liderką w trakcie sytuacji kryzysowej i rzeczy nagłe, które są przecież w sytuacji kryzysowej nieprzewidywalne, trzeba często wychodzić kreatywnie, gdzie trzeba właśnie być wytrzymałym na presję czasu, na długość niesienia czasem tej pomocy, wytrzymałość nawet własnego organizmu przy takich wydarzeniach można przetestować, no bo ta odpowiedź taka czy humanitarna, czy kryzysowa w tych pierwszych fazach jest bardzo wyczerpująca. A ja czasem po to mówię, że nasz festiwal jak Folkowisko to jest właśnie taki niezły poligon do tego, żeby zobaczyć w działaniu tego drugiego człowieka, bo niektórzy mają tysiące treningów, szkoleń, wiedzy, ale później nawet na przykład potrafią się zblokować, nie wiedzą jak użyć pomocy AED na przykład, bo blokują się. A to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie ludzie i instytucje kultury potrafią sobie radzić, szczególnie w naszych warunkach i trochę się zgodzę, że na drzwiach od stodoły ja to mówię, że to trytką i gafą, chociaż zmieniło się bardzo podejście w Polsce też do tego, jesteśmy już lepiej doposażeni. Chociaż ja z wami się szczerze podzielę, że nas ta pomoc humanitarna i odpowiedź humanitarna wyczesała prawie całkowicie ze sprzętu, z namiotów. No wyczerpało się. Samochody to zajeździliśmy po prostu.
1: Tak. Zastanawiałem się, czy poruszać ten wątek, bo jak go poruszam, to po prostu wybucham gniewem. Dlatego, że kompetencje organizacji w tej dziedzinie, w różnych kryzysach, które nas dotykają od lat, one, te organizacje na ogół są pierwsze w akcję. Czasami nawet indywidualne osoby, oczywiście sąsiedzi, grupy nieformalne wsiądą w samochód, pojadą na białoruską granicę. Różnie to jest. Mają krótki ląd, pędzą, czasami jest to wręcz ryzykowne, ale organizacje im mniejsze, tym szybsze, tak bym powiedział. Bardzo często to bywa nawet te wielkie humanitarne, zanim wyparkują z garażu te swoje różne, mówię oczywiście w cudzysłowie, urządzenia, sprzęty i procedury, to mija trochę za dużo czasu. No i Polska na pewno ma olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie. Jednocześnie powstaje ten system, który jest systemem ochrony ludności, obrony cywilnej. Teraz Państwa może zaskoczę jako słuchaczy, że z tym nie jest dobrze o tyle z jednej strony, że ustawę dotyczącą obronności kraju przyjęto w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, 2024 roku. Ona też mówi o tym, że będą przygotowywane plany obrony cywilnej i ochrony ludności, albo ochrony ludności i obrony cywilnej. I to powstaje w formie takiego dokumentu, który programuje wydatki co roku. Uwaga, są to wydatki na poziomie 0,3 PKB, to jest około 17 miliardów złotych w tym roku. On jest dystrybuowany niżej przez województwa, do samorządów i tak dalej. Oczywiście w tym roku głównie z tego kupiono, no, kłady, koparki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego wyśmiewać, hardware jest ważny, ale już w tej rozmowie się okazało, że bardzo często musimy też mieć zdolności, no takie powiedziałbym, software'owe. I bywają sytuacje, że przeżywamy falę upałów. Ta koparka nie na wiele się zda. Jest pytanie, czy sąsiedzi wiedzą o tych, którzy mieszkają w piekarniku i trzeba do nich zapukać, trzeba komuś powiedzieć, że oni są w trudnej sytuacji. Trzeba wiedzieć, jak dać sobie albo złamać RODO. Wiecie, jest bardzo dużo takich rzeczy bardzo praktycznych, w których sprzęt nie jest prawie żadną odpowiedzią.
2: Kuba, sprzęt zwykle tracony jest pierwszy, a zostają wtedy ręce, głowa i właśnie sąsiad.
1: No i o tym będziemy rozmawiać, co zrobić z tym, bo my możemy kupować pozór bezpieczeństwa, sądząc, że jeśli wydamy, no właśnie, 5% PKB na uzbrojenie ogólnie rzecz biorąc, jeszcze 0,3 na różne rodzaje sprzętu, to możemy nawet chwilowo poczuć się prawie zwolnieni, skoro tyle wydajemy i wszyscy mają mundury i mają różne urządzenia, ale jest wiele elementów, w których ta ludzka solidarność jest po prostu unikalna, niemożliwa do kupienia, konieczna do hodowania, bo to nie jest tak, że to można po prostu włączyć pstryk, tylko nad tym trzeba pracować, ćwiczyć. Ja też miałem okazję, zaraz Marta zapytam o Finlandię, ale miałem nawet okazję rozmawiać z szefem byłem sił zbrojnych Szwecji, bo dla Polski Szwecja, łącznie z książeczką, którą państwo znaleźli w domu, tą biało-czerwoną, inspiracją dla niej było uwaga, to, że Szwedzi swego czasu wydali taką książeczkę i to w języku polskim dla Polaków.

0: mieszkających w Szwecji. Ale generalnie książeczka to jest inspiracja szwedzka, polskie władze się nie odżegnują od tego, nawet przyznają się tylko, że to była inspiracja. No ale ten bardzo zacny generał powiedział, że na koniec najważniejsze jest zaufanie. Czy masz do kogoś telefon i czy go ktoś odbierze? I on nie wynika z żadnego z papieru, tylko powiedział exercise, exercise, exercise. Co po ludzku znaczy ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. I pewnie już na antenie o tym mówiłem, że Szwedzi mają ten 39 tydzień każdego roku jako tydzień poświęcony, taki tydzień bezpieczeństwa, w którym ludzie sprawdzają, czy mają baterie w radiu, czy telefony, czy potrafią otworzyć garaż. W każdym razie to nie jest histeryczne, ale to właśnie się dzieje i dobrze było w Polsce także takie rzeczy robić. Tu się zamknę na chwilę i zapytam, bo ostatnio Marta, która ma bardzo duże doświadczenie, takie, no nie wiem, powiedziałbym dowódcze prawie, jeśli chodzi o to, jak miasto, metropolia warszawska, no bo niektóre z nich są, zresztą to trzeba jasno powiedzieć, że dyskusja o odporności małej wsi na Podkarpaciu, czy małego miasta, miasteczka i metropolii, a w tych 12 metropolii to jest inna dyskusja. Miasta są w pewnej mierze, nawet mogą ryzykować jakąś formę autonomicznej, takiej domkniętej, mają swoje i służby, mają swoje instrukcje, czasami znacznie bardziej dokładne niż to, co dostaliśmy w tej książeczce, mają swoje korpusy wolontariackie i zaraz do tego wrócimy, bo w Warszawie coś takiego powstało, nie tylko w Warszawie. Ale zanim wrócimy nad Wisłę, to Marta napisała ostatnio taki artykuł na portalu ngo.pl, to jest taki portal, no taki najważniejszy chyba portal w środowisku pozarządowym od lat i tam jest o tych lekcjach z Finlandii. Ona zawsze dla nas była inspirująca. Całe to SIS-u, to, że wymyślili koktajl Mołotowa. No i to, co nie jest bez znaczenia, mam nadzieję, że Marta na to zwróci uwagę, że mamy tak dobry system edukacji. Bo wojnę, którą my przegrywamy, to jest wojna, którą przegrywamy w głowie tak naprawdę. I chyba jak rozmawiałem z nimi, z tymi, których znam, to mówili, że prawdziwym, najbardziej podstawowym, molekularnym pancerzem jest to, czy ludzie potrafią myśleć samodzielnie. No i teraz powiedz, jak to robią w Finlandii, pani Marto?
1: No oni przede wszystkim mają bardzo wysoką świadomość tego, jacy są, jakie mają atuty i jakie mają problemy, jeśli chodzi o to, jak się organizować. Wspomniałeś o SIS-u, to jest ten taki ich model bycia dzielnym, chyba po prostu kształtowany przez
0: lata. Niech nawet samochody się nazywają wojskowe SIS-u.
1: Właśnie, oni są po prostu dzielni i odporni, bo jak mieszkasz przez wieki w miejscu, gdzie wiesz, rzadka zabudowa, drastyczny klimat, to musisz sobie radzić.
0: I jeszcze jak to mówi poeta, Rusek czołgiem warczy.
1: Ciągle z zapleców. Ale to ma swoją też ciemniejszą stronę tego, że oni mają bardzo mocno wpojony jednak indywidualizm. I oni to bardzo mocno zdiagnozowali jako problem. I to już bardzo, bardzo wiele lat temu. I widać to w ogóle w ich edukacji, o której tu wywołałeś, ale też w kulturze biznesu i w kulturze pracy, że tam na siłę wręcz gdzieś jest wdrażana praca zespołowa. Ona jest od najmniejszego dzieciaka, od wczesnych lat edukacji. Te systemy są tak kierowane, żeby uczyć ludzi współpracy ze sobą. To jest wartość, to jest kultura, to jest sposób bycia, który jest odpowiedzią na ten indywidualizm i oni ciągle z nim walczą. Eurostat publikuje takie badania dotyczące liczby gospodarstw jednoosobowych i liczby osób w gospodarstwach domowych w ogóle. Finlandia ma średnią około 40%, Helsinki mają średnią około 60% gospodarstw jednoosobowych. Kiedyś przy jakiejś konferencji rozmawiałam z przedstawicielką ministerstwa, takiego odpowiednika naszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od nich i oni mówią, że to jest jeden z największych problemów, który oni diagnozują, jeśli chodzi o reakcję społeczną na wszelkiego rodzaju zagrożenia. To, że oni po prostu siedzą sami w domach. I tym bardziej budowanie tej współpracy, to o czym wspomnieliście, to, że my musimy wiedzieć, kto jest naszym sąsiadem i jaki jest kontakt, musimy dbać o te relacje, jest u nich też bardzo, bardzo mocno zauważalne i to przechodzi przez cały system. Od systemu edukacji poprzez to, jak oni kształtują swoje społeczności, po to, co faktycznie głównie było przedmiotem mojego artykułu na ngo.pl, do którego bardzo zachęcam. Czyli to, jak oni sobie poukładali współpracę na poziomie administracji publicznej, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności i służb właśnie w reakcji na kryzys. To jest bardzo mądrze i bardzo świadomie ułożone.
0: Bo to stamtąd to pojęcie total defense, które moim zdaniem jest czasami, no u nas czasem jest to tak tłumaczone, jakby to był total macht, to znaczy, że to państwo sięgnie po wszystko. Mam wrażenie, że jest źle tłumaczone, bo wydaje mi się, że tak jak rozumiem, nie polega to tylko na tym, że państwo może ci zabrać w każdej chwili samochód z napędem na cztery koła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, że to jest też tak, że obywatele mogą liczyć na to, że mogą korzystać z infrastruktury państwowej, włącznie

0: Czy to jest, powiedziałbym, taka obrona partycypacyjna, powiedziałbym. To znaczy, to nie jest
1: No,
0: jedyny
1: myślę, że tam chodzi
0: system.
1: też o to, że do tej obrony stają wszyscy.
0: Wszyscy,
1: To jest
0: tak.
1: ten total,
0: Tak,
1: tak? To
0: tak. I oni
1: nie
0: tam
1: jest tak,
0: mają,
1: że to jest
0: tak.
1: totalne wykorzystanie zasobów, że to naprawdę każdy jest elementem i tam każdy zna swoje
0: No i
1: zadanie.
0: to Polski, ten, no bo on na tym jest wzorowany, to że wytrzymaj 72 godziny, to być może się teraz układa po tym, jak mówisz o indywidualności, no on generalnie oznacza tyle, że ty musisz wytrzymać 72 godziny, bo państwo nie chce w pierwszych i najtrudniejszych godzinach zajmować się dowożeniem wody na przykład. Znaczy, że tego rodzaju rzeczy powinieneś ogarnąć sam. I że później, że tak powiem, ta kawaleria, czy co tam będzie, przyjedzie. No i rozumiem, że tego też musimy się pewnie nauczyć. Tam jest sporo organizacji, rozumiem.
2: Ja nawet nie wierzę w te 72 godziny. Ja będąc w Ukrainie od drugiego dnia pełnoskalowej, widziałem, że kraj nie funkcjonował tak naprawdę przez pierwsze 2 tygodnie. To tylko tak dołożę.
0: No wiem, że niektórzy właśnie, w niektórych krajach zresztą to jest 7 dni, niektóre miasta w Polsce, nie pamiętam czy Wrocław, sugerują więcej godzin i tak dalej. Tak czy inaczej, no to jest coś takiego, co musimy brać, bo to raczej jest taki rodzaj mentalu. To znaczy, no właśnie, no że woda, konserwy, naładowane powerbanki, no różne rzeczy mogą się zdarzyć. Naprawdę nie chodzi tylko o wojnę kinetyczną, tylko jakieś takie podstawowe rzeczy, które pozwalają ci w tych godzinach jakoś tam przetrwać. Ale wiem, że poza tym 72 godziny, to jest ta istotna rzecz, że kraje skandynawskie mają olbrzymie, moim zdaniem czasami nadmierne nawet, zaufanie do instytucji publicznych i państwowych. Czyli wierzą w ten
1: Oj,
0: kontrakt, a tu różnica
1: tym
0: jest
1: się różnimy
0: ogromna.
1: niesamowicie. My się różnimy niesamowicie i to też jest kwestia naszej kultury i naszej historii, nie? Że to jest u nas ogromny deficyt powodowany dziesiątkami, setkami też lat doświadczeń tego, że my nie ufamy władzy, nie? Jak u nas popatrzysz na wyniki badań CBOS-u, no to tam gdzieś są służby, nie? Jest ten strażak, są służby, nawet te władze lokalne, które niby najbliższe ciało koszula, a one są gdzieś daleko, daleko na końcu, już nie mówiąc o władzach publicznych, to tu jest ten problem w budowaniu tej międzysektorowej
0: No ale
1: współpracy.
0: to wtedy pochodzi to, o czym Marcin mówi, że my jesteśmy w takiej sytuacji, myślę, że możemy uczyć się z dwóch geograficznych kierunków. Jeden, i w tym razem odwróciliśmy się bardziej na wschód i na północny wschód, bo dawniej właśnie cały ten transfer to były w tych różnych rzeczach w gospodarce, doganiamy zachód, prawda, tam się zbliżamy, a od tamtej strony te lekcje nordyckie, że one są różne, to nie jest tak, że Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania w szczególności ma takie same modele, no ale też jest cała ta linia, nazwijmy to ukraińska, no, w którym zaufanie do państwa wcale nie jest wysokie, w którym przecież ta wojna w dużej mierze prowadzona jest przez obywateli w rozumieniu właśnie takiego pospolitego ruszenia NGO-sów, biznesu. Większość uzbrojenia, wyposażenia jest organizowane niejako oddolnie. To nie jest tak, że społeczeństwo obywatelskie wspiera tam tylko armię, chociaż to też jest ważne, ale ono w jakimś sensie na swoich plecach niesie tą wojnę. Tak naprawdę. Więc to jest cały ten model rozproszony. No, okazuje się być, on wiele kosztuje, ale że on jest niezwykle odporny, tak naprawdę. Właśnie taki, który polega bardziej na podejściu, jeśli mogę tak być, sieciowym, improwizacyjnym, robieniem czegoś z niczego. No, oni się bardzo szybko uczą. I no, wojna wiadomo, że jest jednym z głównych źródeł innowacji, ale nie tylko innowacji w dziedzinie tego, jak zabić wroga, ale także wielu innych, jak urządzać sobie życie wtedy, kiedy rzeczy, które traktowaliśmy jako pewnik, po prostu przestają istnieć. Czy wy jakoś, nie wiem, Marcin w szczególności, który tam jeździ, czy możesz trochę podzielić się tą wiedzą właśnie, jak to funkcjonuje, jakiego rodzaju patenty, lifehacki, jeśli mogę tak powiedzieć, różne rzeczy oni robią po tej stronie, no właśnie, ochrony ludności.
2: Ja jestem zaciekawiony Ukrainą od 2004 roku, jak trafiłem na pomarańczową rewolucję, później 2014, więc te takie pospolite ruszenie ukraińskie i niewiara do końca w państwo albo w to, że państwo czasem jest przeciwnikiem nawet dla społeczeństwa obywatelskiego, ich w jakiś sposób ugruntowało. To, co powiedziałeś, mnie bardzo ciekawi, jak działa to na przykład w mniejszych społecznościach. Mamy taki na Haczu, w którym prowadzimy Centrum Edukacji Transgranicznej, jako folkowisko, bo mamy też swoje folkowisko Ukraina, już nazwijmy to delegaturę, to tam, gdy jeśli ktoś idzie do wojska, to od razu cała wioska zrzuca się na sprzęt dla niego. Często są zrzutki na samochód, żeby dostarczyć. To są bardzo ciekawe zagadnienia. Plus Ukraina może dzięki temu jest tak odporna na rosyjskie ataki, bo tam jest też bardzo duże rozproszenie produkcji tej takiej wspomagającej wojsko. dziecko. Często widzę w różnych dziwnych miejscach, zaskakujących, że na przykład pracują drukareczki 3D, które produkują jakieś mikroczęści. To wszystko jest później asemblowane, zbierane, a wolontariusze potrafią łączyć się

i montować drony. I mnie zaskoczyło, bo my szkolimy bardzo naszych wolontariuszy folkowiska. U nas nie przychodzisz na festiwal od razu, tylko najpierw musisz przejść rodzaj rekrutacji, szkolenia, pierwsza pomoc medyczna, psychologiczna, takie rzeczy podstawowe. I raz zaprosiliśmy na te szkolenia naszych wolontariuszy młodych, 16, 17, 18 latków z Ukrainy.

0: że przetrwa chyba w każdych warunkach. My, gdy jedziemy tam i ciągle wyją alarmy, w jakiś sposób się stresujemy. Ale to jest też strasznie trudne, bo mówiliście, że my też robimy inne rzeczy. Teraz wczoraj odjechała od nas kolejna grupa, która była na obozie takim terapeutyczno-wytchnieniowym z okolic Dnipra, z wiosek, które są 20, 15, 10 kilometrów od granicy. Nie przeraziło, jakie mają dzieciaki. One grały w Gruz 200, one grały w pole minowe, one grały w TCK, czyli w tą służbę, która też łapie uchylantów tak zwanych, bo to też jest problem ukraiński, że wielu się chowa i cała społeczność też potrafi na przykład wioski chować mężczyznę przed poborem.
1: No właśnie, bo to jest przejmujące, jak dużo, no cały ten właśnie druk armii tak zwany, to znaczy tak rozproszone i trudne w związku z tym do wyeliminowania, są różne, nazwijmy to, zasoby mobilizowane do tego. Zresztą tu w Polsce próbujemy uruchomić jakoś, już nie chcę wchodzić w szczegóły organizacyjne, ale jakiś program, głównie z młodzieżowymi ochotniczymi strażami pożarnymi, tego, żeby polskie dzieci, młodzież potrafiły używać na przykład właśnie druku 3D, walczyć z dezinformacją, być może, nie wiem, zbudować filtr do wody. No różne takie rzeczy, które związane są z taką elementarną kompetencją. Nawet takie marzenie, chyba mówiłem o tym na antenie, bo w Polsce 3-4 lata temu kupiono, uwaga, znów za publiczne pieniądze, 19 tysięcy drukarek 3D. No więc informuję Państwa, większość z nich stoi zaparkowana i nie rozpakowana nawet w szkołach. Moim wrażeniem jest, żeby ktoś jednak poprosił, żeby tą drukarkę tam wydać. Wiem, że nauczyciele mogą tego nie chcieć, może się popsuje, nie wiadomo, czy umiemy tego używać. Już za moment one będą za stare, będą przeterminowane w rozumieniu takich technologicznych, ale tam młode dzieciaki na tych drukarkach, no różne rzeczy drukują, ale drukują mikroprotezy, drukują różnego rodzaju, znaczy coś znacznie mądrzejszego niż breloczki. Drukują, na przykład widziałem, co jest jakoś przerażające, drukują kopie zabawek, które służą, które Rosjanie rozrzucają i które są zaminowane. Znaczy jako takiej, tej nie dotykaj, rozumiecie? Ale generalnie to społeczeństwo potrafi na różne sposoby się mobilizować i bardzo dużo umie. I myślę, że powinniśmy, póki jest jeszcze na to czas, od nich się tego także uczyć, doceniać to i powstrzymywać się od jakiegoś takiego paternalizmu, że my więcej wiemy. To znowu, czasami to my znamy jakąś teorię, ale w praktyce rzeczy mogą wyglądać inaczej i naprawdę by było teraz byłoby wspaniale, gdyby szkolenia, które w Polsce powinny być prowadzone na dużą skalę i dziedziny takiej lokalnej mobilizacji społecznej, to nie jest czytanie książeczki biało-czerwonej, to jest o wspólnocie, o tym, jak działają instytucje, żeby tam, nie wiem, czy prelegentami, czy kimś to jakoś daje świadectwo, byli także ludzie, którzy no, widzieli to na własne oczy. Było o Finlandii, było trochę o Polsce i było o Ukrainie i to jest oczywiste. I tak musiało się zdarzyć. Ale ja was chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w Polsce powoli, poza tym systemem państwowym, o czym ja zacząłem mówić, ale nie dokończyłem, to znaczy, że państwo buduje taki system, w którym jest wojsko, no oczywiście WOT i różne organizacje teoretycznie do tego systemu mogą się dopisać, no ale to są takie organizacje, których ogólnie wspólnym mianownikiem w dużej mierze byłaby ich proobronność, to znaczy takie, które mogą w pewnej sytuacji być czymś w rodzaju przedłużenia wojska, ale jest mnóstwo organizacji, które w ogóle są z innego porządku, czy to jest kultura, czy kwestia depolaryzacji, dezinformacji, pomoc samosąsiedzka, edukacja obywatelska i nie waham się powiedzieć patriotyczna, które w tym systemie do tej pory się nie znalazły. Ten dokument, o którym mówiłem, to użyję odpowiedzialnie tego słowa, jest skandalicznie procedowany, w sensie naprawdę nikt nie wie, jak można się wypowiedzieć na temat zawartości dokumentu, który będzie zarządzał, uwaga, funduszami przez 5 lat po 17 miliardów każdy. Nie wiem, jak to jest możliwe, te dokumenty powstają, liczne organizacje, te, które mają doświadczenie, naprawdę pożyteczne doświadczenie w tej dziedzinie, chcą zrozumieć, jak został zbudowany, chcą wiedzieć, czy będzie tam dla nich miejsce, jaki jest charakter tego miejsca, czy mają być zmobilizowane, czy zostać na miejscu. Tego nie wiedzą wiele ważnych instytucji, nie chcę tutaj robić awanturki w studiu, ale może ktoś tego słucha, no więc to jest pierwszy raz, wydaje mi się, że problem nie jest braku zasobów, jest ich bardzo dużo, jest problem naszej odporności jako formy umowy społecznej, a nie instrukcji i rozkazu, bo tylko tak to działa. I tutaj coś musimy zrobić. Obiecuję ostatnia rzecz. Ostatnio zastanawiałem się nawet, jak to jest na poziomie lokalnym i powiem Państwu, ale proszę nie chować się pod stół, tylko że zgodnie z ustawą każda gmina powinna mieć aktualizowany co 2 lata plan reagowania kryzysowego. Wedle

0: wstępnej bardzo oceny i nie mam tutaj jakichś zawodowych fact-checkerów tutaj w naszej audycji, ale z całą pewnością większość gmin w Polsce takiego dokumentu w ogóle nie posiada. Mówiłem o tym epizodzie, który jest zapisany w raporcie NIK-u, gdzie nawet taki dokument istniał na Dolnym Śląsku w jednej z gmin, w którym wymieniono chyba 40 kilka osób, które stanowią sztab kryzysowy. Ponad 30 z nich nie pracowało już wtedy w urzędzie. Tam, gdzie te dokumenty istnieją, mają, no przykłady podaję, 200 stron, czy chyba, a Pułtusk chyba ma 560, więc umówmy się, że przed nami jest wielka, wielka praca. Naprawdę wielka praca. Wyprodukowanie jakichś planów, jakichś scenariuszy działania i to nie w postaci takiej, że napisze je za nas sztuczna inteligencja lub przepisze ją jedna gmina od drugiej gminy. To naprawdę jest jeden z największych w tej chwili obowiązków naszych, żeby zmobilizować siebie, lokalne władze, lokalne organizacje do przegadania różnych rzeczy, do grania w różne scenariusze. I to nie są scenariusze wojny, ale na przykład takie jak to, co robimy, jak się dowiadujemy z radia, że jutro będzie 41 stopni. Skąd wiemy, gdzie tacy ludzie mieszkają? Skąd wiemy, kto z nich ma albo nie ma wsparcie, czy dostarczyliśmy wody? No różne są rzeczy, które dobrze by było przemyśleć zawczasu. I teraz dochodzę wreszcie do pytań, nie uwierzycie państwo, ale wiem, że w tym systemie powstają powoli i wiem, że Folkowisko to robiło, że Tratwa to robi, takie koncepcje, no właśnie trochę insurekcyjne, jakichś takich, no dawniej by się powiedziało, takich ludowych, obywatelskich korpusów, grup, ludzi, którzy go takiej rezerwy humanitarnej, no czegoś takiego, co nie jest WOT-em, co nie nosi munduru, co nie nosi broni, ale jest gotowe w różnych formach angażować się, bo to chyba jest największy nasz problem, że jak przychodzi co do czego, to potrafimy zrobić cudowne rzeczy, tylko albo później o nich zapominamy, albo tak nie mamy to przegadane, odpracowane, że pewnie większość osób, która angażowała się kiedyś, zapytana, czy zrobiłaby to jeszcze raz, mówi nigdy w życiu. Więc zacznijmy może, bo wiem, że Marcin, wy promujecie ideę takich właśnie, takich obywatelskich porozumień.
1: Tak, my powołaliśmy Ochotniczą Straż Humanitarną i powołaliśmy ją w trakcie doświadczenia naszego odpowiedzi na powódź w ziemi kłodzkiej, bo mamy swoją taką organizacyjną grupę, nazwijmy kadrową, która jest gotowa w każdej chwili pojechać do działania. Taki SOR, na którym siedzą nasi i czekają.
0: SOR ostatnio ma złe naprawdę konotacje, no ale dobrze.
1: No dobrze, ale...
0: To macie taki, że musiałem powiedzieć, że macie taką specjalne wejście, tylko że ono jeździ jeszcze do klienta.
1: No nie, ale jesteśmy w gotowości. Po prostu grupę gotową, która w razie czego pojedzie, ale nas zostało kilka osób, a kiedyś potrafiło być setki przy odpowiedzi humanitarnej na granicy. I gdy zaczęliśmy jeździć, a zrobiliśmy 13 misji z Podkarpacia i to, co zauważyłeś, byliśmy jednymi z pierwszych i to dzięki sieci, dzięki właśnie masowowi śnieżnika, który wcześniej nam pomagał i byliśmy w stanie tam dotrzeć, ale co zauważyliśmy, że mamy sporo ludzi, którzy chcą z nami pojechać, ale oni nie działają w naszym, nazwijmy, systemie, nie rozumieją nas, nie mamy ich sprawdzonych, nie mają zrobionych szkoleń, a tu trzeba już teraz jechać, a nie czekać 2-3 dni, aż mi ich w pełni przeszkolimy, więc wyszliśmy z lekcją taką z tego powodziowego kryzysu, że musimy sobie przygotować przynajmniej grupy, do których będziemy w stanie odezwać się, ludzi takich, do których hej, mamy taką i taką akcję, kto jest gotowy. Trochę na zasadach Ochotniczej Straży Pożarnej, która u nas tam w okolicy działa. Jeśli jest pożar, to chłopaki z okolicznych domów rzucają robotę, wyskakują, lecą gasić łąki.
0: No ale nie macie wózka za 2 miliony złotych i refundacji czasu poświęconego.
1: Wyobraź sobie, że nie. I to jest ten problem. My złożyliśmy rok temu prawie już podanie o to, żeby dopisać nas u wojewody, dopisać nas do listy organizacji obrony cywilnej. No, pomyliłem teraz słowa, ale listy organizacji, które są wpisane do ustawy, można regionalnie i to jest ciągle procedowane. Oni nie do końca wiedzą, chyba w żadnym województwie nie zostały dopisane organizacje, może się mylę, może mnie poprawicie, ale u nas to, co powiedziałeś, u nas nawet gmina trochę się nas boi, bo nie do końca wie, co z nami zrobić. Moja własna osobista gmina, gdzie lubię burmistrza i wiem, no ona nas nie spostrzega jako partnera w swoim działaniu. To samo Urząd Wojewódzki nie do końca rozumie, co może z nami zrobić i jak nas kontrolować trochę, bo to, co
0: tak,
1: powiedziałeś.
0: Tak, duża część tego polega na tym, że zapisanie tego do systemu oznacza permanentne raportowanie gotowości różnych rzeczy. Trzeba podjąć trudne decyzje i zadeklarować, kto zostaje, a kto wyjedzie w razie czego. A wiele tych instytucji, normalne centra wolontariatu mają dylemat, bo nawet to jest już bardzo gruba rzecz taka, może ktoś słucha z poważnych decydentów. Częścią tej umowy społecznej, nawet z harcerzami rozmawiam i to takimi poważnymi z chorągwi, oni mówią, my nawet

0: Nie wiemy, czy to nie będzie jak w powstaniu. To powiedzieli z przerażeniem. Ale jak co myślicie? No, że najpierw poszli ci najmłodsi i tak dalej. To jest dramatyczne. Ukraińcy zresztą mówią, że przeczytali historię powstania warszawskiego i traktują jako antyprzykład. Nie chcę tu dolewać oliwy do ognia, ale u nich na front nie poszli najmłodsi na początek. I dużo ludzi chyba nie wie, czy zapisywać się do tych systemów, czy nie, bo nie wiedzą, czy to oznacza właśnie mobilizację, czy może docenienie ich kompetencji i tego, że potrafią coś zrobić na miejscu. Nie wiedzą tego, moim zdaniem, podnosząc swoje kompetencje. Więc ten system teoretycznie umożliwia zapisanie się do niego, ale w praktyce jest to bardzo, bardzo trudne, nie mówiąc o tym, że powinien mieć jakąś inną złączność. Tak bym powiedział, bo jak ktoś tak jak wy macie, wiesz, sprzęt, logistykę i tak dalej, to się mieści w tej logice interwencji kryzysu humanitarnego. Ale jeśli ktoś się zajmuje tym, że może lepiej sąsiedzi wiedzieliby, kto tu mieszka, a kto nie, no to to nie należy do tego systemu, a system ma 17 miliardów złotych rocznie, miał przeznaczać niewielką część, 100 milionów, dla państwa brzmi strasznie, ale to jest tak półtora czołgu mniej więcej na edukację obywatelską i też nie daje z tym rady. Bo żeby szkolić w tej dziedzinie, trzeba mieć certyfikację straży pożarnej, no to akademii. No dobra, trochę widzicie państwo u mnie te emocje, bo ja wiem, jak wiele organizacji przez lata.
1: A my szkolimy. My jeździmy do kół gospodyń wiejskich z tą naszą wiedzą i robimy to w sposób taki zrozumiały dla ludzi, bo to też trzeba zainteresować, wytłumaczyć. Trzeba wprowadzić te umiejętności trochę edukacyjne, trochę kulturowe. Bardzo dużo trzeba w tym robić zajęć integracyjnych w tych warsztatach, żeby to, co powiedziałaś, ludzie się nawzajem poznali, bo się okazuje, że oni mają supermocy i wytłumi.
0: Nie wiem, jak państwo ma to zrobić, ale wszyscy to rozumieją, wojskowi też, że bez tego obywatelskiego, tego wiecie, tej grzybni, tego planktonu, tego, że ludzie, to nie ma kompletnie żadnego sensu, więc nie wiem, jak państwo ma podlewać nie z węża strażackiego pod wielkim ciśnieniem, tylko z konewki i nie da się tego kupić po prostu za pieniądze. Czasami trzeba dać więcej czasu, więc ja liczę, że my się trochę wszyscy razem ogarniemy. Pewną nadzieją, jak rozumiem, jest to, że no w jakimś sensie, tak jak zawsze, państwo tego nie bardzo ogarnia, ten system, więc powstają takie indywidualne, powiedziałbym, bardzo to jest takie kozackie, powstają oddzielne takie właśnie ugrupowania. Wiem, że Robert Drogoś we Wrocławiu ma, jak to się nazywa, korpus wolontariatu kryzysowego chyba. I to na pewno nie jesteście jedyni. To znaczy ludzie próbują jakoś brać sprawę w swoje ręce. Gdyby ktoś szukał tego modelu, to gdzie, bo na folkowisko to głównie widzą, że jest festiwal. To gdzie szukać?
1: No tak, z nami jest ten problem, że my dziwną nazwę mamy jak dla organizacji kryzysowej albo niosącej pomoc humanitarną, ale jest osobna fundacja humanitarna Folkowisko, która się wyłoniła w 2022 z festiwalu i ze Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza. I tam jest osobna kadra, to się nazywa Fundacja Humanitarna Folkowisko, ma swoją stronę, ma swoje social media i tam jest też Grupa Ochotniczej Straży Humanitarnej, bo to są ludzie, którzy utworzyli w swoich miejscowościach swoje podgrupy i szkolą u siebie swoją lokalną społeczność. W tej chwili jest takich osób na Podkarpaciu 20, więc mamy 20 tak jakby podjednostek.
0: No to liczę, że ten model, znaczy bardzo namawiam do takiego gronowego, powiedziałbym, modelu. To są najlepsze modele konspiracyjne zresztą i one ważne, że są lokalne. Nawet miałem taką rozmowę. Były nasz premier Pawlak, Waldemar, pokazywał mi takie urządzenie, bardzo ciekawe zresztą taką aplikację, której ludzie mogą udzielić zgody, jeśli się na czymś znają. Nie wiem, może umieją prowadzić traktor albo potrafią kogoś wyratować, ale nie są zawodowymi ratownikami. To nie jest ten first responder taki klasyczny, że zapalę, tak jak strażacy mają, że mają natychmiast wybiegać. To jest coś, co cię informuje, że coś się dzieje w okolicy. No trochę tak, jakby ktoś stanął i krzyknął, czy jest tu doktor. I ludzie albo się zareagują, albo nie. No ale też mieliśmy taką dyskusję, czy gdyby to był centralny rejestr, to przeżegnajmy się, gdyby ktoś kiedyś zhakował to, no to można sobie wyobrazić, jakie ryzyko to oznacza, że nagle mamy wszystkie osoby w Polsce, które są gotowe coś ciekawego dla siebie nawzajem zrobić, więc musimy brać pod uwagę także takie scenariusze, które dotyczą bardzo lokalnego, kontekstualnego, powiedziałbym, przygotowania się na bardzo różne sytuacje. I to mnie prowadzi zanim, bo zapomnę na pewno na koniec audycji, że jest taka organizacja, która łączy inne i to jest to Mapuj Pomoc i tam warto, bo tam jest bardzo dużo po prostu i te różne organizacje, też w twoim artykule Marta o tym pisze, że fińskie organizacje wtedy, kiedy to jest potrzebne, potrafią zawiesić różne formy naturalnej rywalizacji, powiedziałbym, na rzecz kooperacji. Myślę, że to w polskim sektorze, który ja obserwuję od wielu lat, to naprawdę jest niezwykłe, że mali, duzi, że tutaj coś fantastycznego fantastycznego się jednak dzieje. Oczywiście zawsze coś tam pozostaje, ale widzę, z jaką szczodrością ludzie dzielą się wiedzą między sobą, na sobie polegają, to ogniwo, ten klej zaufania jest tu ogromny. Duża zasługa sieci Mapuj Pomoc, możecie Państwo zobaczyć tam, jakby ona odsyła w wiele innych miejsc. A teraz jeszcze jakby ostatnia rzecz pewnie, to Marto, bo ty jesteś w Jeleniej Górze, ale Warszawa, no tak jak wszystkie miasta, trochę się chwali, no ale jest coś takiego, co jakby

0: odpowiedzi. To się tak pojawia jak taki odpowiedź, no dobra, dobra, Warszawa to już coś ma. Uczcie się od nas i to się nazywa sieć?
1: Społeczna sieć kryzysowa.
0: No i ty nad tym dłubałaś, no to tknułaś tą sieć. To powiedz, co, z czego składa się ta sieć, którą można nam zazdrościć?
1: Dłubałam, tak, tak, tak. Wiesz co, zresztą ja nadal współpracuję z urzędem i nad rozbudową tej sieci. Wiesz co, to jest taka trochę odpowiedź na deficyt tego, czego też nie przynosi nam nowy system i nowa ustawa. I te 17 miliardów, o których mówiłeś, też nie ma być wydane niestety na to, czyli na to, żebyśmy my stworzyli sobie mechanizmy współpracy. Bo zobaczcie, że też przez lata my się nauczyliśmy w różnych obszarach jednak tworzyć sobie takie pola, platformy do rozmowy ludzi, którzy trochę pracują w innych sektorach, trochę zajmują się czymś innym. Mówię o jakichś, wiesz, ciałach dialogu, radach pożytku publicznego, różnych form stowarzyszeń, czy miejsc, gdzie można się spotkać i porozmawiać. Też robiono pod egidą administracji publicznej i nie ma tego rodzaju przestrzeni do rozmowy i do dialogu w obszarze kryzysu i w obszarze zarządzania kryzysowego. My nigdy nie mieliśmy do tej pory przynajmniej takiego pola, żeby spotkać ludzi, którzy na co dzień pracują w mundurach, w dramatycznie hierarchicznych instytucjach, ustrukturalizowanych do bólu, z ludźmi, którzy pracują garniturach, w administracji, to jeszcze mundury z garniturami się widzą, ale i z tymi wszystkimi, którzy pracują w koszulkach, w bluzach na co dzień, ja już tak bardzo metaforycznie...
0: Wyciągnięte swetry, to jest stereotyp.
1: To jest to właśnie. I w obszarze kryzysu my nie mamy takiego miejsca, gdzie te trzy strony, które są kluczowe do tego, żeby działać razem i działać efektywnie, mogły się spotkać. My tego się jeszcze nie nauczyliśmy i ja najbardziej boleję nad tym, że ten system, który jest zbudowany, on też nie przewiduje budowy tego. Bo tam jest jedno zdanie, jakby ktoś chciał się doczytać w ustawie, że organizacja społeczności lokalnych jest zadaniem burmistrza, wójta, prezydenta miasta. Koniec, kropka. Nic więcej. No i faktycznie my w Warszawie sobie wzięliśmy to do serca i naznaczeni też głównie 22 rokiem i brakiem takiego mechanizmu współpracy, wymyśliliśmy coś takiego jak społeczna sieć kryzysowa. I ona ma dwie nogi. Jedna dotyczy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Zrobiliśmy taki open call i on będzie cyklicznie powtarzany dla organizacji, które są chętne do współpracy z administracją w czasie kryzysu. Tam się zgłosiły organizacje, które w dużej mierze mają już jakieś doświadczenia. Będziemy te zaproszenia powielać. My oczywiście zmapowaliśmy swoje zasoby, bo każda z tych organizacji wypełniła nam formularz, powiedziała co ma. My się teraz spotykamy z organizacjami w różnych takich koszykach tematycznych. Na przykład pracujemy sobie z organizacjami, które zajmują się pomocą psychologiczną, jak można sobie tą współpracę jednostek, instytucji miejskich z tymi NGO-sami poukładać. To jest coś bardzo istotnego. A z drugiej strony też, tak jak wspomniałeś Kuba, że te realia w Polsce są bardzo różne też ze względu na to, gdzie my mieszkamy. Realia u Marcina są zupełnie inne niż w dużej metropolii. To, co było ogromnym deficytem w 2022 roku i będzie w każdej sytuacji, kiedy będziemy spontaniczne zaangażowanie ludzkie próbowali jakoś ułożyć, to że my nie mieliśmy ludzi do zarządzania innymi ludźmi. Tych liderów, o których mówił Marcin. I społeczna sieć kryzysowa ma też taki element przygotowania grupy docelowo pewnie około 100 osób przygotowanych, przeszkolonych, będących wolontariuszami Urzędu Miasta, którzy w kryzysowej sytuacji będą zarządzać grupami innych osób. No i to jest trochę próba zasypania tej dziury, tej przestrzeni na to, żeby poukładać współpracę między sektorami.
0: Trzymam bardzo za was kciuki, bo to jest częste doświadczenie, że dużym problemem, nawet teraz mówię jako socjolog, myśmy wielkich rzeczy dokonywali, także w przypadku Ukrainy, ale nawet nie jestem pewien, czy zrobiliśmy to wspólnie, czy dużo osób zrobiło to jednocześnie, bo to nie jest dokładnie to samo, szczerze mówiąc. Zresztą jest coś takiego jak Warszawa, ty i ja pamiętamy te pierwsze miesiące, tygodnie po wybuchu wojny. Myśmy wtedy w stoczni zrobili chyba najszybsze badanie w historii tej instytucji, taką, jakby to powiedzieć, etnografię miejsc. To trwało 48 godzin chyba, bo obserwowaliśmy trzy dworce w Warszawie, które są na linii średnicowej, dworzec wschodni, dworzec centralny i dworzec zachodni. I tam, jak w soczewce było widać, jak różne, bo wschodni był najbardziej pod kontrolą samorządu, jest zresztą najlepszy, płaski, nowoczesny, tylko bardzo mało osób tam mniej wysiadało. Centralny, no tak mówię, możecie państwo przeczytać, się nazywa Gościnne Dworce. Tam był spór między prezydentem a wojewodą z różnych jakby instancji politycznych, powiedziałbym. Chyba najbardziej, najszybciej pojawił

0: Pojawiły się tam z kolorowymi włosami anarchistki z grupy facebookowej, później harcerze i oni nawet jakoś dobrze się dogadali, później dopiero straż pożarna, ale dworzec centralny miał zupełnie inną taką hybrydową kulturę i na końcu był zachodni, gdzie Ukraińcy najchętniej wysiadali, bo tam też przychodziły autobusy i zawsze się tam wysiadało. I to była właściwie prawie klasycznie dżungla, zresztą tam istotną rolę odegrała obecna ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, czyli pani Porowska Adrianna i tam w ogóle, no tam się niesamowite zupełnie rzeczy działo, ale właściwie w ciągu tego samego czasu, na bardzo niedużej odległości geograficznej, wokół tego samego wyzwania widać było jak różnie. Ja nie oceniam, że ktoś był lepszy, gorszy i tak dalej, tylko że te rzeczy jakoś tak się krystalizują czy układają, czasami w sposób tego, którego nie mogliśmy się w ogóle spodziewać. Tak, ale ta pociecha, że mamy zdolność do improwizacji, nie powinna nas zwalniać od tego, żeby jednak przemyśliwać na temat tego, jak to będzie.
1: No wiesz, mamy też ogromny komfort czasów, które pozwalają nam ułożyć sobie pracę i się przygotować, nie? Żeby to, bo improwizacje to takie trochę jak przykład Ukrainy, o którym mówiliście, nie? Że to w momencie kryzysu i w momencie próby możemy myśleć o improwizacji. My nie powinniśmy improwizować w momencie spokoju, tak naprawdę, który mamy
0: to
1: teraz.
0: Jest ten
1: nie?
0: czas. To jest ten czas. Bardzo do tego apeluję. Bardzo wam przypomnę, że w studiu umownie, na łączach takich trochę telefonicznych, mam nadzieję, że państwo to wybaczycie, ale jakość w sensie merytorycznej warstwy tej rozmowy była tak duża, że z całą pewnością rozgrzesza małe niedomagania techniczne. Była ze mną w studio Marta Dermańska, teraz w Jeleniej Górze. Nie wiem, Marta, czy chcesz powiedzieć, bo ty tam, czy ktoś ci ma zawracać głowę, ale gdyby szukał z tobą kontaktu albo z tym, co robisz, poza tym, że można znaleźć twój artykuł na ngo.pl, jak chcesz zostawić po sobie ślad, bo masz olbrzymie doświadczenie, czy jest jakieś miejsce?
1: Wiesz co, chyba najłatwiej mój profil na LinkedIn jest profilem publicznym i tam zachęcam, zapraszam do
0: Marto,
1: kontaktu.
0: Marto, bardzo ci dziękuję.
1: To Jakuba, dziękuję ci za zaproszenie.
0: I Marcin Piotrowski z wsi na Podkarpaciu. Dla mnie jesteś taki idol, hero, tak bym powiedział. I myślę, że nie tylko dla mnie. To jest naprawdę niezwykłe, co wyście zrobili. Także ja wam bardzo za to dziękuję. Ty już na wiele sposobów byłeś rozpoznany, nagradzany, zauważony i tak dalej. No ale jeszcze od starego wujka takiego jak ja, to też chciałem, żebyś to po prostu usłyszał, że to jest takie ważne.
2: A dla mnie to zaszczyt słyszeć z twoich ust, bo bardzo dużo się od ciebie, od Marty uczę. I ja nie zawsze odbieram, ale zawsze odzwaniam, więc do mnie możecie się odzywać. Wszyscy znajdziecie tak samo na LinkedIn. Jestem na innych profilach.
0: Tylko nie podaj Bogam telefonu komórkowego.
2: No nie podam, ale i tak ten błąd popełniłem na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie i dzięki temu wiedzieliśmy, jak założyć centralę telefoniczną, żeby mój telefon był obsługiwany przez 5 osób.
0: A no proszę, no widzicie, jak się uczymy. Raz wam jeszcze dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się.
2: Niech moc będzie z wami.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
4: Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
9: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje. I wesprzyj samotnych seniorów.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
11: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
10: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
11: To działam.
12: ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Już jutro po 12 w TDI. Strażacy stawiają na drony. Mają być w każdym województwie, pomogą im w pracy. Jajkomat stanął w Małopolsce. Nie ma sprzedawcy, pieniądze wrzuca się do puszki. Polka w Indiach mówi o różnicach kulturowych, obyczajach i o tym, co mamy wspólnego. Jak dziewczyna z Dolnego Śląska odnalazła się w świecie kolorów, przypraw, Bollywood i aranżowanych małżeństw. I jak Indusi odnajdują się w kraju pierogów, morze i gór. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: RCB odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Bliżej tramwaju na wrocławskiej Jagodno, ale na konkrety trzeba poczekać do 2029 roku. Toruń zaprasza na Festiwal Smaków. Impreza zakończy się jutro pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej. Minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało wieczorem wydany w ciągu dnia w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę alert dla osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zakończyło działania w przestrzeni powietrznej, naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w ciągu dnia, że w związku z aktywnością rosyjskich dronów prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków systemu obrony powietrznej. Wojskowy śmigłowiec realizował zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa. Działania miały charakter prewencyjny. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wicepremier zapewnił, że ma obecnie lepsze rozeznanie w sytuacji i wie, na jakim etapie są negocjacje, przy czym zastrzegł, że nie ujawni szczegółów.
2: Rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach, i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską, i mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na tym etapie.
1: Radosław Sikorski przyjechał do Kijowa wczoraj z niezapowiedzianą wizytą. Informował, że podczas pobytu w Ukrainie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich oraz szefami tamtejszych służb antykorupcyjnych. Tramwaj na Jagodno to jedna z najdłużej zapowiadanych inwestycji komunikacyjnych Wrocławia. Problemem od lat jest linia kolejowa, która blokuje poprowadzenie tam bezkolizyjnej trasy. Teraz Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt podniesienia torów na wiadukt. Wiceminister Rozwoju i Technologii Michał Jaros przyznaje, że na efekt nadal trzeba będzie poczekać do 2029 roku.
3: Krok po kroku realizujemy nasze nie tylko obietnice, ale też oczekiwania wyborców. Tych z Jagodna, ale też przede wszystkim też mieszkańców aglomeracji w Wrocławie, którzy wjeżdżają tą częścią do miasta, którzy powinni zostawiać samochody na bramkach miasta czy na przystankach kolejowych, tak żeby ruch drogowy i kolejowy żeby był bezkolizyjny.
1: Po przebudowie pociągi pojadą nad ulicą Bardzką, a tramwaj będzie mógł przejechać się pod torami. Wrocław pokryje połowę kosztów uzgodnionej części inwestycji i zabezpieczył na ten cel 20 milionów złotych. Tramwaj na Jagodno ma zostać uruchomiony pod koniec 2029 roku. Bydgoszczy świętowano dziś Dzień Maszynisty. Na odwiedzających czekało m.in. mobilny symulator kolejowy. Pozwoli mieszkańcom usiąść za starami i zmierzyć się z nagłymi zagrożeniami. Od auta na przejeździe po powalone drzewo.
4: Jest to taka forma, można powiedzieć, zwrócenia uwagi na problemy tego zawodu i na aspekty, z którymi się ostatnio zderzamy, poprzez pokazanie tego od kuchni tak naprawdę, żeby nie mówić wiecznie o kampaniach na przejazdach, żeby nie wspominać, nie powielać tego, co inni może gdzieś tam powtarzają, i poniekąd jest to znamienne, że te kwestie tych wypadków i ten dzień akurat się zbiegły w jednym czasie i może to też będzie jakaś taka mała cegiełka do tego, żeby jakoś zwrócić uwagę na poprawę tego bezpieczeństwa na przejazdach.
5: Popieram to. Moja przygoda zaczęła się w 1968 roku, a zacząłem na parowozie PT-31. Tabor jest rozpędzony i droga hamowania obok jakiego pociągu, to jest najkrótsze, jest 1000 metrów. I nikt nie jest w stanie krótkim odcinkiem

0: Święto, żeby zahamować, żeby tak ciężko, jak to się mówi, te 5 czy 6 sekund poczekać, aż pociąg przyjedzie i światło się zgasi, przyjedzie bezpiecznie. A potem rozpacz jest. Nie dość, że jego, to jeszcze osób innych.
1: Mówili Patryk Domieracki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy i Jerzy Petryszak, emerytowany maszynista. Wczoraj protestowali maszyniści, którzy chcą, by rząd potraktował bezpieczeństwo jako priorytet. W odpowiedzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zaostrzenie kar dla kierowców. Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw. Rozpoczął się Toruński Festiwal Smaków. Potrwa do jutra na terenie Muzeum Etnograficznego, mówi organizator profesor Jarosław Dumanowski, historyk sztuki kulinarnej, szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK.
2: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie, swojskie i światowe. W programie mamy także wycieczkę i warsztaty ze zbierania, rozpoznawania dzikich roślin.
3: Filip Malinowski, Chwast Pras. Rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedzenie rośnie pod naszymi nogami.
4: Generalnie uważam, że bardzo ciekawe jest właśnie tak pozyskiwane zioła, rośliny. I też interesuje kuchnią roślinną.
5: Ta gwiazdnica rośnie pośród jednej z najstarszych przypraw, jakich używali nasi przodkowie, czyli bluszczyka kurdybanka. Pobudza trawienie. W głowie sobie nazywam to taką polską kolendrą.
6: Wszystko wygląda bardzo smakowicie. Co nam się zasmakuje, to myślę, że będziemy próbować.
1: Festiwal zakończy się pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej oraz zaskakującym słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym Ślimaki w Pierniku. Wstęp jest bezpłatny.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro będzie pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenie od 17 do 21 stopni.
8: Sześć minut po 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24, co jest na tej taśmie, a będzie o wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym przełamywaniu granic.
10: Były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
11: Co jest na tej taśmie?
12: Zawodnik wypowiada niniejszą przysięgę. W imieniu wszystkich zawodników obiecuję, że weźmiemy udział w życiu tych igrzysk paralimpijskich, paraolimpijskich, szanując i przestrzegając rządzących nimi regułami, angażując się w sport bez dopingu i narkotyków, w prawdziwym duchu sportowej rywalizacji na chwałę sportu i honoru naszych drużyn. Taka jest przysięga.
13: Dzisiaj w Parku Pięciu Sióstr w Warszawie na Ochocie odbyło się wielkie święto sportowców. I tych z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych. Największy w Polsce miejski ekstremalny bieg z przeszkodami Wilmagedon. Dorota Boniecka-Górny
12: i Wiesław Molak. Dobry wieczór. Witamy serdecznie Państwa w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe.
13: Dzisiejszą audycję właśnie poświęcimy sportowcom z niepełnosprawnościami. Naszymi gośćmi w studiu są pani Aleksandra Kogut, dyrektor działu sportu i turystyki Fundacji Avalon i organizatorka dzisiejszego wydarzenia. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: A także pan Marcel Jarosławski, wiceprezes Polskiego Związku Niepełnosprawnych Start, złoty medalista Mistrzostw Europy w skoku wzwyż i brązowy medalista w Mistrzostwach Świata w skoku wzwyż, paraatletyce. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
12: Jak się robi takie sukcesy, panie Marcelu?
15: No teraz pewnie inaczej niż wtedy, kiedy ja je osiągałem, bo to były lata 2005-2006, więc już dość dawno. I wtedy też sport paralimpijski był inny. Wtedy wystarczyło znaleźć zawodnika, wystarczyło trochę ciężkiej pracy i dało się go doprowadzić do medali na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Teraz jest trochę inaczej. Teraz naprawdę przez te 20 lat sport paralimpijski bardzo się rozwinął. Poziom znacznej większości konkurencji już bardzo się podniósł i już nie wystarczy tylko chcieć, nie wystarczy tylko trenować. Trzeba, tak jak w sporcie olimpijskim, znaleźć wybitny talent,

0: i przez lata pracować nad tym, żeby dojść do jak najlepszych wyników.
1: Duch w ruchu, umysł, ciało, duch, zjednoczeni przez emocje. No właśnie, jak stać się mistrzem w ruchu, zawodach, igrzyskach paraolimpijskich?
0: Nie każdy nim zostanie. To musimy sobie też uzmysłowić, że tak jak przed chwilą powiedziałem, sport paralimpijski to już jest sport wyczynowy. I oczywiście ruch jest bardzo ważny i tego ducha trzeba mieć, żeby znieść te obciążenia treningowe, ale to już ten sukces na Igrzyskach Paralimpijskich to już jest tylko dla tych najlepszych, dla tych, którzy mają talent, dla tych, którzy pracowali ciężko przez wiele lat ze świetnym sztabem szkoleniowym, bo to również jest ważne. Natomiast ruch jest ważny dla wszystkich, zarówno dla tych sportowców wyczynowych, jak i tych, którzy pewnie nigdy nimi nie zostaną, ale ruch jest chyba właśnie podstawą naszej sprawności, podstawą naszego zdrowia.
2: Ja chciałabym jeszcze dopytać o tą kwestię paraolimpiada, paralimpiada. Od grudnia 2022 roku mówimy na olimpijczyków z niepełnosprawnościami, paralimpijczyk, paralimpiada mówimy. W tej audycji przy okazji paralimpiady zimowej prezes Związku Sportowców Niepełnosprawnych START i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego pan Łukasz Szeliga tłumaczył już na antenie PR24 dlaczego mówimy paralimpijczycy, paralimpiada, ale może ktoś ze słuchaczy nie słuchał tej rozmowy, więc gdyby mógł pan jeszcze raz wytłumaczyć, dlaczego nie możemy mówić paraolimpiada?
0: Znaczy, myślę, że możemy mówić, nikt nam nic za to nie zrobi. Natomiast rzeczywiście...
1: Ja bym był za tym.
0: Tak. Natomiast jeśli chodzi choćby o nazwę Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, no to nasz komitet został niejako zmuszony przez Komitet Międzynarodowy, żeby tą nazwę zmienić. Powstawał jako paraolimpijski w 1998 roku i to w sumie... Był problem wielu komitetów z naszej grupy językowej, chyba oprócz tylko słowackiego, ale na pewno też chorwacki był w tej grupie, że oni też odnosili się wprost do olimpizmu i nazwali się od samego początku komitetami paraolimpijskimi. Natomiast jeśli się cofniemy do pochodzenia tego słowa paralimpik w języku angielskim, to tłumaczy się, że wzięło się ono od słowa paralel, czyli równoległy. Więc tutaj nie mamy tego odniesienia do olimpizmu, tylko bardziej właśnie do tego słowa. I ten komitet międzynarodowy od początku był paralimpik i w innych grupach językowych również tego o nie było. Więc na poziomie światowym można było to traktować jako takie ujednolicenie. Trochę dla nas niezrozumiałe, bo tak na dobrą sprawę,
1: spór
0: komu
1: o literkę,
0: to przeszkadzało,
1: o, właśnie,
0: tak?
1: Olimpia to Olimpia.
0: Tak.
1: Tam się wszystko zaczęło. Avalon to jabłoń, to taka kraina szczęśliwości. Zawsze mi się przypomina piosenka Jonasza Kofty. Ziemia jest wielką jabłonią, wystarczy cienia, wystarczy owoców. Dla wszystkich, którzy pod nią się schronią, Avalon. Dla państwa to?
3: Dla mnie powiedziałabym misja, oczywiście praca, no, muszę też jakby rzeczywistość nazwać, przyjemność, radość, tak bym to nazwała.
2: Parę godzin temu dopiero co zakończyła się 7. edycja Wilmagedonu. Hasłem tego wydarzenia to przełam swoje granice, poczuj siłę i doświadcz prawdziwej adrenaliny. I tak rzeczywiście jest?
3: Co roku tak właśnie jest. Wilmagedon to taka specjalna, mogłabym powiedzieć, impreza. Jest to wyścig z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami i towarzyszą jej olbrzymie emocje, a związane jest to z konkurencjami. Co roku organizujemy 3 tory o różnym stopniu trudności. Nazywają się Fighter, Warrior i Hero. I na każdym z tych torów mamy przygotowane 10 konkurencji. I tu dla przykładu mogę powiedzieć, że jest to ciągnięcie opony, przerzucanie worków z piachem, jazda po piasku.
1: Tacy strongmeni, tak?
3: Dokładnie, tak. Jak nasza nazwa wskazuje, inspirowaliśmy się inną imprezą bardzo znaną już, z wieloletnią historią. I tutaj jakby przygotowaliśmy różne atrakcje, w cudzysłowie, dla zawodników, właśnie inspirując się także tamtymi konkurencjami. Rozszerzyliśmy kategorię, jak sama nazwa wskazuje, Wilmagedon, czyli kółko. Natomiast od 3 edycji stworzyliśmy 3 kategorie. Jest to kategoria tetra, para i open. W kategorii tetra mamy osoby z czterokończynowym porażeniem, w para

0: dwukończynowym i kategoria Open jest dedykowana dla wszystkich innych rodzajów niepełnosprawności, czyli mamy tutaj osoby chodzące, amputantów, więc jakby rozszerzyliśmy to i teraz każdy praktycznie może się z nami bawić i wziąć udział w tej rywalizacji.
1: Jak wielka jest radość ze zwycięstwa, jak wielkie jest wyzwanie i jak wielkie jest wyzwanie dla państwa? Co potem? No bo zawody, ale trzeba pomagać bez przerwy. Czy my sobie wyobrażamy, jaka to jest liczba ludzi?
0: Mamy około 3 milionów osób z niepełnosprawnościami, jeśli się nie mylę, w kraju. Nasza impreza, szczególnie dla mojego działu, jest takim jakby zwieńczeniem rocznej pracy. To jest taka nasza wisienka na torcie, na którą zawodnicy czekają cały rok, przygotowują się, trenują pod tą imprezę. Ale tak, Fundacja Avalon prowadzi działania bieżące cały czas. Dotyczą praktycznie każdej dziedziny życia, od wsparcia psychologicznego, prawnego, rehabilitacyjne, działania aktywności, pomoc codzienna. Dla rodziców również zapewniamy wsparcie, czyli nie tylko jakby wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, ale także dbamy o otoczenie ich i również bardzo dużo działań prowadzimy w zakresie zwiększania dostępności. Przede wszystkim ja zajmuję się sportową dostępnością, ale także w innych aspektach życia.
2: Głównie tym takim szczytem tej piramidy sportowej jest to, co robimy. Prowadzimy kadry narodowe w ponad 15 sportach. I tutaj to szkolenie rzeczywiście musi być zaplanowane na cały rok, no bo ważne jest, żeby przeprowadzić cały ten proces treningowy, żeby na tej imprezie docelowej co roku na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata zawodnicy mogli osiągnąć żądany wynik. Przede wszystkim co 4 lata na igrzyskach. Natomiast też prowadzimy działania, które są skierowane do niższego poziomu, do zawodników zarówno początkujących, jak i takich, którzy no, może nie osiągną nigdy sukcesu w sporcie, ale ważne, żeby jakąś tą aktywność podejmowali. Zrzeszamy ponad 70 klubów z terenu całego kraju. Zarówno jeśli chodzi o kluby, jak również my centralnie prowadzimy projekty finansowane z PFRON-u dotyczące organizacji sekcji sportowych i dotyczące organizacji obozów sportowych, więc tu to jest po prostu ważne, że tutaj, gdzie co 4 lata widzimy ten szczyt, widzimy te kilkanaście osób, które zdobywają medale na Igrzyskach Paralimpijskich. Natomiast ważne jest to, żeby jak największa była aktywność osób z niepełnosprawnością, no bo niestety statystyki nie są korzystne. I tu też no, świetna inicjatywa z tą imprezą, która się dzisiaj odbyła, no bo ważne jest to, żeby każdy, kto chce, a nawet ci, którzy nie chcą, żeby byli przyciągnięci do sportu, do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, bo po pierwsze mogą dzięki temu przejść na wyższy poziom, mogą zdobywać medale na Mistrzostwach Europy, Świata czy Igrzyskach, a po drugie mogą po prostu zadbać o swoje zdrowie.
1: Panie Marcelo, a co się stało w pana życiu, żeby później stało się to, co w tej chwili jest?
2: Trzeba trafić na odpowiednich ludzi. Ja kiedyś na takiego człowieka trafiłem, który uczył mojego taty fizyki w szkole średniej, a później został trenerem, który pracował ze sportowcami z niepełnosprawnościami. I w 2001 roku przyszedł do mnie do szkoły, zaprosił mnie na trening i dalej to już sam nie wiem, jak to się potoczyło, ale minęło dosyć szybko. I też poprzez udział w imprezach międzynarodowych jako zawodnik teraz jestem tutaj w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych Starszych.
1: No jest pan też sędzią międzynarodowym, to wielkie wyróżnienie.
2: Czy wyróżnienie? No na pewno ciężka praca i też możliwość zdobywania wiedzy, którą można szerzyć.
1: Decydowania.
2: Tutaj. To się podchodzi do tego technicznie, no, decydować po prostu trzeba. No niestety rolą sędziego jest to, że czasami tą decyzję trzeba podjąć. Ale tutaj wielkim plusem jest po prostu znajomość z osobami, które tworzą przepisy, znajomość ich interpretacji i możliwość przekazywania tego tutaj. Tutaj w Polsce.
1: Pani Aleksandro, a w pani życiu co takiego się stało, że pani robi to, co pani robi?
0: W ogóle z wykształcenia jestem prawnikiem, więc zupełnie droga inna była mi gdzieś tam zapisana, a trafiłam do fundacji z agencji eventowej. Organizowałam różne sportowe wydarzenia i była po prostu taka potrzeba, aby ten dział fundacji rozwijać i więcej interesujących wydarzeń tworzyć. I w ten sposób właśnie się pojawiłam i nie spodziewałam się zupełnie tego, co mnie czeka, bo mam poczucie, że organizowanie nawet dużych imprez, bo mam na swoim koncie taką na 250 tysięcy uczestników, daje inne emocje niż organizowanie takiego naszego wyścigu, w którym bierze udział 70 osób. To jest zupełnie inny jakby poziom satysfakcji, tak bym powiedziała, bo wiem, że to nie tylko impreza, ale naprawdę to wydarzenie i inne wydarzenia i w ogóle taka aktywność sportowa.

0: zmienia życie ludzi.
1: Na pani skacze, biega, jogging, czy maratony, czy półmaratony.
0: Mi najbliższy rzuty. Sercu, tak, rzuty wszystkim.
1: Pchania.
0: Pilotem w telewizor, żartuję sobie. Nie, no ja również sportowo jestem aktywna. Mi szczególnie bliskie sercu są sporty ekstremalne. I tak też zaczęłam swoją przygodę w fundacji, bo głównie ten dział, którym teraz kieruję, zajmował się sportami ekstremalnymi. Czyli skoki ze spadochronem, nurkowanie i to wszystko właśnie w fundacji także osobom z niepełnosprawnościami umożliwiamy.
2: No właśnie, tak jak związek zajmuje się już tymi paralimpijczykami.
1: Paraolimpijczykami. Ja zostanę przy...
2: Dobrze. A Avalon zajmuje się tymi początkującymi sportowcami, no i nie tylko sportowcami, po prostu osobami z niepełnosprawnościami.
0: Mamy takie hasło, wystarczy zacząć. I mam wrażenie, że jesteśmy często tym pierwszym punktem kontaktu. Także prowadzimy sekcje sportowe, gdzie można po prostu do nas napisać, zadzwonić. Bardzo jesteśmy aktywni na social mediach, skrzynki mailowe pękają w szwach, ale można pisać, dzwonić i przede wszystkim na przykład spotkać się z rehabilitantem fundacji, który sprawdzi, prawda, stan zdrowia danej osoby i zaproponuje różnego rodzaju aktywności, które może podjąć. Może to być po prostu aktywna rehabilitacja, bo takie osoby też mamy, ale również może to być konkretna dyscyplina sportowa, bądź jak ktoś woli mieć więcej wrażeń, to właśnie sport ekstremalny.
1: Sport wyczynowy to już zupełnie inna półka. Jak powiem, że brakuje pieniędzy, to pewnie nic rewolucyjnego nie powiem.
3: Oczywiście, no zawsze będzie coś, na co brakuje pieniędzy. No trzeba przyznać otwarcie, że sytuacja na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo się poprawiła, bo nie mamy braków w takich podstawach. No ja pamiętam, jak nawet jak zaczynałem pracę w związku, to choćby największa kadra lekkoatletów miała w ciągu roku jedno zgrupowanie i jeden wyjazd na zawody międzynarodowe, co z perspektywy dzisiejszej, no to wydaje się abstrakcją, gdyż zawodnicy na zgrupowaniach spędzają pół miesiąca w miesiącu, można powiedzieć. Oprócz tego trenują w klubach, wyjeżdżają na zawody międzynarodowe, na zawody mistrzowskie.
2: To może teraz posłuchajmy reportażu Ewy Michałowskiej z 2001 roku. Niech będę dzielny w swym wysiłku. O olimpiadach specjalnych. Zapraszamy.
4: Flaga olimpiad specjalnych na maszt. Za chwileczkę wszyscy uczestnicy tej imprezy złożą ślubowanie uczestnika olimpiad specjalnych.
5: Pragnę zwyciężyć.
6: Pragnę zwyciężyć.
5: Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć.
7: Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć.
5: Niech będę dzielny w swym wysiłku.
7: Niech będę dzielny w tym wysiłku.

0: Warszawa, 27 lutego 2001 roku.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z okazji dzisiejszej uroczystości. A jest to uroczystość dla tych młodych ludzi na pewno ogromnej wagi. Przecież przed nimi start w igrzyskach i to start z orłem na piersi. Myślę, że przeżywają to ogromnie, a zatem brawa dla nich, dla Państwa wszystkich. Witamy. Proszę Państwa, w tym gronie możemy sobie jasno powiedzieć, że od wielu lat, od kiedy działa w naszym kraju Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne, zabiegamy o to, by ten trud, ten wysiłek wspaniałych ludzi, sportowców specjalnych był dostrzegany. I chciałem powiedzieć, że kiedy dowiedziałem się, że Pani Prezydentowo będzie z nami w Anchorage na Alasce, wzruszyłem się i powiedziałem, to jest świetny moment, to jest wspaniała sytuacja, gdzie będziemy mogli rzeczywiście ich wysiłek, dzięki Pani obecności, tam pełniej pokazać tu w kraju, bo to na pewno będzie bardzo ważne. Proszę Panią o kilka słów, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.
2: Myślę, że każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że w momencie, kiedy już dolecimy do Stanów Zjednoczonych, będziecie nie tylko ambasadorami Waszych koleżanek i kolegów, ale będziecie także ambasadorami Polski.

0: To ogromna odpowiedzialność. Jestem przekonana, że tej odpowiedzialności podołacie, że przezwyciężycie swoje własne słabości i przyjedziecie do Polski z wieloma medalami.
1: Dziękujemy bardzo. Chciałbym, by pani prezes Katarzyna Frank-Niemczycka, prezes Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, kilka słów do was skierowała.
2: Już za kilka dni, niespełna tydzień, rozpocznie się w miejscowości Anchorage na Alasce największa impreza sportowa w tym roku, 7. Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Weźmie udział w tych igrzyskach nasza reprezentacja w ilości 48 osób i już jutro o 9:15 rano odlecą do Stanów Zjednoczonych. I wierzę, że oni rywalizując w tych zawodach sportowych będą pamiętali o przysiędze, która brzmi: pragnę zwyciężyć. Jeśli nie będę mógł zwyciężyć, to będę dzielny w swym wysiłku.
1: Nasi jadą, by ścigać się na nartach biegowych, na łyżwach szybkich, by zjeżdżać na nartach zjazdowych i by rozgrywać spotkania w hokeju halowym. Tak więc będziemy mieli reprezentantów 4 dyscyplin.
3: W jakiej konkurencji będziesz startować?
4: Ja szybki jazdy łyżwa, nazywam się Krystyna Kwestas. Pierwszy raz zagraniczę, a tak w ogóle jest i pływam, i kajastwo, i no i tenisa też gram, piponga.
3: A gdzie ty mieszkasz w ogóle?
4: Ja w domu opieki w Bochni, Wojewódzkie Małopolskie. Moi rodzice, moja mama nie żyje w ogóle.
3: Masz rodzeństwo jakieś?
4: Ja mam tylko zastępcę rodziców, opiekunowie, gdzie indziej są. Pozakłada też. Zakopany w tamtym roku, w pierwszym miesiącu zdobyłam złoty, srebrny, z łyżwa. No z radości płakałam i...
3: Ale chciałabyś jeszcze przeżyć coś takiego?
4: Tak.
3: No to czego ci życzyć?
4: No, sukcesu i zdobyć te 3 medale złote mam szansę.
5: Olimpiady specjalne zrodziły się w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś w połowie lat 60. zaczęto tworzyć letnie obozy sportowe dla zawodników niepełnosprawnych intelektualnie, ponieważ wyniki badań prowadzonych w kilku uniwersytetach amerykańskich, afirmowane przez Fundację Kennedy Foundation, to była i jest jeszcze organizacja, która zajmuje się finansowaniem badań naukowych związanych z wczesnym wykrywaniem i zapobieganiem upośledzenia umysłowego. A więc wyniki tych badań wskazywały, że sport i rekreacja są najbardziej wskazanymi elementami procesu rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. I konsekwencją tego była pierwsza olimpiada specjalna, którą zorganizowano w 1968 roku w Chicago. No i nie sposób tutaj nie wspomnieć o nazwisku osoby, która najbardziej się przyczyniła do powstania tej organizacji na świecie, Eunice Kennedy Shriver, siostra Johna Fitzgeralda, Roberta, Edwarda i tak dalej. Ona właśnie nie poszła w kierunku polityki, poszła inną drogą, właśnie skierowaną na pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym przypadku intelektualnie. Polska była pierwszym krajem byłym socjalistycznym, krajem, który przystąpił do tej światowej organizacji. To był rok 85, kiedy powstał zalążek tej organizacji przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. I stopniowo rozwijała się ta działalność, aż nabrała takiego rozmachu, że po prostu trzeba było się oderwać od TPD. I nastąpiło to w 90 roku. We wrześniu utworzona została organizacja Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.
6: Wrocław, rok 1994. Ogólnopolski miting lekkoatletyczny.
7: Zapraszamy ekipy, które uczestniczą w otwarciu dzisiejszych zawodów. A ja w tej chwili proszę o wniesienie flagi Olimpiad Specjalnych. Ponieważ nasza organizacja Olimpiady Specjalne jest oficjalnie uznana przez MKOL

możemy na swoich wszystkich imprezach nosić flagę olimpijską, flagę olimpiad specjalnych, na olimpiadach zapalać również znicz olimpijski. Przypominam tym z Państwa, którzy może nie wiedzą tego, że ta muzyka, która w tej chwili nam towarzyszy, to oficjalny hymn olimpiad specjalnych.

0: Dziękujemy. A na start prosimy dziewczęta grupy 10 w biegu na 100 metrów. Do pnięcia kulą bardzo proszę zawodników grupy 108, a o przygotowanie się proszę grupę 107.
1: Uczestnicy są z 40 województw, z całej Polski, nieliczne województwa tutaj nie przyjechały i są to uczestnicy zawodów wojewódzkich, które się odbywały w tym roku, w maju, w czerwcu w całej Polsce. Najlepsi, albo inaczej, najlepsi na różnych poziomach sprawności zostaną wytypowani. Szóstka z tych zawodów wyjedzie w przyszłym roku do Stanów na Olimpiadę Światową, do New Haven. Z Polski będzie 30 zawodników, z tego właśnie 6 lekkoatletów.
2: New Haven, rok 1995.
3: Panie i panowie, oto oni, ponad 7 tysięcy sportowców, którzy wezmą udział w zmaganiach Światowej Letniej Olimpiady Specjalnej.
4: Ogrom widzów, ponad 70 tysięcy, cały stadion, masa ludzi, masa Amerykanów, masa publiczności, którzy potrafili się pięknie bawić, cieszyć się.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton.
3: Chciałbym, abyście wszyscy wiedzieli, że kochamy was, podziwiamy i będziemy wspierać. Uroczyście ogłaszam Światową Olimpiadę Specjalną za otwartą.
5: To jest moje święto, na które czekałem od dawna, nie? Od dawna.
2: Andrzej, teraz będzie przysięga olimpijska.
3: Oto zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych, Abby Nash. Proszę, powtarzajcie za nią. Pragnę zwyciężyć. Lecz jeśli nie będę mogła zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.
5: Ja robiłem taką przysięgę złożyć jako sportowiec, taki ogień, cieszą się, ściskają się, to jest tak, to jest coś, płakać, nie wiem, jak to wytłumaczyć, jak to.
6: Tak coś w gardle ściska.
5: A tak. To jest takie fajne uczucie, to jest takie...
4: Ilość przeogromna, przeogromna. A przecież w zasadzie była to tylko cząstka z każdego państwa tych zawodników, tak jak z Polski na przykład 30 osób. Myślę, że wszystkie państwa mniej więcej miały takie ekipy. Niektóre może troszkę większe.

0: ale jak ogromna ilość dzieci, a która jest tylko cząstką z całego świata.
1: 300 milionów ludzi na świecie jest upośledzonych w samej Europie.

0: mają dokładnie te same potrzeby, co mają ci właśnie wielcy intelektualiści. I to jest jakby symbol.
1: To się w głowie nie mieści. Nie chodzi o złoto. Ważne, co ćwiczysz, walczysz o coś, o swoje zdrowie, ważne, co jesteś, bawisz się, takie... Pokażeś coś, aby inny chłopak tak samo kiedyś to zrobił, kiedyś tak samo inny kraj zwiedził, to samo, aby przeżył, coś zobaczył i powiedzieć innemu, wiesz co, koleżanko i kolego, trenuj, to jest coś fajnego, to jest taka rzecz. Ten, kto ćwiczy, czyni mistrza.
2: Panie i panowie, oto zdobywcy brązowego medalu, zawodnicy z Polski.
1: Ja stałem na podium. No, tam było tak jakby widzieli tak jak mistrza, Andrzej Cień, tak jakbym jakimś gwiazdorem, coś tak, ale czułem się jak gwiazda. Moim zdaniem to nie jest olimpiada pośledzona, nie. Ja widziałem dorosłych ludzi bez jednej nogi. Widziałem obu nóg nie miał. Tak jak ja czytać nie umiem, to tak ktoś straci nogę. Czytać nie mogę się nauczyć. Tylko dużo, może zapamiętam dużo literek, a czasami tak jak ucieka z głowy, tak... Nie wiem, co to jest. Może się tak urodziłem, może tak chciało to, może... Nie wiem.
2: Oto nadeszła ta chwila. Znicz olimpijski, którego płomień przyświecał naszym nadziejom i umacniał naszą przyjaźń, zgaśnie. Lecz choć jego płomień przygasa, idea pozostanie. Podobnie jak wspomnienie o tym miejscu i minionych dniach chwały. Proszę o wygaszenie znicza i ogłaszam oficjalne zakończenie Światowej Letniej Olimpiady Specjalnej.
3: Wielkie brawa dla wszystkich zawodników.
4: Szklarska Poręba, rok 1996. Ogólnopolska Zimowa Olimpiada Specjalna.
5: Bogusia na 1000 metrów zajęła pierwsze miejsce, zdobyła złoty medal. Bardzo uradowana.
6: Bardzo cieszę się.
7: A kto ci kibicował najgłośniej?
6: My. Cała drużyna.
5: O, walka jest tu naprawdę uczciwa. Nawet zdarza się, że się podbiega do kolegi, który się przewrócił i też go się podnosi. Naprawdę walczą wszyscy bardzo, bardzo uczciwie. Oni po prostu nie umieją oszukiwać. To są ludzie, którzy wierzą w sprawiedliwość, w uczciwość i postępują naprawdę według tej zasady.
8: 19:30.
5: Tak, po zawodach, po kolacji jest impreza towarzysząca, dyskoteka dla wszystkich. Wszyscy oczywiście czekają już na dyskotekę, nie mogą się doczekać. To jest bardzo duża atrakcja dla nich, kiedy mogą znów wszyscy razem się spotkać i pobawić. Podyskutować, jak było na zawodach, pokazać swoje medale, pochwalić się. Także wszyscy już na ten wieczór dzisiejszy czekają. No, jest to taka niezwykła atmosfera, która tutaj wszystkich chyba wzrusza i jakoś daje dużo do myślenia.
9: Nie jesteś inny, tylko taki sam.
10: Powtórzymy razem?
9: Na 3, 4.
11: Trzy, cztery. Nie jesteś inny, tylko taki sam.
12: Świetnie.

Tak, sam.

0: są ludzie, bym powiedziała, więcej niż sprawni i normalni. To są ludzie, których naprawdę trzeba podziwiać i cenić za ich trud, za to, co pokonują, za to, co zdobywają i za to, jak to chcą zrobić. Ta olimpiada zimowa jest eliminacją do mistrzostw olimpiady światowej, która odbędzie się za rok w Toronto, w Kanadzie. Zawodnicy, którzy zdobędą w dwóch dyscyplinach złote medale, biorą udział w losowaniu i tym szczęśliwcom, którym uda się wylosować wyjazd, no to się trafia gratka niezła, bo lecą właśnie za rok do Toronto na Światową Olimpiadę do Kanady.
1: Toronto, rok 1997.

0: Mam dwa medale, złoty i srebrny. Wszystko mi się tu podobało. Piękna Kanada. Chcę pozdrowić Polskę. Pięknie tu jest. Bym chciała kiedyś wrócić do Kanady jeszcze raz.
1: Sportowcy upośledzeni umysłowo. To była przygoda ich życia. Szósta zimowa olimpiada specjalna w Toronto. Już za chwilę zawody. Trener Marcin Mielniczuk prowadzi ostatnią rozgrzewkę.
2: Przed startem trzeba się rozgrzać bardzo porządnie, dlatego że jak się nie rozgrzejecie, to będziecie musieli strasznie dużo energii włożyć w tą rozgrzewkę i ona będzie odbywała się już na trasie i to będzie bez sensu, prawda? Gotowi jesteśmy?
3: Gotowi jesteśmy.
2: To jedziemy na górę.
1: Zosia Kubiak ma 16 lat, to dzielna dziewczyna. Trafiła do Konińskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych. Jest zwinna, szybka. Pojechała na obóz w góry i pokochała narty.
4: Mi się jechało super i mi się do mnie podoba ten zjazd. Chciała, żebym jeszcze cały czas, żeby był do mnie cały czas zawody.
5: W tej chwili wydaje nam się, byś miała złoty medal. Byłoby wspaniale, prawda?
4: Tak.
6: And winning the gold medal with a time of 34.77 is Zofia Kubiak.
1: Byli tacy, którzy zwyciężali. 17 złotych medali, 17 srebrnych i 4 brązowe.
4: Ja wycignęłam kogoś.
5: Co zrobiłaś?
4: Wycignęłam. On pomału jechał na nartach, a ja wycignęłam go.
5: Brawo. I masz 2 złote medale.
4: Tak.
5: Cieszysz się, prawda?
4: Tak.
5: A jak przyjedziesz do kraju, to z kim się najbardziej będziesz cieszyć z tych medali?
4: Z mamą i z tatą.
7: Fajna atmosfera, koleżeństwo. Oczywiście warto uprawiać sport. Warto uprawiać ten sport.

0: W marcu 2001 roku rozegrano pierwsze międzynarodowe igrzyska specjalne w nowym tysiącleciu.
1: Jest 8 dzień marca 2001 roku. Jesteśmy na Alasce w Anchorage. Oglądamy spotkanie olimpiad specjalnych w hokeju między Polską a Peru. Wynik 1-1, a to spotkanie oglądają pani Katarzyna Frank-Niemczycka, prezes Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, i pani Jolanta Kwaśniewska, prezydentowa.
2: Dziś należy 200 krajów do tego ruchu, prawie milion osób osiedzonych jest zrzeszonych i mają program, mają alternatywę na życie.
3: Oni muszą być wśród nas. To jest najważniejsza rzecz. To nie jest to, że bardzo często w naszym społeczeństwie mówi, no to zróbmy coś dla nich. To nie tak. Oni mają takie same obowiązki, które wynikają z konstytucji, ale mają te same prawa. Oni powinni chodzić do szkół przystosowanych do ich poziomu. Oni powinni korzystać z kultury, ze sportu na takich zasadach jak każdy z nas.

0: Ostatnie 10 sekund meczu Polska-Peru. Odliczamy.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Brawo! Wygraliśmy z Peru 3-2.
2: Kto wygrał mecz?
1: Polska!
2: To?
1: Polska!
2: To?
1: Polska!
3: Dalej się witać będziemy. Dalej, jedźcie dalej, Kalinka, jedźcie dalej.
4: Po bardzo ciężkiej walce nasi chłopcy zdobyli złoto.
5: Hokej?
4: Hokej. Bardzo walczyliśmy. Z Peru wygraliśmy 3-2. Z USA z Georgią 4-3. Ale pierwsze dwa gole to były dla USA.
6: A dało radę się wygrać.
3: Kto jeszcze jedzie?
6: Każdy się cieszy o złoty medalu. To jest prawdziwy medal. To jest zdobyty, jak to powiedzieć, trudem. Mocnym z trudem. A były dobre zawodnicy, nie mogę powiedzieć.
7: Śmieszne jedzenie i na początku to śmieszne godziny życia. Na przykład na jeden z lunchy, ponieważ były tylko etykietki na pudełkach i brało się nie wiadomo było co. Narciarki biegowe otrzymały lunch składający się z kanapki posmarowanej masłem orzechowym i musztardą. Nie wiem, my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Potem się nauczyliśmy, że po angielsku kurczak to jest chicken i w związku
8: trzeba
7: z tym...
8: wybierać to, co znamy.
7: W związku z tym jedliśmy tylko z kurczakiem, bo to wiedzieliśmy, co to jest. To najdziwniejsze, najfajniejsze było to, że przez cały okres pobytu tam wszyscy kierowcy w samochodach, które poruszały się po Anchorage, jak tylko widzieli nas, to było głośne pi pi pi pi. I wszyscy uśmiechali się i machali nam. Także sympatyczna atmosfera.
9: Bardzo było przyjemne, Alasce w ogóle. Miłe były ludzie z Małopolanii, tam by Polani. U takiej pani Asi byłam w domu przyjemnie. Zaprosiła nas na cały dzień. Byliśmy na wycieczce, zabawy były, różne gry. Różne zespoły śpiewali nam. Byliśmy w zoo, zwierzęta, łosie oglądaliśmy, takie różne. Ale w ogóle bardzo fajnie było i pani Jola, trenerka, nas opiekowała się bardzo dobrze, na szóstkę.
10: Kiedy następna olimpiada?
7: Za 4 lata zimowa, bo olimpiady zimowe są w cyklu co 4 lata, naprzemiennie z letnimi, także za 2 lata letnia w Irlandii, tak? Bo Irlandia na ceremonii zakończenia się prezentowała jako gospodarz następny, a za 4 lata zimowa.
11: Wszystkiego dobrego.
12: Dziękuję bardzo.
10: Za co te medale?
9: Z łyżwy. Szybkie jazdy łyżwa. Pierwsze miejsce za 111, na 111 metrów, na 222 metry i to jest na 333 metrów.
10: To jest jaki medal?
9: Brązowy.
10: Trzecie,
9: tak. To są 2 pierwsze.
10: Wstałaś na podium?
9: Wstałam. Przeżyłam bardzo radośnie. Trochę złe leczenie z oczu. To nigdy nie można zapomnieć.

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu Ewy Michałowskiej Niech będę dzielny w swoim wysiłku. Z nami w studiu cały czas pani Aleksandra Kogut, dyrektor działu sportu i turystyki Fundacji Avalon i organizatorka dzisiejszego Wheelmagedonu i Marcel Jarosławski, wiceprezes Polskiego Związku Niepełnosprawnych Start, złoty medalista Mistrzostw Europy w skoku wzwyż i brązowy medalista Mistrzostw Świata w skoku wzwyż para atletyki, mistrz Polski. Ile pan skoczył?
3: 172 życiówka.
2: Dlaczego pan nie pojechał na paraolimpiadę?
3: Trochę brakło czasu. Byłem dosyć blisko wyjazdu na igrzyska do Aten, ale jeszcze zabrakło wtedy kilku centymetrów.

0: I no, jest oczywiście jakiś żal, no bo to był 2004 rok i tam do zdobycia brązowego medalu koledze z Austrii wystarczyło 168. Ja wtedy miałem życiówkę 160. Natomiast rok później, w roku 2005 na Mistrzostwach Polski Juniorów skoczyłem 172 centymetry, więc no, gdybym był o rok starszy, może to by się wszystko spięło, może by się udało zarówno wyjazd na igrzyska, jak może nawet i medal. Niestety później konkurencja wypadła z programu igrzysk paraolimpijskich, też użyję tego o, bo wtedy te tak się nazywały. A później już trochę zmieniły się moje priorytety życiowe. Nie byłem w stanie wrócić do sportu na takim poziomie, żeby rywalizować o medale. A też jak tylko wracałem, miałem problemy z kolanem, więc zdecydowałem o tym, że czas skończyć tą przygodę sportową na takim poziomie.
1: Jak postrzegani są dzisiaj sportowcy z niepełnosprawnościami przez świat sportowy, kibiców, a także media? Czy tylko o nich mówimy przy okazji, no właśnie, wielkich wydarzeń?
0: Myślę, że to się poprawia z roku na rok. Kiedyś rzeczywiście tak było, jak tutaj padło wcześniej, że słyszeliśmy o paralimpijczykach tylko podczas igrzysk. Teraz jest to częściej. Też staramy się nagłaśniać sukcesy naszych zawodników na wszystkich imprezach, szczególnie rangi międzynarodowej. Jak choćby teraz pływacy są na Mistrzostwach Europy, zdobywają medale, jak również i nasi kolarze w Stanach Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, również ze zdobyczami medalowymi i też razem z nimi są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby o tych sukcesach społeczeństwo słyszało. I ludzie też się coraz bardziej tym interesują, chcą to oglądać. To jest takie jednoznacznie pozytywne i z badań też wynika, że ludziom, społeczeństwu podoba się sport paralimpijski, widzą te osiągnięcia w dobrym świetle i też to powoduje, że ci najlepsi sportowcy stają się osobami popularnymi i myślę, że dużo już za nami, natomiast musimy też wszyscy przyłożyć jak największą uwagę do tego, żeby te sukcesy jak najbardziej nagłaśniać, żeby
1: właśnie,
0: każdy mógł znać paralimpijczyków.
1: Ale właśnie, czy ta nazwa przez to, że teraz zabrano to O nieszczęsne, czy to też nie powoduje,
2: że... Kto zabrał, to zabrał, ja nie.
1: No tak, ale jednak no, główny organizator powiedział nie. Nie jest to jakiś rodzaj dyskryminacji?
0: Myślę, że nie patrzymy na to w ten sposób. Robimy swoje. Dla nas najważniejszy jest wynik. Dla nas najważniejsza jest zdobycz medalowa, pozycja w klasyfikacji medalowej na tle innych krajów, na igrzyskach. Czy z O, czy bez O, to się nie zmienia.
2: Pani Aleksandra, to teraz pani.
3: Podobnie ja mogę też powiedzieć z perspektywy pracy w fundacji i tego, co obserwujemy. Również różnorakie kampanie społeczne prowadzimy, które właśnie pokazują, że ten sport istnieje szerokiemu gronu społeczeństwa, że są aktywni sportowcy i czasem właśnie spotykaliśmy się z zaskoczeniem, że jak to można, nie wiem, nurkować, czy skoczyć ze spadochronem. Natomiast odnotowuję, że znormalniało to, tak mogę nazwać, ale jest jeszcze bardzo sporo do zrobienia i tutaj mogę przytoczyć taką anegdotkę z mojego doświadczenia, gdzie poszukiwałam siłowni do organizacji treningów i rozmawiałam z panią na recepcji, bo widzę, że są przystosowani, z zapytaniem, czy łazienka również jest przystosowana. I pani powiedziała, ale jak niepełnosprawni u nas, jak my tu bieżnie mamy? Więc takie, czasem właśnie takie są dziwne postrzegania. A ja wtedy zapytałam, no ale macie państwo hantle, inne przyrządy, więc prawda, przecież mogą z nich korzystać, niekoniecznie muszą biec na bieżni. Więc pani powiedziała, no tak, tak, tak, no faktycznie. Więc jakby czasem takie, jak niepełnosprawny na siłowni. Jeszcze gdzieś to funkcjonuje, jest to zakorzenione i również no ja odnotowuję problem z dostępnością, że nadal brakuje miejsc przystosowanych, nadal brakuje trenerów doświadczonych. Już nie mówię o tym sporcie zawodowym, bo pewnie tutaj jakby kadry są właściwie prowadzone, przygotowane, ale o tym pierwszym kontakcie, że nadal jakby nie jest to na tyle powszechne, że każdy z nawet małego miasta może pójść na tą siłownię czy na jakąś sekcję sportową. I często właśnie to stanowi problem i też staramy się temu zapobiegać i jakby no, rozwijać tą dostępność. Ale także wspomnę o pozytywnym odbiorze, bo to całe środowisko, mam wrażenie, sportowców, nie tylko z niepełnosprawnościami, to są bardzo specyficzni ludzie. Tam są bardzo głęboko zakorzenione wartości takie właśnie, jak pomocy, wspierania wzajemnego, jakiegoś takiego hartu ducha, dobroci. I to wszystko widać w tej społeczności w szczególności. Jak ja szukam trenera, który chciałby poprowadzić takie treningi, to naprawdę no, nie mamy problemu, bo każdy, prawda, chciałby dołożyć swoją cegiełkę, czy nie wiem, siłownia

0: bezpłatnie udostępnia swoje miejsce, żeby choć jakkolwiek, prawda, nas wesprzeć, więc widać ten support, olbrzymie wsparcie społeczeństwa, ale też na przykład widzę negatywną stronę, że mam wrażenie, że no niestety sport osób z niepełnosprawnością nigdy nie będzie się cieszył tak wielkim zainteresowaniem, jak sport osób sprawnych. I tu mówię o sponsoringu, prawda, nie wiem, a futboliści, chociaż również są sponsorowani, prawda, i mają wsparcie i jest to bardzo wysoki poziom, światowy wręcz, no nie mogą liczyć o kontraktach Lewandowskiego, prawda, czy innych profesjonalnych piłkarzy. Więc jakby ta przepaść nadal jest, myślę, że dobrze, że są też tacy ludzie jak ja i tutaj kolega, którzy jeszcze chcą to zmieniać i polepszyć.
1: Zawsze będziemy wspierali takie inicjatywy. Mistrz olimpijski w dziedzinie poezji z Amsterdamu, to był rok 1928, Kazimierz Wierzyński, no, takich konkursów już nie ma złotych medali, ale napisał o dyskobolu chyba jeden z najważniejszych jego wierszy. Rzut mój w rozwartej zaczyna się dłoń, rzut mój nie kończy się nie wiadomo gdzie. Dysk niby dukat połyskliwy dzwoni poza światami, za metami, w mgle. Dysk mój upada na ziemię i dźwięczy i znów się zrywa i wykreśla łuk. Rzut ten mam w dłoni, dyskobol i heros. Ja, który wszczynam niewstrzymany ruch. Niech państwo wszczynają cały czas ten wspaniały ruch.
2: Naszymi gośćmi byli pani Aleksandra Kogut, dyrektor działu sportu i turystyki Fundacji Avalon i organizatorka dzisiejszego Wilmagedonu.
0: Pięknie, dziękuję
2: bardzo. A także pan Marcel Jarosławski, wiceprezes Polskiego Związku Niepełnosprawnych Start, złoty medalista Mistrzostw Europy w skoku wzwyż, brązowy medalista w Mistrzostwach Świata w skoku wzwyż, paraatletyki i wielu innych medali. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę, wspólnie spędzony czas. Cały czas trzymamy kciuki i niech będzie to o w tych paraolimpiadach.
2: Zgadzam się z tym.
1: A nie paralimpiadach. Nie wiem, kto to wymyślił. Kłaniamy się nisko temu panu, ale bez żadnego wielkiego szacunku. Dorota Boniecka-Górny
2: i Wiesław Molak.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
10: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Michał Przerwa. Dobry wieczór. U nas na początek sprawa, która może mieć wpływ na kształt sceny politycznej w Polsce. Afera Zonda Krypto i najnowsze komentarze. Polski zakład pod rosyjskim ostrzałem, fabryka Cersanitu na zachodzie Ukrainy, została trafiona pociskami. Po 6-letniej przerwie Celine Dion znowu na scenie. Jej powrót wywołał euforię wśród fanów.
0: Suma wydarzeń.
1: Nie milkną echa przeszukania, które funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili na terenie Wrocławia. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał pośredniczyć między politykami PiSu a Zonda Krypto. Komentarze polityków w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
2: Zdaniem polityków koalicji rządowej materiały uzyskane od Artura Chodzińskiego mogą być kluczowe dla przebiegu śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zauważa, że były agent CBA miał doskonałe rozeznanie wewnątrz PiS i wiedział, które drzwi można otworzyć w tej partii przed prezesem Zonda Krypto.
3: Był prawą ręką Kamińskiego, więc on dokładnie wiedział, do którego polityka PiSu ma pójść, kto jest sprzedajny, kto nie, kto jest łasy, kto jest pazerny i chciwy. Złowił kilku, ale o tym wszystkim musiał wiedzieć Kaczyński. Zresztą potwierdził to, mówiąc, że poseł Moskal pojechał po pieniądze. Ziobro i Romanowski, któremu miał załatwiać firmę w Dubaju i wizę związaną z rezydenturą. To wszystko pokazuje, jak mocno są uwikłani.
2: Opozycja uważa, że w tej sprawie zawalił rząd oraz podległe mu służby, które nie ochroniły Polaków przed działaniami firmy Zonda Krypto. Poseł PiSu Paweł Szrot zauważa, że jej przedstawiciele nawiązywali współpracę z politykami, mediami i fundacjami różnych opcji.
4: Pan Kral i jego środowisko, jego mocodawcy próbowali się przebić do obu stron spektrum politycznego, wykorzystując wszystkie środki, przypominam tylko reklamy w TVN-ie, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcje sponsoringowe, współpracę z Ministerstwem Finansów, z Krajową Administracją Skarbową, robili to w profesjonalny sposób i myślę, że pewna symetria działań tutaj jest zauważone.
2: Poseł Konfederacji Michał Połboczek uważa natomiast, że afera Zonda Krypto to temat zastępczy, przy pomocy którego rząd próbuje odwrócić uwagę od tych spraw, z którymi sobie nie radzi.
5: Rządzący powinni patrzeć na prawdziwe problemy, czyli na przykład służba zdrowia, dalej się nic nie dzieje, dalej mamy kominy płacowe, dalej 750 milionów dziennie wydajemy na służbę zdrowia, dalej to idzie na Mercedesy. Także tu są problemy, tym trzeba się zająć. To Zonda Krypto to są dwa dni pracy tego chorego systemu zdrowotnego w Polsce. Tyle tracimy pieniędzy.
2: Michał Szczerba uważa, że to opozycja próbuje odwrócić uwagę od tej afery, bo wie, że była w nią zaangażowana.
3: W tej sprawie skorumpowani zostali politycy PiSu, politycy Konfederacji, no ale być może też ludzie prezydenta, ponieważ ta sama grupa oszustów chciała kupić pisowską telewizję, więc mam absolutne przekonanie, że dokładnie wiedzieli, w które środowisko chcą zainwestować. Łowili i złowili tam skutecznie.
2: Od kwietnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Szef giełdy kryptoaktywów Przemysław Kral uciekł z Polski i przebywa w Izraelu. Śledztwo dotyczy oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
0: Suma wydarzeń.
1: Otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent przyjmie ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Posłowie wybrali go w poprzedni piątek do składu Trybunału. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, która gościła w śniadaniu w Trójce, uważa, że prezydent nie ma podstawy, żeby to kwestionować.
6: Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby takiego pisma oczekiwać od Kancelarii Sejmu przez prezydenta. Tu sytuacja jest bardzo prosta. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie, czysto ceremonialne działanie. Można nawet powiedzieć, że trochę wstyd dla Kancelarii Prezydenta, że zamieniają ją w tym momencie w jakiś taki dział, kadr, który każe przynosić sędziom po prostu jakieś umowy o pracę.
1: Wątpliwości miała Kancelaria Prezydenta, która skierowała list do Kancelarii Sejmu. Jej szef Marek Siwiec odpowiedział, że oczekuje od prezydenta niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Prezydencki minister Alvin Gajadur mówił, że prezydent dopytywał m.in. o staż Macieja Berka jako radcy prawnego.
7: Muszą być spełnione ustawowe przesłanki, bo pan prezydent nie może przyjąć ślubowania od kogoś, kto niewłaściwie na przykład został powołany, więc pan prezydent czeka na wyjaśnienia. Jeśli ubiegamy się o jakieś stanowisko, jakąś pracę,

0: Zawsze legitymujemy się naszym doświadczeniem, składamy CV.
1: Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek uważa, że prezydent Karol Nawrocki nie ma innego wyjścia, jak przyjąć ślubowanie.
2: Pan prezydent nie ma żadnych uprawnień, konstytucyjnych uprawnień, ustawowych uprawnień do tego, żeby żądać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Roma locuta causa finita. Sejm wybrał, prezydent powinien, i no nie ma innej opcji, odebrać ślubowanie od pana sędziego Berka.
1: Piotr Uściński z Rozwoju Plus mówił, że Maciej Berek wbrew temu, co deklarował, nie spełnił wymagania pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Jak mówił, kontrolę poselską w tej sprawie przeprowadził poseł jego ugrupowania Paweł Jabłoński.
3: Wysłał zapytania do wszystkich instytucji, które wykazał pan Berek, w których pracował. I wszystkie te instytucje odpisały, że nie pracował u nich jako radca prawny. Łącznie z Kancelarią Premiera, łącznie z Najwyższą Izbą Kontroli. To nie jest tak, że z tych 10 lat wymaganych brakuje mu miesiąca czy dwóch tygodni, tylko faktycznie wykonywał w swoim życiu funkcję radcy prawnego przez nieco ponad rok.
1: 9-letnia kadencja Justyna Piskorskiego w Trybunale Konstytucyjnym upływa w piątek 18 września. Maciej Berek ma objąć miejsce po nim. Prawo i Sprawiedliwość zamierza przywrócić siłę polskiego rolnictwa. W miejscowości Zdania koło Radomska zorganizowano konwencję programową Polska Wieś – Polski Plan. Głównym tematem spotkania było rolnictwo. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu skrytykował działania rządu w tej dziedzinie. Mówił, że przez ostatnie 3 lata zapomniano o polskiej wsi, a prowadzona polityka jest w dużej mierze narzucona z zewnątrz.
4: Polityka, która kieruje się ideologią. Ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie. Bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycyjne wartości niż miasto.
1: Jedna z najważniejszych ustaw proponowanych przez PiS ma dotyczyć deregulacji przepisów w polskim rolnictwie. Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, zapowiedział, że po wygranych wyborach plan na polską wieś będzie realizowany od pierwszego posiedzenia nowego rządu.
5: Bo nie ma czasu do stracenia. Chcemy polskiej wsi, normalności na polskiej wsi, chcemy młodzieży na polskiej wsi, dumnej z tego, jak jest wychowywana w duchu tradycji, w duchu polskości, kultury ludowej, która jest rdzeniem kultury polskiej.
1: Wśród prezentowanych propozycji były zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy oraz wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit w rejonie Zwiachla. Mateusz Czmiel.
7: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Tymczasem w Kijowie przebywał szef polskiej dyplomacji. Polska chce korzystać z doświadczeń Ukrainy w neutralizowaniu dronów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił, że rozmowy na ten temat trwają. Jak zaznaczył, to zadanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej.
8: Te rozmowy się toczą. To jest najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedza i zdolności ukraińskie wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy.
1: Radosław Sikorski podkreślił, że Ukraina jest dziś jednym z liderów w dziedzinie technologii związanych z dronami.
8: Tu ma miejsce rewolucja w dziedzinie wojskowości i wojny w przyszłości, oby nigdy do nich nie doszło, już nigdy nie będą wyglądały tak jak jeszcze 5 lat temu. I ten, kto z tego nie wyciągnie praktycznych wniosków, ten po prostu przegrał.
1: Wicepremier poinformował, że rozmawiał w Kijowie m.in. z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich Ukrainy oraz przedstawicielami tamtejszych służb antykorupcyjnych. Prezydent Donald Trump twierdzi, że to Iran prawdopodobnie odpowiada za atak na rurociąg Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej. Incydent doprowadził do wstrzymania jego pracy. Podczas wizyty w stolicy Irlandii, Dublinie, Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy to Teheran za tym wszystkim stoi. prawdopodobnie są za to odpowiedzialni. W przeszłości przeprowadzali takie ataki. Mieliśmy rozmowy z Huti, dzwonili do nas i mówili, że

0: woleliby, abyśmy my nie byli w to zaangażowani. Przepuszczają większość statków, ale jest jeden kraj, z którego nie są zadowoleni. Ogarniemy to. Na terenie Iraku, gdzie doszło do ataku, działa kilka grup militarnych sprzymierzonych z Iranem i Huti. Znaczenie saudyjskiego rurociągu, który biegł w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. Wcześniej to tamtą drogą wypływała w świat większość saudyjskiej ropy, ale w ostatnim czasie to właśnie rurociągiem płynęło do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym około 4-5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie zwracają uwagę na problemy, z jakimi spotykają się absolwenci polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Chodzi m.in. o wymagane przez niektóre uczelnie dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego. Z Wilna Kamil Zalewski.
1: Dariusz Żybort z Fundacji Wilnensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
2: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
1: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
2: Powiem otwarcie, to jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
1: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawiania certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom, wskazując m.in. na osoby posiadające świadectwa maturalne polskich szkół wydane na Litwie. Uczelnie zachowują jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Na Litwie jest ponad 60 szkół z polskim językiem nauczania. Funkcjonują tam też polskie przedszkola oraz filia Uniwersytetu w Białymstoku, a polonistykę można studiować na dwóch litewskich uczelniach.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Fragmenty balonu, prawdopodobnie meteorologicznego, znaleziono w lesie w województwie warmińsko-mazurskim. Aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Piszu powiedział, że wczoraj wieczorem na balon natknęli się grzybiarze.
4: Około godziny 19 osoby przebywające na grzybach w lesie w okolicy miejscowości Świdry Kościelnej ujawniły wiszący na drzewie fragment balonu. Wezwane na miejsce służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Tymczasem funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji zatrzymali 4 osoby przemycające papierosy z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna organizujący przemyt po stronie białoruskiej. Zatrzymano go na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zatrzymanym zarzutów dotyczących udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było osiągnięcie korzyści majątkowych z popełniania przestępstw skarbowych. Za zarzucane im czyny grozi kara nie mniejsza niż 3 lata więzienia. Prezydium lubelskich struktur Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę o skreśleniu z listy członków partii 4 radnych z Lublina, którzy wstąpili do Stowarzyszenia Rozwój Plus i założyli nowy klub w Radzie Miasta. Chodzi o Marcina Jakubczyka, Eugeniusza Bielaka, Elżbietę Boczkowską i Radosława Skrzetuskiego. Radni swoimi działaniami pokazali, że ich tok myślenia nie pokrywa się z celami i programem Prawa i Sprawiedliwości, mówi sekretarz lubelskiego PiSu Marek Wojciechowski.
5: W związku z powyższym wczoraj jednogłośnie prezydium zarządu pod przewodnictwem prezesa Przemysława Czarnka podjęło decyzję o usunięciu ich z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, podjęli taką decyzję, jaką podjęli, ale nie można być jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości i tworzyć rozłamowy klub Rozwój Plus.
0: Uchwałę prezydium będzie musiał jeszcze zatwierdzić zarząd okręgu partii. Jego najbliższe posiedzenie ma odbyć się we wrześniu. Poproszono o komentarz w tej sprawie Marcin Jakubczyk, który został przewodniczącym klubu Rozwój Plus w Lubelskiej Radzie Miasta. Stwierdził, że na obecnym etapie nie komentuje decyzji prezydium i czeka na uchwałę zarządu, która będzie miała charakter wiążący. Chociaż Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już się zakończył, to do jutra w Kielcach trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, w tym nowoczesne drony, symulatory, wyrzutnie rakiet, czołgi i ciężki sprzęt bojowy, mówi podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
6: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym Siły Zbrojne się posługują.

0: nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
1: Szczególne zainteresowanie wzbudza stoisko z nowoczesnymi dronami i symulatorami lotu.
2: Drony to jest przyszłość teraz dzisiejszej armii, tak mi się wydaje, i właśnie do zwiadu, do szybkiego rozpoznania terenu, no to mi się wydaje, to jest podstawa teraz dzisiejszej armii.
3: Dużo wystaw. Przed chwilą z synem mieliśmy udział w symulacji dachowania, bardzo polecam, coś tam daje do myślenia.
1: Army Days to nie tylko wystawy i prezentacje, ale także wydarzenia muzyczne i artystyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się jutro na Kieleckiej Kadzielni. Razem z reprezentacyjnym zespołem artystycznym Wojska Polskiego na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Grupson i Doda. To nie jest zwykły bieg po zdrowie, to wydarzenie, które daje nadzieję i siłę do walki z chorobą. Ponad 800 osób uczestniczyło w tegorocznym biegu Onco Run w Supraślu. Na miejscu była Renata Reda z Radia Białystok.
4: Biegłem pierwszy raz na 5 kilometrów na cel szczytny. Dużo jest osób, których znam, które niestety chorują. To dla nich.
5: Pobiegłam piąty raz. Jest to dla mnie ważne, bo mam historię nowotworową.
6: Chorób nowotworowych jest coraz więcej.
7: Zastępca dyrektora BCO Dorota Kazberuk.
6: Każdego dnia jest rozpoznawanych około 500 nowych nowotworów. Najczęściej jest rozpoznawany rak piersi u kobiet, rak prostaty u panów. Coraz więcej raków płuca, nowotworów jelita grubego. Ten bieg jest wspaniałym momentem, żeby przypomnieć o profilaktyce.
8: Trzeci raz pobiegłem już w Onco Runie.
9: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Staram się nie tylko promować ten bieg, ale w nim przede wszystkim czynnie uczestniczyć.
10: Jest to wydarzenie, które już jest rozpoznawalne na mapie zdrowotnej województwa podlaskiego.
11: Dyrektor BCO Magdalena Borkowska.
12: Jesteśmy wojewódzkim ośrodkiem monitorującym i ta profilaktyka jest wpisana w nasze DNA. Było to świetne wydarzenie. Każdy pokonał swój dystans. Osoby niektóre chodziły, inne spacerowały, ale też były takie, którym zależało na kontakcie i na tym, żeby podkreślać, jak bardzo te relacje międzyludzkie są ważne.
1: To był ósmy bieg Onco Run. W tym roku impreza jest powiązana z 70-leciem Białostockiego Centrum Onkologii. Jej hasło brzmiało 70 na liczniku, biegniemy dalej. Uczestnicy mieli do wyboru trzy dystanse w malowniczej Puszczy Knyszyńskiej. Od 2,5-kilometrowego spaceru dla całych rodzin, aż po bieg główny na 10 kilometrów.
13: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
1: Celine Dion powróciła na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczęła dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm. Wielu z nich gromadziło się od 2 tygodni pod hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
14: Byłem tu prawie każdego dnia, kiedy wychodziła z hotelu, chyba 7 albo 8 razy. Wyglądała całkiem dobrze, była szczęśliwa, że może śpiewać. W niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. Czujemy ogromne podekscytowanie i emocje. To coś niespodziewanego. Nie wierzyłam, że jeszcze wróci na scenę. Nie widziałam jej od 9 lat, więc chcę nadrobić stracony czas. Zobaczę jej koncert 5 razy, między wrześniem a majem. Są tu fani z bardzo daleka, z Kanady, Brazylii i wielu innych miejsc.
1: Celine Dion występuje w hali La Défense, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. A w wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
13: To była suma wydarzeń. Reklama.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
18: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
19: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie

0: Ten gatunek uznano za wymarły. Pojawił się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Właśnie księdze, która informuje, że danego gatunku już nie ma. I mimo gdzieś tam sporadycznych obserwacji, to właśnie mówiło się o tym, że dropia zwyczajnego już nie spotkamy, a tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi i jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda ten ptak? Bo wspomniałam, że podobny do strusia, bo to rzeczywiście ogromny ptak.
1: To znaczy, no strusie są jakby dużo wyższe, dużo większe. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie skrzyżowanie strusia, bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta. Natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach.
0: No właśnie, one żyły sobie na łąkach. Można je normalnie było spotkać te ponad 30 lat temu. A nawet 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu ten ostatni padł ofiarą kłusowników.
1: Tak, dokładnie. Można je było spotkać na łąkach, na polach. Niestety no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no, niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80 nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no, właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i Fundacji Stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drop, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drop do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
0: Ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami? Gdzie one przebywały? W jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
1: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa. To jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, także tutaj nie wyważaliśmy otwartych drzwi, więc po prostu zaopatrzyliśmy się w taki sprzęt, jaki używają w niemieckim projekcie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych

0: gatunków.
1: Czyli jak
0: Musieliśmy także.
1: cenne szkło, porcelana, tak cenne były te jajka i przewożone z należytym szacunkiem.
0: Dokładnie. Dokładnie, tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc naprawdę no, tutaj bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły, wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. Pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach, bodajże to było z tego co pamiętam 10 czerwca, no i tak co kilka dni wykluwał się kolejny. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. W inkubatorach była zapewniona odpowiednia wilgotność, a także temperatura. Jaja były codziennie obserwowane, czy nie zaczynają się kluć. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt. Tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później no, robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach.
1: A w jaki sposób jest pani w stanie sobie przypomnieć albo nam tutaj zanucić?
0: No to znaczy to jest taka melodyjka, której raczej wolałabym nie, ponieważ jak ktoś będzie później widział ptaka na wolności, to wolałabym, żeby jej nie użyła. To jest prosta melodia, to jakby nie ma znaczenia.
1: Tylko chodzi o to, żeby one kojarzyły te melodie z bezpieczeństwem.
0: Dokładnie, ze swoją matką. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
1: Czyli to były dwa jaja, skoro wykluło się 8 na 10.
0: Tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach, kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć, więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne, bo to taki nefralgiczny moment tak naprawdę w opiece nad jajami, no i później nad piskrętami.
1: Ale to chyba niesamowite, natomiast jak one się wykluwały, jak to jajo zaczynało pękać i widać było, że coś tam się pojawia, jakieś życie.
0: Tak. Takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. My nie pomagaliśmy nigdy przy wykluwaniu, one muszą same to zrobić. No chyba, że już ten czas wykluwania jest zbyt długi i piskle jest zbyt zmęczone, żeby otworzyć, to wtedy ewentualnie można pomagać, natomiast tak, to piskle musi samo sobie poradzić z tym jajem. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał i wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu, no i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także no teraz no już idzie im trzeci miesiąc, więc to już naprawdę są spore ptaki od 60-gramowych piskląt. Teraz myślę, że chłopaki ważą już takie solidne 3 kilo, także sporo urosły.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności,

0: od 40 lat. To musi być niesamowite przeżycie. O tym dzisiaj z dr Ewą Burdą, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozmawiamy. Pani doktor sprawuje opiekę nad tymi ptakami. No i podejrzewam, że jak one się wykluwały, a tak jak pani wspomniała, było to kilkanaście godzin, to nie było spania, jedzenia, tylko człowiek przy tym inkubatorze stał i czuwał? Czy były jakieś dyżury, żeby ktoś zawsze miał oko na te dropie?
1: To znaczy tak, w stacji zawsze ktoś był, więc tutaj, jak zresztą do tej pory jest, nie jest tak, że ptaki są zostawione same. Zawsze jakiś pracownik jest w stacji i informujemy się nawzajem, co się dzieje, żeby po prostu jakby wszystko było dobrze. Natomiast jeśli chodzi o samo wykluwanie, to też tak, no nie staliśmy nad tymi ptakami. Chcieliśmy, żeby miały spokój. Jeżeli wszystko szło jakby zgodnie z planem i gładko, to nie niepokoiliśmy bez potrzeby ptaków. Natomiast co kilka godzin się faktycznie sprawdzało, co się dzieje z ptakiem. One w nocy zazwyczaj się nie kluły. Zazwyczaj w nocy ptaki śpią, więc tutaj jakby kiedy się wykluwały nocą, to odpoczywały sobie właśnie w ciągu tej nocy, a do dalszego klucia podchodziły rankiem, więc tutaj jakby nocnych dyżurów nie trzeba było sprawować. Jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co się dzieje z ptakami i z jajami, to mam na tyle dobry kontakt właśnie tam z pracownikami, z osobami bardziej doświadczonymi, które pracują w stacji niemieckiej, że jeśli miałam jakiekolwiek wątpliwości, kiedy coś wydawało mi się, że z pisklęciem może być nie tak, to zawsze mogłam zadzwonić, wysłać zdjęcie, filmik i dostawałam po prostu poradę albo uspokojenie, że to jest okej, nic się nie dzieje. Także tutaj bardzo pomocna jest ta strona niemiecka, bo im też bardzo zależy na tych ptakach. Także tutaj no naprawdę bardzo ogromne wsparcie merytoryczne i takie wsparcie po prostu z doświadczenia mamy w kolegach z Niemiec, więc to jest bardzo, bardzo pomocne.
0: A chętnie podzielili się tymi jajami? Czy to było trudne zdobyć te 10 jaj, z których 8 okazało się były zdrowe i wykluły się ptaki?
1: Myślę, że to nie jest kwestia chęci, tylko tutaj no, musieliśmy spełnić wiele warunków jako polska strona do tego, żeby Niemcy zgodzili się nam te jaja dać, czyli musieliśmy przygotować odpowiednie środowisko, znaleźć odpowiednie miejsce do tego, żeby te ptaki mogły później funkcjonować, ponieważ no, nie jest sztuką wychować młode, chociaż no, jest to trudne. Ale później te ptaki trzeba gdzieś wypuścić, one muszą gdzieś mieć miejsca do bytowania, więc tak naprawdę najtrudniejszym takim etapem dla nas było przygotowanie wszystkiego przed przyjęciem jaj. Później już jakby to było łatwe. No i kiedy wybraliśmy miejsce, przygotowaliśmy się na to, żeby te dropy do nas przyjechały, to Niemcy jakby tak chętnie oddali nam jaja i chcą z nami współpracować, tylko no mówię, no najtrudniejsze jest zapewnienie później bytowania tym ptakom.
0: Co teraz będzie się działo? No bo tak jak pani wspomniała, wyklucie to ten początek historii. Teraz trzeba pomyśleć, co dalej i czy ten ptak poradzi sobie na wolności. To jakie są plany co do dropia?
1: Plany są takie, że no, trafią teraz do woliery adaptacyjnej, gdzie będą już no, usamodzielniane. Nie będziemy się tak intensywnie nimi opiekować jak do tej pory. Woliera adaptacyjna będzie w pobliżu stacji, więc w pobliżu terenu, który one znają ze spacerów, na które z nimi chodzimy w celach właśnie poznania środowiska. Tamto środowisko jest dla nich dobre. Zapewnimy też im pokarm na zimę, czyli zrobimy specjalne takie parcele rzepaku, żeby mogły po prostu tą zimę przetrwać. Oczywiście ptaki mają skrzydła i mogą odlecieć, to jakby oczywiste i mogą polecieć, gdzie będą chciały, mogą wrócić sobie do Niemiec, jeżeli tam będą miały lepsze warunki do bytowania. Natomiast my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
0: zostały u nas.
1: Zostały, dokładnie. Samice zostaną wyposażone w geolokalizatory, więc będziemy mogli śledzić to, co się z dziewczynami dzieje. Niestety u samców nie da się tego zrobić ze względu na brak możliwości takich anatomicznych, dlatego tylko samicom te logery się zakłada, więc sprawdzimy, czy radzą sobie w środowisku, czy tutaj jest duża presja drapieżnictwa na nie, czy nie. No i gdzie Gdzie polecą, to będzie dla nas bardzo dużą wskazówką. Więc no, plany są takie. Oprócz tego

Chcemy też, wcześniej nie było takich możliwości, żeby wdrożyć programy rolno-środowiskowe dla dropia, ponieważ nie było dropia. A jak nie ma ptaka, to nie można wdrożyć programu.

0: jeszcze naprawdę sporo czasu do tego, żebyśmy mieli swoje ptaki. Dziewczyny dojrzewają płciowo w wieku 2-3 lat, więc szybciej. No niestety tutaj na panów będzie trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast no, w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dostaniemy kolejne jaja od Niemców. Tutaj we wrześniu odwiedzi nas pan Henryk Watzke, który jest liderem programu w Niemczech. Pomoże nam założyć logery na samice, no i sprawdzi generalnie, jak tutaj się miewamy, no i na tej też podstawie zobaczymy, czy otrzymamy kolejne jaja, więc będziemy mieć tutaj wizytację, że tak powiem, ale jakby nie boję się, to jest bardzo, bardzo doświadczeni, merytoryczni ludzie, którzy jeżeli zobaczą jakiekolwiek błędy, to nam je powiedzą, ale po to, żeby na przykład właśnie coś naprawić, coś polepszyć, żeby
1: wesprzeć, a nie zrezygnować z tego programu.
0: Tak, dokładnie, bo to też trzeba mieć uwagę na to, że jak ktoś mówi, że warto by było zrobić tak lub tak, to nie dlatego, że nas nie lubi, tylko dlatego, żeby po prostu nam pomóc, żebyśmy byli lepsi. Więc ja tutaj jakby każdą radę i wskazówkę jakby biorę do siebie jako coś, co możemy polepszyć. Więc no sprawa tak wygląda.
1: Drop zwyczajny, chociaż niezwyczajny, bo wyginął 40 lat temu i teraz pojawia się w naszym kraju. Być może będzie można go kiedyś zaobserwować, na przykład podczas spaceru na łące, na polu, bo to chyba takie miejsce chętnie wybrałby na swoje bytowanie. Doktor Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, cały czas z nami. No, matka tej ósemki, która już całkiem dojrzała, całkiem odchowana. Będzie mogła niebawem poczuć trochę wolności. Takie idealne miejsce do zamieszkania, do osiedlenia się dla dropi to właśnie łąka, czy bardziej szukają spokoju w lesie?
0: Te ptaki nie budują gniazda. One składają jaja na ziemi w takim malutkim dołku. Często jest to jedno lub dwa jaja. I samica je wysiaduje. Są to zagniazdowniki, czyli takie ptaki, które po wykluciu od razu są zdolne do takiego samodzielnego bytowania. One nie siedzą w gnieździe, tak jak znane nam różne ptaki w dziuplach czy właśnie na gnieździe, tylko kiedy kwoka wysiedzi już jaja, to piskle ma kilka godzin czy kilkanaście godzin na to, żeby odpocząć i od razu wtedy rusza za matką i matka wodzi młode i karmi z dzioba, ewentualnie pokazuje, co można jeść i piskle samo zaczyna pobierać pokarm.
1: No ale to, żeby te dropie, które się wykluły u państwa w inkubatorach, zostały rodzicami, no to jeszcze, jak wspomniałyśmy, 5 lat, zanim panowie dojrzeją. A czy te ptaki mają jakieś imiona? Nazwaliście je?
0: Nie nazywamy ptaków. Ptaki mają założone kolorowe obrączki, dzięki którym wiemy, kto jest kim. Tak, żeby wiedzieć ewentualnie, kiedy coś się dzieje albo nie chce jeść, to tutaj obserwujemy je po prostu po kolorach obrączek. No i powiedzmy, że to wtedy są ich imiona, czyli po kolorach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę nad ptakami oraz opiekę merytoryczną nad tym projektem. Bardzo, bardzo zazdroszczę tego przeżycia, jak mogła pani oglądać wykluwanie tych niezwykłych ptaków. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a naszym gościem jest dziś pan Jan Jakub Grabowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Krzysztofie.
3: To po kolei. Historyk, przewodnik po Krakowie i twórca kanału Okupowana Polska. I mam wrażenie, że te trzy wątki w tej książce bardzo, bardzo mocno się będą wiązać. No to zacznijmy od Krakowa. No i takie pytanie, które przyszło mi do głowy od razu na początku lektury. Być może to jest też kwestia różnego rodzaju animozji i zaszłości warszawsko-krakowskich. Ale dlaczego jest tak, że gdy myślimy o II wojnie światowej, że gdy myślimy o okupacji, gdy myślimy o podziemiu, to w tych naszych pierwszych skojarzeniach zazwyczaj, być może uogólniam, ale zazwyczaj nie za bardzo pojawia się Kraków?
4: To na pewno wynika z tego faktu, że Warszawa zdecydowanie zasługuje

0: na to, aby być tym pierwszym skojarzeniem w głowach Polaków, gdy mówimy o II wojnie światowej. To jest oczywiście wypadkową z jednej strony tego, że Warszawa była oczywiście sercem konspiracyjnej Polski, była również miejscem, w którym wybuchło powstanie, była wreszcie miejscem, które poniosło no, jedną z największych ofiar w związku z tym ostatnim, największym minionym konfliktem. Kraków faktycznie znajduje się na uboczu, Kraków faktycznie jest miastem drugorzędnym, a tak też być nie powinno, ponieważ Kraków pełnił funkcję stolicy generalnego gubernatorstwa. Tutaj powstały pierwsze struktury konspiracyjne i to tutaj dochodziło do wielu bardzo ważnych wydarzeń, które później rezonowało na pozostałe części okupowanej Polski.
1: Książka, o której będziemy rozmawiać, no właśnie, niech ten tytuł się pojawi. Okupowany Kraków, przewodnik po stolicy generalnego gubernatorstwa. Ta książka to jest taka próba przywrócenia Krakowowi należnego mu miejsca, jeżeli chodzi o pamięć II wojny?
0: Myślę, że tak. Trudno mi tutaj oczywiście postawić kropkę po takim zdaniu, ponieważ to czytelnicy, to krytycy, historycy, inni przewodnicy ocenią, czy faktycznie ta książka ma takie możliwości, ponieważ przywrócenie pamięci jakiemuś miejscu i to jeszcze takiemu jak Kraków, czyli trzeba się nie tylko z jednej strony przebić przez tę historię II wojny światowej, ale przez całą historię tak naprawdę Krakowa, prawda? Ponieważ ten Kraków jednak będzie nam się kojarzył przede wszystkim z Wawelem, Smokiem Wawelskim, Lajkonikiem, Kościołem Mariackim, a ten wątek drugowojenny, który dla historii Krakowa był no, w zasadzie tylko taką chwilą, takim epizodem, epizodzikiem można byłoby nawet powiedzieć, no, wymaga tego, aby tutaj faktycznie wytężyć tę pracę historyczną, no i stworzyć coś, co, no, tak jak powiedziałem, zyska tę aprobatę osób zainteresowanych tematem i to one dopiero będą chciały powiedzieć, będą mogły powiedzieć, czy faktycznie takie zadanie zostało zrealizowane. Nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie takie zadanie przed sobą chciałem postawić, ponieważ uważam, że no faktycznie ta historia drugowojennego Krakowa może nie tyle jest przemilczana, co zasługuje na to, aby niektóre wątki faktycznie wyeksponować.
1: No to w takim razie trzymając się tytułu, a właściwie tego podtytułu, przewodnik po stolicy generalnego gubernatorstwa, pan też na samym wstępie zaznacza, że ten wybór wątków, a właściwie wybór miejsc, no bo skoro przewodnik to raczej miejsca, jest wyborem bardzo subiektywnym i bardzo selektywnym. Czym się pan kierował w takim razie?
0: Przede wszystkim musiałem z kilku rzeczy zrezygnować. Może zacznijmy od tego. Tym samym zrezygnowałem od historii Shoah, od zagłady krakowskich Żydów, mimo tego, że może nie tyle się specjalizuję w tym temacie, co jednak przez wiele lat zajmowałem się właśnie Holokaustem krakowskich, czy w ogóle polskich Żydów. Z tego tematu z wielu powodów musiałem zrezygnować. Po pierwsze, zagadnienie jest to zbyt szerokie. Ja też o tym wspominam we wstępie do przewodnika po stolicy generalnego gubernatorstwa. To zagadnienie jest zbyt duże, a poza tym spotkało się już z ogromną ilością literatury. Z ogromną ilością zarówno obszernych monografii historycznych, jak i również pojedynczych artykułów. Nie znaczy to, że mogłem od tego zagadnienia uciec całkowicie. Tam, gdzie była potrzeba poruszenia tego zagadnienia. Tam, gdzie historia krakowskich Żydów znalazła się na przykład na ulicach Starego Miasta w Krakowie, tam oczywiście te wątki są omówione. Tym niemniej raczej spotkają się czytelnicy z pewnego rodzaju nie tyle z dystansowaniem się, co ze świadomą właśnie rezygnacją z tego zagadnienia. Mam nadzieję, że argumentacja, którą wykorzystałem w swojej książce, związana z tą rezygnacją, też zyska aprobatę i przede wszystkim zrozumienie czytelników. Więc w tym przypadku doszło do takiej rezygnacji. Poza tym, no właśnie, cała narracja jest przewodnikowa. Oczywiście książka, którą otrzymają czytelnicy, nie jest przewodnikiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Przewodnik w tradycyjnym słowa znaczeniu, taki 19 czy 20-wieczny Bedeker, on oczywiście zawierałby rozmaite informacje o bazie hotelowej, o restauracjach, o tym, gdzie zjeść. No siłą rzeczy trudno stworzyć tradycyjny przewodnik po okupowanym Krakowie, ponieważ Kraków szczęśliwie nie jest okupowany od 80 lat. To jest raczej próba przedstawienia historii miasta, no właśnie przez pryzmat linearnego wymienienia, przedstawienia, podróżowania po tym mieście śladem rozmaitych budynków, ulic, placów, czasami postaci związanych z danymi miejscami. I to był kolejny, to jest kolejny filar tej mojej myśli, tej mojej idei, która przewodzi tworzeniu tej, przewodziła tworzeniu tej książki, a dzisiaj przewodzi tej właściwej, opublikowanej już treści.
1: W takim razie, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jeden cytat, też dotyczący wstępu i tego, jak pan jak gdyby zapowiada książkę. Moim zamiarem było również ukazanie Krakowa z niemieckiej perspektywy, jako stolicy generalnego gubernatorstwa i starego germańskiego miasta, co Niemcy usilnie podkreślali niemal przez cały okres okupacji. I myślę sobie, że to jest dosyć ryzykowny wątek mimo wszystko i nieoczywisty, albo nieoczywista perspektywa.
0: Tak, jak najbardziej, choć w dalszym ciągu zauważalna w przestrzeni miasta Krakowa. I to jest tym wszystkim najbardziej fascynujące, że do dzisiaj w Krakowie zachowało się wiele

0: budynków, konstrukcji, inwestycji, które nierzadko zostały przez Niemców zapoczątkowane, nierzadko również zostały w pełni ukończone podczas II wojny światowej, a czasami były pewnego rodzaju fuzją myśli przedwojennej polskiej z tą myślą już właśnie germańską, czasami nazistowską z okresu II wojny światowej, bowiem Niemcy bardzo często przejmowali rozpoczęte polskie przedwojenne inwestycje i dokańczali je no już po swojemu, czasami utrzymując pierwotne przeznaczenie danego budynku, czasami całkowicie z niego rezygnując i wprowadzając w miejsce przedwojennej inwestycji no, instytucje o zupełnie innym przeznaczeniu, czego najlepszym przykładem jest gmach Muzeum Narodowego zlokalizowany przy Alei 3 Maja, który no, w zgodzie ze swoim pierwotnym zamysłem przed wojną miał służyć funkcjom muzealnym. Niemcy jednak przejmując budynek ukończony mniej więcej w 60%, postanowili umieścić tam zgoła inną instytucję, mianowicie Staatskasino, czyli kasyno miejskie, które było przeznaczone oczywiście dla niemieckojęzycznej ludności. Ponadto bardzo blisko budynku, o którym teraz powiedziałem, a zarazem bardzo blisko miejsca, w którym teraz się znajduje, czyli siedziby Radia Kraków, znajdowała się niemiecka dzielnica mieszkaniowa. Liczne budynki, szacuje się, że to było około 100 konstrukcji rozpoczętych przez Niemców, nierzadko kończonych dopiero po wojnie, ponieważ zauważono, że inwestycja ma odpowiedni charakter, to znaczy może być przydatna, ma sens, więc warto ją zakończyć. Tym samym ostatnie prace prowadzono w 1946 roku. No właśnie znajduje się nieopodal. Ludzie mieszkają w tych budynkach, często nie zdając sobie sprawy z tego, że jest to inwestycja czysto niemiecka. Ba, Wawel. Na samym Wawelu znajduje się budynek, który został w całości wybudowany przez Niemców w miejscu dawnych stajni i kuchni królewskich. Jest to budynek numer 5, tak się przyjęło go określać. A w rzeczywistości podczas II wojny światowej pełnił on funkcję kancelarii generalnego gubernatora. Jest to budynek, który w zasadzie nie tknięty stoi do dzisiaj, mówię w zasadzie, ponieważ o ile przez pozostałe dekady XX wieku nie ulegał on żadnym większym przeobrażeniom, o tyle niestety w pierwszej dekadzie wieku XXI pozbawiono go kilku elementów, które postrzegano moim zdaniem całkowicie niezrozumiale jako jakieś elementy nazistowskiego dziedzictwa. No, sam budynek w dalszym ciągu jest tym dziedzictwem. Dziedzictwem no właśnie kłopotliwym, prawda? To jest takie pojęcie, które idealnie pasuje do tych inwestycji przeprowadzonych przez Niemców. Nie tylko w Krakowie, bo też w niektórych innych miejscach na terenie okupowanej przez Niemców Polski właśnie kłopotliwe dziedzictwo. Co z tym zrobić? Nie bardzo mieści nam się w optyce i w naszym dziedzictwie, jak i również takiej traumie historycznej dbać o te zabytki, a z drugiej strony no jest to integralny element historii miasta Krakowa. Nie sposób mówić o historii miasta Krakowa, czasami nie sposób mówić o historii innych polskich miast, no bez uwzględnienia tego kłopotliwego dziedzictwa. I ta książka miała na celu uwypuklenie, uzmysłowienie, wskazanie, że takie budynki istnieją, że mają pewne charakterystyczne cechy, że można te cechy dostrzec. Moim celem było też stworzenie książki, która, no właśnie, nie będzie wymagała nie wiadomo jak potężnego backstage'u merytorycznego. To znaczy tę książkę, oczywiście ona posiada aparat naukowy, ona powstała w wyniku rozszerzonych kwerend archiwalnych, ale jest to książka, której treść pozwala na to, aby wziąć tę książkę, znając historię słabo lub nawet nie znając jej wcale i przejść się po tym mieście i zobaczyć, wow, to powstało w latach 39-45, czy bardziej precyzyjnie 44.
1: Turbo Historia.
2: Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia i bardzo ważna uwaga, bo w tym wszystkim nie sposób zapomnieć o, no być może o tej intencji, która towarzyszyła Frankowi, to znaczy uczynienie z Krakowa miasta germańskiego, to znaczy wyciągnięcie wszystkich z przeszłości, wszystkich tych germańskich pierwiastków i sprawienie, że Kraków rzeczywiście, no zdaniem Franka, zdaniem Niemców, powróci do tej germańskości, którą zatracił. To właśnie te wszystkie działania, o których pan mówi, miały temu służyć?
0: Między innymi. Z drugiej strony Niemcy mieli kilka atutów, mieli kilka faktów z historii Krakowa, których nie trzeba było reinterpretować. No, najlepszym tego dowodem jest oczywiście wielka lokacja miasta Krakowa na prawie magdeburskim, tudzież prawie niemieckim z 1257 roku. I to jakby to był taki motyw, taki czynnik, taki aspekt, który no, nie dopuszczał do żadnej dyskusji, prawda? Ponieważ Niemcy mogli wprost powiedzieć, ale przecież Kraków, Krakau został założony przez Niemców i tak naprawdę to już jest idealnym dowodem na to, że tak naprawdę miasto to wraca do macierzy. Zresztą tak to wszystko opisywano w różnego rodzaju propagandowych artykułach, mówiąc, że tak naprawdę ta germańskość została przykryta jedynie słowiańskim kurzem, który wrześniowa burza zdmuchnęła i tym samym Kraków no, powrócił na łono niemieckości. Tego było bardzo dużo. Niemcy zresztą nie

0: pozostawali jedynie przy artykułach propagandowych czy zabiegach propagandowych, bardzo często prowadzili również działalność stricte naukową, mającą na celu doszukiwanie się tych niemieckich korzeni, tego niemieckiego dziedzictwa. No czasami niektóre argumenty wchodziły im dosłownie same do rąk, czego najlepszym przykładem jest postać Wita Stwosza, czy mówiąc precyzyjnie Fajta Sztosa z Norymbergi, który stworzył no, jedno z najpiękniejszych późnogotyckich dzieł, jeśli nie najpiękniejszy w Krakowie. Chodzi oczywiście o ołtarz znajdujący się w Kościele Mariackim, czy jakby to powiedzieli Niemcy Marienkirche, bowiem faktycznie pierwotnie kościół ten był związany z aktywnością patrycjatu niemieckiego, bardzo wpływowego i również bardzo kulturotwórczego, jeśli chodzi o sam Kraków. Więc te działania propagandowo-naukowe, bo ja bym chyba tutaj jednak stworzył taką zbitkę, były naprawdę bardzo aktywne, były naprawdę bardzo zauważalne. One oczywiście były też zbrodnicze, ponieważ jednym z takich argumentów, powodów czy przeszkód, barier, warunków do tego, żeby w ogóle realizować tego typu działania, było oczywiście Sonderakcją Krakau i aresztowanie polskich profesorów, przede wszystkim przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczej oraz kilku innych ośrodków naukowych. No bez aresztowania, bez, przepraszam za wyrażenie, pozbycia się tej konkurencji, pozbycia się tych polskich profesorów, tego typu działalność byłaby bardzo trudna. No w miejsce oczywiście zamkniętego Uniwersytetu Jagiellońskiego Niemcy umieścili swoją własną instytucję. Führer nie zgodził się na powołanie Uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia, więc Frank musiał się zadowolić taką placówką, niesprecyzowaną dokładnie placówką naukową, którą nazwano Instytut für Deutsche Ostarbeit, czyli Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie.
1: To na ile w tym wszystkim, oprócz tych rzeczy absolutnie propagandowych, politycznych, na ile w tym wszystkim ważną rolą było również ego Hansa Franka, tak to nazwę, i ambicje
0: Hansa Franka. Ego Hansa Franka było bardzo chwiejne. Tutaj przeszlibyśmy teraz do w zasadzie biografii
1: czyli,
0: Hansa Franka.
1: Generalnego gubernatora, dodajmy.
0: Generalnego gubernatora Hansa Franka. Chyba nie padło, a warto to faktycznie podkreślać. Hans Frank był, stał na czele administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. On jest bardzo często określany mianem kata Polaków, rzeźnika Polaków. Oczywiście odpowiadał za system terroru na terenie okupowanej Polski, ale warto zauważyć, że obok niego za te zbrodnie odpowiadała konkurencyjna SS. Zresztą spory Hansa Franka z przedstawicielami Heinricha Himmlera, takimi jak Friedrich Krieger czy Wilhelm Koppe, były na porządku dziennym i Hans Frank często wychodził z tych pojedynków jako ta przegrana strona, więc też warto o tym pamiętać. Warto również pamiętać o tym, że te kulturotwórcze aktywności Hansa Franka spotykały się z krytyką innych niemieckich dygnitarzy, tak jak chociażby Józef Goebbels.
1: No właśnie, jeżeli pan pozwoli, to przytoczę fragment jego pamiętników, które pan cytuje w swojej książce. To jest właśnie wypowiedź albo zapis Goebbelsa na temat Hansa Franka, no i tych jego różnych inwestycji czynionych w Krakowie. Generalny gubernator Frank nie dorósł w żadnej mierze do swoich zadań. Zamiast wspierać niemieckie przywództwo wojenne, uprawia się propolską politykę, doprowadza kraj do porządku, buduje drogi, mosty i domy, remontuje zniszczone miasta, odnawia zamki i urządza się kosztowne wnętrza pałaców i na to wszystko trwoni się pieniądze, materiały i robociznę na taką skalę, która wskazuje wprost na kompletny brak odpowiedzialności.
0: Jak najbardziej. Goebbels zapisał coś takiego. Po lekturze tych słów mogłoby się wydawać, że faktycznie Frank prowadził jakąś propolską politykę. Proszę pamiętać, że dla Goebbelsa propolską polityką było coś tak błahego, jak otwarcie filharmonii w Krakowie, co też jest w ogóle ciekawym zagadnieniem, bo ile faktycznie przed wybuchem wojny w Krakowie funkcjonowały, działały zespoły filharmonijne, o tyle filharmonii z prawdziwego zdarzenia nie było. Dopiero Frank założył taką filharmonię. No i istnieje ona do dzisiaj, zresztą w budynku, który został na te cele przeznaczony podczas II wojny światowej. Także tutaj warto to podkreślić, że Goebbels oczywiście hiperbolizuje te aktywności Franka. Frank przede wszystkim był nastawiony na to, aby no, realizować tutaj aspiracje kulturowe swoich pobratymców.
1: A nie jest trochę tak, że on rozwijał swoje królestwo? Przepraszam za to określenie, ale chyba tak to można traktować.
0: Tak, tak. Frank na pewno był osobą bardzo ambitną, a z drugiej strony bardzo zakompleksioną. To znaczy on zawsze chciał być w pierwszym szeregu, a zawsze był w drugim szeregu. I dla niego generalne gubernatorstwo, no właśnie...
1: Było taką szansą?
0: Było taką szansą, ale szansą, w przypadku której cały czas Frank dostawał kłody pod nogi, ponieważ Frank myślał, że będzie rozwijał to generalne gubernatorstwo, że to generalne gubernatorstwo będzie w jakimś ograniczonym stopniu autonomiczne i będzie miało szansę na jakieś prosperity, ale oczywiście w głowach głównych dygnitarzy niemieckich generalne gubernatorstwo miało być

0: śmietnikiem, zarówno rasowym, jak i gospodarczym, ekonomicznym. Jedynie administracyjnie miało to być sprawne, żeby oczywiście tym śmietnikiem w jakiś sposób zarządzać. Więc Frank bardzo chciał, a niespecjalnie to było możliwe. No, dobrym tego przykładem było odebranie generalnemu gubernatorstwu już na samym początku okupacji Łodzi, prawda, którą włączono do kraju Warty, czyli do właściwej Rzeszy. No, Łódź była bardzo ważnym miastem pod względem ekonomicznym. Łódź ze względu na swój dobrze rozwinięty przemysł mogła gwarantować pewnego rodzaju rozwój dla generalnego gubernatorstwa, ale właśnie nie takie cele nakładano na generalne gubernatorstwo. Więc Frank oczywiście mógł liczyć na to, mógł chcieć jakoś rozwijać, czuć się tym królem, czuć się jakimś udzielnym władcą. W rzeczywistości był takim, nie chcę powiedzieć pionkiem, ale jednak taką marionetką, która miała stać w drugim szeregu, wykonywać rozkazy i za bardzo nie dyskutować. Oczywiście Frank czasami podnosił głowę. Była taka sytuacja, że jeździł po niemieckich uniwersytetach i zwracał uwagę na to, że działalność SS stoi w sprzeczności z niemieckim prawem. Jemu się wydawało, że w całym tym terrorze, w całym dramacie tej okupacji i II wojny światowej on jeszcze będzie w stanie, nie wiem, wskazać na to, że to prawo jest łamane. To podobno bardzo zirytowało Führera, który nakazał Frankowi powściągnąć swoje emocje, powściągnąć te ambicje merytoryczne. Frank podobno, nawet nie podobno, tylko faktycznie miał złożyć rezygnację z urzędu generalnego gubernatora. Führer jednak odpowiedział, że jest to niedopuszczalne i póki co ma trwać na stanowisku. I to też chyba powodowało taka niejasna sytuacja, taka chęć bycia w pierwszym szeregu, w rzeczywistości pozostawanie w drugim.
1: No i rozumiem, rywalizacja z innymi służbami, z innymi przywódcami, z innymi oficjalami.
0: Z której wychodził, jak powiedziałem, zazwyczaj jako przegrany, tak? Więc tym być może chciał sobie jakoś wypełniać te ciągłe porażki. Tak moglibyśmy to uznać. A z drugiej strony mam wrażenie, że Hans Frank nie był takim stuprocentowym zbrodniarzem. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest bardzo ryzykowne. To, co ja teraz mówię, jest bardzo kontrowersyjne i potrzebowałbym worka dowodów na to, żeby tę tezę jakoś podeprzeć, ale mam wrażenie, że u Franka czasami się odzywało coś, co moglibyśmy określić mianem sumienia. Tyle tylko, że on to rozumiał oczywiście w sposób bardzo irracjonalny, bardzo sprzeczny z ogólnymi prawidłami moralnymi, prawda? Tym niemniej wyróżniał się na tle pozostałych zbrodniarzy, między innymi tą działalnością kulturową. Czasami były też wykonywane różnego rodzaju umizgi do Polaków, czego dobrym przykładem było no właśnie zapraszanie ich do Filharmonii Krakowskiej, czy nawet zorganizowanie tak zwanego salonu Chopinowskiego w budynku Biblioteki Jagiellońskiej, która podczas okupacji funkcjonowała oczywiście pod inną nazwą. Tą nazwą było Sztac Bibliotek. Mam też wrażenie, że Frank był człowiekiem raczej miękkiego charakteru i miękkiego kręgosłupa, przepraszam bardzo. To też wynikało z jego sytuacji rodzinnej. Jego relacja romantyczna z jego żoną Brigitte pozostawiała wiele do życzenia. To na pewno. I to też na pewno przekładało się na działania Franka, na charakter Franka, na zachowanie Franka.
1: No to do Hansa Franka, do czasów II wojny światowej i do Krakowa. Powrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Kończymy tę część radiową. Na resztę zapraszamy do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: RCB odwołało alerty na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Wydano je w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma zyskać rozszerzone uprawnienia, zapowiada resort rolnictwa. Zakończył się festiwal w Wenecji. Główna nagroda dla duńskiego filmu Woman Unknown. Minęła północ. Michał Przerwa, zapraszam. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami dronów na cele w zachodniej Ukrainie zostało zakończone, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podano w komunikacie, naziemne

0: systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Rosja uderzyła w zachodnie rejony Ukrainy.
1: W Łucku trafiona została infrastruktura kolejowa.
2: To wybuch był
1: dość głośny. Szachet spadł na pociąg, który nie jechał. Nie było w nim pasażerów, ale palił się jeden z wagonów. Opisywała pani Alina. W Odessie i Czarnomorsku poszkodowanych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne dziecko. W Odessie trafiono 25-piętrowy budynek mieszkalny. W Zaporożu zginęły dwie osoby, a cztery pociski balistyczne uderzyły w hutę. Dwie osoby zginęły również w Krzywym Rogu, a jedna w Kramatorsku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwość dostaw ropy do Europy, mówi ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
3: Nigdzie tej ropy nie zabraknie. Oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
0: Podwyżki cen będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Od połowy września Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zyska nowe, rozszerzone uprawnienia kontrolne. Wynika to z wejścia w życie nowych przepisów, mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czarniak.
4: Najważniejsza zmiana jest taka, że dzisiaj IHARS, czy nasza inspekcja, może kontrolować nie tylko etykiety, ale również kwestie związane z internetem, te propozycje handlu internetowe. Też wprowadzamy taką kategorię przestępstw, oszustwo żywnościowe. Podlegało to będzie karze. Zwiększamy również kontrolę na granicy tych produktów, które wjeżdżają. No, forma edukacyjna też w połączeniu z ODR-em, to będziemy mówić o dobrej żywności, o bezpieczeństwie żywnościowym. To wszystko jest w tych zmianach, które wyposażają inspekcję w nowe zadania, ale również nowe etaty i to jest, myślę, pożądany kierunek.
0: Dotychczas inspektorzy skupiali się głównie na etykietach i opakowaniach produktów w sklepach stacjonarnych. Teraz będą mogli kontrolować informacje o żywności zamieszczone w internecie. Z kolei na granicy inspekcja zyskuje możliwość skontrolowania każdego transportu żywności wjeżdżającego przez przejście graniczne. Nieznane wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski trafiły do archiwum Instytutu Pileckiego. Urzędnik podczas II wojny światowej pracował w administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. Materiał archiwalny licząc 132 strony maszynopisu został przekazany przez prywatnego darczyńcę z zastrzeżeniem anonimowości zarówno jego samego, jak i autora relacji.
5: Wspomnienia trafiły do berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, którego kierowniczka Hanna Radziejowska wyjaśnia, że jest to dokument o wyjątkowej wartości.
6: To jest pierwszy tego typu dokument wspomnienia człowieka, który był jednym z setek tysięcy urzędników średniego szczebla, którzy tworzyli tą administrację okupacyjną, więc jest to w ogóle bezcenny materiał, który pozwala przeanalizować, jak wyglądała niemiecka okupacja z perspektywy sprawców.
5: Wspomnienia opracowuje dr Joanna Nikiel, która podkreśla, że dokument pozwala zajrzeć w głąb rzeczywistości niemieckiego okupacyjnego aparatu administracyjnego.
7: Wspomnienia odsłaniają pijaństwo, korupcję, prywatę, konflikty personalne, wykorzystywanie stanowisk i postępującą demoralizację.
5: Materiały po opracowaniu będą udostępnione w czytelni Archiwum Instytutu Pileckiego w Warszawie oraz w oddziale w Berlinie. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Duński film Woman Unknown w reżyserii May El-Tuhi zdobył Złotego Lwa, główną nagrodę 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji.
8: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Cheng-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagha. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Amedeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury Dokument Naza, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Na początku festiwalu honorowy Złoty Lew za całokształt twórczości odebrali Ellen Bernstein oraz George Clooney.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W ciągu dnia będzie pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni. 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
2: Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zwykle sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Dzisiaj porozmawiamy nie o jednym konkretnym filmie, a porozmawiamy o mitach, które utrwalają filmy związane ze średniowieczem. I nie mogłem zaprosić do takiej rozmowy nikogo innego jak dwie popularyzatorki historii, Annę Zielińską, archeolożkę, założycielkę profilu Historyczne Bzdury oraz autorkę książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Zofię Załęską, historyczkę sztuki, kustoszkę Muzeum Narodowego w Warszawie, która w internecie funkcjonuje jako memdiewistka i właśnie stąd tytuł jej książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Moim ulubionym mitem o średniowieczu jest ten, który mówi, że średniowiecze było szaro, buro, smutne, wszystko było na takim szarym filtrze, nie było zupełnie kolorów. To jest taki mit, który jest w filmach średniowiecznych dosyć młody, bo moim ulubionym przykładem tego, od kiedy funkcjonuje ten mit, jest porównanie filmów, które opowiadają dokładnie o tym samym, czyli filmu Henryk V, Kenneta Branama z 1989 roku, który jest pełen pięknych barw, i filmu Król z 2019 roku z Timothée Chalametem, gdzie tych barw właściwie nie ma. Czy to jest mit, czy średniowiecze faktycznie było pozbawione kolorów? To zapraszam najpierw Zofię Załęską.
4: No to myślę, że ponieważ umawiamy się, żeby rozmawiać o mitach, to nie będzie zaskoczeniem, że to zdecydowanie jest mit. Aczkolwiek ja mam jeszcze taki komentarz może trochę do tego porównania filmów, bo zwróćcie uwagę, że teraz w ogóle wszystkie filmy produkowane w ciągu ostatnich, no właśnie, kilkunastu lat są takie bardzo szare, przyciemnione, o takiej ograniczonej palecie barw, prawda? Więc to
2: jakby wpisuje się w ogólne...
4: Wpisuje się, tak, zdecydowanie. No tak, no ale to zdecydowanie jest absolutnie zafałszowane. No i z mojego punktu widzenia, czyli jeżeli chodzi o historię sztuki, to w średniowieczu widzimy mnóstwo fantastycznych barw. Dzieła sztuki są jasne, jaskrawe, kolorowe i tak sobie nawet myślę, jak myślimy sobie o średniowiecznych kościołach, które były takimi miejscami w zasadzie spotkania człowieka z dziełami sztuki, bo za wiele takich miejsc nie było, gdzie zwykły człowiek, nie arystokrata, który ma dzieła sztuki w swojej, nie wiem, swojej posiadłości, może się z dziełami sztuki spotkać. One musiały być jaskrawe, kolorowe, rozpoznawalne, bo w tym kościele było ciemno.
2: To po pierwsze, a po drugie one miały wywołać to, co wywołuje u nas scrollowanie mediów społecznościowych, czyli skok dopaminowy, to miało
4: tak,
2: się
4: przyjemność,
2: dobrze.
4: Przyjemność, atrakcje, tak. Zdecydowanie.
2: No właśnie, to zapytam w takim razie nie tylko archeolożkę, ale też rekonstruktorkę, a jak to wyglądało z kostiumami? Czy one faktycznie mogły być tylko brązowo-burę, czy jednak kolory w średniowieczu były również inne, jeżeli chodzi o stroje i kostiumy?
3: Zacznijmy od tego, że może nie kostiumy, po prostu ubrania, bo przecież to były ubrania noszone przez nich na co dzień. Średniowiecze kochało kolory. Oczywiście dostępność do barwników zależała od zamożności posiadacza, a ubrania wówczas były towarem bardzo drogim, zwłaszcza te barwione zagranicznymi, drogimi barwnikami. Ale to nie oznacza, że biedniejsi nie starali się ubarwiać swojego życia. W zasadzie wszystko, co rośnie w lesie, pozwoli nam uzyskać całkiem fajną paletę barw. Zieleni, brązów, żółci. Oczywiście wszystko zależy też od metody utrwalenia. Czasami były to kolory bardziej wyblakłe. Natomiast arystokracja, warstwy bogatsze, chętnie ubierały się w czerwienie, szkarłaty. Bardzo popularny był kolor niebieski, zwłaszcza głęboki niebieski.

0: Poza tym średniowiecze kochało kontrasty. Ubierano się w tak dobrane barwy, które dzisiaj w magazynach modowych raczej by nie przeszły. Zestawienie zielonego z fioletowym jak najbardziej jest przepiękne. Żółty z niebieskim cudownie się gryzie. Także ludność starała się jednak podkreślić i swój status, i swoje potrzeby estetyczne także ubiorem.
1: To teraz poproszę, Aniu, ciebie, żebyś zaproponowała swój mit dotyczący tego, co w tych filmach historycznych związanych ze średniowieczem jest bójdą utrwalaną właśnie przez filmy.
0: Moim ulubionym mitem jest to, że ludzie w średniowieczu się nie myli, że była to epoka brudu, kąpano się bardzo rzadko i niechętnie, co możemy zresztą zobaczyć w bardzo fajnym filmie Goście, goście, który jest super scena, kiedy rycerz zostaje wręcz zmuszony do kąpieli, a potem również używając perswazji i przemocy zmusza do tego swojego giermka. No jest to oczywiście bzdura. Średniowiecze kochało kąpiele, kochało gorącą wodę. Łaźnie były traktowane nie tylko jako miejsce, gdzie można się poddawać zabiegom higienicznym, ale też może przede wszystkim jako miejsce spotkań i rozrywki. W łaźniach podawano alkohol, podawano jedzenie, grała muzyka, można się było spotkać z przyjaciółmi, z sąsiadami, organizowano tam imprezy, średniowieczne odpowiedniki naszych wieczorów panieńskich i kawalerskich też bardzo często odbywały się w łaźniach, z tą różnicą, że wówczas imprezowano koedukacyjnie. I bywały to na tyle huczne imprezy i na tyle gorszące społeczeństwo, że nawet władze miejskie oraz kościelne starały się ograniczyć czy ilość podawanego jedzenia, alkoholu, czy liczbę gości, ponieważ rzadko imprezy wylewały się też na ulice miast i dochodziło tam do scen nie do końca moralnych, kiedy rozbawione, nie w pełni odziane towarzystwo tańczyło sobie przed łaźniami ubrane tylko w prześcieradła czy w bieliznę.
1: Zofio, czy ten mit również jest na twojej liście?
2: Oj tak, zdecydowanie. Jako taki jakiś kontekst popkulturowy mogę wrzucić jeden z moich ulubionych filmów, czyli Monty Python i Święty Graal, gdzie mamy króla, tak, który tam poszukuje Świętego Graala, jak na pewno dobrze pamiętacie, i odbywa się taka rozmowa, że o, to chyba jest właśnie król, czy tam to był król, a skąd wie, że to był król? No bo nie jest pokryty łajnem. Więc jakby to miałoby zakładać, że tylko król jest umyty, a cała reszta jest no, po prostu cały czas brudna. No to już tutaj Ania nam opowiedziała o tym, że to absolutnie prawda nie jest. I też w ikonografii średniowiecza znajdziemy przykłady czy postaci kąpiących się, czy postaci nagich, czy rozbierających się do tej kąpieli. Bardzo często w sztuce średniowiecznej jest przedstawianie scen na przykład religijnych, czy jakichś historycznych, ale w takim kontekście zaktualizowanym. Czyli scena religijna, ale ubrana dosłownie, tak, w strój średniowieczny, i znajdziemy to chociażby w takiej biblijnej opowieści, jak król Dawid podglądał w kąpieli Batrzebę. I tam właśnie znajdziemy kobietę o bardzo takim średniowiecznym kanonie urody, właśnie kąpiącą się, i to jakby też może być jakimś takim wizualnie przekazem, który mówi o tej kąpieli średniowiecznej.
1: To kiedy w takim razie przestaliśmy się myć? Jednak mimo wszystko ten kryzys higieny miało miejsce.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Pierwszy kryzys higieny to jest połowa XIV wieku, czyli epidemia czarnej śmierci. Część medyków uważała, że kąpiele sprzyjają wniknięciu choroby w organizm ludzki.
2: Otwierają się pory.
0: Otwierają się pory, tak, te wapory epidemiczne potem sobie wnikają bez problemu. Ale był to kryzys raczej krótkotrwały i dopiero gdzieś w XVI-XVII wieku kąpiele zostały uznane za zabieg niezdrowy, niezalecany przez lekarzy. Ograniczano się do wymiany koszuli, ewentualnie obmycia dłoni i twarzy, i to wystarczało.
2: W XVIII wieku też przecież
0: pokutowało. Tak, w XIX również. Napoleon Bonaparte do swojej żony pisał: będę za 3 dni, nie myj się. Także w XIX wieku także jednak ta higiena dość kulała i dopiero w zasadzie XX wiek przywrócił kąpieli nalewne jej miejsce.
1: No ja zawsze tutaj podaję przykład serialu John Adams, produkcji HBO, gdzie bohaterowie są nie dość, że brudni i unikają kąpieli, to na dodatek mają niesamowicie zepsute zęby. Ale to jest też mit, który się pojawia w kontekście średniowiecza, prawda? Że wszyscy mieli paskudnie

0: zepsute zęby, bo w końcu się nie myli, więc i zęby mieli zepsute. Ale to chyba mit.
1: Tak, jak najbardziej. Za fatalny stan zębów odpowiada dzisiaj przede wszystkim cukier, który jest towarem tanim i dodawanym w zasadzie do wszystkiego. W średniowieczu cukier był niesamowicie drogim towarem. Handlarze cukrem byli elitą wśród kupców. Do słodzenia najczęściej używano miodu, ale też nie w niezbyt dużych ilościach, także z wykopalisk archeologicznych wyłania nam się zupełnie inny obraz. Próchnica nie była poważnym problemem, natomiast dużym problemem była wysoka ścieralność zębów. Dieta złożona z potraw przede wszystkim na bazie mąki, a więc pieczywa, różnego rodzaju makaronów, klusek z mąki, która była jednak mielona na kamiennych żarnach i zanieczyszczona drobinkami piasku, bardzo niszczyła zęby, ale no właśnie w inny sposób niż to sobie wyobrażamy.
0: To dlaczego w takim razie ludzie na średniowiecznych miniaturach tak rzadko się uśmiechają pełnym, szerokim śmiechem?
2: A to jest już w ogóle zupełnie inne zagadnienie, bo jeżeli chodzi o w ogóle sztukę, tak, i jakieś, powiedzmy, portretowanie, to tak naprawdę uśmiech przez bardzo długi czas, ja troszeczkę oczywiście upraszczam, ale uśmiech był przez długi czas trochę nie na miejscu. To znaczy uśmiech na przykład podczas portretowania, no, może sugerował, że ktoś jest, nie wiem, głupi, że jest wariatem, że jest jakiś niespełna rozumu, a sam proces portretowania, no, raczej był czymś bardzo doniosłym i no, nie wypadało wtedy mieć takich dziwnych min. To jeszcze w XVIII wieku, jak na Salonie Paryskim, czyli jednej z takich największych wystaw historycznych, jakby artystycznych, jak się pojawiały portrety, gdzie ktoś się uśmiechał, pokazując zęby, no to to było uważane za jakby, no, nieprzyzwoite, nie wypada tak zęby pokazywać. I o ile w średniowieczu rzadko spotykamy takie portrety, jak my dzisiaj to rozumiemy, czyli rzeczywiście odzwierciedlające rysy twarzy w taki realistyczny sposób, no to ten uśmiech po prostu nie za bardzo gdzieś tam się pojawia. Jednym z moich ulubionych mitów są Wikingowie i ich rogate hełmy.
0: O tak, ale to już jest chyba mit, który powoli odchodzi do lamusa, prawda? Bo tych rogatych hełmów już coraz rzadziej.
2: Jest coraz mniej, ale tak. Wydaje mi się, że gdzieś tam też w takim powszechnym rozumieniu, no jednak ci Wikingowie cały czas się kojarzą z tymi rogatymi hełmami. No,
0: Jesteśmy pogromcami mitów, takich hełmów nie było, oczywiście nie było w epoce średniowiecza, bo hełmy rogate to domena epoki znacznie wcześniejszej, niekoniecznie z rogami prawdziwymi, bawolemi, ale raczej z rogami dosztukowywanymi, wykonanymi z różnych metali. Już w epoce brązu takie rogate hełmy były, ale właśnie, co ciekawe, Wikingowie takich nie nosili. Skąd się wziął ten mit?
2: Między innymi te hełmy, które miały albo rogi, albo skrzydła, bo też czasami takie się pojawiały się na przykład u Wagnera, tak? W pieśni Nibelungów. Brunhilda była przedstawiana z takim właśnie hełmem ze skrzydłami. Często też tak wyrobiono sobie takie mniemanie o Wikingach i różnego rodzaju artefakty gdzieś tam odnajdywane trochę tak naginano, tak? Do jakiejś takiej teorii, która była snuta. I zdarzało się, że mylono na przykład skrzydła w przedstawieniach boga Merkurego, czy też Hermesa ze skrzydłami, no właśnie z jakimiś rogami, czy jakby kojarzono to z Wikingami. No ale tak jak tutaj mówisz, na szczęście to już nie jest takie bardzo powszechne.
0: To jak powinien wyglądać w takim razie taki historycznie odpowiedni hełm Wikinga?
1: Przede wszystkim hełmy były bardzo drogie, więc niewielu Wikingów, a więc Skandynawów zajmujących się wyprawami w celach upiewczych, niewielu z nich mogło sobie na nie w ogóle pozwolić. Zachowanych hełmów z epoki działalności Wikingów mamy bardzo niewiele i były to konstrukcje często dość proste, często wyposażone w okular chroniący górną część twarzy, natomiast nie mamy ani jednego faktycznie zachowanego hełmu z rogami. Wspomniałeś, tutaj sobie pozwolę na taką dygresję, wspomniałeś o tych starożytnych hełmach z rogami, ale i później w dojrzałym średniowieczu one wróciły. Jak najbardziej wróciły jako hełmy turniejowe. Zbroje turniejowe i hełmy turniejowe miały pełnić zupełnie inną rolę niż wersje bojowe. One miały pokazać status posiadacza. wyrównić go na tle innych.

0: innych uczestników i przez to bardzo często pozwalano sobie na niesamowitą fantazję. Były zwieńczone różnego rodzaju figurami zwierząt, bestii, postaciami ludzkimi, ale też zdobiono je rogami, skrzydłami ptasimi, wykonanymi ze skóry, z drewna, z innych materiałów, często pokrytymi płatkami złotem. Także były to imponujące konstrukcje. Z tym, że no właśnie to nie były już te wikińskie, barbarzyńskie hełmy z rogami, a przejaw najwyższej kultury dworskiej.
1: Jeden z moich ulubionych mitów na temat średniowiecznych filmów to jest wypuszczanie strzał salwami. Że ci biedni łucznicy otrzymywali komendę naciągnij, przytrzymaj, nie zazdroszczę, przytrzymywać cięciwy i wypuść. Oczywiście mit, który pojawia się w wielu produkcjach, jest w Braveheartie, jest w, no może to nie jest film historyczny, ale czerpiący z tradycji historycznej, pięknie pokazane. To, dlaczego taki sposób wypuszczania strzału nie ma sensu, jest pokazany we Władcy Pierścieni w Dwóch Wieżach, gdzie jeden z łuczników w końcu nie wytrzymuje i wypuszcza strzałę. Tak nie było po prostu, prawda?
0: Tak, zgadza się. Nie jesteśmy w stanie znaleźć śladów takiej średniowiecznej musztry łuczniczej. Łucznicy byli dobrze wyszkolonymi ludźmi. Wiemy, że w Anglii średniowiecznej, gdzie łucznictwo grywało ogromną rolę w dobie wojny stuletniej, istniały prawa, które po pierwsze nakazywały każdemu mężczyźnie w określonym wieku trenować łucznictwo, zazwyczaj w niedzielę, ale także prawa ograniczające inne rozrywki, jak na przykład gra w piłkę nożną, która nie dość, że była bardzo ryzykownym sportem wówczas i zdawały się wypadki śmiertelne, nie na trybunach, a na boisku, to jeszcze odrywała ludzi od pożytecznego zajęcia, jakim było łucznictwo. Także tutaj faktycznie ten sport spełnił naprawdę bardzo dużą rolę i to widzimy zresztą na przykładzie chociażby trzech największych, najbardziej znanych bitew wojny stuletniej, czyli Crecy, Poitiers i Azincourt.
1: No wszędzie tam Anglicy dali łupnia Francuzom właśnie dzięki długim łukom i łucznikom. I co ciekawe, szanowni państwo, do dzisiaj jak Anglik chce kogoś obrazić, to pokazuje mu ordynarny gest dwoma palcami i to są właśnie te dwa palce, które naciągają cięciwe.
2: Ciekawostka kulturowa.
0: Tutaj też właśnie mamy pewne wątpliwości, czy to aby stąd się wzięło, zwłaszcza, że łuk wygodnie się jednak cięciwe naciąga się trzema palcami, a nie dwoma.
2: Ale to może jeszcze dodajmy do tego, jak tak pozwolę sobie trochę poza kolejkę wyjść, że bardzo często w filmach te wszystkie bitwy, które się dzieją, pokazywane są z jakimiś po prostu niezmierzonymi morzami ludzi. I jest ich tam strasznie, strasznie dużo i wszyscy lecą hura na siebie i to po prostu są jakieś setki tysięcy, znaczy tak wyobrażamy sobie, no bo pewnie tyle osób na planie nie było, ale to wygląda
1: nam
2: jak...
1: to sugerują.
2: Tak, tak, że tam po prostu setki tysięcy ludzi ze sobą walczą, no co też oczywiście...
1: To jak duże były bitwy średniowieczne?
0: Najbardziej precyzyjna odpowiedź to zależy.
1: Ulubiona odpowiedź historyków.
0: Tak, tak, tak.
2: Chyba wszystkich tak naprawdę.
0: Bywały potyczki po kilkuset ludzi, a zdawały się faktycznie ogromne starcia, chociażby Grunwald, gdzie biło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym miejscu. Ale też pamiętajmy, że kronikarze lubili sobie popuścić wodze fantazji, a im dalej w czasie od wydarzenia, tym mniejsze opory mieli. I o ile pierwsi kronikarze piszący o bitwie pod Grunwaldem jeszcze starali się jakoś tonować, tak w dziełach późniejszych to ta bitwa urastała do starcia, gdzie było po pół miliona z każdej strony. Tak. Natomiast jeszcze jeżeli jesteśmy w tym temacie, to co mnie razi w wielu filmach, że ciężka jazda kopijnicza nie ma kopii. Bardzo rzadko się zdarza w filmie, żeby te kopie się pojawiały. Nie wiem, czy to jest kwestia wizji artysty czy BHP, ale kopia bardzo długo była absolutnie podstawową bronią na polu bitwy i cała siła ciężkiej jazdy tkwiła właśnie w tym malutkim grocie kopii, który nadawał jej ogromną siłę podczas uderzenia. Tu chociażby we wspomnianym filmie Król, nowej wersji Henryka V, tam nie widział chyba ani jednej kopii.
1: Tak, rycerze chyba na siebie nacierają z mieczami, tak?
0: Które oczywiście były obecne na polu bitwy i myśląc rycerz myślimy miecz.

0: A okazuje się, że ten miecz wcale nie był taki popularny. Miecz jest bardziej symbolem rycerstwa, natomiast na polu bitwy realnym, kiedy musimy walczyć z przeciwnikiem uzbrojonym i opancerzonym, dużo lepiej sprawdza się topór, tasak, a więc coś, co pozwala stosunkowo tanim kosztem mieć naprawdę dobrą siłę przyłożenia.
1: Dobrze, to skoro Aniu oddaliśmy ci głos, to kolejny mit z twojej serii.
0: To może zostaniemy w temacie uzbrojenia. Coś, co wszyscy widzieliśmy chociażby w Ogniem i Mieczem, w jednej z pierwszych scen, kiedy Skwetuski spotyka się po raz pierwszy z Podbipiętą, zwraca uwagę na jego miecz krzyżacki, miecz długi i nie jest w stanie utrzymać go w ręku, bo tak on jest ciężki. To jest coś, co wrosło niesamowicie w świadomość ludzi, czyli mit o tym, że miecze, a także zbroje w średniowieczu były bardzo, bardzo ciężkie. Wszyscy pewnie kojarzymy opowieści przewodników na różnych zamkach, że rycerza w zbroi to na konia trzeba było siadać przy pomocy dźwigu. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o miecze, to zachowane egzemplarze w zależności od okresu i typu broni, ale miecz zazwyczaj nie ważył więcej niż kilo, 1 kilo, 1 kilo 100, natomiast miecz długi, często niepoprawnie zwany półtora ręcznym, to jest około 1 400 kg. A więc faktycznie można się zmęczyć machając czymś takim. Natomiast co do zbroi, tutaj problem jest innej natury. Większość zachowanych egzemplarzy to są zbroje turniejowe. Turnieje w późniejszym średniowieczu miały dość prostą zasadę. Dwóch panów na koniach stawało naprzeciw siebie i musieli na siebie najechać i utrzymać się w siodle. Także zbroje przeznaczone do tego sportu, one nie musiały im zapewniać się zbyt dużej mobilności. Wystarczy, że usiedli na koniu i byli w stanie się utrzymać w siodle, ale miały im przy tym zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Turnieje były bardzo ryzykownym sportem, zdarzały się wypadki. Kościół bardzo gromił tą rozrywkę. Rycerzom, którzy stracili życie w turniejach, często odmawiano pochówku chrześcijańskiego, bo uważano, że na pank poszli do piekła. Także to pokazuje, jak ważne było zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa. Zbroje turniejowe przez to nie dość, że były robione z grubszej stali, to jeszcze miały dodatkowe elementy chroniące najbardziej newralgiczne punkty, czyli szyję, łączenia zbroi pod pachami, pachwiny. Także one faktycznie mogły ważyć dużo, dużo więcej niż egzemplarze przeznaczone do walki w bitwie. Tam trzeba było pamiętać, że bitwa nie zawsze się układała pomyślnie. Być może trzeba będzie uciekać, być może trzeba będzie gonić przeciwnika, więc musimy jednak zachować trochę mobilności. Tak więc te zbroje były troszeczkę inaczej budowane.
2: Ponieważ jednym z moich ulubionych takich mitów filmowych, albo w ogóle też takich, no, szerzej kulturowych, są pasy cnoty łamane na zbrojne majtki.
0: Tak.
2: I to jest po prostu jedna z moich ukochanych scen w Robin Hoodzie, facetach w rajtuzach, gdzie tam Lady Marion porwana przez złego szeryfa, on tam jest chyba Rottingham, tak, a nie Nottingham. Tak. I szeryf po prostu próbuje te majtki rozkuć wielkim młotem pneumatycznym i to jest bardzo zabawne. No natomiast oczywiście jest to absolutny wymysł i jest to kompletna, kompletna bzdura, ale ty Aniu o tym pisałaś w swojej książce.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj jeszcze dodam, że Lady Marion poza zbrojnymi majtkami miała też biustonosz.
2: Tak, tak, to prawda. To był cały komplet konstrukcji.
1: Czyli co, bzdura, tak?
0: Bzdura jak najbardziej. Nie mamy ani jednych zachowanych, średniowiecznych egzemplarzy pancernych majtek. Wszystkie, które są gdzieś tam prezentowane na muzealnych wystawach, to są fałszywki XVIII-XIX wieczne. To była epoka, która kochała takie kurioza. Kwitł rynek tworzenia artefaktów rzekomo średniowiecznych. Natomiast jedyną taką wzmianką autentycznie średniowieczną, która pokazuje nam pasy cnoty, to jest w dziele XV-wiecznym, dziele Belli Fortis, który jest co ciekawe traktatem o sztuce wojskowej.
1: To w jakim kontekście się pojawia w takim razie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo tam autor opisał bardzo dużo różnych nowinek wojskowych, od machin oblężniczych, nowych typów uzbrojenia, ale też opisał, jak wypiekać chleb, który długo nie ulega spleśnieniu, albo jak budować

0: budować piece w warunkach polowych i znajduje się tam rysunek czegoś, co faktycznie wygląda jak past cnoty, z podpisem, że są to gadki noszone przez przekupki bodajże z Florencji. Zastanawiamy się, czy to jest element jakiegoś dowcipu, bo przecież pozwalano sobie na, nawet w poważnych dziełach, na różnego rodzaju kurioza, ciekawostki i żarty.
1: Czy każdy, może... kto widział iluminację na rękopisach średniowiecznych, ten wie, że to była epoka wielkiego poczucia humoru.
0: Tak. Dokładnie tak. Ale też być może autor tego traktatu usłyszał jakąś plotkę, że faktycznie gdzieś tam w odległej krainie, za górami, za lasami kobiety takie rzeczy noszą i postanowił coś takiego zamieścić w swoim dziele. Ale jak wiadomo, plotka ma to do siebie, że rzadko kiedy jest prawdziwa, więc albo ktoś mu sprzedał ściemę, albo po prostu usłyszał coś, coś sobie dopowiedział i stworzył takie piękne pasy cnoty, w które do dzisiaj niektórzy wierzą.
2: Pomyślałam, że może warto powiedzieć o tym, że ten nieszczęsny XIX wiek to jest źródło większości tych różnych mitów, które do dzisiaj pokutują, bo to jest no właśnie ta bujna wyobraźnia bardzo pruderyjnych, zafascynowanych historią XIX-wiecznych ludzi, którzy mieli pewne wyobrażenia o średniowieczu i bardzo chętnie jakby przedkładali te wyobrażenia nad różne historyczne artefakty. I tak jak wspomniałaś, to jest przecież też moment produkcji na ogromną skalę przeróżnych, w cudzysłowie, średniowiecznych pamiątek. Czy jakieś dzieła takie artystyczne, tak? Czy jakieś plakiety z kości słoniowej, czy jakieś rzekomo emaliowane relikwiarze na przykład, tak, z XII, niby to XIII wieku, były po prostu współczesną produkcją. W ogóle w zeszłym roku była bardzo ciekawa wystawa w Paryżu, w Musée de Cluny, właśnie o średniowieczu w XIX wieku i tam sprowadzono mnóstwo takich obiektów wyglądających na i przez długo uznawanych za średniowieczne.
1: A co w takim razie z drugą częścią bielizny, czyli specjalnie ukształtowanymi napierśnikami, które właśnie miały odwzorowywać kształt biustu kobiecego, bo to jest właściwie każdej możliwej grze, która no raczej traktuje o świecie fantasy, ale inspirowanej średniowieczem, ale też kojarzę kilka filmów, w których taki element uzbrojenia się pojawia.
2: W sumie pytanie chyba, dla kogo to by miało być tak naprawdę?
0: Zachowanych egzemplarzy takich zbroi nie mamy żadnych. Z przyczyn myślę oczywistych. Kobiety zdawały mi się chwytać za broń, ale stosunkowo rzadko. Na pewno to był wyjątek, a nie reguła.
1: Natomiast... Akurat Joanna d'Arc nigdy nie jest tak przedstawiana.
2: No właśnie.
1: Tak.
0: Też musimy sobie zadać pytanie, na ile Joanna d'Arc faktycznie brała udział w walkach, a na ile była symbolem. Czyli ubrano ją w zbroję, dano jej sztandar, ale nikt od niej nie oczekiwał, że faktycznie będzie tym mieczem młócić. Natomiast mamy przedstawienia w ikonografii kobiet walczących, z tym, że to są przede wszystkim postacie mityczne, jak Amazonki, które wówczas bardzo działały na wyobrażenie. Była to pewnego rodzaju aberracja, no bo kto to widział, żeby baba walczyła.
2: One były opisywane nawet jako jakaś taka forma osobnej rasy. Tak jak byli ludzie, którzy nie mieli głów, tylko twarze na piersiach, tak samo były kobiety, które żyły bez mężczyzn.
0: Tak, i wtedy to one się parały tą wojaczką. Aczkolwiek musimy pamiętać, że właśnie jeżeli w przedstawieniu mamy kobietę uzbrojoną, to nie oznacza, że był to widok powszechny, raczej jest to jakiegoś rodzaju alegoria albo przedstawienie tego, co tam w odległych krainach ciekawego się może dziać.
1: Ale zostając jeszcze na chwilę przy temacie uzbrojenia, to mój kolejny, jeden z moich mitów ulubionych, które są bardzo częste w filmach i serialach historycznych, to jest to, że każda możliwa zbroja jest przebijalna właściwie wszystkim, czym włada akurat główny bohater, który posiada tak zwany plot armor, czyli ochronę przed zabijaniem wynikającą ze scenariusza. On jest w stanie przebić dosłownie wszystko, nieważne czy to jest zbroja płytowa, czy też nie. Jak to z tymi zbrojami było? Czy można było przebić kogoś mieczem na wylot, jeśli ktoś był ubrany w taką zbroję płytową?
0: No właśnie, musimy sobie zadać pytanie, czy

mowa o zbroi płytowej czy o pancerzu kolczym, bo o ile pancerz kolczy jest możliwy do spenetrowania czy mieczem, czy włócznią, czy jakąś inną bronią, która ma ostry czubek, nie jest to proste, ale mamy dowody archeologiczne, że takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jeżeli chodzi

0: Natomiast jeżeli chodzi o strzały, to tutaj były robione różnego rodzaju testy z użyciem łuków i strzał i kawałków blachy. No w zasadzie nie jest możliwe, aby strzała spenetrowała zbroję płytową.
1: To w takim razie skąd te zwycięstwa pod Agincourt, Crécy i tak dalej?
0: No musimy pamiętać, że tych strzał w powietrzu jednorazowo były tysiące. Więc któraś zawsze w coś trafiła, mogła trafić.
1: Mimo niewysyłania ich salwami.
0: Dokładnie tak. Bardzo rzadko zdarzały się konie oladrowane, czyli opancerzone. Ladry były niesamowicie drogą zabawką, niewielu rycerzy było na to stać. A spańkowany, ranny koń jest w stanie zrobić dużą krzywdę jeźdźcowi, nie tylko swojemu, ale też tym wokoło. Także tutaj zadziałał raczej efekt zbicia dużej grupy ludzi w ciasnym miejscu i efekt paniki. Bo kiedy część słabiej opancerzonych zaczyna się walić, wszystko jest tratowane przez konie. Pod Azencourt dodatkowo mamy bardzo paskudne błoto. Wiemy, że rycerz co prawda w zbroi był w stanie się podnieść. Zbroja nie na tyle ograniczała ruchy, ale jeżeli on plasnął w takie lepkie, grząskie błoto i jeszcze dodatkowo był deptany przez kolegów, przez konie, to z tego się zrobiła niesamowita masa, niesamowite kłębowisko ludzkie. To już nie było wojsko, to była po prostu zbieranina spanikowanych ludzi, którzy chcieli się tylko wydostać.
2: Już jakby jeszcze o tych zbrojach, czyli to, że w filmie bardzo często ci rycerze w tych zbrojach są non-stop.
0: Tak.
2: Oni siedzą przy stole, jedzą w tych zbrojach, wychodzą w tych zbrojach, to jest po prostu ich codzienny strój. Jest taki wspaniały, znaczy wspaniały też taki wizualnie film Excalibur z 81 roku.
1: To jest film, na którym trenowane są wszystkie modele sztucznej inteligencji, bo to
2: Naprawdę?
1: Są... Tak, bo to są te błyszczące zbroje, takie chromowane wręcz
2: ale
1: zbroje.
2: Ale bo to była taka bajkowa, jakby taka stylistyka, tak, tam było wszystko takie piękne, błyszczące, bardzo kampowe oczywiście.
1: I jeśli poprosi się sztuczną inteligencję, żeby wykreowała coś baśniowo-średniowiecznego, to będzie kreowała właśnie na podstawie tego filmu, ale proszę.
2: No tak, nie, no to chciałam tylko właśnie to powiedzieć, to jest taki wspaniały przykład, wszyscy siedzą przy stole i po prostu każdy jeden w tej ogromnej, ciężkiej, błyszczącej zbroi, po prostu no, nawet nikt by nie pomyślał, żeby iść bez napierśnika na obiad.
0: A przecież mamy przepiękne przykłady ilustracji średniowiecznych ze scen polowań czy uczt, chociażby Bogate godzinki księcia de Berry, na pewno ci znane. Cudowna jest scena z uczty na dworze książęcym. Mamy tam pełen przekrój mody męskiej z początków XV wieku. I znowu wracamy tutaj do tych nieszczęsnych barw, tam nic nie jest szare. Mężczyźni się noszą kolorowo, widać pióra, widać złocenia.
2: A do tego każdy mężczyzna pokazuje swoje piękne, smukłe nogi.
0: Tak.
2: Obcisłe.
0: Bez butów, co ciekawe.
2: Tak.
0: Bez butów.
1: I tu się nagle okazuje, że
2: króciutka
1: najbardziej...
2: Króciutka kurteczka, pokazać pośladek, no jasne.
1: Najbardziej historycznie akuratne okazuje się stary, dobry Robin Hood, faceci w rajtuzach.
0: Tak.
2: A ja tak jeszcze sobie myślałam właśnie o takich różnych produkcjach. Może tutaj, przepraszam, jak to wybijam nas trochę z tego rytmu, ale a propos strojów mi się przypomina, w pierwszym sezonie Czarnej Żmii, nie wiem, czy kojarzycie tę wspaniałą, wspaniałą, cudowną rzecz, to tam stroje są takie całkiem, jeżeli chodzi o taką właśnie burgundzką modę XV wieku. Wszyscy mają te takie upląd, albo takie właśnie szerokie wamsy watowane, obcisłe rajtuski.
0: I saczek.
2: Saczek jest. Jest piękna scena po prostu, jak Rowan Atkinson stoi z tym absurdalnym saczkiem. No jest to naprawdę wspaniałe.
1: No to saczek zresztą pokazuje, co było, że te stroje były też od tego, żeby się czymś pochwalić, tak powiedzmy. Zresztą tak jak słynna zbroja Henryka VIII, która...
0: Albo naturą, albo sobie wypychano jakimiś zwitkami materiału, bo jednak pewne męskie dążenia są takie same od lat. Jednym z takich moich ulubionych mitów jest to, że w średniowieczu nie znano żadnych rozrywek poza modlitwą i ewentualnie poszczeniem. W średniowiecze kochało się śmiać. Mamy bardzo dużo przykładów literatury, która była tworzona nie z myślą o jakiejś moralizatorskiej stronie, ale tylko i wyłącznie dla rozrywki. To mogła być literatura dworska, taka jak opowieść o róży. czyli poemacie alegorycznym Wilhelma z Lory i Jana z Meum, pierwszy z panów

0: umarł, nie dokończywszy dzieła, drugi troszeczkę zmienił nastrój, wymowę tego dzieła i doprowadził je do końca. Jest to poemat o śnie pewnego mężczyzny, który wyrusza w podróż taką pełną alegorii i wzniosłych doznań w celu zerwania tej róży. A ponieważ średniowiecze kochało metafory, to każdy czytelnik wiedział, o co chodzi w zrywaniu róży. Chodziło po prostu o dotarcie do kochanki i akt czysto seksualny.
1: Nie zrywanie było... róży. Tak, tak
0: dokładnie
1: bardzo...
0: tak. Jest tam zresztą opis, kiedy kochanek już dociera do tej róży i jest ona pod ukryciem wieży, w której jest ciasne okienko i ten mężczyzna próbuje wsadzić tam swój kostur z dwoma dzwoneczkami, ale jest tam jakaś bariera i bardzo dużo wysiłku musi włożyć w przerwanie tej bariery. Jest to opis niedosłowny, ale czy wtedy, czy dzisiaj? Wszyscy sobie doskonale zdawali sprawę, do czego autor pije.
2: To nam chyba też załatwia sprawę takiego mitu, który często pojawia się w filmach, mianowicie, że owszem, wieś tańczy i śpiewa, plebs może się bawić bardzo wesoło do skocznej muzyki, tymczasem sztuka dworska zamyka w ciasnych ramach, można co najwyżej dotknąć leciutko w tańcu partnerkę, tak to nazwijmy, ale średniowiecze jest niesamowicie pruderyjne, jeżeli chodzi o wyższe sfery.
3: Nie, no to jeszcze może pozwolę sobie dopowiedzieć, bo średniowieczny taniec jest jednym z moich takich kluczowych zagadnień naukowych, tak, którymi się zajmuję. Rzeczywiście taniec jest taką rozrywką, która jest po prostu obecna absolutnie wszędzie. I co prawda, tak jak mówisz, że tak sobie myślimy, że na wsi to tam wszyscy skakali, a tam na dworze to tam się trzymali za mały paluszek i wszyscy bardzo sztywno. Jest w tym troszkę prawdy, bo jak się pojawiły podręczniki tańca w połowie XV wieku, to były takie podręczniki przede wszystkim włoskie, to rzeczywiście przeciwstawiano trochę taki nieład i chaos skocznych tańców, w cudzysłowie wiejskich, czy niższych, jak to opisywano, z jakąś taką kontrolą ciała, która przynależała tej arystokracji wykształconej, ale to mniej było związane z samym tańcem, tylko raczej z postrzeganiem tego ciała i tej kontroli. Czyli, że to bardziej było takie myślenie też teologiczne na temat takiej dyscypliny ciała i tego, że jakby nie pozwalam sobie na jakieś nieskoordynowane ruchy, które byłyby, świadczyłyby o jakiejś takiej mojej nieopanowaniu cielesnym, rozumianym na, gdzieś tam na różne sposoby.
2: No to nadal jest chyba aktualne, to znaczy wolimy się przedstawiać tańcu z jak najlepszej strony, chcemy być dobrymi tancerzami w końcu, prawda? Zofio, twój kolejny mit?
3: To ja może powiem też coś takiego bardzo ogólnego, ale bardzo powszechnego, chociaż wydaje mi się, że już trochę to gdzieś tam znika, czyli średniowiecze to są polowania na czarownice.
2: To
3: bo,
2: się zgadza.
3: Spoiler, tak. Nie są. Polowania na czarownice, takie jakie my sobie wyobrażamy, czyli tam tropienie tych kobiet wiejskich i tam na stos i w ogóle, to jest raczej XVI wiek, nawet jeszcze XVII gdzieś wiek, więc to jest ta jakby oświecona nowożytność, gdzie myśli się o tym bardziej w ten sposób, jak my widzimy to w kinie. Faktycznie ta słynna praca Młot na czarownicę, Maleus Maleficarum, to jest rzeczywiście co lata 80. XV wieku, ale to...
2: A to też już pełne średniowiecze.
0: No, ale to w zasadzie koniec.
3: No właśnie,
0: koniec.
3: Ale to jakby to nie jest to takie myślenie o tych kobietach tam gdzieś pędzonych na stos. I oczywiście fakt jest taki, że zdarzało się, że na przykład heretyków gdzieś tam na stosie spalili, ale no to nie było no, jakieś takie filmowe, tak jak my to sobie tutaj wyobrażamy.
2: To dodam tylko, że ten mit nie przeszedł do końca do lamusa z uwagi na to, że kilka lat temu, naprawdę niewiele, mieliśmy film, który trochę przeszedł w Polsce bez echa, ale film nazywał się Polowanie na czarownicę dokładnie, z Nicolasem Cage'em i Ronem Perlmanem, właśnie umiejscowione w głębokim średniowieczu, gdzie te kobiety faktycznie o czary posądzano. Zwykle nam się kojarzy Kościół, prawda, z organizatorem, katolicki przede wszystkim, z organizatorem polowań na czarownice. No tymczasem podejście Kościoła w tym głębokim średniowieczu, pełnym średniowieczu, było raczej negatywne.
0: Kościół nie do końca wierzył w czary. To znaczy zdawano sobie sprawę, że są kobiety, które parają się jakimiś magicznymi

0: tymi sztuczkami, dodają różnych dziwnych składników, czy to do piwa, czy do jedzenia, aby oczarować swoją osobą kochanka. Natomiast nie był przekonany, czy są to działania skuteczne. Bardziej traktował to jako rodzaj zabobonu, który należy zwalczać i który ma pewne znamiona herezji. Więc sądy kościelne, o ile zajmowały się w ogóle czarami, to nie jako czymś, co faktycznie może zaszkodzić i faktycznie wierzył, że tej kobiecie ukazał się szatan gdzieś tam na jakiejś łysej górze i z nim odprawiało swoje niecne sprawki. Bardziej jako coś, co jest szkodliwe, jest sprzeczne z kanonem nauczania, bo Biblia zakazuje praktyk magicznych. Ale nie do końca było to godne w ogóle zainteresowania przynajmniej najwyższych władz kościelnych i kary za praktykowanie czarów w średniowieczu zazwyczaj ograniczały się do pokuty, zarówno prywatnej, czyli kobieta musiała kilka zdrowasiek odklepać. Bywały też pokuty publiczne, więc musiała gdzieś tam przed drzwiami kościoła, leżąc krzyżem, wyznać swoje winy. Bardzo rzadko zdarzały się wyroki śmierci. I chyba w ani jednym przypadku taki wyrok nie był wykonany. Zazwyczaj, jeżeli kobieta wyznała swoje winy i obiecała poprawę, wyrok łagodzono.
1: Tu jeszcze myślę, że można się w ogóle zastanowić, czym tak naprawdę były te czary. Bo z drugiej strony, jak czytamy teksty na przykład teologów, kaznodziejów, uczonych różnych, związanych z Kościołem, to często tam znajdujemy takie przepisy, że tak powiem, lekarskie, które trochę wyglądają dzisiaj jak czary, czyli na przykład, żeby nie zajść w ciążę, zawieść tam sobie, nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam na przykład wysuszone jądro bobra na brzuchu i w ciążę nie zajdziesz.
2: Tak.
1: No jakby i to jest jakby taka przepis związany z Kościołem. I to jakby to nie jest magia, bo napisała to Hildegarda z Bingen.
0: To chyba bardzo płynna granica między magią a trucicielstwem, bo to był jednak poważny problem. Często małżonki, bo zazwyczaj kobiety oskarżano o używanie trucizny, próbowały się swoich małżonków pozbyć przy pomocy trucizny, ale teraz sąd musiał rozstrzygnąć, czy ten palec wisielca w piwie to miał być dlatego, aby męża na nowo w sobie rozkochać i poprawić jego zachowanie, żeby nie pił, nie bił, nie przesiadywał w knajpie, gdzie grał w kości. Czy może taka kobieta próbowała się tym palcem małżonka pozbyć? Także to tutaj dość poważne były kwestie związane z prawem i interpretacją samego czynu.
1: Jak jeszcze mogę, bo mam cytat a propos właśnie takich różnych czarów, bo rzeczywiście zachowały się ze średniowiecza takie podręczniki do spowiedzi. To znaczy podręczniki dla spowiedników, po to, żeby spowiednicy zadawali odpowiednie pytania osobom, które przychodziły do spowiedzi. I spowiedź uznawano trochę nie za dobrowolne wyznanie grzechów, tylko ten spowiednik miał wycisnąć z osoby spowiadanej absolutnie wszystko, co się da, no bo Taki był sens tej spowiedzi. Ja mam tutaj cytat z jednego z takich właśnie podręczników. Pytanie zadawane kobietom. To jest pytanie o to, czy robi coś wobec męża. Czy domieszałaś do tego, co pije, co je, szatańskich i ohydnych afrodyzjaków, drobnych rybek, które upichciłaś w swoim łonie, tego chleba, który zagniatano na twoich nagich pośladkach, albo odrobinę krwi z twojej menstruacji, albo też szczyptę popiołu ze spalonego jądra? I to jest pytanie bardzo poważne, które zadawało się kobietom.
2: Bardzo precyzyjne.
0: A jak precyzowano czyjego jądra?
1: Nie wiem. Ale na przykład
2: tego nieszczęsnego bobra właśnie.
1: O, to jest jeszcze fajne. Czy posmarowałaś swoje nagie ciało miodem, rozsypałaś zboże na prześcieradle rozpostartym na ziemi, przewracałaś się na wszystkie strony, pozbierałaś starannie wszystkie ziarna przyklejone do twojego ciała, zmyłaś się, obracając młynek w kierunku przeciwnym do ruchu słońca, czy z mąki zrobiłaś chleb dla twojego męża, by zmarniał? Ale to jakby nie prowadziło potem do oskarżenia o czary, tylko to raczej były praktyki pogańskie, tak? Czy jakieś praktyki, które miały doprowadzić do rozpadu małżeństwa. I to było gorsze, a nie samo to, że tam takie rzeczy ta kobieta mogła wyprawiać.
2: Swoją drogą przypominam sobie, bo zamieściłaś, jeśli dobrze pamiętam, ten przykład właśnie w swojej książce.
1: Bardzo,
2: i
1: bardzo
2: pamiętam, że jak czytałem po raz pierwszy twoją książkę, to przyszła mi do głowy scena z filmu Kiedy słońce było.

0: Było Bogiem, stara baśń sprzed kilku lat i tam faktycznie było odczyniane to maczanie w ziarnach i miodzie przez Katarzynę Bujakiewicz, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ta scena od razu przyszła mi na myśl. I chyba zrobiliśmy kolejne kółeczko,
1: tak,
0: jeśli dobrze
1: tak
0: kojarzę.
1: Wydaje, tak.
0: To teraz moja kolej. Zdaje się, że będzie to ostatni mit, chyba że przejdziemy z tym dosyć szybko. Jak już jesteśmy przy tematach frywolnych i związanych z alkową, no to prima nocta, pierwsza noc.
1: Oczywiście.
0: Prawo pierwszej nocy. W Braveheartie to jest powód, dla którego William Wallace podniósł miecz na...
1: Taki klucz w ogóle w akcji całej,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: najważniejsze
0: dokładnie.
1: Wydarzenie.
0: Ale pojawia się też, jeśli dobrze pamiętam, wspominany jest też w filmie Obłędny Rycerz, a na pewno w Grze o Tron, gdzie nazywane jest pierwszą nocą po prostu.
1: Tak.
0: Czy nocą pana jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam.
2: Właśnie nie do końca jest to mit. To znaczy mamy pewne przesłanki, że coś na kształt prawa pierwszej nocy mogło funkcjonować, ale na bardzo ograniczonym terenie, głównie Włochy i Francja, chociaż też nie całe. I też nie do końca tak, jak jest to pokazane chociażby w Braveheart, że przyjeżdża pan feudalny i domaga się swojego prawa. Był to prawdopodobnie rodzaj zwyczajowego zacieśnienia stosunków pomiędzy panem a poddanym. Być może też wiązało się to ze zwolnieniem go z pewnych powinności podatkowych, ale też musimy pamiętać, że ta wierność małżeńska rozumiana tak jak dzisiaj, czyli małżonkowie absolutnie nie mogą sobie pozwolić na żadne wyskoki, w średniowieczu nie do końca była tak interpretowana, mimo starań Kościoła. Jednak bardzo dużo też pozostało z dawnych praktyk jeszcze przedchrześcijańskich, kiedy właśnie zamienianie się małżonkami było sposobem na stworzenie bliższej społeczności.
0: Coś tak czuję, że w tę noc kupały to nie tylko młodzi i niezamężni, prawda?
2: Jak najbardziej. I tutaj też warto wspomnieć o takim zwyczaju praktykowanym we Francji w późnym średniowieczu. Też nie cały, bo to też było ograniczone terytorialnie, że kiedy pan feudalny wyruszał w podróż, która przecież mogła trwać miesiące, a niekiedy lata, zdawało się, że w jego domu, w jego posiadłości zostawiał primus chevalier, czyli pierwszego rycerza, który miał go we wszystkim zastępować. Miał gospodarować, miał pilnować dobytku, zadbać, aby pole zostały, zbiory zostały zebrane, podatki zebrane, ale też, i to wynika wprost z zapisów, miał osładzać pani trudy rozłąki. I było to traktowane jak najbardziej poważnie, bo jeżeli żona feudała z takiego osładzania trudów rozłąki zaszła w ciążę, to dziecko urodzone było uznawane za dziecko nie tego rycerza, a pana feudalnego. Bo skoro miał zastępować, to także musiał zastępować walkowie.
1: Ale jeszcze a propos takich różnych bardzo bliskich więzi, to zdarzało się, że jeżeli kobieta, to akurat są głównie takie źródła angielskie, że jeżeli kobieta zawnioskowała o rozwód, czy raczej unieważnienie małżeństwa, ponieważ mąż był impotentem, to jakby w zasadzie było, że ktoś musiał być świadkiem tego. Więc zdarzało się, że mądre kobiety zbierały się i obserwowały, czy mąż rzeczywiście impotent, czy nie. I nawet mogły go zagrzewać do akcji, także dotykając go, także rozbierając się, dotykając, tam jakby wspomagając go w udowodnieniu, czy rzeczywiście jest impotentem, czy nie, więc to tak jeszcze a propos jakby takiej monogamii ściśle rozumianej.
0: Myślę, że twórcy Gry o Tron, zwłaszcza w tej wersji HBO, bardzo mieliby z czego czerpać, o, tak to powiedzmy, uznajmy. No dobrze, pewnie moglibyśmy rozmawiać o tych mitach jeszcze długo, długo. Niestety czas nam się już powoli kończy. Niemniej wydaje mi się, że przekonaliśmy Państwa słuchaczy o tym, że to była o wiele bardziej barwna epoka niż...
1: Rozrywkowa.
0: Właśnie, rozrywkowa, tak. Ale barwna również, no bo nie była taka szara.
1: Tak,
0: właśnie.
1: Tak,
0: odnoszę się rzecz jasna do tego, co mówiliśmy na początku. Niż to przedstawiają filmy i seriale osadzone w średniowieczu, a przekonywały o tym moje gościnie Anna Zielińska, archeolożka, założycielka profilu Historyczne Bzdury oraz autorka książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dziękuję serdecznie.
2: Ja również bardzo dziękuję.
0: Oraz

0: Zofia Załęska, historyczka sztuki, kustoszka Muzeum Narodowego w Warszawie. W internecie znajdziecie ją jako memdiewistkę i stąd też tytuł książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza, a tam na pewno znajdziecie Państwo jeszcze wiele, wiele ciekawostek o średniowieczu. W obu tych książkach zachęcam serdecznie do lektury. Program realizowali Joanna Włoczewska i Andrzej Szozda. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zapraszam do komentowania.
1: To był podcast Polskiego Radia. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
2: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam. Na wschodzie i w centrum kraju zagrożenie dronowe, na północy i wschodzie rakietowe. W Ukrainie ogłoszono kolejne alarmy powietrzne. Na razie nie ma doniesień o uderzeniach i stratach, ale odnotowano je podczas poprzedniego ataku, który Rosjanie prowadzili kilkoma falami niemal przez całą sobotę. Wśród zniszczonych obiektów jest zagraniczny zakład produkcyjny w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit.
1: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: A w związku z poprzednim atakiem na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego ogłoszono alert RCB. Po 5 godzinach ostrzeżenie zostało odwołane. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i nie chciała ich złagodzenia, ma teraz sojuszników w Unii Europejskiej. Tak wynika z informacji.

0: Naszej korespondentki w Brukseli, a czasu na decyzję jest coraz mniej. Sankcje muszą być przedłużone do północy we wtorek, czyli 15 września. W przeciwnym razie prawie 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy. A to oznacza odmrożenie ich aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
1: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje. Ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6 jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie tak jak do tej pory na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w stolicy Ukrainy ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie.
2: Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok pod bombami. To jest prawdziwa służba ojczyźnie.
0: Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires, a na biurku prezydenta jest 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Zdecydowaną większość stanowią zawodowi dyplomaci.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich Chile i tragedia w domu opieki w regionie Araucania. W pożarze zginęło 16 pensjonariuszy placówki. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych ukazują potężne płomienie sięgające ponad budynek na miejsce. Skierowano dziesiątki strażaków, policjantów i ratowników. W regionie wprowadzono 3-dniową żałobę. Śledczy wszczęli już postępowanie. W placówce wielokrotnie odnotowywano uchybienia. Nakładano na nią kary finansowe, ale ta nie wprowadzała zaleceń. To nie był zwykły bieg po zdrowie. To było wydarzenie, które dawało nadzieję i siłę do walki z chorobą. Ponad 800 osób uczestniczyło w biegu OnCoRun w Supraślu.
4: Biegłem pierwszy raz na 5 kilometrów na cel szczytny. Dużo jest osób, których znam, które niestety chorują. To dla nich.
5: Pobiegłam 5. raz. Jest to dla mnie ważne, bo mam historię nowotworową.
6: Chorób nowotworowych jest coraz więcej.
7: Zastępca dyrektora BCO Dorota Kasberuk.
8: Każdego dnia jest rozpoznawanych około 500 nowych nowotworów. Najczęściej jest rozpoznawany rak piersi u kobiet, rak prostaty u panów.
0: Dodajmy, że to była 8. edycja biegu OnCoRun. W aktualnościach jeszcze sport. Białorusinka Aryna Sabalenka nie zdołała po raz 3 z rzędu wygrać wielkoszlemowego turnieju US Open. Liderka rankingu tenisistek przegrała w finale w Nowym Jorku z Jeleną Rybakiną 4-6, 7-5, 2-6. Reprezentantka Kazachstanu wygrała turniej tej rangi już po raz 3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Zachmurzenie tej nocy będzie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej może padać deszcz, a na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. Temperatura minimalna od 5 stopni na Lubelszczyźnie, przez 10 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: I tak przechodzimy do zmiany klimatu i mamy dla Państwa zadanie, żeby wpisać na przykład w wyszukiwarkę, czy to w telefonie, czy w laptopie, nazwę drop zwyczajny. Jeśli nie teraz, to w innym momencie. Zastanawiają się Państwo pewnie, czym, kim jest drop zwyczajny. To jest ptak, który żył kiedyś na terenach Polski, nazywany nawet polskim strusiem, bo jego masa dochodziła aż do 19 kg. Proszę sobie wyobrazić. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Gatunek uznano za wymarły, ale tymczasem ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. Między innymi o tym teraz będzie w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.

0: klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
2: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. A tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Jak wygląda ten ptak?
3: To jest bardziej takie skrzyżowanie strusia, bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta, natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie, zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach. Można je było spotkać na łąkach, na polach. Niestety no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no, właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i fundacji, stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drop, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drop do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
2: Ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami, gdzie one przebywały? W jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
3: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków. Tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc naprawdę no, tutaj bardzo

0: Dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły. Wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. Pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach, bodajże to było z tego co pamiętam 10 czerwca. No i tak co kilka dni wykluwał się kolejny. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. W inkubatorach była zapewniona odpowiednia wilgotność, a także temperatura. Jaja były codziennie obserwowane, czy nie zaczynają się kluć. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt. Tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
1: Czyli
0: No
1: to były
0: kiedy
1: dwa jaja,
0: dochodziło.
1: skoro wykluło się 8 na 10.
0: Tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach. Kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć. Więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne. Takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał. I wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu. No i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, tak że sporo urosły.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
2: Patryk Michalski, zapraszam. W ostatnich tygodniach w naszej audycji dużo mówimy o wodzie, bo tego lata boleśnie odczuwamy jej braki. Widzimy już, że wiosenna i letnia susza źle wpłynęły na plony. Rolnicy odczuwają skutki suszy szczególnie boleśnie i z myślą o nich Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przygotowało broszurę pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym w sposób zgodny z prawem i dostosowany do lokalnych warunków. A na ten temat porozmawiam z Aleksandrą Pępkowską-Król, koordynatorką do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.
3: Rzeczywiście susza to jest coś, co zaczęło już kilkanaście lat temu doskwierać i zostało z nami. I niestety zmiany klimatu, które obserwujemy, sprawiają, że ten stan będzie się nasilał i no, nie możemy zapominać o tym, że z tą suszą musimy nauczyć się żyć. Ale ta woda, a przede wszystkim właśnie jej brak, to jest wspólny problem i rolników, i ochrony przyrody, tak? Dlatego właśnie taka organizacja jak OTO, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, bardzo mocno zajmuje się tematem wody w krajobrazie. No i staramy się działać chociażby poprzez takie działania edukacyjne, jak nasza broszura, po to, by zachęcać wszystkich właścicieli gruntów, w tym przede wszystkim rolników, do właśnie zwiększania tak zwanej retencji krajobrazu.

0: krajobrazowej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w przypadku Polski około 60% terenu przeznaczyliśmy pod rolnictwo. No i łatwo sobie wyobrazić, że z tym obszarem związanych jest wiele roślin, zwierząt. No i teraz ta przyroda krajobrazu rolniczego, w tym ptaki, którymi się najbardziej zajmujemy, to jest taka grupa, taka część przyrody, która jest bardzo mocno zagrożona. I jednym z elementów tego problemu, no to jest właśnie ten brak wody. Przyglądamy się ptakom się to są takie ptaki związane z półnaturalnymi łąkami, wilgotnymi, podmokłymi łąkami. I to jest jedna z najbardziej zagrożonych obecnie grup ptaków w Polsce. I ten brak wody właśnie na łąkach, na pastwiskach sprawia, że tych ptaków mamy coraz mniej. Ponieważ jakby reprezentuję przyrodników, to pozwolę sobie tutaj wymienić też na przykład rycyka, który no, jest niesamowicie pięknym ptakiem. Spektakularne zachowania godowe właśnie na łąkach. Kiedyś dość pospolity gatunek w naszym kraju, obecnie krytycznie zagrożony. No a takim bardziej znanym może powszechnie ptakiem będzie czajka. Też taki bardzo, bardzo charyzmatyczny, charakterystyczny gatunek i ona jest gatunkiem w tym momencie zagrożonym. No i nasze działania, które prowadzimy też w terenie, poświęcone są ochronie takich gatunków. No i musimy właśnie zadbać o to, żeby na łąkach, na pastwiskach, na których one występują, było wystarczająco dużo wody. I sami spotkaliśmy się z tym problemem, że musieliśmy po prostu przejść przez różnego rodzaju procedury, żeby właśnie legalnie, zgodnie z prawem, dokonać takiej retencji, zatrzymania wody w rowach. No i stąd zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak to zgodnie z prawem powinno wyglądać. To był jakby jeden powód, a drugi, no to taki, że wiemy, że coraz więcej rolników i rolniczek, innych właścicieli gruntów, którzy takich działań chcą się podejmować. No i żeby móc to robić, no to muszą po prostu wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z prawem. No a kolejny już taki trzeci powód, myślę taki bardzo ważny, to to, że chcemy też upowszechniać te działania, czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby jak największa grupa rolników, rolniczek, innych właścicieli gruntów była zainteresowana, żeby takie działań się w terenie podejmować.
1: Bo jak wspomniała pani o krajobrazie rolniczym, to jak on dzisiaj w ogóle wygląda?
0: To, co jakby z naszej perspektywy osób zajmujących się ochroną przyrody jest jakby najgorsze i najsmutniejsze, to to, że nasze rolnictwo bardzo mocno się zintensyfikowało. I oczywiście z jednej strony trzeba powiedzieć, że to jest taka droga, która no, trochę została jakby wyłączona przez rynek, tak? Jakby nie opłaca się czasami i w niektórych warunkach inaczej. Trochę też takie uwarunkowania systemowe i różnych rozwiązań sprawiły, że no, w takim kierunku poszliśmy i no i niestety ten krajobraz intensywnego rolnictwa wygląda inaczej niż dawny krajobraz rolniczy. Ubywa z tego krajobrazu tych elementów, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej, takich jak miedze, chociażby taka miedza, to jest coś takiego w kulturze Polski
1: To prawda, i w
0: bardzo ważnego.
1: filmografii.
0: I oczywiście są regiony Polski, gdzie ciągle je widać, ale no tam, gdzie to rolnictwo jest najbardziej intensywne, to miedzy można szukać bardzo długo i jej nie znaleźć. No ale to też są zadrzewienia śródpolne, szwalery drzew wzdłuż pól. To są jakieś zagłębienia wypełnione wodą, jakieś oczka wodne, zabagnienia. No i też to, co jest takie bardzo cenne w krajobrazie rolniczym, półnaturalne łąki i pastwiska. I one albo są zaorywane, to jest bardzo częste, albo też ich użytkowanie jest intensyfikowane i one bardzo zmieniają swój charakter i przestają być aż tak bogate w gatunki roślin i zwierząt, a dla niektórych zwierząt w zasadzie przestają być odpowiednie. I to nie jest tak, że te zwierzęta, te rośliny sobie znajdą miejsce gdzieś obok. Tak się nie da, tak? To jest tak, że jeżeli ptak dostosowany jest do tego, żeby lęgi zakładać właśnie na podmokłym pastwisku czy podmokłej łące, no to on nie może się przenieść do lasu, tak? On musi mieć otwarty teren, musi mieć tą odpowiednią ilość wody, no i wiele innych czynników musi być spełnione, żeby mógł tam wystąpić. Dlatego właśnie te zmiany w tym krajobrazie rolniczym sprawiają, że takich zwierząt ubywa i dostrzegamy i staramy się właśnie to komunikować i promować, że wiele takich prośrodowiskowych, proprzyrodniczych działań jest jednocześnie dobra dla samego rolnictwa, szczególnie właśnie w obliczu zmieniającego się klimatu. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy to w naszej broszurze, że zadbanie o takie elementy krajobrazu to jest taki pierwszy krok. Nie możemy ich likwidować. A jeżeli już się tak stało, że je zlikwidowaliśmy, czy jacyś poprzedni właściciele tych gruntów je zlikwidowali, to warto pomyśleć o tym, żeby je odtwarzać.
2: I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Zapraszam na kolejne. Marta Hoppe, miłego dnia, do usłyszenia.

0: taki mamy klimat.
1: Powtórka programu.
2: Przed nami temat związany z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z tym, jak wygląda nasz polski przemysł zbrojeniowy. To oczywiście w kontekście podsumowania międzynarodowych targów zbrojeniowych w Kielcach. To przed nami teraz w Cafe Armii. Zapraszamy Państwa do pozostania razem z Polskim Radiem 24.
3: Agnieszka Drążkiewicz, Cafe Armia. Wyjątkowa jest wrzesień, w związku z tym Cafe Armia jest prosto z wystawienniczych hal kieleckich targów, czyli dokładnie rzecz ujmując, z organizowanego po raz 34 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego. A ze mną oczywiście stali też nasi goście, naszymi stałymi gośćmi zawsze, wtedy kiedy targi kieleckie się odbywają, są Bartosz Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, witam.
3: Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Witam cię serdecznie, Mariuszu.
5: Cudownie cię witam i naszych słuchaczy. Dzień dobry.
3: I jeszcze oczywiście jest Julek Sabak, który wpadł tutaj cały w skowronkach, bo przeprowadził wspaniałe wywiady i rozmowy. Portal Obronny, witam cię serdecznie, Julku.
6: Dzień dobry wszystkim.
3: Drodzy nasi słuchacze, będziemy chyba szurać czasami jakimiś napojami, bo pragnienie
5: sokami.
3: Duże.
5: Sokami. Sokami będziemy, nie napojami.
3: Cały dzień.
6: Żeby nie było wątpliwości.
3: Cały dzień ciężkiej pracy za nami. Chcemy podsumować dla naszych słuchaczy to, co działo się od wtorku, no właśnie tutaj w stolicy województwa świętokrzyskiego. Ja wiem, że Bartek Głowacki ostrzy sobie zęby, żeby troszkę dziegciu do tej beczki miodu dodać, ale zaczniemy...
5: Ale poproszę trochę o miodu, Bartek. Dobrze, zacznijmy od miodu.
4: Zaczynają koledzy.
3: A może ja bym miód zrobiła na początku bardzo. Ogólnie? Oczywiście. To zrobimy tak, bo ta beczka militarna, zbrojeniowa, która została pokazana w tym roku na kieleckim wydarzeniu, imprezie zbrojeniowej, rzeczywiście robi wrażenie, jest no pękata, tak bym to określiła. 1200 wystawców, ponad 40 państw, tylko z Kanady państwa, 40, nawet 8 państw, podpowiada mi Bartek.
4: Ja chciałem dodać, że ewenement. Jest bardzo wielu dostawców, poddostawców, małych przedsiębiorstw i to są firmy, których wcześniej nie widzieliśmy, bo to są wytwórcy jakiegoś osprzętu, jakichś drobnych elementów, jakichś instalacji. Nawet zauważyłem firmy oferujące usługi energetyczne i górnicze, więc naprawdę wszyscy chcą zarobić na sejfie, wszyscy chcą zarobić na wojnie i bardzo wiele przedsiębiorstw też wystawia się tutaj z nowymi podmiotami, które mają w swojej nazwie Defense.
3: Na bardzo ważną kwestię zwrócił uwagę Bartek. My rozmawialiśmy pierwszego dnia o tym z Mariuszem Cielmą. No właśnie to, jaki przekaz tak naprawdę z tych hal wystawienniczych płynie. I zaraz o tym szerzej porozmawiamy, bo to, o czym powiedział Bartek, drodzy Państwo, jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście w tym roku, oprócz tych wielkich, grubych ryb, oprócz potężnych koncertów militarnych, no wystawia się właśnie ogrom kontrahentów, podwykonawców, małych firm, które czasami chcą się ogrzać w blasku zbrojeniowym, ale czasami nawet nie miały wyjścia, jak chociażby firmy motoryzacyjne, które na przykład po krachu światowym, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny europejski, no musiały jakoś przestawić tę swoją produkcję i często właśnie zaczynają no, myśleć nieco inaczej o tym, przezbrajać się, jakbym tak już użyła tego określenia, i dogadywać się z dużymi firmami zbrojeniowymi. Julek, patrzę teraz na ciebie. Opiszmy ten miód, o którym na początku wspomniałam, a potem jeszcze Bartek będzie tę łyżkę dziegciu dodawał. Na co byś zwrócił uwagę?
6: Na co bym zwrócił uwagę? Że targi są większe. To może powinniśmy byli zacząć od tego, że się pojawiły nowe hale. W związku z tym przestaliśmy się odnajdywać w tej przestrzeni. Poza tym mnóstwo rzeczy się działo. I to muszę powiedzieć, że no, przynajmniej ja przez pierwsze 3 dni to w zasadzie no, nie miałem czasu się zająć tym, żeby tak spokojnie pozwiedzać, więc to zwiedzanie zostało na sam koniec. No poza tym też przewinęło się mnóstwo bardzo ważnych ludzi i to nie tak, że tylko pierwszego dnia. W zasadzie codziennie mieliśmy tutaj jakieś wycieczki, prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie, również parlamentarzyści, którzy się interesują tym tematem albo są akurat z regionu. Więc szczerze mówiąc, to dosypując trochę dziegciu, to strasznie nam to zawsze mieszało w planie, bo oczywiście politycy no, zmieniają cały program imprezy, coś się przesuwa,

0: coś się zmienia i, no i przez to myślę, że te pierwsze 3 dni były takie dość intensywne, no ale ostatni też ze względu na wizytę premiera i podpisanie bardzo ważnej umowy dotyczącej piorunów.
1: Ale nie tylko też z tego względu, wejdę ci w słowo, też oczywiście no, finał targowy, Defendery, pożegnanie, gala jubileuszowa, no prawie że jubileuszowa, zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy się po raz 35 tutaj spotykać no, właśnie na ziemi świętokrzyskiej, więc rzeczywiście tych wydarzeń było dużo. Patrzę na ciebie, Mariuszu, i teraz wrócę właśnie do tego wątku, o którym wspomniał Bartek na początku, czyli o tym, co właśnie tutaj tak taką nawet nie delikatną linią, ale właśnie tym mocnym takim wejściem tych drobnych firm odnotowaliśmy, przechadzając się po tych stoiskach.
2: No tak, no ta liczba 1200 podmiotów, no to nie bierze się z tego, że nagle w ciągu roku na świecie czy w Europie przybyło tyle ogromnych koncernów. To ta liczba, ten przyrost także w powierzchniach, także właśnie no, w skali tych podmiotów, które chcą uczestniczyć w tych targach, chcą się pokazać, no i zarobić na bezpieczeństwie, tak to powiedzmy. No to są w dużej mierze te mniejsze podmioty, no bo nie da się ukryć, że dzisiaj jeżeli szukamy właśnie jakichś możliwości pozyskania tych dodatkowych przychodów w mniejszych czy większych firmach, to jednak ta cała otoczka też związana ze zbrojeniówką, z łańcuchami, to też moim zdaniem jest ważne, bo dzisiaj jest dążenie do tego, żeby właśnie te łańcuchy dostawców, małych poddostawców były jak najbardziej zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Więc ja myślę, że to też z tego wynika, że wiele firm pokazuje śrubki różnego rodzaju inne drobne wydawałoby się elementy, ale jednocześnie podkreślając ich jakość i oczywiście zastosowanie w tych systemach wojskowych. Więc moim zdaniem bardzo dobrze zaczęliśmy, że podkreślamy wagę tych małych podmiotów także na tych targach i w całym systemie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, żeby naszym słuchaczom też uzmysłowić, o czym my mówimy, bo powiedziałeś, Mariuszu, o małych, drobnych producentach, poddostawcach, ale myślę sobie na przykład, że jeżeli ktoś jest producentem specjalistycznych łożysk, a jak wiemy, takie łożyska na przykład wykorzystywane są po to, żeby wieża bezzałogowa doskonale się obracała, na przykład w naszym polskim sprzęcie, czyli mówimy chociażby, nie wiem, o wieży bezzałogowej w Rosomaku, czy wieży bezzałogowej w wozie bojowym piechoty Borsuk, więc mówimy tak naprawdę o może drobnych, ale bardzo istotnych elementach dla całego tego potem wielkiego systemu potężnego uzbrojenia. Ty jako inżynier, Bartku, na pewno wiesz, o czym mówię.
3: No właśnie, łożyska. Natomiast to, o czym powiedziałaś, słyszałem też bardzo ciekawą deklarację jednego z prezesów nowych spółek, które mają w nazwie Defense, która to spółka nawiązała współpracę z podmiotami produkującymi dla branży rolniczej. To też jest ewenement. Nagle okazało się, że praktycznie każdy przedsiębiorca może stać się dostawcą w łańcuchu zaangażowanym w przemysł obronny. Kolejna ciekawostka, o której też jeszcze nie wspomnieliśmy, pojawiły się nawet firmy z Australii. Chyba pierwszy raz.
1: Nie pierwszy raz w zeszłym roku byli i chciałam od razu powiedzieć, nie zauważyłeś może w zeszłym roku.
3: Nie zauważyłem.
1: Natomiast największą popularnością na tym stoisku cieszy się kangur, złoty kangur, bo są takie małe przywieszki, złote kangurki i wszyscy pytają Australijczyków, czy mają kangury.
3: Moja kulpa, nie zauważyłem, ale to o czym mówili moi szanowni koledzy. Ja też dopiero po 3 dniach znalazłem czas, żeby obejść halę. Nawet nie miałem czasu, żeby zatrzymać się gdzieś na dłużej, porozmawiać. Hal jest tyle i nagromadzenie wystawców jest tak duże, że po prostu człowiek fizycznie nie ma czasu. I po prawie 30 latach bytności tutaj z przerażeniem stwierdziłem, że ja chyba wszystkiego nie widziałem jeszcze w tym roku i pewnie już nie zobaczę, no bo koniec targów, ale żyję nadzieją, że może za rok mi się uda.
1: Bartku, powiedziałaś o tym, że ty tu jesteś od samego początku.
3: No prawie.
1: Prawie. Prawie. Ta impreza ma charakter globalny dziś, ale też w zeszłym roku i w poprzednich latach?
3: Tak, dzisiaj już tak. Przechodząc pomiędzy, w halach, przechodząc pomiędzy halami, słyszymy naprawdę językową wieżę Babel, firmy z całego świata. Możemy się czuć globalnie, możemy się czuć na poziomie DSEI, czy Eurosatory. Mnie zabrakło mojego ukochanego lotnictwa, ale to logiczne. Wszystkie duże kontrakty lotnicze zostały podpisane. Teraz sprzęt ciężki, sprzęt trochę mniejszy, przeciwlotniczy, pioruny. Ale myślę, że wszyscy miłośnicy obronności, przemysłu będą usatysfakcjonowani tegorocznym MSPO.
1: To teraz włóżmy trochę tego.

0: dziegciu do tej beczki. Wspomniał Bartek o tym, że no tak naprawdę od niemal 30 lat bywa na tej imprezie, bywał też na imprezach tych zagranicznych, no bo się mówi, że Kieleckie Targi są tymi jednymi z trzech tutaj na Starym Kontynencie, które rzeczywiście są godne uwagi. Porównuje się nas no właśnie do Londynu, porównuje się nas do Paryża, ale tutaj mam wrażenie i Bartek przed rozmową na to zwraca uwagę, no ani Kielce nie są Paryżem, ani nie są Londynem, jeżeli chodzi o logistykę dojazdową. Tutaj chyba rzeczywiście troszkę...
1: Ja trochę będę bronił Kielc, ponieważ w Paryżu na Le Bourget miałem dokładnie takie same problemy jak w Kielcach, czyli światowe, tak? W Paryżu też mi się zdarzyło stać godzinę w deszczu i czekać, no oczywiście w Kielcach nie stałem w deszczu, ale w Paryżu stałem godzinę w deszczu i czekałem na otwarcie bram.
0: Czyli to taka norma.
1: Czyli to jest taka norma. Mam nadzieję, że organizatorzy dadzą sobie z tym radę, bo rzeczywiście no, to jest problem dla wszystkich. To jest problem dla wystawców, którzy nie mogą odpowiednio wcześniej dostać się na targi i przygotować do przyjęcia gości. To jest problem dla mediów, które też chcą być wcześniej i wiedzieć, co będzie się działo danego dnia. Oczywiście wspominaliśmy o politykach. Politycy też na całym świecie dezorganizują targi. W lipcu w Farnborough wszyscy czekali na nowego ministra obrony. On się nie pojawił, bo musiał być u króla. Więc to jest też światowy standard. No, przyzwyczajajmy się może do takich zachowań. Lepiej, żeby nie, ale chyba tego nie unikniemy, bo politycy mają swoje harmonogramy, dziennikarze mają swoje, organizatorzy i wystawcy mają swoje. Co jeszcze jest światowego? Liczba podpisywanych umów, porozumień i różnego rodzaju listów intencyjnych. To też już zdążyłem się przyzwyczaić na arenie światowej, że zdarza się, że są 3-4 wydarzenia o tej samej porze w dwóch przeciwległych krańcach wystawy czy lotniska i nie ma szans, żeby człowiek był w stanie być wszędzie.
0: To teraz przejdźmy do tego, co zawsze jest na początku tej kieleckiej imprezy. To jest dzień premier. I ja zapytam Ciebie, Mariuszu, bo spotkaliśmy się na stoisku prywatnej dużej firmy zbrojeniowej polskiej. Mówimy o grupie WB, która z dużym zaangażowaniem, podejrzewam, środków marketingowych przygotowała prezentację nowych odsłon, nowych wersji albo zupełnie nowych produktów, jeżeli chodzi o ten segment systemów bezzałogowych. Zrobiło to na Tobie wrażenie?
2: Tak, no jasno trzeba powiedzieć, że grupa WB, no to oprócz oczywiście przede wszystkim też państwowej zbrojeniówki, no to jest ta druga noga naszego przemysłu, ta duża noga, od której oczekujemy właśnie takich premier. No i ewidentnie no, w tym roku no, same stoisko było no, bardzo ładnie zaaranżowane. No, szkoda, że tutaj pewnie nie każdy z naszych słuchaczy albo większość nie mogła być, co zrozumiałe, ale można sobie tylko wyobrazić takie cyfrowe wilki, które próbowały poruszać się wraz z osobami przechodzącymi w pobliżu ścian. To były takie cyfrowe, że tak powiem, ściany, ale to może nie to było najważniejsze wśród tych premier grupy WB, ale no, myślę, że grupa WB nas trochę nie zaskoczyła, bo cały czas pokazuje kolejny rozwój systemów bezzałogowych. Bardzo często podkreśla się słowo system, bo mieliśmy oczywiście do czynienia z osprzętem, który służy do kierowania, kolejnymi, no przede wszystkim Gladius 2, tak? Czyli
0: wyczekiwany przez żołnierzy od ubiegłego roku, bo była taka wstępna przecież deklaracja, że Gladius 2 będzie pokazany w targach. Zaraz, Bartku, Mariusz.
2: Tak, ja tylko właśnie skończę, no bo samo spojrzenie na Gladiusa pierwsze, Gladiusa 1 i Gladiusa 2, no już jasno pokazuje, jak wygląda ten postęp. Mi on, gdy pierwszy raz zobaczyłem, no od razu przypomniał te właśnie, nie jakieś tam z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego proste drony konstrukcyjnie, ale te nowoczesne systemy, które powstają często na Zachodzie, trochę takie latające skrzydło a la amerykański bombowiec B-2 czy najnowszy B-21, żeby tak już użyć takich mocnych porównań. Więc no, do tego ta domena bezzałogowa, morska, lądowa, więc naprawdę no, było tego dużo. No, myślę, że nasi słuchacze nieraz spotkali się z tym, że grupa WB to nie tylko łączność bezzałogowca, ale to dzisiaj i amunicja artyleryjska, amunicja rakietowa,
0: i jeszcze hyper.
1: Ja was
0: a co nie?
1: Właśnie nie tylko. Mówimy o premierach grupy WB. Zapomnieliśmy o jednej.
0: Nie zapomnieliśmy jeszcze.
1: Zapomnieliście.
0: Tak?
1: O starze.
0: No nie zapomnieliśmy. A co

0: chwilą powiedziałam, Hyper.
1: Hyper, no tak.
0: Bo to jest...
1: To jest Star, właśnie,
0: nazwa...
1: to jest najciekawsze. To jest Hyperion.
2: Star Hyperion.
1: I ty mnie zmyliłaś. Właśnie, i to jest najciekawsza premiera, bo sam prezes Wojciechowski powiedział, że WB wykupiła aktywa Stara i zamierza reaktywować tę znaną polską markę. To jest...

0: To wyobrazić, że to właśnie ta część tego systemu, o którym mówimy, że firma, grupa WB tworzy poszczególne składniki. I to też właśnie jest ciekawy element, że grupa WB, że tak powiem, dobudowuje sobie te klocki w coraz większym stopniu, stara się być samodzielna, autonomiczna. To też jest bardzo popularne słowo w tych czasach. Jak najmniej uzależniona od tych czynników zewnętrznych. Więc no, z całą pewnością, no pewnie moglibyśmy dyskutować, co jest największą faktycznie tą premierą, ale na pewno pod względem gabarytu.
1: Sensacją.
2: Tym bardziej dodam jeszcze troszeczkę pikanterii do tej sensacji, o której wspomniał Bartek, że tak naprawdę Star w wersji zaproponowanej przez grupę WB no może być silną bardzo przeciwkonkurencją dla firm z grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo przecież PGZ reaktywuje Jelcza. Prezentacja była na tych targach. Jest zapowiedź, że spółka chce inwestować w firmę, która jeszcze niedawno była w tragicznej, fatalnej po prostu kondycji sytuacji, która nie dowoziła tak naprawdę żadnego z wcześniejszych zamówień. No i może to być taka kontrpropozycja.
0: To jest potrzeba po prostu, bo to o tym też wiadomo. No, grupa WB w ramach programu SAFE ma dostarczyć samych modułów bateryjnych Gladius 12. To są naprawdę duże liczby pojazdów. Biorąc pod uwagę, że no dzisiaj Jelcz no nie jest wydolny pod względem produkcyjnym, żeby zabezpieczyć te wszystkie programy sił zbrojnych, więc nawet można powiedzieć, to jest taka trochę polisa ubezpieczeniowa. Lepiej mieć swoją konstrukcję i zrealizować w terminie programy, które są wymagane w ramach SAFE, głównie wspomniany tutaj Gladius, niż oglądać się właśnie na kontrahenta zewnętrznego, czy dostarczy niezbędne podwozia, no bo chyba nikt by nie chciał, żeby, no nie wiem, terminy zostały zawalone nie z tego powodu, że brakuje nam dronów, brakuje nam kabin dowodzenia, a po prostu nie ma podwozi ciężarowych.
2: I teraz Julek, zostało nam ostatnie 5 minut audycji i ty będziesz miał domenę, która będzie taka wieńcząca naszą rozmowę o tym, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o premiery na kieleckim wydarzeniu, na kieleckich targach. I myślę tutaj o stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej i myślę tutaj o prezentacji chociażby tej ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsu.
3: No tak, to była premiera taka z bardzo spektakularną oprawą i przyznam się, przy długimi przemówieniami, bo mieliśmy przemówienia ministrów, wiceministrów, prezesów, więc no, trochę trzeba było poczekać na to, aż ta kurtyna opadnie.
2: To... I jeszcze to zajęło wiele, wiele minut.
3: Tak, tak, bo jeszcze potem była animacja, więc podtrzymali nas troszkę w napięciu, ale rzeczywiście pojazd jest interesujący. Co prawda niektórzy twierdzą, że jakieś ma nawiązania do czołgu 7TP, bo rzeczywiście ten przedział kierowcy tak uniesiono dziwnie i troszkę to osobliwie wygląda, no ale to jest egzemplarz tak naprawdę taki, bym powiedział, demonstrator technologii, wstępna, próbna wersja, więc jeszcze troszkę...
2: Władze Huty Stalowa Wola zapowiadają, że w przyszłym roku będą gotowe już z dwoma prototypami.
3: Tak jest.
2: I ruszają na poligon, rozumiem.
3: Tak jest. Odgrażają się, że w 2029 już będą gotowi produkować seryjne egzemplarze, co jest realistyczne, myślę, i w dodatku, że pozyskają licencję na przykład na przekładnie, więc dużo tych elementów będzie polskich. Natomiast były ciekawe egzemplarze Borsuka tego zwykłego. Dwa osobliwe. Jeden był osobliwy, bo był cały piaskowy i ze słowacką wieżą Tura.
2: I to jest po to, żeby zainteresować no właśnie słowackich partnerów trochę tym produktem.
3: Myślę, że w tym piaskowym kolorze to raczej takich tych partnerów...
2: Bardziej gdzieś... mówię o tym, żeby wejść w mechanizm
3: tak, w kooperację, tak. Natomiast te kolory raczej przywiózł ten pojazd gdzieś z jakichś targów zagranicznych w ciepłych krajach. Natomiast druga wersja była jeszcze ciekawsza moim zdaniem, bo z nazwijmy to odchudzoną wieżą, czyli zamiast wieży bezzałogowej ZSSW 30, która, jak twierdzą niektórzy, jest troszkę za kosztowna, był taki prostszy moduł zdalny uzbrojenia, gdzie była armata, karabin maszynowy i jedna rakieta, mniej opancerzenia, mniej, nazwijmy to umownie, bajerów, za to sytuacja taka bardziej bardziej, bym powiedział, kompaktowa, no i tańsza.
2: Julku, na koniec, tylko jeszcze pytanie do ciebie jest takie. Jak sądzisz, patrząc na stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który z tych produktów, które są zgłoszone też do tego

0: katalogu Safe, a tam mówimy o około 60 produktach różnych, jest w stanie zainteresować szybko partnerów, no właśnie w ramach mechanizmu Safe z zagranicy?
1: Ja myślę, że pioruny, bo to już się stało, miny zdecydowanie, bo to jest, że tak powiem, towar świeżutki, bo właśnie zostały zdjęte z niego zakazy. Co jeszcze? Wiesz co, myślę, że pojazdy. Dużo mamy pojazdów, które mają dość specyficzne cechy i mogą zainteresować jakiegoś zagranicznego użytkownika.
0: To jeszcze na koniec oddaję głos Wam. Mariusz, Ty masz jakiegoś swojego faworyta, który mógłby podbić zagraniczne rynki, a który był prezentowany w Polsce?
2: No, wymienię Trotyl, który już jest naszym eksportowym na lata produktem, ale oczywiście to, co tutaj padało, baobab, piorun, to na pewno są dla mnie takie kluczowe, którymi można faktycznie zainteresować innych. No, ale oczywiście też i drony, tak, rozmawialiśmy. No, jednak Gladius, rozmowy ze Szwecją, rozmowy z innymi krajami, więc tutaj tych umów w ramach Safe'a, tak, programu Safe, także możemy się spodziewać.
0: I ostatnie słowo do Marka.
3: Ja się zgodzę z Mariuszem. Miny, jeszcze raz miny, bo mieliśmy kilka propozycji różnych nośników, modułów minowania i bezzałogowce. I o tym nawet prezes Wojciechowski mówił na spotkaniu przed MSPO, że są już zainteresowania ze strony innych krajów bezzałogowcami grupy WB.
0: A ja tylko na koniec jeszcze dodam, że z nami dzisiaj byli Bartosz Głowacki, magazyn Raport, Julek Sabak, Portal Obronny i oczywiście Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. I na koniec jeszcze dziękując Wam za to, że żeśmy tak na gorąco, szybko podsumowali te kieleckie targi, to tylko powiem, że państwem wiodącym w tym roku była Kanada, która zza oceanu aż przysłała 500-osobową delegację, więc naprawdę to ogrom.
2: Ze wspaniałą orkiestrą sił powietrznych, w trochę takich szkockiej kracie i spódniczkach, co było też takim ciekawą nauką, edukacją dla mnie.
3: Nie bez powodu, też licząc na udział w Sejfie.
0: Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy,
3: do usłyszenia.
5: Powtórka programu.
6: Teraz zabierzemy Państwa do Szkocji w taką podróż, która odkryje przed nami te tajemnice szkockie. Wiele ich jest i wiele rzeczy do zobaczenia w Szkocji na pewno. Będą chociażby wrzosowiska, będzie widowiskowa droga, która wije się wokół fiordów i całego północnego wybrzeża kraju. Będzie też poszukiwanie śladów Jamesa Bonda na Skyfall Road. Sprawdzimy, dlaczego jeden ze szkockich zamków, w którym nakręcono wiele filmów o światowym renomie, odbudowano na podstawie, i tu być może niespodzianka, snu. Będzie też obalenie wielu mitów o szkockiej kracie. Temat Szkocji przed nami, a myślę, że na pewno warto zostać z Polskim Radiem 24.
7: Dzisiaj ruszamy w kierunku, który nasz gość zna jak własną kieszeń. Pokażemy Wam Szkocję od podszewki. Jak genialnie zainwestować każdy funt, żeby przeżyć przygodę życia i nie zbankrutować. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest program Spakowani, a naszym przewodnikiem jest Sergiusz Pinkwart. Dziennikarz, pisarz, muzyk. Przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek. Człowiek, który w Szkocji zna każdą ścieżkę i tworzy autorskie, nieszablonowe programy wypraw dla najbardziej wymagających podróżników. Cześć, Sergiusz.
8: Cześć, no z tą każdą ścieżką to przesadziłeś, bo nawet o moim rodzinnym Podhalu tak bym nie był w stanie powiedzieć. Natomiast rzeczywiście spędziłem tam sporo czasu. Mieszkam od 12 lat, 2 godziny od granicy Szkocji i muszę powiedzieć, że Szkocja z każdym rokiem coraz bardziej mnie zachwyca. To jest ogromny kraj, to jest 80 tysięcy kilometrów kwadratowych, 5,5 miliona mieszkańców. Ale fascynuje mnie rzeczywiście Szkocja, zarówno geograficznie jest to w jakiś sposób podobny kraj do tego mojego rodzinnego Podhala, ale historycznie Polakom Szkocja powinna być bardzo bliska i o tym też pewno będziemy dzisiaj rozmawiać.
7: Wczesna jesień, przełom września i października, czyli wrzosowiska. Ja pamiętam te, które widziałem w Highlands, no i po prostu ten zapach mchu, to rześkie powietrze. Warto teraz jechać? Zwłaszcza teraz jechać do Szkocji?
8: Ta nazwa wrzesień, my intuicyjnie myślimy, że wrzesień
7: to wrzosy.
8: Najlepszy czas, żeby zobaczyć wrzosy, prawda? No bo po polsku nazwa miesiąca jest związana z wrzosami. A tymczasem niespodzianka. Wrzosy w Szkocji zaczynają w tych Highlands, zaczynają kwitnąć mniej więcej w połowie lipca. Natomiast wrzesień to już jest ten moment, kiedy w Lowlands wrzosowiska robią się brązowe, w Highlands Pojedyncze jeszcze wrzosy zobaczymy, natomiast takie naprawdę

0: piękne wrzosowiska zobaczymy na Hebrydach, Coras Orcadach i Shetlandach. Na szczęście daleka północ Szkocji jest bardzo skandynawska i rzeczywiście jeszcze we wrześniu te wrzosy zobaczymy tak jak u nas. Ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie wrzosy są tak dobrane, że zawsze kwitnie kilkanaście albo kilkadziesiąt gatunków, to jest Perth. Taka miejscowość, która jest w samym środku Szkocji. Tam jest taki ogród tysiąca wrzosów.
1: Skoro o geografii mowa, kiedy ja przejeżdżałem przez miejscowości Glenfiddich, Talisker, Macallan, ja po prostu miałem wrażenie, że to jest spis treści z katalogu dla koneserów whisky. Oczywiście nie namawiamy do degustacji, ale powiedz, warto tam jechać dla samej architektury, dla klimatu?
0: Założę się, że oczywiście przejeżdżałeś tamtędy tylko i wyłącznie dla architektury, która jest charakterystyczna, żeby zobaczyć te słynne pagodowe dachy, które są wizytówką destylarni. Oczywiście, że warto tam pojechać i wcale to nie będzie rujnujące dla naszej kieszeni, a mówimy o Speyside oczywiście, dlatego że wszystkie te miejscowości, które wymieniłeś, są w największym ośrodku whisky na świecie. Ponad 60 działających destylarni i wszystkie się mieszczą w granicach tam 50 kilometrów od rzeki Spey. A warto tam pojechać, dlatego że to wcale nie będzie rujnujące dla naszej kieszeni. Najsłynniejsza i chyba najdroższa whisky z tamtego regionu to jest Macallan. No, może kosztować i 5, i 10, i 15 tysięcy funtów za butelkę, a zobaczyć destylarnię można całkiem za darmo. Natomiast najbardziej lubię destylarnię, która jest związana z kobietami, które prowadziły ją od 1812 roku. Tak się składa, że jest to destylarnia, która produkuje serce do takiego najsłynniejszego blendu whisky.
1: Co jest tam takiego wyjątkowego w tej destylarni?
0: Wiesz co, ona jest malutka, jest bardzo kameralna, no i ma taki napis nad wejściem, który zawsze mnie wzrusza, który głosi: dzisiejszy deszcz to jutrzejsza whisky. A ponieważ szkocka pogoda zwykle jest w szkocką kratę, czyli raz słońce, raz deszcz.
1: Do szkockich kratek jeszcze dojdziemy, ale mówi się, że szkockie puby to są takie lokalne domy kultury. Idzie się do pubu po to, żeby posłuchać muzyki na żywo.
0: A być może i wierszy, a być może i spotkać z przyjaciółmi, a być może i wymyśleć jakąś rewolucję. To od razu mi się skojarzyło z wieczerzami Burnsa, które robi się na całym świecie właśnie na pamiątkę pewnego spotkania w 1793 roku w pubie White Hart na Grassmarket w Edynburgu, gdzie spotkali się przyjaciele świeżo zmarłego barda i poety Roberta Burnsa. To jego poezja dała taki impuls do tego, żeby powstał cały romantyczny nurt w Szkocji, z którego później wyłoni się najsłynniejszy pisarz szkocki, czyli Sir Walter Scott, który znowu zaraził takim romantycznym podejściem do Szkocji największych wrogów Szkocji, czyli Anglików, którzy się w Szkocji zakochali bez wzajemności, dlatego że Szkoci niespecjalnie przypadają za Anglikami, ale dzięki Sir Walterowi Scottowi, który rozkochał w swoich powieściach królową Wiktorię i jej małżonka królewskiego księcia Alberta, którzy przyjechali do Szkocji, kupili tutaj posiadłość w Balmoral i sportretowali się w kilcie, który był zabroniony po powstaniach jakobickich na początku XVIII wieku. No ale jak już rodzina królewska zaczęła nosić szkocki strój narodowy, no to nie pozostało nic innego parlamentowi brytyjskiemu, jak cofnąć ten zakaz.
1: No to spróbujmy zdeszyfrować te kilty, bo zdaje się, że kolorystyka, kratka, to wszystko ma znaczenie.
0: Jeżeli trafisz na jakiegoś takiego znawcę, który będzie ci mówił, że ten tartan, czyli ten wzór w kratkę, to jest klanu takiego, a tutaj mamy McDonaldów, czerwoną kratkę taką, który szczególnie lubią dziewczynki chodzić w szkołach, bo mundurki amerykańskie często są na tej kratce wzorowane, a tutaj mamy specjalną kratę zrobioną dla księżnej Diany, to wtedy możesz obciąć ich jednym zdaniem i powiedzieć, że przed XIX wiekiem w ogóle nie miało żadnego znaczenia, kto chodził w jakiej kratce, dlatego że to ten XIX-wieczny nurt romantyczny zaczął

0: tworzyć i przypisywać poszczególne wzory poszczególnym klanom. Jak patrzymy na przykład w Muzeum Narodowym Szkockim w Edynburgu i zobaczymy obrazy z XVI, XV, XIV wieku, tam praktycznie nie zobaczymy żadnych Szkotów w kiltach, dlatego że to był taki strój mniej więcej na wesele, na chrzciny albo taki paradny.
1: Kręcimy się po tym Edynburgu i to jest dla ludzi, którzy po raz pierwszy wybierają się do Szkocji, taki punkt obowiązkowy. Trzeba po prostu być w Edynburgu. Jakie jeszcze są takie must see, jak to mówią Szkoci?
0: Najpiękniejszy według mnie zamek szkocki to jest zamek Glamis między Stirling a Balmoral. I to jest zamek związany oczywiście z Macbethem, chociaż długa jest historia, wiadomo, że Szekspir nigdy tam nie był, Macbetha też tam nie było, ale chciał się zaprzyjaźnić z najbliższym dworzaninem króla Jakuba, dla którego pisał sztukę, dlatego umieścił w jego zamku historię Macbetha. Ale naprawdę zamek jest z ponad 300 wieżyczkami. Świetny zamek. Duży mamy wybór, jeżeli chodzi o takie szkockie nastrojowe zamki romantyczne. Może być zamek Dunottar koło Aberdeen, który jest taką piękną, malowniczą ruiną na malutkiej wysepce. Na malutkiej wysepce pływowej, czyli tajdalnej, jest też zamek Eilandonan, który wygląda jak 100 średniowiecznych zamków i zresztą był chyba w każdym szanującym się filmie, który się działo w Szkocji, między innymi w moim ulubionym Nieśmiertelnym z 1986 roku. To była siedziba klanu MacLeod, z którego pochodził Christopher Lambert jako nieśmiertelny czy Sean Connery, ale tymczasem ten zamek powstał w 1955 roku z kompletnej ruiny, dlatego że był zbombardowany podczas pierwszego powstania jakobickiego w 1719 roku. Zrównano go z ziemią, ale klan MacRae, który panował na tamtym terenie, chciał go odbudować. I wyobraź sobie, że w latach 30. przyśnił się ten zamek tak, jak powinien wyglądać seniorowi rodu. On opowiedział o tym śnie architektowi, który ten zamek jak ze snu wybudował. Puentą tej historii jest to, że jak już prawie pod koniec tej odbudowy odnaleziono pewne szkice robione przez geologa i on zaznaczył mury zamku, no to prawie się zgadzało co do tego, jak te mury poprowadzono w latach 50. dzięki snom magnata MacRae'a.
1: Nie możemy zapominać o takich klasykach jak Loch Ness i Dolina Glencoe. Może to jest trochę mniej kojarzone, ale to też są filmowe klimaty. Tam kręcono Skyfall z Jamesem Bondem.
0: Tak, Glencoe jest chyba najbardziej malowniczym miejscem w Szkocji, z wyjątkiem może wyspy Skye, ale jak jedziemy z Glasgow do Fort William, najpierw mijamy największe szkockie jezioro Loch Lomond. Tam jest taka wioska, która się nazywa Luz i która jest taką skamieliną z XVIII wieku, a dla Szkotów pełni rolę takiego naszego Kazimierza nad Wisłą. Piękne małe domeczki, wszystko jest wychuchane jak makieta planu filmowego. Jedziemy później nad Loch Lomond, mijamy najbardziej nawiedzoną karczmę w Zjednoczonym Królestwie. Nazywa się The Drover's Inn, czyli poganiacze bydła. Tam właśnie się zaczyna historia laleczki Annabelle, którą później opisał Stephen King. Jedziemy dalej właśnie na Skyfall Road. Tuż przed Glencoe skręcamy w lewo i to jest taka droga, która budzi lekki postrach wśród tych, którzy niekoniecznie lubią jeździć z kierownicą po prawej stronie, dlatego że droga ma szerokość 1,5 samochodu, ale jest oczywiście dwustronna. A potem jedziemy właśnie do Doliny Glencoe. Tam jest kilka bardzo pięknych tras trekkingowych. Dolina Glencoe jest związana też z historią Szkocji i z chyba największą zbrodnią, którą wykonali Anglicy na Szkotach, zresztą za pomocą swoich sprzymierzeńców, czyli klanu Campbellów, który zawsze stał po stronie Anglików i którzy wymordowali zdradziecko w 1791 roku cały klan MacDonaldów.
1: Byliśmy przez moment na wyspie Skye, która jest takim absolutnym musikiem. Jeśli jedziemy do Szkocji i jeśli chcemy powiedzieć, że widzieliśmy wszystko, co najważniejsze. Ale spróbujmy poszukać takiego miejsca, które nie jest aż tak strasznie zatłoczone, nie jest aż tak znane i spróbujmy też troszeczkę szanować budżet, jak to ponoć jest w wypadku Szkotów.

0: wyspa Skye rzeczywiście jest ekstremalnie droga, zwłaszcza jeżeli chcemy tam zamieszkać na przykład na noc. Natomiast mam taką radę insiderską. Na wyspę Skye można się dostać z dwóch stron, albo promem z miejscowości Maleg, albo mostem od strony zamku Eilandonan. I warto jest zamieszkać w okolicach zamku Eilandonan, gdzie można dosłownie za cenę dwa razy mniej niższą niż właśnie na wyspie Skye, można znaleźć kwatery, można nawet znaleźć, co się rzadko zdarza, a na wyspie Skye nie ma, można znaleźć hostele. Później przejechać sobie całą wyspę Skye i ruszyć na przykład do Inverness. Po drodze przejeżdżamy koło Loch Ness i Inverness znowu jest bardzo tanio, jak na Szkocję. A Inverness jest świetną bazą do tego, żeby pojechać na północ do Turzo drogą NC500. To jest najpiękniejsza droga Szkocji, która się wije wokół fiordów i wokół całego północnego wybrzeża. Inverness jest świetną bazą, bo jest dużo hoteli, dużo hosteli i dużo kwater prywatnych, w związku z czym jest tanio. Inverness też na północ właśnie mamy drogę NC500, a na południe zaczyna się Speyside, czyli już mówiliśmy, ta kraina, największa kraina whisky na świecie.
1: Sergiusz, jesteśmy w Szkocji, a Szkocja słynie z oszczędności. Gdzie jeszcze można zaoszczędzić? Na przykład na kulturze. Słyszałem, że muzea i galerie to jest też sposób na bezpłatne łyknięcie tej szkockiej kultury.
0: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że można zwiedzić za darmo najpiękniejsze szkockie muzeum, czyli Szkockie Muzeum Narodowe, które jest w Edynburgu i które chyba, nie wiem, ustępuje swoimi zbiorami tylko British Museum, a można je zwiedzać przez 4 dni. Tam też zawsze można odpocząć, można oddać swój bagaż. Na przykład jeżeli mamy wylot wieczorem, to możemy spędzić cały dzień, a zostawić sobie bagaż w szatni.
2: Powtórka programu. Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, uspokaja Orlen. Koncern podkreśla w swoim oświadczeniu, że nie odnotowano żadnych zakłóceń w harmonogramach, ale analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć. O szczegółach opowie Joanna Stankiewicz.
3: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
4: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
3: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
5: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja.
3: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. O szczegółach Piotr Durys.
6: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
7: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń.
6: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ponad 100 podchorążych otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych rozpoczął się 6 lat temu na tamtejszym Uniwersytecie Medycznym. Dzięki ponownemu powołaniu Akademii mogli zostać jej absolwentami. Jak mówi pułkownik Robert Gregul,